0: Okazał, że napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
0: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina na wrocławskim Uchoborze. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jednak, jak przekazała prokuratura, została już z niego wypisana. Śledczy ustalili również, że podejrzany i pokrzywdzona nie znali się wcześniej. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywocia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Do 15 października Mateusz Morawiecki chce założyć partię polityczną. Były premier mówił o tym w rozmowie na kanale Rymanowski Live. Tego samego dnia ma również odbyć się konwencja Rozwoju Plus. Jak na razie wszyscy członkowie stowarzyszenia są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny partii. Około 40 osób, które odeszło z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego, założyło już klub parlamentarny. Sytuacja pożarowa w Hiszpanii stabilizuje się. Polscy strażacy, którzy polecieli na miejsce wczoraj, nie byli kierowani do akcji gaśniczych, ale szkolili się wspólnie z Hiszpanami. W Radiu Poznania aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podkreślił, że mimo to misja w Hiszpanii potrwa zgodnie z planem do końca sierpnia.
3: Jeśli nie wymaga sytuacja bezpośredniej dyspozycji do działań naszych polskich strażaków, to wykorzystują oni ten czas maksymalnie na szkolenie, ćwiczenie i doskonalenie, współdziałanie z Hiszpanami, z właśnie krajem, do którego dotarli, po to, by wyciągać wnioski, by korzystać z tej wiedzy, którą oni mają wypracowaną właśnie w tych pożarach, które są dla nich codziennością, po to, żebyśmy mogli to przenieść na polskie realia.
2: Strażacy z Polski będą zmieniać się co 10 dni. Akcja w Hiszpanii nie jest realizowana w trybie interwencyjnym, jak w przypadku poprzednich takich wyjazdów do innych krajów. W niedzielę polscy strażacy dogaszali zarzewia ognia. Przepisy dotyczące darmowej wody z kranu dla klientów restauracji trafią do osobnego projektu ustawy, zapowiada rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort wycofał zapisy o bezpłatnej kranówce z ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a o powodach tej decyzji i szczegółach Michał Makowski.
4: Według pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska restauracje, bary i kawiarnie miały oferować klientom pół litra kranówki za darmo. Takie standardy panują we Włoszech czy we Francji i pozwalają ograniczyć zużycie plastikowych butelek. Jednak po czasie resort stwierdził, że przeszczepienie zachodnich rozwiązań na polski grunt wymaga konsultacji z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dopisanie darmowej kranówki do ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie dawało szansy na właściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące wody z kranu mają trafić do osobnego projektu ustawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: Polscy siatkarze z opóźnieniem wrócą z Chin do Polski, co oznacza, że ceremonia powitania sportowców, która była planowana około 8 rano na lotnisku Chopina w Warszawie, nie odbędzie się. Z powodu opóźnionego lotu z Ningbo do Pekinu siatkarze nie zdążyli na samolot z chińskiej do polskiej stolicy. Są w Pekinie, a obecnie Związek Siatkarski szuka innego połączenia do Polski. Wracają po wygraniu Ligi Narodów. W finale tych rozgrywek pokonali USA. Brytyjski zespół Massive Attack nie żałuje pokazania palestyńskiej flagi podczas koncertu w Singapurze w minioną środę. Muzycy przekazali, że po występie zostali rozdzieleni i przesłuchani, przeszukano ich pokoje hotelowe, a niektórym członkom zespołu tymczasowo odebrano paszporty. Całą sytuację Massive Attack określa jako surrealistyczne doświadczenie.
6: Sprawa podzieliła brytyjskich fanów. Jedni bronią Massive Attack i przekonują, że scena od zawsze była miejscem nie tylko muzyki, ale też politycznego protestu. Ich zdaniem pokazanie flagi było pokojowym wyrazem solidarności z Palestyńczykami. Drudzy odpowiadają, wolność artystyczna nie oznacza wolności od konsekwencji. Zagraniczni wykonawcy, niezależnie od swojej popularności, muszą przestrzegać prawa kraju, do którego przyjeżdżają. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Muzycy otrzymali ostrzeżenia i zakaz ponownego wjazdu do kraju, co oznacza, że nie będą mogli ponownie wystąpić w Singapurze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Wtorek słoneczny i upalny, po południu na Wybrzeżu Zachodzie i na południu Małopolski przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Początkowo przelotnie padać deszcz może również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Maksymalnie od 27 na północy i około 34 stopni w centrum do nawet 37 na południowym wschodzie. Chłodniej na Wybrzeżu od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku. Wiatr na ogół słaby, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Jest i będzie stabilne.
5: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Panie profesorze, tak chciałem zapytać, oczywiście nikt nie ma pamięci absolutnej, ale czy może pan powiedzieć, co pan robił, albo co mógł pan robić 29 października 2007?
2: W tym czasie przenosiłem się z Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zostałem wiceministrem spraw zagranicznych za czasów ministra Sikorskiego i przyglądałem się oczywiście giełdzie i tym, co się dzieje na rynkach światowych. To był główny temat, ponieważ w przeszłości byłem wielokrotnie prezesem różnych instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ludzie mnie pytali po prostu, co się wydarzy. Pamiętam, że odpowiadałem zawsze, że Polska nie ma toksycznych aktywów, bo to jest jeden tak zwany kanał transmisji kryzysu. I jakoś tam sobie poradzimy. Zresztą potem się okazało, oczywiście byliśmy tą zieloną wyspą, sobie poradziliśmy w kryzysie, co było ewenementem na skalę się europejską. Jako jedyne państwo w Unii Europejskiej byliśmy właśnie na plus, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Natomiast no, już miałem wątpliwości, czy to się nie odbije w dłuższej perspektywie. Chociażby na giełdzie. No, giełdy zawsze reagują bardziej nerwowo, bo to jest tak krótkoterminowo. Właśnie kursy spadają i potem jest ciężko to odbudować.
1: Zapytałem o to wspomnieniem, bowiem właśnie tego dnia, 29 października 2007 roku, padł rekord, czy został pokonany rekord, który dzisiaj już przestał być aktualny. 19 lat czekaliśmy, aby giełda powróciła do tych poziomów, które obserwowaliśmy no, prawie dwie dekady temu. Boję się zadać kolejne pytanie, ale pamiętamy doskonale, co po tamtym szczycie się zaczęło, czyli dwuletnia Bessa. Widzi pan takie zagrożenie?
2: Zawsze jest takie zagrożenie i zawsze ci, co mówią, że kiedyś spadnie, to mają rację i ci, co kiedyś wzrośnie, też mają rację. I tak odpowiadają wszyscy analitycy i doradcy inwestycyjni. I to jest bezpieczne, albo inni ekonomiści mu to zależy. Natomiast pamiętajmy o tym, że no giełda, to co teraz pokazuje te wskaźniki, to nie jest tylko ocena przeszłości, ale przede wszystkim to jest dyskontowanie przyszłości, czyli tego, co widać na wynikach spółek giełdowych. No w WIG20 mamy też sporo polskich banków, one mają świetne wyniki finansowe i mamy również spółki produkcyjne, które też się dobrze rozwijają, więc mamy tak naprawdę dość dobre wyniki finansowe spółek giełdowych i mamy też perspektywę dobre gospodarcze. To znaczy, krótko mówiąc, około 3% wzrostu gospodarczego na tle Europy to jest nieźle, nawet bardzo dobrze. Więc rynki to dyskontują, mimo tego, że oczywiście zapala się trochę żółte światło albo nawet czerwone światło, jeśli chodzi o finanse publiczne, bo jesteśmy liderem wzrostu, ale jednocześnie liderem deficytu.
1: Do finansów publicznych za chwileczkę wrócimy, ale jeszcze pozostając przy ulicy Książęcej, WIG20 zyskał od 2022 roku prawie 200%. No, stał się gwiazdą, umówmy się, jeżeli chodzi o rynki giełdowe na świecie. Wygląda to naprawdę nieźle. Czy biorąc pod uwagę fakt, że na giełdzie dyskontujemy trochę przyszłość, czy to powinno nam dać rzeczywiście falę do takiego optymizmu na najbliższe kwartały, może lata?
2: Wszystko, co nakręca emocje, kończy się bańką. A jak jest bańka spekulacyjna, no, niektórzy mówią, że jest bańka AI, czyli sztucznej inteligencji już na giełdach amerykańskich, no to jest problem potencjalnie. Pytanie jest takie znowuż, czy inwestorzy dyskontują ryzyko tej bańki, tak? Bo jeśli dyskontują ryzyko tej bańki, albo na przykład ceny ropy, wysokie ceny ropy naftowej, albo zaostrzenie konfliktu właśnie między Stanami Zjednoczonymi, Iranem czy Izraelem, no to wtedy się tworzy, też dyskontuje te wszystkie ryzyka.
1: Dzisiaj dobra informacja. Ropa tanieje, WTI poniżej 80 dolarów, natomiast ropa Brent 83 dolary za baryłkę. No ale na stacjach paliw widzimy, że tanio nie jest i w niektórych momentach psychologiczne bariery zostały przekroczone. Też zostały przekroczone, też mamy rekordy, ale niestety z tych rekordów się nie cieszymy. No i tutaj się pojawia pytanie, co dalej z cenami paliw. Doskonale wiemy, skąd się wziął program CPN.

i że to odbyło się, ta ulga dla kierowców i konsumentów odbyła się kosztem budżetu państwa. Natomiast pytanie, czy widzi pan sens, jako były minister finansów, powrotu do programu CPN? Są pewne zapowiedzi, że końcówka wakacji, są postulaty polityków, że rząd się pośpieszył, wycofał.

0: rząd wprowadził, nastąpiło wyjście pod koniec czerwca. I teraz, żeby powrócić do tego CPN-u, cena paliwa niżej, no to musi być jak gdyby uprawdopodobniona scenariusz taki, że to potrwa znowuż przez kilka miesięcy, no bo nie ma sensu wprowadzać tego na miesiąc czy na dwa tygodnie. Na przykład kontrolując ceny, można to zrobić kontrolując ceny w pewnym sensie, no państwo jest współwłaścicielem dużych spółek, zwłaszcza tutaj mamy na myśli Orlen, może na to wpływać, znaczy, ale nie powinno tak naprawdę, bo to jest delikatna informacja. Gdyby państwo czy premier wpływał na działalność spółki giełdowej. Więc powinniśmy myśleć w taki sposób, że taki instrument szybko nie powinien być wprowadzony, chyba że się uprawdopodobni scenariusz, a to jest moim zdaniem mniej prawdopodobne niż scenariusz, że jednak nie dojdzie do eskalacji na Bliskim Wschodzie. No to jeśli się uprawdopodobni eskalacja, no to wtedy rzeczywiście może się rząd nad tym zastanawiać, ale znowuż musi określić jakiś termin, jakieś parametry. Pamiętajmy, że gdy chodziliśmy do 100 dolarów za baryłkę ropy Brent, albo no to wtedy jest inna sytuacja niż jak jest około 85, tak? Przed kryzysem też była no, niższa, ale nie ma dzisiaj powodów, żeby myśleć, że ten scenariusz eskalacji się utrwali. Zwłaszcza, że mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, połówkowe, 3 listopada. Przed wyborami prezydent Trump, myślę, że będzie raczej wygaszał te emocje, bo społeczeństwo amerykańskie jest niechętne wojnie.
1: No i tego typu dyskusja jest w Polsce szczególnie trudna, biorąc pod uwagę fakt stanu finansów publicznych naszego kraju. No i też pojawiają się przeróżne postulaty, taką listę moglibyśmy stworzyć. Są też zaległe obietnice wyborcze, takie jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku. Niektórzy mówią, że ten próg to też powinien być zwaloryzowany. Mówimy tutaj o pierwszym progu podatkowym. Jak pan podchodzi do tego typu zapowiedzi, znając też zawartość tego arkusza kalkulacyjnego, w którym są koszty, przychody i stan państwowej kasy?
0: No, pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową, w sensie takim, że w zeszłym roku mieliśmy deficyt na poziomie 7,3% PKB. To jest bardzo wysoko, drugi w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy liderem i w kolejnym również mamy być liderem według prognoz Komisji Europejskiej. Więc przestrzeni do obniżania podatków, czy poprzez albo kwotę wolną, czy podniesienie progu, specjalnie nie ma. Pamiętajmy, o jakich pieniądzach mówimy. Sama kwota wolna, 60 tysięcy, to jest koszt blisko 60 miliardów złotych. No już próg podatkowy PIT podniesiony z 120 do 140 tysięcy złotych, to jest około 10 miliardów złotych, tak? Gdybyśmy utrzymali CPN, o którym żeśmy mówili wcześniej, no to jest rząd wielkości roczny uroczniony 19 miliardów złotych. Gdybyśmy również obniżali składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, to kolejne blisko 5 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o chorobowe dla kobiet w ciąży od pierwszego dnia, płatne przez FUS, przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to jest kolejne 1,5 miliarda. Więc mówimy o blisko 100 miliardów już takich obietnic, które no, gdzieś tam były analizowane, składane przez obecną koalicję, czy w ramach koalicji przez poszczególne formacje. No i są jeszcze inne, kolejne, które są również promowane przez inne opcje, na przykład emerytury stażowe, kilkanaście miliardów złotych rocznie. Więc dobrowolny ZUS również przez część, można powiedzieć, Konfederacji, tak, promowana. To również są gigantyczne pieniądze, już nie mówiąc o efektach systemowych, to znaczy możliwość tego, że część osób zatrudnionych przerzuci się na te nisko składkowane formy zatrudnienia. Więc mamy mnóstwo propozycji, tak naprawdę już, jakbyśmy chcieli podliczyć to, przekraczających 150 miliardów złotych, a mamy tak naprawdę najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, więc przestrzeni po pierwsze nie ma. Natomiast jeśli chcemy coś zrobić, to musimy stanąć przed wyzwaniem takim, że z jednej strony musimy doprowadzić do jakiejś stopniowej konsolidacji, bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, chociaż ona jest częściowo zawieszona, jeśli chodzi o sankcje. I po drugie, musimy zmieniać strukturę budżetu w taki sposób, żeby mniej było wydatków na, nazwijmy to ogólnie, politykę społeczną, gdzie jesteśmy liderem w Europie już dzisiaj w procencie PKB, a bardziej na wydatki rozwojowe, które promują przede wszystkim tak zwane mnożniki fiskalne, generują dochody podatkowe i umożliwiają myślenie o wyrastaniu z długu, bo jeśli nie zaczniemy tego robić odpowiednio wcześniej, to znajdziemy się w sytuacji takiej, jak Przewiduje to dzisiaj Komisja Europejska, że w scenariuszu do

0: 2036 roku osiągniemy poziom długu publicznego do PKB w wysokości 106%. Czyli tak naprawdę no to jest poziom taki jak, tutaj wszyscy mówią, a Grecja, Grecja, nie ma Grecji. No to jest taki jak Grecja wtedy miała, kiedy miała kryzys, tak? Więc mówimy tylko o danych, tak? Oczywiście nie twierdzę, że będzie kryzys, tylko mówię, że musimy znaleźć sposób, w jakiś sposób przynajmniej ustabilizować narastanie tego długu publicznego, który rośnie nam w tempie 4-5% rocznie.
1: Realizacja każdej obietnicy i każdego pomysłu również, ona wchodzi w system, pojawia się kolejna pozycja właśnie we wspomnianym arkuszu kalkulacyjnym, no i ona już tam jest. I ona nam ginie w całości systemu. Czy w tym momencie konieczne są radykalne działania? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że nasz gość jest autorem koncepcji reformy nazywanej jednolitą daniną. No, był pan również głównym ekonomistą ZUS, także tych minusów się naoglądał pan troszeczkę w życiu i próbował i zastanawiał się pan, jak je łatać. No właśnie, w jakim momencie my dzisiaj jesteśmy? Czy konieczne są radykalne działania, czy jesteśmy w stanie... No właśnie, ale w jaki sposób ratować te finanse publiczne?
0: Do tych wszystkich elementów, gdyby sytuacji strukturalnej, tak, strukturalnego deficytu, który ma, który się powtarza z roku na rok i generuje coraz wyższy dług publiczny do PKB i w związku z tym wyższe koszty obsługi długu publicznego, dochodzą jeszcze, no nazwijmy to, ja nazywam to wynalazki, tak, czyli każda opcja ma... No, mamy mnóstwo takich wynalazków. No, ostatnio oczywiście jest procedowane, znowuż mówiło się o likwidacji funduszu kościelnego, teraz będziemy mieli fundusz ala fundusz kościelny dla artystów, czyli opłacane składki. No, wszystko jest pięknie, tylko kto jest artystą, tak? Czy ekonomista, tak jak ja, piszący felietony w uznanym dzienniku co tydzień, jest też artystą? Czy twórcą wykonującym zawodowym, czy influencerzy są artystami? No, ma o tym decydować komisja. Trzeba otworzyć komisję 145 osób, która będzie oceniała, kto jest artystą. Więc nie tylko generujemy jak gdyby jakieś ubytki dochodów, ale tworzymy precedens, że kolejne grupy będą mogły przyjść i poprosić, stanąć w kolejce do gabinetów ministrów. Dajcie nam również coś takiego jak... jakąś ulgę. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest, ostatnio się pojawiła jest taka dość kuriozalna koncepcja, no, z jednej strony pani ministra, która mówiła, że ZUS jest taką piramidą finansową. Teraz do tego ZUS-u, tak jak do lodówki, tak jak mówiliśmy kiedyś lodówka, to może również służyć jako półka. No więc na tą lodówkę, na tą półkę się kładzie coraz więcej, ale w lodówce jest coraz mniej. To znaczy mniej coraz mniej jest dla tych rzeczywiście emerytów, którzy płacą i składkują przez całe życie, bo chcą mieć wyższą emeryturę, a coraz więcej siedzi na półce różnych słoików, jakieś kolejne książki różne. Układa się na tej półce coraz więcej na tej lodówce i ZUS to wszystko ma wypłacać. Oczywiście nie ma problemu z wypłatą, ale to nie są ubezpieczenia. To są świadczenia jednorazowe, takie jak tak zwana 13-14 emerytura, czy matka 4+, świadczenia jak kobieta urodzi 4 dzieci. A dlaczego nie 3, się pytamy? No, bo to by było drożej. No to jest matka 4+. Ale teraz się mówi tak, no, pani ministra, jedna z członków rządu mówi, no tak, dodajmy, powiedzmy tak, zrównamy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale kobiety, które będą rodziły dzieci, no to będą miały jakieś punkty. A jak będą miały punkty, to będą mogły mieć obniżony wiek emerytalny albo wyższą emeryturę. No dobra, co z tymi kobietami, które nie mogą mieć dzieci, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy jakieś dyskusje, które wokół wynalazków, które jak gdyby... Jak gdyby nie zmieniają system strukturalnie nic, a generują naszą energię wokół właśnie takich nieprzemyślanych propozycji, tak? Bo jeśli chcemy zrobić naprawdę porządek w tych części systemów emerytalnego, to musimy zacząć od prostej zasady. Chcemy uprościć. Warunkiem uproszczenia jest ujednolicenie, na przykład baz podatkowych, to znaczy od tego, od czego pobieramy podatek. W składce zdrowotnej jest to podstawa wymiarów. Dlaczego w Polskim Ładzie wprowadzono wiele nowych podstaw wymiaru, czyli podatków. No dlatego, żeby dać jednej czy drugiej grupie coś. Ryczałty, teraz mówimy medycy, tak? Jest mnóstwo innych zawodów, tak? Dlaczego potrafimy w ten cały system wpisać różne bazy, różne koncepcje, które w ogóle do niczego nie przystają? Powinniśmy mieć tak naprawdę firma ubezpieczeniowe, ile wkładasz do systemu, taką masz emeryturę i obok tego wszystkie te, jak państwo chce, te wszystkie dopłaty, tak? Do różnych... Czy deputaty, czy dopłaty, czy obniżenia, czy to wszystko kosztuje, tak? Czy na wejściu do systemu poprzez dodatkową składkę, czy na wyjściu w postaci świadczenia, czy jednorazowe,

0: czy okresowe, to wróćmy do i zróbmy tablicę po prostu w wyniku. Pokażmy, która grupa co uzyskuje. Ile dostają duchowni, ile dostają górnicy, ile dostają nauczyciele. Lista jest bardzo długa, tak? Prawie wszystkie zawody zostają tylko pracownicy etatowi, tak? Którzy nigdzie uciec nie mogą, bo są po prostu... płacą normalnie najwyższe podatki, najwyższe składki tak naprawdę. Podatki płacą takie same jak przedsiębiorcy, ale to są ci, którzy, niektórzy mówią frajerzy, tak, którzy stoją w systemie i oni czują się coraz bardziej, że sytuacja jest niesprawiedliwa, tak, bo widzą, że obok jest kolega, który ma działalność gospodarczą, a mały ZUS dla młodych, dla firm rozpoczynających działalność, preferencyjny ZUS, MDG+, i różne inne koncepcje. Tutaj są rolnicy, mają swój system, który jest dopiero opłacany w 95%, a FUS jest w 30%, więc jak ja słyszę, ludzie mówią tak, no skoro tam dopłaca państwo 95%, to na pewno lepiej być rolnikiem na KRUS-ie niż mieć ZUS, tak? No tak, no to jest prawda, tak? Są zawody, które mają swoje wywalczone, historyczne, może być kombatanckie przywileje i tak dalej. Jedziemy w tym cały czas z tymi różnymi wynalazkami. Tych wynalazków jest tyle, że no ZUS nie jest tylko od emerytur i rent, ale wypłaca 100 świadczeń różnego rodzaju dzisiaj, tak? 100 świadczeń rozmaitych, tak? Dodatkowo jeszcze w tych wszystkich, mówię, bazach podatkowych, które dotyczą na przykład podatku dochodowego PIT, a bazach składkowych, czyli tych, które dotyczą ubezpieczeń różnych innych form ubezpieczeń społecznych, jest rozbieżność, tak? Można być opodatkowanym według określonej bazy i nieoskładkowanym od tej samej bazy. To znaczy można dostawać na przykład płacić podatek PIT, a jednocześnie, jeśli ktoś dostaje słoiczek na kolei zwany strawne, to ten słoiczek nie jest oskładkowany, no bo to jest jakiś tam przywilej. Więc mnóstwo tych jest wyjątków. Dodatkowo są tak zwane zbiegi tytułów. Znaczy jak mamy jeden tytuł działalność gospodarcza i drugi tytuł emerytura, to od działalności już nie płacimy składek. Ale gdy mamy emeryturę i mamy na przykład umowę zlecenie, no to już płacimy składki, tak? Więc co wszystko powoduje, tak? Zbiegi tytułów, podstawy wymiarów, to wszystko wymaga ujednolicenia. Tego nikt nie robi, bo to jest większa reforma strukturalna. Lepiej szukać wynalazków i tymi wynalazkami epatować, że to będzie, prawda, coś, jakaś wielka zmiana i tak dalej, ale wszystkie się sprowadzają do tego, że wszyscy chcą, wszyscy politycy proponują obniżenie podatków, a ci, co proponują podwyższenie, no to lepiej po prostu ich unikać, tak, no bo to jest, mówimy tam o miliardach, nawet może ponad 100 miliardów złotych obniżenia podatków, natomiast podwyższenie podatków to jest tylko CIT bankowy, czy akcyza na alkohol, no to drobiazgi są, tak, z punktu widzenia finansów publicznych.
1: Panie profesorze, gdybym chciał rozpisać tylko te przykłady, o których pan wspomniał, to zabrakłoby mi tutaj dwóch kartek A4, jestem o tym przekonany, bo tych wyjątków, tych przywilejów, tych też zaszłości z dawnych czasów jest cała masa. Trudno się jest wycofać, bo wiadomo, że jest też polityka społeczna, są wybory co jakiś czas.
0: Dlaczego trudno? Panie rektorze, powiedzmy...
1: No to jaka jest propozycja pana profesora?
0: Jedno i ta danina była proponowana trzykrotnie. Pierwszy rząd Marcinkiewicza, drugi rząd, potem Platforma, jeden podatek, potem rząd również Beaty Szydło. Trzy razy było to ćwiczone. Zasada była taka, eliminujemy te wszystkie ulgi, w ten sposób upraszczamy system i generalnie poszerzamy bazę podatkowo-składkową, tak żeby można było obniżać podatki. Natomiast ci, którzy mają jakieś przywileje, na przykład przedsiębiorcy, zostawmy te przywileje, ale baza podatkowa, której są opodatkowani czy składkowani, powinna być taka sama. Nie ma potrzeby żonglować tymi bazami podatkowymi i łudzić, że to jest po prostu coś innego, bo przedsiębiorca, mając inną bazę podatkową, myśli, że płaci tyle samo, co pracownik, a płaci mniej, bo ma inną bazę podatkową, czyli podstawę wymiaru. Więc zróbmy porządek przynajmniej z tymi bazami podatkowymi. To nie żaden problem.
1: Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czy Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Nasze studio odwiedził pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry państwu.
3: Te emocje po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości powoli już opadają. Przychodzi czas na taką racjonalną analizę tego, co się wydarzyło na naszych oczach?
4: Ja myślę, że jeszcze chwilę możemy poczekać z taką dogłębną analizą. Musimy zobaczyć.

0: jak się ułożą struktury tego, tego stowarzyszenia, partii, jakby jaką formę też formalną przybierze działalność Mateusza Morawieckiego. Na razie się wiemy, że utworzył z sukcesem klub parlamentarny. Jest to spory klub parlamentarny, bo zdaje się trzeci największy w obecnym Sejmie. Odebrał palmę pierwszeństwa PiS-owi, bo to PiS przed chwilą przestał być największym klubem, jest drugim największym klubem, więc widać, że tu się wydarzyło się coś poważnego. Widać też, że Mateusz Morawiecki próbuje się już pozycjonować możliwie wysoko, bo to tak zwany, bo to apel o debatę z Donaldem Tuskiem, oczywiście wiadomo, że nie ma najmniejszych szans w tej chwili na tę debatę. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Donald Tusk zgodził się na coś takiego, ponieważ to by tylko podnosiło Morawieckiego i wystawiało Tuska na ataki, które to ataki i tak będą padały poprzez trybunę sejmową, a przez najbliższy miesiąc ta trybuna sejmowa nie będzie aktywna. W związku z czym akurat robienie sobie czegoś takiego w sierpniu byłoby zupełnie bez sensu.
1: Mateusz Morawiecki, mówiąc o tej debacie, rzucając to wyzwanie premierowi, sam siebie nazywa liderem opozycji. Znaczy nazywa siebie nie wprost, ale no, tak o sobie pewnie myśli, detronizując jeszcze bardziej i spychając na margines Jarosława Kaczyńskiego, który do tej roli przywykł.
0: Podejmuje próbę, a to jeszcze to daleka droga do tego, żeby być przywódcą prawicy od rzucenia takiego rodzaju próby. To znaczy było badanie jednej z pracowni chyba w zeszłym tygodniu, który się zapytano, kto jest liderem polskiej prawicy, no i wygrał tam prezydent Karol Nawrocki. Na drugim miejscu był Jarosław Kaczyński, a Mateusz Morawiecki miał dużo, dużo niższą pozycję. Natomiast ja bym wcale nie wykluczał, że za 2-3 miesiące ta sytuacja może się trochę zmienić. Znaczy nie spodziewam się, żeby pozycja prezydenta się osłabiła, natomiast pozycja Jarosława Kaczyńskiego może się osłabić, bo w dzisiaj opublikowanym sondażu, proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwy pracowni, różnica między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością to są tylko 2 punkty procentowe z jakimś tam z hakiem, w związku z czym z przewagą PiS-u cały czas, ale mimo wszystko to już jest bardzo poważna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości. I zwłaszcza jak odejdą te bardziej kompetentne kadry związane z Mateuszem Morawieckim, tutaj możemy oczekiwać bardzo ciekawego roku przed wyborami.
1: A jakie wrażenia po tym grillu piątkowym?
0: To jest była przemyślana strategia. To znaczy ja doceniam tą działalność. Mateusz Morawiecki robił to, czego, co powinien robić w tej chwili. To znaczy próbować się pozycjonować jako ktoś nowy, jako nowe ugrupowanie. No ale nowe ugrupowanie tworzone przez jednego z najdłużej urzędujących polskich premierów to jest pewien problem. Znaczy, to jest pewien fikołek koncepcyjny.
1: To jest
0: koncepcyjny.
1: Wyzwanie narracyjne też.
0: Jest to wyzwanie narracyjne, zdecydowanie. Póki co mam wrażenie, że to się udaje. To znaczy on mówi, ja jestem nowy, ja odchodzę od tego radykalizującego się PiS-u i próbuję wnieść pewną nową jakość. No ale prawda, jak już będzie wiadomo, że Mateusz Morawiecki i ugrupowanie ma jakąś solidną pozycję na scenę politycznej, znaczy sondaże zaczną pokazywać, że się z partią liczącą, no to wtedy będzie można mu wyciągnąć, ale pan Morawiecki był pan premierem i to pan zrobił i to nie wyszło, prawda? Więc będzie dokładnie to samo, co w tej chwili, prawda, padały jakieś zarzuty w stosunku do premiera, no to będzie można powiedzieć, pan też był premierem i był pan dłużej premierem niż w ostatniej kadencji Tusk, chociaż oczywiście sumaryczny czas urzędowania Donalda Tuska jest dłuższy niż Morawieckiego. Taką debatę między tymi dwoma panami ja bym chętnie zobaczył za rok. Przed wyborami. To wtedy rzeczywiście poprzedni premier, obecny premier, no i wtedy się rozliczamy, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione. I wtedy, powiedz co więcej, za rok ja bym doradzał Donaldowi Tuskowi zrobienie takiej debaty. Mhm. Ponieważ wtedy ta debata jeszcze bardziej marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego. W tej chwili byłaby niepotrzebnym promowaniem Morawieckiego z punktu widzenia Tuska i bardzo czymś, co oczywiście Morawiecki by chętnie zrobił, żeby się promować. Natomiast za rok, jak będzie można zmarginalizować PiS debatując z Morawieckim, co więcej pokazując, że tu oto mamy jakąś tam racjonalną, rozsądną prawicę, a tam mamy tych wszystkich radykałów z PiSu, Konfederacji jednej i drugiej, to będzie bardzo dobre zarządzanie sceną polityczną.
1: Czy marginalizowanie Prawa i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie oznacza również, nie oznaczałoby promowania Konfederacji, szczególnie tej męcenowsko-bossakowskiej i wskazywania jej jako potencjalnego może nawet koalicjanta? Dla Donalda Tuska?
0: Hipotezę o tym, że Konfederacja Mencena może być koalicjantem PiSu, ja już mówię, znaczy, przepraszam, może być koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, ja od dosyć dawna już mówiłem, że to jest jakaś opcja, bo gospodarczo te ugrupowania nie są od siebie tak daleko, natomiast myślę, że to się nie pojawi, nie zostanie otwarcie postawione
1: przed wyborami
0: bo Konfederacja Mencena to jest dalej ta konfederacja, która jest bardzo krytyczna w stosunku zarówno do starego rządu Tuska, obecnego rządu Tuska, w stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. To jest ugrupowanie, które krytykuje wszystkich za rozmaite rzeczy, prawda? Chociażby za politykę w okresie pandemii, gdzie ten wątek wolnościowy, gdzie te ograniczenia wszystkie były bardzo krytykowane przez środowisko Konfederacji, więc to ugrupowanie, oni nie pokażą jakiejś

0: bliskości specjalnej. Natomiast jakbym ja im miał doradzać, to bym powiedział, lepiej gadajcie z KO, bo KO da wam bezpieczeństwo, da wam zasoby, da wam pewien wpływ, a jednocześnie nie będzie was prawdopodobnie tak potwornie niszczyć jak Kaczyński. Ponieważ Kaczyński, jak wchodzi z kimś w koalicję, to wiadomo, że od razu bagnet jest ustawiony w kierunku koalicjanta, tak. I ten koalicjant służy temu, żeby przejąć jego elektorat i zasoby.
1: Wracając do Mateusza Morawieckiego i do tego wyzwania, które podjął były premier, kreowania siebie na nową jakość na scenie politycznej. Uda się to? Czy wystarczy zamienić garnitur na dżinsy i eleganckie wiązane pantofle na sportowe buty i zacząć do siebie mówić per, tam nie wiem, Michale, Grzegorzu, Mateuszu, a nie panie profesorze, panie premierze, używając tej całej tytulatury i nomenklatury, do której przyzwyczaiło nas także Prawo i Sprawiedliwość, którego członkiem był Mateusz Morawiecki. Chociaż teraz się zastanowiłam, czy był członkiem partii. Był, no bo przecież był jej wiceprezesem. No i teraz trwa cała debata o jego wyrzuceniu. Oczywiście cofam to wszystko. Czy wystarczy zamienić to na te bardziej nowoczesne, młodzieżowe, luźniejsze stroje i luźniejsze wypowiedzi, żeby przekonać wyborców, że jest się kimś nowym na scenie politycznej?
0: Zapytałbym, jakiej marki mają być te buty sportowe, bo to może się zemścić na Mateuszu Morawieckim.
1: Nie możemy tutaj
0: nie, ale jeżeli
1: wskazywać.
0: To będą zbyt drogie buty, no to wtedy od razu się może okazać, że on jednak wchodzi na ten poziom elit i wpada w pułapkę Trzaskowskiego, który próbował pokazać, że jest kompetentny, a wyszedł na elitarnego. Więc ja tutaj widzę główną pułapkę ze strony Mateusza
1: Morawieckiego. Zauważyłam w piątek, to chyba taka średnia półka.
0: Tak, więc to jest dobre rozwiązanie i rzeczywiście, jeżeli środowisku PiS-u, z którego wychodzi Morawiecki, chce odzyskać młodych ludzi, to musi pójść w tym kierunku. Ale musi pójść nie poprzez buty, lżejsze marynarki czy bluzy, tylko poprzez program, który do tych młodych trafi i odpowie na ich problemy. Nie forma, prawda, filmików na TikToku czy czymś takim, tylko konkretne propozycje, ponieważ w ten sposób się zdobywa elektorat, który rzeczywiście pozostaje wierny. Krótkotrwałe zainteresowanie tym, że ktoś powiedział coś fajnego w mediach, to nie załatwia sprawy. Znaczy trzeba trafić do problemów i nawet jeżeli się nie proponuje rozwiązań, które rzeczywiście rozwiążą te problemy, bo tutaj, prawda, eksperci są lepsi od oceniania pewnych polityk. Natomiast nawet jeżeli jakieś problemy nie zostaną rozwiązane, prawda, tak jak 500+ nie rozwiązało problemu dzietności w Polsce, no ale było odpowiedzią na problem dzietności, było pokazane, że problem został potraktowany serio. Więc ja bym tutaj doradził Mateuszowi Morawieckiemu, zaproponuj, jakby połóż na swój program i zacznij go promować, docierając jednocześnie, stosując te nowe techniki dotarcia do elektoratu w postaci właśnie mediów społecznościowych i tak dalej, no bo jednocześnie trzeba pamiętać, że to ugrupowanie, no nie ma takich prostych, tak łatwego dostępu do zasobów finansowych. PiS oczywiście też był pozbawiony tych pieniędzy w ostatnim czasie, ale z Morawieckiemu, no on może sam sobie finansować ewentualnie, ale mało który polityk to robi, więc...
1: No Mateusz Morawiecki wygląda na zdeterminowanego.
0: Zdecydowanie. I tutaj widać, że podjął wyzwanie i że jest zdeterminowany, więc to w piątek było rzeczywiście widać taki próba powiewu nowej jakości, ale myślę, że w momencie, kiedy on się już pozycjonuje na scenie, to ataki przyjdą i wtedy będzie musiał jednak bronić okresu swoich rządów, co może nie być takie łatwe.
1: Na razie starał się nam zaprezentować jako mówca, orator, jako no, taki prawie stand-uper, który na tej scenie z mikrofonem prowadzi one-man show. Oczywiście nie sięgał tam po żadne żarty, ani nie cenzuralne sformułowania, ale no, sprawiał wrażenie kogoś, kto chce budować taki swój wizerunek.
0: Znaczy nie, to jest też niezbędne. To znaczy Mateusz Morawiecki nigdy nie był takim mocno charyzmatycznym politykiem, natomiast w tej chwili, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, trzeba być osobowością. I tą osobowość trzeba albo mieć wykutą na pamięć, tak jak Sławomir Mentzen ma znakomicie to, że powtarzał wszystkie przemówienia w czasie kampanii w sposób bardzo do siebie podobny, aby on potrafił wyuczyć się tego, mimo braku tych naturalnych zdolności, to Mateusz Morawiecki też na tym pracuje, bo trzeba pamiętać, że przemawiania można się nauczyć. Tak jak Karol Nawrocki zresztą. Na początku kampanii był kiepski, ale potem bardzo szybko się nauczył w jaki sposób i wyczuł też, w jaki sposób porywać tłumy. Więc to jest kwestia do zbudowania i taki okres letni jest zresztą dobry do tego. Bo jeżeli w tej chwili będzie, powiedzmy, te grille, będzie jeszcze ze dwa zrobi tak tego lata. Jest jeszcze czas, prawda, cały sierpień. We wrześniu już zacznie się praca parlamentarna, ale dalej można tego rodzaju imprezy organizować. To ma szansę do tego, żeby zbudować sobie taki przyczółek poparcia. Jeszcze to będą jakby obrazki, ci politycy bez marynarek, na luzie.
1: Podwinięte rękawy.
0: Tak, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy zostaną wykorzystane i to daje szansę zbudowania poparcia, moim zdaniem, spokojnie na poziomie 10%.
1: Gdzie Mateusz Morawiecki i jego ludzie będą łowić elektorat?
0: Tutaj... zawiedzeni rządami.

0: Dami Tuska mogą pójść w tym kierunku. Tam zawsze jest pewna grupa elektoratu. Natomiast mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia odzyskania elektoratu konserwatywnego, który z przyzwyczajenia póki co zostawał przy PiS-ie, wybaczając mu ten radykalizm, natomiast w tej chwili już nie będzie musiał wybaczać PiS-owi radykalizmu i rzeczywiście trochę tego elektoratu odejdzie. Już pierwsze sygnały tego widzimy w sondażach. Widzimy, że PiS-owi spada, w tym czasie Morawiecki się pojawia, więc to jest oczywiście, więc elektorat PiS-u to jest główne źródło. Nie byłbym przekonany odnośnie elektoratu Konfederacji jednej czy drugiej, bo tam, bo jednak Konfederacja Mencenowska no, krytykowała rząd Morawieckiego, no więc to jest bardzo wyraźnie. No, Konfederacja z kolei Braunowska, ona jest, idzie w zupełnie innym kierunku niż to jest jakby, Morawiecki jest odpowiedzią na to, że PiS zaczął dryfować w kierunku Brauna, no więc to też nie jest odpowiednie źródło, więc ja bym wskazał chyba te dwa, ewentualnie jeszcze elektorat, który w tej chwili odszedł do tej kategorii, nie wiem, a wcześniej być może głosował na PSL i Polskę 2050. Chociaż tutaj jestem troszeczkę sceptyczny, tak samo jeżeli chodzi o elektorat rządu, bo pamiętajmy, że cały czas jednak funkcjonuje ten podział mentalny PiS-antyPiS, że jednak to wytworzyło pewien podział, jeszcze może nie socjopolityczny, to jest za daleka droga, żeby mówić tak, używać takich poważnych pojęć, ale wytworzyło pewien podział i to nie jest takie łatwe jeszcze przejść między elektoratem, który nie lubił PiS-u, a teraz miałby nagle wspierać Morawieckiego.
1: Ale dzieje się coś ciekawego, bo po ostatnich wyborach i prezydenckich, i wcześniej parlamentarnych mogliśmy odnieść takie wrażenie, obserwując wyniki tego głosowania, że wybory wygrywa się szukając na skrajach, prawda, sceny politycznej, że skrajna prawica, skrajna lewica, tutaj skrajne hasła, to była gwarancja sukcesu, a teraz okazuje się, że trzeba poszukać w centrum. Co się takiego zmieniło? Czy to jest taka klasyczna sinusoida, że raz jest taka, raz jest inaczej i że no, to się zmienia i fluktuuje w czasie? Czy jesteśmy świadkami jakiegoś ciekawego zjawiska?
0: Ja bym nie powiedział, że coś się radykalnie zmienia, bo trzeba pamiętać, że oprócz tego czynnika, gdzie sięgamy, to musimy też powiedzieć, czy jesteśmy wiarygodni w tym sięganiu.
1: No właśnie.
0: Że Rafał Trzaskowski, sięgając w prawą stronę podczas kampanii prezydenckiej, nie był w tym wiarygodny, bo Karol Nawrocki był w tym bardziej wiarygodny. Podczas gdy Rafał Trzaskowski, sięgający w lewo, byłby dużo bardziej wiarygodny, więc gdyby powiedział, jakby gdyby nie utracił tego elektoratu z wyborów 2023 roku, gdzie KO i pozostałe partie zdobyły potężną większość, no to wtedy miałby większe szanse. Czyli gdyby zachował autentyczność, a nie próbował wychodzić w inną stronę, nie zaniedbywał tego, co się wydarzyło po tamtej stronie, po jego naturalnej stronie, prawda? W kwestiach jakiejś otwartości obyczajowej, mógł na tym zadziałać, podczas gdy porzucił. Zapomniał w ogóle o temacie, prawda? Ta cała akcja z tęczową flagą podczas debaty bardzo to pokazała, że on nie potrafił się odnaleźć w tym i stracił wiarygodność tu, a nie zyskał jej gdzie indziej. Więc moim zdaniem to jest ta kwestia, że czasem musimy sięgnąć do tych bardziej radykalnych czy bardziej niszowych tematów, bo chyba niszowość jest tutaj lepszym określeniem, po naszej stronie, mimo tego, że wiedząc, że nam to nie uzyskamy jakiegoś zysku po drugiej stronie, ale tam i tak nie mamy szans. Musimy mobilizować tych, którzy w nas wierzą, ale mogą być zawiedzeni. To jest, myślę, podstawowy klucz.
1: Zadbać o swój żelazny elektorat,
0: tak,
1: przede wszystkim.
0: Żelazny, albo niekoniecznie żelazny, bo to nie jest tak, że nawet osoby LGBT czy środowiska feministyczne to jest jakiś żelazny elektorat Koalicji Obywatelskiej. To jest elektorat, który uwierzył w obietnicę, prawda, załatwienia pewnych spraw. Te sprawy nie zostały załatwione. To znaczy w tej chwili mamy no, lekką zmianę prokuratury w sprawie sprawy aborcyjne i no, jakieś przeprowadzenie, prowadzona jest ta sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Więc to są te postępy, którymi pewnie rząd będzie się chwalił w środowiskach lewicowych za rok przed wyborami, ale to nie są te przełomy, które były obiecane. Więc trzeba włożyć pracę, żeby podtrzymać te elektoraty, no bo jeżeli sytuacja się, jeżeli nie ma postępu, no to po co mają zawierzać się tej grupie, która ich znowu zawiodła, tej partii, która ich zawiodła.
1: Co będzie fundamentem takiego programu, pana zdaniem, właśnie stowarzyszenia, a pewnie partii Mateusza Morawieckiego? Takim mitem założycielskim, tym, na czym oni będą budować. Bo miało być wyrzucenie z PiS-u, tak? I no, taka postawa męczennika za wiarę w te ideały, które w środowisku ku Prawa i Sprawiedliwości są kojarzone z polityką Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
0: Myślę, że mit założycielski to jest coś, co funkcjonować może w PiS-ie i bardziej na prawo, a nie u Morawieckiego. Morawiecki będzie próbował wytykać błędy Tuskowi i powiedzieć, ja to zrobię lepiej. Czyli to będzie rywalizacja na tak zwanym wymiarze walencyjnym. Będę skuteczniejszym premierem, będę realizował politykę bardziej konserwatywną, będę twardszy wobec Unii Europejskiej, będę prowadził taki konserwatywny rozwój gospodarczy.

0: gospodarczych. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym pójdzie Morawiecki, może rzuci jakimś też jakby socjalnym obliczem, bo tutaj może pójść w kierunku właśnie polityki Lecha Kaczyńskiego, chociaż sam podejrzewam, musiałby raczej mieć inną twarz, musiałby, bo sam jest raczej takim technokratycznym liberałem, natomiast myślę, że jak znajdzie osobę, która będzie mogła dopełniać ten wizerunek bardziej takim socjalnym obliczem, to myślę, że to może wzmocnić. Ja, szczerze mówiąc,
1: a jego bankowa przeszłość w tym nie przeszkodzi, bo my się skupiamy na tej przeszłości politycznej, ale przecież Mateusz Morawiecki nie stał się osobą publiczną w momencie, kiedy został premierem.
0: Tak, dlatego właśnie mówię, że musi znaleźć jakby osobę, która będzie twarzą tego socjalnego wymiaru jego ugrupowania, że sam on nie będzie w tym do końca wiarygodny, ale może znaleźć kogoś, kto będzie. Ja w tej chwili tak uświadomiłem sobie, gdzie w tym całym podziale PiSu, gdzie jest Beata Szydło w tej chwili.
1: I Andrzej Duda.
0: Andrzej Duda to już poszedł na
1: polityczną emeryturę, że już nie będzie.
0: Nie wydaje się, prawda? Była w pewnym momencie, ktoś rzucił koncepcję, żeby wystawić Andrzeja Dudę na prezydenta Krakowa.
1: Tak.
0: Co moim zdaniem było bardzo ciekawym pomysłem.
1: Ale on się obruszył podobno.
0: On się oburzył wręcz z tego powodu, więc może stwierdził, że to oczywiście jest to pewna degradacja, no ale gdzie można pójść, jak się już było prezydentem? Można nie być po prostu aktywnym politykiem, mieć na emeryturze, no ale to jeszcze jest młody człowiek w perspektywie tego, ile obecnie żyjemy, więc trochę dziwny. On może zasiadać w radach nadzorczych, w jakichś fundacjach, tak jak Aleksander Kwaśniewski, ale chyba nie ma tego formatu i takiego środowiska, tego kręgu wokół siebie, który by mu to zapewniał. Więc moim zdaniem prezydentura Krakowa, czy kandydowanie w tym kierunku, to byłoby i to miałby szansę, moim zdaniem. Bo jako tak popularny polityk miałby szansę do tego, żeby być prezydentem Krakowa. Ale no, tak, pytanie, co Beata Szydło na to wszystko, bo ona milczy.
1: Rozdarta między tym, kto zwolnił ją z funkcji premiera, a osobą, która na tej funkcji ją zastąpiła.
0: Tak, i może mieć pretensje do obydwu, no ale z Mateuszem Morawieckim pracowała, był jej wicepremierem, więc no wydaje się, znaczy jakby oboje odeszli i Szydło stała się tą socjalną twarzą Morawieckiego, to moim zdaniem to jest bardzo dobra strategia.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Sezon ogórkowy w tym roku możemy o nim zapomnieć, bo myślę, że sierpień i początek września to będzie cały czas ta okazja, żeby rozmawiać o tym, co dzieje się po prawej stronie, ale pewnie też i Koalicja Obywatelska nam również tych tematów do rozmów dostarczy. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki Uniwersytet Warszawski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani doktor. To, co się w Sełcie wydarzyło, to jednorazowy, tragiczny w skutkach incydent, czy początek kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym Europa będzie się musiała mierzyć?
3: Na pewno nie jest to początek nowego, dużego kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, dlatego że sytuacja generalnie na unijnych granicach jest bardzo stabilna. W pierwszej połowie roku przybyło do Unii Europejskiej 49 tysięcy osób o nieregulowanym statusie według danych Frontexu, czyli w zasadzie przez te kilka dni w Ceucie przybyło w tym samym czasie drugie tyle, co przez pierwszą połowę roku na wszystkich unijnych granicach. To jest incydent, natomiast nie jest to kryzys o ogólnej skali. Natomiast on pokazuje, że nadal jesteśmy podatni na kryzys polityczny związany z migracją, ponieważ ta panika, którą wywołały te wydarzenia, ta dezinformacja, ale również polityczne decyzje, które były konsekwencją tego, co się wydarzyło, pokazują, że mamy wciąż bardzo duży kryzys zaufania, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Mamy rozkręcające się kampanie wyborcze w wielu państwach członkowskich, a między innymi właśnie we Francji, która bardzo tutaj nerwowo reagowała, ale w zasadzie wielu u nas też, prawda, widać to wykorzystywanie, zwłaszcza przez skrajne prawicowe ugrupowania, kwestii migracyjnych, często bazujące na zupełnie błędnym interpretowaniu faktów, dlatego że jednym z takich haseł powielanych w sieci było to, że pakt migracyjny przyczyni się do tego, że te osoby za chwilę będą w Polsce albo w innym kraju. To jest zupełnie nieprawda, dlatego że pakt migracyjny ułatwia deportację ludzi, a nie utrudnia. Ale również takie decyzje

0: jak choćby reakcja...
1: Deportacje pani doktor do kraju pochodzenia, skąd pochodzenia, one się w Europie znalazły.
0: Pochodzenia tudzież tranzytu, ale w tym wypadku byłoby to państwo pochodzenia. Więc mam wrażenie, że ta paniczna reakcja, ja zresztą sama ją dość odczułam, dlatego że po prostu nagle wszystkie media telefony zaczęły do mnie dzwonić i szerzyć bardzo dużo różnego rodzaju interpretacji. Wydaje się, że na pewno trzeba zbadać i temu poświęcone jest jutrzejsze spotkanie ministrów, jak wygląda współpraca z Marokiem i co zawiodło, dlatego że jeszcze w kwietniu chwaliliśmy się, że mamy tak silną współpracę z państwem, właśnie z Marokiem, i były tam wizytacje unijnych polityków. W związku z tym trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności i czynniki tego incydentu granicznego i przeciwdziałać im, dlatego że widzimy, jaki to ma potencjał eskalacyjny.
1: Obudziły się demony, to prawda.
0: Obudziły się demony i moim zdaniem im bardziej się budzą demony, tym potencjalne autorytarne reżimy w okolicach Unii Europejskiej uczą się po raz kolejny, że jest to bardzo skuteczne narzędzie polityczne.
1: Skuteczne narzędzie manipulacji i oddziaływania na i opinię publiczną w Europie i na klasę polityczną.
0: Tak, a przypomnijmy, że to nie jest tylko Hiszpania. Takie same problemy miała w zeszłym roku Giorgia Meloni z Libią. To znaczy skala była oczywiście mniejsza, ale w 2020 roku przed pandemią Turcja na przykład instrumentalnie wypychała do Grecji migrantów. My sami mamy problem z instrumentalizacją migracji na granicy białoruskiej. W związku z tym to ryzyko jest i eskalowanie i sianie paniki powoduje niestety, że jest to bardzo atrakcyjne. Więc zamiast jakby okazywać właśnie ten brak solidarności, powinniśmy spotkać się, tak jak robią to jutro ministrowie, i wspólnie odpowiedzieć na tę sytuację.
1: Kto tych ludzi wrzucił do wody? Kto kazał im płynąć do Ceuty?
0: Wie pani, ja tego nie wiem i myślę, że właśnie to trzeba wyjaśnić, dlatego że wynika z tego, że sami zdecydowali o tym, żeby podjąć tę przeprawę, natomiast byli też zmanipulowani informacjami, które były nieprawdziwe.
1: To jak z tym wyrokiem Sądu Najwyższego hiszpańskiego? Bo ci ministrowie, którzy się jutro spotykają, to są ministrowie spraw wewnętrznych i tutaj jakby zgoda i rozumiem, dlaczego oni, ale także ministrowie sprawiedliwości. Czy to ma związek również z tym wątkiem?
0: Znaczy, to jest zawsze, ministrowie tak w tym formacie się spotykają. Natomiast faktycznie mieliśmy w lipcu wyrok sądu hiszpańskiego, który właśnie jak się okazuje był źle interpretowany, ponieważ on jakby określał, że granica morska nie jest granicą, z którego można bezpośrednio zawracać. No to jest oczywiście związane z takim humanitarnym aspektem, zawracanie na granicy morskiej często po prostu kończy się śmiercią.
1: No
0: więc,
1: tak, bo to nie jest taki pusza.
0: Natomiast nie jest to, jak się okazuje, przesłanką do tego, że w ogóle nie można zawracać. Wręcz, tak jak powiedziałam, pakt migracyjny, który od czerwca wszedł w życie, on ułatwia, wprowadzając przyspieszone procedury powrotu. I zresztą widzimy, że to się dzieje. Tak, ci ludzie są zawracani. Więc to, co trzeba... Oczywiście sam Pedro Sanchez wprowadził, znaczy prowadzi dość otwarcie, jakby taką otwartą politykę migracyjną w odniesieniu do zarobkowej migracji, dlatego że zdecydował na przykład na początku roku o amnestii dla nielegalnych migrantów. Natomiast tych osób, które tutaj dotarły w zeszłym tygodniu do tej Ceuty, to by nie dotyczyło tak czy inaczej, więc to też nie była przesłanka. Natomiast ewidentnie te wszystkie przepisy, które gdzieś tam w Hiszpanii migracyjne istnieją, były podstawą do właśnie stworzenia jakiejś takiej narracji, że wystarczy podjąć tę przeprawę i nagle znaleźć się na terytorium Hiszpanii. I teraz właśnie duże pytanie jest, na ile współpraca z Marokiem tutaj działa, a na ile nie działa. Dlatego, że Unia Europejska w swojej strategii migracyjnej, którą zresztą opublikowała nową strategię migracyjną na początku tego roku, tę eksternalizację zarządzania migracją,

0: opcją. I deportację priorytetyzuje, to znaczy ona wskazuje, że no bazujemy głównie, jeśli chodzi o politykę i strategię migracyjną, właśnie na tych elementach. Wiele poczyniono, żeby również sądom utrudnić blokowanie deportacji w ostatnich miesiącach. W związku z tym ta strategia unijna bazuje na współpracy z tymi reżimami poza Europą, które to współpracują właśnie w dziedzinie migracji, bardzo często za określone benefity, inwestycje unijne, fundusze unijne itd., itd. No i pytanie, to jest oczywiście zazwyczaj ryzykowne, prawda, dlatego że zawsze może istnieć jakiś polityczny czynnik, który zachęci do instrumentalizacji migracji. No ale skoro chcemy ograniczać, to musimy współpracować z tymi państwami trzecimi. I trzeba wyjaśnić, czy władze Maroka są po prostu wiarygodnym partnerem i te wszystkie okoliczności, o których była mowa w materiale, po prostu na spokojnie wyjaśnić. Natomiast wydaje się, że nawet jeśli będą wyjaśniane, to prawdopodobnie ta dyskusja w Europie będzie rezonować i każdy incydent graniczny, który się może pojawić, będzie wykorzystywany w kampanii wyborczej, mimo że, tak jak powiedziałam na początku, ten poziom migracji w porównaniu nawet z zeszłym rokiem, to ten pierwsza połowa roku to jest 37% mniej, no to jest w ogóle nieporównywalne skalą do kryzysu migracyjnego, ale incydenty będą się zdarzać.
1: I ten incydent ostatni w Ceucie pokazał, że jesteśmy gdzieś zagubieni między tą narracją, nazwijmy ją humanitarną, którą premier Sanchez nam prezentuje, a tą reakcją premier Meloni, która zawiesza Schengen między Hiszpanią a Włochami.
0: Tak, no zawieszanie Schengen, w ogóle nie ma czegoś takiego jak zawieszanie Schengen. Można wprowadzić kontrole graniczne na określony czas. I moim zdaniem to, co zrobiła Giorgia Meloni, jest stricte działaniem pod publikę, dlatego że wiele państw ma przywróconych kontrole graniczne aktualnie.
1: Także.
0: Polska między innymi, ale na przykład Francja też ma lądową granicę z Hiszpanii przywróconą, więc jakby wprowadzenie w przypadku Włoch na granicach morskich plus lotniczych, bo nie ma tutaj granicy lądowej, kontroli, w zasadzie nic nie załatwia. To nie jest żadna recepta na żaden problem, ale jest to robione pod publikę, sensu stricte, żeby pokazać, że, no, że bierzemy bezpieczeństwo we własne ręce. Tylko to właśnie generuje takie poczucie braku solidarności, braku wspólnej odpowiedzi. Właściwie można powiedzieć, że wszystkim tym, którzy chcą instrumentalizować w przyszłości migrację do Unii, takie odpowiedzi się podobają. Właściwie oni na to grają, tak? Na polaryzację, na konflikty, na destabilizację polityczną. Natomiast realnie nie jest to żadna odpowiedź na żaden kłopot, zwłaszcza, że w ogóle Ceuta jest tak daleko położona potencjalnie od Włoch, że to w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Ale to pokazuje inne rzeczy, moim zdaniem, takie, o których ja już mówię od wielu lat, ale mam wrażenie, że jest to
1: grochem o ścianę,
0: że niewielu chce tego słuchać, właśnie dlatego, że myślimy zawsze w kwestii migracji o bardzo bieżących kilku dniach i żyjemy bardzo krótkimi wiadomościami. Otóż mamy przeważającą część państw członkowskich, dlatego że ten szczyt, który jutro będzie miał miejsce, on jest odpowiedzią na list 22 polityków unijnych, między innymi z Polski. I to jest taka duża koalicja, ona ma 19-20 właśnie kilka państw, czyli zdecydowana większość domagająca się zaostrzania kursu migracyjnego. Natomiast no właśnie Pedro Sanchez od jakiegoś czasu próbuje tworzyć alternatywny dyskurs, który jest związany z potrzebami gospodarczymi jego kraju. Zresztą nie tylko jego, my mamy podobne problemy, czyli zaostrzamy migrację, ale z drugiej strony wiemy, że nasz rynek pracy tego potrzebuje. I tutaj mamy coraz więcej dyskusji między państwami o tym, jak powinny wyglądać kwestie właśnie migracji zarobkowej. To jest coś, co pozostaje w w gestii państw członkowskich, mhm. czyli jakby Unia nie ma tutaj kompetencji. Natomiast okazuje się, że działania jednego państwa mogą potencjalnie wywoływać obawy innych państw. Więc tutaj moim zdaniem wskazana byłaby większa...

0: co najmniej koordynacja, mimo że żadnej harmonizacji przepisów nie może, żadna harmonizacja nie może nastąpić, bo traktat po prostu stawia tutaj blokadę. Jest ewidentnie tak wprost powiedziane w traktacie, że kwestia migracji zarobkowej pozostaje w gestii państw. Zresztą wiele państw i sama Meloni w trakcie pandemii decydowała się na abolicję wobec nieuregulowanych migrantów.
1: Pracownicy w rolnictwie między innymi byli mile widziani.
0: Więc mamy tutaj takie specyficzne podejście skrajnej prawicy. Z jednej strony krytykujemy te działania u innych, a sami robimy to samo, jeśli mamy te problemy. Więc musimy myśleć i wydaje mi się, że Polska zwłaszcza jako państwo frontowe powinna myśleć przede wszystkim o tym, żeby akcentować solidarność w odpowiedzi. Domagać się oczywiście wyjaśnień od premiera Sancheza, pomagać, pokazując nasz przykład choćby na granicy z Białorusią, ale na pewno nie promować działań typu zamykanie, znaczy przywracanie kontroli granicznych w obszarze Schengen, bo to do niczego nie prowadzi. W gruncie rzeczy będzie również prowadziło do kosztów gospodarczych bardzo niekorzystnych dla naszej, ale w ogóle dla unijnej gospodarki, więc powinniśmy tego unikać. Skrajna prawica francuska na przykład domaga się ograniczenia możliwości swobodnego przepływu osób czy podróżowania w Schengen tylko dla obywateli Unii Europejskiej. I tutaj znowu to jest taki bardzo chwytny element, jeśli chodzi o narrację skrajnej prawicy, tylko pytanie, jak to sprawdzić? Znaczy to w gruncie rzeczy wymaga wprowadzenia kontroli, pełnych kontroli na granicach wewnętrznych Schengen.
1: Bo trzeba się okazać paszportem.
0: I dla wszystkich jakby. To nie jest tak, że ktoś tutaj będzie z tej kontroli w związku z tym wyłączony.
1: No tak, bo to nie jest kwestia deklaracji, tylko sprawdzenia faktu.
0: Dokładnie, więc żeby sprawdzić, czy ktoś ma to obywatelstwo, czy nie, będzie trzeba wprowadzić kontrolę. Więc tutaj są, prawica proponuje, ta skrajna prawica, zwłaszcza w okresie kampanijnym, takie rozwiązania, które one bardzo chętnie są podchwytywane, ale niestety one są po pierwsze niewdrażalne, a po drugie, nawet jeśli wdrażalne, to w gruncie rzeczy sprowadzałyby się do właściwie zdemontowania Unii Europejskiej.
1: Łatwe rozwiązania trudnych i skomplikowanych problemów. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Pani doktor Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Kancelaria prezydenta nie przekazała, kto konkretnie został ułaskawiony, ale wiadomo, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza-Starucha i, jak ustaliło Polskie Radio, Piotra Pytla, niesłusznie według polskich śledczych skazanego za zabójstwo w Niemczech, którego nie dokonał.
1: Pierwszy akt ułaskawienia dotyczy osoby, która została skazana na karę pozbawienia wolności za zniesławianie w mediach społecznościowych, mówił prezydencki minister Mateusz Kotecki.
2: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego.
1: Drugi akt dotyczy osoby, która otrzymała zakaz stadionowy za to, że przebywała w innym sektorze niż wskazany na bilecie wstępu podczas imprezy masowej. Trzecie ułaskawienie dotyczy z kolei osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój.
2: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunki przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat.
1: W przeciwieństwie do pozostałych spraw, w tym przypadku o zastosowanie prawa łaski, zawnioskował prokurator generalny Waldemar Szurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.

0: Kardynał Dziwisz zeznawał wczoraj w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza. Teraz domaga się od kurii 20 milionów zadośćuczynienia. Według niego były metropolita wiedział o przestępstwach podległego mu duchownego i nie podjął wystarczających działań.
1: Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem Janem W., który molestował ministranta.
2: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Przecież byłem 27 lat poza granicą.
1: Były metropolita zeznawał ponad godzinę. Sędzia pozwoliła mu siedzieć z uwagi na wiek. Kardynał ma 87 lat. Janusz Szymik twierdzi, że duchowny dobrze znał księdza Jana W. W latach 80. miał spędzać z nim wakacje.
3: Te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są, no, w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
1: Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Nie klasyczna cytologia, ale test w kierunku wirusa HPV. Na początku sierpnia weszły w życie zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy, mogące wyraźnie ograniczyć zachorowania na ten nowotwór. Pacjentka nie umówi się już na tradycyjną cytologię. Ginekolog lub położna pobiorą próbkę do badań w kierunku HPV. Jeśli test potwierdzi obecność wirusa, to zostanie wykonana bardziej czuła cytologia na podłożu płynnym. Po zmianach w programie kobieta rzadziej będzie musiała się badać, wyjaśnia rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
4: Jeżeli wszystko jest ok, kolejne badanie wykonuje się za 5 lat, rzadziej niż do tej pory, no ale trzeba zauważyć, że jednak mamy bardziej czułe i bardziej dokładne testy.
0: Od początku roku w Wielkopolsce wykonano już prawie 45 tysięcy takich badań. U niemal 3,5 tysiąca kobiet wykryto wirusa.
4: Mamy dużą szansę na całkowite wyeliminowanie zachorowań na raka szyjki macicy, no właśnie przez tą walkę z wirusem HPV, który odpowiada za, no, prawie wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy.
0: Na badanie można umówić się, korzystając z e-rejestracji, nie potrzeba skierowania. Krytyk Putina Boris Nadjeżdin uciekł z Rosji. Jeden z niewielu rosyjskich opozycjonistów, który pozostawał w ojczyźnie i otwarcie krytykował inwazję na Ukrainę, od dawna obawiał się represji. Przez dłuższy czas reżim przymykał oko na jego działalność, ale kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Nadjeżdin może na wiele lat trafić do łagru. Niespodziewanie dla wszystkich, którzy codziennie czytali jego wpisy internetowe, Boris Nadjeżdin opublikował film z Paryża. Stojąc na tle wieży Eiffla, polityk poinformował, że opuścił Rosję. Opozycyjny polityk w 2020 W 2024 roku naraził się Władimirowi Putinowi, bo chciał konkurować z nim o urząd prezydenta. Ostatecznie nie został dopuszczony do wyborów.
5: To są aktualności jedynki.
0: Północno-koreańscy hakerzy w pierwszej połowie roku wykradli kryptowalutę o wartości ponad 600 milionów dolarów. Poinformowała o tym firma Blockade, zajmująca się cyberbezpieczeństwem.
6: Blockade w swoim raporcie opiera się na danych trzech niezależnych firm zajmujących się monitoringiem rynku kryptowalut. W pierwszej połowie tego roku doszło do ponad 200 ataków hakerskich, które spowodowały straty przekraczające 1,1 mld dolarów. Ponad połowę z tych środków wykradli hakerzy z Korei Północnej. Doszło do tego w okresie 17 dni kwietnia tego roku. Z roku na rok rośnie liczba ataków hakerskich, których celem są platformy handlu kryptowalutami. Hakerzy zmienili taktykę. Zamiast znajdowania luk w oprogramowaniu, wykorzystują ludzi zarządzających protokołami i agentów sztucznej inteligencji. Ci ostatni coraz częściej są wykorzystywani do dysponowania środkami w imieniu użytkowników. Szacuje się, że od 2017 roku hakerzy z Korei Północnej wykradli kryptowaluty na sumę ponad 6 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W ciągu dnia pogodnie i upalnie, po południu na wybrzeżu, zachodzie i w Małopolsce przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 27 stopni na północy i około 34 w centrum do nawet 37 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 22 do 27. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale ciśnienie jest stabilne.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
5: Komentarz.
8: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Możemy zacząć od nieoczywistych tematów?

0: Właściwie wszystko się wydaje nieoczywiste w polityce.
1: Wiedziałem, że pan wybrnie, nie miałem wątpliwości. Panie profesorze, mam przed sobą ostatnie wydanie tygodnika Newsweek, ostatnie mówię dzisiejsze. A na pierwszej stronie, na okładce tego tygodnika, Andrzej Duda, to taki chyba fotomontaż, mam nadzieję, w krótkich spodenkach, w marynarce, w białej koszuli, na leżaku na plaży, wokół też chyba nieco złośliwie dmuchany krab i walizki z pieniędzmi. Podpis Kasa Duduś Kasa. Skóra, fura i komura. On zachowuje się tak, jakby tylko już na tym mu zależało, mówi osoba znająca Andrzeja Dudę. Newsweek sprawdza, a dokładnie Jacek Gądek, gdzie i jak zarabia były prezydent, ale to nie pierwszy taki artykuł. Czytałem też i w Polityce, i w portalach internetowych właśnie o tym, jak Andrzej Duda, tutaj cytat, próbuje się odkuć po latach biedy i finansowego niedocenienia, kiedy był prezydentem. Czy pana, dwa pytania w jednym. Czy pana dziwi taka postawa Andrzeja Dudy, który rzeczywiście ostatnio próbuje swoich sił w biznesie? I pytanie idące w ślad za tym pytaniem. Co jest nie tak z naszą instytucją prezydenta na emeryturze, że prezydenci no, w jakiś sposób tak sobie czasem dziwnie dorabiają?
0: Panie redaktorze, szczególnie cieszę się z tego drugiego pytania.
1: Domyślam się.
0: Ponieważ ja zastanawiam się nad tym od prawie 30 lat, zajmując się prezydenturą. I nieodmiennie przyznaję, że podoba mi się system Republiki Włoskiej, gdzie każdy były prezydent z mocy prawa, z mocy konstytucji staje się dożywotnim senatorem. W ten sposób państwo, republika, społeczeństwo wykorzystują swoje doświadczone głowy państwa do dalszej pracy dla państwa. Oczywiście to nie są jakieś skóry i komóry, no bo uposażenie senatora dożywotniego no to nie jest spektakularna kwestia. Natomiast jest to zachowanie godności i wykorzystanie byłej głowy państwa. Więc ja widzę po pierwsze problem systemowy. Myśmy wprowadzili w 1996 roku taki model specjalnego emeryta, takiego, któremu się daje jakąś część uposażenia urzędującego prezydenta, daje mu się ochronę, daje mu się dostęp do ochrony zdrowia na pewnych preferencyjnych warunkach i właściwie...
1: I ochronę do końca życia.
0: No tak, i może sobie tworzyć bibliotekę, może sobie spotykać się z ludźmi, pisać pamiętniki. To jest trochę mało. Biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy do czynienia z byłymi prezydentami, którzy są zazwyczaj jednak wciąż młodymi politykami. W polityce ta młodość jest trochę inaczej oczywiście rozumiana niż w życiu. I oni naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, mówiąc brutalnie. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotycząca Andrzeja Dudy. To jest polityk, który rozumie, że już niewiele w tej polityce zdziałać może, ponieważ no, pomimo dwóch kadencji na urzędzie prezydenta ani nie ma specjalnego dorobku, ani nie ma specjalnego autorytetu, ani żadna siła polityczna nie pożąda go w swojej przestrzeni politycznej. A więc właściwie co zostaje w Dudzie? Zostaje taki wymiar, no można powiedzieć, życiowo-dochodowy, nie chcę powiedzieć rozrywkowy, no bo chociaż ta plaża mogłaby sugerować symbolicznie i taką przestrzeń, nie, ale właściwie jest to rodzaj takiej martwej przestrzeni, w której się znajduje były prezydent, którego po prostu nikt nie chce w polityce.
1: To ja mam jeszcze taki fragment i zaraz zastrzegę, że ja po ludzku na jakimś poziomie rozumiem prezydenta. Fragment tego tekstu Jacka Gądka z Newsweeka. Andrzej Duda ma własne pojęcie biedy i niedostatku. W jednym z wywiadów, chcąc podkreślić, że jest z ludu, a nie z elity, mówił, że jako młody człowiek musiał się w sklepie zastanawiać, kupić droższą czy tańszą szynkę. Dziś jako prezydent emeryt, mając zaledwie 54 lata, skupił się na kosztowaniu życia i zarabianiu pieniędzy. Jako prezydent uważał, że zarabiał za mało. Wściekał się, gdy były wójt Pcimia Daniel Obajtek jako prezes PKN Orlen zarabia miliony, a on bieduje w Pałacu Prezydenckim. Patrzył też na swojego przyjaciela i ministra w pałacu Rafała Kosa, którego kancelaria prawnicza to kura znosząca złote jaja. Według raportu BizRaport w rok zarabia na czysto 8,7 milionów złotych, a szacowana wartość firmy to około 60. Ja bym dodał jeszcze Małgorzatę Sadurską, która pracowała w kancelarii prezydenta, a potem zarobiła grube miliony w PZU. I tak myślę sobie, że prezydent mógł się przez to 10 lat rzeczywiście czuć poszkodowany finansowo.
0: Tak, no to jest oczywiście, jeżeli ktoś jest nieodporny charakterologicznie na tego typu elementy, które go otaczają, jeżeli ma takie poczucie rzeczywiście niedostatku, są bardzo indywidualne oczywiście.
1: To też idzie w parze

0: potrzebą takiego blichtru.
1: Tak, to idzie z potrzebą takiego odbicia się, takiego zaznania rzeczywiście pewnych przywilejów ekonomicznych, których się do tej pory nie miało. No, były prezydent być może, tutaj tekst pana redaktora Gądka to dowodzi, znalazł jakiś sposób, żeby tym potrzebom

0: na wniosek o uposażeniu byłego prezydenta Niemnosiak Aleksandra Kwaśniewskiego. Lech Wałęsa pojechał na chwilę do swojej starej pracy, do Stoczni Gdańskiej, wziął młotek i powiedział, no teraz będę musiał tutaj wrócić do pracy, bo nie mam z czego żyć. Bo rzeczywiście nie było wtedy podstaw prawnych do uregulowania sytuacji byłego prezydenta. Stąd wzięła się ta ustawa z 96 roku, ale ona wciąż nie jest doskonała.
1: Nie jest wystarczająca też, jak się okazuje, na ambicje byłych prezydentów. Zmienimy temat i porozmawiajmy o piątkowym grillu Mateusza Morawieckiego, o tym pikniku czy też laboratorium idei. To był sukces polityczny?
0: Panie doktorze, to był, można powiedzieć, oryginalny model wejścia w politykę nowego podmiotu, bo zazwyczaj można by powiedzieć, że siły polityczne zaczynają od tego, że się prezentują jako nowe struktury, nowi ludzie, nowe władze. A tutaj oczywiście, że pojawiły się określone twarze, które firmują ten projekt, ale zaczęli zaskakująco od propozycji programowych. Czyli no można powiedzieć, że Morawiecki stwierdził, że wyjdzie naprzeciwko potrzebom tych wyborców i wyborczyń, którzy myślą w kategoriach powstania nowej organizacji, nowych struktur, tylko przedłożenia nowej propozycji programowej. Bo są ci, którzy uważają, że za mało jest dyskusji o tym, jak zmienić, co zrobić, jak zorganizować. Natomiast nie interesują ich przepychanki partyjne i budowa struktur. I wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki powiedział, zobaczcie, ja wam, tym potrzebującym wyborcom, przedkładam taką ofertę programu, wizji, a potem dopiero zajmiemy się tak naprawdę budowaniem nowego podmiotu.
1: To znaczy, ja właśnie zwróciłem uwagę, że do tej pory to w Polsce, chociaż to jest duże uproszczenie, było tak, że ktoś mówił, chcę załatwić konkretne sprawy, a żeby załatwić te konkretne sprawy, no to muszę być premierem, więc chcę być premierem. A teraz Mateusz Morawiecki mówi, chcę być premierem, a jakie sprawy załatwimy, to się okaże.
0: No, to jest, można powiedzieć, racjonalne, bo złożoność sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej jest taka, że no nie wiadomo tak naprawdę, co przyjdzie załatwić. Ale z drugiej strony jest też oferta. Mamy taką wizję, dyskutujemy, mamy ekspertów, mamy osoby, które będą wdrożone do realizacji różnych programów przy różnych wyzwaniach. I to wam kładziemy na stole.
1: Też zastanawiam się, już powoływałem się na tę rolkę, ona chyba jest autorstwa Wirtualnej Polski, rolkę z Mateuszem Morawieckim, kiedy on mówi, że najbardziej żałuje propagandy w mediach rządowych, wtedy mówi, że podległych Jarosławowi Kaczyńskiemu, a największy błąd to był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czy ktoś w to uwierzy?
0: Panie redaktorze, no widać po dyskusjach, które odbywają się w przestrzeni publicznej, że jest część, która uważa, że można się zmienić, ale bardzo duża grupa uważa, że Morawiecki po prostu wchodzi w nową odsłonę, ale nie jest wiarygodnym politykiem i że tak naprawdę to jest koniunkturalne zachowanie, które ma zmyć z niego takie odium tych najgorszych odsłon rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Do tego dochodzi jeszcze pewnie ten, można powiedzieć, nieco osobisty, bardziej zindywidualizowany wymiar konfliktu, no bo akurat ten spór ze środowiskiem Jacka Kurskiego i samym Jackiem Kurskim jest bardzo widoczny w tym rozłamie, który zaszedł w Prawie i Sprawiedliwości. A więc to eksponowanie nadużyć w mediach publicznych jest tutaj przez środowisko Morawieckiego wykorzystywane. Natomiast no ja nie słyszałem jakiegoś ubolewania pana premiera w czasie urzędowania, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, że ta atrapa w pewnym momencie Trybunału Konstytucyjnego wyda jakieś dziwne niewyroki komplikujące ludziom życie i właściwie dziwnie odczytujący stan prawny, stan konstytucyjny, czy na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa została upolityczniona, że są problemy z Sądem Najwyższym. I ja tego utyskiwania i jakichś działań w kierunku niedopuszczenia do takich rozwiązań nie widziałem.
1: Wtedy. Ja też pamiętam, że to Andrzej Duda bardziej sprzeciwiał się Jackowi Kurskiemu i nawet doprowadził do odwołania go na kilkadziesiąt godzin z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Nie słyszałem, żeby Mateusz

0: Mateusz Morawiecki taki argument kiedykolwiek
1: Mateusz
0: podnosił?
1: Mateusz Morawiecki był lojalnym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, czego swoistym symbolem stało się zdjęcie z okresu, kiedy Jarosław Kaczyński był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, że właściwie oni współprzewodniczą rządowi.
0: Wspominałem ostatnio te fotografie, także to tak, był jedyny taki zdjęcie, przykład w historii Polski.
1: Tak. Tak, i to zdjęcie jest takim symbolicznym obrazem podporządkowania Morawieckiego przywództwu politycznemu Jarosława Kaczyńskiego. Więc to są trochę takie uwagi po nie w czasie.
0: To ja bym jeszcze tylko nadmienił, że Mateuszowi Morawieckiemu nie przeszkadzało też, kiedy z kancelarii premiera, z Centrum Informacyjnego Rządu bezpośrednio płynęły maile na Woronicza do TVP, do Jacka Kurskiego i Jarosława Olechowskiego, jakimi tematami się zajmować, jakimi się nie zajmować. Po prostu instrukcje szły z kancelarii premiera, co mają pracownicy TVP robić. Powiedziawszy... Proszę, panie profesorze.
1: Nie, to jest po prostu obraz tego niebezpiecznego zaklinowania się świata polityki i świata mediów, szczególnie publicznych, które przecież doskonale to rozumiemy, rozmawiamy w publicznym radiu, że one powinny prezentować różne wizje, prezentować różne stanowiska i władzy, i opozycji, a przede wszystkim nie działać na podstawie instrukcji. Niestety takie czasy również były.
0: Gwarantuję, że nie dostajemy żadnych instrukcji z KPR.
1: Nawet nie podejrzewam.
0: Panie profesorze, to tylko jeszcze jedno pytanie. Czy Mateusz Morawiecki, bo zdaje się, że i takie są spekulacje, że to może być nowa trzecia droga w odsłonie 2027 roku. Czy pan myśli, że rzeczywiście jest przestrzeń na taką trzecią drogę, szczególnie z udziałem Mateusza Morawieckiego?
1: Tak, moja hipoteza jest taka, że scenariusze są możliwe, najprzeróżniejsze, różne drogi są otwarte i myślę też, że ta przestrzeń w centrum sceny politycznej, czy na centroprawicowej stronie sceny politycznej jest całkiem duża. Jeżeli ona byłaby umiejętnie zagospodarowana, to bardzo wielu wyborców albo nie wiążących się obecnie z żadną siłą polityczną, nie przekonanych do żadnej siły politycznej, albo będących dotychczasowymi wyborcami chociażby Prawa i Sprawiedliwości, ale nie przekonanych do takiego radykalnego prawicowego zwrotu w kierunku prawej ściany, mogą szukać swojego miejsca w nowej formacji, która przedstawi się jako umiarkowanie konserwatywna, chadecka, przywiązana do tradycji, przywiązana do pewnych patriotycznych wartości, ale nie radykalna, nie nacjonalistyczna. Jeżeli dobrze rozegrać pewne scenariusze, to tych wyborców, ja ich liczę nawet na około 15-18% można dobrze zagospodarować. I scenariusz jest taki, że albo na przykład Mateusz Morawiecki buduje formację wokół siebie, przyjmując, no można powiedzieć, z różnych stron sceny politycznych tych, którzy się nie odnaleźli albo źle im z dotychczasowymi formacjami, ale też możliwy jest scenariusz jakiejś większej koalicji. Pan redaktor nazwał to jakimś nowym modelem trzeciej drogi. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to taka koalicja z umiarkowanych, centroprawicowych formacji byłaby możliwa. Ja widziałbym tam Polskę 2050, widziałbym nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, oczywiście z takim nastawieniem, że to trzeba wyborcom wytłumaczyć, dlaczego ci, z którymi się walczyło politycznie, teraz mogą być sojusznikami, ale w polityce nie jedna wolta tego typu miała miejsce.
0: To, że tak, żeby podsumować, potencjał jest, ale czy potencjał zostanie wykorzystany, to zależy też od oferty politycznej.
1: Profesor, to jest właśnie klucz tego problemu.
0: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję. Dobrego dnia i tygodnia,
1: dziękuję,
0: panie profesorze.
1: Panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Mamy połączenie z rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wiktoria Kinik.
0: Dzień dobry, bardzo nam miło. Witamy na antenie Polskiego Radia 24. Pani rzecznik, na półmetku

0: wakacji przestrzegają państwo, czy też chcą państwo uwrażliwić na przemoc rówieśniczą w tym okresie? Dlaczego teraz, dlaczego na półmetku wakacji, dlaczego powinniśmy zwracać na to uwagę i na co konkretnie?
1: Przede wszystkim dlatego, że przemoc rówieśnicza bardzo często kojarzy się tylko z tym takim środowiskiem szkolnym. Natomiast to, co pokazują nasze badania, ale także to, co wiemy, ponieważ prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, to przemoc rówieśnicza istnieje także w tym okresie wakacyjnym. I to w dwóch obszarach, bo oczywiście przemoc rówieśnicza może występować na przykład choćby nawet na podwórku, podczas kolonii, podczas obozów, ale szczególnie chciałabym zwrócić państwa uwagę na przemoc rówieśniczą, bo tak naprawdę ta przemoc, która dzieje się na szkolnych korytarzach, przeniosła się właśnie do internetu i ona dzieje się nawet, kiedy nie ma lekcji, nawet kiedy są wakacje.
0: W jaki sposób reagować, na co być właśnie szczególnie wrażliwym? Jak też poznać po dzieciach, że mierzą się z przemocą rówieśniczą?
1: Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne i o czym my mówimy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat, to jest budowanie takiej bezpiecznej więzi z dzieckiem. To znaczy opartej trochę na takich trzech elementach, jak na obecności, wsparciu i docenieniu. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, że może przejść do nas z takim mniejszym, jak i większym problemem, to także zwierzy się z tego, co się dzieje właśnie choćby nawet w internecie, czy w tym otoczeniu szkolnym. To, co jest ważne, to też, żeby zwrócić uwagę na takie sygnały w dziecku, czyli na przykład, nie wiem, jakaś zmiana zachowania, to, że dziecko już nie chce spędzać czasu z jakimiś dziećmi, z którymi chciało spędzać wcześniej. No i pamiętajmy, żeby przede wszystkim też towarzyszyć dzieciom w tym, co robią w internecie. No pamiętajmy też, że media społecznościowe w tym momencie są od 13 roku życia, ale my wszystkich państwa zachęcamy, żeby już te media społecznościowe wprowadzać dopiero od 15 roku życia do naszych dzieci i młodzieży.
0: Co może być niezwykle trudne, patrząc na otoczenie.
1: Tak, oczywiście, my sobie zdajemy z tego sprawę, ale proszę zobaczyć, że jeszcze rok temu nikt sobie nie wyobrażał takiej debaty na ten temat, natomiast coraz więcej krajów, w tym Francja choćby nawet już wprowadziła taki zakaz. Pamiętajmy, że to nie jest zakaz tak naprawdę dla dzieci, to jest zakaz dla twórców mediów społecznościowych, żeby nie móc wykorzystywać też takich różnych cech dziecka właśnie choćby nawet przy sprzedaży. Bo to jest tak naprawdę, to już nie są takie media społecznościowe, które służyły do tego, żeby mieć jakieś relacje, żeby utrzymywać relacje, które dzieją się też w świecie realnym, ale tak naprawdę jest takim miejscem sprzedaży, właśnie reklamy i miejsc, gdzie dziecko może choćby nawet doświadczyć właśnie tej cyberprzemocy, czy jakieś wykorzystywanie seksualnego.
0: Właśnie chciałem panią też zapytać bardziej szczegółowo, bo pani wskazała źródła, ale jaka forma przemocy spotyka młodych i najmłodszych i nieco starszych?
1: No zdecydowanie takimi trzema najbardziej popularnymi formami przemocy rówieśniczej w internecie to jest wyśmiewanie lub krytykowanie wyglądu, otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, wykluczenie z grup lub aktywności w internecie. Bo pamiętajmy, że my czasami tak umniejszamy tym komunikatorom i tak się skupiamy tylko na mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, że takie komunikatory także mogą być miejscem, gdzie dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy, że jeszcze takim bardzo ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest choćby nawet tak naprawdę bullying po prostu, czyli takie nękanie i pamiętajmy, że tego też bardzo dużo dzieci doświadcza, bo około 31%.
0: Tak się zastanawiam, jak nad dwoma aspektami, jak pomóc dziecku, które mierzy się z taką właśnie przemocą, z bullyingiem, ze znęcaniem się, ale jak też pomóc dziecku, które dopuszcza się takiego bullyingu czy takiej przemocy wobec innych rówieśników?
1: Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo niestety nadal bardzo często bardzo stygmatyzujemy to dziecko, które też stosuje przemoc, ale pamiętajmy, że dziecko, które stosuje przemoc, tam się zawsze coś kryje. Z jakiegoś powodu dziecko krzywdzi, w jakiś sposób się zachowuje albo szuka właśnie zainteresowania rodziców. Może warto się przyjrzeć wtedy takiej tej sytuacji właśnie domowej. Może doświadczyło czegoś trudnego. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie interwencji oczywiście zająć się przede wszystkim dzieckiem, które doświadcza przemocy, no bo doświadczenie przemocy jest, ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Teraz bardzo dużo mówimy na temat kryzysu zdrowia psychicznego, ale też bardzo ważne jest to, żeby szukać tych przyczyn i ta przemoc rówieśnicza

0: może być jednym z takich elementów, ale z drugiej strony, żeby też zaopiekować się tym dzieckiem właśnie, które stosuje przemoc, przypatrzeć się sytuacji rodzinnej, przypatrzeć się skąd może to wynikać. Czasami dziecko, które stosuje przemoc w innej grupie rówieśniczej, może doświadczać przemocy. No i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest jeszcze trzecia grupa, czyli to są świadkowie przemocy. Oni też mogą pełnić bardzo ważną rolę, bo z jednej strony albo mogą wspierać te zachowania takie przemocowe, choćby nawet śmiać się z żartu, sam dokładać jakąś cegiełkę, ale z drugiej strony też mogą reagować, wesprzeć osobę, która doświadcza tej przemocy, to dziecko, choćby nawet przez to dobrym słowem, ale także reakcją, czyli choćby nawet pójściem do pani wychowawczyni, czy do innego nauczyciela, czy do zgłoszenia własnym rodzicom, że w klasie dzieje się coś po prostu niewłaściwego.
1: Rozumiem, że w takich sytuacjach właściwie wszystkie strony tego sporu, myślę o dzieciach, o rodzicach, o opiekunach, o otoczeniu nawet takim na ulicy, musi być szczególnie uwrażliwione na to, czy komuś nie dzieje się krzywda i czy ktoś tej krzywdy i dlaczego ktoś krzywdę wyrządza.
0: Tak, pamiętajmy, że tak naprawdę to naszą odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. I także w przestrzeni przemocy rówieśniczej. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Czyli to, co my, jak my się zachowujemy w domu, też ma wpływ na to, jak dziecko się będzie zachowywało właśnie na obozie, na koloniach. Jeżeli my na przykład w sposób okropny wypowiadamy się na temat innych osób, też możemy się spodziewać, że nasze dziecko będzie używało takich słów. Drugą grupą rzeczywiście są nauczyciele, są opiekunowie. Pamiętajmy, że teraz też są standardy ochrony małoletnich, czyli taka zmiana, która nakazuje każdej placówce czy każdego miejscu, który pracuje z dziećmi, do stworzenia polityki bezpiecznych relacji. Czy to bezpiecznych relacji na poziomie dorosły dziecko, czy na poziomie dziecko i dziecko. Tam w tych politykach także powinny być zapisane elementy właśnie interwencji, bo każda placówka ze względu na swoją działalność będzie miała tą interwencję inaczej wyglądającą. W szkołach będzie to inaczej, na koloniach będzie to inaczej. Dlatego tak ważne jest, że zanim wysyłamy dziecko na jakiś obóz czy na jakieś zajęcia, warto pytać o dokument standardów ochrony małoletnich.
1: I na koniec tylko poproszę krótko jednym zdaniem. Co jeśli nie dajemy sobie, mówię my rodzice, my opiekunowie, co jeśli nie potrafimy sami rozwiązać takiego konfliktu wśród młodszych, wśród dzieci? Gdzie się zgłosić, do kogo apelować o pomoc?
0: Tak, my prowadzimy telefon 800-100-100, to jest telefon dla dorosłych właśnie na temat bezpieczeństwa dzieci i tam można się zawsze zgłosić. Natomiast mamy też taką stronę rodzice.fdds.pl, gdzie też można znaleźć materiały, które mogą być pomocą merytoryczną.
1: I o tym wszystkim mówiła Państwu Wiktoria Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo serdecznie Pani Rzecznik, dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Z nami dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry państwu.
3: Jak sądzę, zna pan szczegóły poradnika bezpieczeństwa?
4: Tak, tak, jak najbardziej.
3: Pan minister odwoływał nas, pan minister Gawkowski, wicepremier, odwoływał nas do poradnika po wydarzeniach na Lubelszczyźnie, po tym jak spadła tam rakieta. Ale oprócz krótkiej informacji na temat znaczenia sygnałów i alarmów, co do schronienia, już jest niewiele sugestii. Jeśli nie możesz ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, zostań w domu, z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach. Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony. Bardzo precyzyjne określenie, prawda? Najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże, podziemne tunele, przejścia podziemne, nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni. Tak, jest więcej. To wystarczy?
4: No na pewno nie wystarczy. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę jedną taką rzecz, że nasz system obrony cywilnej tak naprawdę no był zaniedbany przez dziesiątki lat. Około 50 lat tak naprawdę ten system nie funkcjonował, nie działał. Mamy 24 rok, dopiero ustawę o ochronie ludności w obronie cywilnej. 25 rok, maj, rozporządzenie dotyczące systemu ostrzegania. Jakoś tak bym powiedział, pomimo tego, że mamy świadomość tego zagrożenia wojennego, jakby nie patrzył, to ciągle jakby nie odrabiamy lekcji.

0: Mamy takie półśrodki, tak jak ten poradnik bezpieczeństwa, jak aplikacje schrony, prawda, czy gdzie się ukryć i dalej tak naprawdę no, nie ma tych szczegółów i to widać. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia na pewno.
1: Zapominamy czasem o tym, że sytuacje awaryjne, alarmowe czy sytuacje katastrofy to nie tylko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale to na przykład powódź ta ostatnia i poprzednie. Myślę o powodzi z południowego zachodu Polski i przypominam sobie rozmowy z samorządowcami, zwłaszcza z jedną z burmistrzyń, która tuż po tym, jak zeszła wielka woda, opowiadała słuchaczom Polskiego Radia 24, że siedziała na schodach przed urzędem i właściwie płakała, bo nie do końca wiedziała, co ma robić. I nie dlatego, że jest niekompetentna, tylko nikt jej po pierwsze tego nie nauczył, nie powiedział jej, nie przeszkolił jej w działaniu. I samorządowcy z tego regionu właściwie uczyli się sami od siebie. Albo na bieżąco próbowali, jak te sytuacje rozwiązywać. No sytuacja nie do pomyślenia właściwie.
0: No niestety tak to wygląda, że latami tak naprawdę w ogóle dziedzina bezpieczeństwa zawsze była gdzieś zaniedbywana. Tak, bo były ważniejsze rzeczy, bieżące rzeczy, które trzeba było wykonać. Nikt nie myśli o tych katastrofach, o sytuacjach kryzysowych, które mogą się wydarzyć, bo przecież zobaczmy, też żyjemy w obszarach bardzo uprzemysłowionych, gdzie też może dochodzić do różnych katastrof i te katastrofy się bywają, bym powiedział, bywają raz na jakiś czas i my tak bardzo szybko mamy katastrofę czy jakąś powódź i za chwilę o tym zapominamy. Tak dzisiaj też jest bardzo duża dyskusja, bo spadła rakieta, ale przypomnijmy sobie wstecz, dwa lata temu też była sytuacja, gdzie spadły jakieś odłamki rakiety, wszyscy krzyczeli, wszyscy mówili oczywiście, ile to nie trzeba zrobić i później znowu to gdzieś schodziło na dalszy plan, a schodzi na dalszy plan przede wszystkim dlatego, że ciągle brakuje środków na podstawowe szkolenia, na zakup chociażby sprzętu, tego sprzętu obrony cywilnej. Mówi się dużo o tworzeniu tak zwanych magazynów obrony cywilnej i oczywiście uruchamiane są środki w ramach środków na bezpieczeństwo, na tworzenie takich centrów też, ale one są ciągle niewystarczające. I z drugiej strony też bardzo mała świadomość, szczególnie w samorządach, co do wykorzystania też różnych mechanizmów pomocowych, w sensie też dotacji na tego typu rozwiązania, no bo zawsze myślimy o rzeczach bieżących, zapominamy o tym, żeby przygotować się tak pod kątem, no mamy bardzo niską kulturę bezpieczeństwa, bym powiedział, tak, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo. Ja prowadzę też takie szkolenia z obrony cywilnej i pierwsze, co pytam na tym szkoleniu, no to czy państwo przeczytali poradnik bezpieczeństwa? I niestety najczęściej to jest tak, że jedna osoba gdzieś mi mignie, czy dwie, które przeczytały, a jak zapytam, czy ktoś z państwa ma przygotowany taki plecak ewakuacyjny, czy plecak podstawowej potrzeby, no bo to można różnie sobie, to się okazuje, że to są sporadyczne, jedna osoba gdzieś tam się trafi, która w ogóle jest przygotowana. No a przecież takie sytuacje, w których nagle będzie alarm, będzie trzeba się ewakuować, one mogą wystąpić z różnych przyczyn, czy to właśnie jakiegoś zagrożenia wojennego, czy powodzi, czy nawet jakiegoś skażenia chemicznego.
1: Czy sytuacji pożarowej, czy w ogóle wezwania nas wszystkich do ewakuacji, prawda? I wtedy jedną ręką sięgamy po, nie wiem, zebrane najważniejsze dokumenty, które trzymamy w jednym miejscu, a drugą ręką po plecach, w którym są podstawowe rzeczy, łącznie z jedzeniem dla zwierzaka. No, to jest takie ABC, wie pan?
0: Może się okazać, żeby tego tak naprawdę podstawowe rzeczy nie jesteśmy w domu w stanie znaleźć w 15-20 minut, a trzeba się w 5 minut czy 10 ewakuować, prawda? Także ja mam takie wrażenie też, że społeczeństwo bardzo mocno, my przerzucamy tą odpowiedzialność na służby, że to służby powinny nas informować, wyszkolić, powinny nas przygotować do tego, powinny być takie zasoby pewne, albo wyobraźmy sobie sytuację taką nawet, że ewakuowaliśmy się do jakiejś szkoły w pobliskiej gminie, mamy tam, zgromadziło się 1000 osób i teraz niech służby mają do zorganizowania, żeby nawet te 1000 butelek wody dowieść. Jakie to jest wyzwanie dla służb, gdzie one będą zajęte innymi bardzo ważnymi rzeczami. Także no, musimy wziąć na siebie też część tej odpowiedzialności.

0: wolności każdy obywatel. Po to ten poradnik bezpieczeństwa też powstał. Można dyskutować, czy on jest właściwie napisany, czy zrozumiale, czy nie. No, to...
1: To jest inna sprawa, chce pan powiedzieć, prawda? To jest inny poziom problemu, ale wie pan, trudno też sobie wyobrazić, żeby w czasach absolutnego pokoju i tej takiej przysłowiowej już właściwie ciepłej wody w kranie, żebyśmy wszyscy zbiorowo myśleli o zagrożeniu. Jest jednak, bo mówi pan o tym, że zrzucamy odpowiedzialność, nie wiem, na samorząd, na służby, ale... Jakaś odpowiedzialność po tej stronie, mobilizowania nas na taką sytuację powinna być jednak.
0: Tak, to jest zupełnie druga strona medalu, tak? Bo jeżeli ktoś jest wójtem, burmistrzem, pełni jakąkolwiek funkcję w administracji publicznej, właściwie w jakimkolwiek podmiocie, bo jak teraz spojrzymy, to każdy podmiot publiczny, oprócz tego, że realizuje te zadania publiczne, które ma nałożone, ma też szereg zadań związanych z bezpieczeństwem, obronnością, tymi pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi państwa. I to jest część tak naprawdę pracy każdego urzędnika. Każdy z urzędników, czy osoba nawet w służbie cywilnej, ma pewne obowiązki, również te obowiązki poza normalnymi obowiązkami takimi merytorycznymi. I ja uważam, nie przyjmuję w ogóle takiego tłumaczenia, że tam wójt, burmistrz mówi, bo ja nie byłem przeszkolony, bo ja nie wiedziałem, co mam robić. To jest zakres jego obowiązku. I powinien również przygotować gminę, czy podmiot, instytucję, która realizuje pewne zadania, również na sytuacje kryzysowe. My mamy nawet takie pojęcie ciągłości działania. Przecież większość instytucji tego typu ma obowiązek przygotować się do przeniesienia w tak zwane zapasowe miejsce pracy, tak? Ma obowiązek przygotować się do takich różnych sytuacji, w których będzie ograniczona ilość personelu, kiedy będą ograniczone możliwości też. Także ja powiem tak, ja nie przyjmuję takiego tłumaczenia, bo idziemy sobie od odpowiedzialności każdego obywatela, który może różnie nie do końca wiedzieć, nie do końca rozumieć te meandry, jakoś się w tym odnaleźć, ale i powinien też zainteresować się bezpieczeństwem własnym i swojej rodziny, ale wójt, burmistrz czy dyrektor jakiejś instytucji, który mówi, ja nie wiedziałem, co miałem robić, a pełni tą funkcję, nie został przyjęty wczoraj, tak, czy nie od miesiąca, ale pełni tą funkcję, no to chwileczkę. Do tego został mianowany, za to brał pieniążki i powinien również o tym pomyśleć, że nie tylko to takie przygotowanie do takiej ciągłej pracy, ale również do tych sytuacji kryzysowych. I też bym powiedział daleki też był od tego, żeby przyjmować takie tłumaczenia, że no nie było środków na przykład na szkolenia albo nie miał. Mamy dość dużą kulturę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale w sensie takim szkolimy, no bo sam mam studentów z takich kierunków jak bezpieczeństwo, które już przyjęło się dość dobrze w naszej edukacji i są ci ludzie przeszkoleni, których można wciągnąć do tych urzędów, i mogą tymi sprawami się zająć, poprowadzić, przeszkolić z tych podstaw tak naprawdę personel czy pracowników.
1: Jasne, i kto wie, czy nie powinny pójść na to środki z centrali, a nie te samorządowe, prawda?
0: No tak, ale są też programy, w których można pozyskać takie środki. Jest też wiele instytucji, które stowarzyszeń, fundacji, które tak naprawdę oferują współpracę na tym poziomie. Jak już ktoś nie widzi tutaj wyjścia, to czy wojsko, czy policja, czy inne służby również są w stanie wesprzeć nawet w takich, bym powiedział, obopólnym interesie, bo jeżeli mamy straż pożarną, która działa na danym terenie, oni muszą się szkolić, muszą ćwiczyć. Jeżeli my te ćwiczenia zrobimy razem z samorządem, to samorząd przećwiczy sytuacje kryzysowe, ucząc się od straży pożarnej, przykładowo, a straż pożarna przetestuje sobie pewne procedury działając. Tu trzeba trochę chęci tak naprawdę.
1: Ale wie pan, młodzież z mojego otoczenia miała czy miewa takie szkolenia w szkole, bardzo dobrze. Potem jest luka wśród pewnie młodych ludzi i potem są tacy dużo starsi, którzy pamiętają, że można mieć do czynienia z sytuacjami bezpieczeństwa, zagrożenia czy niebezpieczeństwa, prawda? Jest pewna luka, którą trzeba by wypełnić. Czasem wraca nam przykład Finlandii, która znalazła jakiś złoty środek na to, jak inwestować w schrony czy w obronność.

0: Widziałam materiał reklamowy, nie wiem czy tak go nazwać, przygotowany przez Finów, którzy pokazują na przykład, że w schronach, które na co dzień służą jako siłownie, oni to robią na przykład w basenach, też baseny w ten sposób przygotowują i miejsce tak zwanej użyteczności publicznej, które na co dzień służą mieszkańcom, obywatelom, w sytuacji zagrożenia zamieniają się w miejsce schronienia. No można i oni się dość chętnie dzielą swoją wiedzą.
1: Mówimy o tych obiektach dual use. Ja sam miałem okazję być w Karlskronie, w takim obiekcie, gdzie on jest udostępniony dla mieszkańców. Oni dokładnie wiedzą, gdzie one się znajdują, wiedzą, w jaki sposób one funkcjonują. Też wiedzą, że muszą być przygotowani, żeby jak tam zejdą, to muszą jakby wziąć te swoje plecaki ewakuacyjne, bo tam mają do dyspozycji tylko pomieszczenie, wodę i tyle tak naprawdę. I muszą sami o siebie zadbać. Ale oni znają te obiekty. To jest prawda. My gdzieś, no, trudno mi ciągle właśnie do tego się odnieść, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w tym, bo były pomysły jeszcze niedawno z poprzedniego odpowiednich funduszy, żeby budować schrony, żeby budować te obiekty dual use, które będzie można wykorzystać właśnie w czasie pokoju jako takie.
0: Dual use, czyli podwójnego wykorzystania w największym skrócie, prawda?
1: Podwójne wykorzystanie, czyli mamy tutaj obiekty, które są będą dla społeczności w jakiś sposób funkcjonowały, działały kluby, siłownie czy inne rzeczy, a będzie można je wykorzystać. Tylko znowu wchodzimy w to, że to są obiekty, które są bardzo drogie w budowie, czasochłonne. Ja mam nadzieję, że takie obiekty zaczną powstawać. Aczkolwiek ciągle gdzieś jest ta dziura w finansowaniu, bo no mówię, są to obiekty bardzo, bardzo drogie. My jeszcze jakby nie mamy takiej, nie wiem, takiej determinacji, żeby te środki przeznaczyć i te obiekty rzeczywiście budować. Jest pomysł oczywiście na modernizację pewnych obiektów. Weźmy pod uwagę, że no kiedyś były budowane chociażby te sławne szkoły tysiąclatki, które miały schrony i były takimi szpitalami polowymi w razie W.
0: Dziękujemy bardzo, dr Piotr Robakowski z Państwem.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Z nami Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spidersweb. Dzień dobry, panie Rafale.
3: Dzień dobry.
0: Pan minister Gawkowski ogłasza szumnie. 2027 rok to będzie ten czas, kiedy skończy się laba dla wielkich gigantów cyfrowych i oni będą płacić u nas podatek. Wie pan co, ja w to nie wierzę, dlatego że do ustawy potrzebny jest podpis pana prezydenta. Amerykanie są naszym wielkim sojusznikiem i pan prezydent nie przyłoży ręki do tego, żeby wielkie platformy płaciły u nas podatki, bo niby dlaczego miałyby to robić? To jest pewna prowokacja oczywiście w moim pytaniu, ale...
3: Ja też w to nie wierzę i to nie tylko dlatego, że pan prezydent na pewno takiej ustawy by nie podpisał. Jestem zaskoczony, że pojawił się w końcu projekt takiej ustawy, ponieważ o tym projekcie, o podatku cyfrowym rozmawiamy od początku kadencji tego rządu. Pamiętam, że z ministrem Gawkowskim rozmawialiśmy już w styczniu 2024 roku. Mamy rok 2026, drugą już połowę i w końcu pojawia się ten projekt. Ja miałam przyjemność...
0: Ja tylko dodam, przepraszam, bo ja tak właściwie autorytarnie stwierdziłam, pan prezydent nie podpisze. Jeżeli podpisze, to ja wszystkich państwa naprawdę pokornie przeproszę.
3: Ja się do tych przeprosin dołączę oczywiście. Ja widziałam projekt tej ustawy już w styczniu. Na zamkniętym spotkaniu dla stron. I wtedy mnie to faktycznie zaskoczyło. Teraz ten projekt, który analizowałem, on ma swoje wady. I tutaj trzeba powiedzieć, że nawet jeśli on się oczywiście, ta ustawa zostanie przyjęta, to pamiętajmy, że nie jest to idealny kształt tej ustawy.
0: To może zacznijmy od jej założeń, bo to najważniejsze w ciągu dekady. Przepisy miałyby wejść w życie, przepraszam, 1 stycznia przyszłego roku, a w ciągu dekady budżet miałby zyskać na tym podatku blisko 32 miliardy złotych. O co chodzi przede wszystkim, tak, w największym skrócie?
3: Już mówię. Otóż Podatek miał

0: aby objmować największe platformy i grupy kapitałowe, których globalny przychód przekracza miliard euro, a jeśli chodzi o przychód w Polsce, to wynosi 25 milionów złotych. I z siłą rzeczy będą tym podatkiem objęte bardzo duże firmy.
1: To jest, na przykład.
0: Czyli na przykład firma Meta, czyli na przykład firma Google, czy na przykład takie platformy jak...
1: A mniej oczywiste właśnie.
0: Shein, Temu, czyli platformy e-commerce'owe. Co jest też ciekawym działaniem, bo na przykład taka Francja absolutnie zakazała tych platform. W Polsce one są dostępne, ale mogą być opodatkowane. I co jest też bardzo ważne w tym kontekście, co się często pojawia jako dezinformacja, że on uderzy w polskie firmy. Nie, w polskie firmy ten podatek nie uderzy. I dodatkowa rzecz, to nie jest też tak, że jeśli tutaj ten podatek się pojawi, on tutaj ma wynosić 3%, to nie oznacza, że trzeba będzie go zapłacić. No nie można zmniejszyć ten podatek, oczywiście są takie metody. Jeśli chodzi o to, jeśli dana firma, dany podmiot będzie w Polsce inwestował lub można obniżyć o wysokość podatku dochodowego CIT. Więc to jest też taka sprawa, jeśli te firmy, bo to jest tak, bardzo często się pojawia, że pojawia się podatek cyfrowy, tutaj państwo chce łupić prywatne firmy, tylko pamiętajmy,
1: 3%
0: że...
1: 3% łupić?
0: Dla niektórych przedstawicieli to nawet 0,5% to jest łupienie, więc pamiętajmy. Ale o co chodzi? Nie byłoby podatku cyfrowego, gdyby te firmy, wielkie korporacje płaciły uczciwie podatek dochodowy. Bo teraz okazuje się, że firma tak potężna jak Google czy jak Meta płaci mniejsze podatki w Polsce niż na przykład Wirtualna Polska, czy jeden z producentów okien.
1: Ja myślę, że potrzebujemy tu wyjaśnienia. W jaki sposób Google czy Meta na nas zarabiają?
0: No tutaj, to jest bardzo głębokie pytanie.
1: Ale kilka przykładów, bo ja jestem przekonana, że nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę. Nie płacimy za Facebooka, nie płacimy za Instagram na przykład, przynajmniej teoretycznie. No to jak oni zarabiają?
0: Jak, znaczy, tylko ad vocem. Płacimy, ponieważ już coraz bardziej, coraz większa ilość osób płaci na przykład za Google'a, ponieważ te konto, które mamy, już mamy je tak długo, że już nam się kończy pamięć, więc musimy dokupywać tę pamięć. Jeśli chcemy mieć lepsze usługi, musimy już płacić. Jeśli chodzi o produkty firmy Meta, czyli Facebooka, Instagrama, oczywiście nie trzeba płacić, ale jeśli chcemy nie mieć tego fida zaśmieconego reklamami, to już musimy zapłacić. Chcemy mieć.
1: Dlatego ja nieco prowokacyjnie powiedziałam, tak, że przecież wydaje nam się, że jest to za darmo.
0: Wydaje nam się, że to jest za darmo, ale nawet jeśli nie kupujemy znaczka weryfikacji, jeśli nie dokupujemy sobie pamięci do naszego konta w Gmailu, to i tak absolutnie płacimy swoimi danymi. To jest...
1: A jak chcemy porozmawiać z kimś przez na przykład platformy związane z Google i mieć możliwość zaproszenia do takiej rozmowy większej grupy osób, a jeszcze nagrania takiego spotkania, to płacimy.
0: Oczywiście, jasne. Zapłacić. Tutaj wersja bezpłatna jest bezpłatna. Oczywiście ja tutaj mówię...
1: W cudzysłowie.
0: W cudzysłowie, tak. Ta wersja bezpłatna jest bardzo okrojona i to trzeba też pamiętać. A jeśli chcemy, żeby to jako tako funkcjonowało, to trzeba zapłacić. Tylko ja mówię, nawet nie chodzi o te pieniądze, bo bardziej chodzi o kwestię właśnie zamkniętego ekosystemu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz o kwestię taką jak zbieranie naszych danych. Tutaj pani redaktor wspomniała, że chcemy sobie porozmawiać. Tylko problem w tym, że jak my sobie rozmawiamy, to nie rozmawiamy tylko my ze sobą, bo podsłuchuje nas oczywiście ta platforma i potem pojawiają się spersonalizowane reklamy. Więc nie wiem, czy to taka wielka przyjemność, jeśli proszę sobie wyobrazić sytuację, że każda pani rozmowa nawet przy stole jest podsłuchiwana i potem pyk, pyk, pyk, lądują reklamy.
1: Znaczy ja to wiem.
0: To jest jedna
1: pytanie,
0: rzecz, tak?
1: Czy nasi słuchacze to wiedzą. Czy ktoś policzył, albo czy któraś z tych platform przyznała się oficjalnie do tego, ile zarabia?
0: Nie mamy takich danych.
1: No właśnie.
0: Nie mamy danych.
1: Bo ukrywają, czy to jest niepoliczalne? No w pewnym sensie jest. Znaczy, ktoś gdzieś ten rachunek ma, prawda?
0: Tak, oczywiście to jest policzalne. Tylko nawet jeśli... te dane zostałyby upublicznione, byśmy widzieli, jak to są ogromne pieniądze. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, której raczej się nie da policzyć, to jest siła wpływów. Siła dominacji na rynku i monopolu, bo to jest...
1: Ale...

0: też kształtowanie różnych naszych zachowań, które skutkują tym, że wydajemy pieniądze w inny sposób, prawda?
1: Tak, czyli to jest to soft power, mhm. to jest ta tworzenie tych, ja tutaj wspomniałem, zamkniętych ekosystemów. No i sytuacja taka, że właściciele tych wielkich platform mają władzę dużo większą niż jacykolwiek politycy, no może poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest akurat taki przypadek, że właściciele tych big techów raczej muszą się słuchać administracji amerykańskiej, ale już z drugiej strony przecież Google dysponuje dużo większym budżetem niż na przykład taka Szwecja. Czy...
0: No, ale nie po to biorą udział w różnych oficjalnych uroczystościach, nie po to są w komitywie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby nie mieć ręki na pulsie, prawda? Nie trzymać.
1: Oczywiście, więc tak naprawdę ten podatek cyfrowy, on jest bardzo skromny. Tutaj pani redaktor wspomniała, że co to jest te 3%, to jest oczywiście nic. Ja tutaj bym wspomniał, jedyne co mi w tej ustawie przeszkadza, bo jestem absolutnie zwolennikiem tego typu regulacji, tym bardziej, i tutaj powiedzmy też naszym słuchaczom, to nie jest tak, że Polska tutaj robi coś innowacyjnego, ponieważ takie podatki już funkcjonują w innych krajach, także w krajach Unii Europejskiej. Więc jest to przykład, że się da.
0: Na przykład gdzie?
1: Francja, Hiszpania.
0: Czy Stany Zjednoczone obraziły się na Francuzów?
1: Absolutnie. Z Hiszpanią jest spór nie tylko o to. Tylko,
0: znaczy,
1: że...
0: we Francji, ale czy za szumnymi, powiedziałabym, deklaracjami prezydenta Trumpa poszły w górę cła na przykład na wino o 100%? Nie.
1: Nie.
0: Bo chodzi mi o to, czy to jest do zrobienia, jest mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych.
1: Tylko Francja w przeciwieństwie do Polski ma dwie przewagi. Pierwsza przewaga jest taka, że ma dużo wyższy poziom suwerenności cyfrowej. Pamiętajmy o tym, że Francuzi mają bardzo zaawansowane modele sztucznej inteligencji, to jest raz. Druga sprawa, mają na przykład własne pakiety administracyjne. My, nasza administracja, nasze instytucje polegają na pakiecie jednej dużej globalnej firmy. My nie mamy swojej infrastruktury krytycznej. Francuzi coś takiego mają, więc Francuzi, kiedy pojawi się gigant i im powie, ok, wprowadzacie podatek, to my wam wyciągamy wtyczkę. Francuzi mogli powiedzieć, voilà. Róbcie co chcecie. Polacy, no niekoniecznie.
0: No tylko, że to działa w dwie strony, bo oni u nas też sobie nie mogą powiedzieć, no może nie voilà, tylko goodbye, tak? Dlatego, że zarabiają ogromne pieniądze i kształtują wpływ. I dzięki tym procesom, o którym, czy tym zjawiskom, o których pan mówi, wiedzą, co się dzieje, mogą kontrolować sytuację. I tak po prostu wyłączyć światła się nie da.
1: Teoretycznie też nie, ale są inne strony, inne formy, inne strony na nacisku. Pamiętajmy o tym, że Polska jest krajem przyfrontowym i zawsze w kontekście podatku cyfrowego czy jakiejś innej formy regulacji amerykańskich firm pojawia się taka narracja, że jeśli my tutaj będziemy próbowali, że tak powiem, podskakiwać, to Amerykanie mogą wycofać swoich żołnierzy. Jest to forma oczywiście szantażu. Niestety tak to działa. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Amerykański Secret Service, amerykański wywiad jest najlepszy na świecie i bez niego i Ukraina, i Polska nie radziłaby sobie w sytuacji tej Ukraina bezpośredniej wojny, a Polska wojny hybrydowej z Rosją. Więc ten poziom uzależnienia jest bardzo duży. Ja też uważam, że minister Gawkowski postuluje tę ustawę, ponieważ się do tego zobowiązał, z pełną świadomością, tutaj jak pani redaktor też wspomniała, z pełną świadomością, że ta ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta, ale wtedy minister Gawkowski będzie mógł powiedzieć, przynajmniej próbowałem.
0: Jasne. Czy są platformy, komunikatory wolne od wpływu? Minister Arkadiusz Myrcha informuje, że padł ofiarą hakerów. Nie klikać, to wirus. Chodzi o link, który jakoby miał rozsyłać w związku z WhatsAppem. A tak myśleliśmy, że, albo przynajmniej wielu z nas, że WhatsApp to taki bezpieczny?
1: Nie, no przecież WhatsApp należy do Mety. Więc tutaj się wszystko...
0: Chce pan powiedzieć, że jestem naiwna. Ale ja chcę taka być
1: WhatsApp
0: w tej sprawie.
1: WhatsApp nie jest najbezpieczniejszym komunikatorem tutaj.
0: A który jest najbezpieczniejszy?
1: Nie wiem, czy możemy w audycji tak...
0: Jasne, raz.
1: Ja myślę, że Signal jest...

0: dużo lepszym rozwiązaniem, którego ja osobiście
1: ten sygnał, korzystam. Przez którego kontaktowali się amerykańscy politycy.
0: Tak, ten sam sygnal. Jest jeszcze Telegram, ale no nie ma...
1: Sygnal powiada pan.
0: Tak. Z dwojga złego zdecydowanie. Jasne. Chyba, że wrócimy do gołębi pocztowych. Pamiętajmy, że w tym świecie cyber ataków to jest zawsze wyścig, kto jest pierwszy, kto jest drugi. I czasami właśnie cyberprzestępcy są dużo szybsi. Nie ma komunikatorów w 100% bezpiecznych. Tak jak nie ma w ogóle cyfrowych narzędzi, które są w 100% bezpieczne, ale to chyba jest oczywistość. Tylko czym innym też jest komunikator, a czym innym są media społecznościowe, bo problem z mediami społecznościowymi, które na przykład teraz właściciele tych mediów społecznościowych miałby płacić podatek, ich pożytek społeczny jest niewielki. Komunikator przynajmniej w teorii pomaga się komunikować. Media społecznościowe to chyba każdy, kto ma właśnie bezpłatną wersję, bezpłatną.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spiders Web Plus, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest też konwencja Rozwoju Plus. Pytano o przyszłe możliwości koalicyjne. Były premier w programie Rymanowski Live na YouTubie podkreślił, że nigdy nie będzie niczyją przybudówką. Powiedział, że koalicja z PSL nie jest możliwa, jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz jest w pokoju z Tuskiem. Powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiSu rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji i zarejestrowali własny klub parlamentarny. Kierowcy wyjeżdżający za granicę muszą spodziewać się większej liczby kontroli prędkości. W Europie w tym tygodniu prowadzona jest ogólnoeuropejska akcja RoadPol Speed. Polska drogówka te wzmożone kontrole przeprowadzi jednak w najbliższy weekend. Rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek ostrzega polskich kierowców wyjeżdżających z kraju, aby nie tylko jechali zgodnie z limitem prędkości.
1: Warto też przestudiować przepisy ruchu drogowego, bo one może się nieznacznie różnić, jeżeli chodzi chociażby o wyposażenie pojazdu i tam tajsi policjanci też mogą sprawdzić, jakie my mamy wyposażenie.
0: W Polsce od piątku do niedzieli w użyciu będą m.in. nieoznakowane radiowozy, a na drogach patrole prowadzić będą specjalne grupy Speed. Pożary szalejące od 4 dni w pobliżu stolicy Grecji, Aten, nadal stanowi poważne zagrożenie. Mimo słabnących porywów wiatru, ogień ponownie przybrał na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. Mimo że w poniedziałek rano strażacy informowali o niewielkiej poprawie sytuacji, burmistrz Megary, miasta położonego około 30 km na zachód od stolicy, będącego jednym z głównych miejsc walki z żywiołem, przekazał, że po południu ogień znów rozgorzał. Zmienia ciągle kierunek.

0: ładunek i zbliża się do strefy przemysłowej Megary. W poniedziałek zarządzono w tym rejonie kolejne ewakuacje, choć wiatr, który w ostatnich dniach w regionie Attyki momentami przekraczał prędkość 100 km na godzinę, znacznie osłabł, to przewidywany na środę wzrost temperatury nawet do 37 stopni grozi pogorszeniem sytuacji. Za niespełne 2 tygodnie święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Warszawie odbędą się centralne obchody tego wydarzenia. W defiladzie, która przejdzie Wisłostradą, zaprezentuje się 1800 żołnierzy i ponad 200 sztuk wojskowego sprzętu. Już odbywają się treningi na warszawskim lotnisku na Bemowie. Mundurowi ćwiczą pod czujnym okiem instruktorów z garnizonu Warszawa, którzy specjalizują się w defiladach. Jednym z zadań jest takie wyszkolenie żołnierzy, by prezentowali się jak jeden organizm, tłumaczy pułkownik Artur Sak ze stołecznego garnizonu.
1: Te 35 pododdziałów ruszając do marszu musi stanowić jeden zwarty organizm. Odległości między pododdziałami muszą być identyczne. Oto wszystko musi być jak w zegarku.
0: Wzorem lat ubiegłych w defiladzie zaprezentują się także żołnierze z jednostek sojuszniczych, które stacjonują obecnie w Polsce w ramach wykonywanych zadań NATO. W Warszawie będzie można oglądać m.in. wojskowych z USA, Francji i Rumunii.
2: To są aktualności jedynki.
0: Przygotowanie motoryczne do przepłynięcia Bałtyku zajęło Bartkowi całe lata, mówił w TVP Info trener Bartosz Paszkowski. W niedzielę Bartłomiej Foka-Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk. Pływak pokonał 160 km trasy ze Szwecji do Polski w ciągu 55 godzin. Zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters, opiekującej się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas ogromnego wysiłku Bartek zmagał się m.in. z utratą świadomości, o czym mówił jego trener Bartosz Paszkowski.
3: Na bardzo dużym zmęczeniu Bartek jakby zaczyna mieć halucynacje, troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania, czasami jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie, no i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
0: A sposoby na odpędzenie halucynacji to uzupełnienie kalorii i wsparcie psychiczne. Bartłomiej Kubkowski po raz piąty podchodził do tego wyczynu. Rok temu próba została przerwana 11 km od mety. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wtorek będzie pogodny i upalny. Na Wybrzeżu Zachodzie i w Małopolsce przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Te po południu, natomiast wcześniej możliwe opady na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 27 stopni na północy do nawet 37 na południowym wschodzie, około 34 w centrum. Chłodniej na Wybrzeżu od 22 do 27 stopni. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
2: Polskim Radiu 24. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo miło.
4: Panie profesorze, tak chciałem zapytać, oczywiście nikt nie ma pamięci absolutnej, ale czy może pan powiedzieć, co pan robił, albo co mógł pan robić 29 października 2007?
5: W tym czasie przenosiłem się z Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zostałem wiceministrem spraw zagranicznych za czasów ministra Sikorskiego. I przyglądałem się oczywiście giełdzie i tym, co się dzieje na rynkach światowych. To był główny temat, ponieważ w przeszłości byłem wielokrotnie prezesem różnych instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, emerytalnych. I ludzie mnie pytali po prostu, co się wydarzy. Pamiętam, że odpowiadałem zawsze, że Polska nie ma toksycznych aktywów, bo to jest jeden tak zwany kanał transmisji kryzysu. I jakoś tam sobie poradzimy. Zresztą potem się okazało, oczywiście byliśmy tą zieloną wyspą, sobie poradziliśmy w kryzysie, co było ewenementem na skalę europejską. Jako jedyne państwo w Unii Europejskiej byliśmy właśnie na plus, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Natomiast no, już miałem wątpliwości, czy to się nie odbije w dłuższej perspektywie, chociażby na giełdzie. No, giełdy zawsze reagują bardziej nerwowo, bo to jest tak krótkoterminowo. Właśnie kursy spadają i potem jest ciężko to odbudować.
4: Zapytałem o to wspomnienie, bowiem właśnie tego dnia, 29 października 2007 roku, padł rekord, czy został pokonany

0: Rekord, który dzisiaj już przestał być aktualny. 19 lat czekaliśmy, aby giełda powróciła do tych poziomów, które obserwowaliśmy no, prawie dwie dekady temu. Boję się zadać kolejne pytanie, ale pamiętamy doskonale, co po tamtym szczycie się zaczęło, czyli dwuletnia Bessa. Widzi pan takie zagrożenie?
1: Zawsze jest takie zagrożenie i zawsze ci, co mówią, że kiedyś spadnie, to mają rację i ci, co kiedyś wzrośnie, też mają rację. I tak odpowiadają wszyscy analitycy i doradcy inwestycyjni. I to jest bezpieczne, albo inni ekonomiści mu to zależy. Natomiast pamiętajmy o tym, że no giełda, to co teraz pokazuje te wskaźniki, to nie jest tylko ocena przeszłości, ale przede wszystkim to jest dyskontowanie przyszłości, czyli tego, co widać na wynikach spółek giełdowych. No w WIG20 mamy też sporo polskich banków, one mają świetne wyniki finansowe i mamy również spółki produkcyjne, które też się dobrze rozwijają, więc mamy tak naprawdę dość dobre wyniki finansowe spółek giełdowych i mamy też perspektywę dobre gospodarcze. To znaczy, krótko mówiąc, około 3% wzrostu gospodarczego na tle Europy to jest nieźle, nawet bardzo dobrze. Więc rynki to dyskontują, mimo tego, że oczywiście zapala się trochę żółte światło albo nawet czerwone światło, jeśli chodzi o finanse publiczne, bo jesteśmy liderem wzrostu, ale jednocześnie liderem deficytu.
0: Do finansów publicznych za chwileczkę wrócimy, ale jeszcze pozostając przy ulicy Książęcej, WIG20 zyskał od 2022 roku prawie 200%. No, stał się gwiazdą, umówmy się, jeżeli chodzi o rynki giełdowe na świecie. Wygląda to naprawdę nieźle. Czy biorąc pod uwagę fakt, że na giełdzie dyskontujemy trochę przyszłość, czy to powinno nam dać rzeczywiście falę do takiego optymizmu na najbliższe kwartały, może lata?
1: Wszystko, co nakręca emocje, kończy się bańką. A jak jest bańka spekulacyjna, no, niektórzy mówią, że jest bańka AI, czyli sztucznej inteligencji już na giełdach amerykańskich, no to jest problem potencjalnie. Pytanie jest takie znowuż, czy inwestorzy dyskontują ryzyko tej bańki, tak? Bo jeśli dyskutują ryzyko tej bańki, albo na przykład ceny ropy, wysokie ceny ropy naftowej, albo zaostrzenie konfliktu właśnie między Stanami Zjednoczonymi, Iranem czy Izraelem, no to wtedy się tworzy, też dyskontuje te wszystkie ryzyka.
0: Dzisiaj dobra informacja. Ropa tanieje, WTI poniżej 80 dolarów, natomiast ropa Brent 83 dolary za baryłkę. No ale na stacjach paliw widzimy, że tanio nie jest i w niektórych momentach psychologiczne bariery zostały przekroczone. Też zostały przekroczone, też mamy rekordy, ale niestety z tych rekordów się nie cieszymy. No i tutaj się pojawia pytanie, co dalej z cenami paliw. Doskonale wiemy, skąd się wziął program CPN i że to odbyło się, ta ulga dla kierowców i konsumentów odbyła się kosztem budżetu państwa. Natomiast pytanie, czy widzi pan sens, jako były minister finansów, powrotu do programu CPN? Są pewne zapowiedzi, że końcówka wakacji, są postulaty polityków, że rząd się pośpieszył, wycofując się z tego programu. A jakie jest pana zdanie?
1: No po pierwsze, taki program to jest odpowiedź na szok cenowy z rynku paliw. I może być rzeczywiście krótkoterminowo wprowadzony, pod warunkiem, że są jakieś koncepcję wyjścia z tego systemu i to rząd wprowadził, nastąpiło wyjście pod koniec czerwca. I teraz, żeby powrócić do tego CPN-u, cena paliwa niżej, no to musi być jak gdyby uprawdopodobniona scenariusz taki, że to potrwa znowuż przez kilka miesięcy, no bo nie ma sensu wprowadzać tego na miesiąc czy na dwa tygodnie. Na przykład kontrolując ceny, można to zrobić kontrolując ceny w pewnym sensie, no państwo jest współwłaścicielem dużych spółek, zwłaszcza tutaj mamy na myśli Orlen, może na to wpływać, znaczy, ale nie powinno tak naprawdę, bo to jest delikatna informacja, gdyby państwo czy premier wpływał na działalność spółki giełdowej, więc powinniśmy myśleć w taki sposób, że taki instrument szybko nie powinien być wprowadzony, chyba że się uprawdopodobni scenariusz, a to jest moim zdaniem mniej prawdopodobne niż scenariusz, że jednak nie dojdzie do eskalacji na Bliskim Wschodzie. No to jeśli się uprawdopodobni eskalacja, no to wtedy rzeczywiście może się rząd nad tym zastanawiać, ale znowuż musi określić jakiś termin, jakieś parametry, Pamiętajmy, że gdy chodziliśmy do 100 dolarów za baryłkę ropy Brent, albo no to wtedy jest inna sytuacja niż jak jest około 85, tak? Mhm. Przed kryzysem też była no, niższa, ale

0: nie ma dzisiaj powodów, żeby myśleć, że ten scenariusz eskalacji się utrwali. Zwłaszcza, że mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, połówkowe, 3 listopada. Przed wyborami prezydent Trump, myślę, że będzie raczej wygaszał te emocje, bo społeczeństwo amerykańskie jest niechętne wojnie.
1: No i tego typu dyskusja jest w Polsce szczególnie trudna.

0: kalkulacyjnego, w którym są koszty, przychody i stan państwowej kasy.
1: No, pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową, w sensie takim, że w zeszłym roku mieliśmy deficyt na poziomie 7,3% PKB. To jest bardzo wysoko, drugi w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy liderem i w kolejnym również mamy być liderem według prognoz Komisji Europejskiej. Więc przestrzeni do obniżania podatków, czy poprzez albo kwotę wolną, czy podniesienie progu, specjalnie nie ma. Pamiętajmy, o jakich pieniądzach mówimy. Sama kwota wolna, 60 tysięcy, to jest koszt blisko 60 miliardów złotych. No już próg podatkowy PIT podniesiony z 120 do 140 tysięcy złotych, to jest około 10 miliardów złotych, tak? Gdybyśmy utrzymali CPN, o którym żeśmy mówili wcześniej, no to jest rząd wielkości roczny uroczniony 19 miliardów złotych. Gdybyśmy również obniżali składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, to kolejne blisko 5 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o chorobowe dla kobiet w ciąży od pierwszego dnia, płatne przez FUS, przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to jest kolejne 1,5 miliarda. Więc mówimy o blisko 100 miliardów już takich obietnic, które no, gdzieś tam były analizowane, składane przez obecną koalicję, czy w ramach koalicji przez poszczególne formacje. No i są jeszcze inne, kolejne, które są również promowane przez inne opcje, na przykład emerytury stażowe, kilkanaście miliardów złotych rocznie, więc dobrowolny ZUS również przez część, można powiedzieć, Konfederacji, tak, promowana, to również są gigantyczne pieniądze, już nie mówiąc o efektach systemowych, to znaczy możliwość tego, że część osób zatrudnionych przerzuci się na te nisko składkowane formy zatrudnienia. Więc mamy mnóstwo propozycji, tak naprawdę już, jakbyśmy chcieli podliczyć to, przekraczających 150 miliardów złotych, a mamy tak naprawdę najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, więc przestrzeni po pierwsze nie ma. Natomiast jeśli chcemy coś zrobić, to musimy stanąć przed wyzwaniem takim, że z jednej strony musimy doprowadzić do jakiejś stopniowej konsolidacji, bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, chociaż ona jest częściowo zawieszona, jeśli chodzi o sankcje. I po drugie, musimy zmienić strukturę budżetu w taki sposób, żeby mniej było wydatków na, nazwijmy to ogólnie, politykę społeczną, gdzie jesteśmy liderem w Europie już dzisiaj, jeśli chodzi o procencie PKB, a bardziej na wydatki rozwojowe, które promują przede wszystkim tak zwane mnożniki fiskalne, generują dochody podatkowe i umożliwiają myślenie o wyrastaniu z długu, bo jeśli nie zaczniemy tego robić odpowiednio wcześniej, to znajdziemy się w sytuacji takiej, jak przewiduje to dzisiaj Komisja Europejska, że w scenariuszu do 2036 roku osiągniemy poziom długu publicznego do PKB w wysokości 106%. Czyli tak naprawdę no to jest poziom taki, jak tutaj wszyscy mówią, a Grecja, Grecja, nie ma Grecji. No to jest taki, jak Grecja wtedy miała, kiedy miała kryzys, tak? Więc mówimy tylko o danych, tak? Oczywiście nie twierdzę, że będzie kryzys, tylko mówię, że musimy znaleźć sposób, w jakiś sposób przynajmniej ustabilizować narastanie tego długu publicznego, który rośnie nam w tempie 4-5% rocznie.
0: Realizacja każdej obietnicy i każdego pomysłu również, ona wchodzi w system, pojawia się kolejna pozycja właśnie we wspomnianym arkuszu kalkulacyjnym, no i ona już tam jest i ona nam ginie w całości systemu. Czy w tym momencie konieczne są radykalne działania? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że nasz gość jest autorem koncepcji reformy nazywanej jednolitą daniną. No, był pan również głównym ekonomistą ZUS, także tych minusów się naoglądał pan troszeczkę w życiu i próbował i zastanawiał się pan, jak je łatać. No właśnie, w jakim momencie my dzisiaj jesteśmy? Czy konieczne są radykalne działania, czy jesteśmy w stanie, no właśnie, ale w jaki sposób ratować te finanse publiczne?
1: Do tych wszystkich elementów, gdyby sytuacji strukturalnej, tak, strukturalnego deficytu, który ma, który się powtarza z roku na rok i generuje coraz wyższy dług publiczny do PKB i w związku z tym wyższe koszty obsługi długu publicznego, dochodzą jeszcze, no nazwijmy to, ja nazywam to wynalazki, tak, czyli każda opcja ma... No, mamy mnóstwo takich wynalazków. No, ostatnio oczywiście jest procedowane, znowuż mówiło się o likwidacji funduszu kościelnego, teraz będziemy mieli fundusz ala fundusz kościelny dla artystów, czyli opłacane składki. No, wszystko jest pięknie, tylko kto jest artystą, tak? Czy ekonomista, tak jak ja, piszący felietony w uznanym dzienniku co tydzień, jest też artystą? Czy twórcą wykonującym zawodowym, czy influencerzy są

artystami. No, ma o tym decydować komisja. Trzeba otworzyć komisję 145 osób, która będzie oceniała, kto jest artystą. Więc nie tylko generujemy jak gdyby jakieś ubytki dochodów, ale tworzymy precedens, że kolejne grupy będą mogły przyjść i poprosić, stanąć w kolejce do gabinetów ministrów. Dajcie nam również coś takiego jak jakąś ulgę. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest, ostatnio się pojawiła taka dość kuriozalna koncepcja, no, z jednej strony pani ministra, która mówiła, że ZUS jest taką piramidą finansową. Teraz do tego ZUS-u, tak jak do lodówki, tak jak mówiliśmy kiedyś, lodówka, to może również służyć jako półka. No więc na tą lodówkę, na tą półkę się kładzie coraz więcej, ale w lodówce jest coraz mniej. To znaczy mniej, coraz mniej jest dla tych rzeczywiście emerytów, którzy płacą i składkują przez całe życie, bo chcą mieć wyższą emeryturę, a coraz więcej siedzi na półce różnych słoików, jakieś kolejne książki różne. I układa się na tej półce coraz więcej, na tej lodówce, i ZUS to wszystko ma wypłacać. Oczywiście nie ma problemu z wypłatą, ale to nie są ubezpieczenia. To są świadczenia jednorazowe, takie jak tak zwana 13, 14 emerytura, czy matka 4+, świadczenie jak kobieta urodzi 4 dzieci. A dlaczego nie 3, się pytamy? No, bo to by było drożej. No to wiesz, matka 4+. Ale teraz się mówi tak, no, pani ministra, jedna z członków rządu mówi, no tak, dodajmy, powiedzmy tak, zrównamy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale kobiety, które będą rodziły dzieci, no to będą miały jakieś punkty. A jak będą miały punkty, to będą mogły mieć obniżony wiek emerytalny albo wyższą emeryturę. No dobra, co z tymi kobietami, które nie mogą mieć dzieci, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy jakieś dyskusje, które wokół wynalazków, które jak gdyby nie zmieniają system strukturalnie nic, a generują naszą energię wokół właśnie takich nieprzemyślanych propozycji, tak? Bo jeśli chcemy zrobić naprawdę porządek w tych części systemów emerytalnego, to musimy zacząć od prostej zasady. Chcemy uprościć. Warunkiem uproszczenia jest ujednolicenie, na przykład baz podatkowych, to znaczy od tego, od czego pobieramy podatek. W składce zdrowotnej jest to podstawa wymiarów. Dlaczego w Polskim Ładzie wprowadzono wiele nowych podstaw wymiaru, czyli podatków? No dlatego, żeby dać jednej czy drugiej grupie coś. Ryczałty, teraz mówimy medycy, tak? Jest mnóstwo innych zawodów, tak? Dlaczego potrafimy w ten cały system wpisać różne bazy, różne koncepcje, które w ogóle do niczego nie przystają? Powinniśmy mieć tak naprawdę firma ubezpieczeniowe, ile wkładasz do systemu, taką masz emeryturę, i obok tego wszystkie te, jak państwo chce, te wszystkie dopłaty, tak? Do różnych, czy deputaty, czy dopłaty, czy obniżenia, czy to wszystko kosztuje, tak? Czy na wejściu do systemu poprzez dodatkową składkę, czy na wyjściu w postaci świadczenia, czy jednorazowe, czy okresowe, to wróćmy i zróbmy tablicę po prostu wyników. Pokażmy, która grupa co uzyskuje. Ile dostają duchowni, ile dostają górnicy, ile są nauczyciele. Lista jest bardzo długa, tak? Prawie wszystkie zawody zostają tylko pracownicy etatowi, tak? Którzy nigdzie uciec nie mogą, płacą normalnie najwyższe podatki, najwyższe składki, tak naprawdę podatki płacą takie same jak przedsiębiorcy, ale to są ci, niektórzy mówią frajerzy, tak, którzy stoją w systemie, i oni czują się coraz bardziej, że sytuacja jest niesprawiedliwa, tak, bo widzą, że obok jest kolega, który ma działalność gospodarczą, a mały ZUS dla młodych, dla firm rozpoczynających działalność, preferencyjny ZUS, MDG+, i różne inne koncepcje. Tutaj są rolnicy, mają swój system, który jest dopiero opłacany w 95%, a FUS jest w 30%, więc jak ja słyszę, ludzie mówią tak, no skoro tam dopłaca państwo 95%, to na pewno lepiej być rolnikiem na KRUS-ie niż mieć ZUS, tak? No tak, no to jest prawda, tak? Są zawody, które mają swoje wywalczone, historyczne, może być kompetenckie przywileje i tak dalej. Jedziemy w tym cały czas z tymi różnymi wynalazkami. Tych wynalazków jest tyle, że no, ZUS nie jest tylko od emerytur i rent, ale wypłaca 100 świadczeń różnego rodzaju dzisiaj, tak? 100 świadczeń rozmaitych, tak? Dodatkowo jeszcze w tych wszystkich, mówię, bazach podatkowych, które dotyczą na przykład podatku dochodowego PIT, a bazach składkowych, czyli tych, które dotyczą ubezpieczeń różnych innych form ubezpieczeń społecznych, jest rozbieżność, tak? Można być opodatkowanym według określonej bazy i nieoskładkowanym od tej samej bazy. To znaczy można dostawać na przykład płacić podatek PIT, a jednocześnie jeśli ktoś dostaje słoiczek na kolei zwany strawne, to ten słoiczek nie jest oskładkowany, no bo to jest jakiś tam
jakiś tam przywilej. Więc mnóstwo tych jest wyjątków dodatkowo.

0: są tak zwane zbiegi tytułów. Znaczy jak mamy jeden tytuł działalność gospodarcza i drugi tytuł emerytura, to od działalności już nie płacimy składek. Ale gdy mamy emeryturę i mamy na przykład umowę zlecenie, no to już płacimy składki, tak? Więc co wszystko powoduje, tak? Zbiegi tytułów, podstawy wymiaru, to wszystko wymaga ujednolicenia. Tego nikt nie robi, bo to jest większa reforma strukturalna. Lepiej szukać wynalazków i tymi wynalazkami epatować, że to będzie, prawda, coś, jakaś wielka zmiana i tak dalej, ale wszystkie się sprowadzają do tego, że wszyscy chcą wszyscy politycy proponują obniżenie podatków, a ci, co proponują podwyższenie, no to lepiej po prostu ich unikać, tak, no bo to jest, mówimy tam o miliardach, nawet może ponad 100 miliardów złotych obniżenia podatków, natomiast podwyższenie podatków to jest tylko CIT bankowy, czy akcyza na alkohol, no to drobiazgi są, tak, z punktu widzenia finansów publicznych.
1: Panie profesorze, gdybym chciał rozpisać tylko te przykłady, o których pan wspomniał, to zabrakłoby mi tutaj dwóch kartek A4, jestem o tym przekonany, bo tych wyjątków, tych przywilejów, tych też zaszłości z dawnych czasów jest cała masa. Trudno się jest wycofać, bo wiadomo, że jest też polityka społeczna, są wybory co jakiś czas.
0: Dlaczego trudno? Panie rektorze, powiedzmy...
1: No to jaka jest propozycja pana profesora?
0: Jedno i ta danina była proponowana trzykrotnie. Pierwszy rząd Marcinkiewicza, drugi rząd, potem Platforma, jeden podatek, potem rząd również Beaty Szydło. Trzy razy było to ćwiczone. Zasada była taka, eliminujemy te wszystkie ulgi, w ten sposób upraszczamy system i generalnie poszerzamy bazę podatkowo-składkową, tak żeby można było obniżać podatki. Natomiast ci, którzy mają jakieś przywileje, na przykład przedsiębiorcy, zostawmy te przywileje. Ale baza podatkowa, której są opodatkowani czy składkowani, powinna być taka sama. Nie ma potrzeby żonglować tymi bazami podatkowymi i łudzić, że to jest po prostu coś innego. Bo przedsiębiorca, mając inną bazę podatkową, myśli, że płaci tyle samo, co pracownik, a płaci mniej, bo ma inną bazę podatkową, czyli podstawę wymiaru. Więc zróbmy porządek przynajmniej z tymi bazami podatkowymi. To nie żaden problem.
1: Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czy Marek Klapa? Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Nasze studio odwiedził pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry państwu.
3: Te emocje po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości powoli już opadają. Przychodzi czas na taką racjonalną analizę tego, co się wydarzyło na naszych oczach?
4: Ja myślę, że jeszcze chwilę możemy poczekać z taką dogłębną analizą. Musimy zobaczyć, jak się ułożą struktury tego stowarzyszenia, partii, jakby jaką formę też formalną przybierze działalność Mateusza Morawieckiego. Na razie się wiemy, że utworzył z sukcesem klub parlamentarny. Jest to spory klub parlamentarny, bo zdaje się trzeci największy w obecnym Sejmie. Odebrał palmę pierwszeństwa PiS-owi, bo to PiS przed chwilą przestał być największym klubem, jest drugim największym klubem, więc widać, że tu się wydarzyło się coś poważnego. Widać też, że Mateusz Morawiecki próbuje się już pozycjonować możliwie wysoko, bo to tak zwany, bo to apel o debatę z Donaldem Tuskiem. Oczywiście wiadomo, że nie ma najmniejszych szans w tej chwili na tę debatę. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Donald Tusk zgodził się na coś takiego, ponieważ to by tylko podnosiło Morawieckiego i wystawiało Tuska na ataki, które to ataki i tak będą padały poprzez trybunę sejmową. A przez najbliższy miesiąc ta trybuna sejmowa nie będzie aktywna. W związku z czym akurat robienie sobie czegoś takiego w sierpniu byłoby zupełnie bez sensu.
3: Mateusz Morawiecki, mówiąc o tej debacie, rzucając to wyzwanie premierowi, sam siebie nazywa liderem opozycji. Znaczy nazywa siebie nie wprost, ale no, tak o sobie pewnie myśli, detronizując jeszcze bardziej i spychając na margines Jarosława Kaczyńskiego, który do tej roli przywykł.
4: Podejmuje próbę, a to jeszcze to daleka droga do tego, żeby być przywódcą prawicy od rzucenia takiego rodzaju próby. To znaczy było badanie jednej z pracowni chyba w zeszłym tygodniu, który się zapytano, kto jest liderem polskiej prawicy, no i wygrał tam prezydent Karol Nawrocki. Na drugim miejscu był Jarosław Kaczyński, a Mateusz Morawiecki miał dużo, dużo niższą pozycję. Natomiast ja bym wcale nie wykluczał, że za 2-3 miesiące ta sytuacja może się trochę zmienić. Znaczy nie spodziewam się, żeby pozycja prezydenta się osłabiła, natomiast pozycja Jarosława Kaczyńskiego może się osłabić, bo w dzisiaj opublikowanym sondażu, proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwy pracowni, różnica między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością to są tylko 2 punkty procentowe z jakimś tam z hakiem, w związku z czym z przewagą PiSu cały czas, ale mimo wszystko to już jest bardzo poważna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza jak odejdą te bardziej kompetentne kadry związane z Mateuszem Morawieckim, tutaj możemy oczekiwać bardzo ciekawego

0: roku przed wyborami na
1: polskiej prawicy. A jakie wrażenia po tym grillu piątkowym?
0: To była przemyślana strategia. To znaczy ja doceniam tą działalność. Mateusz Morawiecki robił to, co powinien robić w tej chwili. To znaczy próbować się pozycjonować jako ktoś nowy, jako nowe ugrupowanie. No ale nowe ugrupowanie tworzone przez jednego z najdłużej urzędujących polskich premierów to jest pewien problem. Znaczy, to jest pewien fikołek koncepcyjny.
1: To jest wyzwanie narracyjne też.
0: Jest to wyzwanie narracyjne, zdecydowanie. Póki co mam wrażenie, że to się udaje. To znaczy on mówi, ja jestem nowy, ja odchodzę od tego radykalizującego się PiSu i próbuję wnieść pewną nową jakość. No ale prawda, jeżeli już będzie wiadomo, że Mateusz Morawiecki i ugrupowanie ma jakąś solidną pozycję na scenę politycznej, znaczy sondaże zaczną pokazywać, że się z partią liczącą, no to wtedy będzie można mu wyciągnąć, ale pan Morawiecki był pan premierem i to pan zrobił i to nie wyszło, prawda? Więc będzie dokładnie to samo, co w tej chwili, prawda, padały jakieś zarzuty w stosunku do premiera, no to będzie można powiedzieć, pan też był premierem i był pan dłużej premierem niż w ostatniej kadencji Tusk, chociaż rzeczywiście sumaryczny czas urzędowania Donalda Tuska jest dłuższy niż Morawieckiego. Taką debatę między tymi dwoma panami ja bym chętnie zobaczył za rok. Przed wyborami. To wtedy rzeczywiście poprzedni premier, obecny premier, no i wtedy się rozliczamy, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione. I wtedy, powiedz co więcej, za rok ja bym doradzał Donaldowi Tuskowi zrobienie takiej debaty. Mhm. Ponieważ wtedy ta debata jeszcze bardziej marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego. W tej chwili byłaby niepotrzebnym promowaniem Morawieckiego z punktu widzenia Tuska i bardzo czymś, co oczywiście Morawiecki by chętnie zrobił, żeby się promować. Natomiast za rok, jak będzie można zmarginalizować PiS debatując z Morawieckim, co więcej pokazując, że tu oto mamy jakąś tam racjonalną, rozsądną prawicę, a tam mamy tych wszystkich radykałów z PiSu, Konfederacji jednej i drugiej, to będzie bardzo dobre zarządzanie sceną polityczną.
1: Czy marginalizowanie Prawa i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie oznaczałoby promowania Konfederacji, szczególnie tej mencenowsko-bossakowskiej i wskazywania jej jako potencjalnego może nawet koalicjanta dla Donalda Tuska?
0: Hipotezę o tym, że Konfederacja Mencena może być koalicjantem PiSu, ja już mówię, znaczy, przepraszam, może być koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, ja od dosyć dawna już mówiłem, że to jest jakaś opcja, bo gospodarczo te ugrupowania nie są od siebie tak daleko, natomiast myślę, że to się nie pojawi, nie zostanie otwarcie postawione
1: przed wyborami
0: bo Konfederacja Mencena to jest dalej ta konfederacja, która jest bardzo krytyczna w stosunku zarówno do starego rządu Tuska, obecnego rządu Tuska, w stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. To jest ugrupowanie, które krytykuje wszystkich za rozmaite rzeczy, prawda? Chociażby za politykę w okresie pandemii, gdzie ten wątek wolnościowy, gdzie te ograniczenia wszystkie były bardzo krytykowane przez środowisko Konfederacji, więc to ugrupowanie, oni nie pokażą jakiejś bliskości specjalnej, natomiast jakbym ja im miał doradzać, to bym powiedział, lepiej gadajcie z KO, bo KO da wam bezpieczeństwo, da wam zasoby, da wam pewien wpływ, a jednocześnie nie będzie was prawdopodobnie tak potwornie niszczyć jak Kaczyński, ponieważ Kaczyński, jak wchodzi z kimś w koalicję, to wiadomo, że od razu bagnet jest ustawiony w kierunku koalicjanta, tak. I ten koalicjant służy temu, żeby przejąć jego elektorat i zasoby.
1: Wracając do Mateusza Morawieckiego i do tego wyzwania, które podjął były premier, kreowania siebie na nową jakość na scenie politycznej, uda się to? Czy wystarczy zamienić garnitur na dżinsy i eleganckie wiązane pantofle na sportowe buty i zacząć do siebie mówić per, tam nie wiem, Michale, Grzegorzu, Mateuszu, a nie panie profesorze, panie premierze, używając tej całej tytulatury i nomenklatury, do której przyzwyczaiło nas także Prawo i Sprawiedliwość, którego członkiem był Mateusz Morawiecki. Chociaż teraz się zastanowiłam, czy był członkiem partii. Był, no bo przecież był jej wiceprezesem. No i teraz trwa cała debata o jego wyrzuceniu. Oczywiście cofam to wszystko. Czy wystarczy zamienić to na te bardziej nowoczesne, młodzieżowe, luźniejsze stroje i luźniejsze wypowiedzi, żeby przekonać wyborców, że jest się kimś nowym na scenie politycznej?
0: Zapytałbym, jakiej marki mają być te buty sportowe, bo to może się zemścić
1: na Mateuszu
0: Morawieckim.
1: Nie możemy tutaj
0: nie, ale jeżeli
1: wskazywać.
0: To będą zbyt drogie buty, no to wtedy od razu się może okazać, że on jednak wchodzi na ten poziom elit i wpada w pułapkę Trzaskowskiego, który próbował pokazać, że jest kompetentny, a wyszedł na elitarnego. Więc ja tutaj tu widzę główną pułapkę ze strony Mateusza.
1: Z tego, co zauważyłam w piątek, to chyba taka średnia półka.
0: Tak, więc to jest dobre rozwiązanie i rzeczywiście jeżeli środowisku PiSu, z którego wychodzi Morawiecki, chce odzyskać młodych ludzi, to musi pójść w tym kierunku. Ale musi pójść nie poprzez buty, lżejsze marynarki czy bluzy, tylko poprzez program, który do tych młodych trafi i odpowie na ich problemy. Nie forma, prawda, filmików na TikToku czy czymś takim, tylko konkretne propozycje, ponieważ w ten sposób się zdobywa elektorat, który rzeczywiście pozostaje wierny. Krótkotrwałe zainteresowanie tym, że ktoś

0: powiedział coś fajnego w mediach, to nie załatwia sprawy. Znaczy trzeba trafić do problemów i nawet się, jeżeli się nie proponuje rozwiązań, które rzeczywiście rozwiążą te problemy, bo tutaj, prawda, eksperci są lepsi od oceniania pewnych polityk. Natomiast nawet jeżeli jakieś problemy nie zostaną rozwiązane, prawda, tak jak 500+ nie rozwiązało problemu dzietności w Polsce, no ale było odpowiedzią na problem dzietności, było pokazane, że problem został potraktowany serio. Więc ja bym tutaj doradził Mateuszowi Morawieckiemu, zaproponuj, jakby połóż na swój program i zacznij go promować, docierając jednocześnie, stosując te nowe techniki dotarcia do elektoratu w postaci właśnie mediów społecznościowych i tak dalej, no bo jednocześnie trzeba pamiętać, że to ugrupowanie, no nie ma takich prostych, tak łatwego dostępu do zasobów finansowych. PiS oczywiście też był pozbawiony tych pieniędzy w ostatnim czasie, ale z Morawieckiemu, no on może sam sobie finansować ewentualnie, ale mało który polityk to robi, więc...
1: No Mateusz Morawiecki wygląda na zdeterminowanego.
0: Zdecydowanie. I tutaj widać, że podjął wyzwanie i że jest zdeterminowany, więc to w piątek było rzeczywiście widać taki próba powiewu nowej jakości, ale myślę, że w momencie, kiedy on się już pozycjonuje na scenie, to ataki przyjdą i wtedy będzie musiał jednak bronić okresu swoich rządów, co może nie być takie łatwe.
1: Na razie starał się nam zaprezentować jako mówca, orator, jako no, taki prawie stand-uper, który na tej scenie z mikrofonem prowadzi one-man show. Oczywiście nie sięgał tam po żadne żarty, ani nie cenzuralne sformułowania, ale no, sprawiał wrażenie kogoś, kto chce budować taki swój wizerunek.
0: Znaczy nie, to jest też niezbędne. Znaczy Mateusz Morawiecki nigdy nie był takim mocno charyzmatycznym politykiem, natomiast w tej chwili, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, trzeba być osobowością. I tą osobowość trzeba albo mieć wykutą na pamięć, tak jak Sławomir Mentzen ma znakomicie to, że powtarzał wszystkie przemówienia w czasie kampanii w sposób bardzo do siebie podobny, aby on potrafił wyuczyć się tego, mimo braku tych naturalnych zdolności, to Mateusz Morawiecki też na tym pracuje, bo trzeba pamiętać, że przemawiania można się nauczyć. Tak jak Karol Nawrocki zresztą. Na początku kampanii był kiepski, ale potem bardzo szybko się nauczył, w jaki sposób i wyczuł też, w jaki sposób porywać tłumy. Więc to jest kwestia do zbudowania i taki okres letni jest zresztą dobry do tego. Bo jeżeli w tej chwili będzie, powiedzmy, te grille, będzie jeszcze ze dwa zrobi takie tego lata. Jest jeszcze czas, prawda, cały sierpień. We wrześniu już zacznie się praca parlamentarna, ale dalej można tego rodzaju imprezy organizować. To ma szansę do tego, żeby zbudować sobie taki przyczółek poparcia. Jeszcze to będą takie obrazki, ci politycy bez marynarek, na luzie.
1: Podwinięte rękawy.
0: Tak, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy zostaną wykorzystane i to daje szansę zbudowania poparcia, moim zdaniem, spokojnie na poziomie 10%.
1: Gdzie Mateusz Morawiecki i jego ludzie będą łowić elektorat?
0: Tutaj... Zawiedzeni rządami Tuska mogą pójść w tym kierunku. Tam zawsze jest pewna grupa elektoratu. Natomiast mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia odzyskania elektoratu konserwatywnego, który z przyzwyczajenia póki co zostawał przy PiS-ie, wybaczając mu ten radykalizm, natomiast w tej chwili już nie będzie musiał wybaczać PiS-owi radykalizmu i rzeczywiście trochę tego elektoratu odejdzie. Już pierwsze sygnały tego widzimy w sondażach. Widzimy, że PiS-owi spada, w tym czasie Morawiecki się pojawia, więc to jest, oczywiście, więc elektorat PiS-u to jest główne źródło. Nie byłbym przekonany odnośnie elektoratu Konfederacji jednej czy drugiej, bo tam, bo jednak Konfederacja Mentzenowska no, krytykowała rząd Morawieckiego, no więc to jest bardzo wyraźnie. No, Konfederacja z kolei Braunowska, ona idzie w zupełnie innym kierunku niż to jest jakby... Morawiecki jest odpowiedzią na to, że PiS zaczął dryfować w kierunku Brauna, no więc to też nie jest odpowiednie źródło. Więc ja bym wskazał chyba te dwa, ewentualnie jeszcze elektorat, który w tej chwili odszedł do tej kategorii nie wiem, a wcześniej być może głosował na PSL i Polskę 2050. Chociaż tutaj jestem troszeczkę sceptyczny, tak samo jeżeli chodzi o elektorat rządu, bo pamiętajmy, że cały czas jednak funkcjonuje ten podział mentalny PiS-antyPiS, że jednak to wytworzyło pewien podział, jeszcze może nie socjopolityczny, to jest za daleka droga, żeby mówić tak, używać takich poważnych pojęć, ale wytworzyło pewien podział i to nie jest takie łatwe jeszcze przejść między elektoratem, który nie lubił PiS-u, a teraz miałby nagle wspierać Morawieckiego.
1: Ale dzieje się coś ciekawego, bo po ostatnich wyborach i prezydenckich, i wcześniej parlamentarnych mogliśmy odnieść takie wrażenie, obserwując wyniki tego głosowania, że wybory wygrywa się szukając na skrajach, prawda, sceny politycznej, że skrajna prawica, skrajna lewica, tutaj skrajne hasła to była gwarancja sukcesu, A teraz okazuje się, że trzeba poszukać w centrum. Co się takiego zmieniło? Czy to jest taka klasyczna sinusoida, że raz jest taka, raz jest inaczej i że no, to się zmienia i fluktuuje w czasie? Czy jesteśmy świadkami jakiegoś ciekawego zjawiska?
0: Ja bym nie powiedział, że coś się radykalnie zmienia, bo trzeba pamiętać, że oprócz tego czynnika, gdzie sięgamy, to musimy też powiedzieć, czy jesteśmy wiarygodni w

0: tym sięganiu.
1: No właśnie.
0: Że Rafał Trzaskowski, sięgając w prawą stronę podczas kampanii prezydenckiej, nie był w tym wiarygodny. Bo Karol Nawrocki był tym bardziej wiarygodny. Podczas gdy Rafał Trzaskowski, sięgający w lewo, byłby dużo bardziej wiarygodny. Więc gdyby powiedział, gdyby nie utracił tego elektoratu z wyborów 2023 roku, gdzie KO i pozostałe partie zdobyły potężną większość, no to wtedy miałby większe szanse. Czyli gdyby zachował autentyczność, a nie próbował wychodzić w inną stronę, nie zaniedbywał tego, co się wydarzyło po tamtej stronie, po jego naturalnej stronie, prawda? W kwestiach jakiejś otwartości obyczajowej, mógł na tym zadziałać, podczas gdy porzucił. Zapomniał w ogóle o temacie, prawda? Ta cała akcja z tęczową flagą podczas debaty bardzo to pokazała, że on nie potrafił się odnaleźć w tym i stracił wiarygodność tu, a nie zyskał jej gdzie indziej. Więc moim zdaniem to jest ta kwestia, że czasem musimy sięgnąć do tych bardziej radykalnych czy bardziej niszowych tematów, bo chyba niszowość jest tutaj lepszym określeniem, po naszej stronie, mimo tego, że wiedząc, że nam to nie uzyskamy jakiegoś zysku po drugiej stronie, ale tam i tak nie mamy szans. Musimy mobilizować tych, którzy w nas wierzą, ale mogą być zawiedzeni. To jest, myślę, podstawowy klucz.
1: Zadbać o swój żelazny elektorat przede wszystkim.
0: Żelazny, albo niekoniecznie żelazny, bo to nie jest tak, że nawet osoby LGBT czy środowiska feministyczne to jest jakiś żelazny elektorat Koalicji Obywatelskiej. To jest elektorat, który uwierzył w obietnicę, prawda, załatwienia pewnych spraw. Te sprawy nie zostały załatwione. To znaczy w tej chwili mamy lekką zmianę prokuratury w sprawie sprawy aborcyjnej i jakieś przeprowadzenie, prowadzona jest ta sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Więc to są te postępy, którymi pewnie rząd będzie się chwalił w środowiskach lewicowych za rok przed wyborami, ale to nie są te przełomy, które były obiecane. Więc trzeba włożyć pracę, żeby podtrzymać te elektoraty, no bo jeżeli sytuacja się, jeżeli nie ma postępu, no to po co mają zawierzać się tej grupie, która ich znowu zawiodła, tej partii, która ich zawiodła.
1: Co będzie fundamentem takiego programu, pana zdaniem, właśnie stowarzyszenia, a pewnie partii Mateusza Morawieckiego? Takim mitem założycielskim, tym, na czym oni będą budować. Bo miało być wyrzucenie z PiSu, tak? I taka postawa męczennika za wiarę w te ideały, które w środowisku Prawa i Sprawiedliwości są kojarzone z polityką Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
0: Myślę, że mit założycielski to jest coś, co funkcjonować może w PiSie i bardziej na prawo, a nie u Morawieckiego. Morawiecki będzie próbował wytykać błędy Tuskowi i powiedzieć, ja to zrobię lepiej. Czyli to będzie rywalizacja na tak zwanym wymiarze walencyjnym. Będę skuteczniejszym premierem, będę realizował politykę bardziej konserwatywną, będę twardszy wobec Unii Europejskiej, będę prowadził taki konserwatywny rozwój gospodarczy. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym pójdzie Morawiecki, może rzuci jakimś też socjalnym obliczem, bo tutaj może pójść w kierunku właśnie polityki Lecha Kaczyńskiego, chociaż sam podejrzewam, musiałby raczej mieć inną twarz, bo sam jest raczej takim technokratycznym liberałem, natomiast myślę, że jak znajdzie osobę, która będzie mogła dopełniać ten wizerunek bardziej takim, socjalnym obliczem, to myślę, że to może wzmocnić.
1: A jego bankowa przeszłość w tym nie przeszkodzi, bo my się skupiamy na tej przeszłości politycznej, ale przecież Mateusz Morawiecki nie stał się osobą publiczną w momencie, kiedy został premierem.
0: Tak, dlatego właśnie mówię, że musi znaleźć osobę, która będzie twarzą tego socjalnego wymiaru jego ugrupowania, że sam on nie będzie w tym do końca wiarygodny, ale może znaleźć kogoś, kto będzie. Ja w tej chwili tak uświadomiłem sobie, gdzie w tym całym podziale PiSu, gdzie jest Beata Szydło w tej chwili.
1: I Andrzej Duda.
0: Andrzej Duda to już poszedł na
1: polityczną emeryturę, że już nie będzie.
0: Nie wydaje się, prawda? Była w pewnym momencie, ktoś rzucił koncepcję, żeby wystawić Andrzeja Dudę na prezydenta Krakowa.
1: Tak.
0: Co moim zdaniem było bardzo ciekawym pomysłem.
1: Ale on się obruszył podobno.
0: On się oburzył wręcz z tego powodu, więc może stwierdził, że to oczywiście jest to pewna degradacja, no ale gdzie można pójść, jak się już było prezydentem? Można nie być po prostu aktywnym politykiem, mieć na emeryturze, no ale to jeszcze jest młody człowiek w perspektywie tego, ile obecnie żyjemy, więc trochę dziwny. On może zasiadać w radach nadzorczych, w jakichś fundacjach, tak jak Aleksander Kwaśniewski, ale chyba nie ma tego formatu i takiego środowiska, tego kręgu wokół siebie, który by mu to zapewniał. Więc moim zdaniem prezydentura Krakowa, czy kandydowanie w tym kierunku, to byłoby i to miałby szansę, moim zdaniem. Bo jako tak popularny polityk miałby szansę do tego, żeby być prezydentem Krakowa. Ale no, tak, pytanie, co Beata Szydło na to wszystko, bo ona milczy.
1: Rozdarta między tym, kto zwolnił ją z funkcji premiera, a osobą, która na tej funkcji ją zastąpiła.
0: Tak. I może mieć pretensje do obydwu, no ale z Mateuszem Morawieckim pracowała, był jej wicepremierem, więc no wydaje się, znaczy jakby oboje odeszli i

0: i Szydło stała się tą socjalną twarzą Morawieckiego, to moim zdaniem to jest bardzo dobra strategia.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Sezon ogórkowy w tym roku możemy o nim zapomnieć, bo myślę, że sierpień i początek września to będzie cały czas ta okazja, żeby rozmawiać o tym, co dzieje się po prawej stronie, ale pewnie też i Koalicja Obywatelska nam również tych tematów do rozmów dostarczy. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki Uniwersytet Warszawski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze mną w studiu pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani doktor. To, co się w Ceucie wydarzyło, to jednorazowy, tragiczny w skutkach incydent, czy początek kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym Europa będzie się musiała mierzyć?
3: Na pewno nie jest to początek nowego, dużego kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, dlatego że sytuacja generalnie na unijnych granicach jest bardzo stabilna. W pierwszej połowie roku przybyło do Unii Europejskiej 49 tysięcy osób o nieuregulowanym statusie według danych Frontexu, czyli w zasadzie przez te kilka dni w Ceucie przybyło w tym samym czasie drugie tyle, co przez pierwszą połowę roku na wszystkich unijnych granicach. To jest incydent, natomiast nie jest to kryzys o ogólnej skali. Natomiast on pokazuje, że nadal jesteśmy podatni na kryzys polityczny związany z migracją, ponieważ ta panika, którą wywołały te wydarzenia, ta dezinformacja, ale również polityczne decyzje, które były konsekwencją tego, co się wydarzyło, pokazują, że mamy wciąż bardzo duży kryzys zaufania, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Mamy rozkręcające się kampanie wyborcze w wielu państwach członkowskich, a między innymi właśnie we Francji, która bardzo tutaj nerwowo reagowała, ale w zasadzie wielu u nas też, prawda, widać to wykorzystywanie, zwłaszcza przez skrajne prawicowe ugrupowania kwestii migracyjnych, często bazujące na zupełnie błędnym interpretowaniu faktów, dlatego że jednym z takich haseł powielanych w sieci było to, że pakt migracyjny przyczyni się do tego, że te osoby za chwilę będą w Polsce albo w innym kraju. To jest zupełnie nieprawda, dlatego że pakt migracyjny ułatwia deportację ludzi, a nie utrudnia. Ale również takie decyzje, jak choćby reakcja...
1: Deportację, pani doktor, do kraju pochodzenia, skąd pochodzenia, one się w Europie znalazły.
3: Pochodzenia tudzież tranzytu, ale w tym wypadku byłoby to państwo pochodzenia. Więc mam wrażenie, że ta paniczna reakcja, ja zresztą sama ją dość odczułam, dlatego że po prostu nagle wszystkie media telefony zaczęły do mnie dzwonić i szerzyć bardzo dużo różnego rodzaju interpretacji. Wydaje się, że na pewno trzeba zbadać i temu poświęcone jest jutrzejsze spotkanie ministrów, jak wygląda współpraca z Marokiem i co zawiodło, dlatego że jeszcze w kwietniu chwaliliśmy się, że mamy tak silną współpracę z państwem właśnie z Marokiem i były tam wizytacje unijnych polityków. W związku z tym trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności i czynniki tego incydentu granicznego i przeciwdziałać im, dlatego że widzimy, jaki to ma potencjał eskalacyjny.
1: Obudziły się demony, to prawda.
3: Obudziły się demony i moim zdaniem im bardziej się budzą demony, tym potencjalne autorytarne reżimy w okolicach Unii Europejskiej uczą się po raz kolejny, że jest to bardzo skuteczne narzędzie polityczne.
1: Skuteczne narzędzie manipulacji i oddziaływania na i opinię publiczną w Europie i na klasę polityczną.
3: Tak, a przypomnijmy, że to nie jest tylko Hiszpania. Takie same problemy miała w zeszłym roku Giorgia Meloni z Libią. To znaczy skala była oczywiście mniejsza, ale w 2020 roku przed pandemią Turcja na przykład instrumentalnie wypychała do Grecji migrantów. My sami mamy problem z instrumentalizacją migracji na granicy białoruskiej. W związku z tym to ryzyko jest i eskalowanie i sianie paniki powoduje niestety, że jest to bardzo atrakcyjne. Więc zamiast jakby okazywać właśnie ten brak solidarności, powinniśmy spotkać się, tak jak robią to jutro

0: ministrowie i wspólnie odpowiedzieć na tę sytuację.
1: Kto tych ludzi wrzucił do wody? Kto kazał im płynąć do Ceuty?
0: Wie pani, ja tego nie wiem i myślę, że właśnie to trzeba wyjaśnić, dlatego że wynika z tego, że sami zdecydowali o tym, żeby podjąć tę przeprawę, natomiast byli też zmanipulowani informacjami, które były nieprawdziwe.
1: To jak z tym wyrokiem Sądu Najwyższego hiszpańskiego? Bo ci ministrowie, którzy się jutro spotykają, to są ministrowie spraw wewnętrznych i tutaj jakby zgoda i rozumiem, dlaczego oni, ale także ministrowie sprawiedliwości. Czy to ma związek również z tym wątkiem?
0: Znaczy, to jest zawsze, ministrowie w tym formacie się spotykają. Natomiast faktycznie mieliśmy w lipcu wyrok sądu hiszpańskiego, który właśnie, jak się okazuje, był źle interpretowany, ponieważ on jakby określał, że granica morska nie jest granicą, z którego można bezpośrednio zawracać. No to jest oczywiście związane z takim humanitarnym aspektem, zawracanie na granicy morskiej często po prostu kończy się śmiercią.
1: No
0: więc,
1: tak, bo to nie jest taki pusza.
0: Natomiast nie jest to, jak się okazuje, przesłanką do tego, że w ogóle nie można zawracać. Wręcz, tak jak powiedziałam, pakt migracyjny, który od czerwca wszedł w życie, on ułatwia wprowadzają przyspieszone procedury powrotu. I zresztą widzimy, że to się dzieje. Tak, ci ludzie są zawracani. Więc to, co trzeba... Oczywiście sam Pedro Sanchez wprowadził, znaczy prowadzi dość otwarcie, jakby taką otwartą politykę migracyjną w odniesieniu do zarobkowej migracji, dlatego że zdecydował na przykład na początku roku o amnestii dla nielegalnych migrantów. Natomiast tych osób, które tutaj dotarły w zeszłym tygodniu do tej Ceuty, to by nie dotyczyło tak czy inaczej, więc to też nie była przesłanka. Natomiast ewidentnie te wszystkie przepisy, które gdzieś tam w Hiszpanii migracyjne istnieją, były podstawą do właśnie stworzenia jakiejś takiej narracji, że wystarczy podjąć tę przeprawę i nagle znaleźć się na terytorium Hiszpanii. I teraz właśnie duże pytanie jest, na ile współpraca z Marokiem tutaj działa, a na ile nie działa. Dlatego, że Unia Europejska w swojej strategii migracyjnej, którą zresztą opublikowała nową strategię migracyjną na początku tego roku, tę eksternalizację zarządzania migracją i deportację priorytetyzuje, to znaczy ona wskazuje, że no bazujemy głównie, jeśli chodzi o politykę i strategię migracyjną, właśnie na tych elementach. Wiele poczyniono, żeby również sądom utrudnić blokowanie deportacji w ostatnich miesiącach. W związku z tym ta strategia unijna bazuje na współpracy z tymi reżimami poza Europą, które to współpracują właśnie w dziedzinie migracji, bardzo często za określone benefity, inwestycje unijne, fundusze unijne i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, to jest oczywiście zazwyczaj ryzykowne, prawda, dlatego że zawsze może istnieć jakiś polityczny czynnik, który zachęci do instrumentalizacji migracji. No ale skoro chcemy ograniczać, to musimy współpracować z tymi państwami trzecimi. I trzeba wyjaśnić, czy władze Maroka są po prostu wiarygodnym partnerem i te wszystkie okoliczności, o których była mowa w materiale, po prostu na spokojnie wyjaśnić. Natomiast wydaje się, że nawet jeśli będą wyjaśniane, to prawdopodobnie ta dyskusja w Europie będzie rezonować i każdy incydent graniczny, który się może pojawić, będzie wykorzystywany w kampanii wyborczej, mimo że, tak jak powiedziałam na początku, ten poziom migracji w porównaniu nawet z zeszłym rokiem, to ten pierwsza połowa roku to jest 37% mniej. No to jest w ogóle nieporównywalne skalą do kryzysu migracyjnego, ale incydenty będą się zdarzać.
1: I ten incydent ostatni w Ceucie pokazał, że jesteśmy gdzieś zagubieni między tą narracją, nazwijmy ją humanitarną, którą premier Sanchez nam prezentuje, a tą reakcją premier Meloni. która zawiesza Schengen między Hiszpanią a Włochami.
0: Tak, no zawieszanie Schengen, w ogóle nie ma czegoś takiego jak zawieszanie Schengen. Można wprowadzić kontrole graniczne na określony czas i moim zdaniem to, co zrobiła Giorgia Meloni, jest stricte działaniem pod publikę, dlatego

0: że wiele państw ma przywróconych kontrole graniczne aktualnie.
1: Także.
0: Polska między innymi, ale na przykład Francja też ma lądową granicę z Hiszpanii przywróconą, więc jakby wprowadzenie w przypadku Włoch na granicach morskich plus lotniczych, bo nie ma tutaj granicy lądowej, kontroli, w zasadzie nic nie załatwia. To nie jest żadna recepta na żaden problem, ale jest to robione pod publikę, sensu stricte, żeby pokazać, że bierzemy bezpieczeństwo we własne ręce. Tylko to właśnie generuje takie poczucie braku solidarności, braku wspólnej odpowiedzi. Właściwie można powiedzieć, że wszystkim tym, którzy chcą instrumentalizować w przyszłości migrację do Unii, takie odpowiedzi się podobają. Właściwie oni na to grają, tak? Na polaryzację, na konflikty, na destabilizację polityczną. Natomiast realnie nie jest to żadna odpowiedź na żaden kłopot, zwłaszcza, że w ogóle Ceuta jest tak daleko położona potencjalnie od Włoch, że to w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Ale to pokazuje inne rzeczy, moim zdaniem, takie, o których ja już mówię od wielu lat, ale mam wrażenie, że jest to
1: grochem o ścianę.
0: Że niewielu chce tego słuchać właśnie dlatego, że myślimy zawsze w kwestii migracji o bardzo bieżących kilku dniach i żyjemy bardzo krótkimi wiadomościami. Otóż mamy przeważającą część państw członkowskich, dlatego że ten szczyt, który jutro będzie miał miejsce, on jest odpowiedzią na list 22 polityków unijnych, między innymi z Polski. I to jest taka duża koalicja, ona ma 19-20 właśnie kilka państw, czyli zdecydowana większość domagająca się zaostrzania kursu migracyjnego. Natomiast no właśnie Pedro Sanchez od jakiegoś czasu próbuje tworzyć alternatywny dyskurs, który jest związany z potrzebami gospodarczymi jego kraju. Zresztą nie tylko jego, my mamy podobne problemy, czyli zaostrzamy migrację, ale z drugiej strony wiemy, że nasz rynek pracy tego potrzebuje. I tutaj mamy coraz więcej dyskusji między państwami o tym, jak powinny wyglądać kwestie właśnie migracji zarobkowej. To jest coś, co pozostaje w gestii państw członkowskich, czyli jakby Unia nie ma tutaj kompetencji. Natomiast okazuje się, że działania jednego państwa mogą potencjalnie wywoływać obawy innych państw. Więc tutaj moim zdaniem wskazana byłaby większa co najmniej koordynacja, mimo że żadnej harmonizacji przepisów nie może, żadna harmonizacja nie może nastąpić, bo traktat po prostu stawia tutaj blokadę. Jest ewidentnie tak wprost powiedziane w traktacie, że kwestia migracji zarobkowej pozostaje w gestii państw. Zresztą wiele państw i sama Meloni w trakcie pandemii decydowała się na abolicję wobec nieuregulowanych
1: tam
0: migrantów.
1: Pracownicy w rolnictwie między innymi byli mile widziani.
0: Więc mamy tutaj takie specyficzne podejście skrajnej prawicy. Z jednej strony krytykujemy te działania u innych, a sami robimy to samo, jeśli mamy te problemy. Więc musimy myśleć i wydaje mi się, że Polska zwłaszcza jako państwo frontowe powinna myśleć przede wszystkim o tym, żeby akcentować solidarność w odpowiedzi. Domagać się oczywiście wyjaśnień od premiera Sancheza, pomagać, pokazując nasz przykład choćby na granicy z Białorusią, ale na pewno nie promować działań typu zamykanie, znaczy przywracanie kontroli granicznych w obszarze Schengen, bo to do niczego nie prowadzi. W gruncie rzeczy będzie również prowadziło do kosztów gospodarczych bardzo niekorzystnych dla naszej, ale w ogóle dla unijnej gospodarki, więc powinniśmy tego unikać. Skrajna prawica francuska na przykład domaga się ograniczenia możliwości swobodnego przepływu osób czy podróżowania w Schengen tylko dla obywateli Unii Europejskiej. I tutaj znowu to jest taki bardzo chwytny element, jeśli chodzi o narrację skrajnej prawicy, tylko pytanie, jak to sprawdzić? Znaczy to w gruncie rzeczy wymaga wprowadzenia kontroli, pełnych kontroli na granicach wewnętrznych Schengen.
1: Bo trzeba się okazać paszportem.
0: I dla wszystkich jakby. To nie jest tak, że ktoś tutaj będzie z tej kontroli w związku z tym wyłączony.
1: No tak, bo to nie jest kwestia deklaracji, tylko sprawdzenia faktu.
0: Dokładnie, więc żeby sprawdzić, czy ktoś ma... Hmm.

0: to obywatelstwo, czy nie, będzie trzeba wprowadzić kontrolę. Więc tutaj są, prawica proponuje, ta skrajna prawica, zwłaszcza w okresie kampanijnym, takie rozwiązania, które one bardzo chętnie są podchwytywane, ale niestety one są po pierwsze niewdrażalne, a po drugie, nawet jeśli wdrażalne, to w gruncie rzeczy sprowadzałyby się do właściwie zdemontowania Unii Europejskiej.
1: Łatwe rozwiązania trudnych i skomplikowanych problemów. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Pani doktor Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. To Piotr Pytel, który spędził w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego według polskich śledczych nie popełnił, a także związany ze środowiskiem kibolskim Piotr Staruch-Staruchowicz i Adam Borowski. Kancelaria prezydenta nie przekazała personaliów ułaskawionych osób, ale te informacje przekazali ich obrońcy.
1: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony 2-letni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
2: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
1: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Wiadomo, że napastnik i ofiara się nie znali. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiono 18-latkowi z Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. Przesłuchanie mężczyzny nie wyjaśniło, jaki był motyw jego działania. Sprawca odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
3: Wstępne okoliczności są takie, że pani została zaatakowana przez obywatela Ukrainy, 18-letniego. Jaki był motyw działania, podejrzany nam nie powiedział do protokołu, ani nie powiedział w czasie przesłuchania. Na dalszym etapie śledztwa sprawdzany będzie cały przebieg tego zdarzenia, będzie gromadzony dalszy materiał dowodowy.
0: Dziś sąd zdecyduje, czy przychyli się do wniosku prokuratury w sprawie zastosowania aresztu śledczego. Zaatakowana kobieta opuściła wczoraj szpital. 30-latka jest w stanie ogólnie dobrym. GIS na półmetku wakacji ma wyniki kontroli w sezonowych punktach gastronomicznych. Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie czy nieodpowiednie przechowywanie żywności wykryto w prawie 700 obiektach gastronomicznych. O szczegółach już teraz Agata Król.
4: W wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku blisko 700 lokali wykryto nieprawidłowości. Jakie? Poinformowała Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
5: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak...

0: wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie.
1: GIS interesował się szczególnie sezonowymi punktami gastronomicznymi. Agata Król, Polskie Radio.
2: Kolejna siódma runda rozmów Liban-Izrael zaczyna się w Rzymie. Pośredniczące w nich Amerykanie chcą poszerzyć negocjacje o kwestie polityczne, gospodarcze i dotyczące bezpieczeństwa. Władze Libanu podkreślają, że Izraelczycy nie chcą zgodzić się na wynegocjowane wcześniej przekazanie kontroli nad trzema z ponad 60 miejscowości, które okupują. Wciąż kontynuują również masowe wyburzenia domów na południu Libanu i wzniecają pożary. Stany Zjednoczone nalegają, by obie strony wytyczyły granice między oboma krajami, której przebieg od dziesięcioleci jest kwestią sporną. Wzdłuż libańskiego wybrzeża na wysokości terytorium okupowanego obecnie przez izraelskie wojsko znajdują się zasoby ropy naftowej i gazu. Ich eksploatacja też miałaby być jednym z tematów obecnych rozmów.
3: To są aktualności jedynki.
2: Fala upałów ponownie nad Polską. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 40 stopni, a dziś temperatura wzrośnie miejscami do 37. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Upalnie będzie do końca tygodnia. Jak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, najgoręcej będzie w centrum i na południu Polski.
4: 35-37, lokalnie nawet 37-38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
2: Synoptycy spodziewają się ochłodzenia w weekend. Temperatura w całym kraju spadnie do około 25 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Wtorek pogodny, upalny, a po południu także burzowy. Na wybrzeżu zachodzie i w Małopolsce przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni na północy i około 34 w centrum do nawet 37 na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 22 do 27 stopni. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali, a ciśnienie jest stabilne.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich serdecznie.
6: No i właściwie już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Oczywiście, że będziemy rozmawiać o cukrzycy, a zaczniemy nawet naszą rozmowę od Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy, które powstaje. I muszę panią zapytać, a cóż takiego tam znajdziemy? Kiedy powstanie? Co takiego tam planujecie?
7: Powiem tak, Centrum Edukacji i Historii powstaje już wkrótce, ponieważ otwarcie przewidujemy na 6 sierpnia tego roku. Dlaczego powstaje? Ponieważ chcielibyśmy pokazać, co się zadziało tak naprawdę w diabetologii, że cukrzyca nie wzięła się 5 lat temu, 10 lat temu, tylko wiemy, że sama insulina już powstała 103 lata temu, została wynaleziona. Natomiast diabetologia jest i cukrzyca w ogóle, ale diabetologia jest taką dziedziną nauki, w której bardzo dużo się w ostatnim czasie zadziało. Mamy bardzo dobrą farmakoterapię, mamy bardzo dobre wyroby medyczne, jeśli chodzi o systemy do ciągłego monitorowania glikemii, czy osobiste pompy insulinowe w zamkniętej pętli, a oprócz tego jeszcze mamy glukometry. Ale nie tak dawno, bo 27-28 lat temu jeszcze nie każda osoba z cukrzycą mogła liczyć na osobisty glukometr. Mogła tylko badać się w szpitalu, w przychodni. To był, nie chcę powiedzieć słowa, ale to był rarytas dla niektórych, żeby mogli mieć glukometr.
6: I ja to pamiętam, te całe wycieczki, bo media o tym wspominały, o tym jakim obciążeniem dla tego codziennego życia jest cukrzyca. I każdy, kto miał w rodzinie osobę chorą na cukrzycę, ten doskonale wiedział, jak to wyglądało. To robienie zastrzyków, wygotowywanie strzykawki, ta troska i dbałość związana właśnie z tym, że trzeba było monitorować poziom glikemii, i cukrzyca kojarzyła się wtedy z bardzo poważnymi ograniczeniami w takim codziennym życiu i funkcjonowaniu.

0: Paniu, zanim opowiemy, co się zmieniło, no to zapytam i wrócę do Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy. Wspominała Pani niedługo otwarcie. A gdzie będzie mieściło się Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy i co w nim znajdziemy?
1: Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy będzie się mieściło w dzielnicy Ursus, tuż obok naszego biura Wiosny Ludów 77. Będzie wstęp do centrum, będzie bezpłatny, dostępny dla wszystkich. Jedyny tylko tutaj kwestia jest taka, że trzeba będzie się wcześniej umówić. Jest to nasze takie dziecko, bym powiedziała, chyba moje spełnienie też marzeń, ale i większości osób z cukrzycą, które będą mogły wrócić się niektóre osoby do przeszłości i zobaczyć, jak to jest, bo wśród naszych członków stowarzyszenia jeszcze jest wiele osób, które pamiętają właśnie wygotowywanie strzykawek. Takie strzykawki będą w tym muzeum. Będą stare glukometry, które, śmiem powiedzieć, że były wielkości kasy fiskalnej, chociaż w obecnych czasach kasy fiskalne są mniejsze niż poprzednie glukometry. Będzie to pokazany naprawdę kawał takiej historii, która dotyczy wielu osób, ale też chcemy pokazać, ile to wymagało pracy od wszystkich osób zaangażowanych w poprzednich latach, żeby było to, co teraz mamy. Nasze stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia. I to jest najstarsze stowarzyszenie, które powstało oddolnie z samej inicjatywy pacjentów. A dlaczego powstało? Bo 45 lat temu, nie tak dawno, ale nie było dostępu do edukacji, a cukrzyca wymaga kontroli 24 godziny na dobę. I większość decyzji, a tak naprawdę ponad 90% decyzji, to pacjent podejmuje sam. Więc ta edukacja była bardzo potrzebna i stąd wszyscy moi poprzednicy, także osoby zrzeszające w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków bardzo dużo poświęcili, abyśmy byli w tym momencie, co jesteśmy.
0: Tak, w tym momencie, w tym miejscu zupełnie
1: innym. W tym miejscu,
0: w
1: którym jesteśmy, wraz ze wsparciem ekspertów, klinicystów, bo to całe środowisko na to pracowało, żeby też i zalecenia od Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku się zmieniały, które są. I żeby jednak ten dostęp dla pacjenta był jak najbardziej potrzebny, ale i też zrozumiały.
0: No właśnie i porozmawiajmy teraz o tym, jak to było kiedyś, jak to wyglądało, jak wygląda dzisiaj, jak wyglądało życie osoby chorej na cukrzycę jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. To wydaje się nie tak dawno, ale to jest ogromny skok jakościowy. Ja też przypomnę, że niestety my jesteśmy w takiej sytuacji, w której mówimy jednak o tym, że tych osób chorujących na cukrzycę jest coraz więcej. Czy ja dobrze pamiętam dane, cukrzyca typu drugiego to co najmniej 3 miliony osób w całej Polsce.
1: Zdiagnozowanych.
0: Zdiagnozowanych, bo są przecież te setki, tysięcy
1: miliony.
0: Nawet, albo jak pani mówi miliony, które nawet o tym jeszcze nie wiedzą. Ale zanim porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje, to powiedzmy o tym, jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu diagnoza cukrzyca, trochę walił się świat, prawda?
1: Myślę, że tak. To kilkanaście lat temu, ale i dla niektórych osób teraz, bo wszystko zależy od indywidualnego podejścia, jak usłyszy osoba tą diagnozę. Bo czym innym jest usłyszeć diagnozę osoba dorosła, czym innym, kiedy słyszy tą diagnozę rodzic dziecka dwuletniego, rocznego, trzyletniego, cztero, to też jest jeszcze inaczej, bo zaraz sobie wyobrażamy jeszcze inaczej to życie. W tym momencie, w którym jesteśmy, jest dużo lepiej, to nie oszukujmy się, to trzeba powiedzieć prawdę, ale to, co było 10 lat temu, 15 lat temu, to nie było tak. Ja sama pamiętam 28-27 lat temu, kiedy miałam cukrzycę ciążową. Też nie miałam osobistego glukometru, więc musiałam chodzić za każdym razem do przychodni, aby zmierzyć sobie poziom cukru. I to był tylko nadczo. Pamiętajmy, że to tylko był nadczo. Kiedy leżałam w klinice miesiąc czasu przed porodem i mierzyłam 7 razy dziennie poziom cukru i proszę mi wierzyć, że 28 lat temu, mierząc cukier, poziom glikemii, cukru, zależy jak już kto teraz woli o tym mówić.
0: Pewnie lekarz by nas poprawił, czy pielęgniarka, tak. Poziom glikemii.
1: Poziom glikemii, ale mówimy tutaj do naszych słuchaczy. To badałam cukier zwykłą igłą. zwykłą igłą taką,
0: kłuła,
1: którą...
0: Kłuła się pani siedem razy dziennie
1: w palec, kłułam się i to było nadczo, po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, przed podwieczorem.

workiem, po kolacji i jeszcze przed pójściem spać. Więc po miesiącu, kiedy wyszłam z kliniki, to ja palce miałam tak jakby, opuszki palców, tak jakby mi ktoś posypał je makiem, bo to była zwykła igła, taka jak do pobrania krwi czy do zastrzyków. 28 lat temu. Nie tak dawno, ale proszę zobaczyć, co się zmieniło.

0: tej pory jeszcze korzystają ze wstrzykiwaczy. Te wstrzykiwacze też już są teraz dużo lepsze niż to, co wcześniej pani powiedziała, że trzeba wygotowywać strzykawki.
1: Ja pamiętam jeszcze też te szklane strzykawki.
0: Ale proszę mi wierzyć, że te strzykawki czy pierwsze glukometry to wiele osób pozyskiwało z zagranicy. Tego jeszcze w Polsce nie było, więc droga i ta podnoszenie świadomości i odpowiedzialność bardzo no tutaj tak naprawdę wszystko to było po stronie pacjenta albo rodzica nad dzieckiem. Jestem dumna, że w naszym Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków są osoby, które chorują na cukrzycę, znaczy może to nie jest takie, że chorują, ale że żyją z cukrzycą 50-60 lat. I są to osoby z cukrzycą typu pierwszego. Większość osób nie ma powikłań i dalej są bardzo aktywnymi osobami. Ale no powiedzmy, no mamy teraz te technologie, ale ile to od nich wysiłku wymagało, żeby żyć przez te 40, 30, 50 lat, żeby być na tym etapie i być takim świadectwem i pokazać innym osobom, że można z cukrzycą żyć, ale też trzeba odpowiedzialnie i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, co to jest za choroba, ale przede wszystkim podejmować decyzje świadomie.
1: Czyli to nie jest tak, że mimo ogromnego postępu medycyny dziś cukrzyca to jest coś, że można tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć, nic takiego.
0: Tak jak powiedziałam, postęp w diabetologii dokonał się bardzo duży, bo począwszy jeszcze od farmakoterapii, którą mamy, gdzie pokazuje, że kiedyś, i to nawet lekarze mówią, leczyło się tylko, aby wyrównać poziom glikemii. Teraz już wiemy, że dzięki nowoczesnej farmakoterapii możemy zapobiegać już ryzyko sercowo-naczyniowemu, tak? Już wcześniej, na tych wcześniejszych etapach. Ale niestety kryteria, jeśli chodzi o farmakoterapię, nie dla wszystkich są i są troszeczkę takie, jak to pacjenci mówią, wyśrubowane, że nieraz trzeba mieć gorsze wyniki, parametry, gorsze wyniki, żeby otrzymać refundowany lek. I tak samo mamy, jeśli chodzi o technologię. Systemy do ciągłego monitorowania są refundowane dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. To już tutaj wiadomo, dla kobiet ciężarnych przede wszystkim. I kiedyś też tak było, że tylko kobiety ciężarne, które są na insulinie. Teraz bardzo dziękujemy ministerstwu za to, że już jest bez względu na to, czy kobieta jest na insulinie, czy też na farmakoterapii. I pacjenci z cukrzycą typu drugiego, ale tutaj tylko dla tych pacjentów, co są na 3 wstrzyknięciach insuliny. Pacjenci, którzy mają 2 wstrzyknięcia, czy mniej niż 2 wstrzyknięcia insuliny, tej refundacji nie mają. Tak samo jak pacjenci z cukrzycą typu drugiego, którzy są tylko na farmakoterapii, także są wykluczeni z tej refundacji. No i mamy osobiste pompy insulinowe, które są refundowane do 26 roku życia, a po 26 roku życia nie są refundowane.
1: Tak jakby nagle zniknął problem, prawda? Tak, jakby nagle
0: problem
1: zniknęła
0: nie znika,
1: choroba.
0: A wiemy, że dzięki technologiom, bo to co powiedzieliśmy, pacjent musi podejmować decyzję. Cukrzyca się w ogóle, każda nasza decyzja jest od samokontroli. Bez samokontroli nie jesteśmy w stanie wiedzieć, ile możemy sobie podać insuliny, czy możemy coś zjeść, trzeba uprawiać aktywność fizyczną, czy źle się czujemy, czy może jesteśmy senni. Jest wiele czynników takich, które zależą tylko od samokontroli. I patrząc teraz przez naszych członków stowarzyszenia, ale nie tylko, systemy do ciągłego monitorowania, jak pozwalają osobom naszym podejmować świadomie decyzje.
1: O właśnie, chciałam zapytać o te systemy do ciągłego monitorowania, bo nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, na czym to polega.
0: Przede wszystkim systemy do ciągłego monitorowania monitorują nasz poziom glikemii 24 godziny na dobę bez nakuwania opuszków palców.
1: To jest element, który się przykleja gdzieś do ciała?
0: Tak. Pacjenci nieraz mówią, że to jest tak zwanej wielkości 2-złotówki, 5-złotówki. Przyklejamy to przeważnie na ramię, na tylną część. Są systemy, które działają 14 dni, 15, 11. To zależy, o których systemach mówimy, ale 14 dni mamy system i możemy wszystkie swoje pomiary na bieżąco monitorować w aplikacji, w telefonie. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie ma telefonu, to możemy też widzieć na czytniku specjalnym, gdzie się tylko skanuje, ale znowuż nie musimy kłuć opuszków palców. Wyniki mamy co minutę monitoring, to jest. Są tam takie

0: strzałki trendu. I co to jest strzałki trendu? One są, pokazują albo góra, albo prosto, albo w dół. Pokazują nam, czy ten poziom naszej glikemii będzie szedł w górę, wzrastał, czy on będzie szedł powoli, czy on będzie raptownie, czy tak samo będzie w dół, powoli. My możemy reagować wcześniej, ponieważ te systemy mają alarmy i informują nas wcześniej, czy nastąpi właśnie wzrost poziomu glikemii, czy by nastąpi spadek. Możemy reagować wcześniej, więc przez co mamy mniej hipoglikemii, mniej wystąpienia ryzyka hipoglikemii. To jest bardzo ważne.
1: Bo po prostu wiadomo, co się dzieje w naszym organizmie w momencie, w którym zjemy śniadanie, obiad czy kolację, albo konkretny produkt, prawda? Czy banana, czy napijemy się soku, czy zjemy cokolwiek. Wtedy od razu
0: nawet
1: widać, co się dzieje.
0: Podczas snu przecież wiele osób z cukrzycą doświadczało hipoglikemii właśnie nocnych. Tutaj alarm jest i dzięki temu możemy usłyszeć, wcześniej zareagować. To nie jest gadżet. Te wszystkie wyroby, te technologie, o których mówimy, to nie są gadżety. To są doskonałe narzędzia terapeutyczne, edukacyjne, podnoszące świadomość. I tyle mówimy o adherencji, a tak naprawdę dzięki tym technologiom adherencja pacjenta się zwiększa, bo pacjent jest bardziej zaangażowany, bo widzi na bieżąco, co się z jego pomiarami dzieje. Ja tylko mogłam wiedzieć 27 lat temu, tak, czy 28 lat, raz na 3 dni, raz na 4. A teraz proszę zobaczyć, co minutę możemy widzieć, co się dzieje, możemy reagować. Oprócz tego pamiętajmy, że to już nie tylko samo jedzenie, samo dieta, ale i też stres. Wielu pacjentów nie wiedziało, że stres może potęgować im w ogóle poziom glikemii bardzo wysoki albo bardzo niski, bo cukrzyca na każdego działa indywidualnie i też bardzo często jest tak, że my jako pacjenci myślimy, że my już ją mamy, że już wszystko wiemy, że mamy ją opanowaną, że wiemy, kiedy nam wzrasta poziom glikemii, kiedy mamy spadek. No nie, cukrzyca jest taką chorobą, która potrafi w najmniej oczekiwanym momencie nas zaskoczyć.
1: Dynamiczna choroba.
0: Bardzo dynamiczna jest, tak? I dzięki właśnie nawet systemom do ciągłego monitorowania możemy wcześniej. I tutaj często pacjenci się pytają, no czym się różni pacjent, który ma insulinę dwa razy dziennie, raz dziennie, a wiemy, że przecież insuliny są też coraz lepsze, więc też nie wymagają trzech wstrzyknięć insuliny, więc on na początku już swojej diagnozy jest wykluczony. Pacjenci na lekach, gdzie ja widzę, gdzie spotykam osoby, które miały okazję skorzystać z tego systemu, nie mając refundacji, opowiadają, co się w ich życiu zmieniło, co się zmieniło w życiu całej rodziny, jakie nawyki. I już nie wspomnę o tym, że to jest też doskonałe narzędzie, które jeżeli mamy stan przedcukrzycowy, jeśli się nam nie rozwinęła cukrzyca, dzięki temu możemy zobaczyć, jakie nawyki możemy zmieniać i możemy popracować tak, żeby cukrzycę albo ją oddalić, albo w ogóle uniknąć i być w tym stanie no, przedcukrzycowym dłużej lub jego w ogóle wycofać przez zmianę nawyków. Więc to nie jest tylko sam pomiar glikemii. To jest doskonałe narzędzie edukacyjne, podświadomości. Ale co jeszcze jest ważne? Przy tym to, co ja powtarzam, pozwala. Bo mówimy zawsze o dzieciach i rodzicach, ale tutaj na przykład, kiedy mamy osoby starsze z cukrzycą w domu i kiedy osobie starszej założymy taki system do ciągłego monitorowania i teraz córka, wnuczka, syn, obojętnie ktokolwiek z najbliższej rodziny może swobodnie pracować, bo ma monitoring na swojej aplikacji i widzi, co się z jego rodzicem dzieje, tak?
1: Więc nie ma żadnego strachu, że wychodzę
0: nie ma
1: z domu
0: strachu.
1: I przyjdę i znajdę osobę nieprzytomną.
0: Tak, przecież no, młodzi żyją osobno też od swoich dziadków, od swoich rodziców, więc możemy reagować. Nie musi osoba aktywna w wieku produkcyjnym rezygnować z swojej pracy po to, żeby się zająć swoim rodzicem.
1: Wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, o czym opowiadała dzisiaj pani Monika Kaczmarek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Olbrzymi postęp technologiczny, olbrzymie osiągnięcia, które przełożyły się też na to, że dziś chorzy funkcjonują inaczej, ale oczywiście jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia i o tym, co trzeba zrobić. Rozmawiałyśmy dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.

0: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
1: A dziś pomówię z panem doktorem Mateuszem Ratyńskim, historykiem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: No zdradźmy nazwisko dzisiejszego bohatera. Stanisław Mikołajczyk, no premier, działacz, ludowiec, no i uciekinier. Przeczytałem niedawno w internecie, że to on jako pierwszy do Stanów Zjednoczonych uciekł, więc Zbigniew Ziobro to nie jest taki tutaj pierwszoplanowa postać. Przypomnijmy, Stanisław Mikołajczyk po zawiadomieniu przez zaprzyjaźnionego polityka lewicowego, PPS-owskiego jeszcze wtedy, po prostu no uciekł w 1947 roku dzięki pomocy ambasady amerykańskiej, został wywieziony do Gdyni albo do Gdańska, tego nie pomnę, no i na pokładzie jednego statku wydostał się z ówczesnej Polski. No to tak gwoli wstępu. A jak z tą ucieczką, jak pan to ową ucieczkę ocenia, panie doktorze?
2: No, dzień dobry państwu jeszcze raz. No można ją oceniać w różny sposób. Z jednej strony to ratowanie życia przed potencjalną śmiercią, najpierw oczywiście procesem, potem śmiercią, a z drugiej strony można to też traktować jako ucieczkę polityka przegranego, który ratuje życie i pozostawia swoich współpracowników, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też rzesze wyznawców, wyborców, którzy wierzyli w niego, odkryli się po wojnie, manifestowali poparcie dla Mikołajczyka, dla Ruchu Ludowego, a potem ten ich przywódca ich porzucił, więc są dwa takie różne spojrzenia i dwa różne głosy. I zresztą jeden i drugi jest prawdziwy, bo historia nie jest czarno-biała.
1: No, tutaj no tak, to odcienie szarości występują, ale na pewno nie jest w odcieniach szarości to, że wybory zostały no sfałszowane i tak naprawdę PSL wtedy chyba wygrał, a okazało się, że przegrał.
2: Tak, to już wyniki wyborów z stycznia 1947 roku już były znane jesienią 1946 roku w Moskwie. Już były wyliczenia, ile ma maksymalnie dostać inne partie poza blokiem demokratycznym, w tym PSL. No właśnie, no, to jest takie charakterystyczne, były sfałszowane, zresztą już wcześniej było sfałszowane referendum, to słynne trzy razy tak, to był taki czerwcowy referendum 1946 roku, to był taki poligon doświadczalny, jak można sfałszować wybory.
1: A propos trzy razy tak, to taka historyjka, którą mi opowiadała moja szwagierka, że jej babcia, przyzwyczajona do demokracji, nawet tej przedwojennej demokracji, udała się do Zakotarkę. No i wróciła do domu po trzech dniach, ponieważ za Zakotarką była ciężarówka, na którą ładowano te osoby, które za Zakotarkę się udały. No, ale to tak gwoli, znaczy przypomnienia, jakie były to czasy. Czasy były fatalne. No, no ale Stanisław Mikołajczyk miał też bardzo ważne dla Polski działania wykonywał. Był, przypomnijmy, premierem rządu londyńskiego. I to tak naprawdę to on został zawiadomiony przez między innymi Churchilla o tym, że ziemie wschodnie II Rzeczpospolitej przepadły.
2: Tak, Stanisław Mikołajczyk był premierem rządu londyńskiego. Musimy też sobie uświadomić, że w gruncie rzeczy tym premierem ta jego kariera polityczna no, była wynikiem wielu różnych przypadkowych zdarzeń. Po pierwsze,
1: tak jak w polityce bywa.
2: Tak, no jak w polityce bywa. Po pierwsze, znalazł się na emigracji w przeciwieństwie do wielu ludowców o ważniejszej niż on pozycji. Już nie wspomnę o Witosie czy Rataju, bo ich znają wszyscy prawie, ale było też wielu innych drugoplanowych liderów Ruchu Ludowego, no, którzy się po prostu nie znaleźli na emigracji, a tutaj na emigracji Paryża, potem w Londynie Mikołajczyk się znalazł, tak samo jak profesor Kot. To jest pierwsza rzecz.

0: Druga rzecz, Mikołajczyk miał swoje zalety. Był przede wszystkim ludowcem, co w tamtej sytuacji politycznej, wewnętrznej było niewątpliwie dużą korzyścią.
1: Dlaczego? Nienawidził sanacji.
0: Nienawidził sanacji. Po 1939 roku powstał rząd antysanacyjny, złożony z całej opozycji, od Stronnictwa Narodowego po Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe, którego przedstawicielem był Mikołajczyk, po Polską Partię Socjalistyczną. I przy takim podziale, no wiadomo, że funkcję premiera powinien pełnić ktoś bardziej po środku. Czyli ktoś albo ze Stronnictwa Pracy, albo ktoś ze Stronnictwa Ludowego. No i Mikołajczyk po tej tragicznej śmierci generała Sikorskiego został premierem. Też miał jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, znał angielski. To jednak niewątpliwie było dla niego korzystne, no bo w końcu był na emigracji londyńskiej. A po drugie, jednak on jako taka postać chłopa, włościanina, mógł tą jakby tą propagandę socjalistyczną, raczej komunistyczną, że to jest tak jakby ten rząd londyński jest jakby przedłużeniem sanacji, mógł to jakby odpierać, tak? Więc miał taką też korzyść. Zresztą był dosyć zręcznym politykiem, to trzeba o tym pamiętać, chociaż nie miał, warto też o tym pamiętać, nie miał większego doświadczenia. No bo on był zaledwie posłem w latach 30-35, już w Sejmie, który tak naprawdę nie miał za dużego znaczenia w okresie rządów sanacji, w okresie rządów autorytarnych. No i w gruncie rzeczy był bardziej graczem politycznym wewnątrz swojej partii. No a potem no właśnie ta szybka kariera już jego na emigracji wraz z objęciem funkcji premiera.
1: Tutaj warto też wspomnieć o tym, że ja mówię o tych rzeczach bardzo pozytywnych ze syny Mikołajczyka, bo on zabiegał u Churchilla o to, żeby wspomóc zrzutami powstanie warszawskie. No, a tu się spotkał. I podobno Churchill nawet był zainteresowany i oficjalnie wystąpił do Stalina o to, żeby udzielono pozwolenia na to, żeby samoloty alianckie miały tak zwane międzylądowanie w celu zatankowania paliwa. No i Stalin się absolutnie na to nie zgodził, mówiąc, że to jest polska awantura, powstanie warszawskie.
0: No, z powstaniem warszawskim to już jest dłuższa dyskusja. Kto bardziej podjął tą decyzję? Jeżeli przywódcy polskiego państwa podziemnego dowiedzieli się od dowództwa Armii Krajowej niedługo przed powstaniem o tym, że zostanie niedługo rozpoczęte, no to najlepiej świadczy o sytuacji, tak? No, to jest w ogóle kwestia, o którą walczył Mikołajczyk, czyli cywilna kontrola nad wojskiem. Nie do końca mu się to udało, no ale to już jest inna historia.
1: No dobrze. I teraz przechodzimy do tego czasu, który no dziwi niektórych, że Mikołajczyk zdecydował się na powrót do Polski. Polski pod rządami Armii Czerwonej, pod rządami Stalina tak naprawdę. Przecież był wytrawnym już politykiem. No i zdawał sobie sprawę z tego, że no nie będzie mógł realizować tego, co chciałby realizować.
0: Ja mam tutaj dla pana i dla naszych słuchaczy cytat, bo to jest bardzo dobra wypowiedź Jana Karskiego, która w duży sposób obrazuje ten problem, ten dramat w gruncie rzeczy Mikołajczyka. Jest bardzo dobry ten cytat, moim zdaniem oczywiście. Mam nadzieję, że według pana też będzie tak.
1: No według naszych słuchaczy.
0: Według słuchaczy oczywiście. Cytuję właśnie z jednych ze wspomnień relacji Jana Karskiego. Traktują Mikołajczyka jak męczennika sprawy polskiej. On się poświęcił. Gdyby Mikołajczyk nie wrócił do kraju, wszyscy na Zachodzie by krytykowali, że Polacy zawsze byli głupi, nie potrafili się z nikim porozumieć. Jadąc do kraju, udowodnił. Zrobiliśmy wszystko. Poświęciliśmy nawet swój honor i bezpieczeństwo. Mikołajczyk mógł powiedzieć: wróciłem do kraju, obiecali mi premierostwo, przyjąłem wicepremierostwo. Zaryzykowałem więzienie, wszystko, żeby zachować niepodległość. Na tym polegała jego wielkość. On był wtedy rzeczywiście przywódcą polskiego społeczeństwa i musiał przegrać razem z polskim społeczeństwem. Tak stwierdził Jan Karski. Ten cytat w dużej mierze pokazuje ten problem, bo on dostał wszelkiego rodzaju zapewnienia od Churchilla o tym, że niech wraca do kraju, niech wejdzie w skład tego wspólnego rządu z komunistami, niech wejdzie partia jego do Krajowej Rady Narodowej. To wszystko było tak naprawdę odrzuceniem tego, co

0: Polskiego Państwa Podziemnego, II Rzeczpospolitej, tego rządu emigracyjnego. No ale Mikołajczyk podjął tą decyzję, miał rozmowy w Moskwie ze Stalinem w wyniku umowy moskiewskiej. Jego partia Stronnictwo Ludowe Roch, które później znamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo taką przyjęła nazwę, weszła w skład tego rządu z komunistami, rządu kierowanego przez Edwarda Osóbkę Morawskiego i weszła w skład jakby Izby Ustawodawczej, czyli Krajowej Rady Narodowej. No i to rozpoczęło, tak naprawdę no to była sytuacja specyficzna, bo była partia, Stronnictwo Ludowe, które potem będzie PSL-em, która była jakby częścią koalicji rządzącej, ale w praktyce była partią opozycyjną wobec innych tych partii. Tak naprawdę PSL korzystał z jednej rzeczy, bo oczywiście możemy mówić o ogromnym rzesze członków, tam się liczy 700 tysięcy w pewnym momencie, pojawiają się szacunki, że nawet milion, ale to już
1: wiadomo. Struktury.
0: Ta partia w gruncie rzeczy miała tą siłę, bo nie miała innej konkurencji. Ponieważ tak naprawdę w wyniku tych wszystkich porozumień inne partie polityczne nie mogły działać. Nie działała partia, która by reprezentowała przedwojenną endecję, czyli nie działało jakby Stronnictwo Narodowe. Stronnictwo Pracy, które było częścią też tutaj układu tego właśnie rządowego, kierowane przez Karola Popiela, było oczywiście, ale było bardzo słabe. Polska Partia Socjalistyczna też była, no, była po prostu zdominowana przez zwolenników współpracy z komunistami. Sanacja nie funkcjonowała. W gruncie rzeczy PSL był jedyną legalną, poważną partią polityczną, która łączyła w gruncie rzeczy wszystkich. A nawet taki się pojawia cytat, że była pierwszą Solidarnością. Coś w tym jest, być może, ale łączyła faktycznie wszystkich. Od lewa do prawa. Ja uczestniczę teraz w takim projekcie przygotowania słownika pomordowanych działaczy PSL-u przez aparat bezpieczeństwa komunistycznego i tam przygotowujemy tutaj z zespołem biogramy tych różnych działaczy ruchu ludowego. I to są przeróżne postacie. To są od Włościan, którzy zaczęli swoją karierę polityczną, a raczej po prostu członkostwo w PSL-u od batalionów chłopskich, po ludzi, którzy byli przed wojną związani z endecją, socjalistami, wielu było nawet w sanacji. No, wszyscy się do tego PSL-u zapisywali. No i to w dużej mierze też było kwestią no, kontrowersyjną dla niektórych ludowców, którzy uważali, że nie powinni wszyscy być częścią tego PSL-u. To też jednak było jedną kwestią problematyczną, bo ci często, co się zapisywali do PSL-u, to najczęściej od razu uciekali z tego PSL-u, jak się tylko pojawiły jakiekolwiek represje i zagrożenie. No więc widzi pan tutaj no, taką specyficzną sytuację. No, PSL był w ogóle miał trudna to była rozgrywka, bo trzeba było lawirować w tych wewnętrznych rozmowach z komunistami i trzeba było ugrywać pewne rzeczy. No, na samym początku pojawiła się kwestia bloku wyborczego, potem będzie kwestia tego referendum sfałszowanego, a potem wyborów. Wobec PSL-u także komuniści stosowali różne triki, czyli partie, które miały być jakby konkurencją. Działało Stronnictwo Ludowe Lubelskie. Dlatego PSL przyjął nazwę PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dołączył ten człon polskie, żeby się odróżnić od tego Stronnictwa Ludowego Lubelskiego zdominowanego przez to była specyficzna partia, bo tam byli i ludowcy tacy autentyczni, ale bardziej lewicowych poglądach, ale także byli ludowcy, którzy po prostu byli w konflikcie z Mikołajczykiem. A także byli prokomuniści, na przykład z Władysławem Kowalskim na czele, czy Antonim Korzyckim. Więc to tak wszystko wyglądało. No to PSL Mikołajczyka przychodziło liczne rozłamy, powstawały takie różne efemerydy, jak PSL Nowe Wyzwolenie na przykład w czerwcu 1946 roku. Mikołajczyk też, musimy sobie powiedzieć jasno, on też nie miał łatwej sytuacji wewnątrz partii z jednego powodu. On przyjechał w dużej mierze na gotowe. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wielu tych działaczy ruchu ludowego, oni w czasie okupacji ryzykowali codziennie swoim życiem.
1: Doktor Mateusz Ratyński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, historyk, był Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski. Dzień dobry. Dziś rozmowa na dobrych falach. Te fale jednak potrzebują energii, by dotrzeć do odbiorców. A dziś to są tysiące

0: Tysiące obiektów nadawczych, dzięki którym możemy komunikować się albo słuchać audycji radiowych. Jak przy tym dbać o planetę, nie marnować energii? Jak firmy telekomunikacyjne na co dzień dbają o planetę? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel SA i ESG Team Leader w tej firmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Klaudiuszu, te literki ESG, czy z angielska ESG, będą się przewijać w tej naszej rozmowie, więc wyjaśnijmy w ogóle na początek, co one oznaczają.
1: ESG, czy ESG, tak jak pan powiedział, to skrót od środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dla wielu z słuchaczy na pewno to synonim bardzo dużej ilości regulacji, które dotyczą niefinansowego raportowania, więc pokazywania troszkę innego punktu widzenia firmy dla odbiorców, dla interesariuszy zewnętrznych.
0: Tak, pokazywania, że firmy, które działają w Polsce, w Europie, na świecie, wpływają też na środowisko, na lokalne społeczności, no generalnie na rzeczywistość.
1: Dokładnie tak. Raporty ESG, bo samo raportowanie niefinansowe ma dłuższą historię. To nie jest rok czy dwa lata, to jest dłuższa historia i te ostatnie regulacje miały na celu to, żeby ujednolicić sposób pokazywania, żeby te raporty były ze sobą porównywalne, żeby można było jednak mimo wszystko patrzeć tymi samymi oczami na wiele różnych firm.
0: A to jest takie trochę chwalenie się, kolorowanie rzeczywistości, czy jednak pokazywanie, że te firmy rzeczywiście działają realnie, na przykład na rzecz środowiska?
1: Ciężko mi się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o inne firmy. U nas te ESG to bardziej jest coś, co jest naszym DNA. Nawet jeżeli nie było wcześniej mowy o raportowaniu niefinansowym, wiele z aspektów dotyczących czy dbania o środowisko, dbania o zasoby ludzkie, czyli o naszych pracowników, o interesariuszy zewnętrznych w postaci tych społeczności, o to, żeby ład korporacyjny, czyli te wszystkie przepisy, które regulują nasze funkcjonowanie i wewnętrznie, i zewnętrznie, były zgodne z tymi najwyższymi standardami, powodują, że było to w takim naszym DNA, tak bym to powiedział, w tym naszej bieżącej działalności operacyjnej.
0: No to kilka słów powiedzmy, czym w ogóle firma Emitel się zajmuje, no bo to jest instytucja, firma, dzięki której nas słychać.
1: Dokładnie tak. Dla szerszego grona słuchaczy Polskiego Radia, my z nazwy może niekoniecznie możemy być kojarzeni, natomiast dzięki naszym obiektom nadawczym jesteśmy właśnie słyszalni. Przepraszam, jesteście wysłyszalni.
0: My teraz też.
1: Teraz też, tak. Jesteśmy wiodącym operatorem infrastruktury naziemnej, cyfrowej. Razem z Polskim Radiem wdrażamy radio cyfrowe. To jest taka usługa, która zdecydowanie poprawia jakość tego dźwięku, która dociera do słuchaczy.
0: Czyli ci słuchacze, którzy słuchają nas w systemie DAB+, w systemie radia cyfrowego, no pewnie wiedzą dokładnie, jaka to jest rzeczywiście jakość w porównaniu do fal FM.
1: Dokładnie tak. No mamy kilkaset dużych obiektów nadawczych, które pozwalają właśnie, żeby ten sygnał mógł docierać do słuchaczy. Ale to nie wszystko. Firma Emitel również jest kluczowym integratorem infrastruktury cyfrowej. To znaczy nasze obiekty nie służą tylko nam. Wynajmujemy je również operatorom telekomunikacyjnym. Budujemy również zaawansowane systemy antenowe, takie wewnętrzne, tak zwane DAS-y i zewnętrzne również. Ale też wspieramy miasta, wdrażając technologię tak zwanego Smart City, opartych o na przykład LoRaWAN, taką technologię, czy też nowoczesne systemy monitorowania dronów. To też takie coś, co no, w ostatnim czasie...
0: Bardzo na czasie.
1: Tak, więc tutaj też staramy się w tym segmencie być, uczestniczyć, strategiczne kierunki również wyznaczać naszą działalnością.
0: Ja wrócę do tych stacji radiowych, bo mamy akurat czas urlopów, wyjazdów. Jak jedzie się przez Polskę i widzi się takie wysokie, naprawdę wysokie maszty nadawcze, to z dużym prawdopodobieństwem to są właśnie maszty firmy Emitel, dzięki którym przesyłamy sygnał radiowy na przykład.
1: Tak, mamy kilkadziesiąt masztów, takich powyżej 200, nierzadko, a bardzo często nawet powyżej 300 metrów, więc...
0: Ja akurat jak miałem urlop w czerwcu, tak jechałem szlakiem stacji radiowo-telewizyjnych nadawczych, bo najpierw byłem rowerem na Mazurach i mijałem stację Giżycko, tam ten maszt ponad 300 metrów przecież tak wysokości. Tydzień później byłem na Śnieżnych Kotłach w Karkonoszach i tam też druga stacja nadawcza, chyba najwyżej położona w Polsce.
1: Tak, najwyżej położona w Polsce. No, jak to mówią, piękne okoliczności przyrody. Te nasze obiekty są nierzadko w bardzo specyficznych miejscach, takich, które jakby nie są replikowalne w tym momencie, ale to też zapewnia bardzo dobrą propagację tych fal, które dzięki temu, że stacja zlokalizowana, czy ten obiekt nadawczy zlokalizowany jest w tym miejscu.

0: miejscu powoduje, że dociera do bardzo dużej ilości odbiorców, słuchaczy lub też telewidzów. Jeszcze tylko dokończę, bo to jakby odnośnie tych usług, co się zajmujemy, no, stosunkowo niedawno do naszego portfela dołączyło też data center, czyli centra danych, które też stanowią kolejny kierunek strategiczny rozwoju spółki. Zaraz po zakupie również zainwestowała w to, żeby te centrum danych spełniało najwyższe wymogi dotyczące efektywności energetycznej.
1: To jeżeli mamy sytuację krytyczną, to musimy powiedzieć taki przykład. Cokolwiek, jakiś powódź. Kataklizm, powódź na przykład, to te informacje muszą w sposób stały docierać do odbiorców, na przykład przez fale radiowe.
0: Dokładnie tak. I traktujemy to z najwyższą uwagą, najwyższą starannością. Testujemy te systemy zabezpieczające nas właśnie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, żeby one zawsze były gotowe i zawsze mogły od razu przejąć pracę na pełnym obciążeniu, by odbiorcy w sytuacji, kiedy właśnie dzieje się coś niedobrego, a my nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić, mogli mieć niezakłócony dostęp do tego sygnału radiowego, by odebrać informacje, na przykład, nie wiem, gdzie jest punkt zbiórki, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, bo bardzo często przy długotrwałych właśnie zanikach zasilania przez inną infrastrukturę mieszkańcy nie mają dostępu do informacji, więc to jest jedyna w tym wypadku taka pewna droga, która jednak obejmuje dość duży obszar zazwyczaj.
1: No to co w świetle rozwoju też odnawialnych źródeł energii? Czy takie systemy, taka infrastruktura może korzystać z odnawialnych źródeł energii? Bo z tego co czytałem, przy niektórych takich stacjach nadawczych macie państwo na przykład farmy fotowoltaiczne.
0: Tak, tutaj powiedziałbym, że to jest raczej element takiej długofalowej i przemyślanej strategii, która swoje źródło ma w takim świadomym podchodzeniu do prowadzenia biznesu. Świadomym nie tylko przez pryzmat pieniędzy, bo ta inwestycja w odnawialne źródła energii była jakimś wydatkiem. Tak? Mamy tych instalacji ponad 90. Te instalacje pracują już dobrych parę lat. Wybraliśmy rozwiązanie nie najtańsze, ale najbardziej wpisujące się w to, czego oczekiwaliśmy, czyli również bezpieczne z punktu widzenia zarządzania tymi systemami. Dbanie o efektywność energetyczną, czyli o to, że mamy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zmniejszamy nasz ślad węglowy. Mamy system ISO 50001, czyli system, który...
1: To jest
0: system zarządzania energią, czyli to jest bardzo takie, powiedziałbym, drobiazgowe spojrzenie na firmę pod kątem energii, jakby niezależnie od medium, którym ta energia przychodzi, bo ten medium to może być czy paliwo, czy ciepło w parze, czy energia elektryczna, zarówno własna, w sensie z źródeł własnych, albo też z tak zwanej energetyki zawodowej. I teraz patrząc na to, co nam wchodzi, patrzymy też, co z drugiej strony z tą energią robimy, co możemy zrobić lepiej albo efektywniej, żeby no nie marnotrawić tej energii, tak, żeby być bardziej efektywnym, a co za tym idzie, być tańszym. No bo to na koniec dnia dokładnie do tego się sprowadza. To znaczy, jeżeli jestem bardziej efektywny w zarządzaniu energią, która do mnie przychodzi, to mniej za nią płacę, bo jej mniej zużywam.
1: To co konkretnie robicie, na przykład jeśli chodzi o zarządzanie energią cieplną?
0: Znaczy, zarządzanie energią cieplną, to powiedziałbym może troszeczkę inaczej, ciepłem odpadowym. Nasze urządzenia nadawcze generują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku ciepło, które jakby jest skutkiem ubocznym generowania fali, która później trafia do odbiorców w całej Polsce. I teraz można z tym nie robić nic. Można stawiać potężne systemy klimatyzacyjne, które będą to ciepło jakoś przetwarzały, odbierały i przekształcały w chłód, korzystając oczywiście i zużywając ogromne ilości energii. Natomiast staraliśmy się i taki innowacyjny projekt powstał na jednym z naszych obiektów w Częstochowie, zarządzić tym ciepłem odpadowym w taki sposób, żeby odebrać je z tych urządzeń specjalnymi kanałami izolowanymi, rozprowadzić po obiekcie i w okresie zimowym to ciepło służy nam do tego, żeby ogrzewać obiekt. I praktycznie te pilotażowe wdrożenie spowodowało, że obiekt nie ma w ogóle ogrzewania poza tym odpadowym. Mogliśmy je wyłączyć. W okresie letnim wyrzucamy to na zewnątrz, tak kolokwialnie powiem, ponieważ to jest w tym wypadku niepotrzebne do tego, żeby dogrzewać bardziej obiekt. Natomiast z drugiej strony te same kanały umożliwiają nam czerpanie, szczególnie w okresach takich, powiedzmy, od wczesnej jesieni do późnej wiosny, z chłodu, który jest na zewnątrz, pobieranie go z, powiedzmy, z tego, co jest na polu albo na dworze, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.
1: Jest ta stacja.
0: Tak. I przekazywanie do urządzeń, żeby je schłodzić, nie korzystając z urządzeń klimatyzacyjnych, albo korzystając tylko w sytuacjach,

0: kiedy jest już za gorąco, żeby te powietrze mogło schłodzić nasze urządzenia.
1: Czyli tej ostatniej mroźnej zimy ten mróz również schładzał urządzenia działające w tej stacji.
0: Dokładnie tak. I to jest jakby takie rozwiązanie, które w tej chwili, tak jak mówię, pieniążko zostało wdrożone na obiekcie na Wręczycy, natomiast staramy się, żeby, albo powiem inaczej, nie staramy się, bo my jesteśmy już na kolejnych obiektach, już na etapie wdrażania, bo widzimy, że to naprawdę ma potencjał. I to nie mówimy o potencjale tylko finansowym, ale też potencjał, który, tak jak powiedziałem na początku, te DNA nasze, które mówi o tym, że dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby mądrze zarządzać tym, co robimy, powoduje, że tego typu projekty z dużą chęcią, po pierwsze, są zgłaszane do na przykład zespołu zarządzającego energią, czyli w ramach tego ISO 50001 jako coś, ktoś ma pomysł, jak można obniżyć albo zwiększyć efektywność jakiegoś procesu, zgłasza, analizujemy. W przypadku tego ciepła odpadowego czy systemu free coolingu, bo ten system przewietrzania to jest system free coolingu, replikujemy go na kolejnych obiektach, jedziemy, zastanawiamy się, jak kanały przeprowadzić, jak to zrobić, najmniej ingerując w obiekt, ale uzyskując jak największy efekt.
1: No i to jest ta poprawa efektywności energetycznej, czyli jeden z celów ESG, który państwo zapisaliście w swoim ostatnim raporcie ESG właśnie, ale tam jest jeszcze kilka innych celów, które też pasują tematycznie do naszej audycji, między innymi ochrona krajobrazu, bioróżnorodności i siedlisk. No, niewątpliwie te wysokie maszty jednak w jakiś sposób na krajobraz wpływają właśnie, więc jak tutaj państwo chcecie te cele osiągnąć, jak chronić krajobraz czy bioróżnorodność?
0: Tak, nasze wieże i maszty są dominantą krajobrazową, bo tak to zwykle się nazywa. Natomiast zauważyliśmy, że na niektórych obiektach upodobały sobie jakieś elementy konstrukcyjne różne gatunki ptaków. Tak? Mhm. I na Dobrej od wielu lat praktycznie mamy co roku wykluwające się młode sokoła wędrownego. I tam współpracujemy z Towarzyszeniem Dzikich Zwierząt właśnie o nazwie Sokół. Nawet jeżeli mamy sytuację, która w zeszłym roku miała taka sytuacja miała miejsce na obiekcie w Łobzie, czy Łobę Stoporzyk, tak dokładnie jest pełna nazwa tego obiektu, podczas przygotowania do wyburzenia starej betonowej wieży, którą przeznaczyliśmy do likwidacji, stawiając obok nową stalową wieżę, która przez wiele, wiele lat będzie mogła zapewnić znowu dostęp do sygnału radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego, zauważyliśmy jaja pustułki. Prace zostały natychmiast wstrzymane i decyzja była krótka i prosta. Do momentu, kiedy nie wyklują się młode, nie wyfruną z gniazda, na obiekcie nie robimy absolutnie nic. Czekamy na to, żeby mogły spokojnie ruszyć w świat i bezpiecznie z tego obiektu korzystać do tego momentu. Na innych obiektach, jeżeli takie gniazdo jest zidentyfikowane, na przykład tak jak właśnie na Dobrej, tam też była sytuacja wyburzenia wieży, budujemy nowe gniazdo na nowej wieży, po to, żeby te ptaki mogły znowu do nas wrócić i to pokazuje, że te nasze działania nie są pozorne, ale tak autentycznie wpisują się w to, co chcemy robić. Zauważamy nasz wpływ. Robimy wszystko, żeby działać zgodnie z prawem w zakresie szczególnie pól elektromagnetycznych, bo jest to rzecz, która jest dla mieszkańców bardzo ważna. Ludzie są coraz bardziej świadomi, jak te pole elektromagnetyczne ich otacza, jaki ma wpływ, co jest ryzykowne, a co nie jest. Dlatego my, działając transparentnie, realizujemy wszystkie pomiary, do których nas obliguje prawo, przez akredytowane laboratoria, które zapewniają nam, że te pomiary są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w Polsce.
1: Czyli to jest taki stały monitoring tego pola elektromagnetycznego.
0: Tak. Mhm. Dbamy o to, ponieważ no, takie niepolskie, korowa działalność, tak, no, ta emisja fal elektromagnetycznych, która jest z naszych obiektów, która powoduje właśnie, że dociera ten sygnał później do odbiorców, czy radia, czy telewizji. Z naszego punktu widzenia my mamy świadomość tego pola elektromagnetycznego, dlatego chcemy, żeby wszystko, co się dzieje naokoło naszych obiektów, było absolutnie transparentne i z najwyższą starannością, najwyższą jakością realizowane.
1: Czy też trzeba powiedzieć, że to pole elektromagnetyczne no, jest wszędzie u nas w domu, jak oglądamy telewizor, czy rozmawiamy przez telefon, albo korzystamy z internetu transmitowanego przez router, no to ono też tam jest, więc tutaj możemy uspokoić, że przebywanie w sąsiedztwie takich radiostacji jak wasze też nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. A propos tych radiostacji, jak pan wspomina, że budujecie na przykład nowe obiekty, no to tak sobie myślę, że w myśl adaptacji do zmian klimatu takie wysokie obiekty też muszą być jakoś dostosowywane na przykład do coraz gwałtowniejszych zjawisk, do jakichś orkanów silnych.

0: trąb powietrznych także, które nawiedzają ostatnio nasz kraj. Czy to też zauważacie, że w ostatnich latach jest jakimś wyzwaniem?
1: Nasze obiekty są projektowane i budowane zgodnie z polskimi normami. Czyli tymi normami, które również zakładają, że raz na ileś lat może nastąpić jakieś zjawisko gwałtowne, niespodziewane o jakiejś tam mocy. Natomiast wychodząc trochę naprzeciw tej intensywności i przede wszystkim częstotliwości i mocy, tak? No bo to właściwie trzy rzeczy nam się kompilują przez zmiany klimatyczne. Jest częściej, jest mocniej i skutki są bardziej dotkliwe też. I to powoduje, że ta nasza infrastruktura, no przede wszystkim oprócz planistycznego podejścia, że wiemy, że jest odpowiednia nośność, zapas tej nośności, nie ma wytężeń, które powodują, że ten obiekt na przykład może mieć jakiś słaby punkt. Staramy się również korzystać z nowoczesnych technologii. Jedną z tych takich technologii to jest projekt Digital Twin, czyli projekt cyfrowy bliźniak, w którym używamy dronów do tego, żeby oblatywać nasze konstrukcje naokoło, robić zdjęcia, nagrywać tą konstrukcję i odwzorowywać to, co tam zostało nagrane albo sfotografowane już w formie obrazu cyfrowego, który jest poddawany analizie, żeby sprawdzać, czy nie mamy sytuacji, w której nasze ludzkie oko mogło czegoś nie dojrzeć, bo na przykład jest to od zewnątrz wieży albo masztu.
0: A panie Klaudiuszu, jaka będzie przyszłość, tak powoli podsumowując naszą rozmowę? Czy być może mają państwo w planach albo już oferujecie jakieś takie narzędzia, na przykład w kwestii zarządzania tych smart city, które też będą odpowiadać na wyzwania związane ze zmianą klimatu, na przykład zarządzanie wodociągami albo jakieś inne?
1: Jedna z naszych takich, można powiedzieć, flagowych projektów i absolutnie jesteśmy dumni z tego, że braliśmy w nim udział, dotyczy wodociągów w mieście Wrocław. Tam wdrażaliśmy właśnie rozwiązania Smart City, czyli odczyt, zdalny odczyt wodomierzy, które są. W ramach wdrożenia tego rozwiązania miasto Wrocław dołączyło do bardzo elitarnego grona miast światowych, które bardzo znacząco obniżyły straty w wodzie, związane z wyciekami, bo nie...
0: Wiemy, jak to jest ważne w obliczu tego, co się z naszą sytuacją hydrologiczną dzieje.
1: Dokładnie tak. I ja powiem w ten sposób, jak docieraliśmy do tego, gdzie jest główny problem w wodociągach, to problemem nie są duże awarie. Dużą awarię widać od razu, dużą awarię można szybko usunąć, bo zazwyczaj jest fontanna, która wybija gdzieś tam albo zaczyna rzeka płynąć.
0: Duże siły się na to kieruje.
1: Dokładnie tak. Natomiast problemem nie jest duży wyciek. Jest mały wyciek, który jest pół roku, rok. Aha. On sobie gdzieś tam w gruncie
0: gdzieś
1: znajduje.
0: W instalacji po prostu.
1: Dokładnie tak. I przez to, że my mierzymy zużycie i przekazujemy je wodociągom w trybie, można powiedzieć, ciągłym, oni są w stanie, sprawdzając to, w jaki sposób to funkcjonuje u nich, zobaczyć, czy im się zgadzają bilansy, w sensie to, co weszło, a to, co zostało rozliczone, czy to jest to samo. Jak inne rozwiązania, czy inne obszary, w których można wykorzystywać technologię LoRaWAN, w której właśnie te nasze wdrożenia są realizowane, to są na przykład parkingi. Niedaleko nas w mieście Piaseczno jest wdrożony taki system właśnie opomiarowania, tak bym powiedział, miejsc parkingowych, czy śledzenia miejsc parkingowych, które powodują, że człowiek nie musi szukać, jeżdżąc po mieście w kółko, gdzie jest miejsce jakieś, żeby móc zaparkować, tylko w konkretnych punktach są wskazane, na jakiej drodze, ile jest wolnych miejsc parkingowych. Dzięki temu, jak to zostało przeliczone, rocznie można zaoszczędzić nawet 355 kg ekwiwalentu emisji CO2. Mhm.
0: To jest wyświetlane na jakichś tablicach na ulicach, czy w
1: tak.
0: aplikacji można podejrzeć?
1: To jest w tablicach, które są na ulicach zrobione. No,
0: czyli też... zamiast bez sensu jeździć po ulicach i szukać wolnego miejsca, tak. To tablica wskazuje, gdzie potencjalnie tych miejsc wolnych będzie więcej.
1: Tak.
0: Świetne rozwiązanie. I to jest w takim razie, no już nie przyszłość, nie pieśń przyszłości, ale coś, co się dzieje. A w ogóle takie wdrażanie technologii związanych też z ESG w firmie, panie Klaudiuszu, to jest też odpowiedzialność firm, to o czym powiedzieliśmy na początku, czy też jakaś szansa na rozwój właśnie, na obniżenie kosztów? Jak do tego podchodzić?
1: Bazując na tym, jak to się zadziało w Emitteru, dla nas to jest z jednej strony inwestycja. Inwestycja w lepsze jutro, jutro, w którym lepiej zarządzamy tym wszystkim, co nas otacza. I to się wpisuje i w efektywność energetyczną, i wpisuje się w to, co rozumiemy pod tymi trzema literkami ESG. I to jest też takie nasze DNA. My chcemy tak funkcjonować. My tak od lat funkcjonujemy i jeszcze chcemy jakby głębiej wejść albo lepiej robić to, co dotychczas i tak robiliśmy dobrze. I to jest takie nieustanne

0: doskonalenie naszych działań, naszego funkcjonowania. Pokazanie światu tego w raporcie ESG jest rzeczą, która jest taką wisienką na torcie. Ale tu bardziej chodzi o to, że my sami jesteśmy świadomi tego, że dobrze zrobiliśmy naszą robotę.
1: I to był chyba bardzo dobry dowód na to, że to była dobra rozmowa na dobrych falach, które państwo mieli szansę odebrać w swoich radioodbiornikach dzięki firmie Emitel. A Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel i ESG Team Leader, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgry wyłączają jedyną w kraju elektrownię atomową. Upały wystawiają energetykę na potężną próbę także w Polsce. Od zakazu stadionowego po warunkowe zwolnienie z dożywocia. Trzy osoby ułaskawione przez prezydenta. Start w Międzyzdrojach, meta w Szczecinie. Kolarze jadą dalej. Przed nami drugi etap wyścigu Tour de Pologne. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Czy Polsce grozi blackout? Czy system energetyczny wytrzyma? Do naszego kraju dotarła fala nieznośnych upałów. Znów mogą padać rekordy. Już dziś temperatura sięgnie 38 stopni, a jutro 40. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
2: W 2024 roku w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc musieliśmy się ratować importem. W 2026 roku w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, to tutaj ryzyka nie ma większe. Widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Minister energii dodaje, że Polsce nie grozi scenariusz węgierski. Po raz pierwszy w 44-letniej historii elektrownia jądrowa Pokrz została wyłączona. Poziom wody w Dunaju spadł do rekordowo niskiego poziomu, co zagrażało pracy reaktorów. Trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród nich jest Piotr Pytel. Według śledczych spędził on w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego nie popełnił. Oficjalnie kancelaria prezydenta nie podała danych ułaskawionych. Zrobili to ich obrońcy. Szczegóły zna Dagmara Kędzior.
3: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony dwuletni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
4: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
3: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Dobre wieści z ukochanej przez turystów Hiszpanii. Sytuacja pożarowa w kraju poprawia się, a ewakuowani mieszkańcy wracają do swoich domów. Polscy strażacy, którzy pojechali tam pomagać, na razie nie są kierowani do akcji gaśniczych. Zamiast tego szkolimy się z Hiszpanami, mówi strażak z Poznania Martin Halasz.
5: Jeśli nie wymaga sytuacja bezpośredniej dyspozycji do działań naszych polskich strażaków, to wykorzystują oni ten czas maksymalnie na szkolenie, ćwiczenie i doskonalenie, współdziałanie z Hiszpanami, z właśnie krajem, do którego dotarli, po to, by wyciągać wnioski, by korzystać z tej wiedzy, którą oni mają wypracowaną właśnie w tych pożarach, które są dla nich codziennością, po to, żebyśmy mogli to przenieść na polskie realia.
1: Polscy strażacy zostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Krytyk Putina Boris Nadjeżdin uciekł z Rosji. Jeden z niewielu rosyjskich opozycjonistów, który pozostawał w ojczyźnie i otwarcie krytykował inwazję na Ukrainę, od dawna obawiał się represji. Przez dłuższy czas reżim przymykał oko na jego działalność, ale kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Nadjeżdin może na wiele lat trafić do łagru. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski.

0: Niespodziewanie dla wszystkich, którzy codziennie czytali jego wpisy internetowe, Borys Nadjeżdin opublikował film z Paryża.
1: Всем привет. Есть хорошие новости.
0: Pozdrawiam wszystkich, mam dobre informacje. Jestem żywy i na wolności. Niestety na razie nie w Rosji. Muszę się rozejrzeć, zastanowić, jak dalej żyć. Później napiszę o swoich planach.
1: Boże, napiszę o swoich planach.
0: Opozycyjny polityk w 2024 roku naraził się Władimirowi Putinowi, bo chciał konkurować z nim o urząd prezydenta. Ostatecznie nie został dopuszczony do wyborów. Kilka tygodni temu dano mu do zrozumienia, że nie zostanie dopuszczony również do wrześniowych wyborów parlamentarnych. Niezależni komentatorzy przewidywali wtedy, że może trafić do łagru. W jednym z wywiadów dla opozycyjnych mediów przyznał, że dla bezpieczeństwa rodziny rozważa wyjazd za granicę, co ostatecznie zrobił. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Włoch Jonathan Milan, najlepszy w pierwszym etapie Tour de Pologne. Z Polaków najszybciej do mety dojechał Marceli Bogusławski, był 12 w tym wyścigu. W tym roku wyścig rozpoczął się na północy kraju. Kolarze przejechali z Gdyni do Koszalina. To rodzinne strony dyrektora wyścigu Czesława Langa.
3: Urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów. W tych miastach były lotne premie, wychowałem się w Goskowie, przyjechaliśmy też przez to miasto, ale jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie, to tam sobie tak można opowiadać, w całe wsie wychodziły biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica, nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Pułczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
2: Dziś drugi etap wyścigu, kolarze do pokonania będą mieli ponad 150 km, a pojadą z Międzyzdrojów do Szczecina.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: To będzie upalny wtorek, największy skwar na południu kraju do 38 stopni, w centrum 34, na północy okolice 30, kilka stopni mniej na północy i wybrzeżu, tam 27. Początkowo na wschodzie zanikające opady deszczu, po południu popada i zagrzmi, na zachodzie i w górach.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza wszędzie jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 8% energii elektrycznej. Od 12 do 15 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. We wschodniej, południowej i centralnej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już prawie 6:07 na zegarach, a przed nami wtorek to piąty dzień. Czwarty dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Przed nami 216 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o 5:01, a zajdzie o 20:22. Imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Dominik, Jan, Justyn, Prokop i Protas. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jeszcze przedstawię całą naszą poranną ekipę. Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Michał Chomyszyn. Będą z nami goście. Po godzinie 7:07 Tomasz Szymański, po 8:07 Stanisław Wziątek. To odpowiednio Koalicja Obywatelska i Lewica. Po 8:30 Sławomir Sowiński, po 8:48 dr Kinga Kulesza, klimatolożka, z którą porozmawiamy o pożarach i o skutku, po przyczynie tych pożarów, czyli oczywiście o zmianie klimatu i rosnących temperaturach. To wszystko przed nami, a teraz czas na kalendarium historyczne.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to
10: habemus papam.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
14: 4 sierpnia 720 lat temu w Ołomuńcu został zamordowany król Czech i niekoronowany król Polski Wacław III, ostatni przedstawiciel czeskiej dynastii Przemyślidów.
15: Został zasztyletowany przez nieznanych sprawców, kiedy udawał się do Gniezna na koronację. Jego śmierć opróżniła tron Polski i stworzyła próżnię polityczną. Wykorzystał to natychmiast Łokietek.
14: Przypomniał profesor Wojciech Fałdyński.

0: Żukowski. W roku 1850 zmarł generał Ignacy Prądzyński. Był jednym z najbardziej utalentowanych generałów polskich pierwszej połowy XIX wieku, a także autorem około 60 prac z dziedziny wojskowości oraz cennych dla historyków obszernych pamiętników.
1: To niewątpliwie utalentowany oficer, wykształcony, potrafiący dobrze kalkulować operacje, a z drugiej strony był to człowiek nadwrażliwy, słaby wewnętrznie i nie potrafiący zdobyć osobistego autorytetu.
0: Oceniał profesor Jarosław Czubaty. Generał Prądzyński był również autorem projektu kanału Augustowskiego. W roku 1875 zmarł baśniopisarz Hans Christian Andersen. Jego najbardziej znane dzieła to m.in. Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami czy Królowa śniegu.
2: Wczoraj przed snem wyjrzałem przez zamarzniętą szybę. Właśnie spadło parę płatków śniegu i jeden z nich, największy, zawisł na brzegu skrzynki z kwiatami. Ten płatek rósł i rósł, aż zamienił się w kobietę.
0: Pierwszy polski przekład baśni Andersena ukazał się już w roku 1892. 125 lat temu urodził się amerykański trębacz i wokalista jazzowy Louis Armstrong.

0: a ten utwór jest uważany za jeden z najbardziej znanych w historii muzyki. 4 sierpnia w roku 1904 urodził się pisarz Witold Gombrowicz.
1: Pisanie nie jest niczym innym, tylko walką, jaką toczy artysta z ludźmi o własną wybitność.
0: Jego najbardziej znane dzieła to Ferdy Durke, Transatlantyk, a także wydany 44 lata po śmierci pisarza dziennik zatytułowany Kronos. Tego dnia, lecz w roku 1921 urodziła się Danuta Brzosko-Mędryk, stomatolog, pisarka i więźniarka obozów koncentracyjnych.
2: W moich książkach jest, przynajmniej staram się, żeby było bardzo dużo optymizmu, bo gdyby nie ten optymizm, nie mogłabym na pewno żyć tak, jak żyję. Wydaje mi się, że żyję życiem normalnego człowieka. I im więcej piszę, tym lżej mi jest.
0: Opowiadała w jednym z radiowych wywiadów. Dziś 95. rocznica urodzin działacza opozycji antykomunistycznej Kazimierza Świtonia.
3: Moja walka o wolną Polskę to wolne związki zawodowe. To była rzecz, która się nikomu nie śniła. Nawet wielcy politycy nie wpadli na taki pomysł, żeby reaktywować wolne związki zawodowe.
0: Po przemianach ustrojowych przez jedną kadencję był posłem na Sejm. W roku 1932 utworzony został Park Narodowy w Białowieży. Jest to drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu Lasu Pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk największej na świecie wolnościowej populacji żubra. 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński, uznawany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego.
4: Stojąc przed lustrem ciszy, Barbara z rękami u włosów nalewa w szklane ciało srebrne kropelki głosu.
0: A fragment wiersza zatytułowanego Biała magia czytał aktor Jacek Borkowski. Tego dnia, lecz w roku 1953 urodził się Stanisław Pyjas, student i działacz opozycji, który został znaleziony martwy 7 maja 1977 roku w bramie kamienicy niedaleko krakowskiego rynku. Zdaniem profesora Andrzeja Paczkowskiego, wbrew oficjalnej wersji rozpowszechnianej przez Służbę Bezpieczeństwa, nie był to nieszczęśliwy wypadek.
5: Tego krytycznego wieczoru Pyjas był obserwowany, inwigilowany i poruszał się w obstawie SBK-u.
0: Oficjalne akta sprawy wskazywały na zgon w wyniku upadku ze schodów. Jednak świadkowie z grona przyjaciół wskazywali na obrażenia sugerujące pobicie. Sprawców morderstwa do tej pory nie wykryto.
6: Kalendarium historyczne.
7: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
6: Przegląd prasy.
7: Przed nami kilka niezwykle gorących dni. Dziś temperatura, jak mówił państwu Łukasz Jakubowski, może sięgać nawet 30.

8 stopni. Podobnie będzie jutro. Strzeż się, idzie potężny upał, tak alarmują tabloidy. I w dzisiejszym fakcie przeczytamy między innymi o statystykach z Ministerstwa Zdrowia, z których wynika, że poprzednia fala gorąca wpłynęła na wzrost interwencji pogotowia oraz wyższą liczbę zgonów. Tylko w 3 najgorętsze dni czerwca

0: 179 zgonów to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z dniami sprzed fali gorąca lub po niej. A w sumie pomiędzy 28 a 30 czerwca zmarło w Polsce prawie 500 osób, dokładnie 477 osób. To z przestrogą na dziś i na jutro, bo tak na dobrą sprawę ochłodzenie przyjdzie dopiero w piątek. Proszę na siebie uważać. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej narasta spór Żurek-Korneluk o prokuraturę. Decyzje dotyczące prawie 60 awansów wciąż są blokowane ze względu na spór między ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. I choć minister przedstawił ostatnio propozycję awansów w drodze konkursów na wszystkie szczeble prokuratury, otwartym pytaniem pozostaje, czy da się to zrobić bez zmiany ustawy. Szczegóły tego konfliktu przeczytają Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej o projekcie ustawy i o konkursach w prokuraturze, a także o narastającym chyba, jak się zdaje, sporze pomiędzy właśnie ministrem Waldemarem Żurkiem a prokuratorem Dariuszem Kornelukiem. Ciekawe, jak ten spór wpływa wprost na działanie prokuratury, także na rok przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Rzeczpospolita zapytała nas, czy zmieniło się nasze spożycie mięsa i wędlin w ostatnich 2-3 latach? I okazuje się, że ceny rosną, ale nawyki pozostają. Dla 20% z nas spożycie mięsa i wędlin wzrosło, a dla 21% spadło. Nie ma też dla zdecydowanej większości, bo dla ponad 50% to ten współczynnik jest bez zmian i deklarują, że badani, że jedzą tyle samo mięsa. Odsyłam Państwa, bo także szczegóły, ciekawe szczegóły tego badania właśnie dzisiaj na pierwszej i 15 stronie Rzeczpospolitej. A na koniec tego przeglądu prasy dział Świat w Gazecie Wyborczej i ósma strona. Niekończący się spór o Marię Skłodowską-Curie. Europejski Bank Centralny nadal nie wie, jak napisać nazwisko polskiej noblistki. Europejski Bank Centralny pokazał projekty nowych banknotów euro, spośród których niedługo wyłoni zwycięzcę. Na nominale 20 euro może znaleźć się polska noblistka, tylko wciąż nie wiadomo, czy obroni się jej polskość. W pierwotnym projekcie Europejskiego Banku Centralnego z reguły posługiwano się albo wykreślano polskie nazwisko Skłodowska. W francuskim języku podawano także jej imię i po prostu przedstawiano ją jako Marie Curie. Tak też zrobił Europejski Bank Centralny, który na przykład na swoich stronach opisujący proces wyborów banknotów pisze, że Maria Skłodowska była Maria Curie z domu Skłodowska. W tej sprawie interweniuje polskie przedstawicielstwo, ale jak pisze Gazeta Wyborcza, nie mamy zbyt wiele kart w ręku, bo Polska nie jest w Radzie Prezesów zrzeszonych w ramach państw euro. Formalnie i personalnie nie jest. Polska nie jest jeszcze w strefie euro, więc nie ma przedstawiciela, pisze Michał Gostkiewicz w Gazecie Wyborczej. Żaden Polak czy Polka nie są też w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja w sprawie wyboru banknotów, patronów, a także zapisu nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie zapadnie do końca roku. Na początek mamy połączenie z Mileną Rashid-Szehab, która jest naszą korespondentką, wysłanniczką na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, Mileno.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądają rozmowy aktualnie amerykańsko-irańskie? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił, że te rozmowy trwają, ale Irańczycy nie chcą się do nich przyznać. Kolejny raz były też groźby i odwołania tych gruźb.
1: Tak, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań obecnie, czy te rozmowy trwają, czy nie trwają. Albo twierdzi, że już trwają i Irańczycy błagają go o jakiś rodzaj podpisania jakiegoś dealu. Natomiast równocześnie mówi, że są dwulicowi i że nie chcą z nim rozmawiać i rozmawiają z Omanem. Irańczycy twierdzą, że żadne rozmowy nie są prowadzone, co też nie znaczy, że tak jest, bo może być tak, że na jakimś szczeblu za pośrednictwem na przykład Pakistanu jakiś rodzaj rozmów się odbywa. To, co wiemy na pewno, to, że trwają rozmowy Iranu i Omanu. I to jest dla nas szczególnie ważne, bo to rzeczywiście może wpłynąć na cenę ropy, dlatego, że oba te kraje, które dzielą cieśninę Ormus, próbują się jakoś dogadać. Omańczycy mówią, że to oni negocjują jakiś rodzaj pokoju w imieniu jakby całego świata, bo chyba radzą sobie

0: tym lepiej niż Amerykanie, ale oczywiście to jest też w ich interesie, bo na pewno jakiś rodzaj wspólnych opłat dobrowolnych, bo inaczej tego nie mogliby przeprowadzić tak legalnie, będzie wprowadzony i będą te kraje te opłaty od statków ściągać. Natomiast najnowszy pomysł jest taki, żeby przez ciśniny Ormus przynajmniej tymczasowo był tylko jeden korytarz zarządzany przy wjeździe i przy wyjeździe przez odpowiednio Iran i Oman. Amerykanie na to nie chcą się zgodzić, bo oni cały czas liczą, że jakoś tam wejdą do gry. No, mówią, że teraz blokują irańskie porty i chcą jakiś rodzaj porozumienia, który jeśli nie będzie bezpośrednim wpływem na to, co się dzieje w ciśnieniu Ormus, to przynajmniej trochę zdejmuje kontrolę z Iranu, czyli jakby pozwoli Amerykanom zachować twarz. Natomiast jeśli do tego nie dojdzie, to Donald Trump znowu grozi jakąś potężną eskalacją, ale no, ponieważ robi to trzeci czy czwarty raz od początku wojny, czyli od marca, no to już te
1: trudno to traktować
0: groźby
1: poważnie.
0: Brzmią odpowiednio mniej poważnie. No dokładnie. Więc tutaj rynki trochę też to widzą. Co prawda ropa wzrosła o prawie 1% po tym, jak spadła. Jak on powiedział rzeczywiście wczoraj, że trwają rozmowy z Iranem i przez chwilę było spokojnie, to ta ropa szczęśliwie cena spadła, ale już dzisiaj znowu rośnie, więc wygląda, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju impasem i to też nie jest dobra wiadomość, bo impas powoduje, że właściwie jedna iskra może jakoś ten region rozpalić, a pamiętajmy, że ten konflikt się coraz bardziej rozszerza na cały region. Bo już nie mówimy w tej chwili o wojnie w Iranie, ale przecież tam jest też zaangażowana Arabia Saudyjska, wspierana też przez Amerykanów, która w ostatnim tygodniu zaatakowała Irak, gdzie celami były takie bojówki proirańskie, ale jednak bojówki, które podchodzą pod siły zbrojne irackie, czyli no, właściwie to jest atak na jakiś rodzaj wojska. Więc ten konflikt też tam się bardzo mocno tli i obserwujemy, jak to będzie wyglądało, ale chyba nikt właśnie nie wie, na jakim to jest etapie. Niestety chyba z samym Donaldem Trumpem na czele.
2: Leno, to powiedz jeszcze o rozmowach, bo to już kolejna, siódma runda rozmów pomiędzy Libanem a Izraelem. Zaczynają się te rozmowy w Rzymie. I powiedz jeszcze, jak wygląda sytuacja w samym Libanie, a właściwie jak wygląda izraelska interwencja wojskowa lądowa w Libanie.
0: No właśnie, że to jest formalnie okupacja i o tym będą mówić dzisiaj przedstawiciele Libanu. Delegacja libańska ma przygotowaną cały szereg dowodów, które chce pokazać głównie Amerykanom, bo liczy, że oni właśnie wywrą jakiś nacisk na Izrael. Chcą udowodnić, że Izraelczycy nie przestrzegają nawet jakichś takich podstawowych zupełnie ustaleń tego porozumienia, które toczy się od czerwca. To są przede wszystkim naruszenia zawieszenia broni, to są różnego rodzaju ataki, ale też na masową skalę niszczenie infrastruktury cywilnej, niszczenie domów i takie pożary. Od niedzieli mamy do czynienia z ogromnym pożarem, już ponad 120 hektarów lasów, gajów oliwnych, takich wielowiekowych i sadów. To w takim małym kraju jest bardzo duży problem.
2: Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję. Z nami teraz Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia. Zmienimy nieco front zainteresowań i przeniesiemy się na Ukrainę. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry, witam.
2: Bo w Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Tam wydobyto szczątki 55 osób. Są te szczątki oczyszczane, opisywane i układane w trumnach. Przy części tych czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. Powiedz, jak dokładnie wyglądają te prace i co będzie następnym krokiem?
3: Ja jestem tutaj pierwszy raz, porównując chociażby do Późnik, gdzie miałem okazję kilkakrotnie przebywać, pracować. Polscy archeolodzy mają zdokumentowany ten teren znacznie lepiej, dlatego że i świadkowie, i osoby zaangażowane bezpośrednio w badania już prowadziły dokumentację,

0: która mogła pomóc w przygotowaniu tego, co się dzieje w tej chwili, dużo, dużo wcześniej, w latach 70. Zresztą same oględziny miejsca ekshumacji już prowadzone były i pierwsze ekshumacje w latach 90., potem w połowie pierwszej dekady XXI wieku, krótka przerwa i wreszcie teraz wydobyto kolejne 55 ciał ofiar rzezi wołyńskiej. Mówimy tutaj o wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ja przypomnę, że tutaj oddział UPA pod dowództwem Iwana Kłymczaka, Łysego, oraz okoliczna ludność ukraińska napadli na wieś, podobnie jak na sąsiednią Wolę Ostrowiecką. Łącznie zamordowano około 1050 osób. Część szczątków wydobyto, ale prace jeszcze będą trwały długo, tak podkreśla historyk pracujący w Ostrówkach i związany także z osobami, które tutaj zginęły w tych Ostrówkach w czasie rzezi wołyńskiej, dr Leon Popek.
1: Tych szczątków trudno będzie odnaleźć, bo one są gdzieś na polach, w lasach, na łąkach, na bagnach. Mamy informacje, na przykład 20 kilka osób, kuźnia Bałandy. Szukamy. Mamy informacje, że na trupim polu brakuje nam około 100-120 osób. Te miejsca to jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
0: Ja rozmawiałem i z Ukraińcami, którzy mieszkają w okolicznych wsiach, i z dziennikarzami ukraińskimi. Oni bardzo często mówią, nie wiedzą, kto naprawdę napadł na Polaków w latach 40. Jednak polscy historycy dysponują zeznaniami świadków, które zebrali od setek osób i to zbierali je od kilkudziesięciu lat. Na przykład właśnie w Ostrówkach jeden z Polaków, który ocalał, pomógł mu sąsiad Ukrainiec, więc bezpośrednio od świadka wiemy, kto stał nad tym jego grobem. Na szczęście do egzekucji nie doszło, no proszę posłuchać.
1: Przyprowadzano, kazano się rozebrać i układano. Jeszcze żywych. I Antoni Ulewicz twierdzi, że wchodząc, kazali mu się rozebrać, zdjął marynarkę, czapkę, wchodzi do tego dołu, ale widzi, że nad dołem stoi młody człowiek z bronią, z karabinem i on poznał, że jest to syn znajomego z sąsiedniej wsi. Nie wiem, czy ten młody człowiek stojący, który miał zabijać, tym się przejął, czy trudno powiedzieć. W każdym razie za chwilę podszedł do Antoniego Ulewicza i mówi, wstawaj. I go prowadzi kilometr w kierunku swojego domu. I tam był taki przepust, tam był taka rzeczka i kazał mu się schować i ten Antoni Ulewicz tam się schował.
0: I takich osób, które przeżyły rzeź wołyńską, udało się nagrać, zapisać historykom wiele, więc mamy relacje bezpośrednich świadków. Dziś w pracach na Wołyniu, ale również w rejonie Tarnopola czy Lwowa pomagają Polakom w poszukiwaniach ofiar ukraińscy eksperci. Tak jest w Ostrówkach i przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, że polsko-ukraińska współpraca jest wzorowa i to, jak zaznacza, nie jest jakieś takie sztampowe stwierdzenie z jego strony, bo tak rzeczywiście jest.
2: Są przez cały czas trwania prac, zarówno na tym etapie poszukiwawczym, potem archeologicznym, podjęcia szczątków, ale także i na tym etapie oględzin szczątków. No i ta współpraca, trzeba przyznać, to jest naprawdę dobra, jeśli nie celująca. Widzimy to zaangażowanie, widzimy też to, że oni przykładają się rzetelnie, że wielu rzeczy mogliby na przykład nie robić, powiedzieć, że to już nie jest ich zadanie, a jednak robią i są zaangażowani, więc nic tylko się cieszyć.
0: To nie jest tak, że ja tylko relacjonuję bezpośrednio to, co dzieje się w okolicach cmentarzy czy tych dołów śmierci, z których wydobywane były szczątki ofiar rzezi wołyńskiej. Pytam też Ukraińców, co sądzą o wszystkim tym, co stało się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnim czasie w związku z tym, że Wołodymyr Zełenski zdecydował się jednak na nadanie jednemu z oddziałów ukraińskich armii bohaterów UPA i no, całe zamieszanie, jak się to określa, kryzys historyczno-dyplomatyczny. Tak, konkluzja jest taka, że no, my właściwie chcielibyśmy pojednania, to wszystko idzie z góry, my nie chcemy, żeby tutaj jakieś były zadrażnienia między Polakami a Ukraińcami, więc to są takie na bardzo, no, można powiedzieć, wypoziomowanym poziomie odpowiedzi.
3: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent na wschodzie, dziennikarz Polskiego Radia, dzięki wielkie. Już za mniej niż minutę informacje i Łukasz Jakubowski.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Pracowitą noc mają za sobą strażacy. Burze z ulewnym deszczem przeszły przez południe i centrum kraju, między innymi przez Warszawę. Było sporo interwencji, mówi rzecznik Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Dzisiejszej nocy przechodzące nad Polską burze, szczególnie przez województwo łódzkie i mazowieckie, przyniosły 331 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie łódzkim, 118, śląskim oraz małopolskim.
1: Pogoda jest i będzie niebezpieczna. Do Polski dotarła fala tropikalnych upałów. Jutro będą regiony, gdzie temperatura sięgnie 40 stopni. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny alarmowe, a powinny zawyć w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Od zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło zbyt dużo czasu. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski, podkreśla wojewoda.
3: Już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie i dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym procesie po prostu powiaty będą pominięte.
1: Na Lubelszczyźnie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma być ich niemal 150 więcej z możliwością zdalnego włączania. Bezwzględne więzienie za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy. Taki postulat ma minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują teraz urzędnicy, dotyczy też wsiadających za kółko po narkotykach. Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
4: Pijany, łamiący sądowy zakaz na drodze, czyli w stanie nietrzeźwości ten od pół promila w górę, zgodnie z nowym projektem będzie musiał bezwzględnie pójść do więzienia i nie będzie mógł sędzia orzec wobec niego kary więzienia w zawieszeniu, czyli de facto żadnej kary, bo ten człowiek zwykle nadal jeździ po drogach i stwarza zagrożenie.
1: W lipcu sąd w Warszawie skazał na 20 lat więzienia Łukasza Żaka, który pijany mimo sądowego zakazu wsiadł za kierownicę. Spowodował wypadek, w którym zginął mężczyzna, a cztery inne osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. We'll be right back.

0: Już teraz w Krośnie, w województwie podkarpackim, termometry wskazują 22,5 stopnia. Najchłodniej jest w Łebie, 12,5. W ciągu dnia obowiązują alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia właściwie dla całej Polski poza Pomorzem, Warmią i Mazurami, przed upałami i przed burzami. To są ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W ciągu dnia temperatura najwyższa na południu kraju, tam termometry wskażą aż 36 stopni. W centrum od 31 do 34 i najchłodniej właśnie na wybrzeżu 27 stopni. Niewielkie przelotne opady deszczu możliwe na krańcach północno-wschodnich, a na zachodzie możliwe deszcze i burze. Rafał Bała w naszym studiu, a to znak, że czas na sport. Dzień dobry, Rafale.
1: Witam cię i cieszę się, że wracam po 2,5-tygodniowym urlopie, także odpocząłem.
0: Sport. A to pierwszy dzień po urlopie dzisiaj?
1: Tak, i od razu na piątą do pracy. Nie boli, całkiem przyjemnie, chociaż powiem ci, że nie mogłem spać. Nie wiem, czy to dlatego, że już czekałem na to spotkanie ze słuchaczami, czy dlatego, że wybudzały mnie takie, no, te alarmy, prawda? Nie wiem, czy ty też słyszałeś.
0: Alarmy?
1: Tak, tak.
0: Jakie alarmy cię wybudzały?
1: No, ciągłe alarmy. Już się przestraszyłem, że chodzi o coś, ale to prawdopodobnie chodzi o te...
0: Syreny słyszałeś?
1: Syreny. Tak.
0: Dzisiaj w nocy słyszałeś syren?
1: Słyszałem u siebie.
0: Ale to może ci się śniło.
1: No, może mi się śniło rzeczywiście, ale słyszałem. No, być może to chodzi o te, prawda, dotyczące pogody. To czy nie? Tak.
0: Nie, syreny nie wyją z powodu pogody.
1: No to może... straż wyjeżdżała po burzy. Jejku, coś strasznego.
0: Rafał, ale... dobrze, wróćmy do sportu.
1: Alarmów nie słyszał, na pewno Robert Lewandowski.

0: Chociaż jest alarm, ale taki pozytywny, bo przecież on został najlepszym zawodnikiem meczu w lidze MLS, a został też zawodnikiem tygodnia w ogóle tych rozgrywek. Pamiętamy, jak się zastanawialiśmy, czy on się odnajdzie w zespole z Chicago, czy w ogóle to jest liga dla niego, no, czy w tym wieku będzie jeszcze strzelał. No ale strzelił 2 gole w ostatnim meczu, wygrało jego Chicago Fire, no i został obwołany bohaterem całych rozgrywek. Zobaczymy, jak Robertowi będzie szło dalej. W każdym razie też widać, że to chyba ciśnienie takie z niego zeszło. Przecież 2 pierwsze mecze nieudane, ale to 3. spotkanie jak najbardziej. No i życzymy tego, żeby Robert Lewandowski odnalazł się w tej lidze, która no, nie jest łatwa. W każdym razie nie dla wszystkich piłkarzy, bo to wiadomo, za oceanem zmiana klimatu, ale także zmiana kompletnie mentalności i też systemu rozgrywek, bo przypomnijmy, że ta liga MLS jest w innym systemie rozgrywana. Natomiast w takim samym systemie, jak wszystkie inne największe wyścigi kolarskie, jest rozgrywane Tour de Pologne. I tutaj włoski kolar Jonathan Milan po sprinterskim finiszu został zwycięzcą 1. etapu, 234 km z Gdyni do Koszalina. Najwyżej z Polaków, na 12. pozycji do mety dojechał Marceli Bogosławski, zawodnik kadry narodowej. Bogosławski tak opisuje finałowe chwile etapu.
1: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana, także naprawdę było ciężko.
0: Kamil Małecki miał udany poniedziałek. Etap prowadził przez jego rodzinne strony. On zdobył koszulkę najaktywniejszego. Przy okazji został wiceliderem całego wyścigu. Ma niełatwą historię, a dużą część kariery utrudniły mu bardzo poważne kontuzje. Stąd ten dzień jest dla niego tak ważny.
2: No czuję się na pewno wyjątkowo. To był wyjątkowy dzień dla mnie. Pełen emocji, wrażeń, mnóstwo kibiców w Bytowie. Wygrałem tam premię, pokazałem się z jak najlepszej strony, także coś pięknego tak naprawdę. Chciałem przede wszystkim wygrać tą premię, no i mi się udało. Udało mi się zaskoczyć Radka. Myślał, że wyjdę mu z prawej strony, wyszedł mu z lewej, także dzięki temu udało mi się wygrać. No i też skupiłem się już na kolejnej premii, tylko bonusowej. Już nie walczyłem o żadną premię specjalną, żeby też zdobywać jak najwięcej punktów i żeby właśnie być wysoko w GC.
0: Dla dyrektora wyścigu Czesława Langa ten poniedziałkowy etap miał wyjątkowy smak, prowadził przez jego rodzinne strony.
3: Bardzo, bardzo sentymentalny, ponieważ no tutaj wiadomo, urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów i w tych miastach były lotne premie. Wychowałem się w Goskowie, przyjechaliśmy też przez to miasto, ale jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie. To tam sobie tak można opowiadać. W całe wsie wychodziły biało-czerwone flagi, strefy były porobione, kibica. Nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Płuczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
0: W Tour de Pologne 2026 startuje 147 kolarzy. Na dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. Także znowu oczekujemy tej rywalizacji sprinterów na mecie. A 3 polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy w pierwszym dniu rozgrywanego w Warszawie. Challengera rangi WTA 125. Weronika Falkowska wygrała z inną polską zawodniczką Amelią Paszun. W kolejnej rundzie warszawianka zmierzy się ze swoją przyjaciółką Niemką Nomą Akugłę. Jak podkreśla Polka, będzie to wymagające spotkanie.
4: Wiadomo, że się lubimy, tak, i musimy rywalizować, to jest też ciężkie, ale ja to traktuję oddzielnie. Uważam, że na korcie jest coś innego, są te emocje, każdy chce wygrać, każdy walczy o swoje, także jest to inne niż w normalnym życiu, a trzeba oddzielać te dwie rzeczy i wiadomo, pokazać też szacunek na korcie.
5: Na kawę po meczu możecie pójść.
4: Tak, właśnie ostatnio właśnie grałam też w Gdańsku z jedną z moich koleżanek i niestety nie wygrałam tego meczu, a po meczu już poszliśmy na land.
0: Z Weroniką Falkowską rozmawiał Piotr Dąbrowski, a Katarzyna Kawa pokonała Czeszkę Lindę Frukwirtową w 3 setach. Po meczu doceniła poziom gry rywalki.
6: Bardzo się cieszę, że zakończyłam zwycięstwem tutaj tą pierwszą rundę. Mecz był naprawdę strasznie ciężki i takie mecze zawsze kosztują, ale też są zawsze bardzo cenne. Szczerze, bardzo dobrze czytała grę i to było bardzo trudne, bo strasznie dużo piłek wracało. Trzeba było naprawdę zostawić dużo zdrowia na korcie. Tak, ja bardzo lubię grać przed polską publicznością. Naprawdę mogę liczyć na ich wsparcie, na wsparcie tutaj fanów tenisa. Mam ze sobą rodzinę, to też jest takie wyjątkowe. Mama, babcia, siostra... także pełna ekipa. I gdzieś tam takie mecze na pewno budzą troszeczkę więcej emocji, ale też w trudnych momentach niesie ten doping, tak, zdecydowanie.
0: Na trybunach mama, babcia, siostra, pół rodziny, także zachęcamy też Państwa, bo to ten, kto oczywiście mieszka w Warszawie, czemu mam blisko do Warszawy, bo to nieczęsta sytuacja.

0: Kiedy rzeczywiście takie wartościowe, czołowe zawodniczki przyjeżdżają do naszego kraju i rywalizują w turnieju. Odpadła Urszula Radwańska, ona przegrała z Białorusinką Alną Falej. W Ekstraklasie piłkarskiej ostatni mecz drugiej kolejki i tutaj Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Krakowie 2-0. Bartosz Grzelak, trener gospodarzy, uważa, że jego zespół grał na tyle dobrze, że wynik mógł być inny.
1: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecz i nic nie wychodzi i nie można w ogóle poznać swój zespół, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz.
0: Pogoń awansowała na 7. miejsce w tabeli, prowadzi Legia Warszawa. W poniedziałek do kraju wrócili wioślarze. Oni rywalizowali w Mistrzostwach Europy we Włoszech, wśród nich czwórka podwójna. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Konrad Domański zdobyli srebrny medal. Lepsi od Polaków byli tylko Niemcy, a tak przebieg finałowego wyścigu wspomina Mirosław Ziętarski.
2: Skupiliśmy się na sobie, na Chorwacji i Rumunii. To były osady, które z przebiegu były blisko nas. Płynęły obok nas, po jednej stronie Chorwacji, po drugiej Rumunii. Niemcy tam gdzieś bardziej z boku. Trochę nas zaskoczyli, ale gdzieś po 1200-300 uświadomiłem sobie, że mamy obok równo, a już nawet przed nami jest Niemiec, który no, nie ma co ukrywać, był mocny. Możliwe, że nawet gdybyśmy wiedzieli, że są, nic by to nie dało, może nawet by nam zepsuło jazdę, bo byśmy byli zdekoncentrowani, żeby za wszelką cenę gdzieś tam ich dogonić.
0: No ale przed naszymi wioślarzami jeszcze ważniejsza impreza, bo w tym roku w Amsterdamie właściwie za 3 tygodnie. Mistrzostwa Świata, wcześniej Mistrzostwa Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie, także dzieje się w tych sportach wodnych.
3: Rafał Bała, bardzo dziękuję, do usłyszenia za godzinę.
0: Do usłyszenia.
3: Dziewiętnaście minut pozostało do godziny 7. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek domaga się zaostrzenia prawa migracyjnego i zawieszenia strefy Schengen. Tak reaguje na zdarzenia w Hiszpanii i incydenty w Polsce z udziałem cudzoziemców. Polityk przypomniał, że PiS złożyło 4 miesiące temu projekt ustawy, w którym zapisano zasadę, że drugie wykroczenie będzie oznaczać deportację. Politycy koalicji rządzącej są zaskoczeni, że takie pomysły padają z ust polityka PiSu i przypominają, co działo się za rządów Zjednoczonej Prawicy. Sylwia Białek.
4: Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Przemysław Czarnek powiedział, że Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawił w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Tak mówił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Nawiązał do brutalnej napaści obywatela Ukrainy na 30-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem we Wrocławiu. Policja ujęła napastnika tuż po zdarzeniu, a wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. Przemysław Czarnek zażądał zaostrzenia prawa migracyjnego, wprowadzenia zasady drugie wykroczenie oznacza deportację. W związku z sytuacją w Hiszpanii domaga się też czasowego zawieszenia przepisów strefy Schengen i z tymi żądaniami zwrócił się do premiera Donalda Tuska.
5: Żądamy zatem od Tuska, pomimo jego absolutnie jasnej deklaracji sprzed kilku lat wpuszczać nielegalnych migrantów. Żądamy jednak, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków.
4: Zaskoczony słowami polityka PiSu jest Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, który przypomniał, jak za rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądała polityka migracyjna.
6: Przypominam, że to Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki na początku wręcz zrównali status polskiego obywatela z obywatelem ukraińskim. Przypominam, że PiS nie radził sobie z migracją. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska granica wschodnia była dziurawa jak sito.
4: Krytycznie o pomysłach Przemysława Czarnka wypowiedział się też eurodeputowany Michał Szczerba.
7: PiS, a szczególnie Czarnek, to są najmniej wiarygodne podmioty do komentowania sytuacji. Odpowiedzialni za aferę wizową, za Wawrzyka, za naciskanie na konsulów. To wszystko pokazała komisja śledcza. Natomiast oczywiście te pisowskie dyrydymały mówiące o tym, że ktoś przez Hiszpanię będzie chciał wjechać do Polski, no to jest straszenie tutaj na potrzeby krajowe. Mam absolutne przekonanie, że zdecydowanie więcej wpuścili obcokrajowców za wizy i za łapówki.
4: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy polskie przepisy w tym zakresie nie wymagają zmian.
8: Przemysław Czarnek dużo mówi, ale mało myśli, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polski. Bo prawda jest taka, że przepisy w Polsce dotyczące reagowania na jakieś jakąkolwiek przemoc istnieją, że są przepisy, które pozwalają jakiegokolwiek uczestnika bójki albo sprowokowania jakichś sytuacji krytycznych z Polski deportować. To wszystko jest dzisiaj w rękach państwa i polskie państwo mocno w tej sprawie nie tylko deklaruje, ale i działa.

0: Owczarek wcześniej w mediach społecznościowych zarzucił rządzącym, że milczą w sytuacjach, gdy to Ukraińcy atakują Polaków. Na ten wpis zareagowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która napisała, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Przypomniała, że tylko w 2025 roku Polska deportowała ponad 10 tysięcy osób, kiedy to za rządów Zjednoczonej Prawicy deportowanych było po 2-3 tysiące osób rocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Mateusz Morawiecki wzywa do debaty Donalda Tuska. Politycy koalicji nie widzą jednak powodu, dla którego dzisiejszy premier miałby stanąć w szranki z byłym szefem rządu, a komentarze zebrał Michał Fabisiak.
2: Mateusz Morawiecki deklaruje, że z Donaldem Tuskiem jest gotów debatować o wszystkim. Politycy Klubu Rozwój Plus, na czele którego stoi były premier, tłumaczą, że dyskusja powinna dotyczyć przede wszystkim spraw gospodarczych, bo jak przekonuje poseł Marcin Horała, rozwój Polski zatrzymał się.
3: Przykład z dziesiątek, no całkowite zatrzymanie polskiego rozwoju. Siódme przełożenie przetargu na port zewnętrzny w Gdyni. Zamiast budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu mamy budowę tymczasowej drogi dojazdowej na przyszły niedoszły plac budowy. A jak mówię, to tylko przykład pierwszy z brzegu, jeden z wielu obszarów państwa, które rządy Donalda Tuska zawaliły, więc taka debata byłaby bardzo cenna.
2: Rządzący odpowiadają, że nie ma potrzeby, aby doszło do takiej debaty. Po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Po drugie, jak mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, na razie Mateusz Morawiecki nie odgrywa znaczącej roli w obozie opozycji.
4: Nie widzę powodu. Przypomnę, że Mateusz Morawiecki jest na razie liderem kawałka PiSu, który delikatnie mówiąc no nie stanowi takiej pozycji politycznej, żeby był powód, dla którego miałby premier rządu w tej chwili debatować. Tak, niewątpliwie Morawiecki teraz szuka swojej przestrzeni, natomiast to jest cały czas ta sama banda, która rządziła przez 8 lat.
2: Dlatego zdaniem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy były premier powinien najpierw stanąć do debaty z politykami PiSu.
5: Mateusz Morawiecki powinien spróbować stanąć w debacie z panem Przemysławem Czarnkiem, ewentualnie z Jarosławem Kaczyńskim. To wyzwanie na debatę Morawiecki powinien kierować do środowiska, z którego odszedł, bo to oni się pokłócili. Jak wygra w swoim środowisku walkę o przywództwo, to wtedy może stawać z liderem obozu rządzącego do debaty.
2: Politycy PiS odpowiadają, że z Jarosławem Kaczyńskim Mateusz Morawiecki debatował wielokrotnie, choć za zamkniętymi drzwiami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Cieciura mówi, że debata w ramach opozycji nie ma sensu, bo debatować należy z tymi, co rządzą.
6: My chcemy debatować z rządem. Niech rząd od tego nie ucieka, niech nie stosuje jakiś sztuczek, jak pan Gawkowski. Ja wiem, że wygodnie jest im uciekać i nie pojawiać się w Sejmie czy na różnego rodzaju wydarzeniach. Natomiast w demokracji o to chodzi, żeby opozycja jednak mierzyła się z rządzącymi.
2: Przypomnę, że Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 posłów opuścił klub PiS i założył własny Rozwój Plus. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: Były premier idzie krok dalej i chce założyć nową partię. Mateusz Morawiecki zapowiedział jej utworzenie najpóźniej 15 października. Wtedy też jego stowarzyszenie planuje konwencję programową. Czy to nowe ugrupowanie, potencjalne nowe ugrupowanie zaszkodzi czy poprawi sytuację na prawej stronie sceny politycznej? Czy były premier ma szansę zostać kluczowym liderem prawicowego elektoratu? Na te pytania odpowiadała Monika Waluś, dziennikarka Onetu, z którą rozmawiała Małgorzata Żochowska.
7: Mateusz Morawiecki robi coś więcej oprócz kąsania swojego bezpośredniego przeciwnika, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili. Mateusz Morawiecki idzie dalej. Na razie nie widać tego po Prawie i Sprawiedliwości. I kto wie, czy tą ofensywą i tą sprawnością jednak pewnych barier nie przełamie. Dopóki PiS będzie się koncentrował tylko i wyłącznie na wyciąganiu brudów, na uderzaniu w Morawieckiego i jego ludzi, to nic tym nie osiągnie. Czy ma pani jakieś sygnały? Nie wiem, rozmawia pani z politykami, tymi Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają jakiś pomysł na to, na ten kryzys?
8: Na razie tego pomysłu nie ma, ponieważ oczywiście jest pomysł w postaci też takiej ofensywy programowej. Będą spotkania, konwencje, posłowie mają ruszyć w teren, ale ile razy to już słyszeliśmy, że tutaj będzie mobilizacja w terenie. No a te struktury terenowe też są bardzo zniesmaczone tą całą sytuacją i też już patrzą w bok na Mateusza Morawieckiego, czy nie lepiej się właśnie do niego gdzieś tam na razie przykleić, kolektywnie mówiąc. I myślę, że tutaj będzie oczywiście bitwa na rozliczne obietnice. Widzimy, że już ten

0: taki pakiet rodzinny Mateusz Morawiecki proponuje, więc myślę, że będzie się prześciganie też w tego typu takich socjalnych propozycjach, które też PiS-owi przyniosło sporo punktów procentowych. Ale z tego, co wyczuwam, może to też był efekt tego, że właśnie zaczęły się sejmowe wakacje i troszkę od tej całej burzy politycy chcą odpocząć, ale miałam takie wrażenie, że wszyscy czekają na jesień, na to, co pokażą sondaże jesienią.
1: Ja nie bardzo wierzę w możliwość wspólnej listy PiS-u i Morawieckiego, bo do tych przyszłorocznych wyborów może się jeszcze tyle wydarzyć i tyle spraw może wpłynąć na te przegrupowania, że właściwie trudno jest cokolwiek w tej chwili wyrokować, a jeśli mówimy o takiej wspólnej liście prawicy, na przykład z Konfederacją Grzegorza Brauna, no to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się bardzo postawić swoim amerykańskim partnerom, którzy już mówią o tym, że nie chcą antysemity. Że inaczej, nie chcą, jeśli mają coś do powiedzenia. Nie zgadzają się albo są przeciwni temu, żeby...
0: Nie jest to mile widziane.
1: Nie jest to mile widziane. O, to jest takie na razie łagodne określenie, choć nasi eksperci amerykaniści twierdzą, że czasy bezpośredniego wpływu Amerykanów na wybory w naszej części Europy to jest tylko kwestia czasu.
0: Zgadza się, no tutaj ten sojusz będzie też trudny ze względu na poglądy samego Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że on też nie wyobraża sobie do końca współpracy z Grzegorzem Braunem, ale tutaj...
1: Ale czego się nie robi dla władzy.
0: Oczywiście i czego już nie robił dla władzy. Natomiast myślę, że tutaj przy okazji rozpadu PiS-u w najbliższych miesiącach, czy w tym roku, który zostanie do wyborów, no będziemy być może też świadkami rozpadu Konfederacji i czyli Krzysztof Bosak pójdzie swoją ścieżką, a Sławomir Mentzen swoją. Pomiędzy panami, jak słyszymy, nie ma już zbyt dużej chemii. No i być może tutaj nawet właśnie Jarosław Kaczyński w Krzysztofie Bosaku bardziej znajdzie partnera do koalicji.
1: Zastanawiam się nad takim targetem Mateusza Morawieckiego, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy Konfederacji, ale my zapominamy o wyborcach PSL-u. Ja myślę, że on też sprawdzał swoje możliwości wśród tego elektoratu.
0: Tak, no i przypomnijmy, że właściwie to nie jest tylko elektorat PSL-u, ale to jest elektorat całej szeroko rozumianej trzeciej drogi. Zawiedziony elektorat, zawiedziony tym projektem, jeszcze bardziej zawiedziony tym, co się stało z formacją Szymona Hołowni, no i samym Szymonem Hołownią. Więc oczywiście ta formacja szła do wyborów w 2023 roku z takimi prodemokratycznymi hasłami i jakby stała się koalicjantem Donalda Tuska, chcieli odsunięcia PiS-u od władzy, ale w szeregach tej partii, czy wśród posłów, czy wśród działaczy lokalnych, no i jeszcze dalej, czyli wyborców Polski 2050, nie byli ludzie, którzy byli wrogo nastawieni wobec Mateusza Morawieckiego. Zresztą już słyszymy przewodniczącego klubu Polska 2050 w Sejmie Pawła Śliza, posła, który nie wyklucza takiej współpracy z Mateuszem Morawieckim. Oczywiście oni teraz nie rzucą się sobie w ramiona, no bo jeszcze Polska 2050, czy to, co po niej zostało, będzie liczyła na jakieś może wsparcie Donalda Tuska i bezpieczną tutaj miejsce na liście. Natomiast tak jak mówię, to nie była taka wrogość jak na przykład w Lewicy, tak, wobec Mateusza Morawieckiego w tej trzeciej drodze, więc rzeczywiście tam do złowienia troszkę jest. I patrząc na to, jakie postaci pojawiły się też na grillu u Mateusza Morawieckiego, takie, które pewnie wcześniej na takim wspólnym wydarzeniu by się nie pojawiły, no to też jest naprawdę ciekawy projekt do obserwacji.
2: Z Moniką Waluś, dziennikarką Onetu, rozmawiała Małgorzata Żochowska. 6 minut do godziny 7, a z nami Agnieszka Drążkiewicz. Cześć, Ago.
3: Baczność.
2: No jak Rembertów, to baczność.
3: Oczywiście.
2: Oczywiście, że tak.
3: Natychmiast.
2: Natychmiast. Właśnie, powiedz, czy ty już z jednostki w Rembertowie słyszysz wielkie przygotowania do defilady 15 sierpnia?
3: Oczywiście. Ja już słuchałam wieczorem z niedzieli na poniedziałek chrzęstu gąsienicy.

0: gąsienic i szelestu luf, karabinów różnorakich, wozów, haubic, wyrzutni rakiet, wozów opancerzonych, wojskowych kładów, wozów dowodzenia i różnych innych też ewakuacji medycznej.
1: Matko, to wszystko się u ciebie mieści w Rembertowie?
0: Nie, to się wszystko mieści w brygadzie pancernej, niedaleko mnie, w jednostce wesołej, bo tam się zjechał ten ciężki sprzęt i wszystkie te pododdziały zmechanizowane. A po drugiej stronie można powiedzieć Warszawy, patrząc tu ode mnie, czyli na warszawskim Bemowie, tam gdzie jest lotnisko, jest aeroklub zresztą, tam jest wspaniały plac do ćwiczeń.
1: I do koncertów.
0: Wszystko jest. I do koncertów też oczywiście. Będzie koncert, tam męskie granie będzie przecież chyba nawet w sierpniu.
1: O proszę.
0: Tak. Ale wracając, i tam z kolei są oddziały piesze, tam już późnym wieczorem w niedzielę z całego kraju zjechało blisko 2000 żołnierzy. Jest 35 różnych takich pododdziałów stworzonych z tego i teraz właśnie te 2 tygodnie to jest intensywny trening. I ja wczoraj rozmawiałam z pułkownikiem Arturem Sakiem z garnizonu Warszawa, który trzyma pieczę i rękę na pulsie, jeżeli chodzi o te treningi i szkolenia. Posłuchajmy, co mówi, dlaczego tak długo trzeba to wszystko zgrywać, dlaczego trzeba tych żołnierzy no tak naprawdę uczyć. I zaraz też będzie do ciebie potem pytanie chociażby tego kroku defilatowego. Ty się już przygotuj.
2: Jest to najważniejsza uroczystość dla żołnierza Wojska Polskiego, ważniejszej nie ma, to jest jego święto, uroczystość z udziałem najważniejszych władz państwowych w najbardziej reprezentacyjnym miejscu stolicy i ci żołnierze muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, żeby zaprezentować się tego dnia najlepiej jak potrafią. Garnizon warszawski specjalizuje się w przygotowaniu, przeprowadzeniu uroczystości tego typu. Kadra instruktorska z pułku reprezentacyjnego potrzebuje tak długiego zgrupowania po to, żeby tych żołnierzy przygotować. Ci żołnierze na co dzień realizują inne zadania niż reprezentacyjne. Szkolą się w koszarach, szkolą się na poligonach i na tą musztrę najzwyczajniej czasu im nie wystarcza.
0: Bo zajmują się innymi rzeczami, bo jak na przykład zajmujesz się rozstawianiem elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, to niekoniecznie robisz to krokiem defiladowym. I teraz uwaga, Rochu, krok defiladowy. Co to jest? Dlaczego to jest takie ważne? Bo to przez 2 tygodnie będą dzień i noc rzeczywiście trenować. No,
1: żeby wszyscy szli równo?
0: Chodzi o to, żebyś podnosił w trakcie sprężystego marszu stopę na około 10 cm nad ziemią, charakterystycznie wymachiwał rękami i tak stawiał stopę na ziemi, żebyś ją sprężyście jakby dobił do ziemi. I długość kroku.
1: Dobił.
0: Tak, wszystko to jest opisane w regulaminach i ta długość kroku takiego defilatowego musi mieć od 60 do 80 cm, tempo 112-116 kroków na minutę.
1: Trenowałaś kiedyś?
0: Sytuacja. Próbowałam, ale rzeczywiście jest to ciężko, bolą
1: nie,
0: stopy
1: to,
0: potem.
1: To zdecydowanie. Myślę sobie też, że takie próby trwają w nieskończoność. To katorżnicza praca musi być.
0: Ale obiecali żołnierzom, że jak będzie największy upał, to będą schodzić z tego placu, posiedzą trochę w namiotach, potem wracają.
1: To dobrze, bo to zawsze się, zawsze trudno się patrzy na tych żołnierzy.
0: I dużo nawodnienia.
1: Żołnierzy stojących i czekających.
0: Ale z drugiej strony powiedzieli żołnierze, że trzeba też się przygotować na upał. Nie ma. Wojna czasami nie wybiera. Albo stanie reprezentacyjnie też nie wybiera. O każdej porze dnia i nocy, i roku.
1: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo ci serdecznie dziękuję. Agnieszko, za rozmowę. 1,5 minuty pozostało do godziny 7:00. Za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski, a po nich nasz pierwszy gość, Tomasz Szymański z MSWiA.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Europa w starciu z upałem. Powiemy, jakie są prognozy i jak się chronić. A jak lepiej chronić zewnętrzne granice Unii? Po kryzysie w hiszpańskiej Ceucie dziś pilna narada. 160 km w 55 godzin Polak przepłynął Bałtyk i zrobił to jako pierwszy człowiek w historii. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Najważniejsze to o siebie dbać. Tak w obliczu nieznośnych upałów mówią lekarze. Już dziś na południu kraju temperatura przekroczy 35 stopni w cieniu, a jutro może dobić do 40. W taką pogodę niebezpieczne jest zarówno ostre słońce, jak i odwodnienie. Tematem zajął się Maciej Szefer.
2: Pani Jadwiga pije wodę, ale uzupełnia też elektrolity.
3: Warto.
2: Seniorka w czasie upałów regularnie się nawadnia, wyprzedzając potrzeby organizmu.
3: W starszym wieku, bo ja mam 76 lat, po prostu nie czuję się, nie chcę się pić.
2: To powszechny problem u osób starszych, przez co często w czasie upałów trafiają one do szpitali, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
4: Wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
2: Do szpitali w czasie upałów trafiają też osoby uprawiające sport, mówi koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jakub Szymalak wskazuje, że dla wielu zawodników treningi lub zawody w czasie upałów kończą się w szpitalu.
5: Czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co powinni, to co mogliby wykonać w panujących warunkach.
2: W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć dziś do 39 stopni. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Upały to duże wyzwanie dla systemu energetycznego. Węgrzy wyłączyli jedyną w kraju elektrownię atomową. Powodem jest rekordowo niski poziom Dunaju, co utrudnia chłodzenie reaktorów. Elektrownia zaopatruje w prąd połowę kraju. Władze zaapelowały do mieszkańców, by ograniczyli zużycie prądu. Jednocześnie rząd w Budapeszcie widzi oznaki poprawy sytuacji hydrologicznej, ale jest za wcześnie, by mówić o ponownym włączeniu elektrowni. Polski resort energii zapewnia, że scenariusz węgierski nam nie grozi. O to, jak polskie służby są przygotowane na upały, zapytamy pierwszego gościa poranka. W naszym studiu będzie wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Ten temat też może się pojawić w tej rozmowie. Dziś narada unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Temat: sytuacja w Ceucie. W ostatnich dniach do hiszpańskiej eksklawy dotarło ponad 50 tysięcy nielegalnych migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka, ale co najmniej 72 osoby zginęły podczas próby przepłynięcia granicy. Szczegóły zna Michał Makowski.
6: Podczas nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów polskie władze opowiedzą o zaostrzeniu prawa azylowego i wzmocnieniu zapory na granicy z Białorusią, ale to nie wszystko. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia MSWiA ma ostrzegać inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Migranci będą instrumentalnie wykorzystywani do celów politycznych albo przez grupy przestępcze. W ocenie polskich władz wszelkie czynniki zachęcające, które skłaniają do migracji, powinny zostać wyeliminowane z unijnego prawa. Chodzi m.in. o zaprzestanie przyznawania ochrony międzynarodowej bez względu na okoliczności. Nie każdy, kto nielegalnie przekroczy granicę, powinien mieć prawo do azylu w kraju Unii Europejskiej. Słyszymy od kierownictwa MSWiA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W pierwszej połowie 2026 roku w porównaniu z ubiegłym liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią spadła ponad 65-krotnie. Z ponad 15,5 tysiąca do około 235. Żadna próba się nie powiodła. Wytyczne sanepidu dla dzieci sprzedających lemoniadę przynoszą efekty. W połowie lipca główny inspektorat sanitarny wydał zalecenia w tej sprawie i, jak mówi szef inspektoratu Paweł Grzesiowski, to był strzał w dziesiątkę.
7: Sam widziałem na ulicy w Warszawie, na Woli, dzieci pod opieką rodziców, które w te najgorętsze dni teraz weekendu ostatniego oferowały lemoniadę własnej produkcji. Wszystko się zgadzało z naszymi wytycznymi, a więc stanowisko było w cieniu, pod opieką rodziców, nawet były rękawiczki, chociaż nie na rękach dziecka, ale były dostępne.
1: Sprzedaż lemoniady przez dzieci nie podlega kontroli sanepidu. W razie potrzeby kontrolę takich punktów prowadzi Straż Miejska. Na koniec gratulacje dla Bartłomieja Kubkowskiego. To pierwszy człowiek w historii, który wpław przepłynął Bałtyk. Polak pokonał 106.

0: 60 km trasy ze Szwecji do Polski w ciągu 55 godzin. Łatwo nie było. Podczas ogromnego wysiłku Bartek zmagał się z utratą świadomości, mówi trener pływaka Bartosz Paszkowski.
1: Na bardzo dużym zmęczeniu Bartek zaczyna mieć halucynacje, troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania czasami, jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie. No i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
0: To był ogromny wysiłek, ale w szczytnym celu. Polak zbierał pieniądze dla fundacji Cancer Fighters opiekującej się dziećmi z chorobami nowotworowymi. No i uzbierał, wynik to 800 tysięcy złotych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przypominamy, afrykańskie powietrze znów dociera do Polski. Temperatura niemal wszędzie przekroczy dziś 30 stopni, na południu sięgnie nawet 38, tyle będzie w Małopolsce. Nieco chłody zapewni morska bryza, na wybrzeżu do 27 stopni. Po południu, na zachodzie i w górach uwaga na burze, a jeszcze teraz zanikające opady możliwe są na Podlasiu.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, wtorek, 4 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasz poranny program, jego dalszą część. Słońce wzeszło dzisiaj o godzinie 5:01, a zajdzie o 20:22. Dzień potrwa 15 godzin i 21 minut, a imieniny obchodzą Franciszek, Fryderyk, Dominik, Jan, Justyn, Prokop i Protazy. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: W naszym studiu Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: To zacznijmy od tych upałów, bo rzeczywiście do piątku pogoda da nam się we znaki. Jesteśmy gotowi z punktu widzenia infrastruktury krytycznej, z punktu widzenia państwa, służb mundurowych?
5: Zawsze dyskusja o upałach wzbudza u mnie taką troszeczkę nutkę uśmiechu, ponieważ pamiętam, jak sytuację, kiedy było zimno, każdy mówi, że było trochę cieplej, jak jest trochę cieplej, to każdy mówi, że jest za gorąco. Mając na uwadze to, że upały faktycznie mogą wpłynąć absolutnie negatywnie na osoby, które mają problemy z układem krążenia i osoby starsze, o te osoby powinniśmy zadbać. My jako sąsiedzi, jako rodzina najbardziej unikać wychodzenia w te najgorsze momenty z domu, czyli do południa, zadbać o to, żeby te osoby miały dostęp do świeżej pitnej wody i oczywiście o ile nie musiały, nie wychodziły z domu. My z kolei osoby, które poruszamy się na bieżąco, idąc do pracy, funkcjonując bieżąco, też zadbajmy o to, żeby jednak szukać cienia, że tam, gdzie nie trzeba, nie wchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, no to wiadomo, jest mechanika budowli, to są przecież materiały, które mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mogą wystąpić tego typu założenia, jak jakieś przerwy w dostawie, nie wiem, prądu lokalnie, czy też informacje na temat tego, żeby nie nadużywać wykorzystywania wody do celów innych niż do spożycia. No takie sytuacje mogą się zdarzyć lokalnie. Aczkolwiek, tak jak sam pan wspomniał, mówimy o tym, że upały mają wystąpić do piątku, więc to nie będzie jakiś bardzo długi okres, ale czytając doniesienia z Europy, widać, że faktycznie fala upałów przetaczająca się przez Europę nie jest już tylko jakimś incydentem, tylko wpisuje się to w trwałą zmianę klimatu, z którą faktycznie musimy zacząć inaczej zarządzać, inaczej na to spojrzeć, nie jako element filozofii, polityki jakieś tam, tylko po prostu przygotowywać infrastrukturę, społeczeństwo i całe państwo na występujące tego typu zdarzenia.
4: Rozumiem, że największa obawa jest o scenariusz węgierski, znowu, że po prostu wskutek braku wody, no my nie mamy elektrowni jądrowej jeszcze, ale że wskutek braku wody, no mogą być problemy chociażby w działalności i elektrowni, czy innych instytucji.
5: Oczywiście, bo to nie tylko elektrownia jądrowa wymaga stałego chłodzenia poprzez przepływ wody bieżącej. Inne klasyczne elektrownie węglowe, gazowe również. Im niższy stan wody, jeżeli chodzi o rzeki, dopływ, to takie ryzyko występuje. I tutaj właśnie na przykładzie Węgier widać to, że trzeba podejść inaczej, w sposób jakby zupełnie inny do tego typu sytuacji. Nie jako incydentalny, tylko jako wpisujące się na trwale w kalendarz, że takie sytuacje ekstremalne. Chociaż pytanie, no nasi dziadkowie też mówili, no było gorąco, no ale no

0: Wychodziło się w pola, żniwa.
1: No, ale były. Nie było 40 stopni.
0: Może i były, tylko po prostu no, jakoś tak się podchodziło. Mamy te kilka dni faktycznie upałów.
1: Ja nie wiedziałem, że pan jest denialistą klimatycznym.
0: Nie, no, pamiętam jako też młodszy ratownik, który gdzieś też faktycznie pracował w upale. Gdzieś tam się widziało te 37-38 stopni w latach 90. i jakoś się funkcjonowało. Na pewno trzeba umieć sobie zacząć z tym radzić. Instytucjonalnie podejść do tego w sposób koncepcyjny, żeby zabezpieczyć państwo. Instalacje techniczne, instalacje, które służą właśnie zabezpieczeniu podstawowych potrzeb człowieka na tego typu wydarzenia. A do państwa apeluję o to, nie wychodźmy w trakcie maksymalnego nasłonecznienia i zadbajmy szczególnie o osoby starsze.
1: To zmieniamy temat i wracamy do czwartkowych wydarzeń, czyli naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jakie wnioski w zakresie zarządzania kryzysowego, powiadamiania kryzysowego? Co zadziałało, co nie zadziałało?
0: Zawsze tego typu incydenty mają to do siebie, że bardzo prosto i dobrze się je komentuje post factum. Natomiast sytuacja, kiedy tu i teraz obserwuje ktoś, mając na uwadze dostęp do technologii, obserwuje tą sytuację, musi podejmować decyzję w kontekście tego, czy działać, czy nie działać, czy podrywać myśliwce, czy zestrzeliwać obiekt, który znajduje się bardzo blisko granicy lub ją przekroczy. Czy jest ono monitorowane, na jakim pułapie, jakie może wyrządzić optymalne jakieś szkody. Dlatego to też jest bardzo duże, bardzo mocno wymagające działanie. Ono oczywiście uczy nie tylko wojskowych, ale również państwo na tego typu kryzysy. Ale pokazuje również drugiej stronie i daje pożywkę do tego, żeby siać dezinformację w sieci, co też się dzieje. Dlatego też każda tego typu sytuacja wymaga od nas szczególnej analizy, dogłębnego wyjaśnienia i korekty procedur.
1: Dobra,
0: taką korektę oczywiście mając na wadze, to mój nadzór nad wojewodami. Z wojewodą lubelskim przeprowadziłem. Wojewoda lubelski w trybie pilnym w środę, czyli już jutro, przeprowadzi szkolenie, spotkanie, odprawę ze starostami powiatowymi, mając na uwadze pewne rzeczy, no właśnie, pewne niedociągłości, które wystąpiły w trakcie tego minionego.
1: To co trzeba podreperować?
0: Pewne rzeczy w trakcie,
1: pewne rzeczy.
0: No, panie redaktorze, bo to tak się fajnie mówi, jeżeli mamy przygotowany program ochrony ludności, pragnę przypomnieć państwu, że nie było. PiS zlikwidował system ochrony ludności, obrony cywilnej, tego nie było. My to na nowo zbudowaliśmy, doposażaliśmy samorządy, wydaliśmy blisko 30 miliardów złotych na tego typu aktywność państwa, żeby zabezpieczyć na sytuacje kryzysowe. To jest cały czas tematyka nowa, dla nas od kilkudziesięciu lat nie była. Alarmowanie systemem SPO-13, czyli na obiekty latające z powietrza. Ta wiedza musi być ciągle powtarzana starostom, urzędnikom, wojewódzkim centrom zarządzania kryzysowego, powiatowym centrom, żeby utrwalić tą wiedzę i wiedzieć, żeby działać w sposób opanowany, ale na podstawie instrukcji, żeby nie było miejsca na zawahanie, żeby nie było miejsca na próbę zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego, żeby potwierdził pewne zdarzenie. Jeżeli jest sygnał, według procedury należy go zastosować, nie należy pytać, czyli trzeba działać mechanicznie. O to chodzi, żebyśmy ten mechanizm działania służb wypracowali.
1: To dlatego w pięciu powiatach województwa lubelskiego nie ogłoszono alarmów?
0: Nie w pięciu, w siedmiu.
1: W siedmiu.
0: Tak. Mając na uwadze oczywiście wstępne, ja oczywiście otrzymam raport od pana
1: wojewody.
0: Ale to
1: dlatego, że ktoś chciał właśnie się upewnić?
0: To nie była kwestia jakby niezadziałania systemu alarmowania w postaci syren, czy też złej komunikacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, tylko z pewnych względów jakby brak działania albo szukanie dodatkowego upewnienia się, czy aby to, co słyszę, jest faktycznie tym, co powinno uzasadnić włączenia sygnału alarmowego i ostrzegania dla ludności.
1: A skąd się brały takie wątpliwości?
0: To jest to, co powiedziałem. To jest to, że nie było tego typu sytuacji przez kilkadziesiąt lat. Zarządzanie kryzysowe opierało się ewentualnie na podtopieniach, na wichurach, na usuwaniu tego skutków, jakby wydarzeń atmosferycznych, no ale no, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że coś wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną i trzeba działać według ściśle określonej, przygotowanej przez państwo polskie procedury.
1: A to prawda, że są pomysły, żeby scentralizować ten system powiadamiania alarmowego, to znaczy uruchamianie syren?
0: Oczywiście,
1: no tak, ale decyzję ostatecznie podejmuje powiat, no, zarządca powiatu.
0: RCB jest głównym punktem państwa, który informuje, potwierdza zdarzenia i rozsyła niżej do zastosowania przez poszczególne powiaty.
1: Okay.
0: Także tak to działa. Natomiast oczywiście pracujemy nad trzema niezależnymi systemami, które będą jakby zarówno powiadamiały państwo w postaci tej, która jest teraz, czyli SMS Alert przez RCB. Pracujemy również nad koncepcją aplikacji, która będzie bardzo podobna do tej, bądź no, też nie mogę mówić o szczegółach w kontekście powiadamiania nad obiektami, które są, które mogą wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną, a także system powiadamiania niezależnego przez operatorów komórkowych, ale to

0: są nasze działania, które jakby wdrażamy krok po kroku, analizując przede wszystkim aspekty technologiczne, przygotowanie operatorów, no i oczywiście finalną cenę.
1: W czwartek to zawycie syren było potrzebne.

0: wywołany. Natomiast faktycznie dostajemy alarmy o możliwej sytuacji kryzysowej, natomiast w przypadku dynamicznych sytuacji, takich jak właśnie alarm z powietrza, zagrożenie z powietrza, powinna być ta sytuacja jakby wygaszona informacją, że już jest po wszystkim, mając na uwadze szczególnie porę wczesnoporanną albo nocną, kiedy nie możemy zweryfikować tego w tradycyjnych mediach.
1: A czemu miał służyć ten SMS, który przyszedł przed południem, nazwijmy to w ten sposób, rano, z linkiem do poradnika bezpieczeństwa?
0: O tym, żeby odświeżyć tą informację, że jest ten poradnik bezpieczeństwa, żebyśmy, przypominając sobie, że go odbieraliśmy ze skrzynki pocztowej, wzięli go do ręki i zobaczyli jeszcze raz, które rzeczy, które aspekty powinny nam się przydać w bieżącym funkcjonowaniu, jak zajdzie taka potrzeba i usłyszymy alarm modulowany, a potem ciągły, mając na uwadze to, co się może wydarzyć.
1: Ministerstwo Cyfryzacji podobno było przerażone, bo nie dość, że zawiesiła się strona, to znaczy no, było na nią tyle wejść, że to wyglądało jak atak DDoS. Na dodatek jeszcze nie tak dawno Ministerstwo Cyfryzacji zapewniało, że nigdy w alertach RCB nie będzie wysyłało linków.
0: No tak, ale mając na uwadze takie sytuacje, że celem nadrzędnym, panie redaktorze, celem nadrzędnym jest jednak zadbanie o społeczeństwo obywateli. Jeżeli jest sytuacja taka nadzwyczajna, że leci coś z powietrza, coś, co może zagrozić potencjalnie, no to musimy informować w taki sposób. Jeżeli serwery faktycznie zostały przeciążone, to też jest sygnał. My jesteśmy w rządzie, to nie jest tak, że MC, Ministerstwo Cyfryzacji, jest niezależnym ministerstwem odseparowanym od funkcjonowania z MSWiA. To pokazuje interoperacyjność i konieczność współpracy, więc teraz każdy z nas wyciąga odpowiednie wnioski. Przepustowość kanału informacyjnego, przepustowość serwerów, musimy do tego dostosować nasze moce przerobowe i systemy technologiczne, żeby je tak skutecznie powiadamiały. Bo jestem przekonany, że każdy z nas, czy pan, czy ja, czy nasi słuchacze, chcą usłyszeć ten alarm i wiedzieć, żeby się przygotować ewentualnie, niż mieliby go nie usłyszeć i coś by się, nie daj Boże, wydarzyło.
1: A co z tą aplikacją na wzór aplikacji ukraińskich, to znaczy z aplikacjami, które same w sobie są pewnego rodzaju sygnałem alarmowym?
0: Jest aplikacja, która już funkcjonuje, tak zwana RSO. Zachęcam państwa do pobrania, tam są wszystkie informacje meteorologiczne, sytuacje o stanach nadzwyczajnych. Ale aplikacja, ta Alert R, która jest zastosowana w Ukrainie, służy tylko, jest to bardzo prosta aplikacja. Teraz przyglądamy się jej, rozkładamy na czynniki pierwsze, patrzymy, jaka jest jej funkcjonalność i możliwe zastosowanie i zobaczymy, czy nie będziemy jej implementować w pełnym zakresie, w jakim zakresie, czy napiszemy nową aplikację, czy też zostaniemy przy tej aplikacji regionalnego systemu ostrzegania, czyli RSO, którą będziemy modyfikować do takiego stopnia używalności, żeby państwo naprawdę mogło ją ściągać, bo ona już jest dostępna, także gorąco zachęcam.
1: W środę ta odprawa z wojewody lubelskiego.
0: Nie tylko wojewody lubelskiego. Rozmawiałem ze wszystkimi wojewodami ze ściany wschodniej, mając na uwadze sytuację, która ma miejsce. Zawsze nie jest wystarczająco szkoleń w każdym zakresie. Czy to z pierwszej pomocy, czy też informacji, które powinny nam się przydać. Szkolenie jest niezwykle ważne, żeby wyrobić taki automatyzm w działaniu, przypominać o procedurach, ponieważ to tak naprawdę państwo odpowiada globalnie, ale to na szczeblu powiatowym to jednak gmina, powiat jest kluczowa właśnie w takim informowaniu.
1: Panie ministrze, jak pan ocenia, bo wczoraj prezydent zastosował prawo łaski wobec trzech osób, wobec pana Adama Borowskiego, wobec pana Starucha i wobec pana Piotra Pytla. Jak pan ocenia te decyzje w tych trzech aspektach?
0: Mając na uwadze to, że prezydent Nawrocki zawetował chyba blisko 40 ustaw, jak nie 39, mając na uwadze za chwilę jego urodziny prezydenckie, bo do chyba 6 został prezydentem, no, czyli 39 wet, do tego 3 ułaskawienia. Porównując to do prezydenta Dudy, który przez całą kadencję zawetował bodajże przez 10 lat, przepraszam, 19 ustaw, no widać nadwyraźną aktywność pana prezydenta w tym obszarze. Co do nazwisk, raczej bym się nie wypowiadał. No, każdy już sobie wygooglował, kim był pan Staruch, co robił, z jakiego środowiska się wywodzi, jak gorąco, w cudzysłowie, dopingował na Żelecie, na Legii i za co tak naprawdę zostały te zakazy stadionowe. No to już jest... Znaczy, prawo łaski powinno być nadzwyczajnym prawem, zastosowane w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak jak w przypadku pana Pytla, tak? Gdzie został wskazany sprawca, jednak wyrok ciążył na nim 20 lat więzienia. Nie możemy traktować tego typu, jako państwo, tego typu prawa bardzo specyficznego na to, żeby komuś uczynić zadość, żeby zadowolić pewne grupy albo pewnych osób. No, to tak nie powinno działać.
1: Zapytam wprost, czy w pańskiej ocenie prezydent tym aktem łaski, prawem aktem łaski wobec pana Starucha chce się przybudować środowisku kibicowskiemu, kibolskiemu?
0: No ja myślę, że to już zrobił. właśnie tym

0: tym prawem łaski, ale to pokazuje też możliwość poczucia się bardzo swobodnie kibicom, znaczy kibicom. Ja nie wiem, czy nazywać tych ludzi kibicami. Ja jestem kibicem chodząc na imprezy sportowe, ale wulgaryzmów o mnie nie słychać. Nie idę na ustawki, z nikim się nie biję, nikogo nie wyzywam, a chodząc czasami na stadiony, na niektóre dyscypliny to słychać. Czyli tak zwani ludzie, którzy chodzą i kibicują, potem idą się gdzieś tam po lasach prać, no to widzą, że mają za plecami prezydenta, który w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy trzeba będzie, no to być może z takiego prawa łaski może skorzystać. I to jest no taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie. To mi się nie podoba.
1: Tomasz Szymański z MSWiA jest i z Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. To jeszcze jeden wątek naszej rozmowy. Wątek Mateusza Morawieckiego, a właściwie wyzwanie, jakie Mateusz Morawiecki rzuca premierowi Donaldowi Tuskowi, chce z nim debatować. Premier powinien stanąć do takiej debaty?
0: No, nie dziwię się, to jest czysta polityka, to jest próba zaangażowania topowego polityka, wciągnięcia w debatę pretendenta, byłego premiera, którego na całe szczęście odsunęliśmy od władzy za wiele rzeczy, które przecież jako premier, sześcioletni premier działał, także to jest próba takiego umycia rąk przez pana Morawieckiego, że co złego to nie ja, jak coś to premier, to pan Kaczyński, ta jego świta, ja byłem tylko premierem, to też pokazuje jakość. Pamiętamy te obrazki, kiedy podczas obrad rad rządu siedział Kaczyński, Morawiecki. I to wszystko teraz chcę pokazać jakby Polsce, że tak naprawdę, no właśnie, kim był pan premier Morawiecki, jak de facto rządził Kaczyński, a teraz jestem inny, elegancki, także żeby się do mnie nic nie przyklejało i chcę zacząć od nowa. Czyli to jest próba jakiegoś tam pokazania Polakom nowości, ale no ja apeluję, żeby nie dać się na to nabrać, bo jednak odpowiedzialność ma imię, nazwisko. Premierem poprzedniego rządu był Morawiecki wraz z ministrami, których wskazywał, których powoływał prezydent.
1: Pan wierzy w to poparcie dla Mateusza Morawieckiego i dla jego rozwoju plus rzędu 6-7%?
0: Ale tu nie ma kwestii wiary, to są jakieś badania, które opierają się o jakieś merytoryczne przesłanki, o jakieś pytania,
1: to
0: które zostały zadane.
1: To
0: przyjmuję
1: pytanie
0: do wiadomości taką sytuację, ale pytanie, czy
1: wierzy pan, że to się utrzyma, taki wynik?
0: Nie wiem, mamy wakacje, ludzie nie myślą o polityce, zresztą polityka nigdy nie była dla słuchaczy, czy dla osób jakimś pierwszym, to chyba politycy i dziennikarze się bardziej ekscytują parametrami, tutaj współczynnikami. Polacy żyją, oceniają sytuację na bieżąco, dlatego też zobaczymy. Weryfikacją najważniejszą są wybory. Natomiast sondaże dają jakiś obraz rzeczywistości, ale nigdy nie pokazują, a jak już widzę przeliczanie na mandaty, to już w ogóle śmiech na moich ustach.
1: Chociaż ja mam takie poczucie, że jednak polityka jest naszym sportem narodowym. Wszyscy ją bardzo lubią.
0: Wszyscy się komentują,
1: oglądają,
0: znają, mają dużo do powiedzenia na ten temat. Tak, to
1: wie
0: prawda.
1: Pan, gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy 5 czy 6 panie całodobowych stacji informacyjnych w
0: i może
1: tym 36-milionowym kraju raptem.
0: I może
1: się
0: dobrze,
1: tyle nie dzieje,
0: że święta nie są aż tak często, bo my przy tym stole świątecznym praktycznie po wyczerpaniu tych podstawowych tematów schodzimy wszyscy
1: ja
0: na
1: ja uważam, że to jest nasz narodowy taniec z gwiazdami po prostu. Tomasz Szymański, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceminister w tym resorcie, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Przed urlopem, po urlopie?
0: No, nie wiem, chyba przed, bo to takie krótkie będą takie dni. No nie ma czasu, trzeba wracać do pracy. Dynamika jest duża, jak państwo widzicie. Państwo uważajcie tylko na te upały, chłodźcie się, używajcie cienia i pijcie dużo wody i elektrolitów. Można samemu zrobić solą z miodem, z cytryną. Polecam.
1: Polecał Tomasz Szymański. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia raz jeszcze.
0: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Zastanawiają się państwo, a być może nawet nie, czy sztuczna inteligencja wpływa na pracę urzędów w Polsce? Okazuje się, że tak, i to nie w sposób pozytywny. Urzędy zostały zasypane pismami ze sztucznej inteligencji. Tak pisze Krzysztof Bałękowski na dzisiejszej pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. W niektórych urzędach wzrost liczby pism od obywateli jest nawet dwukrotny. To efekt m.in. spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Pierwsze urzędy zainwestowały już w licencje na narzędzia do wykorzystania treści wygenerowanych generowanych przez sztuczną inteligencję w pismach przychodzących drogą elektroniczną.

0: Przykładem jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, gdzie w całym 2024 roku wpłynęły 33 wnioski o kontrolę. Rok później było ich 58, a do połowy tego roku już 69. Jeśli rok do roku liczba wniosków przez lata stabilna rośnie dwukrotnie, to w małej organizacji powstaje duży problem, przyznaje Grzegorz Czarnocki, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Jak rozpoznać pismo wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji? Często ma strukturę opartą na punktach, jest obszerne, utkane takimi pojęciami jak rażące naruszenie prawa, a do tego zawiera odniesienia do orzeczeń niezwiązanych z danym przypadkiem i powołuje się na przepisy nieadekwatne. Administracja szkoli na razie swoich pracowników z wykorzystania sztucznej inteligencji. Korespondencja z urzędami przechodzi też test bezpieczeństwa. Urzędnicy czekają jednak na reakcję ustawodawcy. Powinno się wprowadzić na poziomie centralnym wytyczne i narzędzia do badania takich pism, uważa Magdalena Koperczak-Basta, sekretarz gminy Proszowice. A strona samorządowa chce zmian w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej, właśnie by nie nadużywać sztucznej inteligencji do tych celów. To jeszcze na koniec tego przeglądu prasy jedynka dzisiejszej Gazety Wyborczej. Bój o mundurowych. Piąte miejsce w każdym okręgu dla mundurowego. Tak ogłosił lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, który upomina się na swoich listach o żołnierzy, policjantów i strażaków. Grzegorz Braun wyjaśnił, że to żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb są w kręgu zainteresowania Konfederacji Korony Polskiej. Zaznaczył, że osoby te zaczynały służbę w różnych czasach, za różnej władzy, ale dla jego partii nie ma znaczenia, kiedy wstępowali, aby służyć państwu polskiemu, czy to było jeszcze w czasach pisowskich, zarządu PO, czy jeszcze w PRL-u. Czyli czego się nie zrobi, by podnieść wynik listy wyborczej. 2,5 minuty pozostały do godziny 7:30. Za chwilę informacje i Łukasz Jakubowski.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
9: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
13: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
14: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
13: I o tym rozmawiamy w audycji.
14: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
13: I na stronie polskieradio.pl.
14: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
14: i Patryk Michalski.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Jest 7:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek fala afrykańskiego skwaru. Już dziś temperatura przekroczy 35 stopni, jutro zbliży się do 40. Tak wysoka temperatura to zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególnie narażone są osoby z chorobami przewlekłymi i seniorzy, przypominał w naszym studiu wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
16: Upały faktycznie mogą wpłynąć absolutnie negatywnie.

0: Na osoby, które mają problemy z układem krążenia i osoby starsze, o te osoby powinniśmy zadbać. My jako sąsiedzi, jako rodzina najbardziej unikać wychodzenia w te najgorsze momenty z domu, czyli do południa.
1: I weźmy sobie te rady do serca z pogodą. Nie ma żartów, upalnie będzie do końca tygodnia. Jutro wchodzi w życie tak zwana ustawa PESEL-owa. Pozwoli ona zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą się liczyć z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
2: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
1: Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane we wrześniu. Służby apelują do rodziców o lepszy nadzór nad dziećmi. W miejscowości Sypień w Łódzkiem zginął 11-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem. Niektóre samorządy rozważają ograniczenia dla elektrycznych hulajnóg. Władze Bełchatowa nie wykluczają utworzenia strefy z zakazem ruchu dla takich pojazdów. Mieszkańcy są za.
3: Jeśli chodzi o hulajnogi, to wolałabym, żeby jakiś zakaz wprowadzili, bo to jest bardzo niebezpieczne. Już córka nieraz też chodząc chodnikiem zostałaby przejechana przez hulajnogę.
4: W ogóle jeżdżą za szybko, szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
5: Młodzież musi czuwać, bo to przede wszystkim chodzi o młodzież, tak?
3: Dlatego, że jeżdżą i w ogóle nie patrzą na pieszych. Przede wszystkim młodzież jeździ jak szalona.
1: Ale to nie tylko polski problem. W Irlandii od tego miesiąca na hulajnogach elektrycznych mogą jeździć tylko pełnoletni. Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek noszenia kasków i kamizelek odblaskowych.

0: Przed nami gorący dzień, 36 stopni na południu kraju, 34 w centrum, 31 na zachodzie i na wschodzie, a najchłodniej na północy, nad Bałtykiem, tam 27 stopni. Wszędzie możliwe niewielkie zachmurzenia, a także opady deszczu, to głównie na północnym wschodzie i na zachodzie. Jaki jest odcinek najdłuższy, który zrobiłeś rowerem?
1: Dobre pytanie, to musiałbym gdzieś tam pamięcią, ale to myślę,
0: ale setka była?
1: Nie było setki. Nie, ja nie byłem jakimś wybitnym kolarzem, chociaż do szkoły dojeżdżałem codziennie rowerem w szkole podstawowej. To było 6 kilometrów w jedną, 6 w drugą. Później jeszcze na jakieś mecze piłkarskie i tak dalej.
0: Z kolegami na rowerze.
1: Także dziennie około 20 kilometrów robiłem.
0: No to i tak jest nic w porównaniu do tego, co jeżdżą kolarze Tour de Pologne.
1: Tour de Pologne, bardzo długi etap. Zaraz o tym porozmawiamy. Rozpoczęła się rywalizacja, na którą tak długo czekaliśmy, bo to przecież prestiżowy wyścig. No nie jest to Tour de France czy Vuelta a España, ale na polskie warunki naprawdę mocny wyścig. Najwyżej z Polaków na pierwszym etapie na 12 pozycji Marceli Bogosławski. Wygrał w ogóle Włoch Jonathan Milan, a o tym wszystkim Andrzej Grabowski, który właśnie zsiadł z rowera i będzie nam opowiadał o tym, co się wydarzyło na pierwszym etapie. Witam cię, Andrzeju.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Jeśli chodzi o to jazdę na rowerze taką intensywną, to aż mi się przypomniała historia takiego wspaniałego kolumbijskiego kolarza Nairo Quintany, który do szkoły dojeżdżał na rowerze pod górę i potem z górki zjeżdżał do domu i taka to była duża góra w tej Kolumbii, że stał się od tego wybitnym mistrzem jazdy po górach. Potem stawał na podium Tour de France, wygrywał Giro d'Italia i hiszpańską Vueltę, więc to jest znakomity początek czasem. Także żal, Rafał, że nie mieszkałeś wtedy w górach, bo wtedy kto wie, jakby się potoczyła
1: twoja sportowa. Ale miałem taką górkę, wiesz, o przewyższeniu pewnie kilkunastu metrów, także spokojnie.
2: No to mogłeś zostać tak zwanym pancerem, czyli specjalistą od wyścigów klasycznych. Pewnie byś się świetnie odnalazł tutaj na piątym etapie, na tym wczorajszym raczej nie, bo wczoraj, choć na trasie były pewne podjazdy, mieliśmy kilka pagórków na Kaszubach. Tutaj organizatorzy bardzo na te pagórki liczyli, ale przede wszystkim na malowniczość tego etapu, bo rzeczywiście zaprezentowanie światu Kaszubów w tej wersji było bardzo atrakcyjną ofertą. Do tego jeszcze kilka kilometrów przed metą był tutaj podjazd w Koszalinie pod Górę Chełmską. Ale to niewiele zmieniło, bo wszyscy spodziewali się walki sprinterów. Walką sprinterów skończyło się. Zresztą wspominaliśmy już o Jonathanie.

0: Milanie, wybitnym włoskim sprinterze, który tutaj przyjechał dość świeżo po tym, jak został mistrzem Włoch, więc od razu ten okazały zielono-biało-czerwony strój mistrza Włoch na sobie Jonathan Milan miał. Do tego świetny francuski sprinter Paul Manier, który rok temu też tutaj brylował i w tym roku był najlepszym sprinterem na Giro d'Italia. Manier kończy na miejscu drugim, na trzecim nieco mniej znany, ale również świetny sprinter Brytyjczyk Noah Hobbs, a Marceli Bogusławski, Polak z reprezentacji Polski, który tutaj liczy pewnie po cichu na to, że może uda mu się tak pokazać, że zainteresuje się nim jakaś czołowa drużyna na świecie, bo na razie jeździ w takiej trzecioligowej czeskiej ATT. Tym razem finiszuje na 12 miejscu. Nieco był w końcówce zablokowany, ciężko już się tam było przebić. On sam wspominał o tym, że trochę za późno chyba wystartował w tej końcówce, a rywale już tak przyspieszyli, że właściwie nie miał większych szans na coś ekscytującego. Do tego jeszcze jedna ważna postać z tego etapu. Kamil Małecki. Człowiek z Kaszub, człowiek z Bytowa, który przeszedł bardzo trudną drogę do tego miejsca, w którym znów się znalazł. Miał bardzo poważne kontuzje, stracił przez nie blisko 2 lata i potem powikłania siłą rzeczy takie sportowe po kontuzji miał i bardzo długo wracał do takiego odpowiedniego sportowego poziomu. Tutaj zakładał, że chciałby powalczyć o jedną z koszulek na Tour de Pologne. Zdobył wczoraj tę koszulkę najaktywniejszego, czyli granatową. Tak, w takiej będą go dzisiaj mogli Państwo wypatrywać. A oprócz tego został wiceliderem całego wyścigu, więc jest o czym mówić. Kamil Małecki zresztą na mecie był tak może nieoficjalnie, ale wzruszony. Oprócz Kamila wczoraj w ucieczce kilkuosobowej też inny Polak, Radosław Frontczak, więc działo się wczoraj sporo. Dzisiaj też pewnie możemy spodziewać się jakiejś ucieczki z Polakami. Etap dużo krótszy, ale również malowniczy. 151 km z nadmorza, z Międzyzdrojów do Szczecina, gdzie właśnie teraz jesteśmy, więc już nie możemy się doczekać startu po 13 metach, gdzieś koło 16.30.
1: To Andrzeju, mamy minutkę, powiedz jeszcze o tej logistyce takiego wyścigu, bo no teraz jesteśmy na północy, prawda? Ale wyścig będzie się kończył na południu. Nie będą przejeżdżać przez całą Polskę. To wszystko musi gdzieś tam tymi tirami i tak dalej się przenieść, prawda? To nie jest łatwa sprawa.
0: Oj, zdecydowanie nie jest to łatwa sprawa. To jest duże wyzwanie. Tutaj organizatorzy właściwie rozmontowując linię mety w jednym mieście, od razu z tym sprzętem jadą na kolejną linię mety i tak samo z linią startu. Tak samo, która się po prostu od razu przemieszcza, ta cała bardzo duża ekipa z miejsca startu do miejsca mety. Zresztą tak samo z drużynami. Akurat śpimy w jednym hotelu z najlepszą drużyną na świecie, czyli z drużyną Emirates, i kiedy patrzę na tutaj parking, to mają tak. Potężny autokar, ciężarówkę, coś tam jeszcze gdzieś z tyłu stoi i do tego jeszcze większą ciężarówkę, właściwie rozmiaru tira. Ta ciężarówka jakby się jeszcze rozszerzała, w niej można by spokojnie pewnie kilkanaście szaf zmieścić, a to wszystko sprzęt rowerowy.
1: Andrzej Grabowski, dziękuję. Skoro mieszkasz w jednym hotelu z grupą Emirates, to pewnie jakieś propozycje transferowe będą, ale nie opuszczaj Polskiego Radia, pozostań w ekipie naszej, bo też mocno jedziemy do przodu. Andrzeju, dziękuję ci serdecznie. 151 km dziś, a we Francji Tour de France, ale kobiet. Tutaj Norweszka Sigrid Hauxset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap tego wyścigu. No, nasza zawodniczka. Drugi dzień z rzędu, wysokie 9. miejsce, Malwina Mula. Reprezentacja polskich siatkarzy, pamiętamy, po raz drugi z rzędu, trzeci w ostatnich 4 sezonach wygrała Ligę Narodów. W rozegranym chińskim Ningbo w finale pokonała Stany Zjednoczone 3-2. Z trybun hali w Chicago, w Chinach oglądał te zawody Krzysztof Ignaczek, były reprezentant Polski, mistrz świata i Europy. Tak charakteryzuje najlepszego zawodnika tego turnieju, czyli Tomasza Fornala.
2: To jest jeden z najlepszych obecnie przyjmujących na świecie, dysponujący świetną zagrywką, bardzo dobrym przyjęciem, umiejętnością czytania gry w obronie, gdzie potrafi się w 6 strefie znakomicie ustawiać, jako skrzydłowy znakomicie ustawia blok. Także ma naprawdę wiele atutów i myślę, że nie jeden prezes chciałby go po prostu mieć w swoim zespole, w swojej drużynie, no i nie jeden trener reprezentacji, nie jedna reprezentacja chciałaby posiadać takiego zawodnika, a myślę, że my mamy zespół, którym jest wielu ludzi, którzy mają i prezentują bardzo wysokie umiejętności. Natomiast Tomek jest jednym faktycznie z takich ludzi, którzy potrafią przejąć inicjatywę, być liderem w tych trudnych momentach.
1: No to aby Fornal był też najlepszy i Polska, żeby była najlepsza w Mistrzostwach Europy, które zbliżają się. W tym roku to będzie kwalifikacja olimpijska. A na koniec chciałem cię zapytać, czy przykładasz wagę do cyfr, do liczb, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo mam taką bardzo ciekawą cyfrę.
3: Chodź, czy sprawdzam, ile mam lajków?
1: Tak,
3: nie, tym bardziej, że ja się ostatnio wycofuję z mediów społecznościowych.
1: Ale wiesz, że coraz coraz więcej klubów piłkarskich też patrzy na to pod względem marketingowym i tak zatrudnia piłkarzy. Tak zatrudnia piłkarzy, żeby jak najwięcej kibiców też się kojarzyło z tym klubem.
3: Poczekaj, aż tak dziennikarze będą zatrudniać.
1: Tak. I wyobraź sobie, że w Santiago de Chile do tego klubu przyleciał Colo-Colo, przyleciał bramkarz.

0: Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, no Wozinie, on grał znakomicie w trakcie tych niedawnych Mistrzostw Świata. No i miał wtedy 50 tysięcy obserwujących, jak przyjechał na Mistrzostwa Świata, a po meczu z Hiszpanami, właściwie po tych mistrzostwach, już ma prawie 30 milionów. Także klub z Chile chyba zrobił niezły interes, jeśli chodzi o zainteresowanie kibiców.
1: Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dobrej pracy po urlopie.
0: Wzajemnie dziękuję.
1: 7.41 na zegarach. Z nami teraz Maciej Szefer, poznański reporter Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wracają tropikalne upały, obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. W wielu regionach gorąco jest już od dziś. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę na zagrożenia dla zdrowia, które niosą właśnie ze sobą bardzo wysokie temperatury. Rozmawiałeś i z medykami, i z mieszkańcami. Przed czym przestrzegają medycy, jak chcą się chronić obywatele, mieszkańcy?
2: No, przede wszystkim zarówno medycy, jak i obywatele dość mocno sprawdzają, jak kształtują się prognozy dla Polski. Śledzą też ostrzeżenia. Całkiem sporo osób, z którymi rozmawiałem, było na bieżąco z tą mapą IMGW. Ja tak włączyłem ją z ciekawości dzisiaj od rana i mapa IMGW z ostrzeżeniami przed upałem jest podzielona dokładnie na 4 strefy. I na wybrzeżu od Koszalina po Podlasie w zasadzie tych ostrzeżeń przed upałem nie ma. Potem jest taki wąski pas żółty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia, a nieco dalej od Szczecina i Białegostoku aż po Kalisz czy Zieloną Górę to jest pas ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałem, a potem już dalej na południe ostrzeżenia tego najwyższego trzeciego stopnia, a to oznacza, że temperatura faktycznie sięgnie powyżej 30 stopni i to mocno powyżej 30 stopni. Zatem dlaczego nie lekceważyć tychże upałów? O tym mówił mi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
3: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
2: Ale jak mówił mi lekarz, to na przestrzeni miesięcy i lat mocno się zmienia na plus, bo coraz lepiej przygotowujemy się do upałów. Po prostu nie ryzykujemy. Seniorzy też nie ryzykują i te 2-3 dni z najwyższymi temperaturami po prostu siedzą bezpiecznie w domach albo nie ryzykują wyjścia na te najbardziej zagrożone godziny, kiedy słońce operuje najmocniej. Niektórzy z seniorów kupują na przykład elektrolity.
4: Warto, no bo pan wszystko dostaje, co pan wypoci, to pan po prostu uzupełnia, nie? Bo wie pan, w starszym wieku, bo ja mam 76 lat, to wie pan, po prostu nie czuje się, nie chce się pić. Taka jest zasada, że nie chce się pić.
2: I to niestety też potwierdzili mi lekarze, że wśród seniorów niestety należy przypominać cały czas o tym, że nawadnianie jest niezbędne i nie wynika ono z tego, czy chce się pić, czy się nie chce, bo to odczuwanie pragnienia jest bardzo zróżnicowane. Ale zapytałem też lekarzy, jak kształtuje się takie połączenie upał i leki.
3: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
2: Skoro mówimy o tym, co należy i gdzie można brać pod uwagę i gdzie należy uważać na siebie, no to koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poznaniu, tego Szpitala Miejskiego Strusia, w którym wczoraj byłem, wskazuje mi jeszcze na jeden element. Zwraca uwagę sportowcom, aby akurat wstrzymali się od tych najtrudniejszych i najcięższych treningów, szczególnie w te najbardziej upalne dni, bo to bardzo często osoby uprawiające sporty wysiłkowe albo trenujące trafiają na oddziały ratunkowe, bo nieco przeceniły swoje możliwości. O tym mówił mi Jakub Szymalak.
5: przez co czasem ich plan treningowy wykracza

0: poza to, co powinni, to, co mogliby wykonać w panujących warunkach, i to może być czasem przyczyną tego, że pojawią się u nas.
1: Jednym słowem, warto uważać na siebie, warto śledzić te najnowsze prognozy i brać pod uwagę te ostrzeżenia, które docierają do nas w aplikacji RSO, czy nie w przypadku niektórych regionów Polski, także te SMS-owe.
2: Maciej Szefer z Poznania, z Wielkopolski. Bardzo ci serdecznie, Macieju, dziękujemy. A z groźbą blackoutu od kilku dni żyją Węgrzy i Rumuni. Wszystko przez suszę i historycznie niski poziom wody w największej rzece tej części Europy, czyli Dunaju. W obu krajach jedyne elektrownie atomowe są chłodzone właśnie wodą z tej rzeki. Łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach w tym regionie, czyli z Piotrem Piętką. Dzień dobry.
3: Witaj, Rochu.
2: Sytuacja jest niezwykle trudna i skomplikowana, ale wczoraj wieczorem i w nocy pojawiło się delikatne światełko w tunelu. Czy jest szansa na poprawę tej sytuacji hydrologicznej?
3: Jak to mówią, jest taki klasyk, nadzieja nie umiera nigdy. Szansa jest, tylko że to może nie jest światełko, ale takie delikatne przebłyski i one są dwa. No bo po pierwsze prognozy pogody mówią, że pod koniec tygodnia na Węgrzech może się zdarzyć jeden lub dwa dni, gdzie w niektórych rejonach kraju nieco popada. Ale co najważniejsze, także w rejonach tego górnego Dunaju, czyli jakby Niemcy, Austria, właśnie pod koniec tygodnia ma być to taki okres nieco deszczowy, co ostatecznie może doprowadzić do podniesienia tej wody, tego poziomu wody w Dunaju. I właśnie drugim sygnałem takim pozytywnym jest to, że opadanie wody w tej największej rzece się zatrzymało. Bardzo też w tej niezwykle poważnej sytuacji pomagają sami Węgrzy, bo każdego dnia, proszę sobie wyobrazić, w tym najbardziej newralgicznym okresie, czyli między 17 a 22, oszczędności prądu, przede wszystkim poszczególnych gospodarstw domowych, ale i firm, są liczone w setkach megawatów. Dość powiedzieć, że w niedzielę to było 700 megawatów, czyli moc produkcyjna 1,5 bloku elektrowni w Pokrz. Wczoraj to było około 500 megawatów. No i sam premier Péter Magyar wlał nieco optymizmu do rządowych komunikatów. Kraj zużywa teraz znacznie mniej energii niż wcześniej przewidywali eksperci. Mamy nadzieję, że utrzymamy tę przewagę w pozostałych krytycznych godzinach i w nadchodzących dniach. Jeśli uda nam się to osiągnąć, to prawdą jest, że surowsze ograniczenia nie będą konieczne. Poza tym, oczywiście, wszystkie oczy zwrócone są na poziom wody w Pokrz. Obecnie jej poziom stoi w miejscu, a my jesteśmy tuż przy granicy. Ale wlejmy kropelkę jeszcze dziegciu, żeby nie było tak optymistycznie. No to granica, ta granica, o której mówił premier Modzior, czyli poziom Dunaju, to w tej chwili w Pokrz mniej więcej minus 125 cm, czyli 125 cm poniżej stałego takiego historycznego poziomu. I to jest tylko 5 cm więcej niż taka ostateczna granica, żeby wyłączyć ostatnią turbinę tej, jak powiedziałeś, jedynej elektrowni atomowej na Węgrzech, która produkuje niemal połowę energii elektrycznej dla tego kraju.
2: Piotrze, bo już niewiele czasu nam zostało, więc dwa pytania w jednym postaram się zawrzeć. Co z Rumunią, gdzie trzeba było prosić o pomoc wojskowych saperów, i czy ta sytuacja na Węgrzech i w Rumunii może mieć znaczenie i stanowić zagrożenie także dla nas, dla Polski?
3: To króciutko o Rumunii, bo Rumunia ma podobny problem, choć nieco mniejszej skali, bo tam elektrownia atomowa Czernowoda, to ona produkuje około 20-25% energii. Ona też jest chłodzona wodą z największej rzeki tego regionu, tylko że tam jest problem, że po prostu ta woda nie dopływała do bocznego koryta, którym umiejscowiona jest elektrownia Czernowoda, i wczoraj wysadzono taką wielką skałę, która jakby zagradzała dostęp wody. Natomiast tam też duże apele o oszczędzanie prądu i tam również duże oszczędności. Między innymi wczoraj stanęły do 19 sierpnia na prośbę rządu fabryki, największe fabryki samochodów, czyli Dacia i Ford, a także było takie duże spotkanie z przedsiębiorcami. Premier Ilie Bolojan mówił o kolejnych środkach, które mają pomóc w tej sytuacji. Uruchomiliśmy wszystkie moce energetyczne, w tym produkcję fotowoltaiczną na maksimum. Zatwierdziliśmy wszystko, co było możliwe w dzielnie magazynowania. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zmaksymalizować produkcję. I teraz dwa zdania dosłownie na temat, dlaczego to może być niebezpieczne dla Polski i dla naszego regionu. Dlatego, że jesteśmy naczyniami połączonymi, systemem naczyń połączonych. Jeżeli zabraknie prądu na Węgrzech i w Rumunii, to przecież trzeba będzie zapewnić ten dostęp. I to ta awaria, blackout na Węgrzech, blackout w Rumunii może pociągnąć także inne kraje regionu. Być może nawet Polski. Ja czytałem takie analizy wczoraj. No jest to groźna sytuacja, także trzeba trzymać kciuki za naturę, trzeba trzymać kciuki kciuki za Węgrów, żebyśmy, mówię o ludziach, którzy tutaj mieszkają, jak najwięcej tego prądu oszczędzali, żeby system działał.
2: Piotr Piętka.

0: korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Piotrze, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w naszym studiu już jest o 7.50 Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. To zaczniemy od razu saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A saldo zaczniemy od upałów i pytania o potencjalne ryzyko blackoutu w Polsce. Jak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Energii, mimo wyzwań związanych z wysokimi temperaturami, polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Jak mówi wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, nie grozi nam scenariusz węgierski.
4: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja tego typu jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia systemu przewidywanych. Mamy instrumenty takie jak przywołanie w rynku mocy jednostek. Mamy instrumenty związane z szerszym wykorzystaniem DSR-u, czyli obniżenia zużycia przez odbiorców.
3: O tym, że krajowy system elektroenergetyczny jest przygotowany i ma wystarczające rezerwy, by poradzić sobie z nadchodzącą falą upałów, zapewniają też polskie sieci elektroenergetyczne. Operator zastrzega jednak, że w najbliższych dniach może być konieczne ogłoszenie tzw. okresu przywołania na rynku mocy. To specjalny mechanizm, który polega na zobowiązaniu wytwórców energii objętych tzw. umowami mocowymi do dostarczenia maksymalnej możliwej ilości energii do sieci w określonych godzinach. Co istotne, okres przywołania na rynku mocy nie ma wpływu na odbiorców indywidualnych i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w dostępie do prądu. WIG20, czyli główny indeks warszawskiej giełdy obejmujący 20 największych oraz najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW, ustanowił nowy rekord. Na zamknięciu wczorajszej sesji przebił on poziom 3943 punktów, a w trakcie notowań był on jeszcze wyżej. Jak mówi ekonomista Marek Zuber, na ustanowienie nowych historycznych szczytów czekaliśmy prawie dwie dekady. To jest od października 2007 roku.
5: Grubych kilkanaście lat polska giełda nie potrafiła odrobić tych strat wynikających najpierw z kryzysu finansowego 2008-2009 roku, potem kryzysu strefy euro, no a potem tej ogólnej sytuacji, która w Polsce się działa, tej niechęci do rynku kapitałowego, nieprzewidywalności związanej z sytuacją polityczną. No i dopiero teraz tak naprawdę z ostatnie 2,5 roku wyraźnie tutaj sytuacja się poprawiła.
3: I tak oto dziś jesteśmy na historycznych szczytach, co jest potwierdzeniem nie tylko bardzo dobrej kondycji rynku kapitałowego w Polsce, ale jak mówi główny ekonomista Business Center Club profesor Paweł Wojciechowski, także całej naszej gospodarki.
6: Teraz możemy się cieszyć tym, że mimo tego, że trwa w dalszym ciągu wojna, jest też duży wpływ geopolityki na gospodarkę. Na przykład chociażby to, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi, Iranem i Izraelem. To jednak jesteśmy, jeśli chodzi o polską gospodarkę, optymistami. Ona rośnie w tempie ponad 3%, chociaż w dalszym ciągu jest problem z wysokim deficytem i szybko rosnącym długiem publicznym. Natomiast inwestorzy generalnie dyskontują przyszłość i widzą tą polską gospodarkę w różowych barwach. No myślę, że to bardzo dobrze.
3: Tu dodajmy, że liderem trwającej od jesieni 2022 roku hossy na polskim rynku kapitałowym jest sektor bankowy, a to za sprawą wysokich stóp procentowych i rekordowych marż odsetkowych, które sprawiły, że banki zwiększyły swoje zyski kilkukrotnie. Analitycy przewidują, że hossa na warszawskiej giełdzie może potrwać przynajmniej do jesieni 2026 roku.
2: Saldo.
3: System kaucyjny wchodzi w nowy etap i wychodzi poza sklepy, a automaty do oddawania butelek pojawiają się m.in. na osiedlach czy przy placówkach publicznych. Butelkomaty można już spotkać również w przestrzeni kurortów i popularnych miejscowości wypoczynkowych. Operatorzy pracują też nad nowymi formami zwrotu kaucji, w tym m.in. bezpośrednio na kartę płatniczą. Pojawiają się również urządzenia, które pozwalają na oddawanie wielu opakowań jednocześnie. Jak wyjaśnia Marek Pogorzelski z resortu klimatu i środowiska, chodzi o to, aby butelkomaty były bliżej mieszkańców.
7: Takich punktów w całej Polsce w czerwcu było już 230 i będzie ich więcej. Te punkty powstają chociażby w pobliżu plaż nadmorskich, czyli w miejscach bardzo często uczęszczanych przez klientów, ale zaczynają też takie punkty powstawać na osiedlach. To cieszy, ponieważ oznacza, że operatorom też w tym momencie zależy na tym, żeby wyjść do klienta, żeby po prostu zebrać te opakowania.
3: Automaty do zwrotu butelek można już spotkać na przykład na terenie 12 spółdzielni mieszkaniowych

0: w Warszawie czy w Zamościu. A w perspektywie najbliższych 3-4 lat takich urządzeń będzie co najmniej kilka tysięcy. Jak mówi Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, przede wszystkim jest to rozwiązanie wygodne dla mieszkańców.
1: Wrzucamy butelki do tego automatu, jak mamy blika albo inny rachunek, podkładamy i pieniądze przechodzą na konto. To chyba przekonało ludzi, że to jest dla nich korzystniejsze rozwiązanie. W większości przypadków chcemy, żeby to było blisko wiat śmietnikowych, żeby również można było, tak powiem, wynosząc śmieci, jakby przy okazji korzystać z tego urządzenia, oddać butelki, tak odebrać kaucję i iść do domu.
0: Według danych resortu klimatu na koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 64 tysiące punktów zbiórki, z czego blisko 14 tysięcy z nich to automaty. Co ciekawe, maszyny zbierają 87% opakowań ze znakiem kaucji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Akco oraz 8 dealerów maszyn rolniczych za uczestniczenie w zmowie cenowej dotyczącej rynku ciągników, kombajnów, a także części zamiennych. Zdaniem UOKiK firmy i przedsiębiorcy handlujący tymi pojazdami podzieliły rynek i wymieniali się informacjami o cenach. Teraz będą one musiały zapłacić łącznie ponad 136 milionów złotych kary, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
2: Przez wiele lat rolnicy byli przydzielani do konkretnego sprzedawcy, a jeśli chcieli kupić ciągnik czy kombajn u innego, niezależnego przedsiębiorcy, byli zniechęcani jeszcze wyższymi cenami. Nie mogli tym samym dokonać zakupu maszyn preferowanej marki w warunkach uczciwej konkurencji.
0: Zmowa według ustaleń urzędu trwała co najmniej 11 lat. Tu dodajmy, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,75 zł, kurs euro wynosi 4,31, a za franka trzeba zapłacić 4,63 zł.
3: Reklama.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
13: Pamiętamy.
11: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Upały wyzwaniem dla Europy, o możliwe problemy w naszym kraju pytamy gościa poranka. Stowarzyszenie to dla niego za mało. Mateusz Morawiecki zapowiada utworzenie nowej partii politycznej. Sprawdzimy też, co z darmową kranówką w restauracjach. Pomysł jest aktualny, słyszymy w resorcie klimatu. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam.

0: Przerwy w dostawach prądu, awarie trakcji kolejowej czy topnienie asfaltu. Na takie sytuacje szykują się służby. Problemy w związku z upałami mogą się zdarzać, ale raczej lokalnie. Tak w naszym studiu mówił wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: No to wiadomo, jest mechanika budowli, to są przecież materiały, które mogą się rozszerzać, mogą się kurczyć, mogą wystąpić tego typu założenia, jak jakieś przerwy w dostawie prądu lokalnie, czy też informacje na temat tego, żeby nie nadużywać wykorzystywania wody do celów innych niż do spożycia. No takie sytuacje mogą się zdarzyć lokalnie.
0: Rząd zapewnia, że nie grozi nam scenariusz węgierski. Z powodu rekordowo niskiego poziomu Dunaju Węgrzy wyłączyli jedyną w kraju elektrownię jądrową. Ale problem może dotyczyć też innych elektrowni, przyznawał wiceminister Szymański.
1: To nie tylko elektrownia jądrowa wymaga stałego chłodzenia poprzez przepływ wody bieżącej. Inne klasyczne elektrownie węglowe, gazowe również. Im niższy stan wody, jeżeli chodzi o rzeki dopływ, to takie ryzyko występuje.
0: Upały w Polsce utrzymają się co najmniej do piątku. Dbajmy o siebie, pamiętajmy o unikaniu ostrego słońca i odpowiednim nawodnieniu. To pierwsza taka zapowiedź. Najpóźniej 15 października założę partię polityczną, zapowiada Mateusz Morawiecki. Na ten dzień planowana jest konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tworzą ją rozłamowcy z Prawa i Sprawiedliwości. To ponad 40 osób. Do tej pory były premier i jego stronnicy nie chcieli mówić wprost o przekształceniu stowarzyszenia w partię polityczną. Według sondaży partia Rozwój Plus przekroczyłaby próg wyborczy. Trafi do aresztu czy nie? Przed sądem stanie dziś Ukrainiec podejrzany o próbę zabójstwa 30-letniej Polki, a tymczasowy areszt dla 18-latka wnioskuje prokuratura. Więcej o tym Mateusz Czmiel.
2: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
3: Przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
2: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę. Nauczyciele zawodu potrzebni od zaraz. System ratują emeryci. Jedne z najbardziej deficytowych kierunków to mechaniczny i elektryczny. W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. To trudna sytuacja, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
4: Jeśli dyrektor nie pozyska z rynku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, który nie jest emerytem i występuje do nas o zgodę na zatrudnienie emeryta, zawsze taką zgodę dajemy, bo najważniejsze jest to, żeby każdy rok szkolny zaczynał się z pełną obsadą nauczycieli i do tej pory udało nam się tę zasadę realizować.
0: Zespół szkół technicznych w Radomiu należy do najlepszych w kraju, ale i tu są problemy, mówi dyrektorka Anna Kwiatkowska.
5: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
0: Ułożenie planu lekcji to spore wyzwanie. W polskich szkołach łącznie pracuje około 700 tysięcy nauczycieli. Woda z kranu ma być darmowa w restauracjach, ale jeszcze nie teraz. Resort klimatu zmienia plany i wycofuje taki zapis z ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Będzie osobny projekt ustawy. Szczegóły zna Michał Makowski.
6: Według pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska restauracje, bary i kawiarnie miały oferować klientom pół litra kranówki za darmo. Takie standardy panują we Włoszech czy we Francji i pozwalają ograniczyć zużycie plastikowych butelek. Jednak po czasie resort stwierdził, że przeszczepienie zachodnich rozwiązań na polski grunt wymaga konsultacji z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dopisanie darmowej kranówki do ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie dawało szansy na właściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące wody z kranu mają trafić do osobnego projektu ustawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, kranówka w Polsce nadaje się do picia, spełnia rygorystyczne normy, a jej jakość regularnie bada sanepid.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wrócił nieznośny upał. Poniżej

0: 30 stopni, dziś jedynie na północy. W centrum do 34, na południu nawet 38. Do tego sporo słońca, ale w prognozie są też burze. W drugiej części dnia zagrzmi na zachodzie, wybrzeżu i Podhalu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 8:06 już na zegarach, wtorek, czwarty dzień sierpnia i ostatnia godzina naszego porannego spotkania. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie raz jeszcze i od razu z naszym porannym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
2: Stanisław Wziątek z Lewicy, zaraz przejdziemy do tej rozmowy. A przed nami 216 dzień roku, dzień 2026 roku oczywiście. Słońce wzeszło o 5:01, a zajdzie o 20:22. Dzień trwa 15 godzin i 21 minut i składamy jeszcze życzenia imieninowe Franciszkom, Fryderykom, Dominikom, Janom, Justynom, Prokopom i Protazym. Najlepsze życzenia.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry.
2: Czy podjęto słuszną decyzję o niezestrzeleniu tej rosyjskiej rakiety, która wleciała na teren Polski? Była możliwość jej zestrzelenia?
3: Możliwość zestrzelenia była i podjęto słuszną decyzję, ponieważ rakieta udawała się w kierunku niezurbanizowanym i jeśli leciałaby trochę dalej, powstałoby poważniejsze zagrożenie, byłaby zestrzelona.
2: Czyli to nie było tak, że ona nie została zestrzelona, ponieważ pilot nie złapał, jeszcze nie było kontaktu wzrokowego z tym pociskiem?
3: W pierwszej fazie tak było. Mhm. Dopiero w kolejnym etapie, kiedy nawiązano ten kontakt bezpośredni wzrokowo, wówczas pilot mógł zdecydować się na oddanie tego strzału i strącenie tej rakiety. My funkcjonujemy w zupełnie innym systemie niż Ukraina, bo jesteśmy w stanie pokoju. Obowiązują nas prawne uwarunkowania. Ukraina praktycznie do każdego obiektu niezidentyfikowanego, który się pojawia nad Ukrainą, nad miastami ukraińskimi, strzela. Natomiast my musimy mieć pełne potwierdzenie również tego kontaktu wzrokowego.
2: Dlatego, że w naszej przestrzeni powietrznej są też inne obiekty?
3: No oczywiście, że mogą się znaleźć różne obiekty. Mogę sobie wyobrazić bez problemu samolot typu awionetka, która nie ma możliwości nawiązywania kontaktu. Awarie tego rodzaju się zdarzają i wówczas byłaby tragedia i byłoby dokładnie odwrotnie. Byłoby pytanie, dlaczego został ten samolot zestrzelony. Więc róbmy wszystko, żeby rozsądnie się zachowywać i nie poddawać się tej rosyjskiej narracji. Ta narracja mówi przede wszystkim, zresztą widać to wyraźnie, jak ona się zmieniała. Najpierw Rosjanie, przekazując różnego rodzaju komunikaty, mówili o tym, że to była rakieta ukraińska. Później mówili o tym, to nie my. A później mówili, no zobaczcie, Polacy nie potrafią zestrzelić tego pocisku. Więc cały czas pojawia się taka próba dzielenia Polaków, próba wprowadzania fałszywej narracji i tworzenia takiego wewnętrznego, społecznego niepokoju. My róbmy swoją robotę bardzo dobrze. Pan generał Nowak, który jest dowódcą operacyjnych sił zbrojnych, jednocześnie czynnym pilotem, podejmował te decyzje i zanim nastąpiło tak bardzo jednoznaczne zagrożenie terytorium naszego kraju, już wcześniej zostały podjęte decyzje, które dawały nam dużą dawkę informacji i jednocześnie gotowość do działania. Bo najpierw pojawiły się samoloty typu AWACS, SABy, które wystartowały i widziały więcej. Później para dyżurna samolotów F-16. Później samolot naszych sojuszników z Niemiec do tankowania w powietrzu. Na koniec jeszcze pojawił się oczywiście śmigłowiec. Więc tak naprawdę wszystkie te działania proceduralnie zostały przeprowadzone tak jak należy. Uważam, że każde zestrzelenie, zwłaszcza gdyby to było nad terenem zurbanizowanym, przynosiłoby zagrożenie tak samo duże jak sama rakieta. To zestrzelenie mogłoby spowodować ogromne zniszczenia, bo odłamki przy tak dużej masie ładunku, to jest około 400 kg, które ta rakieta przenosi, powodowałyby olbrzymie

0: olbrzymie zniszczenia w środowisku. Mhm.
1: Czyli na dzisiaj, na prawie tydzień po tych wydarzeniach, możemy już odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Czy to była prowokacja, czy zbłąkana rosyjska rakieta?
0: Ja nie wykluczam żadnej z tych teorii, chociaż wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobna próba badania naszych reakcji i dotyczy to zarówno naszych reakcji wojskowych, jak i reakcji sojuszników. I tu jest niezwykle ważne, że to całe zdarzenie powstawało na tle ataku, bardzo zintensyfikowanego ataku na Lwów, na Ukrainę, i wiele rakiet rosyjskich wlatywało w przestrzeń ukraińską, atakując cele od zachodu. To znaczy, że około 20 rakiet jakby przeleciało bokiem nad Lwowem, podeszło pod granicę Polski i zawróciły, uderzając bezpośrednio w Lwów. Jedna z tych rakiet zbliżyła się bardzo blisko do granicy i zawróciła. A jedna z nich przeleciała tą granicę i wpadła na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest być może właśnie taka próba zakamuflowania sytuacji, że jest atak i jedna z nich zbłądziła. Mogę sobie taką sytuację wyobrazić, chociaż jest także prawdopodobne, że rzeczywiście zawiódł jakiś system nawigacyjny. Chociaż te rakiety są rakietami bardzo nowoczesnymi, o dużych zdolnościach, dużych możliwościach. I to jest rakieta, która może także przenosić ładunki jądrowe. Więc nie chce mi się wierzyć, że mogły tam się pojawić zakłócenia. Wydaje się raczej, że to było myślenie kategoriami: zbadajmy, co zrobią Polacy, jak zareagują. Drugi aspekt, jak zareagują sojusznicy.
1: Ja się na tym kompletnie nie znam, ale jak słyszę rakieta manewrująca, to znaczy, że ktoś, kto ją ma się nad nią kontrolę w momencie wystrzału, czy także w momencie jej lotu? To znaczy, ten rosyjski operator może decydować, czy ta rakieta skręci, już upraszczam bardzo, w lewo czy w prawo, nie, czy po prostu wyznacza cel na początku wystrzału?
0: Wyznacza cel i wyznacza trasę. Mhm. I wyznacza trasę, określając parametry tego celu. To jest generalnie ten obszar oddziaływania. Tutaj bardzo istotny jest element również wysokości. Był taki moment, pewnie państwo w komunikatach to zauważyliście, że ta rakieta zniknęła z pola widzenia radarów, ponieważ zeszła bardzo nisko. I to pole widzenia przy niskim przelocie jest zdecydowanie bardziej ograniczone. Dlatego też budujemy te zdolności związane z zdecydowanie większą możliwością obserwacji nieba. Nie tylko tego naszego, ale także tego, co się dzieje na stronie ukraińskiej. Dlatego kupujemy aerostaty Barbara. Pracujemy w tej chwili nad takimi nowymi projektami, które nazywają się ładniej, subtelniej Basia. I to są małe aerostaty, które mogą być rozstawione wzdłuż granicy.
1: Jeszcze powiedzmy, czym są aerostaty?
0: Aerostaty to jest jakby forma takiego balonu, który wynosi się w powietrze. Ono jest utrzymywane na określonej wysokości i mają zamontowane różnego rodzaju urządzenia, od termowizji poczynając, które widzi wszystko aż do samej ziemi. Radary widzą trochę powyżej, więc to będzie dawało nam takie zdolności dobrego obserwowania i nigdy nie stracimy z widzenia tego obiektu, który wpada w przestrzeń powietrzną. To jest bardzo istotne. Dla nas także bardzo ważne są te elementy dotyczące kosmosu. To dopiero teraz za naszej kadencji zbudowaliśmy wojska kosmiczne. Mamy swoje wojskowe satelity i one również będą dawały nam to obrazowanie Ziemi. Możemy widzieć wszystkie ruchy wojsk przeciwnika w dużej odległości od nas, bo bezpośrednio z satelity.
1: Panie ministrze, tak się zastanawiam, porównując tę sytuację teraz z sytuacją, kiedy rakieta wleciała aż do Bydgoszczy, co minister Błaszczak nie mógł jej odnaleźć. Jak to jest możliwe, że wtedy zagubiono tę rakietę, nie wiedziano, gdzie ona spadła, mimo nawet pierwotnych poszukiwań, bo przecież tam wysłano akcję poszukiwawczą, a teraz po 15 minutach policja, służby były na miejscu tego upadku rakiety.
0: Po 15 minutach policja była na miejscu, służby.

na miejscu, służby były na miejscu, ale widzieliśmy tą rakietę natychmiast i ta obserwacja była non-stop. Nawet wtedy, kiedy te rakiety jeszcze do nas nie wpadły, czy też ta konkretna nie wpadła. Robiliśmy wszystko, żeby podrywać te pary dyżurne,

0: przeciwrakietowej. To są te programy Wisła, Narew, to jest Pilica, ale także ten obszar, który nazywamy SAN. To jest program antydronowy. I w te najniższe obszary, najniższe wysokości, na których przelatują drony, także będą dobrze widziane z możliwością szybkiego ich zestrzeliwania.
1: Panie ministrze, dlaczego syreny na Lubelszczyźnie zawyły 5 minut po upadku rakiety? Dlaczego nie było tego ostrzegania właśnie kiedy wojsko widziało, że rakietę zbliżają, te dwie rakiety manewrują wokół polskiej granicy, a jedna ją przekracza?
0: No ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że oczywiście możemy zakładać różne scenariusze wydarzeń, ale proszę sobie wyobrazić, leci 20 rakiet, gdzieś tam w okolicy manewrują, a my powiadamiamy wszystkich mieszkańców całego regionu, też Polski Wschodniej, tak, może być alarm. Coś, co należy robić podczas alarmu. Natychmiast trzeba tam, jeżeli to jest możliwe, opuścić mieszkanie, poszukać bezpiecznej przestrzeni, miejsc schronienia. I tam nie zaistniała ta sytuacja, którą można byłoby nazwać, że jest operowanie rakiet na terytorium Ukrainy, a my już jesteśmy w gotowości się przed nimi chronimy. Drugi aspekt wiąże się z prędkością. Ta rakieta przesuwa się, leci z prędkością około 900, między 800 a 900 km na godzinę. Ona była kilka minut w przestrzeni powietrznej Polski, więc to są naprawdę chwile na reakcję, minimalne chwile. Procedura jasno przewiduje, to jest sygnał, który otrzymuje z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówimy tutaj o Centrum Operacji Powietrznych, czyli wprost pan generał Nowak bądź oficer dyżurujący przekazuje informację do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Następnie ta informacja idzie do regionów i dopiero wojewoda i służby wojewody zarządzają tego rodzaju gotowość.
1: Czyli mówiąc wprost, zanim zawyły syreny, to rakieta już upadła, spadła.
0: Dokładnie tak, chociaż jak powiedziałem, F-35 i polski pilot w tym końcowej fazie lotu był gotowy, żeby ją strącić. On po prostu podążał za nią. I to musi być tak, że muszą być zachowane dwa parametry. Jeden to jest odległości, ponieważ zestrzelenie takiej rakiety powoduje olbrzymią ilość odłamków i może być także aspekt zagrożenia samego samolotu i pilota. Więc to trzeba zachować odpowiednie odległości. To jest pierwsza rzecz. A druga, musi być zachowany ten parametr widzenia celu. Więc pogodzenie jednego z drugim nie jest łatwe. I trzecim aspektem jest oczywiście zestrzelenie w takiej przestrzeni, która nie spowoduje żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Ta rakieta na szczęście upadła sama.
1: Na pole rzepaku na szczęście.
0: Na pole rzepaku.
1: Tak. To w takim razie potrzebny był w ogóle? To potrzebne było to powiadamianie alarmowe dla mieszkańców Lubelszczyzny?
0: Tak, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć dalej. Jeśli jedna przekroczyła, to mogły przekroczyć dalsze. Jak powiedziałem, tam 20 rakiet zidentyfikowanych było tych, które operowały w bliskim sąsiedztwie granicy, więc wówczas już po przekroczeniu jednej z nich granicy taki sygnał należało nadać. Moim zdaniem innym aspektem jest kwestia samego przekazania tego sygnału alarmowego, a jeszcze innym kwestia umiejętnego jego odwołania i podania informacji, jakiego rodzaju to było zagrożenie, z czym się wiązało i uspokojenie atmosfery, ponieważ bez przekazania tego komunikatu na przykład SMS-em przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiało się i w dyskusji, i w rozmowach pomiędzy ludźmi wiele niepokoju i cały czas stan pewnej niepewności. Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy. Jestem przekonany, że zostanie to w tych procedurach, które Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadza w sytuacji zagrożenia, ten element będzie uzupełniony.
1: To właśnie ubiegł pan moje pytanie, bo chciałem zapytać o wnioski na przyszłość, o to, co można naprawić. A coś poza tym systemem powiadamiania? Coś
0: na pewno w
1: procedurach wojskowych?
0: W systemie powiadamiania bardzo istotne jest także to, żeby szybko

0: szeroko te informacje docierały do decydentów, którzy podejmują decyzje w poszczególnych gminach i powiatach. Bo to nie jest tak, że tylko wojewoda ma informacje i on uruchomi sygnały na...
1: Z domu, naciśnie przycisk i tak, zawyją syreny.
0: Ale na budynku Urzędu Wojewódzkiego. To muszą być informacje, które przechodzą po prostu przez całą sieć wszystkich samorządów, bo w każdym samorządzie ten system alarmowania musi być. My systemowo musimy zrobić wszystko, żeby poprawić edukację. Edukację i świadomość społeczną w zakresie takich zagrożeń i umiejętnego reagowania na te zagrożenia. Bardzo ważne jest to, jak będziemy przygotowywać całe społeczeństwo, więc ten proces edukacyjny musi być naprawdę zdecydowanie bardziej zintensyfikowany. Stąd też propozycje dotyczące wprowadzania tego projektu, który nazywamy wychowaniem proobronnym czy patriotycznym do szkół. Kiedyś mieliśmy przysposobienie obronne w szkołach. Teraz jest jakaś namiastka, ale nie na tak rozwinięta, jakbyśmy tego oczekiwali. Więc im więcej będzie tej świadomości, tym lepiej. Z drugiej strony to nadużywanie sygnałów alarmowych, ale także SMS-ów może powodować, że my się do tego tak przyzwyczajimy,
1: uniewrażliwimy,
0: że nie będziemy w stanie rozpoznać, co jest prawdziwym zagrożeniem, a co jest tylko i wyłącznie albo ćwiczeniem, albo próbą informowania o tym, że za chwilę będzie burza. Więc musimy naprawdę z dużym wyczuciem umiejętnie do tego się przygotowywać. Jeśli chodzi o tą stronę wojskową, to ja nie mam najmniejszych zarzutów do sposobu funkcjonowania Centrum Operacji prowadzonych przez pana generała Nowaka, dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, ponieważ oni proceduralnie zrobili wszystko jak należy. Oczywiście można byłoby doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej zestrzelić ten samolot, nie bacząc na różnego rodzaju zagrożenia. Jeśli by to były konsekwencje negatywne, mielibyśmy dokładnie odwrotne reakcje.
1: Jasne,
0: jeśli mielibyśmy coś poprawić, to na pewno do poprawy jest kwestia zakupu, wyposażenia Polski w nowe baterie Patriot. I to jest...
1: Tylko tych już w samej Ameryce nie za wiele zostało.
0: Tak, i to jest na pewno jeden z elementów dających nam pewne zdolności, które tworzą to bezpieczeństwo, ponieważ te, którymi dysponujemy, te, którymi dysponują nasi sojusznicy, wspierając nas, to jest zdecydowanie za mało. I mamy zamówione nowe baterie, ale także chodzi o te pociski. O te pociski PAK-3, czyli pociski do patriotów. I tutaj bez wątpienia dla nas informacją, która może zbudować nasze zdolności, jest informacja, że być może, bo na razie nie ma pewności, wspólnie z Ukrainą będziemy mogli produkować te patrioty w Polsce. To wzbogaci nasze możliwości i zdolności obronne.
1: I też zdywersyfikuje rynek producencki względem amerykańskiego, który chyba jest na razie pod kurek zapchany, no to jeśli prawda, chodzi o zamówienia.
0: I właśnie dlatego, że jest zapchany, to Amerykanie zdają sobie sprawę, że muszą się tymi nowymi technologiami, tymi zdolnościami podzielić, bo sami nie będą w stanie...
1: Donald Trump tu lawiruje, raz mówi, że będzie zgoda, raz, że nie będzie zgody.
0: A specyfika pana prezydenta Donalda Trumpa, trzeba się do niej przyzwyczaić i robić wszystko, żeby w tych uwarunkowaniach nasze możliwości były jak największe.
1: To na koniec, panie ministrze, czeka pan na defiladę 15 sierpnia?
0: Tak, czekam jak zawsze. W tym roku ja osobiście będę uczestniczył w tej defiladzie morskiej, bo równolegle z defiladą w Warszawie będzie się odbywała defilada morska. Polskie jednostki marynarki wojennej pojawią się.
1: Gdynia?
0: Będą przepływać tak z Gdyni na Hel. Będzie można to podziwiać. To naprawdę piękna parada. Zwłaszcza, że marynarka wojenna wzbogaca swoje zdolności. Będziemy mieli coraz więcej nowego sprzętu. Dodam, że już za chwilę pojawi się w realizacji program Orka. Mamy nasze mieczniki, mamy kormorany. No, to jest naprawdę niezwykły rozwój w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu.
1: Bardzo lubimy nazywać sprzęty wojskowe i oprzyrządowanie od nazw zwierząt albo od rzek, od krain geograficznych. To trzeba nam przyznać, mamy tutaj...
0: To mamy są tutaj kryptonimy operacji albo programów.
1: Kryptonim Barbara, Basia, Narew, Wisła, San i jeszcze ostatnie mieczniki były. Tak.
0: Tak.
1: Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Tym pozytywnym aspektem będziemy kończyć naszą rozmowę. Wszystkiego dobrego, panie ministrze, także już teraz dla wojskowych, którzy 15 sierpnia

0: będą obchodzić swoje święto. Oby jak najwięcej spokojnych dyżurów w obronie Polski.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia Państwu życzę.
0: Dziękujemy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium Spaulens spółka z o.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
14: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
13: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
14: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
13: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
14: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
13: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Za kilka sekund minie 8.30. Łukasz Jakubowski. Zapraszam na informacje. Upał znów daje się we znaki, ale przez Polskę przechodzą też burze i to gwałtowne. Straż pożarna interweniowała wczoraj ponad 400 razy, najczęściej w centrum kraju, informuje rzecznik strażaków Wojciech Gralec.
1: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Dzisiejszy poranek przyniósł ponad 60 interwencji, najwięcej w województwie łódzkim i mazowieckim. W większości działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody zalanych pomieszczeń i terenów.
0: Burze mogą pojawić się także dziś na zachodzie kraju. Wojewoda lubelski spotka się jutro ze starostami powiatowymi w sprawie syren alarmowych. Okazuje się, że podczas przelotu rosyjskiej rakiety nad Polską w czwartek syreny zawyły w 10 powiatach na 17 objętych alarmem. To sytuacja, z jaką nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Potrzebne są procedury i wiedza, mówił w naszym studiu wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Żeby utrwalić tą wiedzę i wiedzieć, żeby działać w sposób opanowany, ale na podstawie instrukcji, żeby nie było miejsca na zawahanie, żeby nie było miejsca na próbę zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego, żeby potwierdził pewne zdarzenie. Jeżeli jest sygnał, według procedury należy go zastosować, nie należy pytać, czyli trzeba działać mechanicznie.
0: Po zmianach dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą mogli uruchamiać syreny bezpośrednio z pominięciem szczebla powiatowego. Jeszcze wakacyjne kontrole miejsc z jedzeniem. W całej Polsce to 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku niemal 700 lokali

0: wykryto nieprawidłowości. Dotyczą m.in. warunków higienicznych, mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
1: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel. Stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowego bądź braku oznakowania substancjami, które są alergizujące, co szczególnie istotne jest dla osób, które mają uczulenia i alergie pokarmowe.
0: Sanepid podkreśla, że kontrole mają na celu chronić obywateli przed zatruciami. Publikuje też wytyczne, jakie warunki należy spełnić, by prowadzony lokal gastronomiczny był bezpieczny dla konsumentów.

0: Aktualna temperatura w Polsce to już 27,5 stopnia w Rzeszowie, najchłodniej w Ustce 18,5 i tak też pozostanie różnica pomiędzy nieco chłodniejszą północą, a upalnym południem. 27 stopni to temperatura maksymalna prognozowana dzisiaj na Wybrzeżu, 31 stopni na Kujawach na zachodzie i na wschodzie, 34 stopnie województwa mazowieckie i łódzkie, a na południu 36 i 35 stopni. Przelotne opady deszczu prognozowane na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a opady deszczu z burzami na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 33 na zegarach. Jutro mają być znane szczegóły audytu w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych. Kontrola została przeprowadzona po doniesieniach o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Chodzi o działalność lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Tą sprawą zajęła się prokuratura i Naczelna Izba Lekarska. W połowie lipca druzgocący raport przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło zarządzania placówką, organizacji pracy i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czego możemy się spodziewać po kolejnym audycie? Czy afera w Szpitalu Południowym może zagrozić kadencji Rafała Trzaskowskiego? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Szymona Piegzę z Onetu, współautora śledztw w sprawie nieprawidłowości w szpitalach, a z gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
2: Czego pana zdaniem możemy się z tego raportu dowiedzieć, albo inaczej, czego się dowiemy?
3: Być może niepotrzebnie zupełnie, ale może ktoś uzna, że zupełnie niepotrzebnie, ale jestem niestety pesymistą w tym temacie. To znaczy, jak inaczej, od kilku tygodni, a może nawet powyżej kilku tygodni, razem właśnie z moją koleżanką redakcyjną Magdaleną Rigamonti i moim kolegą Marcinem Terlikiem opisujemy, myślę, już było dobrych kilka publikacji na temat tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach. To był oczywiście Szpital Południowy, ale nie tylko, bo również szpital na Banacha, czyli właściwie jeden z najważniejszych, jeden z największych szpitali w ogóle w Polsce, nie tylko w Warszawie. No i właśnie, i my też zgłębiając te tematy, co się dzieje w szpitalu, co się dzieje w prosektorium, co się dzieje w chłodniach, co się dzieje z ciałami, z pacjentami, co się dzieje z ciałami pacjentów po śmierci. No, mieliśmy wiele takich przypadków, proszę mi wierzyć, i to było zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w szpitalu na Banacha, czyli po prostu modus operandi jest bardzo podobny, że na zadane przez nas pytanie dziennikarzy szpital odpowiada: właściwie to z naszej perspektywy wszystko było w porządku, bo do nas żadne sygnały o nieprawidłowościach nigdy nie docierały. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli magistrat zlecił kontrolę w szpitalach i też i szpital, magistrat zwrócił się do szpitali i szpitale będą odpowiadały w ten sam sposób, jak my, jak nam odpowiadały szpital, nam dziennikarzom, no to ja naprawdę jestem pesymistą, że z tych kontroli nic nie wyniknie. Mogę się założyć z państwem, a przynajmniej z niektórymi, że okaże się, że tam właściwie wszystko było zgodnie z prawem, wszystkie normy były spełnione, wszystkie atesty były zrobione i właściwie żadnych nieprawidłowości szpital nigdy nie miał. No, dość powiedzieć, że gdyby nie praca właściwie śledcza dziennikarzy, to my o niczym byśmy się nie dowiedzieli, o żadnych nieprawidłowościach, o tym, że nie było takiego lekarza jak pan Dawid Kacprzyk, który przecież był milionerem bez specjalizacji, 27-letnim lekarzem. Nie dowiedzielibyśmy się o tym, że na terenie Szpitala Południowego w prosektorium dochodziło właściwie do procederu handlu zwłokami, czyli czegoś, co właściwie znamy i pamiętamy sprzed 20 lat z afery łowców skór.

0: Nie dowiedzielibyśmy się w końcu tego, czego się mogliśmy dowiedzieć dzisiaj z naszej najnowszej publikacji w Onecie, że z kolei w chłodniach szpitala na Banacha, czyli szpitala uniwersyteckiego, właściwie ciała gniły ze starości, bo przez kilka tygodni albo wręcz miesiącami były przechowywane w chłodniach, co jest niezgodne z prawem, i one po prostu dochodziło tam do daleko posuniętego rozkładu, ciała czerniały, ciała gniły, no właściwie smród był w całym sektorium. No w ogóle byśmy się tego nie dowiedzieli, więc niestety obawiam się, że z tych kontroli niewiele wyjdzie.
1: No to w takim razie jeszcze krótka wypowiedź prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, odnośnie właśnie tego audytu i tego, co być może w środę ujrzy światło dzienne.
2: Ten audyt dosłownie wpłynął na moje ręce, więc pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną, oraz oczywiście również rekomendacje. Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach miejskich, ale również w prosektoriach.
1: No i teraz pytanie, czy po tym wszystkim, co zostało napisane, co zostało pokazane, opowiedziane, rzeczywiście możliwy jest taki scenariusz, że nic się nie stało?
0: Ja i tak mi się wydaje, naprawdę tak mi się wydaje, być może, powiem inaczej, ja bym się bardzo chciał zaskoczyć pozytywnie, ale tak jak powiedziałem, od wielu tygodni śledzę ten temat i widzę, znaczy jestem przerażony tym, w jaki sposób szpitale, kierownictwo szpitali, no absolutnie bagatelizuje te sprawy. To znaczy, my osobiście odbyliśmy wiele rozmów z pracownikami szpitala, czy to południowego, czy szpitala na Banacha, i właściwie, tak jak mówiłem wcześniej, te odpowiedzi, te reakcje pracowników na nasze doniesienia, nasze ustalenia były takie same. To znaczy, mało tego, odsyłam Państwa znowu do naszej najnowszej publikacji dzisiejszej w Onecie, a w ślad za nią już zostało napisane oświadczenie rzeczniczki prasowej szpitala na Banacha. To jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. To oświadczenie wisi na stronie. No właściwie to jest już trzecie oświadczenie do naszych ustaleń, do kolejnego artykułu, i te oświadczenia są bardzo podobne, bo ono brzmi mniej więcej w ten sposób, że to, co napisał Onet, jest nieprawda. U nas w szpitalu wszystko było w porządku, nigdy nie mieliśmy żadnych nieprawidłowości, nikt ich nigdy nie zgłaszał, więc uważamy, że wszelkie ustalenia dziennikarzy są nieprawdziwe. To znaczy, no, ja szczerze mówiąc, już od wielu, wielu lat pracuję w dziennikarstwie, ale z taką butą i arogancją nie spotkałem się nigdy. Naprawdę, no jeżeli...
1: No dobrze, ale to panie redaktorze, to piszą dziennikarze mają tendencję do konfabulacji. Ja rozumiem takie podejście, ale na państwa stronie pojawiła się zapowiedź, myślę o wywiadzie z panią Anną Łukasik. To jest była szefowa szpitala południowego, no, która mówi, i to już nie jest kolejna dziennikarka, kolejny dziennikarz, który zmyśla, konfabuluje i wymyśla sobie afery. No, to jest osoba, która niejako, właściwie nie niejako, przepraszam, która z pierwszej ręki relacjonuje, jak wyglądały niektóre zachowania, jeżeli chodzi o szpital południowy. Mówi między innymi o tym, w jaki sposób swoje problemy załatwiał pan Dawid Kacprzyk, czyli właśnie ten młody milioner, który zajmował funkcję powyżej swoich umiejętności, czy też powyżej swoich kwalifikacji. Gdy weszła w konflikt z doktorem Emilem Jędrzejewskim, czyli jeszcze innym lekarzem, to są słowa byłej prezeski, przeprowadził on do jej gabinetu wiceministrę zdrowia Katarzynę Kacperczyk. Łukasik opowiada też o zachowaniu Dawida Kacprzyka. Pierwszego dnia pracy powiedział, że pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego. No to już są wskazania, czy też to już są słowa konkretnej osoby, która piastowała w tym szpitalu bardzo wysokie, najważniejszą funkcję. To nie oczywiście da się tego zignorować.
0: Oczywiście tak. Wywiad świetny, ja go już znam, przeprowadzał go Andrzej Stankiewicz. Ja mogę trochę, nie chcę się bawić oczywiście w żadnego wróżbitę, bo to nie o to chodzi, ale biorąc pod uwagę to pierwsze pytanie o kontrolę sprawdzanie i zlecanie tych audytów oraz kolejną jutrzejszą publikację, ja wyobrażam sobie, co się w następnych dniach, a właściwie tygodniach może wydarzyć w tym temacie. To znaczy, jak mówiłem, te raporty niewiele wykażą. Z kolei podejrzewam, że w następnych dniach osoby decyzyjne, bo tutaj tak naprawdę, no właśnie, pani Łukasik, czyli była dyrektor Szpitala Południowego, najważniejsza osoba tak naprawdę przez lata w Szpitalu Południowym, a co jest ciekawe, szanowni państwo, ta sama pani dyrektor Łukasik wcześniej była dyrektorką, czy panią prezes w szpitalu na Banacha, czyli to jest ten sam też szpital, o którym ja mówiłem wcześniej, w

0: W kontekście na przykład gnijących ciał prosektorium. Myślę, że osoby decyzyjne, decydenci będą teraz publicznie zrzucać winę na siebie nawzajem. To znaczy wcale bym się nie zdziwił, gdyby po wywiadzie z panią Łukasik kolejne osoby zechciały rozmawiać z dziennikarzami. Tylko problem będzie cały polegał na tym, że każdy z nich będzie przedstawiał zupełnie inną wersję wydarzeń. Ja, tak jak mówiłem też już chyba kilkukrotnie dzisiaj, wiele rozmów razem z Magdą Ligamonti, z Marcinem Terlikiem przeprowadziliśmy do tych tematów. Naprawdę te tematy prosektoriów w warszawskich szpitalach zgłębiliśmy bardzo dobrze. Dlatego no, mnie ręce opadają, jak czytam te oświadczenia kolejnych szpitali, ale no, widzimy, bo to się już dzieje, to znaczy widzę, że każda osoba, która miała funkcję prezesa, dyrektora będzie odsuwała, będzie robiła wszystko, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność i mówić albo nic nie mogłem, albo nic nie wiedziałem, albo właściwie wykonywałem tylko rozkazy z góry.
1: No ale panie redaktorze, przepraszam, przy takim kalibrze tych zarzutów, czy też tych informacji, które się pojawiają w mediach, to z drugiej strony, ja tak czysto po ludzku wcale się nie dziwię, no nikt nie chciałby wziąć na siebie takiej odpowiedzialności teraz.
0: Zgadza się. Zgadza się. Absolutna zgoda. To znaczy, no, ja myślę, że też w tym kierunku pójdą kontrole i audyty zlecone przez magistrat, żeby ustalić, kto był za to odpowiedzialny. To znaczy, no chyba już nie musimy nikogo przekonywać z naszych słuchaczy, że w szpitalach dochodziło do patologii i to przez wiele lat. Mnie się wydaje, to oczywiście najbardziej nas porusza i oburza i bardzo dobrze, te milionowe zarobki lekarzy, bo to nie jest normalne, żeby tyle zarabiać i myślę, że niewielu z naszych słuchaczy tyle zarabia. Dlatego nas to tak porusza. Ale to jest, uwierzcie mi państwo, to jest tylko jeden z problemów albo jeden z wierzchołków tych wszystkich problemów, które ja myślę, że w następnych tygodniach będą się ujawniać i bardzo dobrze. Nagle się okaże, że tych patologii było znacznie więcej. Prosektoria to są kolejne problemy, ale ja myślę, że znowu procedury i w ogóle to, co się dzieje na oddziałach, a o czym my jeszcze w ogóle nie wiemy. Tutaj odsyłam naszych słuchaczy do też bardzo dobrej publikacji niedawno Magdaleny Rigamonti w Onecie, która z kolei ujawniła sytuację, no patologiczną sytuację w szpitalu MSWiA. Okazało się, że tam jeden ze szpitali, zresztą to jest już sprawa publiczna opublikowana i bohaterowie tej historii występują pod nazwiskiem, więc myślę, że mogę o tym powiedzieć. To jest sprawa pana Pawła Puski i jego małżonki, która ewidentnie została w jakiś sposób, no albo popełniony błąd medyczny, bo tego jeszcze nie możemy rozstrzygać, albo po prostu no coś poszło nie tak, ponieważ lekarz pisał, że wszystko jest dobrze, stan pacjencki się poprawia, a w tym momencie, kiedy robił te wpisy, no właściwie z drugiej strony pisał panu Puszce, że jest na operacji za granicą i w ogóle nie dogląda pacjentki. No, znaczy to jest jakaś patologia. To znaczy, no wydaje się, że lekarze, no nie wiem, są uprzywilejowaną kastą, są osobami, które właściwie nie muszą chodzić do pracy, a mogą zarabiać miliony. No, no coś się wymknęło spod kontroli.
1: No ale panie redaktorze, tu jest właściwie jeszcze kilka aspektów, bo mówimy przy okazji tych konkretnych sytuacji, mówimy o największych, najważniejszych, najbardziej znanych warszawskich szpitalach. Zastanawiam się, gdyby teraz rozejrzeć się trochę szerzej, ile jest takich szpitali w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, w tych mniejszych miastach, gdzie przecież też tego typu ośrodki funkcjonują i ile historii tak naprawdę moglibyśmy tam usłyszeć? Bardzo podobne.
0: Oczywiście, że tak. Mało tego. Już o tym doskonale już wiemy, bo pisaliśmy o tym my w Onecie niedawno. Na pewno pisała bardzo dobra redakcja TVN24, która sprawdza, robi taki fact-checking no właśnie dokumentów na przykład, które funkcjonują w sferze publicznej. Redakcja TVN24 sprawdziła, okazuje się, że takich panów jak pan Dawid Kacprzyk, czyli radnych i lekarzy, a po trzecie milionerów, nawet multimilionerów jest znacznie więcej. I co się okazało z tego sprawdzenia? Bo skąd się w ogóle wzięła afera z Dawidem Kacprzykiem? No szanowni państwo, przecież my byśmy się o Dawidzie Kacprzyku nigdy nie dowiedzieli, tak naprawdę o jego pokaźnym majątku, gdyby nie fakt, że pan Dawid Kacprzyk miał ambicje polityczne i gdyby nie fakt, że był radnym dzielnicy Ursus i musiał złożyć oświadczenia majątkowe. Gdyby ten dokument nie stał się publiczny w ubiegłym miesiącu, do tej pory byśmy nie wiedzieli, że pan Dawid Kacprzyk zarabia miliony, mając 28 lat, nie mając właściwie żadnych kwalifikacji ani doświadczenia. Właściwie można by powiedzieć tylko, co go zgubiło. Okazuje się, że takich przypadków jest znacznie więcej, co jest bardzo ciekawe z tego raportu, który TVN przedstawił, że jeszcze większe patologie są właśnie w małych miastach. To wcale nie jest Warszawa, to wcale nie jest Kraków, to wcale nie jest Gdańsk, Wrocław. W malutkich miasteczkach, gdzie dostęp jednak do usług specjalistycznych jest znacznie bardziej wąski i

0: jest nim większy problem. No, jeżeli jest problem, bo tych specjalistów nie ma, no to też ergo ci specjaliści się bardziej cenią. W mniejszych miastach okazuje się, że jest znacznie więcej multimilionerów lekarzy. No właśnie, to, że pan Trzaskowski i bardzo dobrze przeprowadzi audyt w warszawskich szpitalach, myślę, że wcale nie rozwiąże problemu. Mieliśmy, czy pamiętamy, sprzed miesiąca, zdaje się, konferencję panie ministry zdrowia. No też na razie nie, tam były jakieś konkrety, ale było ich niewiele i w zasadzie od miesiąca chyba nic się nie stało. Nie ma żadnych ruchów, nie ma żadnych zmian. Miały być wprowadzone, jak dobrze pamiętam, stawki maksymalne. To do tej pory się nie stało. Widzimy, zresztą obserwujemy to, że jest dosyć duży opór ze strony lekarzy, no bo też trudno się im dziwić. Tylko myślę sobie, że suma summarum na tym i tak kto tam cierpi pacjent na koniec dnia.
1: Z Szymonem Piegzą z Onetu, współautorem śledztw w sprawie nieprawidłowości w szpitalach, rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
2: Komentarz.
1: 12,5 minuty pozostało do godziny 9, a z nami teraz dr Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska i Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Jak długo musimy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać upały?
3: No na pewno jeszcze przez kilka dni. W tej chwili mamy takie prognozy, że dzisiaj i jutro to będą jeszcze bardzo upalne, słoneczne dni na obszarze całego kraju i gdzieś od przełomu środy, czwartku, od czwartku będziemy się spodziewali przejścia chłodnego frontu atmosferycznego, przejścia burz, też mogą być bardzo gwałtowne burze i później troszeczkę się nam ochłodzi. To nie będzie bardzo duże ochłodzenie, no bo wciąż mamy początek sierpnia, jeden z najcieplejszych miesięcy oczywiście. Przełom lipca i sierpnia jest zawsze w Polsce najcieplejszy, ale możemy się spodziewać pewnego ochłodzenia od czwartku.
1: Myśli pani, że to ostatnia fala upałów w tym roku?
3: Trudno powiedzieć. Może się tak jeszcze zdarzyć, że w przyszłym tygodniu też będziemy jeszcze doświadczani bardzo gorącą aurą w Polsce. Chociaż rzeczywiście statystycznie zwykle takich bardzo silnych fal upałów po 15 sierpnia często nie obserwujemy.
1: Czy to, czego doświadczamy i to, czego doświadcza jeszcze bardziej od nas zachód i południe Europy, czy to jest anomalia, czy mieści się w granicach tolerancji?
3: No w tej chwili jeszcze możemy mówić, że jest to anomalia, aczkolwiek trudno powiedzieć, jak będziemy to klasyfikowali za kilka czy kilkanaście lat.
1: Czyli że to może być nowa norma?
3: W pewnym sensie tak się mówi, że rzeczywiście trend zmian aktualnie obserwowanych warunków pogodowych czy klimatycznych za ostatnie kilkanaście czy krótkie kilkadziesiąt lat zmierza w kierunku takiej, no można powiedzieć, coraz cieplejszej nowej normalności. Europa rzeczywiście ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata i to w tej chwili obserwujemy. Trudno z całą stanowczością powiedzieć, co się wydarzy za kilka czy bardziej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, ale rzeczywiście trendy, które w tej chwili modelujemy, które wyznaczamy, no pokazują nam, że właśnie w kierunku takiej cieplejszej, coraz cieplejszej planety niestety zmierzamy.
1: Pani doktor, a z czego wynikają te fale upałów? Bo jak sobie przypomnimy temperaturę sprzed 20 czy 30 lat, no to o upałach mówiliśmy, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni, niewiele, a teraz dochodzimy do 40. Dlaczego takie masy ciepłego powietrza się kumulują?
3: To znaczy ja zawsze w takich przypadkach przypominam, co prawda niestety rekord ciepła Polski został pobity w czerwcu tego roku, ale tylko nieznacznie. Poprzedni pochodził z lat 20. XX wieku, więc to nie jest tak, że takie temperatury się wcześniej zupełnie nie zdarzały. Zdarzały się, tylko pewnie z nieco mniejszą częstotliwością, zależy też od okresu. W tej chwili akurat mamy do czynienia z konkretną, taką quasi-stacjonarną sytuacją baryczną nad Europą, gdzie mamy wyż nad europejską częścią Rosji i dosyć płytki ośrodek niżowy nad Wyspami Brytyjskimi. I te dwa ośrodki wirując zaciągają nad całą centralną, taką kontynentalną część Europy gorące powietrze zwrotnikowe z nad Afryki. Do nas ono dopływa z południa i bardziej z południowego zachodu. Jest rzeczywiście suche i bardzo nagrzane.
1: Czy możemy wywnioskować, że właśnie te części pojawiające się fale upałów to jest efekt działalności człowieka?
3: Tak, zdecydowanie. Człowiek dokłada swoją cegiełkę do obserwowanych aktualnie zmian temperatury. Także no, może

0: Możemy się czuć współwinni, oczywiście. No tutaj pytanie pozostaje wciąż otwarte, w jakim zakresie, ale mówi się o tym, że no coraz bardziej jakby widzimy, że to człowiek jest tym takim pierwszym poruszycielem, można powiedzieć, zmian, które aktualnie obserwujemy i które prawdopodobnie będziemy także obserwowali w przyszłości. Mm-hmm.
1: Tak się też zastanawiam, pani doktor, bo mówimy o suszy hydrologicznej. Szczególnie dotkliwa jest ona przynajmniej pod kątem infrastruktury krytycznej na Węgrzech i w Rumunii. W Polsce też coraz częściej mówimy o brakach wody, czy też o wyczerpujących się limitach wody. Jak to jest możliwe, skoro zima była dosyć śnieżna, to lato też no być może nie obfitowało w opady, ale nie brakowało ich w tym roku. Dlaczego ziemia nie przyjmuje i nie magazynuje tej wody?
0: No tutaj bardzo wiele czynników się składa. My mamy jako ludzie bardzo krótką pamięć i rzeczywiście w maju było trochę opadów, w czerwcu, w lipcu trochę burz nas nawiedziło, ale przypominam, że na wiosnę tego roku mieliśmy do czynienia z bardzo silną suszą. Przez pierwsze 3 miesiące roku, styczeń, luty, marzec, skumulowana suma opadu nad Polsce była poniżej 5%, czyli w mniej niż 5% przypadków zdarza się taka sytuacja jak w tym roku. Bardzo silna susza wiosenna i to była kolejna z rzędu susza w kolejnych latach, w ostatnich latach obserwowana nad Polską. A takie kolejne występujące po sobie susze no dokładają kolejne cegiełki do tego, że w glebie, w podłożu tej wilgoci jest mało i coraz mniej. Ona jest na bieżąco wykorzystywana przez rośliny i w konsekwencji doprowadzamy do tego, że zwierciadło wód podziemnych się obniża i tej wody dostępnej dla roślin, czy w konsekwencji też niestety dla ludzi, jest no, coraz mniej. Polska generalnie jest krajem, który nie ma bardzo dużych zasobów wodnych. Wodę musimy oszczędzać, każdą kroplę powinniśmy oszczędzać.
1: Co my możemy zrobić, po pierwsze, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatu, a po drugie, żeby pomóc przyrodzie?
0: No tutaj oczywiście znowu mamy pole do bardzo szerokiej dyskusji i pewnie można
1: byłoby
0: specjalistów z bardzo wielu dziedzin zapytać o to, co moglibyśmy robić. Jeśli jesteśmy już przy wodzie, to oczywiście, tak jak powiedziałam, oszczędzanie każdej kropli jest bardzo istotne i tutaj w szczególności mam na myśli takie działania, jeżeli ktoś ma takie możliwości, jak na przykład zbieranie wody opadowej, wykorzystywanie
1: jej powtórnie do...
0: Tak, dokładnie. Gromadzenie w czasie, kiedy jest burza, bardzo łatwo nałapać, jeśli oczywiście ktoś ma takie możliwości, a później z niej korzystać do podlewania ogrodu, a nie uszczuplać tych zasobów wody, które przychodzą do nas z wodociągu, z jakichś zasobów wód podziemnych.
1: A jeśli chodzi o samą emisję gazów cieplarnianych, o samo przyczynianie się do właśnie zwiększających się temperatur, czy tutaj po
0: no,
1: stronie
0: tutaj
1: biznesu,
0: na
1: przemysłu?
0: Przemysłu, tak, no tak, oczywiście w całej gospodarce.
1: Tak, na poziomie ludzkim też o to pytam, tak.
0: Tak, znaczy no pojedynczy człowiek no pewnie w tym aspekcie akurat niewiele może swojej cegiełki dołożyć. Natomiast na takim poziomie, no powiedzmy, krajowym czy wręcz regionalnym, no oczywiście zasadne są te wszystkie działania, które służą do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
1: Ale one, jak rozumiem, są niewystarczające na tym etapie?
0: Trudno powiedzieć, co tak naprawdę wydarzy się w przyszłości. My mamy pewne modele, jakieś przewidywania, projekcje, no ale nie możemy z całą stanowczością powiedzieć, że tylko ograniczenie emisji o tyle procent spowoduje odwrócenie jakichś skutków, bo poza wszystkim to może być tak, że uruchomiliśmy pewne procesy fizyczne, które mimo naszych szczerych chęci i działań nie będą chciały się zahamować.
1: Jeszcze chciałem pani doktor zapytać o pożary lasów w Grecji, w Hiszpanii i we Francji. Rozumiem, że tutaj nie ma co dyskutować. Te upały, które nad tym terenem, nad tym regionem Europy utrzymują się właściwie od początku wakacji, są bezpośrednim winowajcą tych pożarów.
0: Utrzymują się wręcz od końca wiosny, bo w tym roku taką silną falę upałów nad Europą Zachodnią obserwowaliśmy już w maju, czyli w zasadzie na wiosnę, a nie na początku lata. To był rzeczywiście ewenement tego, to się rzadko zdarza, tego żeśmy wcześniej nie obserwowali często. No w zeszłym roku w Europie spaliło się ponad 1 milion hektarów lasów czy obszarów i wydawało nam się, że był to rok wyjątkowy pod tym względem. Natomiast nie,

0: może się okazać, że niestety ten będzie jeszcze gorszy.
1: Pani doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Jeszcze pytanie, czy jesteśmy w stanie uniknąć tej katastrofy klimatycznej, która przed nami, a właściwie która już trwa?
0: Trudno powiedzieć. No, możemy...
1: Ja mam nadzieję, że nas pani nadzieje jakimś optymizmem zarazi, że może jednak jeszcze.
0: Z całą stanowczością powiedzieć się nie da ani w jedną stronę, ani w drugą.
1: To na razie ta odpowiedź musi nas usatysfakcjonować.
0: Klasyczna, tak, odpowiedź na
1: a jak będzie czas, pokażę. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję również.
1: Doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. To już 8.57 na zegarach, więc nasze poranne spotkanie dobiega końca. Już za chwilę Ewa Wasążnik przejmie antenę i będzie z państwem do godziny 12. Serdecznie polecam dalszą część programu. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia.

0: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent ułaskawia, rządzący krytykują. Karol Nawrocki darował karę m.in. kibicowi Legii. Rekordowe upały i energetyczny kryzys nad Dunajem. W informacjach zajrzymy na Węgry. Tym razem z Międzyzdrojów do Szczecina kolarze pojadą w drugim etapie Tour de Pologne. Minęła 9. Łukasz Jakubowski, zapraszam. To nadużywanie prawa łaski, słyszymy od naszego porannego gościa. Prezydent Karol Nawrocki darował karę 3 osobom, w tym gniazdowemu Legii, Piotrowi, Staruchowi, Staruchowiczowi. To lider dopingu stołecznej drużyny, który za złamanie przepisów dostał 2-letni zakaz stadionowy. Tym ułaskawieniem prezydent wkupuje się w łaski środowiska kibicowskiego, mówi nam wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Każdy już sobie wygooglował, kim był pan Staruch, co robił, z jakiego środowiska się wywodzi, jak gorąco, w cudzysłowie, dopingował na żelecie, na Legii. Znaczy, prawo łaski powinno być nadzwyczajnym prawem, zastosowane w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak jak w przypadku pana Pytla, tak?
1: Piotr Pytel to drugi z ułaskawionych. Według śledczych spędził on w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego nie popełnił. Trzecim ułaskawionym jest opozycjonista Adam Borowski, skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Na Węgrzech widać pierwsze oznaki poprawy sytuacji hydrologicznej. Poziom wody w Dunaju

0: Nieznacznie wzrósł, ale do ponownego włączenia jedynej w kraju elektrowni jądrowej droga jeszcze daleka. Z Budapesztu Piotr Piętka.
1: Węgierski premier zaznaczył jednak, że w rejonie elektrowni jądrowej Pokrz poziom rzeki nadal utrzymuje się na granicy wartości niezbędnej do bezpiecznej pracy reaktorów. Szef rządu podkreślił, że choć wzrost poziomu wody jest pozytywnym sygnałem, jest on na razie zbyt niewielki, by mówić o zakończeniu kryzysu energetycznego. Wszystkie oczy zwrócone są na poziom wody w Pokrz. Obecnie jej poziom stoi w miejscu, a my jesteśmy tuż przy granicy. To dobry znak, że spadek poziomu Dunaju w Budapeszcie się zatrzymał, a nawet wzrósł gdzieś o centymetr, powiedział Modior. O ponownym uruchamianiu bloków elektrowni będzie można zdecydować dopiero wtedy, gdy poziom Dunaju utrzyma się powyżej wymaganych wartości przez dłuższy czas. Premier podziękował również mieszkańcom za ograniczenie zużycia energii w ostatnich dniach. Według rządu wspólny wysiłek gospodarstw domowych, samorządów i przedsiębiorstw pozwolił zmniejszyć obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej i uniknąć bardziej radykalnych ograniczeń w dostawach prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Do Polski też wróciły afrykańskie upały. Mimo to polski resort energii zapewnia, że scenariusz węgierski nam nie grozi. A upał, zwłaszcza w mieście, może być nie do zniesienia. Wiedzą coś o tym mieszkańcy Warszawy. Wielu stara się unikać przebywania na słońcu w ciągu dnia.
2: Mniej tak, zdecydowanie, między tam 11 a 17. No tak, bo z racji wieku też.
3: Jak się szykuję do upalnych dni? Klimatyzator mam w pokoju, nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno. Bez tego bym nie dał rady.
4: Najgorętsze okresy po prostu przesiaduję w domu z córką.
5: Nie, no, trzeba pracować. Pociągi są klimatyzowane, także będzie dobrze.
0: A ci mieszkańcy stolicy, którzy muszą wyjść z domu, mogą skorzystać z tak zwanych miejsc chłodu. To 150 punktów na terenie miasta, wewnątrz bibliotek, domów kultury czy urzędów dzielnic. Można tam napić się wody czy skorzystać z toalety. Termometry po południu pokażą do 38 stopni w Małopolsce, a jutro będzie nawet 40. Prawie 2000 żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu wojskowego i dużo emocji. Do tego samoloty, śmigłowce i nowoczesne myśliwce, a także część morska w Gdyni. Wojsko rozpoczyna przygotowania do wielkiej defilady 15 sierpnia w Warszawie. Co trzeba podszkolić i poprawić, to sprawdzała Agnieszka Drążkiewicz.
6: Za dwa tygodnie Wisłostrada stanie się areną wielkiego wojskowego spektaklu. W samo południe 15 sierpnia właśnie tą ulicą przejdzie szczególny marsz. Pod oddziały piesze pokażą kunszt kroku defiladowego, a jednostki zmechanizowane pochwalą się perfekcyjnym prowadzeniem takich bestii jak czołgi, haubice, wyrzutnie rakiet, wozy opancerzone, wojskowe kłady, wozy dowodzenia i te do ewakuacji medycznej. Wszystko po to, aby pokazać Polakom, jak żołnierze świętują, ale żeby to wszystko się udało, trzeba długiego treningu, a ten właśnie ruszył.
7: Każdy pododdział musi się zaprezentować jako jeden zwarty organizm. Wszystko musi być jak w zegarku.
6: Mówił pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który zajmuje się szkoleniem oddziałów pieszych. Jednostki zmechanizowane czeka równie intensywne szkolenie na placu manewrowym Warszawskiej Brygady Pancernej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: I jedno jest pewne, 15 sierpnia czeka nas wielki pokaz siły polskiego wojska. Na koniec zaglądamy na trasę Tour de Pologne. Dziś kolarze pokonają trasę z Międzyzdrojów do Szczecina, łącznie ponad 150 km. To będzie drugi odcinek cyklu. W pierwszym z Gdyni do Koszalina najlepiej z Polaków spisał się Marceli Bogusławski. Był 12, choć jak sam mówi, czuje niedosyt.
8: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana, także naprawdę było ciężko.
0: Liderem wyścigu po pierwszym etapie jest Włoch Jonathan Milan. Kolarze wrócą na trasę o 12.30.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po tropikalnej nocy w wielu regionach temperatura z godziny na godzinę rośnie. Miejscami na południu sięgnie dziś aż 38 stopni. Tak będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum okolice 34, a poniżej 30 tylko na północy. Po południu na zachodzie uwaga na burze, zagrzmieć może też na wybrzeżu i Podhalu.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w Poznaniu i Zamościu jest umiarkowana, poza tym w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 30% energii elektrycznej. Od 12 do 15 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. Sprawdzamy jeszcze, gdzie powiewają czerwone flagi na plaży.

0: Czech. Zamknięte jest kąpielisko w Stepnicy, a także w Szczecinku przy plaży miejskiej i przy dzikiej plaży w Nieporęcie.
1: Klimat. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po godzinie 9. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Gość Polskiego Radia 24.
11: Pan Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ ze mną w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
12: Dzień dobry.
11: Od razu przechodzimy do komentarzy politycznych, bo mimo wakacji wiele się dzieje. Wczoraj pan prezydent ogłosił, że ułaskawił 3 osoby. Dzieje się to na chwilę dosłownie przed pierwszą rocznicą objęcia przez niego urzędu. Wzbudziły jakieś kontrowersje w panu te decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?
12: No, pewnie wszystko, co robi Karol Nawrocki, jakieś kontrowersje budzi, bo taka jest wizja tej prezydentury, taka, żeby cały czas wzbudzać kontrowersje, wzbudzać emocje. No i zresztą to się, jak widać, sprawdza, bo prezydent ma wysokie notowania w badaniach zaufania społecznego. Na pierwszym miejscu jest, mimo tych właśnie kontrowersji. Ale myślę, że te 3 ułaskawienia trochę jak w soczewce skupiają taki pierwszy rok prezydentury. Tak? To znaczy, tak, gdybym tak miał ocenić ten pierwszy rok prezydentury, to bym powiedział, że 1/3 to są działania, no, takie, które mogą się podobać, można powiedzieć, wszystkim obywatelom. I tutaj to jest to ułaskawienie tej osoby, która niewinnie spędziła 20 lat za kratkami. Druga 1/3, że tak powiem, to są działania na korzyść swojego obozu politycznego. I tutaj tak bym rozumiał ułaskawienie Adama Borowskiego, związanego z PiS-em. Osoby, która pokazuje cały czas, że ma w totalnym lekceważeniu prawo. I kolejna 1/3 to działania populistyczne nastawione na poklask pewnych skrajnych środowisk. I tutaj oczywiście mam na myśli ułaskawienie starucha. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś wielkie przestępstwo i nie jest też jakaś wielka kara darowana. Jest to raczej, można powiedzieć, takie ułaskawienie symboliczne. Ja tylko przypomnę, że w marcu tego roku przez stadiony polskie przeszła fala niezadowolenia z Karola Nawrockiego za to, że on zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego, która między innymi miała ograniczyć tymczasowe aresztowania. Czyli pewien środek stosowany

0: w różnych sytuacjach, ale między innymi w stosunku do kibiców. I kibice, czy pseudokibice ocenili to jako działanie wymierzone w ich środowisko i wtedy odcięli się od Karola Nawrockiego. No rozumiem, że w tym momencie Karol Nawrocki spłaca pewien haracz pseudokibicom i stara się w taki symboliczny sposób znowu odzyskać ich zaufanie.
1: To też jest sygnał wysyłany do tego środowiska, że więcej wolno?
0: No, przypominam, znaczy ja bym powiedział, że tak, że ja się dziwię, że inni się dziwią. No, przypominam, że prezydent jest człowiekiem, który brał udział w ustawkach kibicowskich i nawet je publicznie chwalił. Trudno więc, żeby dzisiaj nie czynił takich gestów, no właśnie chociażby takich, żeby usprawiedliwiać pseudokibiców. Chociaż tutaj, powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym działaniu Starucha nie mieliśmy do czynienia z przemocą, tylko raczej ze złamaniem procedur. Aczkolwiek on miał w przeszłości sprawy również związane z jakimiś bójkami i tak dalej, więc to nie jest oczywiście krystaliczna postać, powiedzmy sobie szczerze. No i prezydent wyraźnie daje sygnał, że swoich nie zdradzi.
1: To jest także podkreślenie tego, że cały czas identyfikuje się pan prezydent z tym środowiskiem?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to nie pierwszy taki sygnał. Widzieliśmy pewne gesty na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców. Ja bym powiedział, że to akurat może budzić kontrowersje, ale myślę, u części wyborców może budzić też pewne uznanie, pewien szacunek, że on się nie wypiera tych swoich
1: korzeni,
0: takich proletariackich korzeni i też, no właśnie, takich kibicowskich na przykład. Tak? Jeden z nas, który zawędrował najwyżej jak się da, to może rodzić, nawet bym powiedział, pewnego rodzaju uznanie wśród tej części elektoratu. Także wydaje mi się, że to zręczne zagranie, chociaż oczywiście kontrowersyjne. Dodam, że jest to też jakieś wypełnienie obietnic, bo przypomnijmy, Staruch zadzwonił w trakcie kampanii wyborczej do prezydenta i poprosił o ułaskawienie. Prezydent obiecał, że się sprawie przyjrzy i jak widać się przyjrzał.
1: Zastanawiamy się nad tymi ułaskawieniami w kontekście tej zbliżającej się rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, ale to też być może wpisuje się w to, co dzieje się w ogóle na polskiej prawicy. Po prawej stronie sceny politycznej dzieje się wiele. Czy Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki daje tymi ułaskawieniami jakiś znak, jak będzie się wobec tego sporu i konfliktu na prawicy pozycjonował, czy nie? Czy to jest cały czas znak pod tytułem jestem neutralny i jestem w stanie zaspokoić zapotrzebowanie, które składają do mnie poszczególni przedstawiciele polskiej prawicy?
0: Ja myślę, że ta neutralność prezydenta ma swoje mocne granice. To znaczy on jest rzeczywiście póki co neutralny w stosunku do prawicowych partii. To widać wyraźnie, że on w ogóle odmawia komentarzy, jeśli chodzi o podział w łonie PiSu, w związku z czym on się tutaj rzeczywiście ustawia jako pewnego rodzaju potencjalny arbiter w sporach między prawicowymi partiami. Mówiło się kiedyś bardzo dużo o tym, że prezydent powinien być arbitrem, ale mówiło się, że jednak arbitrem całej sceny politycznej. Skoro Karol Nawrocki staje się arbitrem, ale tylko prawicy, bo pozostałą część ugrupowań bardzo mocno i zajadle zwalcza, no to można go nazwać, ale nie prezydentem wszystkich Polaków po tym roku, tylko prezydentem wszystkich prawicowców.
1: Panie redaktorze, bardzo Mateusz Morawiecki, który zapowiada na 15 października najpóźniej ten fakt założenia partii, do prezydenta Karola Nawrockiego się uśmiecha. Bardzo mu schlebia, bo w tych priorytetach, które ogłosił jakiś czas temu, no jednym z najważniejszych, chyba na drugim miejscu po tych rozwojowych, było właśnie uznanie prezydenta, oddanie mu honorów i czci i szacunku. No to jest taki mocny znowu znak wysyłany przez premiera Morawieckiego. Panie prezydencie, my możemy być pana mocnym zapleczem politycznym. Proszę nas wesprzeć w naszych wysiłkach budowania marki, budowania również tego politycznego, na razie sondażowego, a potem może nawet wyborczego poparcia.
0: Karol Nawrocki póki co nie potrzebuje specjalnie zaplecza politycznego w postaci ugrupowania Morawieckiego, ponieważ, tak jak mówiłem,

0: stara się być prezydentem całej prawicy, wszystkich prawicowców, w związku z czym to nie Nawrocki potrzebuje Morawieckiego, tylko Morawiecki potrzebuje Nawrockiego.
1: Wyobraźmy
0: sobie sytuację, że Karol Nawrocki w jakiś sposób odcina się od Mateusza Morawieckiego, nie daje mu tego, tej pieczątki,

0: demonstrowana ze strony Mateusza Morawieckiego w stosunku do prezydenta powoduje, że tutaj na razie nie ma jednak partnerskiej współpracy, tylko raczej ugrupowanie Morawieckiego w pewnym sensie ustawia się w roli takiego petenta Pałacu Prezydenckiego. Natomiast niewątpliwie w interesie obu stron jest to, żeby nie było tutaj żadnej wrogości.
1: To słowo na razie jest kluczem, bo jesteśmy rok po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że z kolei pan prezydent myśli również o staraniu się o reelekcję. 5 lat minie bardzo szybko i to rzeczywiście na razie Mateusz Morawiecki i w ogóle partie polityczne są w roli petenta wobec Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta, bo za rok mamy wybory parlamentarne, ale kiedy będzie się zbliżał termin wyborów prezydenckich, to się zmieni ten wektor, jego kierunek. I to prezydentowi, kandydatowi w wyborach prezydenckich ubiegającemu się o reelekcję będzie zależało na tym, żeby zyskać poparcie, no właśnie, całego obozu prawicowego. I to jest chyba znak tego, że nie tylko kwestią ambicjonalną dla Karola Nawrockiego jest objęcie funkcji lidera całej prawicy, tylko no tutaj pragmatyczne względy się za tym kryją.
0: No Karol Nawrocki wydaje się politykiem pragmatycznym. To pewne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mateusz Morawiecki ewidentnie buduje taki ten silny obóz prawicowy. To znaczy, może ja bym nie przesadzał, że buduje. Na razie stara się jakoś zostać takim patronem, prawda? To nawet nie jest, powiedzmy sobie, głupie z jego punktu widzenia. No, on nie angażuje się ani w te spory na prawicy. On jest takim dobrym ojcem, do którego każdy może przyjść od Brauna do Morawieckiego. Więc każdy oczywiście tylko ze strony prawicy, bo pozostałe ugrupowania i pozostali liderzy są po prostu bezwzględnie i brutalnie atakowani. No i oczywiście jestem przekonany, że to może zaowocować za 4 lata, już nie za 5 lat, tylko za 4 lata, kiedy będzie prezydent ubiegał się o reelekcję.
1: Te wysiłki Mateusza Morawieckiego w kwestii budowania marki, budowania najpierw stowarzyszenia, potem klubu, a teraz, jak słyszymy, także partii politycznej. Pana zdaniem skuteczne? Wiarygodny jest Mateusz Morawiecki w roli tego nowego lidera, nowej formacji? Wnosi jakąś nową jakość? Da wyborców, uda mu się przekonać, że jest tą nową jakością?
0: Mateusz Morawiecki stoi przed jednak jakąś, moim zdaniem, dużą szansą dokonania czegoś, czego polska prawica od lat bardzo potrzebuje. I coś, co nie wiem jak nazwać, ale nazwałbym to pewnego rodzaju depaździerzyzacją albo odpaździerzowieniem prawicy, no a może ładniejszym językiem nazwalibyśmy to modernizacją polskiej prawicy, czyli procesu, dokonania procesu, które na przykład prawica na Zachodzie już wiele lat temu przeszła. Na przykład konserwatyści pod wodzą Davida Camerona, którzy poparli, a nawet zainicjowali ustawę o związkach partnerskich. Tak? No, u nas to jest nie do pomyślenia, ale Cameron mówił, no właściwie pomysł, żeby pary, niezależnie od tego, czy jednopłciowe, czy różnopłciowe, żyły ze sobą trwale, żeby państwo wspierało ich wspólne pożycie, żeby te pary płaciły podatki, żeby te pary wspierały się na starość, zdrowiu, w chorobie, że to jest w gruncie rzeczy postulat konserwatywny. I taki zwrot to jest oczywiście tylko symbol, bo takich różnych elementów jest dużo. Taki zwrot polskiej prawicy jest bardzo potrzebny i taki zwrot nie dokona się pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński oczywiście konserwował ten paździerz polskiej prawicy, ten taki przestarzałą wizję, taki anachronizm. I Mateusz Morawiecki ewidentnie, przecież słowo modernizacja było na jego grillu odmieniane przez wszystkie przypadki, no ewidentnie chce to zrobić. Czy on się do tego nadaje? No pewnie można by znaleźć wiele rzeczy, które go obciążają, no chociażby wieloletnie rządy u boku Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie trochę pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego i wiele błędów, które te rządy popełniły, ale z drugiej strony nie widać na prawicy żadnej innej osoby, która by bardziej się do tego nadawała, a nie oszukujmy się, liderzy nie rosną, nie spadają z nieba.

0: i nie rosną na drzewach, że tak powiem. No ci liderzy rodzą się z naszej obecnej klasy politycznej i widać, że nie ma na horyzoncie nikogo, kto mógłby to zrobić lepiej. Więc ja myślę, że trzeba trzymać kciuki za jego misję, niezależnie od tego, czy ma się, jakie się ma poglądy, czy prawicowe, czy lewicowe, ponieważ nowoczesna prawica jest w interesie po prostu naszej sceny politycznej. To samo mniej więcej mówił Bronisław Komorowski, mało słuchany ostatnio polityk, który mówił, że dużym błędem byłoby, gdyby Koalicja Obywatelska i obóz władzy jakoś bardzo mocno zwalczał Mateusza Morawieckiego, bo on jednak tworzy pewną alternatywę i siła alternatywy polega czasem na tym, że ona istnieje. To znaczy nie trzeba z niej korzystać. Mówię tu na przykład o koalicji rządowej, ale ważne jest, że wreszcie jest jakiś ruch na polskiej scenie politycznej, a ten ruch może spowodować jakąś zmianę.
1: Czyli Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, powinien sprawić, żeby głosowanie na prawicę, utożsamianie się z prawicą stało się modne. To w interesie jego ugrupowania.
0: To pewnie każdy by to chciał zrobić. Ja nie twierdzę, że chciałbym, żeby tak było, ale uważam, że dobrze by było, żeby prawica w Polsce nie była wyłącznie prawicą obciachową. I w tym sensie, no trzymam jakoś kciuki za ten ruch. A pomijając wszystko, mamy w Polsce bardzo mocno zakonserwowany system partyjny. Na tyle mocno, że ten system się nie zmienia, nie przekształca, nie modernizuje. I jakikolwiek poważny ruch może spowodować pewnego rodzaju ożywienie i być może spowoduje pewnego rodzaju modernizację też pozostałych ugrupowań. Ja przypomnę, że powstanie Polski 2050 i w ogóle zaistnienie w polityce Hołowni spowodowało, że się obudziła Platforma Obywatelska, która była uśpiona, gdzie się nic nie działo, te sondaże spadały i pojawienie się Hołowni spowodowało, że Platforma wzięła się w garść i w jakiś sposób zmodernizowała się w pewnym sensie. Więc ja uważam, że prawica potrzebuje takiego ożywczego impulsu.
1: Czyli trzęsienie ziemi to był rozłam w PiS, a teraz czekamy na tsunami. Może również to pozytywne. Panie redaktorze, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po stronie koalicyjnej teraz, bo rozłam w PiS przykrył nam dosłownie i w przenośni to, co się działo chwilę przed. Już nie pamiętamy o tym kryzysie szpitalnym, ale on daje co jakiś czas znowu o sobie znać. Dziś za sprawą artykułu w Onecie była prezeska Szpitala Południowego przerywa milczenie. No i opowiada ze swojej perspektywy, co tam się działo. Między innymi mówi o tym, że ten lekarz milioner, który tam pracował, Dawid Kacprzyk, powoływał się na bardzo bliskie kontakty z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim. To jest poważny cios wobec prezydenta, który wydaje się, że no, radzi sobie z tą aferą, bo podejmuje decyzję. Słyszymy o tym, że postawił ultimatum członkom Platformy Obywatelskiej albo zachowujecie stanowisko w miejskich spółkach, albo legitymację partyjną. Nie można jednego godzić z drugim.
0: Nie sądzę, szczerze mówiąc. To znaczy, po pierwsze, afera w szpitalu warszawskim została bardzo skutecznie przykryta przez Karola Nawrockiego i Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw aferą orderową polsko-ukraińską, a później samym faktem rozłamu w PiS-ie. Także już właściwie afera, która wydawało się, że ma cały potencjał ośmiorniczek, tak? A nawet większy. Rzecz dotyczy zwykłych ludzi, bo kolejki w szpitalach.
1: Saloniki VIP.
0: Salonik VIP. Po prostu było tam wszystko, co trzeba do afery. Tak? PR-owcy nie mogliby sobie lepiej wymyślić. No i nagle zostało to totalnie przykryte. Wydawało mi się, że Koalicja Obywatelska, już teraz powinniśmy mówić, że Koalicja Obywatelska słabo sobie z tym radzi, ale przy pomocy opozycji udało się tę aferę wyciszyć. Publikacja, o której pani wspomina, jest bardzo ciekawa. Zapoznałem się z nią z dużym zainteresowaniem, ale nie sądzę, że ona będzie miała potencjał reaktywowania tej afery. No, z różnych powodów, no chociażby takiej, że to, że ktoś się powołuje, no, że rozmaici cwaniacy powołują się na różne ważne osoby. Ale to nie jest jeszcze dowód, że mają takie wpływy.

0: oczywistą oczywistością jest, mówiąc językiem klasyka, że osoby zamieszane w aferę miały powiązania polityczne. Tak? To też z tej publikacji wynika. Natomiast myślę, że ta publikacja nie uderza bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego i że powiedziałbym, pozycja Rafała Trzaskowskiego mimo wszystko, mimo że zachwiana, i wiemy, że teraz są zbierane głosy poparcia dla jego,
1: tak.
0: Znaczy nie poparcia, odwołanie. Tylko odwołania, tak. Że on jednak, jego pozycja jest jednak większa niż afera, czy silniejsza niż moc afery w szpitalu. Chociaż ta afera rzeczywiście wydawała się potężna i została koncertowo rozbrojona przez kogo? Przez opozycję.
1: No dobrze, to Rafał Trzaskowski ustał pod naporem tych argumentów.
0: I w moim przekonaniu ustoi, ale zobaczymy.
1: A rząd, koalicja rządząca, koalicja obywatelska, bo mówiło się o tym, pan także o tym wspomniał, że ta afera ma potencjał ośmiorniczek i może rząd nawet i większość parlamentarną zatopić.
0: Ten ośmiorniczkowy potencjał wydaje się, że już opadł. Natomiast oczywiście ta afera, może nie tyle afera, ale sprawa sytuacji w ochronie zdrowia w oczywisty sposób no jest dla koalicji obciążeniem. No i być może będą wychodzić kolejne jakieś rzeczy, kolejne jakieś problemy. Więc to na pewno jest dla koalicji duże obciążenie, ale to jest obciążenie dla wszystkich kolejnych ekip. Powiedzmy sobie szczerze, problem ochrony zdrowia jest tak poważny, że właściwie nikt nie wie, jak sobie z nim poradzić.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był z nami w studiu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję,
1: za
0: życzę miłego dnia
1: i za komentarz.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Fala komentarzy po decyzji prezydenta o ułaskawieniach. Wśród trzech osób, którym Karol Nawrocki darował karę, jest lider kibiców Legii Staruch. To oznacza, że Piotr Staruchowicz może wrócić na trybuny. To działanie populistyczne, mówił na naszej antenie publicysta portalu XYZ Marcin Dzierżanowski.
0: Nastawione na poklask pewnych skrajnych środowisk. I tutaj oczywiście mam na myśli ułaskawienie Staruchowicza. Rucha. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś wielkie przestępstwo i nie jest też jakaś wielka kara darowana. Jest to raczej, można powiedzieć, takie ułaskawienie symboliczne.
4: Drugi ułaskawiony to Piotr Pytel. Według śledczych spędził on w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego nie popełnił. Trzecim ułaskawionym jest opozycjonista Adam Borowski, skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Upał może być niebezpieczny dla zdrowia, przypomina o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W najbliższych dniach w całym kraju prognozowana jest bardzo wysoka temperatura. Na południu może sięgnąć 40 stopni. RCB przypomina o kilku podstawowych zasadach, które pomogą bezpiecznie przetrwać tak gorące dni. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, a także nosić nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem UV. Nie wolno też zostawiać dzieci i zwierząt w rozgrzanych samochodach. System powiadamiania alarmowego jest do poprawy, mówił na naszej antenie wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek. Chodzi m.in. o odwołanie alarmu. To informacja, która uspokaja mieszkańców zagrożonych terenów, przyznawał wiceminister.
5: Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy. Jestem przekonany, że zostanie to w tych procedurach, które Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadza w sytuacji zagrożenia, ten element będzie uzupełniony.
4: Podczas czwartkowego lotu rosyjskiej rakiety nad Lubelszczyzną syreny zawyły w 10 powiatach na 17 objętych alarmem. Władze Gwatemali ogłosiły pomarańczowy alert, drugi najwyższy.

0: najwyższy poziom zagrożenia po wybuchu wulkanu Fuego na południu kraju. Służby rozpoczęły ewakuację mieszkańców dwóch miejscowości położonych w pobliżu wulkanu, który znajduje się około 35 km od stolicy kraju, miasta Gwatemala. Fuego należy do najbardziej aktywnych wulkanów w Ameryce Łacińskiej. W ostatnich latach jego erupcje następowały kilka razy i powodowały konieczność ewakuacji ludności z pobliskich miast i wiosek. I tym kończymy informacje. Na kolejne w imieniu Aleksandry Kozery zapraszam na 10. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 9:33.
1: Stan dnia.
2: I mimo tej wczesnej pory pewnie wielu z Państwa już odczuwa powrót tropikalnej temperatury do Polski. Upał obejmie niemal cały kraj i może zostać z nami na dłużej. W wielu regionach gorąco ma być od dziś, od jutra. Ta temperatura naprawdę się rozkręci. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowanie, a lekarze zwracają uwagę na zagrożenie dla zdrowia, które niosą ze sobą i ta wysoka temperatura, no i ten upał. O upale z medykami i mieszkańcami Poznania rozmawiał Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Witaj, Macieju.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Przed czym przestrzegają w takim razie nas eksperci?
3: No, przed upałem to by było za łatwo powiedziane, bo przed odwodnieniem przestrzegają nas przed nieuwagą i zwracają uwagę na to, aby pamiętać o tych najstarszych, którzy bardzo często właśnie z powodu odwodnienia trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe. Ale najpierw garść pogodowa, bo zawsze chciałem przepowiadać pogodę albo troszeczkę ją prognozować. Najwyższe temperatury do 38 stopni będą w południowej połowie kraju. Na północy kraju mieszkańcy mogą jeszcze odetchnąć nieco z ulgą. W Wielkopolsce, z której nadaję, jest już gorąco, tak mówiąc wprost, ale jeszcze nie upalnie, ale upalnie z pewnością będzie. To garść tych pogodowych informacji, a jeśli chodzi o sprawy medyczne, bo rozmawiałem z kardiologiem, między innymi doktorem Markiem Słomczyńskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu, on mówił mi, żeby łączyć bardzo uważnie upał z lekami.
4: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
3: Jednym słowem, trzeba zachęcać, namawiać, prosić te osoby starsze, które po prostu nie do końca zdają sobie sprawę, jak ważne jest nawodnienie, aby te płyny przyjmowały. A jakie tak po ludzku my wszyscy mamy sposoby na upał? O to pytałem poznaniaków.
5: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
6: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
3: Mamy ten wspólny mianownik, napić się wody. Napić się wody, a może czegoś innego. Zapytałem więc kardiologa, czy woda to jest jedyne to, co powinniśmy spożywać przy tak wysokich temperaturach. Jak się okazuje, nie, bo elektrolity są też dobrym pomysłem. W ogóle dobrym pomysłem jest jakikolwiek płyn, jeśli ktoś na przykład wzbrania się przed piciem wody, a przecież część osób w podeszłym wieku jest nieprzyzwyczajona do tego, aby tę wodę spożywać. Zatem posłuchajmy jeszcze raz kardiologa.
4: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
3: Rozwiązaniem jest woda, woda z cytryną, woda z owocami, mogą to być elektrolity, może to być też lekka herbata. Wzbraniajmy się tylko przed słodkimi napojami i przed napojami gazowanymi, mówili mi eksperci. Warto też zadbać o skórę i odpowiednie nakrycie głowy, kiedy z nieba leje się żar i kiedy spiekota wkracza do naszego kraju, a tak właśnie jest. O bezpiecznym opalaniu mówił mi toksykolog i internista dr Eryk Matuszkiewicz.
7: Także stopniowo.

0: przyzwyczajać się do słońca, nie wylegiwać się na nim, że tak powiem, przepraszam, długi czas, tylko stopniowo, powoli zwiększać tą ilość czasu, używać specjalnych ochronnych środków, też oczywiście zabezpieczać głowę o odpowiedniej ilości płynów, pamiętać, ponieważ wtedy opalając się, no siłą rzeczy, trochę pocimy się i tracimy płyny przez skórę.
1: Z kolei ratownicy wodni dodają, że jeśli ktoś decyduje się na wypoczynek nad wodą, no to tylko strzeżone kąpieliska to jest to właściwe i bezpieczne miejsce, gdzie można zaznać ochłody i robić to w bezpieczny sposób.
2: Korzystajmy zatem bezpiecznie z tego lata. Uważajmy na siebie w czasie tej bardzo wymagającej pogody, ale też cieszmy się tym, że to prawdziwe lato wreszcie do nas przyszło. Maciej Szefer, Maćku, bardzo dziękuję i tym razem pozdrawiam chłodno.
3: Komentarz.
2: A już teraz połączony z nami pan profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o tym, co dzisiaj się wydarzy. Wideokonferencja unijnych ministrów po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Ceucie. Czy to jest pana zdaniem jakiś tylko groźny, tragicznie zakończony śmiercią prawie setki ludzi, ale jednak tylko incydent, czy początek kryzysu, który może przypominać to, co działo się w 2015 roku w Europie i co wywołało no, taką imigracyjną traumę, jeśli można tak określić to, co się również dzieje teraz, bo też mamy wrażenie, że to, co się w Ceucie wydarzyło, obudziło w Europejczykach i w opinii publicznej, i w liderach no, tamte demony sprzed lat.
4: Trauma, jeżeli jakkolwiek towarzyszy komuś po 2015 roku, to towarzyszy przede wszystkim politykom. I raczej to jest trauma indukowana nam wszystkim do głów, bo nie jest ona za bardzo prawdziwa. I teraz dokładnie to jest to, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni. Bo to, co się wydarzyło w Ceucie, oczywiście było bezprecedensowe, oczywiście było tragiczne, jeżeli popatrzymy na liczbę ofiar śmiertelnych, ale w żadnym stopniu nie było tym, o czym nam mówią, czy próbują powiedzieć politycy i polityczki. To jest jakiś indywidualny, pojedynczy wypadek, czy przypadek. I z każdym dniem, kiedy wiemy więcej o tej sytuacji, to tylko się potwierdza. Więc w żadnym razie nie można z tego robić jakiegoś standardu, jakiejś reguły, bo takie wydarzenia regułą nie są. I ta reakcja polityków politycznych była kompletnie nieuzasadniona i również pełna kłamstw po prostu, którymi nas pojono o rzekomych zagrożeniach dla Unii czy dla strefy Schengen. Bo przypomnijmy, że Ceuta nie jest w strefie Schengen. W związku z tym tu żadne zagrożenia dla strefy Schengen nie wystąpiły w związku z napływem tej bardzo dużej liczby osób, czy bezprecedensowo dużej liczby osób do Ceuty.
2: To uporządkujmy, panie profesorze. Co wiemy? Co było przyczyną tego kryzysu, z którym mieliśmy w zeszłym tygodniu do czynienia?
4: Akurat jeśli chodzi o przyczyny tego, to ich nie znamy tak naprawdę, tak żeby je na 100% potwierdzić. Wiemy, że w krótkim bardzo czasie ponad 60 tysięcy osób przypłynęło do Ceuty. Wiemy, że ponad 100 osób zginęło podczas tej przeprawy. Wiemy, że były to osoby, że byli to obywatele Maroko. Czyli nie były to osoby, które poszukiwałyby w Europie ochrony międzynarodowej. Wiemy też, że to się wydarzyło w bardzo krótkim czasie. W krótkim czasie zmobilizowana została bardzo duża liczba osób. Nie wiemy, czy to władze Maroko dokonały tej mobilizacji próbowały zachęcić ludzi do przejścia, czy po prostu jej nie powstrzymywały. Tego nie wiemy, to pewnie nam kolejne dni czy tygodnie te informacje przyniosą. Natomiast niewątpliwie to było dogodne paliwo na młyn różnych prawicowych rządów w Unii Europejskiej i prawdopodobnie była to również próba nacisku na lewicowy rząd Pedro Sancheza, który nie jest specjalnie lubiany ani w Unii Europejskiej, ani przez prezydenta Trumpa.
2: No i teraz mamy taką sytuację, że mamy reakcję na to, co się wydarzyło w Ceucie, bo jest reakcja hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza, tak symbolicznie, a po drugiej stronie jest to, co mówiła i robiła Giorgia Meloni we Włoszech. Która z tych narracji o

0: okazała się właściwsza i skuteczniejsza i działania okazały się skuteczniejsze?
1: No myślę, że rząd Pedro Sancheza pokazał swoją skuteczność, a rząd premier Meloni, do którego potem dołączyły kolejne rządy, między innymi Danii, Niemiec, częściowo również Polski czy Finlandii, pokazały tą kłamliwą narrację, którą nam politycy próbują wdrożyć. Właśnie narrację mówiącą o szturmowaniu murów strefy Schengen. Jak mówię, przypomnijmy jeszcze raz, Ceuta nie jest w strefie Schengen, a jest maleńką eksklawą na terytorium Afryki, otoczoną z jednej strony od Maroka murem, z drugiej strony Morzem Śródziemnym, w związku z tym jest silnie kontrolowanym miejscem, z którego się nie da łatwo wydostać. W związku z tym tutaj ta narracja o tym, że te osoby zaraz będą u granic Włoch, jest jakaś zupełnie nieprawdziwa, abstrahując od tego, czy naprawdę te osoby chciałyby do Włoch trafić. Więc zamiast tej narracji takiej pełnej alarmistycznej, pełnej indukowania nam strachu, jedną sensowną narracją była ta, o którą zabiega Pedro Sanchez i o której mówił, czyli narracja pytająca, jak możemy pomóc. W tej sytuacji, która jest trudna dla każdego rządu, dużego, jak mówię, napływu osób na jego terytorium, bo to jest wyzwanie zarówno humanitarne, w jaki sposób znaleźć nawet chwilowe zakwaterowanie tych osób i wyżywienie dla nich, jak również wyzwanie prawne, w jaki sposób uruchomić procedury, które są, których nie trzeba wcale zmieniać, no to żeby tą sytuację zaadresować.
0: To a propos, panie profesorze, tych prawnych rozwiązań, no mamy pakt migracyjny. On poległ na naszych oczach, czy wręcz przeciwnie? Pana zdaniem okazało się, że ten dokument, który no, w jakiś sposób reguluje kwestie polityki migracyjnej, zdał egzamin?
1: Myślę, że on nie był uruchomiony w żadnym razie, więc trudno powiedzieć, żeby na pewno nie poległ. Trudno powiedzieć, zdał egzamin, ponieważ on nie musiał być uruchomiony, bo z tych 80 tysięcy osób, które do Ceuty dotarły, większość z nich już wróciła do Maroko. W związku z tym nawet nie trzeba było uruchamiać tych procedur, ale one wszystkie są w pakcie. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał użyć procedur, które tam są zapisane, to one są dość dobrze skonstruowane. One są właśnie skonstruowane na wypadek dużego napływu osób w krótkim czasie. Są specjalne procedury azylowe, graniczne. Są również specjalne, szybkie procedury powrotowe na granicy. Wszystko to jest do użycia. Natomiast nikt się nie kwapił do użycia którykolwiek z tych prawnych rzeczy. Natychmiast sięgnięto tylko i wyłącznie po środki, nawet nie wiem, czy polityczne, bo również politycznych środków tutaj nie było, tylko środki populistyczne. Po nieodpowiedzialne komentarze, które większość naszych polityków i polityczek, mówię naszych, myśląc tutaj o politykach i polityczkach Unii Europejskiej, którymi nas bombardowała przez ostatnie kilka dni. Bo jeżeli mówimy nawet o kwestiach politycznych, to tutaj również one mogły być uruchomione w kontekście relacji z władzami Maroko i wsparcia władz Maroko w pomocy w załagodzeniu tej sytuacji.
0: No ale mamy tę zwołaną naradę dzisiaj w formie wideokonferencji. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, o ile się nie mylę, będą się zastanawiać nad tym, jak reagować w przyszłości na podobne kryzysy, jak ten, z którym mieliśmy w Ceucie do czynienia. No będą tam także przedstawiciele Polski. Zwiększenie skuteczności ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Takie będą propozycje naszego rządu podczas tej dzisiejszej wideokonferencji ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wspólnoty. O wadze tego problemu mówił dziś w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Posłuchajmy.
2: Polskie stanowisko będzie takie. Nie szukajmy różnic między nami. Spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic. Kilka tygodni temu Unia Europejska przyjęła rozwiązania dotyczące polityki powrotowej, czyli deportacyjnej. I my jesteśmy zwolennikami tych działań Unii Europejskiej i będziemy apelować o zgodne działanie na rzecz ochrony granic zewnętrznych.
0: Ten polski głos słyszalny, doceniany na forum Unii Europejskiej? Sensowny?
1: Nie. Znaczy, polski głos nie różni się niczym od głosów.

0: które słyszymy z każdego innego państwa Unii Europejskiej. I są to głosy, które są głosami populistycznymi. Znaczy, bo to są po prostu zobaczyć głosy zupełnie puste. Z nimi się nie wiążą żadne konkretne propozycje, bo też pytanie, co możemy więcej zrobić tak naprawdę. Jak mamy lepiej chronić granice? Kiedy mamy do czynienia z dużą grupą osób, które są zterminowane, żeby je przekroczyć, one to zrobią. I to po prostu powinniśmy to zaakceptować, że tak się może wydarzyć. Natomiast powinniśmy się trzymać tego, co jest naszym fundamentem, czyli wartości i prawa. I nie łamania prawa przez nasze własne rządy. Nie oglądanie się na to, co robią rządy innych państw pozaunijnych. Jak mówiłem, prawne wszystkie instrumenty my mamy. Wystarczy je użyć. One są skuteczne, czy mają potencjał być skutecznymi. Nie będą bardzo szybkie. Bardzo szybkie, myślę, to się nie zadzieje w ciągu jednego czy dwóch dni. Natomiast ta lepsza ochrona granic dla mnie, jeżeli w ogóle używamy tego sformułowania, to jest również, czy przede wszystkim pewna solidarność w ramach Unii Europejskiej i występowanie wspólnie, a nie przeciwko sobie, co teraz widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, a mianowicie właśnie zapytanie, jak możemy pomóc, wysyłając dodatkowe pomoc humanitarną, czy wysyłając swoich własnych urzędników, żeby pomóc w procedowaniu wniosków, które będą musiały być przyjęte od osób, które wróciły. Bo jak słusznie pan minister powiedział, mamy nowe rozporządzenie powrotowe i mamy w nim również możliwość organizowania szybkich powrotów granicznych, ale te procedury muszą być dopełnione. Czyli musimy dopełnić wszystkich prawnych procedur, które same nasze rządy we wsparciu Parlamentu Europejskiego przygotowały. Więc teraz nie możemy się do nich odwracać tyłem.
1: To czego się pan spodziewa po tej dzisiejszej naradzie, po tej dzisiejszej wideokonferencji? To jest tylko taki rytualny akt zwołania ważnych urzędników, no żeby się spotkać, uzgodnić jakąś wersję oświadczenia, no i rozejść się w takim poczuciu uspokojonego nieco sumienia, że no coś zrobiliśmy, było spotkanie, była agenda, jest oświadczenie, no ale problem pozostaje, ale no właśnie, ci ważni unijni urzędnicy mogą sobie, mówiąc brzydko, odhaczyć zaliczone spotkanie.
0: Ja się po nim niczego nie spodziewam, tak naprawdę. Myślę, że nie przyjdzie żadnych rozwiązań. I też, żeby było jasne, Polacy nic nie zrobili. Więc jakby poczucie, że oni coś zrobili, nic nie zrobili. Spotkają się, pogadają, nic z tego nie wyniknie. Prawdopodobnie wyjdą z niego z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i opowiedzą nam szeroko o tym, jacy są sprawczy i ważni. Natomiast tutaj, jeżeli popatrząc, zejść niżej i popatrzeć na to, co się kryje za tymi słowami, z tymi słowami, to właśnie nic, to właśnie pustka. Oni tam nic nie załatwią, bo też trudno powiedzieć, co mieliby załatwić, przychodząc na to spotkanie bez żadnych szczegółów i rozmawiając o czymś, co się samo rozwiązało w zasadzie, bo tutaj nie mamy do czynienia, spotkanie byłoby ważne, gdybyśmy mieli do czynienia z ciągłym napływem osób do Ceuty, albo przynajmniej z utrzymywaniem się tych kilkudziesięciu tysięcy osób w tej eksklawie, ale żadna z tych rzeczy się nie dzieje. W związku z tym mówimy o jakichś historycznych doświadczeniach. Warto z nich wyciągnąć wnioski, aby one były wnioskami konstruktywnymi, właśnie idącymi w stronę wzajemnego wsparcia, a nie wzajemnych połajanek, jak mieliśmy do czynienia ostatnio, ale ja się niczego więcej po tym spotkaniu nie spodziewam.
1: A to, że ten problem się sam rozwiązał, jak pan mówi, panie profesorze, to jest czyja albo czego zasługa? Czy Hiszpanie sobie sami z tym poradzili?
0: Myślę, że to jest... To pewnie będziemy rozumieli lepiej, kiedy zrozumiemy, co się wydarzyło w Maroko, że tyle osób w tak krótkim czasie zdawało się do Ceuty przypłynąć. Bo do końca tego cały czas nie wiemy. Myślę, że część osób mogła zdać sobie sprawę, zostali wprowadzeni w błąd, że nie mają szans na żadne wejście do Unii Europejskiej, na przetransportowanie na kontynent, że nic ich po drugiej stronie tego płotu nie czeka. Więc zdecydowali się po prostu wrócić.

0: bo też patrząc na różnego rodzaju instrumenty, które były przyjęte, w tym wpisanie Maroko na listę tak zwanych krajów bezpiecznych, te osoby w zasadzie nie mają szans na otrzymanie w Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej, więc jakby mogłyby tylko przedłużać swój stan zawieszenia właśnie mieszkając w tej, na tym maleńkim terytorium Ceuty i będąc tam de facto uwięzionym. W związku z tym pewnie dość po może szybkich i jakby po fali emocji, które spowodowały przyjazd czy przypłynięcie do Ceuty, nastąpiło pewne otrzeźwienie i ich dobrowolny powrót na drugą stronę granicy, przypomnijmy, to byli obywatele Maroko. W związku z tym ich powrót do Maroko był bardzo, bardzo łatwy. Mm.
1: No ale nie możemy też, panie profesorze, zamykać oczu na problem, który może stać się jednak mimo wszystko problemem Unii Europejskiej, bo kryzysy na świecie naraz stają, również ten na Bliskim Wschodzie, to zawsze jest ryzyko fali migracyjnej, którą Europa będzie musiała tak czy inaczej przyjąć i się z nią zmierzyć. Być może to nie jest kwestia dni, tygodni, no ale gdzieś to cały czas wisi w powietrzu. Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi. No i trwa ta dyskusja po Ceucie, jak reagować, co robić. Włosi, którzy są w opozycji i w kontrze do tego, co proponuje premier Sanchez i rząd hiszpański, chwalą się tym, że oni mają taki sposób na to, żeby budować poza Unią Europejską takich ośrodków, centr, które przyjmują ludzi, którzy do Unii Europejskiej chcieliby się udać. No i Włosi właśnie postulują utworzenie takich centrów na kontynencie afrykańskim. To jest dobry sposób, dobry pomysł, pana zdaniem?
0: To jest zupełnie masakryczny i bezsensowny sposób pomysłu. I Włosi się nim chwalą, bo wybudowali takie dwa centra w Albanii, które od półtora roku stoją puste. Zainwestowali w to kilka miliardów euro, z którym muszą próbować pokazać społeczeństwu włoskiemu, że to nie były stracone pieniądze. Tymczasem w tych centrach mieszka kilkanaście osób, ponieważ sądy włoskie skutecznie blokują wysłanie migrantów czy osób migrujących do tych centrów, bo to rodzi tysiące problemów natury prawnej przede wszystkim. Jak to można zrobić? Kto będzie sprawował nad tymi osobami prawną pieczę? Jak to zrobić, kiedy ich procedury się okażą skuteczne i będą musieli wrócić? Ale poza tą prawną sferą jest jeszcze oczywiście kwestia ekonomii, to znaczy to jest niezwykle kosztowne. Proszę zobaczyć, że w zasadzie na świecie nie mamy takich centrów. Mamy jeden wyjątek, o którym za chwilkę, ale Unia Europejska próbowała, różne państwa Unii próbowały tego rodzaju miejsca stworzyć. Wielka Brytania w Rwandzie. To się nie udało. Dania nawet sobie zapisała to w swoich przepisach i nigdy nie podjęła żadnej próby, żeby to wprowadzić w życie. Pierwsza próba to rządu włoskiego, jak mówię, kompletnie nieudana. Inna próba, na którą możemy i powinniśmy patrzeć, to rządu australijskiego sprzed kilkunastu lat, którzy mieli takie dwa centra w Papui Nowej Gwinei i na maleńkiej wyspie i państwie Nauru. I to w Papui Nowej Gwinei zostało zamknięte po tym, jak Sąd Najwyższy Nowej Gwinei powiedział, że to jest niezgodne z ich własnym prawem, żeby tworzyć jakieś dziwne bardzo miejsce na ich własnym terytorium, nad którym nie wiadomo, kto ma prawną kontrolę. Natomiast Nauru funkcjonuje tylko dlatego, że 90-kilka% budżetu tego maleńkiego państwa pochodzi bezpośrednio od rządu Australii. W związku z tym oni po prostu nie mają żadnej możliwości, żeby tę sytuację rozwiązać. Ale znowu, to mówimy o niewielkiej grupie osób, która do Australii dociera, bo też Australia jest specyficzna, usytuowana geograficznie. Europa jest w innym miejscu. W związku z tym te centra nie będą miały, w moim przekonaniu, nie odpowiedzą na żaden problem, z którym się mierzymy.
1: To co robić? Jak się przygotować na to wyzwanie?
0: Przygotować się. Po pierwsze przygotować. Założyć, że to jest nasza nowa rzeczywistość. Nie okłamywać ludzi, że to się nie wydarzy. Nie okłamywać ludzi, że jesteśmy w stanie właśnie ochronić granice, cokolwiek to znaczy. Nie jesteśmy w stanie zbudować żadnych umocnień na granicach tak, żeby one były skuteczne. Znowu, abstrahując od tego, jak one będą, ile one będą kosztowały, bo to pokazała dokładnie Ceuta.

0: naprawdę bardzo wiele umocnień na granicy zbudowanych. To pokazuje również granica polsko-białoruska. Mimo milionów złotych czy setek milionów złotych zainwestowanych w granice i w umocnienia graniczne, przez dłuższy czas osoby dalej do Polski przez tą trasę przyjeżdżały. W związku z tym to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest zejście z tematów alarmistycznych i próba wypracowania rozwiązań pragmatycznych, w jaki sposób zareagować na przypływ czy przyjazd takiej dużej grupy osób, pewnie nie takiej dużej jak teraz, ale powiedzmy większej grupy osób, biorąc pod uwagę niepokoje na granicach Unii Europejskiej, w jaki sposób zrobić to wspólnie, jak uruchomić tą solidarność w ramach Unii Europejskiej, żeby pomóc państwom granicznym. My jako Polska powinniśmy być żywo zainteresowani tymi rozwiązaniami, ponieważ jesteśmy państwem granicznym i zarówno sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, jak również przyjazd dużej grupy osób z Ukrainy do Polski pokazał, jak nasza granica jest również wrażliwa i jak często my będziemy mogli potrzebować pomocy.
1: Panie profesorze. I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Pan profesor Witold Klaus, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk był z nami. Dziękuję panu.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 40 stopni w cieniu to realny scenariusz, podaje IMGW, na początek fala upałów i ważny apel lekarzy. Rosyjska rakieta, a polskie procedury. Goście poranka mówią o wnioskach z incydentu w Lubelskiem. Będzie też relacja z Macedonii Północnej. Wykryto kolejne przypadki gorączki z zachodniego Nilu. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś 38, a jutro nawet 40 stopni w cieniu. Groźny upał mocno da się we znaki praktycznie w całym kraju. Alert IMGW trzeciego najwyższego stopnia obejmuje regiony południowe, a także centrum. To województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, a także pas od Dolnego Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam będzie dziś najgoręcej, 38 stopni w cieniu. W czasie upałów szczególnie muszą na siebie uważać osoby, które przyjmują leki, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
2: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
1: A powinny i to więcej niż zwykle. Lekarze apelują także do miłośników sportu, by ograniczyli aktywność na zewnątrz. Nieznośna duchota i upał zostaną z nami do końca tygodnia. Według IMGW jutro na południowym wschodzie temperatura może przekroczyć 40 stopni w cieniu. O upałach, ale także o groźnej suszy powiemy więcej tuż po informacjach. Naszym gościem będzie profesor Zbigniew Karaczun z SGGW i Koalicji Klimatycznej. Zawiódł czynnik ludzki, system będzie ulepszany. To ustalenia i zapewnienia regionalnych władz po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wojewoda przekazał, że z 17 powiatów syreny nie zawyły na czas w 10. Powód? Procedury powiadamiania przełożonych trwały zbyt długo. W poranku Polskiego Radia 24 gościliśmy wiceministrów z dwóch resortów odpowiedzialnych.

0: odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z MSWiA oraz MONU. A z gośćmi rozmawiał Roch Kowalski, który jest ze mną w studiu. Witaj. Powiedz, jakie wnioski i jakie plany pojawiają się po incydencie w Lubelskiem.
1: Jak poinformował na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański, już jutro odbędzie się specjalna odprawa wojewody lubelskiego ze starostami. To spotkanie będzie jednocześnie szkoleniem z zakresu powiadamiania kryzysowego po tym, jak w miniony czwartek mimo poleceń rządu nie zawyły wszystkie syreny.
2: Ta wiedza musi być ciągle powtarzana, żeby utrwalić tą wiedzę i wiedzieć, żeby działać w sposób opanowany, ale na podstawie instrukcji, żeby nie było miejsca na zawahanie, próbę zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego, żeby potwierdził pewne zdarzenie. Jeżeli jest sygnał, według procedury należy go zastosować, nie należy pytać, czyli trzeba działać mechanicznie.
1: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek z Lewicy przekonywał, że w obliczu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wojsko zadziałało w sposób modelowy. Problemem w jego ocenie pozostaje właśnie informowanie mieszkańców o ustąpieniu zagrożenia.
3: Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy. Jestem przekonany, że ten element będzie uzupełniony.
1: A rząd pracuje też nad aplikacją, która będzie wysyłać powiadomienia w sytuacjach kryzysowych i działać równolegle z syrenami alarmowymi.
0: Polityczne i praktyczne wnioski po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Z wiceszefami MSWiA i resortu obrony rozmawiał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Obie rozmowy do odsłuchania na polskieradio24.pl. Tymczasem Rosja nie odpuszcza. Minionej nocy wojska Putina zaatakowały ukraińskie miasta ponad 1000 razy. Takie dane podał sztab generalny Ukrainy. Większość uderzeń dotknęła Zaporoża i Sum. Na Sumy spadły ciężkie bomby lotnicze i tam zginęły 3 osoby. Na kilkanaście jest rannych. Teraz niepokojące wieści z Macedonii Północnej. Pogarsza się sytuacja związana z gorączką zachodniego Nilu. W kraju potwierdzono już 13 przypadków zakażenia. 3 pacjentów jest w stanie krytycznym.
4: Chorzy wymagają wspomagania oddychania, ponieważ wirus zaatakował ich układ nerwowy. Większość zakażonych jest leczona w specjalistycznym szpitalu w stolicy Macedonii Północnej. Lekarze podkreślają, że ciężki przebieg choroby dotyczy przede wszystkim osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. Jednocześnie służby sanitarne badają kolejne przypadki pacjentów z objawami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, u których podejrzewa się zakażenie wirusem. Choroba przenoszona jest przez komary. Większość zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo lub z łagodnymi objawami grypopodobnymi. Macedońskie służby apelują do mieszkańców o stosowanie środków odstraszających komary, unikanie przebywania na zewnątrz po zmroku oraz usuwanie stojącej wody w pobliżu domów.
0: Informacje zebrał nasz korespondent Piotr Piętka. Włoch Jonathan Milan, zwycięzcą pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Trasa z Gdyni do Koszalina liczyła 234 km. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, zakończył etap na 12 pozycji. Dla dyrektora wyścigu Czesława Langa wczorajsza trasa miała wyjątkowy smak, bo prowadziła przez jego rodzinne strony.
5: Jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie. To tam sobie tak można opowiadać. W całe wsie wychodziły biało-czerwone flagi. Strefy były porobione, kibica, nawet w takiej miejscowości, nie wiem, jak Puczno, jak Parchowo, gdzie były te takie lotne premie.
0: W tegorocznym Tour de Pologne wystartowało 147 kolarzy. Dziś drugi etap wyścigu z Międzyzdrojów do Szczecina. Do pokonania jest 151 km. Start o 13.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kto może, niech zostanie w domu albo szuka cienia. Niemal w całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni. 38 będzie na Podkarpaciu, 37 w Lubelskiem, na Mazowszu 35. Chłodniejsze wyjątki to krańce północne. W Trójmieście i w Suwałkach 27 stopni. W drugiej części dnia na zachodzie pojawią się burze.
6: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
10: teraz Suzuki Vitara już od 89.

0: 9900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I prawie 10 minut po godzinie 10. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
6: Komentarz.
8: Zgodnie z zapowiedzią połączył się z nami pan profesor Zbigniew Karaczun z SGGW i Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Będziemy rozmawiać o upalnej pogodzie. Upał znowu nadciąga nad Polskę. Z jego konsekwencjami już mierzą się mieszkańcy południa i zachodu naszego kontynentu. W tej najnowszej odsłonie upał staje się poważnym testem dla systemu elektroenergetycznego w takich krajach jak Węgry czy Rumunia, bardzo nam bliskich. Czy podobny scenariusz pana zdaniem, panie profesorze, może się powtórzyć także w Polsce?
9: Już się chyba powtarza, dlatego że z moich informacji wynika, że przynajmniej dwie czy trzy elektrownie węglowe w Polsce mają problem wynikający z niskiego stanu rzek i z wysokiej temperatury wody w rzekach, więc ten problem już występuje. Może on na szczęście nie jest aż tak palący i tak duży jak właśnie w Rumunii czy na Węgrzech, ale rzeczywiście ta energetyka konwencjonalna cierpi ze względu na te wysokie temperatury i cierpi z powodu zmiany klimatu.
8: Dlaczego ona jest tak bardzo uzależniona od tego, jaki jest poziom wody w rzekach, jak wysoka jest temperatura? No i pewnie też, jakie jest zapotrzebowanie na prąd i na energię w sytuacji, kiedy na termometrach prawie 40 stopni?
9: To są dwie rzeczy. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że kiedyś, jeszcze 20-25 lat temu, szczyt zapotrzebowania na energię w Polsce wypadał zimą i to były ten główny okres, kiedy mieliśmy problem z dostawą mocy do sieci elektroenergetycznej. Dzisiaj to się zmieniło, ponieważ coraz częściej ludzie i instytucje zaczynają wykorzystywać klimatyzację, to ten szczyt zapotrzebowania na energię elektryczną wypada właśnie w latem, wtedy zwłaszcza, czy szczególnie wtedy, kiedy jest gorąco. A dlaczego to jest istotne z punktu widzenia polskiego modelu energetycznego, opartego jednak cały czas głównie na tych konwencjonalnych, czy też kopalnych źródłach, czy surowcach energetycznych, dlatego że tego typu instalacje muszą być chłodzone. Znaczy,

0: blok, który produkuje energię elektryczną, tam cały czas musi dopływać woda, cały czas musi być chłodzenie i to powoduje, że jeżeli jest niski stan wód, no to tej wody po prostu fizycznie zaczyna brakować, żeby schłodzić blok energetyczny. Albo jeżeli jest wysoka temperatura, no to tej wody trzeba zużyć więcej, albo ta temperatura jest zbyt wysoka, żeby schłodzić efektywnie ten blok energetyczny.
1: Tej wody potrzeba tak dużo, jak w przypadku elektrowni jądrowych, tych, o których rozmawiamy na Węgrzech, tej właściwie, o której rozmawiamy na Węgrzech, czy jednak tej wody w konwencjonalnej energetyce potrzeba mniej i no, co za tym idzie, czy też wkrótce będziemy się w Polsce zastanawiać, czy te kolejne elektrownie węglowe również będą musiały być no, jakoś wyciszone albo nawet wyłączone, tak jak teraz zastanawiają się Węgrzy nad tą swoją elektrownią nad Dunajem?
0: Ilość wody tak naprawdę jest pochodną mocy bloku energetycznego, czyli im większy blok energetyczny, tym więcej wody potrzebujemy do jego chłodzenia, więc jeżeli mamy na przykład elektrownię, która ma kilka bloków energetycznych, nie wiem, po 800 czy po 600 megawatów, no to tej wody będzie potrzebowało podobnie pod względem ilości jak jeden blok w elektrowni nuklearnej, która ma 1600 megawatów, więc to tutaj to dosyć, czy głównie odnosimy to do mocy elektrowni, a elektrownie konwencjonalne są jednak dużymi jednostkami, to znaczy to jest kilkaset albo kilka tysięcy megawatów, więc tej wody naprawdę potrzebujemy dużo. Co prawda one były liczone 20 czy 30 lat temu, kiedy budowano, żeby zużywały tej wody no, optymalną ilość, czyli żeby nie używały całego przepływu, który potrzebuje rzeka, żeby normalnie płynąć. Natomiast no, rzeczywiście te 25 lat temu czy 30 lat temu sądziliśmy, że te skutki zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj, będą obserwowane i będą występowały dopiero pod koniec tego wieku. Więc te wszystkie modele, które kiedyś budowaliśmy, żeby projektować elektrownie, no, są dzisiaj mniej przydatne. Musimy być przygotowani na to, że skutki zmiany klimatu następują znacznie szybciej niż myśleliśmy.
1: Dlaczego ten rok 2026 okazał się aż tak bardzo kryzysowy? No, myślę o Węgrach, o Rumunach, ale również o tym, co dzieje się w naszym kraju. Bo była śnieżna zima, była wilgotna wiosna przecież, a znowu mówimy o suszy.
0: Ja nie sądzę, żeby on był jakoś szczególnie kryzysowy. Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na przykład na dane IMGW z 2024 roku, to wśród 50 zjawisk ekstremalnych, które IMGW stwierdziło występowanie w Polsce właśnie w tym roku, 12 zostało uznane za bezprecedensowe, czyli takie, które kiedy w historii pomiarów one w Polsce nie występowały. Więc ja myślę, że ten 2026 rok jest po prostu kolejnym rokiem w tym horyzoncie zdarzeń, który pokazuje, że skutki zmian klimatu przyspieszają. To jest najbardziej niebezpieczne i to jest coś, co nam się wymyka, to znaczy normalnym ludziom wymyka się z obserwacji, bo o ile jeszcze 25 lat temu, czyli w latach 90. XX wieku, tempo ogrzewania, czy tempo wzrostu temperatury w Polsce to było mniej więcej 0,2 stopnia na dekadę, to dzisiaj to jest 0,4 stopnia, czyli dwukrotnie szybciej. Więc to, co nas zaskoczyło, ja też mówię o naukowcach, nas naukowców także to zaskoczyło, to jest właśnie to przyspieszenie skutku zmian klimatu. Myśmy to, czy tak naprawdę nauka to stwierdziła już w 2018 roku, bo był taki specjalny raport międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, który mówił o tym, że zmiany klimatu przyspieszają, ale nie sądziliśmy, że to tak szybko będzie następowało. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w Polsce i w Europie zaczynamy mieć skutki, które 20 lat temu prognozowaliśmy na połowę tego wieku, a nawet na koniec.
1: To a propos raportu, panie profesorze, bo pan wspomniał o nim, a ja chciałabym nawiązać do takiego, który się ukazał na początku 2025 roku. Komisja Europejska opublikowała taki raport, z którego wynikało, że znacząco pogorszył się stan wód powierzchni.

0: kwietniowych w Polsce. Co się zmieniło od tamtego czasu?
1: Niestety niewiele. To znaczy my mamy rzeczywiście cały czas duży problem z wodami w Polsce. Pomimo tego, że to też warto powiedzieć, my dokonaliśmy nieprawdopodobnie wielkiego wysiłku na początku XXI wieku, budując bardzo

0: główny problem w Polsce. Właśnie nadmiar związków biogennych, związków azotu, związków fosforów, które są masowo w rolnictwie stosowane. Natomiast tak, prawdą jest też to, że coraz częściej także stosujemy w gospodarstwach domowych takie produkty, które zawierają duże ilości związków biogennych, przede wszystkim fosforanów, i także one są, czy zaczynają być znaczącym źródłem tych związków w wodach powierzchniowych. Także niestety w Polsce stan wód powierzchniowych jest dosyć kiepski. To także jest związane z taką masową regulacją w polskich rzek, czyli betonowaniem koryt, upraszczaniem czy prostowaniem biegu rzek i ujmowaniu dolin rzecznych w wały przeciwpowodziowe. To jest o tyle istotne, że jeżeli woda wolno płynie, meandruje, ma takie naturalne meandry, to ona się bardzo dobrze samooczyszcza. I na przykład Wisła jest takim przykładem rzeki mało uregulowanej i dzięki temu ona się bardzo dobrze sama oczyszcza w tych procesach mikrobiologicznych, takich naturalnych. I znacznie lepsza jakość wody jest w Wiśle, mimo że mamy duże miasta, także przemysłowe przy tej rzece, niż Odra, która jest bardzo mocno uregulowana i zabetonowane są jej brzegi.
1: To już wiemy, że z jakością tych wód powierzchniowych jest kiepsko. A jak ilościowo wypadamy na tle innych krajów europejskich, innych krajów na świecie? I oczywiście to pod tekstem tego pytania, panie profesorze, jest to, czy w pewnym momencie tej wody może zabraknąć, co jest pewnie już doświadczeniem wielu naszych słuchaczy, również moim. Tutaj moje osobiste doświadczenie, może nie jest to zbyt profesjonalne, żeby o tym opowiadać, ale doświadczenie z jednej z podwarszawskich miejscowości. Tam naprawdę wody w kranie zaczyna brakować, szczególnie w okresie, kiedy intensywnie sąsiedzi podlewają trawniki i ogródki, ale także pola uprawne. Wody w kranie brakuje. Czy to może się wkrótce stać naszą codziennością?
0: Ja nie wiem, o jakiej miejscowości pani mówi, natomiast ja też mieszkam pod Warszawą i także w mojej miejscowości prowadziła gmina zakaz podlewania ogrodów i napełniania basenów między 15 a 19, dlatego że mieszkańcom niskich bloków, mieszkających na drugim, trzecim piętrze, zaczęło właśnie brakować
1: Tak.
0: wody po południu i gmina musiała dostarczać im wody w takich woreczkach litrowych, więc to rzeczywiście zaczyna być masowy problem w Polsce. Ja bym powiedział tak, że to nie jest jednoznaczna odpowiedź, bo rzeczywiście przyjęło się mówić i to już się chyba przebiło do takiej świadomości publicznej, że Polska jest krajem dosyć ubogim w zasoby wodne.
1: Tak, nieraz się mówiło, że mamy tyle zasobów wody, co Egipt. Nie wiem, ile jest
0: Co
1: prawdy w tym
0: Egipt? Tak, bo to
1: porównaniu.
0: jest mniej więcej 1600 metrów sześciennych wody na mieszkańca na rok. Natomiast ta ocena nie obejmuje podstawowej różnicy. Znaczy, w Egipcie woda jest tylko tak naprawdę w Nilu. Natomiast my mamy jednak bardzo znaczące zasoby wód podziemnych. I one stanowią tak naprawdę zabezpieczenie przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla gospodarki przed suszą. To jest o tyle istotne, że 97% dostawy wód, które Polska otrzymuje, to jest woda opadowa. I niestety my cierpimy cały czas, to jest też związane z tym ostatnim pani pytaniem o te rzeki. Regulacja rzek powoduje, że bardzo szybko nam odpływa woda opadowa, bo nie zatrzymujemy jej tam, gdzie ona opada. I ona bardzo szybko spływa melioracją do rzek i rzekami, tymi regulowanymi zwłaszcza, bardzo szybko ucieka nam do Bałtyku.
1: Prosto wpuszczamy tę wodę w kanał.
0: Dokładnie tak. Dzisiaj tak naprawdę wyzwaniem jest to, żebyśmy stworzyli system tak zwanej retencji krajobrazowej, to znaczy zatrzymywali w takich rozwiązaniach opartych na naturze, czyli renaturalizacji terenów podmokłych, przywracanie stawów śródpolnych, ochrona zadrzewień śródpolnych, żebyśmy tam wodę zatrzymywali, żeby ona została z nami w krajobrazie. Natomiast problemem jest też to, że skutkiem spowodowanej przez człowieka zmiany klimatu w Polsce jest zmiana rozkładu opadów. I to, co pani powiedziała, nam się wydawało, że w tym roku nie będzie problemu z wodą, bo mieliśmy opady zimą, śniegu, ale umknęło naszej uwadze to, że wielkość tych opadów, wielkość dostawy wody

0: od grudnia do marca, od grudnia zeszłego roku do marca tego roku, to było mniej więcej 40% średniej wieloletniej. Czyli myśmy tej wody dostali znacznie mniej. Mimo że to był śnieg, mimo że część tej wody rzeczywiście zasiliła wody podziemne, to tej wody było za mało. Drugą taką ważną zmianą to jest to, że zmienia się rozkład opadów. My rzadko mamy w tej chwili długotrwałe deszcze, takie drobne, gdzie spada w ciągu doby 20 mm wody na metr kwadratowy, czy 20 litrów na metr kwadratowy. I jeżeli taki deszcz pada przez tydzień, to rzeczywiście nie tylko gleba jest jakby ma tą wilgoć, ale też duża ilość wody infiltruje w głąb i zasila wody podziemne. Dzisiaj zamiast tego mamy to, co się na przykład wczoraj wydarzyło, czyli mamy gwałtowne burze z bardzo dużą ilością opadów w bardzo krótkim czasie i to jest to, nie zatrzymujemy tej wody, gdzie ona opadła i ta woda nam zamiast zostać w ekosystemie ucieka do rzek, a później do Bałtyku.
1: Dzisiaj martwimy się o suszę, panie profesorze, ale pewnie być może za chwilę będziemy martwić się o powodzie błyskawiczne, bo znowu Morze Śródziemne nagrzane do granic możliwości, czyli gdzieś na horyzoncie pewnie czai się znów Niż Genueński, który szczególnie w południowo-zachodniej części naszego kraju kojarzy się bardzo niedobrze i budzi wielką traumę tej niedawnej powodzi. Czy w tym roku jest ryzyko, że taki scenariusz może się powtórzyć?
0: To ryzyko jest i to jest rzeczywiście bardzo wysokie, bo temperatury na południu Europy, nad Morzem Śródziemnym rzeczywiście są skrajnie wysokie. No dzisiejsze doniesienia czy z Włoch, czy z Grecji mówią o temperaturach powyżej 40 stopni w wielu miejscach w tych państwach, więc rzeczywiście Morze Śródziemne bardzo mocno się ogrzewa, czyli parowanie jest znacznie większe. I to, co jest istotne, jeżeli cieplejsza jest atmosfera, jeżeli wyższa jest temperatura atmosfery, to w tej atmosferze magazynuje się większa ilość wody, czyli to ryzyko tych gwałtownych opadów spowodowanych Niżem Genueńskim rzeczywiście rośnie. Ja nie chcę mówić, że na pewno ta powódź i te zagrożenie wystąpi. Mm-hmm. Będziemy mieli znowu powtórzenie tej tragedii z 2024 roku, dlatego że to zależy także od układów barycznych i jakby tego, jak niże i wyże będą się nad Europą układać.
1: Miejmy zatem, panie profesorze, nadzieję na najlepsze, ale przygotowujmy się zawsze na najgorsze. Pan profesor Zbigniew Karaczun, SGG i Koalicja Klimatyczna był z nami. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. Z Polskiego Radia 24, z naszych informacji, ale także z portalu polskieradio24.pl wiedzą państwo, że prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Szczególne emocje, takie społeczne także, wzbudziła sprawa lidera grupy kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Przed chwilą do sprawy jego ułaskawienia przez prezydenta odniósł się rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Posłuchajmy.
2: Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, tej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu, było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń i pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu. To jest niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta, bo z jednej strony jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania. W każdym przypadku właśnie to jest jedno z kluczowych kryteriów, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, który wystąpi o akt łaski, jak się zmieniło jego życie i w każdym z konkretnych przypadków po analizie pan prezydent podejmuje takie decyzje. Proszę nie wierzyć w to, co wypisują rządzący w mediach społecznościowych. My się tutaj bardzo często w Kancelarii Prezydenta zakładamy, jak szybko po decyzjach pana prezydenta rządzący zaczną produkować kolejne tweety w mediach społecznościowych. Tu się też nie pomyliliśmy. Kilkanaście minut po tym, jak podaliśmy informację o 3 decyzjach pana prezydenta o ułaskawieniu, bo mówimy o 3 osobach, w tym jednej osobie, która ma ogromne zasługi dla przemian demokratycznych, dlatego że dziś żyjemy w wolnej Polsce, pojawiła się fala tweetów wyprodukowanych przez rządzących, nie bazujących na prawdzie, takich, które jak zwykle mają charakter ściśle manipulacyjny.
3: To ja się dopytam, bo na stronie prezydenckiej czytam o akcie łaski, kiedy jest stosowany. Jest napisane na stronie prezydenta, że kiedy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, kiedy

0: wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości. No i kiedy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia, któreś z tych przesłanek.
1: Wszystkie, pani redaktor. Proszę zwrócić uwagę, że akt łaski to decyzja podejmowana na podstawie artykułu 139 polskiej konstytucji, wyłączna prerogatywa pana prezydenta. Uzupełnieniem tej prerogatywy jest artykuł 144 ustęp 3 polskiej konstytucji. Tam w punkcie 18 wymienione jest właśnie stosowanie przez pana prezydenta aktu łaski. Pan prezydent dotychczas w ciągu roku prezydentury zastosował akt łaski 7-krotnie. Tylko 7-krotnie, 5-krotnie odmówił nadania prawa przyznania prawa łaski, postanowienia o nadaniu prawa łaski, więc proszę, szanowni państwo, nie ulegać manipulacjom rządzących. W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista. Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ułaskawienia Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś największe upały dotkną południowej i południowo-wschodniej części kraju. Termometry wskażą 38 stopni w cieniu, jutro nawet 40. W wielu miejscach już zaczyna brakować wody. Tam, gdzie to niezbędne, jest dowożona beczkowozami. Niektóre samorządy wprowadzają ograniczenia. O racjonalne i oszczędne korzystanie z wody apelują m.in. władze Świeradowa-Zdroju. Jednak spora część mieszkańców cały czas podlewa ogrody.
7: Nie oszczędzamy tej wody, u nas się strugą leje z kranu, powinniśmy pomyśleć o tym. Ja na przykład osobiście zbieram wodę deszczową i ogródek podlewam wodą deszczową, staram się nie używać wody z kranu.
8: Bo a co to zmieni, że ludzie nie będą podlewać ogródków? To nic raczej nie zmieni. Tak samo i musi się umyć albo napić tej wody, to jest nieuniknione.
6: Ekstremalnie wysokie temperatury dokuczają nie tylko ludziom. Ze względu na kolejną falę upałów, Fundacja MEDOR, prowadząca schronisko dla zwierząt w Zgierzu, zmuszona była wstrzymać spacery wolontariuszy z psami. Zwierzęta bardzo źle znoszą wysokie temperatury, wyjaśnia Dagmara Andrzejewska.
9: Nie wychodźmy przede wszystkim ze zwierzęciem, czy to w schronisku, czy w domu, właśnie w ten największy upał, kiedy chodniki są nagrzane.
6: Pamiętajmy o piciu wody i dostarczaniu jej naszym zwierzętom. Jeśli to możliwe, zostańmy w domu w czasie największego skwaru. Prawo łaski zostało zastosowane zgodnie z prerogatywą prezydenta, ale miało charakter polityczny. Tak ułaskawienie Piotra Staruchowicza przez Karola Nawrockiego ocenia profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To sygnał dla środowiska kibicowskiego, bliskiego prezydentowi i popierającego go politycznie, tak mówiła na naszej antenie politolożka.
10: Jego sympatie sportowe od początku kampanii. No i pewnie sympatia też środowiska w kierunku prezydenta jest odwzajemniana. A zatem tak naprawdę mówimy o budowaniu poparcia, bo środowiska kibiców, czy też raczej bardziej precyzyjnie pseudokibiców, no nie od dzisiaj są włączone w rywalizację polityczną.
6: Prezydent ułaskawił także dwie inne osoby. Pierwsza to opozycjonista z okresu PRL Adam Borowski, skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Druga to Piotr Pytel, niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo. W więzieniu spędził 22 lata. Wytyczne sanepidu dla dzieci sprzedających lemoniadę przynoszą efekty. W połowie lipca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zalecenia dotyczące sprzedaży lemoniady, soków owocowych i domowych wypieków. Za jakość produktów sprzedawanych przez dzieci odpowiedzialność ponoszą dorośli i to oni muszą zadbać m.in. o jakość składników, przypomina Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
11: Produkty, które używamy do produktów,

0: produkcji lemoniady czy innych tych wyrobów mają być świeże, ma być używana do nich woda pitna, a więc taka, która jest bezpieczna. No i oczywiście warunki, w których ta sprzedaż jest prowadzona, powinny być takie, żeby nie doszło do jakiegoś wtórnego skażenia czy zanieczyszczenia tych produktów.
1: Przypomnijmy, sprzedaż lemoniady przez dzieci nie podlega kontroli inspekcji sanitarnej. W razie potrzeby kontrolę takich punktów sprawdza Straż Miejska.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 10:34. A ze mną w studiu pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Iranie i w Zatoce, ale również w Strefie Gazy, bo trzy kraje, Katar, Egipt i Turcja, protestują przeciwko prowadzonej tam polityce Izraela. Niby nic dziwnego, ale pewnie z naszej perspektywy już oswoiliśmy się z myślą, że w Strefie Gazy panuje uspokojenie, że wprowadzane są tam kolejne fazy tego porozumienia pokojowego, zawartego pod auspicjami Stanów Zjednoczonych i samego prezydenta Donalda Trumpa. A tutaj taki list protestacyjny wystosowany przez trzy ważne kraje regionu.
4: To może najnowsze doniesienia w zeszłej doby. Zginęło 19 Palestyńczyków, głównie cywilów. Bombardowane były miejsca zamieszkania, zarówno trwałe te budynki, które jeszcze ocalały, ale również skupiska namiotów, gdzie większość ludności Gazy przebywa. Został zbombardowany, czemu protestuje UNICEF, protestuje ONZ, magazyny z sprzętem medycznym i z lekarstwami tuż leżące obok szpitali. Krótko mówiąc, każdego dnia, każdej doby Izrael bombarduje, ostrzeliwuje ludzi poruszających się w Strefie Gazy. Ofiary to jest od 10 do 20 osób każdej doby. Izrael twierdzi, że ma prawo bombardować i nic go nie zmusi do wycofania się z tej polityki. Kolejna sprawa to porozumienie, które ogłosił prezydent Trump. Tak naprawdę już spotkało się może nie z oficjalnym protestem, ale nieoficjalnymi protestami wielu członków gabinetu izraelskiego, którzy twierdzą, że to porozumienie jest szkodliwe dla Izraela i Izrael tego porozumienia przestrzegać nie będzie.
3: Mówi pan o porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Hamasem de facto.
4: Tak. Hamas zobowiązał się do złożenia broni. Wcześniej oddał władzę polityczną w Strefie Gazy komitetowi ekspertów technokratów, no, którzy jednak nie mogli zająć się tą sprawą, bo nie mogą wjechać jeszcze do Strefy Gazy. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę broni, Hamas zobowiązał się do sukcesywnego przekazywania na początku ciężkiej broni, a potem aż do ręcznej. Tylko, że nie Izraelowi, tylko, że komitetowi i siłom rozjemczym, które mają wyjść na ten teren. Problem jest taki, że Izrael po pierwsze miał równorzędnie wycofywać się z terenów części Gazy. Teraz się mówi, że nie wycofa się, dopóki ostatni, jak to się mówi, pistolet nie zostanie oddany, ale nie w ramach depozytu tym siłom międzynarodowym, tylko nie zostanie zniszczony i przekazany Izraelowi. I tu jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że wielu ministrów rządu izraelskiego mówi, żadnego wycofania się nie będzie, jeśli Hamas nie odda natychmiast broni, to my zajmiemy całą Gazę. Przypominam, że 70% powierzchni Gazy jest pod okupacją izraelską. Nawet więcej niż przewidywały to słynne porozumienia z żółtą linią, która już została dawno przekroczona. I teraz kolejna sprawa. Ministrowie mówią, szykujemy się do planu rekolonizacji Gazy, będziemy osiedlali tam naszych kolonistów. Krótko mówiąc, Gaza nie zostanie oddana. Czyli to porozumienie, które z takim nutami triumfalizmu ogłosił prezydent Trump, okazuje się, że nie jest respektowane. Netanyahu kręci na razie. Oficjalnie mówi, tak, tak, to wszystko jest ważne, ale mamy zastrzeżenia, a członkowie rządu twierdzą, że będą na nowo negocjowali i właściwie głosowali nad tym porozumieniem, bo w obecnej formie jest dla nich nie do przyjęcia.
3: To co prezydent Trump ma na myśli, mówiąc o tym, że już się przygotowują Amerykanie do tego drugiego, kolejnego etapu wdrażania kolejnej, drugiej fazy tego porozumienia pokojowego dotyczącego strefy?
4: No prezydent bardzo szybko często publikuje w tweetach swoich różnego rodzaju uwagi, które potem niekoniecznie mają odbicie. Tak naprawdę jedna jest prawda. Jeśli Trump będzie chciał i użyje, a to jest wątpliwe bardzo, bardzo silnego nacisku na Netanyahu, no to w jaki sposób Netanyahu i jego rząd będą musieli się podporządkować temu porozumieniu, które Trump ogłosił.

0: Jeśli tego nie zrobi, Izrael będzie próbował różnych kruczków prawnych, żeby reinterpretować to porozumienie, nie dotrzymywać klauzul i krótko mówiąc postawi na ostrzu noża. Jeśli Hamasu nie zostanie przekazana i rozbrojenie całkowite, to wtedy do tego czasu Izrael nie wykona żadnego ruchu i do tego czasu będzie bombardował Gazę według własnego rozeznania.
1: Nie możemy, panie redaktorze, przyglądać się temu, co się w strefie Gazy dzieje bez kontekstu wyborczego w Izraelu, bez kontekstu wyborczego w Stanach Zjednoczonych i bez tego, co się dzieje w Iranie.
0: Trump potrzebuje bardzo, ponieważ to, co się dzieje między w stosunkach między Amerykanami a Iranem, czyli to zawieszenie broni, które nie jest zawieszeniem broni, porażka całkowita tego planu memorandum 14-punktowego. Wcześniejszy 20-punktowy plan Trumpa dla Gazy, który miał zakończyć walki i umożliwić pomoc na początku humanitarną, a potem odbudowę sukcesywną Gazy, to wszystko legło w gruzach. Dla jego prestiżu no, to jest ogromny cios. Ponadto pamiętajmy, że już przechodzę do sprawy Iranu. Ta wojna przeciągająca się, bo de facto to jest wojna, spowodowała, że na stacjach benzynowych w Stanach galon, czyli 3 litry 8, już kosztuje powyżej 4 dolarów, w niektórych Stanach 6 dolarów. To uderza bardzo mocno w Amerykanów, którzy dla nich benzyna jest podstawowym środkiem poruszania się, zaopatrzenia. Drożeje żywność, koniunktura spada w Stanach. Co więcej, mówi się o tym, i to bardzo głośno, że amerykańskie koncerny osiągają nieproporcjonalnie wysokie zyski, zbijają ogromny majątek na właśnie tej trwającej wojnie. I to dociera również do członków ruchu MAGA, czyli tego ruchu, który wspiera prezydenta Trumpa. I mówi się o tym, jak tak dalej będzie, no to będzie bardzo źle. Zagłosujemy przeciwko Trumpowi w tych cząstkowych wyborach, które odbywają się na jesieni w Stanach Zjednoczonych. Dla niego to groźba jest dosyć realna. Potrzebuje na gwałt sukcesu, no a tego sukcesu ani nie widać w Gazie, ani w Iranie.
1: Wybory w Izraelu także się zbliżają.
0: Tak, i tutaj jest właśnie ten problem. Netanyahu jest zakładnikiem tej najbardziej skrajnej prawicowej części swojego rządu, chociaż od niego się nie odcina. I obiecał Izraelczykom, że zdławi całkowicie Gazę. Duża część społeczeństwa izraelskiego mówi, trzeba wypędzić Palestyńczyków z Gazy, z zachodniego brzegu. Zresztą tam się dzieje kolejny dramat w cieniu Gazy. To są napady band kolonistów żydowskich na Palestyńczyków, mordowanie dzieci, kobiet, mężczyzn, podpalanie nawet domów z ich mieszkańcami wewnątrz. Ruch wspierany jest tych kolonistów przez armię, która pilnuje, żeby im się nic nie stało. Koloniści są świetnie uzbrojeni, dokonują rozboju i co więcej, jest taki ruch młodych ze wzgórz. To jest bardzo mocno paramilitarna formacja, którą można porównać prawie, że do tego, co było w Rzeszy Hitlerowskiej SA, które napadają, co prawda nie mają mundurów własnych, ale z bronią, strzelają do Palestyńczyków, dokonują aktów samosądu, niszczą zbiory, niszczą domy, niszczą samochody, próbują wypędzać Palestyńczyków. Ich celem jest całkowite pozbycie się Palestyńczyków z zachodniego brzegu Jordanu, co cieszy się jednak wsparciem dużej części nie tylko rządu izraelskiego, ale społeczeństwa. Mówi się, że około 60-70% społeczeństwa izraelskiego chce pozbyć się Palestyńczyków z Palestyny, a 80% popiera politykę Netanyahu. I teraz, jeśli on by ustąpił Amerykanom w kwestii Gazy, czy ustąpił, właśnie to już nie ma wiele do gadania, ale w sprawie Iranu, no to uznają, że on jest marionetką amerykańską, że nie reprezentuje interesów Izraela. Krótko mówiąc, przegrałby wybory, ponieważ opozycja wcale nie jest łagodniejsza. Opozycja, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a zwłaszcza o politykę wobec Palestyńczyków, jest równie twarda jak Netanyahu i w perspektywie tych wyborów, bo jeśli on je przegra, ma procesy o korupcję, o defraudację, o wiele zaniedbań, które są praktycznie, podpadają pod zdradę interesów Izraela. To chodzi o to, że wiedział prawdopodobnie o zbliżającym się ataku Hamasu na kibuce. Tak jest, ale zbagatelizował to, zlekceważył to. Jeśli przegra wybory, no to w tym momencie wiele procesów go czeka. Nie o to, co robi wobec Palestyńczyków, tylko wobec tego, co robi wobec wewnętrznej polityki izraelskiej. Krótko mówiąc, on będzie walczył do końca i do końca będzie próbował być nieustępliwy, ale jego problem polega na tym, jak być nieustępliwym, a zarazem nie zrazić sobie prezydenta Trumpa.

0: No ale myślę, że Benjamin Netanyahu jako wytrawny gracz przecież nie od wczoraj na scenie politycznej poradzi sobie z tym wyzwaniem doskonale. Oczywiście doskonale z punktu widzenia swojego interesu politycznego, ale nie tylko z tego, co pan mówi, panie redaktorze, bo dla Netanyahu te wybory no to jest rzeczywiście kwestia...
1: Życia albo nie żyć.
0: Życia i śmierci rzeczywiście. Mniej chyba szczęścia w tym radzeniu sobie z tym wyzwaniem mają ci, którzy w Strefie Gazy jeszcze są, jeszcze tam mieszkają, żyją, chociaż właściwszym określeniem byłoby chyba egzystują, bo z takim życiem godnym człowieka funkcjonowanie tam nie ma nic wspólnego. Mam przed sobą raport Lekarzy Bez Granic, którzy w Strefie Gazy cały czas są, tam pracują, niosą pomoc i to w jakich warunkach oni tę pomoc niosą i w jakich warunkach funkcjonują tam ludzie, no to rzeczywiście wołało pomstę do nieba.
1: No przedstawiciel palestyński, nie z Hamasu, tylko z Fatahu, mówi, że tak naprawdę Izrael używa nowej broni. Broni niszczenia zapasów medycznych, niszczenia możliwości udzielania pomocy. I z jednej strony ludzie giną w wyniku ostrzału, bombardowań. I to jest jedna część. Po drugie, giną ci, którzy byli ranni, ale brakuje leków na kontynuację leczenia. I giną wszyscy ci, którzy mają choroby, które mogą zakończyć się śmiercią, są uleczalne. To są choroby raka, to są choroby nerek, nie ma dializy. Krótko mówiąc, wszyscy pacjenci, którzy chorują na coś więcej niż katar albo grypę, tak naprawdę mogą umrzeć z braku pomocy medycznej. Nie dlatego, że brak lekarzy, tylko dlatego, że brak leków i możliwości ich leczenia. Izrael to skutecznie wykorzystuje. Dlaczego? Chodzi o to, żeby zniechęcić, wręcz niektórzy ministrowie rządu izraelskiego mówią, zrobimy im takie wegetacyjne piekło, bo tak naprawdę to jest wegetacja, po to, żeby uciekli z tej Strefy Gazy, żeby nie trzeba było ich siłą deportować, a to jest nasz cel.
0: A gdzie jest ten argument, który słyszeliśmy w czasie całej wojny w Strefie Gazy, że Izrael strzela tak naprawdę do Hamasu, do kryjówek Hamasu, do kryjówek umieszczonych właśnie w piwnicach domów, szpitali, szkół i przedszkoli?
1: To jest bardzo dyskusyjne. Tutaj bardzo trudno, dlatego że nie ma niezależnych obserwatorów. Izrael twierdzi jedno, Palestyńczycy twierdzą drugie. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Z dotychczasowego bilansu ofiar śmiertelnych, tych, których policzono i są dowody, że tak powiem, dowody tożsamości, imię, nazwisko, data urodzenia, to jest ponad 73 tysiące zabitych faktycznie. Z tych 73 tysięcy ponad 3/4 to są kobiety, starcy, dzieci. Dzieci często paromiesięczne czy parotygodniowe i trudno powiedzieć, że dziecko czteromiesięczne to są hamasowcy. Tak naprawdę największą ofiarę ponoszą cywile, którzy już naprawdę nie mają nic wspólnego z Hamasem i mają tego Hamasu już trochę dosyć. Chcieliby wreszcie spokoju, jakiejś pomocy medycznej, jakiejś żywności, nie być bombardowanymi, ponieważ co więcej, bombardowania dotyczą nie tylko punktowych tych rzekomo, które tam są, prawda, jakieś kryjówki czy nie kryjówki Hamasu, ale wysadzane są w powietrze wszystkie trwale ocalałe budynki, nawet częściowo zrujnowane. Izrael realizuje politykę wyrównywania wszystkiego z ziemią. Pali wszystkie, jeśli chodzi o tereny zielone, tam było trochę pól uprawnych, to zostało praktycznie w 100% zniszczone. Te domy, które jeszcze ocalały, a są w strefie zarządu izraelskiego, to jest już poza tą linią żółtą, to jest 70% Gazy, są sukcesywnie każdego dnia wycofane, burzone buldożerami, ładunkami wybuchowymi. Tak naprawdę Izrael prowadzi deklaratywnie wojny przeciwko Hamasowi. Ale jeśli wziąć pod uwagę, że zginęło Hamasowców, nawet według ocen izraelskich, około 8-9 tysięcy, no co dalej zrobi z tymi 60 paru tysiącami, którzy są cywilami. Co więcej, wiemy o tych, których odnaleziono, ale mówi się, i to jest też problem dużej epidemii w Gazie, że ponad 20 tysięcy ofiar śmiertelnych jest jeszcze pod tymi gruzami, których nie sposób wykopać.
0: Pan Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie i za przypomnienie nam o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie,
1: dziękuję.
0: Nie tylko w Iranie.
1: Dziękuję.
0: Stan dnia. W Pałacu Prezydenckim wielkie odliczanie do pierwszej rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego funkcji urzędu prezydenta. Karol Nawrocki będzie obchodził tę rocznicę zaprzysiężenia. Drzwi pałacu mają zostać otwarte dla wszystkich. To zapowiadają najbliżsi współpracownicy głowy państwa. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała briefingu w sprawie jubileuszu.

0: Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ministrowie Szefernaker i Leśkiewicz zapraszali na 6 sierpnia do pałacu, ale przy okazji musieli się tłumaczyć z wczorajszej decyzji prezydenta. Chodzi o ułaskawienie Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, pseudokibica Legii albo kibola Legii. No, różnie zamiennie te określenia są używane w tej debacie, która rozgorzała po ogłoszeniu decyzji prezydenta, ułaskawionego przez Karola Nawrockiego. To jakie były te tłumaczenia? Opowiedz nam.
1: Tak, rzeczywiście musieli się tłumaczyć, dlatego że no, ta sprawa cały czas gdzieś rezonuje, no właśnie tego kwestia tego pseudokibica, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wprost, że ta sprawa aktu łaski wobec Starucha no po prostu została szeroko przeanalizowana. Prezydent podjął decyzję tylko w stosunku do jednego czynu, za który ten kibic został skazany. Chodzi o wyrok z kodeksu wykroczeń sprzed 2 lat, czyli taki zakaz stadionowy. No ale wcześniej tutaj dziennikarze też dopytywaliśmy, że przecież Staruch był sądzony i skazany między innymi za rozboje, a także uderzenie piłkarza. Pytaliśmy o to Rafała Leśkiewicza, ale nie widział w tym nic niestosownego.
2: Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy. Konkretnej sprawy. Pan prezydent po analizie akt sprawy podjął decyzję o ułaskawieniu. To jest niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta, bo z jednej strony jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, który wystąpi o akt łaski, jak się zmieniło jego życie i po analizie pan prezydent podejmuje takie decyzje.
1: No, rzecznik prezydenta zwrócił też uwagę, że ułaskawienie właśnie zawsze jest podyktowane bardzo wieloma względami, ale takie argumenty nie trafiają do rządzących. My pytaliśmy dzisiaj na naszej antenie między innymi wiceszefa MSWiA Tomasza Szymańskiego, który krytykował ułaskawienie. Uważa, że to ukłon tak naprawdę prezydenta w kierunku tego środowiska pseudokibiców.
3: To pokazuje też możliwość poczucia się bardzo swobodnie kibicom. Ja nie wiem, czy nazywać tych ludzi kibicami. Tak zwani ludzie, którzy chodzą i kibicują, potem idą się gdzieś tam po lasach prać, no to widzą, że mają za plecami prezydenta, który w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy trzeba będzie, no to być może z takiego prawa łaski może skorzystać. I to jest no, taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie. To mi się nie podoba.
1: Mówiłaś o wielkim świętowaniu na początku, Ewo, w Pałacu Prezydenckim. Rzeczywiście no, ten briefing był na początku zorganizowany właśnie po to, aby zapowiedzieć to wielkie świętowanie i to, co będzie się działo za 2 dni przy krakowskim przedmieściu. Kancelaria rzeczywiście zaprasza wszystkich zainteresowanych tym jubileuszem Karola Nawrockiego na urzędzie do takiej wspólnej fety, do świętowania. Dziedziniec będzie otwarty dla wszystkich. Od godziny 17, pół godziny później rozpocznie się debata z udziałem publicystów, na kto będzie w niej uczestniczył, jakie jeszcze przygotowano wydarzenia, niespodzianki. Tego na razie ani szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, ani rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zdradzać nie chcą.
4: Bądźmy razem. Prezydent Karol Nawrocki także otwiera Pałac Prezydencki na spotkanie z Polakami, ponieważ wcześniej nigdy takie wydarzenie na taką skalę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego nie miało miejsca.
2: 6 powiemy o wszystkich szczegółach. Zapraszamy wszystkich Państwa, bo również zapraszamy media. 6 sierpnia będziecie Państwo mieli okazję wejść tutaj i zobaczyć, jak świętujemy pierwszą rocznicę prezydentury i podsumujemy pierwszą rocznicę prezydentury pana Karola Nawrockiego.
5: A kto w tej debacie weźmie udział?
2: To jest niespodzianka.
4: Będą publicyści. Bardzo ciekawa debata się szykuje.
1: No tak jak słyszeliśmy, będzie ciekawa debata, będą niespodzianki. No zobaczymy. Pojawimy się tam zapewne pewnie też z naszymi mikrofonami.
0: Agnieszka Drążkiewicz była dzisiaj na konferencji przed Pałacem Prezydenckim. Było i o uzasadnieniu ułaskawienia Starucha, ale także o tych przygotowaniach do pierwszej rocznicy objęcia prezydentury przez Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję.
6: Komentarz.
0: Połączyła się z nami pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani profesor.
7: Dzień dobry.
0: Ta decyzja o ułaskawieniach, ale głównie o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, to dla pani bardziej wpisuje się w ten kontekst tej pierwszej rocznicy prezydentury, czy jednak odczytuje to pani także jako pewien komentarz do tego, co w ogóle dzieje się na polskiej prawicy?
7: No jeżeli już miałabym z tych 2 wariantów wybierać, to raczej ten wariant numer 2. Tutaj ta koincydencja czasowa oczywiście, ona pozwala też patrzeć no, w takim aspekcie duży cudzysłów,

0: świętowania i to ułaskawienie też oczywiście w ten klimat się wpisuje. Natomiast ja jednak dostrzegam bardziej działania długofalowe, bardziej działania strategiczne. Mimo tego, co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej, w mojej ocenie prezydent realizuje swój plan, to znaczy jeszcze mocniej osadza się w roli architekta tej polskiej prawicy, niezależnie od tego, jak ona poturbowana wyjdzie. No i taki ukłon w stronę środowiska pseudokibiców nie jest zapewne przypadkowy i też trudno mi jakoś wyobrazić sobie, słuchając od wczoraj tutaj tych komentarzy z otoczenia prezydenta, żeby ta dosyć ofensywna narracja broniąca akurat tej decyzji miała tak pozytywnie rezonować wśród elektoratu, bo jednak jest to duże zaskoczenie, chociaż z drugiej strony można stwierdzić, że akurat te środowiska były zawsze bliskie głowy je państwa. On nigdy nie odżegnywał się od swoich kontaktów, więc ten gest jest też taki symboliczny, ale prawdopodobnie też jest zapowiedzią tego, co w przyszłości, czyli jeszcze większej konsolidacji wokół głowy państwa, środowisk, powiedzmy ogólnie prawicowych.
1: To jest sygnał wysyłany do Prawa i Sprawiedliwości, do Konfederacji czy do nowo tworzącej się partii Mateusza Morawieckiego?
0: A ja bym powiedziała, że jest to sygnał wysyłany ponad głowami partii i ich liderów bezpośrednio do wyborców, czyli że można toczyć te spory ideowe, można się zastanawiać, do której frakcji, czy do której już konkretnie partii jest komuś bliżej, a tutaj nagle mamy taki gest, który pokazuje wsparcie prezydenta dla zwykłego człowieka, pasjonata sportu. Ja oczywiście to mówię z przekąsem, natomiast dostrzegam taki mocno populistyczny akcent w tych działaniach, a zawsze taka narracja populistyczna oparta jest na tym dualizmie, czyli z jednej strony te elity, z drugiej strony ten lud, populus, i głowa państwa, która ewidentnie komunikuje się właśnie z ludem, ponad tym kontekstem elitarności.
1: I buduje prezydent Karol Nawrocki taką właśnie swoją postawę tego, który łączy wszystkie te środowiska i jest w stanie być tym jednym niepodzielnym liderem na polskiej prawicy?
0: Które łączy wszystkie środowiska. Nie wiem, czy tutaj ta diagnoza nie jest za daleko przesunięta w taką optymistyczną dla głowy państwa stronę, bo proszę zauważyć, że te głosy krytyczne, ja myślę, że one rozbrzmiewają nie tylko po stronie rządu i zwolenników rządu. Nawet to, co obserwujemy, czyli ten już taki odnotowany sondażowo wzrost poparcia dla formacji tworzącej przez Mateusza Morawieckiego, udowadniają nam, że jednak ta prawica jest bardziej zróżnicowana, niż by się mogło z zewnątrz okazywać. A zatem też trudno mi uwierzyć, że akurat takim zwornikiem całej tutaj prawicy będzie prezydent, bo te środowiska krytyczne wobec działań głowy państwa właśnie jak gdyby wskazujące takie nadmierne, nazwijmy to działania o charakterze ludycznym, one również są całkiem szerokie, więc na pewno jednoczy część elektoratu. Powiedziałabym, że tego bardziej radykalnie prawicowego. Natomiast czy elektorat bardziej umiarkowany również zobaczy w prezydencie architekta prawicy? Na razie duży znak zapytania.
1: Pani profesor, rok się zbliża, pierwsza rocznica tej prezydentury Karola Nawrockiego i po tym pierwszym roku cały czas Karol Nawrocki na szczycie sondaży, jeśli chodzi o zaufanie do polskich polityków, chociaż niektórzy wieszczyli, że ten miodowy miesiąc prezydenta skończy się jeszcze przed pierwszą rocznicą. Tymczasem to, co robi i mówi prezydent Karol Nawrocki, okazuje się być receptą na sukces.
0: Tak, ja się tutaj absolutnie z panią redaktor zgadzam. Uśmiecham się do tej recepty na sukces, ale też nawiązałabym do tego, o czym wspomniałam. Oceniamy danego lidera w kontekście czasów, w których przyszło mu żyć i funkcjonować. I nie chcę może tak wprost mówić, że jeżeli mamy czasy prawicowych populistów, to co robi i to, co mówi Karol Nawrocki, znakomicie się wpisuje. Ale po części rzeczywiście tak ta diagnoza politologiczna tej polskiej sceny politycznej wygląda. Zaskoczenie po stronie ekspertów. Ja również oczekiwałam pewnej początkowej

0: nieporadności, jeżeli chodzi o sprawowanie tej nowej funkcji dla człowieka tak naprawdę spoza kontekstu tej wielkiej polityki, a okazało się zupełnie inaczej, że prezydent ma pomysł na siebie, ma pomysł na to, jak dotrzeć do wyborców, czyli jest ten słuch, to ucho społeczne, o którym tyle się mówi i to, co jest najważniejsze z mojej perspektywy, czyli bardzo silna determinacja, żeby tę władzę umacniać, żeby przy tej władzy się utrzymać, no i żeby też być takim politykiem, bo już tu nie chodzi o samego funkcjonariusza państwowego, ale politykiem mocno niezależnym i dystansującym się nawet od tego środowiska, które tak naprawdę na tę funkcję, na ten urząd Karola Nawrockiego wyniosło.
1: Też się zastanawiam, pani profesor, jak to będzie, jeżeli Mateuszowi Morawieckiemu i jego środowisku politycznemu będzie rosło w sondażach, to czy prezydent Karol Nawrocki w jakiś sposób na to zareaguje i zrezygnuje z tego skrajnie prawicowego tonu na korzyść tego bardziej centrowego?
0: Ja myślę, że odpowiedzi nie uzyskamy tak szybko, jak moglibyśmy oczekiwać, bo istotne jest, co się dalej będzie z tą formacją Mateusza Morawieckiego działo. Na ile tutaj, przecież nie można niczego w polityce wykluczyć, na ile możliwy jest scenariusz jednak jakiejś współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, no bo ten wróg pozostaje wspólny, czyli jest nim rząd Donalda Tuska. I sądzę, że tak jak do tej pory działania prezydenta były takie responsywne wobec tego, co się dzieje.
1: Pani
0: i zapewne
1: profesor,
0: to bym oczekiwała.
1: Wybiła 11, kończymy naszą rozmowę. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Ułaskawienie starucha słuszne czy nie? Głosy zabierają rzecznik prezydenta oraz wiceszef MSWiA. 18-latek z Ukrainy odpowie za usiłowanie zabójstwa Polki. Dziś decyzja sądu o tymczasowym areszcie. Skwar i duchota rozlewają się po kolejnych regionach kraju. IMGW ogłosił alerty najwyższego stopnia. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent nie musi się tłumaczyć, zastosował prawo łaski i już, tak mówi rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Chodzi o ułaskawienie Piotra Starucha Staruchowicza. Sprawa dotyczyła zakazu stadionowego.
4: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista. Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
3: Tłumaczył rzecznik prezydenta. Inaczej widzi to wiceszef MSWiA. Tomasz Szymański w rozmowie z nami stwierdził, że prezydent swoją decyzją chciał się przypodobać środowisku kibicowskiemu.
5: To pokazuje też możliwość poczucia się bardzo swobodnie kibicom, znaczy kibicom. Ja nie wiem, czy nazywać tych ludzi kibicami. Tak zwani ludzie, którzy chodzą i kibicują, potem idą się gdzieś tam po lasach prać, no to widzą, że mają za plecami prezydenta, który w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy trzeba będzie, no to być może takie, z takiego prawa łaski może skorzystać. I to jest no, taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie. To mi się nie podoba.
3: Staruchowicz to nieformalny lider Żylety warszawskiej Legii. W przeszłości miał już problemy z prawem. Został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Otrzymał też wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Przed wrocławskim sądem stanie dziś 18-letni obywatel Ukrainy podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o tymczasowy areszt. Tematem zajmuje się Mateusz Czmiel.
6: Śledczy przekonują, że zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego jest konieczne.
7: Przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
6: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz. Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta, jak początkowo informowała policja, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wczoraj opuściła placówkę. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Groźny upał da o sobie znać praktycznie w całym kraju. Alerty IMGW trzeciego najważniejszego.

0: wyższego stopnia obejmują regiony południowe oraz centrum. To województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, a także pas od Dolnego Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam będzie najgoręcej. Dziś 38 stopni w cieniu, jutro nawet 40. Mieszkańcy Warszawy mają plan na tak niesprzyjające warunki.
1: Klimatyzator mam w pokoju, nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno, bez tego bym nie dał rady. Jest letnio, wtedy nie do zabicia się, a na poddaszu mieszkam, więc bez tego byłoby ciężko.
2: Najgorętsze okresy po prostu przesiaduję w domu z córką.
3: Nie, no, trzeba pracować. Pociągi są klimatyzowane, także będzie dobrze.
0: Żeby było dobrze, warto nie tylko chronić się przed upałem, ale także pić dużo wody. Dla urozmaicenia można dodawać sól lub owoce. Lekarze apelują do miłośników sportu, by ograniczyli aktywność na zewnątrz. W informacjach Zielona Góra i koniec szaleńczych rajdów 16-latka. Chłopak od tygodni jeździł po ulicach na jednym kole i wrzucał filmiki do sieci. Zachowanie było lekkomyślne i niebezpieczne nie tylko dla osoby, która to robi, ale także dla innych uczestników ruchu, pisze policja. Po serii zgłoszeń od mieszkańców i analizie miejskiego monitoringu mundurowi namierzyli motocyklistę. Okazał się nim 16-letni chłopak bez prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na koniec jeszcze niepokojące dane na półmetku wakacji. Emeryci ratują polską edukację. W szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Problem dotyczy szczególnie kształcenia zawodowego.
4: Problemem są między innymi pieniądze. Nauczyciele zawodu odchodzą do przemysłu i biznesu, bo tam zarabiają znacznie lepiej. Ich brak boleśnie odczuwa polska szkoła, tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
5: Mierzymy się z tym, że brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu i to w zasadzie jest ta dziedzina, którą diagnozujemy każdego roku szkolnego, a rzeczywiście Radom Szkolnictwem Zawodowym stoi.
4: Od lat radomski zespół szkół technicznych jest w czołówce rankingów, ale gdyby nie wsparcie emerytowanych nauczycieli zawodu, trudno byłoby utrzymać wysoki poziom kształcenia, mówi dyrektor placówki Anna Kwiatkowska.
6: Nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
4: 31 sierpnia odbędzie się protest nauczycieli.
0: A tematem zajęła się Anna Orzeł.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal w całym kraju temperatura przekroczy dziś 30 stopni. 38 będzie na Podkarpaciu, 37 w Lubelskiem, na Mazowszu 35 stopni. Chłodniejsze wyjątki to krańce północne, w Trójmieście i w Suwałkach dziś 27 stopni. W drugiej części dnia na zachodzie pojawią się burze.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca.

0: Cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Po reklamie. Autopromocja.
7: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I już 10 minut po godzinie 11. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Witam ponownie.
6: Stan dnia.
8: I skoro dziś wtorek, to oznacza, że zbiera się rząd, a dziś będzie porządkować rynek mediatorów sądowych i wprowadzać nowe, jednolite standardy w tym zakresie. W resorcie sprawiedliwości powstał projekt ustawy, który ma podnieść jakość świadczonych usług. Dziś zmianami zajmą się ministrowie. Omówią także zmiany w prawie farmaceutycznym, a my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
9: Dzień dobry, Ewa, dzień dobry Państwu.
8: Powiedz nam, co się zmieni.
9: Projekt ustawy dotyczący mediatorów po raz pierwszy wprowadza tak naprawdę do przepisów pojęcie mediatora sądowego. Mediatorem będzie mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej 26 lat, biegle posługuje się językiem polskim i nie była karana za umyślne przestępstwo. Kandydaci będą musieli ukończyć 40-godzinne szkolenie podstawowe, ale także o szkolenie specjalistyczne. Powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów i to nowość. Do tej pory takich rejestrów było kilka. Po prostu listy mediatorów były prowadzone przez poszczególnych prezesów sądów okręgowych. Teraz będzie jeden rejestr dla całej Polski. Zaproponowane rozwiązania to odpowiedź na dwa zasadnicze problemy. Brak jednolitych standardów szkolenia osób prowadzących mediację za skierowania sądu oraz brak ujednoliconej bazy danych o takich mediatorach. No i ta ustawa przygotowana w resorcie sprawiedliwości to zmienia. Ale ministrowie, tak jak wspomniałaś, zajmą się także nowelizacją prawa farmaceutycznego. Zniesiony zostanie całkowity zakaz reklamy aptek, który teraz obowiązuje. To dostosowuje nasze prawo do regulacji unijnych. Zakaz reklamy wprowadzono w 2012 roku, ale to zakwestionowała jednak Komisja Europejska, która skierowała do TSUE skargę. No i w ubiegłym roku Trybunał orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczenia swobody przedsiębiorczości. Przygotowane przez resort zdrowia przepisy zezwalają na reklamowanie aptek, ale z wieloma ograniczeniami. Za ich przekroczenie będą grozić kary nawet do 100 tysięcy złotych. I tak, reklamy nie będą mogły oferować klientom korzyści w zamian za zakupy. Nie będą mogły informować, że na przykład w danej aptece jest taniej niż w sąsiedniej. Nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia i reklama nie będzie mogła być kierowana do dzieci. To tylko niektóre z obostrzeń, które wprowadzono do ustawy. Zakazane będzie również wprowadzanie w błąd w takiej reklamie. Niewykluczone, że dziś ministrowie także będą rozmawiać o kolejnej odsłonie programu CPN. Program ten wygasł z początkiem lipca, ale w związku z cenami na stacjach paliw, ale także z głosami docierającymi do przedstawicieli rządu, że paliwo po prostu jest bardzo drogie. Premier, ale jego ministrowie zapowiadali już wcześniej,

0: wcześniej, że prawdopodobnie na dwa ostatnie tygodnie wakacji wprowadzone zostaną jakieś mechanizmy, które te ceny obniżą, a tak naprawdę do końca wakacji, pozostały niespełna cztery tygodnie, więc należałoby zająć się tym albo na dzisiejszym posiedzeniu, albo za tydzień. I niewykluczone, że dziś o tym mowa będzie, a posiedzenie rozpocznie oczywiście premier, jak to ma w zwyczaju. I chwilę później głos zabierze minister Maciej Berek, który nadzoruje wdrażanie polityki rządu, i on przedstawi, jak wyglądały te rządowe priorytety w drugim kwartale tego roku. Po prostu przedstawi listę i jak realizacja tych priorytetów wyglądała.
1: Sylwia Białek i zapowiedź dzisiejszego posiedzenia rządu. Sylwio, bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: A teraz połączony już z nami ekonomista pan Marek Zuber. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sylwia Białek zakończyła swoją relację tym wątkiem związanym z CPN, czyli ceny paliwa niżej. Ma wrócić na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Pana zdaniem to jest prawdopodobne, potrzebne, opłacalne?
3: Absolutnie prawdopodobne, ale wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Sprawdzam w tej chwili ropa Brent, $86 za baryłkę. Myśmy już chyba dwukrotnie w Radio 24 rozmawiali o tym rynku ropy w związku z Iranem, o tej nieprawdopodobnej zmienności, która przede wszystkim w marcu była na tym rynku widoczna. Takiej zmienności w historii jeszcze nie było. Ropa nie była najdroższa w historii w marcu 2026 roku, ale takiej zmienności plus 11%, minus 7%, plus 8% w tak krótkim czasie na pewno nie obserwowaliśmy. I dzisiaj może nie aż tak duże zmiany mamy, ale jednak te zmiany są też bardzo spektakularne. Jeśli Trump mówi, że rozmawiamy z Iranem, no to właśnie mamy spadek z powyżej 90 na 80, nawet wczoraj było $84 za baryłkę. Jak za dwie godziny okaże się, że jakieś rakiety uderzają w kolejne cele z jednej, z drugiej strony, będziemy mieli plus 5% albo więcej. No i teraz rzeczywiście z punktu widzenia decyzji rządu, co tu zrobić? Jak odnieść te wydarzenia do programu CPN, do programu, który ma doprowadzić do ograniczenia ceny, skoro tak naprawdę za dwa tygodnie możemy mieć poniżej $70 za baryłkę, jeżeli okaże się, że jakiś trwały, no w każdym razie świat uwierzy w to, że trwały pokój, no może nie pokój, ale porozumienie trwałe będzie rzeczywiście realne. Ja przypominam, bo też o tym rozmawialiśmy, przypominam to poprzednie porozumienie. Z $95 na $72 za baryłkę zeszliśmy w ciągu trochę powyżej dwóch tygodni. Oczywiście myśmy nie zobaczyli niestety odzwierciedlenia tego na polskich stacjach. Z jednej strony dlatego, że jak wiemy pod koniec czerwca ten drugi element CPN-u był likwidowany, czyli VAT wrócił do poziomu 23%, ale i tak ta cena na stacjach była za wysoka moim zdaniem w stosunku do ceny ropy, kursu dolara, to co wtedy już usłyszeliśmy, no ale benzyna jako produkt jest droga, ale olej napędowy jest drogi. Ja tak troszeczkę mówię to z przymrużeniem oka, chociaż no trudno się śmiać, skoro trzeba tyle płacić, ale mówię z przymrużeniem oka dlatego, że proszę zobaczyć, ja to cały czas powtarzam niestety, jak ropa drożeje, jak złoty się osłabia, to natychmiast widzimy wzrosty cen na stacjach benzynowych, bo przecież musimy drożej kupować. Ale jak ropa tanieje, to zawsze się znajdzie jakiś argument, żeby opóźnić ten moment obniżenia ceny na stacjach. No i tutaj CPN, gdyby rzeczywiście zaczął obowiązywać, nawet jeśli cena ropy spadnie, no to CPN oznaczał cenę maksymalną, jak pani pamięta. I to by było ciekawe, czy rzeczywiście rząd zdecydowałby się na przycięcie trochę tych standardowych rozgrywek między klientami a całym rynkiem, tak naprawdę można powiedzieć, ropy, czyli właśnie z tymi opóźnieniami wynikającymi ze spadku ceny. Więc ja bym nawet nie wykluczał tego CPN-u wtedy, kiedy cena ropy spadnie w jakieś takie no bliższe nam poziomy, bliższe nam oczywiście z punktu widzenia tego, co obserwowaliśmy w ostatnich latach, czyli po agresji Rosji na Ukrainę. Ja bym powiedział tak, jeżeli cena w ciągu najbliższych dni zejdzie poniżej $80, to wciąż program jest prawdopodobny, ale to prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze. Natomiast jeżeli niestety okaże się, że te rozmowy między Stanami a Iranem się nie toczą albo nie ma żadnych skutków tych rozmów, ja mówię nie toczą się, bo Donald Trump bodajże przedwczoraj powiedział, że rozpoczęły się rozmowy z Iranem, tymczasem wczoraj Iran powiedział, że z nikim nie rozmawia, więc nie wiem, jaka jest prawda, jeżeli chodzi o te rozmowy, ale jeżeli będzie fiasko tego wszystkiego i cena będzie na poziomie, nie wiem, $95, to z całą pewnością CPN wejdzie w życie.

I myślę, że głównym powodem wejścia w życie CPN będzie taki powód PR-owsko-polityczny. Jak wytłumaczyć narodowi, że nie wprowadzamy tego CPN-u, skoro zrobiliśmy to już przecież w marcu, a sytuacja na rynku była bardzo podobna. Jak wytłumaczyć niewprowadzenie, skoro przecież w 2022 roku też podobny program obowiązywał?

0: czy niemożności wprowadzenia programu CPN na Nawrockiego, na skierowanie przez prezydenta ustawy o ponadnormatywnych zyskach, które miały być takim elementem pomagającym budżetowi w tym ubytku związanym z programem CPN, skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym ona oczywiście nie obowiązuje. Tylko znowu pytanie, czy to jest wystarczający argument dla społeczeństwa, żeby rzeczywiście jakoś uzasadniać brak wsparcia przy takich bardzo wysokich cenach? Moim zdaniem chyba nie. W związku z tym, jeśli cena będzie wysoka, to ja absolutnie uważam, że CPN na te ostatnie, przynajmniej ostatnie dwa tygodnie sierpnia, może dłużej, zostanie wprowadzony. Ale póki co mam nadzieję jednak, że tam jakieś uspokojenie nastąpi, choćby dlatego, że już jakby ropa to jest jedna kwestia, ale ludzie tam przecież giną, więc to jest dramat. Więc mam nadzieję, że dojdzie do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. W konsekwencji także po taniej ropa. Widzieliśmy, jak szybko to się dzieje. Te wszystkie tezy, będzie drogo przez miesiącami, ponieważ zostały instalacje zniszczone. To są wszystko, przepraszam za może nieładne określenie, bzdury totalne. Pamiętajmy też, że te ceny na rynku to jest w dużej mierze też spekulacja. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie realnego popytu czy realnej podaży, ale także budowania tej ceny z uwagi na to, żeby no właśnie zarabiać na takich różnych wahnięciach. Więc moim zdaniem takie ogłoszenie przez obie strony dogadaliśmy się, a jeszcze takie podkreślenie, to już nie będzie tak jak w czerwcu, tylko myśmy się naprawdę dogadali, to by zbiło tą cenę moim zdaniem poniżej 70 dolarów, no i wtedy rzeczywiście ten program nie musiałby wejść w życie.
1: Panie Marku, mówi pan o tym, że pewnie liczą teraz ministrowie koszty dla budżetu ewentualnego wprowadzenia ponownego programu CPN, a czy liczą także koszty zmian w systemie podatkowym? Dzisiaj wypowiedź ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, który nie wyklucza, że w 2027 roku takie zmiany dotyczące progów podatkowych zostaną wprowadzone. Być może taka zmiana będzie możliwa jeszcze w tej kadencji. Oczywiście kontekst wyborczy tutaj nieprzypadkowy. Wraca ten temat w debacie. To jest tylko taki powrót symboliczny, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i te zmiany w systemie podatkowym korzystne dla podatników mogą się wydarzyć w najbliższym czasie?
0: Jest na rzeczy. I to, co pani powiedziała, jest kluczowe. Kontekst wyborów, czyli te kwestie polityczne znowu są istotne. Ja muszę też pani powiedzieć szczerze, że wtedy, kiedy Donald Tusk prawie już 4 lata temu zapowiadał te swoje 100 konkretów i 60 tysięcy kwoty wolnej, to ja pamiętam 3 czy 4 razy w różnych źródłach sprawdzałem, czy tam się ktoś nie pomylił z tą kwotą, bo czy ja bym chciał, żeby w Polsce było 60 tysięcy kwoty wolnej? Pewnie, że tak. Czy to jest jakaś bardzo wysoka wartość, biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej? Oczywiście, że nie. Ale koszt przesunięcia tej kwoty, biorąc pod uwagę, jeszcze raz to powtórzę, sytuację budżetu jest nieprawdopodobnie wysoki, po prostu mówiąc krótko. Więc ja, no, nie wydawało mi się bardzo prawdopodobne to, że to wejdzie w życie w ciągu 100 dni, czy nawet, nie wiem, pierwszego roku, ale mam wrażenie, że trochę rząd znowu nie ma wyjścia. To pewnie nie będzie 60 tysięcy, ale ta kwota wolna powinna zostać zwiększona. No, tutaj kilka rzeczy mi się nasuwa, biorąc pod uwagę analizowanie tej kwoty wolnej. Pierwsza to jest coś, co ja wiem, że to jest takie wyświechtane w Polsce określenie, przede wszystkim dlatego, że w zamierzchłych czasach komunistycznych często je słyszeliśmy, sprawiedliwość społeczna. No, ale jeżeli pensje idą w górę, ceny idą w górę, czyli koszty życia idą w górę, no to jednak kwota wolna też powinna być waloryzowana, bo jeżeli nie jest, no to oznacza, że jednak nam się pogarsza. Szczególnie jest to widoczne u tych, którzy mają najmniejsze wynagrodzenia, więc no powinniśmy jednak tę kwotę wolną zwiększać. Oczywiście jest pytanie, na ile dzisiaj budżet stać? Ja bym powiedział, że na nic stać, no bo skoro mamy gigantyczną dziurę, no to no właśnie, to tak naprawdę zwiększanie tej kwoty wolnej to jest jeszcze relatywnie zwiększanie tej dziury. Ale właśnie, te kwestie polityczne pewnie będą tutaj kluczowe. Ja oczywiście wiem, że jak ludzie mają więcej pieniędzy, a kwota wolna oznacza, że mają to, więcej kupują, to jest więcej z podatku VAT, z innych podatków. Ja wiem, ale to nie jest niestety takie proste i netto budżet oczywiście na podniesieniu kwoty wolnej straci. Więc mnie się wydaje, że pewnie raczej będzie to znacznie mniejsza kwota. Pytanie, bo to jest ciekawe dla mnie, czy wprowadzona już w roku 2027, czy zapowiedziana tylko, przyjęta będzie taka ustawa, ale będzie to zrobione w roku 2028, bo znowu politycznie, PR-owsko, to będzie słabsze rozwiązanie, bo przecież wtedy z całą pewnością opozycja będzie mówiła, tak, obiecaliście, ale jeszcze przecież jak wygracie wybory, to się możecie z tego wycofać, więc Będzie to taki pewnie problem dla obecnie rządzących.

0: Czyli no wydaje się bardziej prawdopodobne, że ta kwota wolna zostanie zwiększona w roku 2027,
1: W roku
0: tak żeby
1: wyborczym.
0: obowiązywała wtedy, kiedy wybory będą, czyli w roku wyborczym. Tak. Natomiast no, ja nie widzę możliwości uzbierania, wskazania takiej kwoty, wskazania takich źródeł albo takich cięć, żeby można było podnieść ją do 60 tysięcy złotych. No i jeszcze jedna rzecz. My już od 3 lat w Radio 24 mówimy o tym, że będzie szukanie pieniędzy, gdzie się da i widzimy, że to się dzieje. To się na razie dzieje przede wszystkim w obszarze przedsiębiorców. Mamy już zapowiedzi na przyszły rok dotyczące choćby podniesienia ryczałtu dla bardzo wielu zawodów. To będzie cały czas widoczne niestety, więc może też tak być, że kwota wolna zostanie co prawda zwiększona, może nawet bardziej niż ja myślę, że może być, no ale w zamian za to gdzieś tam pojawią się jakieś wyższe albo nowe podatki czy parapodatki po to, żeby ten ubytek zniwelować. No to teraz pytanie. Czy te podatki i parapodatki będą wymierzone tylko w część społeczeństwa, czyli tylko część społeczeństwa będzie je płaciła, czy też w większość albo w całe, ale w taki sposób, żeby było to mniej widoczne? No i to jest też pytanie, które tak na marginesie wielu ministrów finansów dzisiaj na świecie sobie zadaje. Jak to zrobić, żeby tę sytuację jednak poprawić w tym budżecie?
1: Jak
0: bo przecież nie tylko Polska. Tak jest, a z drugiej strony, żeby się to społeczeństwo, tak, a z drugiej strony, żeby się to społeczeństwo na nas nie obraziło i żeby to nie było tak bardzo widoczne. Więc no, będzie ciekawie, jeśli chodzi o te różne rozwiązania, które myślę, że jednak zobaczymy, a przynajmniej będą ogłoszone przed wyborami.
1: To jeszcze chwilę o systemie emerytalnym, bo czytam o tym, że nawet 552 zł brutto miesięcznie mogą zyskać niektórzy emeryci wcześniejsi. Rząd pracuje nad taką ustawą, która ma objąć no, 196,5 tysiąca osób, tak się szacuje. ZUS przeliczyłby te świadczenia tych osób automatycznie, ale projekt przewiduje, nie przewiduje wyrównania za minione lata i zamyka drogę do nowych spraw sądowych. O co chodzi? Kogo to rozwiązanie miałoby, panie Marku, obejmować?
0: Znaczy, to jest też temat już znany wcześniej. To dotyczy oczywiście tego. No i faktycznie tu jest taki element, który ja to też obserwowałem wśród na przykład znajomych mojej mamy czy mojej teściowej, taka dyskusja na temat właśnie tej wielkości. Ludzie, którzy czują się no trochę pokrzywdzeni przez system, który w taki specyficzny sposób naliczał te emerytury i no, w wielu przypadkach dochodziło do bardzo dużych różnic, no tak naprawdę trudnych do wytłumaczenia dla przeciętnemu Kowalskiemu. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest tak naprawdę naprawienie czegoś, co już dawno powinno być zrobione. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, powinniśmy także pewnie wyrównywać te różnice, ale tutaj z kolei jest znowu problem budżetu. Ktoś powie, no tak, ale to nie jest ten budżet, bo przecież to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie budżet państwa, a dokładnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale pamiętajmy o tym, że no, dzisiaj FUS ma olbrzymią dziurę, która w dużej mierze zasypywana jest przez środki już bezpośrednio trafiające tam z budżetu państwa, co do których wiemy, kiedyś jeszcze była taka formuła pożyczania przez budżet, ale przecież wiedzieliśmy doskonale, że to są pożyczki na wieczne nigdy. W związku z tym budżet państwa obciążony jest także domykaniem budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obniżenie wieku emerytalnego, ja teraz nie dyskutuję, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Wiemy, że tutaj naród jest bardzo podzielony, znaczy inaczej, no, z ekonomicznego punktu widzenia, czy matematycznego punktu widzenia, ja bym nawet powiedział, że to jest nieuniknione. To jest tylko pytanie, w jaki sposób to zostanie zrobione. Czy bardziej zachętą do tego, żeby ludzie dłużej pracowali, czy też jednak ktoś się znowu odważy zrobić to odgórnie. No ale to wydłużenie wieku emerytalnego, tak jak powiedziałem, to jest konieczność. Skrócenie wieku emerytalnego to jest kolejne, to są kolejne dziesiątki miliardów złotych ubytków w FUS-ie. No więc coraz więcej tych pieniędzy do FUS-u trzeba dopłacać z budżetu, a budżet jest w trudnej sytuacji. Więc jak mielibyśmy jeszcze wyrównywać teraz to, co znowu, biorąc pod uwagę tą sprawiedliwość społeczną, znowu to, to określenie przywołuje, powinno nastąpić, no właśnie ze względu na sytuację budżetu nie nastąpi.
1: No i jeszcze się pojawia ta propozycja powiązania wieku emerytalnego z liczbą urodzonych dzieci przez kobiety. Jak pan do tego podchodzi na ostatnią minutę naszej rozmowy?
0: No i to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jest matematyka.

0: problematyka z jednej strony, z drugiej strony tutaj bym nawet zwrócił uwagę na coś innego, na takie potrzeby właściwie makroekonomiczne czy rozwojowe. No wiem, mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o dzietność, więc każdy element, który potencjalnie może chociaż trochę zachęcić do tego, żeby tych dzieci było więcej, miałby sens. No i druga rzecz to jest oczywiście kwestia związana z też obciążeniem takim ogólnym związanym i z pracą, jeżeli oczywiście te panie pracują, ale jeśli nie pracują, no to z pracą w domu, związaną oczywiście z tym, że posiada się więcej dzieci, więc z tego punktu widzenia miałoby to sens oczywiście, no ale tutaj znowu jest ta kwestia finansowa, więc znowu jest to bardzo trudny temat. Ja osobiście byłbym za tym, żeby wprowadzić takie rozwiązanie właśnie choćby tylko z tych dwóch powodów. Z jednej strony takiego wynagrodzenia za tą bardzo ciężką pracę przecież, także tak na to możemy patrzeć, a jeszcze w szczególności, jeżeli tak jak powiedziałem, te panie równolegle pracują zawodowo, czyli poza domem jeszcze dodatkowo. No i właśnie z tych kwestii, biorąc pod uwagę kwestie demograficzne, które przecież także wpływają na sytuację makroekonomiczną, czyli niskiej dzietności, ale znowu niestety pojawia się kwestia pieniędzy.
1: Pieniądze, tak, wokół tego kręci się świat.
0: Tak jest,
1: Marek
0: niestety.
1: Zuber, bardzo dziękuję, był z nami.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent ponosi społeczną odpowiedzialność za ułaskawienie Piotra Starucha Staruchowicza. Tak uważa wiceminister sportu Piotr Borys. Karol Nawrocki, przypomnę, swoją decyzją uchylił zakaz stadionowy lidera kibiców, a według części komentatorów pseudo-kibiców Legii Warszawa. Zakazy stadionowe są nakładane ze względu na bezpieczeństwo innych fanów futbolu, przypomina wiceminister Borys.
4: Zawsze takie elementy mogą być zakłócone, znaczy jeżeli ktoś narusza, a potem jest ułaskawiony, to jest pytanie o część taką prewencyjną. Nam zależy tylko na tym, aby absolutnie na stadionach było bezpiecznie.
3: Decyzja Karola Nawrockiego dotyczy wyłącznie darowania zakazu wstępu na imprezy masowe, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Staruchowicz to nieformalny lider Żylety warszawskiej Legii. W przeszłości miał już problemy z prawem. Został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Otrzymał też wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z próby zablokowania edukacji zdrowotnej. Wniosek posłów PiS-u w tej sprawie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy to pogwałcenie ustawy zasadniczej, tak uważa kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek. Jak dodał, za rządów Zjednoczonej Prawicy edukacja seksualna w szkołach była prowadzona m.in. na lekcjach biologii i w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
5: Bazowała także na artykule 48 i 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.
3: Resort edukacji przypomina, że edukacja zdrowotna to nie tylko lekcje o seksualności człowieka. Są zajęcia o bezpieczeństwie w sieci, pomocy psychologicznej, a także zdrowym odżywianiu. Upały wróciły do Polski. Na południu kraju temperatura dziś i jutro może przekroczyć 40 stopni. Takie wartości to realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Szczególnie narażone są osoby starsze. Każdy, kto przyjmuje leki, musi szczególnie o siebie zadbać, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
6: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów.
3: W czasie upałów warto przypominać seniorom o potrzebie przyjmowania napojów. Wodę można urozmaicać owocami i ziołami. Osoby uprawiające sport powinny ograniczyć aktywność na zewnątrz. Ekstremalne upały dają się we znaki także w Azji. Co najmniej 16 osób zmarło w Korei Południowej z powodu wysokich temperatur, poinformowały władze w Seulu. Termometry od kilku dni wskazują tam wartości przekraczające 40 stopni Celsjusza. Władze zaapelowały do obywateli o powstrzymywanie się od wychodzenia na zewnątrz, picie dużej ilości wody i przebywanie w chłodnych miejscach. Z kolei w Japonii padły 3 lwice z tokijskiego zoo. Przyczyną był najprawdopodobniej udar cieplny. To pierwsze przypadki śmierci lwów związane z upałami w 62-letniej historii ogrodu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 26 minut.

0: Zostało do południa. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
1: Stan dnia.
0: Teraz zabiorę Państwa na Wołyń, bo tam w Ostrówkach kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Wydobyto szczątki 55 osób. Są one oczyszczane, opisywane i układane w trumnach. W części czynności uczestniczą także ukraińscy eksperci. Pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Tego dnia przypada 83. rocznica zamordowania przez oddział UPA około 500 Polaków, mieszkańców Ostrówek. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Co zastałeś tam na miejscu tych tragicznych wydarzeń?
2: To ja za chwilę Państwu taki obrazeczek, postaram się radiowy oczywiście, no radio to teatr wyobraźni, także przedstawić. Natomiast dodam jeszcze, że także prace trwają w sąsiedniej, nieistniejącej już wsi Wola Ostrowiecka i jeżeli sumujemy ofiary zbrodni wołyńskiej, to jest około 1050 osób. Badania archeologiczne prowadzone tutaj były od 1992 roku. Cztery serie ekshumacji, w tym ta, która trwa już kilka tygodni i łącznie wydobyto ponad 700 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, więc jeszcze około 300 osób będą szukali archeolodzy w tych miejscach. Mniej więcej wiedzą, gdzie mają prowadzić badania, ale to jest niezwykle trudny obszar, a jak wyglądają te prace i w jakiej odbywają się raz atmosferze, dwa w jakich okolicznościach tych zewnętrznych. Proszę posłuchać taki mój krótki obrazek.
3: Ksiądz Trzaska?
4: Tak, to ja.
3: Widzę, że tam panowie tak siedzą pod lasem, coś skrobią. To ma coś wspólnego z badaniami?
4: No tak, paradoksalnie właśnie to jest jeden z ważniejszych takich etapów. Tam ta grupa, która siedzi tutaj na skraju drogi w cieniu, bo dzisiaj dzień słoneczny, więc szukamy trochę tego cienia. Oni siedzą w kółku i nic nie grają, nie bawią się niczym. Bardzo prozaiczna rzecz, bo usuwanie piachu, a z drugiej strony taka bardzo, bym powiedział, święta, bo no, czyścimy szczątki tutaj no, męczenników pomordowanych.
3: Takich symboli ja po drodze zauważyłem. Żyłem kilka. No, jadę sobie i och, ach, jakie piękne pola słoneczników i nagle ukłucie w sercu, w środku krzyż.
4: Tak, to jest w ogóle widok, który nas tutaj, mimo tego, że my tam i pracowaliśmy i widzieliśmy, jak te słoneczniki przez te ostatnie tygodnie rosną i się zmieniają, to jest tutaj, następuje taki trochę dysonans, bo z jednej strony piękny widok pola słoneczników, z drugiej strony między nimi, bym powiedział, poutykane krzyże, bo tam jest kilka krzyży. Figura Matki Bożej, która stała przed kościołem, którego już oczywiście nie ma, ale druga rzecz jest taka, że no, te słoneczniki przez wiele lat rosły na szczątkach Polaków.
3: Przejdźmy na moment, ja jeszcze księdzu coś pokażę i o coś zapytam. Też jechaliśmy wzdłuż tych pól. No, wcześniej z topografii wynikało, że tutaj była kuźnia, przy której zamordowano Polaków. Tutaj dom, tutaj krzyż z figurą, tam był kościół, w którym spalono Polaków. Tutaj te słoneczniki, krzyż, o których rozmawialiśmy. Naprawdę nie ma ani śladu, ani jednej chałupy. Nie wiem, nic się w ziemi nie zakopało?
4: Tak, no właśnie. My znajdujemy, no nie my, ale archeolodzy w ogóle szukają grodzisk, jakieś ślady tych grodzisk, a tutaj nic. No to jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi, owszem, zachowują się rzeczy i zaraz powiem jakie, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, a fundamentów budynków, nie wiem, cokolwiek. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i ona taka ma być, właśnie żeby był ślad, że ta figura też tutaj ucierpiała i ona tak, stoi w miejscu, w którym stała. Inaczej było w Hucie Pieniackiej, w której byliśmy w czerwcu, tam znaleźliśmy fundamenty kościoła, ale też gdybyśmy nie kopali, to wjeżdża się do Huty Pieniackiej. Stoi tablica, myślę, że postawiona przez Polaków. Po polsku i po ukraińsku napisane Huta Pieniacka, wieś, która od 1944 roku nie istnieje. I wjeżdżamy i to jest szczyt takiego wzniesienia i nie ma nic.
2: No i tak to wygląda także tutaj, gdzie ja w tej chwili się znajduję, w miejscu, z którego do Państwa mówię, gdzie znajdują się namioty specjalistów pracujących w Ostrówkach. To jest kilka namiotów takich wielkich, gdzie rozkładane są te wszystkie wydobyte z ziemi fragmenty, czy to ludzkich ciał, czy artefaktów, które znajdowane są w tych masowych grobach. One są oczyszczane, przygotowywane do położenia do trumien, bo 30 sierpnia, jak wspomniałaś, będzie pochówek, taki uroczysty pogrzeb tych wszystkich osób, które wydobyto. Niestety nie będzie tablicy z nazwiskami, dlatego że na razie przynajmniej ten materiał genetyczny porównawczy jest niewystarczający, by można było zidentyfikować każdą z osób, których szczątki wydobyto z ziemi. Co ciekawe, pełna współpraca, bo o tym także wspominamy, strony ukraińskiej i strony polskiej przy prowadzeniu tych badań, a dla mnie oczywiście najciekawsze jest to, że jeżdżę po okolicy

0: licznych miejscowościach i rozmawiam z Ukraińcami w różnym wieku, od tego najmłodszego po najstarszych. Niestety nie trafiłem na nikogo, kto był bezpośrednim świadkiem takich zdarzeń. Najczęściej wszyscy tłumaczą mi, że to już niestety nie ten czas, że te osoby nie żyją, ale są ich dzieci, które urodziły się na przykład w 46, w 47 roku i wspominają to, co mówili rodzice. Nie powiem, że jest jakaś taka zbiorowa niepamięć, ale starają się Ukraińcy raczej mówić dobrze o Polakach, a jeżeli pytam ich, co trzeba zrobić, żeby doszło do tego pojednania polsko-ukraińskiego na tle historycznym, to wszyscy wspominają o tym, że no najważniejsze jest przeproszenie i wybaczenie, aczkolwiek dla takiej już sprawiedliwości dziennikarskiej dodam, że trudno jest, rozmawiając z Ukraińcami, usłyszeć od nich wprost, że to Ukraińcy mordowali Polaków. Najczęściej, że działo się tak po jednej i po drugiej stronie, ale proszę pamiętać, są zapowiedzi z Kijowa od prezydenta Zełenskiego, że Instytut Pamięci Narodowej, ten ukraiński, otrzymuje dodatkowe środki na prowadzenie edukacji historycznej. I miejmy nadzieję, i mają ci wszyscy, którzy tutaj są, i dziennikarze, i eksperci, i także politolodzy, którzy odwiedzają czasami to miejsce, żeby dowiedzieć się, co się tutaj dzieje, że jednak ta edukacja będzie przebiegała tak, iż uda się znaleźć punkt wspólny do dyskusji o pojednaniu między Polakami a Ukraińcami.
1: I z tą nadzieją zostawiamy naszych słuchaczy. W Ostrówkach na Wołyniu jest Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Pułaskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie profesorze, przyglądamy się temu, co dzieje się w Ukrainie, co dzieje się także w Rosji, bo tam także docierają echa wojny, która trwa za naszą wschodnią granicą, za sprawą coraz śmielszych ataków ukraińskich, które docierają już nawet pod Moskwę. Ale słyszymy także o tym, że ta wojna może wchodzić teraz w decydującą fazę, także w tym sensie, że tę fazę najostrzejszą, i pojawiają się sygnały o tym, że w Rosji dojdzie do kolejnej mobilizacji, co może zwiastować jeszcze mocniejsze rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, ale także na to, co dzieje się na ukraińskim froncie. Jak pan do tych zapowiedzi, które się pojawiają, podchodzi?
3: Oczywiście w takich zapowiedziach zawsze jest dużo gry. No, kiedyś mówilibyśmy dyplomatycznej, ale teraz mówimy o wojnie hybrydowej, o tym, że są to działania nastawione na zastraszenie, na złamanie oporu ukraińskiego, na także granie na te podziały europejskie, bo Rosja próbuje tworzyć taki obraz, że to tylko część sił jest przeznaczona do walki, ale Rosja się nigdy nie zmobilizowała i większość sił jest gotowa do starcia z NATO. No i oczywiście ten obrazek jest wzmacniany przez różne takie środowiska prorosyjskie w Polsce i w Europie. A więc bardzo często słychać taką tezę, że Rosja tak naprawdę to 5% jej sił walczy na Ukrainie, bo to jest tylko wojna poboczna, ale tak naprawdę główny przeciwnik to NATO i na ten kierunek Rosja ma pełne możliwości. Oczywiście nie jest to prawda, bo Putinowi bardzo zależy na zakończeniu tej wojny jak najszybciej. Robił wszystko, żeby tak się stało i widać, że ta nowa mobilizacja może oczywiście, na pewno będzie to moment większego impulsu dla sił rosyjskich, ale myślę, że ta wojna tak bardzo się zmieniła technologicznie i też Ukraińcy tak bardzo już potrafią wykorzystywać słabości rosyjskie. Rosjanie wciąż stosują szturmy mięsne tak zwane, czy uderzenia pancerne, że Ukraińcy sobie świetnie z tym radzą i myślę, że ta mobilizacja nie będzie jakimś wielkim game changerem i ta tendencja, która trwa moim zdaniem od 9 maja, że to Ukraińcy przejmują inicjatywę, to się nie zmieni.
1: Co może być tym game changerem, panie profesorze?
3: No właśnie nie sądzę, żeby do takiego czegoś doszło. Oczywiście widzimy też zmianę nastawienia Stanów Zjednoczonych i to jest bardzo ważna też, ważny sygnał. Nie wiemy, czy to jest permanentna zmiana, czy nadal zależy od humoru prezydenta, ale wydaje mi się, że do tych środowisk decyzyjnych w Stanach Zjednoczonych też dociera to.

0: to, że Ukraina nie broni się jakimś przypadkiem, że to nie jest tylko wola walki, bohaterstwo, ale jest to metodyczne działanie, które funkcjonuje na całej linii frontu, że coraz głębiej w Rosji, coraz tak, jak pani mówiła, śmielej, Ukraińcy uderzają. Jest tych ataków bardzo dużo, my nie o wszystkich też słyszymy, więc to jest oczywiście coś, co musi wpływać na decydentów Stanów Zjednoczonych, dlatego że wiemy, że oni są nastawieni na popularność, na biznes, na to, żeby wspierać tego, kto wygrywa, a więc zmiana nie polega na tym, że oni lepiej nagle rozumieją świat, ale po prostu widzą, gdzie się opłaca wspierać, więc to też jest bardzo ważny sygnał dla Rosji, dla Ukrainy, dla Europy i dla świata.
1: Mam przed sobą depeszę, panie profesorze, Polskiej Agencji Prasowej, która cytuje słowa Walerija Załużnego, to jest były naczelny dowódca ukraińskiej armii, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który stwierdził, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego i uzasadniając tę swoją opinię, nie mówi wcale o tym, że to dlatego, że gdyby Ukraina wstąpiła do NATO, no to wtedy ta zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego oznaczałaby zaangażowanie krajów sojuszniczych w wojnę z Rosją, ale mówi o tym dlatego, że niemożliwe jest dołączenie do organizacji kierującej się doktrynami z czasów II wojny światowej, mówi Walerij Załużny i podkreśla, że przy obecnym poziomie rozwoju sił zbrojnych Ukrainy takie przystąpienie do NATO byłoby niemożliwe. Jak interpretować te słowa?
0: Ja myślę, że z jednej strony on sobie zdaje sprawę, że po prostu takiej akcesji nie będzie w tej chwili, a nawet gdyby jakaś, nie wiem, taka dyplomatyczna furtka została stworzona, to tam będzie warunek, że tak naprawdę do zakończenia wojny no, pełna akcesja nie jest możliwa, no bo NATO nie chce się jakby angażować w ten konflikt, wysyłając żołnierzy, tak, wysyła sprzęt, okej, wspiera wywiadowczo, ale nie chce angażować się w taki sposób ludzki, czyli wysyłając wojska. Dlatego on zdaje sobie z tego sprawę, że to jest w tej chwili niemożliwe. Natomiast przystąpienie do NATO takiego rzeczywiście, które posługiwało się cały czas tymi scenariuszami no, wynikającymi z wojny II światowej, ale też tymi po niej, jest troszeczkę archaicznym tworem. I my cały czas też przecież o tym mówimy, że NATO musi się zmienić, musi zrozumieć nową wojnę, musi się przezbroić na nowe środki walki. I to się dzieje, ale to się dzieje wolno, dlatego że NATO nie jest na wojnie. Natomiast Ukraina na wojnie z silniejszym przeciwnikiem musiała działać tak, jak sytuacja dyktowała i Ukraina poszła bardzo daleko w zmianę swoich systemów walki. NATO jest w zupełnie innym miejscu. Też nie dlatego, że to opóźnienia są, ale dlatego, że ma inny potencjał, inne możliwości, więc też jest inna ścieżka rozwoju tych wojsk natowskich. Natomiast integracja Ukrainy z NATO wymagałaby takiego okresu pokoju, kiedy można pewne rzeczy wytrenować, przećwiczyć, można pewne scenariusze czy schematy działania realizować i to wymaga zupełnie innej sytuacji niż jest teraz czy będzie w najbliższej przyszłości.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina prowadzi rozmowy z 10 państwami i 12 firmami zbrojeniowymi o rozwoju europejskiego systemu antyrakietowego Freya. Dlaczego Polski nie ma wśród tych 10 krajów?
0: No wydaje mi trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat w tych rozmowach, bo wiemy, że były no, różne tarcia, ale tu słyszymy też przed chwileczką bardzo ładny materiał u państwa o ekshumacjach, o tym, że Ukraina wspiera te ekshumacje, więc wydaje mi się, że po tym zawirowaniu, które miało miejsce z orderem, z odbieraniem i tymi reperkusjami, że powoli te relacje wracają do normy, ale wydaje mi się, że no pewne decyzje też są jakby takie długotrwałe, czyli zapadają pewne postanowienia, umawia się pewne rozmowy i no ja bym chciał, żeby Polska wróciła do wszelkich tych formatów, nie tylko wspierania Ukrainy, ale przede wszystkim budowy własnego potencjału obronnego. Natomiast Polska też dużo rzeczy zrobiła, pomimo tych właśnie trudniejszych teraz relacji z Ukrainą.

0: które mam nadzieję się poprawiają. Jeżeli chodzi o system obrony rakietowej, to wydaje mi się, że no dużo naprawdę się w Polsce dzieje, od począwszy od Wisły, poprzez Narew, aż po ten system antydronowy stan. I my powinniśmy też wiele rzeczy robić. My jesteśmy państwem, które akurat no, ma nieszczęście graniczyć z Rosją, więc tym bardziej musimy wiele rzeczy robić bez oglądania się na takie rozwiązania systemowe, natowskie czy europejskie, dlatego że Europa czy całe NATO nigdy nie będzie tak dynamicznie rozwijać swoich możliwości, bo są różne państwa, które różnie widzą to zagrożenie rosyjskie, a my widzimy to zagrożenie no, jakby zero-jedynkowo.
1: Przekonaliśmy się o tym, panie profesorze, niedawno, działać. Kiedy na Lubelszczyźnie spadła i eksplodowała ta rosyjska rakieta. Szef litewskiego MSZ twierdzi, że NATO, wspominane już w naszej rozmowie w różnych kontekstach, powinno bardziej zdecydowanie zareagować na ten ostatni incydent na naszym terytorium. Że zachowanie spokoju, że no, taka retoryczna odpowiedź nie wystarczy, że trzeba działać bardziej zdecydowanie w tej sprawie.
0: No tak, ale ja zawsze tak słyszę właśnie takie głosy, że trzeba bardziej, ale nie słyszę, co konkretnie należy zrobić. I to jest właśnie problem takich wypowiedzi, w których słyszymy, zróbmy coś, przebudźmy się, zwiększmy coś, ale
1: no zwiększmy na przykład obecność wojskową w regionie wschodniej flanki.
0: No to wydaje mi się, że to się dzieje, że no, to, ale to widzimy, co to też znaczy zwiększyć obecność. No Amerykanie mówią, że zwiększą obecne, że będą stałe bazy. I to są dalej słowa, to jest dalej retoryka, bo wszystko, co właśnie chyba do tego też załóżny nawiązywał, że jak NATO coś postanawia, to się dzieje za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Natomiast rozwiązania są potrzebne dzisiaj i wczoraj i pojutrze, a nie za pięć, za dziesięć lat. I to właśnie cały ten problem Europy i NATO polega na tym, że my planujemy na wiele lat przód, co jest potrzebne, ale jednocześnie potrzeba bardzo szybkich działań natychmiast. Ja dlatego się dziwię od początku tej wojny, że ministrowie na przykład spraw zagranicznych czy obrony narodowej spotykają się, czy prezydenci, i postanawiają, że rozpoczną jakąś współpracę. Ci ludzie powinni jechać ze swoimi szefami sztabów i natychmiast rozpoczynać mechanizmy, które już inicjują działania, a nie rozmawiać o rozwiązaniach, które rozpoczną się za rok, za dwa czy za pięć, bo czegoś tam brakuje. Wiele rzeczy można robić natychmiast i dobudowywać kolejny element. Czyli zmiana paradygmatu myślenia jest potrzebna. Zaczynać natychmiast inicjatywy, które można rozwijać za 10 lat. A Europa dalej myśli takimi schematami, że dzisiaj się spotkamy, porozmawiamy, za rok rozpoczniemy jakiś projekt, zaczniemy, a za 5 lat mamy efekty. Więc trzeba myśleć odwrotnie. Najpierw efekty, a potem rozwój tych efektów, rozwój możliwości.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski i Fundacja Pułaskiego był z nami. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję bardzo uprzejmie. Dobrego dnia.
2: Komentarz.
1: Życzymy sobie dobrego dnia. Powinniśmy chyba życzyć chłodnego, dlatego że temperatura w naszym kraju dzisiaj bardzo wysoka. Spoglądam na aktualną mapę. Prawie 34 stopnie w Przemyślu, 20 stopni w Ustce. No, a te 34 to nie jest jeszcze ostatnie słowo, które dziś i w najbliższych dniach pogoda nam jest w stanie zaserwować. Pan Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: To jak ta pogoda wymagająca bardzo dziś i w najbliższych godzinach i dniach będzie wyglądać?
3: No rzeczywiście trudny czas przed nami. Można powiedzieć, że ochłodzenie jest już w drodze. Ono w ciągu najbliższych dni przyniesie, taka wędrówka frontu atmosferycznego przyniesie wymianę tej bardzo takiej bardzo zasobnej wilgoć, gorącej masy zwrotnikowego powietrza. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze dziś, a szczególnie jutro i częściowo w czwartek jeszcze będziemy się zmagać z tym upalnym powietrzem. Proces wypierania tego gorącego powietrza będzie, tak jak mówiłem, postępował, ale to jeszcze nie dziś, bo dziś w Polsce, w południowej części kraju, ta temperatura maksymalna może sięgnąć 36-37 stopni i w całej Polsce te temperatury wysokie. Może poza krańcami północnymi, gdzie ta temperatura nad samym morzem

0: będzie dzisiaj wynosiła 20 kilka stopni, no to tak na przeważającym obszarze dzisiaj ta temperatura będzie osiągała i przekraczała 30 stopni. Tak jak mówiłem, najgoręcej centrum i południe, gdzie ta temperatura miejscami osiągnie 37 stopni. Natomiast w zachodniej części kraju trochę się chmurzy. W województwie lubuskim miejscami występują też opady deszczu. Nawet pierwsze burze się pojawiło. To ma związek z nasuwaniem się tutaj właśnie nad zachodnią część kraju takiej strefy zatokowej związanej z nimi opadami i burzami. Dla zachodniej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed tymi burzami, bo te zjawiska dzisiaj w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, wieczornych, właśnie tutaj w zachodniej części kraju mogą być miejscami gwałtowne. Te burze mogą być połączone z opadami deszczu sięgającymi do 40 mm i porywami wiatru podczas tych burz do 90 km na godzinę, więc lokalnie w tej części kraju ta pogoda bardzo niebezpieczna. Natomiast w nocy tutaj trochę więcej tych burz będzie w całej zachodniej połowie kraju. One będą się miejscami zdarzały, troszeczkę zbliżą się do Polski centralnej. No niemniej noc no, przyniesie oczywiście trochę wytchnienia od tej wysokiej temperatury, ale w wielu miejscach ta temperatura minimalna w godzinach nocnych, tutaj szczególnie w centralnej i południowej, południowo-wschodniej części kraju, nie spadnie poniżej 20 stopni, a miejscami ta temperatura minimalna wyniesie nawet 22-23 stopnie, więc jakby
1: noc
0: no
1: tropikalna.
0: Też tak, noc tropikalna, ten wypoczynek nocny przy takiej temperaturze no, bardzo utrudniony. Natomiast jutro no, te temperatury maksymalne właśnie w centrum i na południu Polski, czy południowym wschodzie, tutaj miejscami nawet mogą wzrosnąć do około 39 stopni. Niewykluczone, że lokalnie gdzieś ta wartość nawet może osiągnąć około 40 stopni.
1: Czyli ten rekord z przełomu czerwca i lipca może zostać pobity?
0: Raczej nie, raczej nie. Natomiast będziemy, że tak powiem, bardzo blisko takich tych wartości. W południowo-wschodniej części kraju przeważać będzie jeszcze jutro taka słoneczna pogoda, natomiast na północy, na zachodzie, w centrum tutaj już będzie się nasuwał chłodny front atmosferyczny. On przyniesie burze w ciągu dnia, te zjawiska, jak to przy zderzeniu tego chłodniejszego powietrza z tym gorącym, mogą być miejscami gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, z silnymi porywami wiatru, lokalnie z opadami gradu. I to jest zapowiedź tych zmian, których pewnie oczekujemy, to znaczy ochłodzenia, bo już w czwartek w zachodniej części kraju ta temperatura się obniży, na północy, na zachodzie, na północy 23-25 stopni, w zachodniej części kraju 27-29, ale jeszcze w centrum i na południu, na południowym wschodzie tutaj jeszcze te temperatury będą bardzo wysokie, bo osiągające 37-38,
1: no
0: może nawet lokalnie więcej. Także jeszcze czwartek,
1: wrażenie.
0: Tak, jeszcze czwartek będziemy się zmagać w dużej części kraju z takim no, bardzo intensywnym upałem.
1: Uważajmy
0: no,
1: zatem na siebie, bo ta
0: tak,
1: pogoda rzeczywiście wymagająca. Bardzo proszę.
0: Dobra wiadomość na koniec. Piątek już w całym kraju będzie zdecydowanie chłodniejszy. Na zachodzie i północy 22-24 stopnie, a na południowym wschodzie 25-27. No to jednak duży spadek temperatury.
1: Odpoczniemy, odetchniemy
0: odpoczniemy
1: po tej fali upału, która no jeszcze w tych najbliższych dniach z nami pozostanie. Pan Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu za wspólnie spędzone przedpołudnie. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia.

0: i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
6: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od politycznej burzy po ułaskawieniu Piotra Staruchowicza. To nieformalny lider Żylety warszawskiej Legii. Prezydent darował mu zakaz stadionowy. Komentarze w Sejmie zbiera nasz reporter. Potem groźne upały. Dziś temperatura zbliży się, a jutro ma przekroczyć 40 stopni. Podpowiemy, jak radzić sobie w tak niesprzyjających warunkach. Będzie też sport i relacja z tegorocznego Tour de Pologne. Czas na szczegóły. Zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
6: Lider kibiców warszawskiej Legii wśród trzech osób ułaskawionych przez prezydenta. Decyzję Karola Nawrockiego krytykują rządzący. A chodzi o Piotra Starucha Staruchowicza, objętego 2-letnim zakazem stadionowym po meczu Motor Legia rozegranym w marcu zeszłego roku. Zakaz miał związek z przebywaniem w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Kara od sądu w Lublinie to nie jedyny zakaz stadionowy w dorobku Starucha. Oprócz tego mężczyzna odpowiadał w przeszłości m.in. za bójkę z rozbojem oraz napaść na piłkarza Legii. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, jak Karol Nawrocki uzasadnia akt łaski, no i skąd krytyka koalicji rządowej?
7: Dzień dobry. Politycy koalicji rządowej zwracają uwagę przede wszystkim na to, kogo ułaskawił prezydent. Przypominają, że za Piotrem Staruchowiczem ciągną się takie sprawy jak uderzenie jednego z piłkarzy Legii czy pobicie kibica Polonii Warszawa. Co prawda to ułaskawienie dotyczy zakazu stadionowego, który nałożono na niego za to, że przebywał w strefie nieprzeznaczonej dla publiczności. Ale zdaniem europosła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej należy oceniać je patrząc na szerszy kontekst.
8: Gdyby pan Staruch wcześniej nie wymierzył według siebie sprawiedliwości wobec jednego z zawodników Legii, którego klubu jest mi daleko, ale nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek kibic takie rzeczy robił, takie rzeczy może robić kibol, to mógłbym uznać, że to jest incydent, ale w przypadku pana Starucha to incydentów jest więcej. Ma po pierwsze przeszłość, po drugie łamał zasady i regulaminy, więc jeśli teraz cokolwiek się wydarzy na stadionie z udziałem pana Starucha, to rozumiem, że pan Nawrocki będzie brał to na siebie.
7: Senator Nowej Polski Wadim Tyszkiewicz mówi, że prezydent ma prawo ułaskawiać kogo chce, ale ta decyzja jego zdaniem to dowód na wybiórcze traktowanie obywateli.
9: Nie jest krystalicznym człowiekiem, który nie jest dobrym przykładem do naśladowania dla młodzieży. Akurat dlaczego tego człowieka ułaskawia pan prezydent? To pytanie można zadać. Uważam, że pan prezydent przekroczył wszelkie granice, dlatego że funkcja prezydenta nie polega na traktowaniu wybiórczym swoich kolegów albo ludzi, których lubię albo nie lubię, tylko traktować trzeba wszystkich równo albo według jakiejś jednej określonej zasady.
7: Zdaniem posła klubu Centrum Rafała Kasprzyka decyzja prezydenta ma drugie dno. W jego ocenie Karol Nawrocki tym ułaskawieniem próbował odzyskać sympatię środowisk kibicowskich.
10: Bardzo ciekawe to jest. Trochę chyba politycznie mrugnął okiem, chciałbym prezydent mrugnąć okiem po tym łomocie, jaki dostał na początku roku od kibiców, kiedy się odwrócili od niego. I to było takie pokazanie, no właśnie, że jestem z wami. Sądzę, że jednak przeciwskuteczne. Znaczy nie będzie z tego takiego utargu, że kibice teraz będą już Karolem Nawrockim za pan brat.
7: Poseł klubu Centrum ma na myśli transparenty, w których kibice krytykowali prezydenta Karola Nawrockiego po tym, jak zastosował weto wobec nowelizacji ustawy, nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Rzecznik prezydenta zauważa jednak, że akt ułaskawienia zastosowany został zgodnie z prerogatywą prezydenta, dotyczył jednej konkretnej sprawy. Rafał Leśkiewicz podkreślił na konferencji prasowej,

0: że akt łaski nie obejmował żadnych innych zarzutów ani spraw z przeszłości.
1: To był incydent, dlatego że wcześniejsze sprawy zakończyły się skazaniem. Ta osoba, która została wówczas skazana, odpowiedziała za swoje czyny. W tym mówimy o konkretnym przypadku. Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy. Konkretnej sprawy. Tej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu. Było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń. I pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu. To jest niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta.
0: Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk uważa natomiast, że krytyka pod adresem prezydenta jest nieuprawniona, bo do tej pory rzadko korzystał z prawa łaski.
2: Pan prezydent przez rok dokonał 7 ułaskawień. Przypomnę tylko, że pan prezydent Kwaśniewski dokonał w ciągu 10 lat 4300 ułaskawień, czyli ułaskawiał więcej niż jedną osobę dziennie. Więc jeżeli pan prezydent przez rok dokonał tylko 7 ułaskawień, to mam zaufanie do pana prezydenta, że z tej prerogatywy korzysta bardzo oszczędnie.
0: Z decyzji prezydenta niewątpliwie cieszą się kibice Legii Warszawa. Piotr Staruchowicz to przywódca kibiców Legii Warszawa, który zazwyczaj, kiedy jeszcze nie miał cofniętego zakazu przebywania na stadionach, prowadził właśnie doping na słynnej Żylecie, a więc miejscu, gdzie zasiadają najzagorzalsi kibice stołecznego klubu. No i to oznacza, że prawdopodobnie na najbliższym meczu Piotr Staruchowicz będzie się już mógł pojawić.
3: Prezydent ułaskawia lidera kibiców, a raczej, jak słyszymy, pseudokibiców Legii. Polityczne głosy w tej sprawie zabrał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. O sprawę Starucha pytaliśmy także naszych gości. Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, mówił, że ogłoszone 3 ułaskawienia odzwierciedlają pierwszy rok prezydentury Nawrockiego.
4: 1/3 to są działania takie, które mogą się podobać, można powiedzieć, wszystkim obywatelom. I tutaj to jest to ułaskawienie tej osoby, która niewinnie spędziła 20 lat za kratkami. Druga 1/3, że tak powiem, to są działania na korzyść swojego obozu politycznego. I tutaj tak bym rozumiał ułaskawienie Adama Borowskiego, związanego z PiS-em, osoby, która pokazuje cały czas, że ma w totalnym lekceważeniu prawo. I kolejna 1/3 to działania populistyczne nastawione na poklask pewnych skrajnych środowisk. I tutaj oczywiście mam na myśli ułaskawienie Starucha.
3: Bliskie kontakty Karola Nawrockiego ze środowiskiem kibicowskim to wiedza powszechna, dlatego decyzja o ułaskawieniu Starucha nie powinna nikogo dziwić, dodawał Marcin Dzierżanowski.
4: Prezydent jest człowiekiem, który brał udział w ustawkach kibicowskich i nawet je publicznie chwalił. Trudno więc, żeby dzisiaj nie czynił takich gestów, no właśnie chociażby takich, żeby usprawiedliwiać pseudokibiców. Chociaż tutaj, powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym działaniu Starucha nie mieliśmy do czynienia z przemocą, tylko raczej ze złamaniem procedur. Aczkolwiek on miał w przeszłości sprawy również związane z jakimiś bójkami i tak dalej, więc to nie jest oczywiście krystaliczna postać, powiedzmy sobie szczerze. No i prezydent wyraźnie daje sygnał, że swoich nie zdradzi.
3: Zdaniem naszego gościa ułaskawienie Starucha to próba odzyskania zaufania kibiców, ale i pseudokibiców do prezydenta po zawetowaniu przez niego w marcu nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Przypomnijmy, prezydent odrzucił wtedy ustawę zmieniającą przepisy o tymczasowym aresztowaniu i dowodach, na której zależało środowisku. Decyzja o wecie wywołała ostrą reakcję na stadionach w całej Polsce.
5: Suma wydarzeń.
3: Rząd porządkuje rynek mediatorów sądowych i wprowadza nowe, jednolite standardy. W resorcie sprawiedliwości powstał projekt ustawy, który ma podnieść jakość świadczonych usług. Jeśli chodzi o mediatorów, właśnie tym zagadnieniem zajmują się ministrowie rządu Donalda Tuska. Posiedzenie Rady Ministrów właśnie się rozpoczyna. Agenda obrad to nie tylko mediatorzy, to również zmiany w prawie farmaceutycznym. Co konkretnie się tu zmieni? To już pytanie do naszej reporterki Agnieszki Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, witaj. O co chodzi w noweli przepisów dotyczących rynku farmaceutycznego?
6: Oto ciekawa nowela, dlatego że ma dostosować tak naprawdę nasze prawo do unijnych wskazówek niejako, dlatego że Komisja Europejska w ubiegłym roku stwierdziła, że całkowity zakaz reklamy aptek, a taki u nas obowiązuje od 2012 roku, no jednak narusza taką po prostu swobodę gospodarczą. TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają właśnie takie swobody, no i przygotował resort zdrowia przepisy, które będą pozwalały na reklamowanie aptek, ale

0: dużymi ograniczeniami, bo za przekroczenie różnego rodzaju obostrzeń, które w tej noweli się znajdują i zostaną zaakceptowane przez Radę Ministrów, no będzie grozić kara nawet do 100 tysięcy złotych. Reklamy nie będą mogły na przykład oferować klientom aptek korzyści w zamian za zakupy jakichś medykamentów. Nie będzie można też tak w trakcie takich reklam sugerować, że brak na przykład skorzystania z oferty w danej aptece wpłynie na przykład na pogorszenie się stanu zdrowia danego pacjenta. Reklama nie będzie mogła również być kierowana do dzieci i zakazane będzie także wprowadzanie po prostu w błąd klienta, pacjenta. I ja pytałam o tę nowelizację, o ocenę tych przepisów przygotowanych przez resort zdrowia, prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej Marka Tomkuwa, który rzeczywiście mówi, że to nawet nie chodzi o to, że są to zmiany, które mają chronić apteki, tylko mają po prostu chronić pacjenta.
1: Dlatego, że w momencie, kiedy nie ma takiego zakazu, pacjent narażony jest na bardzo wiele działań marketingowych, które tak naprawdę kończą się nie tylko skutkami finansowymi po jego stronie, ale przede wszystkim są niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego, że te przepisy powinny się opierać na zakazie stosowania zachęt do stosowania leków, na nadmiernym spożyciu leków i unikać sytuacji, w której na przykład pacjent byłby promowany w zamian za to, że wykupi jakieś leki. Mówimy też przecież o lekach również bezpłatnych, a więc tych, które są pokrywane ze środków publicznych.
0: A jak wiemy, niestety Polacy wiodą prym, jeżeli chodzi o badania statystyczne, o nadużywanie właśnie różnego rodzaju medykamentów, często tych dostępnych bez recept, więc tutaj chodzi o to, żeby to wszystko było no, w balansie, tak można powiedzieć. Mówiłaś o mediatorach, rzeczywiście to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że teraz są różne rejestry, każdy prezes sądu prowadzi taki rejestr mediatorów, różnie szkolenia są również prowadzone, a chodzi o to i to resort sprawiedliwości tak naprawdę proponuje, aby wprowadzić i jednolite kształcenie, i jednolite wymogi. Mediatorem sądowym będzie mogła być osoba, która ma co najmniej 26 lat, posługuje się oczywiście biegle językiem polskim, zna jego zasady, nie była karana. Kandydaci będą musieli ukończyć 40-godzinne szkolenie podstawowe, a potem szkolenie specjalistyczne i będzie jedna wspólna taka baza, lista mediatorów właśnie, do których będzie można kierować sprawy z poszczególnych sądów, aby no, przeprowadzać te mediacje. I nie jest również wykluczone, no bo tym żyjemy tak naprawdę od wielu tygodni, że gabinet Donalda Tuska omówi też przy okazji tego dzisiejszego posiedzenia to, co wisi niejako w powietrzu, czyli ewentualną kontynuację za dwa tygodnie programu CPN, ceny paliw niżej. Wiemy, bo różni ministrowie w ostatnich dniach wypowiadali się na ten temat, że trwają rzeczywiście takie przymiarki, rozmowy, mediacje tutaj w poszczególnych resortach, głównie oczywiście mówimy o Ministerstwie Energii, ale też Ministerstwie Finansów, bo to ono będzie potem musiało znaleźć pieniądze po prostu na kontynuację tego programu. Nie jest wykluczone, że rząd właśnie to dzisiaj omówi, no bo przecież ten kalendarz pracy rządu jest nieubłagany. Jeżeli nie w tym tygodniu, to w następnym, a potem już będą te dwa tygodnie do zakończenia wakacji, więc albo teraz, albo ewentualnie jeszcze przyszły tydzień zostaje na rozmowy o tym i podjęcie ostatecznej decyzji, a jak wiemy, no te pylony przy stacjach paliw, no są to pylony grozy, można powiedzieć, bo no, magiczna ósemka za olej napędowy już została przekroczona. Cena benzyny też nie jest dużo niższa.
2: Czekamy zatem na decyzję. Trwa posiedzenie rządu o dzisiejszym planie pracy ministrów, mówiła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Będzie szkolenie dla starostów powiatowych w sprawie zmian w procedurach zarządzania kryzysowego. Przeprowadzi je jutro wojewoda lubelski, tak zapowiedział w naszym studiu wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Jak wyjaśnił, upadek rosyjskiej rakiety na pole na Lubelszczyźnie ujawnił, że obowiązujące przepisy wymagają korekty.
3: Taką korektę oczywiście z wojewodą lubelskim przeprowadziłem. Wojewoda lubelski w trybie pilnym w środę, czyli już jutro, przeprowadzi szkolenie, spotkanie, odprawę ze starostami powiatowymi, mając na uwadze pewne rzeczy, pewne niedociągłości, które wystąpiły w trakcie tego minionego. Żeby nie było miejsca na zawahanie, żeby nie było miejsca na próbę zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego, żeby potwierdził pewne zdarzenie. Jeżeli jest sygnał, według procedury należy go zastosować, nie należy pytać, czyli trzeba działać mechanicznie. O to chodzi, żebyśmy ten mechanizm działania służb wypracowali.
2: Na potrzebę poprawy procedury powiadamiania cywilów o zagrożeniach wskazywał na naszej antenie także wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Powiedział, że po odwołaniu alarmu do mieszkańców Lubelszczyzny powinny trafić uspokajające SMS-y.
4: Bez przekazania tego komunikatu, na przykład SMS-em przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, pojawiały

0: się i w dyskusji, i w rozmowach pomiędzy ludźmi wiele niepokoju i cały czas stan pewnej niepewności. Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy.
1: Blisko tydzień temu w nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet H-101 naruszyła naszą przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnowa Kolonia w województwie lubelskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie.
2: Suma wydarzeń.
1: Niemal cała Polska objęta alertami przed upałem. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują na południu kraju. Tam temperatura może dziś sięgnąć 38 stopni, a jutro nawet 40. To nie lada wyzwanie dla organizmu, dlatego służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania. O upałach z medykami i mieszkańcami Poznania rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Maćku, witaj. To już kolejna fala wysokich temperatur. Przed czym przestrzegają medycy?
3: To kolejna fala, to raz, a dwa, mieszkańcy, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, wydają się już nieco przygotowani na te upały i dla większości osób, z którymi rozmawiałem, to te ostrzeżenia po pierwsze są traktowane bardzo na serio, a po drugie te upały to jest jakby no część lata, do której już większość osób się po prostu przyzwyczaja. Choć z pewnością do temperatur rzędu 40 stopni Celsjusza trudno się przyzwyczaić. Zatem jak sobie na przykład radzą mamy małych dzieci? Poszedłem na miejskie kąpielisko, spotkałem tam przed południem głównie osoby zajmujące się nawet maleńkimi dziećmi. Pani Magda, mama rocznego dziecka, ma już swoje sposoby na upał.
4: W domu mamy basen, jak wyjeżdżam gdzieś poza dom, zabieram ze sobą tą oto muszelkę, nalewam troszeczkę wody i dziecko ma troszeczkę frajdy. Jest to moje pierwsze dziecko, jestem już z nim rok, mamy rok skończony, no i już się troszeczkę nauczyłam, jak on funkcjonuje i czego potrzebuje.
3: No generalnie przed południem, kiedy to słońce operuje mniej, jest po prostu bezpieczniej. O czym mówiła mi kolejna mama, która spędza aktywnie czas z dzieckiem właśnie do południa.
5: Z dzieckiem jestem, więc popołudniowa drzemka później jest, więc lepiej teraz wykorzystać ten czas.
3: Może przespanie upału to też jeden ze sposobów, ale nam dorosłym pewnie aż tak łatwo nie pójdzie. Zatem musimy się przygotować na te ostrzeżenia, którymi faktycznie objęta jest niemal cała Polska. Mówię niemal, bo na wybrzeżu ostrzeżeń przed upałem nie ma, ale na południu kraju są one najwyższe i tam temperatura rzeczywiście jest już momentami trudna do zniesienia. Jak więc nie dać się oparzyć słońcu? O tym mówił mi internista dr Eryk Matuszewski.
6: Stopniowo przyzwyczajać się do słońca, nie wylegiwać się na nim, że tak powiem, przepraszam, długi czas, tylko stopniowo, powoli zwiększać tą ilość czasu, używać specjalnych ochronnych środków, oczywiście zabezpieczać głowę o odpowiedniej ilości płynów, pamiętać, ponieważ wtedy opalając się, no siłą rzeczy trochę pocimy się i tracimy płyny przez skórę.
3: Odwodnienie jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o upały. Drugim w kolejności, czy też w kategorii, można powiedzieć, że są udary i ryzyka udarów słonecznych, ale o tym, by się nawadniać, należy pamiętać jak najmocniej. Spore zagrożenie pożarowe obowiązuje też niemal w całym kraju. Trudno się temu dziwić, skoro mamy tak wysokie temperatury. No i trudna jest też sytuacja hydrologiczna. Rozmawiałem nie tak dawno, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, z hydrologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił mi, że trudna jest sytuacja na rzekach właściwie w całej Polsce. Na przykład na Wiśle sytuacja jest wręcz alarmująca, no bo aktualny stan na stacji Warszawa Bulwary to 111 cm, podczas gdy rekordowe minimum wynosi 104. Ograniczają też nieco swoją pracę elektrownie. To najnowszy komunikat, który możemy przeczytać na portalu Polskie Radio 24. Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły we wtorek pracę z powodów problemów z chłodzeniem wodą. Ale profesor Tomasz Kałuża powiedział mi, jak wygląda sytuacja na polskich rzekach, podając przykład Warty w Poznaniu.
7: patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego, niskiego przepływu, tutaj do tej granicznej wartości. Poniżej 25 metrów sześciennych na sekundę, to jak na Wartę w Poznaniu, to jest bardzo niewiele. Można powiedzieć, że kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki no niechciany.

0: i na pewno tutaj groźny dla nas.
1: Hydrolog zachęca więc do oszczędzania wody i do powstrzymania się od podlewania przydomowych ogródków czy trawników. No i wyraźnie daje też sygnał, że upał różne ma oblicza. To nie tylko dyskomfort, na który jesteśmy skazani na pewno do piątku, bo

0: pożarna odnotowała ponad 340 interwencji spowodowanych przechodzącymi burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Dzisiejszy poranek przyniósł ponad 60 interwencji, najwięcej w województwie łódzkim i mazowieckim. W większości działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody zalanych pomieszczeń i terenów.
1: Według IMGW dziś zagrzmi w południowo-zachodniej Polsce. Burzom będą towarzyszyły ulewy, a lokalnie także grad.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: W tej części magazynu na początek Węgry i umiarkowany optymizm. Mimo problemów z suszą i produkcją energii pojawiły się pierwsze oznaki poprawy sytuacji hydrologicznej. Premier Peter Modzior poinformował, że w Budapeszcie poziom Dunaju nieznacznie wzrósł, zamiast dalej opadać, co daje nadzieję na stopniowe ustabilizowanie sytuacji po rekordowej suszy. Z Budapesztu Piotr Piętka.
3: Węgierski premier zaznaczył jednak, że w rejonie elektrowni jądrowej Pokrz poziom rzeki nadal utrzymuje się na granicy wartości niezbędnej do bezpiecznej pracy reaktorów. Szef rządu podkreślił, że choć wzrost poziomu wody jest pozytywnym sygnałem, jest on na razie zbyt niewielki, by mówić o zakończeniu kryzysu energetycznego. Wszystkie oczy zwrócone są na poziom wody w Pokrz. Obecnie jej poziom stoi w miejscu, a my jesteśmy tuż przy granicy. To dobry znak, że spadek poziomu Dunaju w Budapeszcie się zatrzymał, a nawet wzrósł dziś o centymetr, powiedział Modzior. O ponownym uruchamianiu bloków elektrowni będzie można zdecydować dopiero wtedy, gdy poziom Dunaju utrzyma się powyżej wymaganych wartości przez dłuższy czas. Premier podziękował również mieszkańcom za ograniczenie zużycia energii w ostatnich dniach. Według rządu wspólny wysiłek gospodarstw domowych, samorządów i przedsiębiorstw pozwolił zmniejszyć obciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej i uniknąć bardziej radykalnych ograniczeń w dostawach prądu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Unijni ministrowie spraw wewnętrznych omówią sytuację w hiszpańskiej Ceucie. Do liczącej około 84 tysięcy mieszkańców hiszpańskiej eksklawy w Afryce Zachodniej przedostało się nawet 60 tysięcy migrantów. Niemal wszyscy wrócili już do Maroka. Ponad 80 osób zginęło, próbując opłynąć hiszpańsko-marokańską granicę. Podczas wideokonferencji polski rząd zamierza przedstawić doświadczenia z ochrony granic zewnętrznych wspólnoty i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Więcej na ten temat wie Michał Makowski.
4: Podczas nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów polskie władze opowiedzą o zaostrzeniu prawa azylowego i wzmocnieniu zapory na granicy z Białorusią, ale to nie wszystko. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia MSWiA ma ostrzegać inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Migranci będą instrumentalnie wykorzystywani do celów politycznych albo przez grupy przestępcze. W ocenie polskich władz wszelkie czynniki zachęcające, które skłaniają do migracji, powinny zostać wyeliminowane z unijnego prawa. Chodzi m.in. o zaprzestanie przyznawania ochrony międzynarodowej bez względu na okoliczności. Nie każdy, kto nielegalnie przekroczy granicę, powinien mieć prawo do azylu w kraju Unii Europejskiej. Słyszymy od kierownictwa MSWiA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Minionej nocy Rosjanie ponad 1000 razy zaatakowali ukraińskie miasta. Większość uderzeń dotknęła Zaporoża i Sum. W tym ostatnim mieście zginęły 3 osoby, na kilkanaście jest rannych. Informacje na ten temat zbiera Maciej Jastrzębski.
5: Rosyjskie pociski spadły na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie uderzyli za pomocą dronów, rakiet, lotnictwa i artylerii dalekiego zasięgu. Zaporowska administracja zarejestrowała zgłoszenia o uszkodzeniu łącznie 109 budynków i infrastruktury. Ciężkie bomby lotnicze spadły na Sumy. Według agencji Ukrinform zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. Wiadomo także o śmierci jednej osoby w Mikołajowie. W nocy wyły syreny alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. Nie ma informacji o stratach ukraińskich. Ukraińskie media podały, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 160 rosyjskich bezzałogowców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W Rzymie rozpoczyna się kolejna runda negocjacji między Libanem a Izraelem prowadzonych przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Rozmowy potrwają do 6 sierpnia. Odbywają się w ambasadzie USA. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
6: Głównym tematem jest stopniowe wycofywanie izraelskich wojsk z południa Libanu i przekazywanie kontroli nad tym obszarem armii libańskiej. Strony rozmawiają także o wzmocnieniu ochrony granic oraz o wytyczeniu spornych odcinków granicy. Jak informuje agencja ANSA, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów ostro skrytykował je przywódca Hezbollahu Naim Kasem. W telewizyjnym wystąpieniu ocenił, że bezpośrednie negocjacje z Izraelem przyniosą Libanowi jedynie hańbę, upokorzenie i kolejne ustępstwa. Zarzucił również prezydentowi Libanu, że Józefowi Aounowi brak bezstronności i pogłębianie podziałów w kraju. Włoski rząd nie uczestniczy w negocjacjach, jednak minister spraw zagranicznych Antonio Tajani wyraził nadzieję,

0: że rozmowy przyczynią się do trwałego pokoju i większej stabilności na Bliskim Wschodzie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Światowa Organizacja Zdrowia potępia ataki Izraela na placówki medyczne w Strefie Gazy. W sobotnim nalocie na szpital Al-Aqsa zniszczony został tamtejszy magazyn. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy alarmuje, że niedobory leków i materiałów medycznych są tak duże, że skutkują śmiercią pacjentów. W Gazie brakuje połowy podstawowych leków, a także leków dla kobiet w ciąży i matek karmiących oraz dla pacjentów dializowanych. Szczegóły ma dla nas Milena Rashid-Szahab.
2: W szpitalach i ośrodkach zdrowia w Gazie nie ma prawie co drugiego leku. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja pacjentów onkologicznych, bo niedobór leków jest tak duży, że wielu pacjentów w ogóle nie ma dostępu do terapii. Jednocześnie na zgodę na wyjazd z Gazy czeka kilka tysięcy pacjentów zakwalifikowanych do leczenia onkologicznego za granicą. W mocno zniszczonych, ale wciąż działających szpitalach w Gazie brakuje również materiałów medycznych. Prawie nie istnieje diagnostyka medyczna, gdyż niedobory testów laboratoryjnych sięgają 85%. Dramatyczna sytuacja jest spowodowana nie tylko skutkami wojny, ale przede wszystkim tym, że Izrael blokuje lub ogranicza dostawy i pomoc humanitarną do Gazy. Jak alarmowała pod koniec maja Światowa Organizacja Zdrowia, w Jordanii od miesięcy czeka na wjazd do Gazy m.in. prefabrykowany szpital wyposażony w sprzęt laboratoryjny, odczynniki, koncentratory tlenu i artykuły ortopedyczne. Milena Rashid-Szahab, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Drogówka apeluje o ostrożność wobec użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wakacje to czas, gdy na drogach pojawia się więcej osób korzystających z tego środka transportu. Jednocześnie rośnie liczba tragicznych wypadków z ich udziałem. Wczoraj w województwie łódzkim zmarł 11-latek, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem. Z kolei w piątek w Raciborzu 14-latek trafił do szpitala po tym, jak jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autem osobowym. Uwaga, to obowiązek każdego użytkownika drogi i kierowców, i osób jadących na hulajnogach, przypomina Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
4: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie koncentracji podczas podróży. Szczególny apel kierujemy również do rodziców i opiekunów. Warto upewnić się, że dzieci korzystające z hulajnóg elektrycznych znają obowiązujące przepisy, posiadają wymagane uprawnienia i mają świadomość, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem wymagającym przede wszystkim odpowiedzialności i rozwagi.
1: Policja przypomina, że dzieci dopiero od 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Dodatkowo do 16 roku życia dzieci jadąc, czy to hulajnogą, czy rowerem, mają obowiązek zakładania kasku. Za jego brak rodzice mogą zapłacić mandat.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Włoch Jonathan Milan po sprinterskim finiszu został zwycięzcą pierwszego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Trasa z Gdyni do Koszalina liczyła 234 km. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, był 12. W trakcie etapu w kilkuosobowej ucieczce oprócz Kamila Małeckiego znalazł się też Radosław Frontczak. Wczoraj jechał ambitnie i jest wiceliderem klasyfikacji najaktywniejszych. Jak zapowiada, będzie walczył do końca o jak najlepszy wynik.
5: Gdzieś ta ucieczka się uformowała po trzeciej, czwartej akcji. Patryk próbował, ale no gdzieś tam mi się udało. Nie zawsze się udaje całe założenie, ale cieszymy się z tego, co mamy. Mamy kolejne 3 dni. Myślę, że ja będę walczył teraz w tych ucieczkach i próbował Kamilowi wyrywać tą koszulkę.
1: Dziś przed zawodnikami drugi etap Tour de Pologne. Tym razem do przejechania będzie 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina. Znów, tak jak wczoraj, zanosi się na sprint z peletonu. 12. na pierwszym etapie najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski końcówkę w Szczecinie zapowiada tak.
6: Też będzie, myślę, że ciężko, kluczowe będzie ustawić się do tego wjazdu do miasta, bo ponieważ będzie również dużo rond, dużo zakrętów. Na 330 metrów do mety jest zakręt, także to będzie, myślę, wydaje, że
1: start po 13 meta około 16.30. Zawodnikom przez cały wyścig towarzyszy Polskie Radio, które jest partnerem medialnym Tour de Pologne. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13.00. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
7: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów.

0: Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Co ma wspólnego rynek kapitałowy ze sportem? Z pewnością nie brakuje na nim emocji, niezwykle ważne są wyniki, no i czasem padają rekordy. Na pobicie niektórych trzeba czekać nawet 19 lat. Tak się stało wczoraj, ale tak również dzieje się dziś, bowiem patrząc na wykresy, śrubowanie rezultatów trwa w najlepsze. Jak długo to może potrwać i czym różni się rekord z 2007 roku od tego w 2026? O tym porozmawiamy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Zanim o wzrostach na giełdzie, wzrosty temperatur i ich wpływ na infrastrukturę krytyczną. Jest reakcja polskich sieci energetycznych na upały w związku z ekstremalnie wysoką temperaturą i suszą. Wprowadzono na dziś okresowe, od 17 do 19, przywołanie rynku mocy. To mechanizm zapewniający stabilność i bezpieczeństwo dostaw prądu. Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki zapewnia, że polski system elektroenergetyczny jest dobrze przygotowany na kolejne fale upałów. Dodał, że PSE jako operator systemu ma do dyspozycji wiele narzędzi, które dostosują w momentach największego obciążenia dla systemu całą sieć.
4: Jednym z takich mechanizmów jest rynek mocy i właśnie dziś ogłosiliśmy tak zwane przywołanie na tym rynku. Jest to absolutnie standardowa procedura, a zastosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania, tylko że rezerwa, którą musimy w każdej chwili dysponować na wypadek na przykład niespodziewanej awarii jakiejś elektrowni, będzie zbyt niska.
3: Wojciech Krzyczkowski wyjaśnia, że wspomniane przywołanie ma na celu między innymi odbudowanie zapasów energii.
4: Przywołanie oznacza, że uczestnicy rynku mocy, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, które z kolei wszyscy widzimy na naszych rachunkach w postaci tak zwanej opłaty mocowej, muszą spełnić swoje zobowiązania i albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową.
3: Wojciech Krzyczkowski dodaje, że na razie daleko do letniego rekordu zużycia energii elektrycznej z 2021 roku. Wtedy zapotrzebowanie przekroczyło 24,5 gigawata, podczas gdy w ostatnich dniach sięgało 22 gigawatów. A my zostawiamy gigawaty i patrzymy na punkty, w jakich liczona jest wartość indeksów warszawskiej giełdy, bo wygląda to naprawdę imponująco. Indeks WIG, szanowni państwo, przekroczył granicę 150 tysięcy punktów, dokładnie w tej chwili 150 211 punktów na liczniku i wzrost o 1,2%. A wczorajszy rekordzista, przypomnijmy, WIG 20, który po 19 latach przełamał barierę z 2007 roku, dzisiaj również na plusie, 0,82%. Chociaż gdzieś to 11 i 15 to nie wyglądało tak imponująco, ale teraz faktycznie indeks idzie mocno w górę. MWIG 40 również na plusie, 0,62% i SWIG 80, 1,6% również na plusie, a zatem giełda dzisiaj na zielono, przynajmniej jeżeli chodzi o te główne indeksy. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,74. Frank szwajcarski właśnie teraz za 4,62 i funt brytyjski, którego aktualny kurs to 5,03. To ropa naftowa jeszcze, szanowni państwo, bo interesujemy się tym wskaźnikiem. Dzisiaj nieznacznie droższa w porównaniu do wczorajszych cen. Ropa WTI 81,73 dolarów. Natomiast ropa Brent w tej chwili 85 dolarów i w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem ponad 2%.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI jest z nami w magazynie Saldo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie Pawle, są rekordy w gospodarce i na rynkach, z których się cieszymy i takie, z których się nie cieszymy. Ostatnio narzekaliśmy na

0: wysoką cenę ropy naftowej. No ale teraz mamy ulgę i faktycznie trochę optymistycznych informacji się pojawiło. To zatrzymajmy się na chwilę przy WIG-u 20. W tej chwili 3978 punktów, a zatem ta bariera 4000 punktów jest coraz bliżej. Być może, kto wie, dzisiaj zostanie przełamana i będziemy mieli do czynienia teraz z barierą psychologiczną. No ale wczoraj rekord z 2007 roku został przełamany. Wszyscy spodziewaliśmy się, że to wkrótce nastąpi. No i mamy. Jak pan podszedł właśnie do tej informacji?
1: Do tej informacji podszedłem raczej statystycznie, dlatego że ja też lubię patrzeć na indeks szerokiego rynku, indeks WIG. Mhm. I ten indeks WIG, no to on bije te rekordy od dawna, jest troszkę inaczej skonstruowany, nie odcina dywidend, bo indeks WIG 20 akurat traci zawsze, kiedy są dywidendy, czyli tak naprawdę w momentach, kiedy powinien rosnąć. W związku z tym on jest taki trudny do porównania, ale faktem jest, że patrzymy na takie symboliczne momenty, czekamy też na to, żeby ten WIG 20 przebił te 4000 punktów, brakuje 25 punktów, czyli niecały procent do tych 4000 punktów. Indeks WIG ma dzisiaj 150 tysięcy punktów i to jest dosyć taki dla mnie no, symboliczny moment dość epokowy, bo mamy na WIG-u w tej chwili plus 28% w tym roku tylko. I ja przed chwilą zrobiłem takie porównanie, no to mogę powiedzieć, że przez ostatnie 3 lata indeks giełdy francuskiej CAC 40 wzrósł o 18% przez 3 lata łącznie. Gdzie my tylko przez te 7 miesięcy roku wzrosliśmy o 28%. Także widać te różnice w potencjale teraz rozwoju gospodarczego między Polską a na przykład Francją czy Niemcami. Niemiecki indeks wzrósł przez te 3 lata 60%, polski 110%, czyli też połowę, więc to takie, to daje dużo do myślenia, zastanawiamy się po prostu co dalej.
0: To jest też taki moment, bo ja doskonale pamiętam tutaj w naszym studiu w kwietniu ubiegłego roku informowaliśmy, że indeks WIG, czyli ten najszerszy możliwy indeks, przełamał granicę 100 tysięcy punktów po raz pierwszy. Pojawiła się taka wartość sześciocyfrowa. Dzisiaj mamy 150 tysięcy punktów, a zatem łatwo obliczyć od tego momentu 50% do przodu.
1: Tak, ostatnio tempo przyrostu indeksu WIG jest bardzo, bardzo szybkie, to znaczy przez niemalże 30 lat giełdy 100 tysięcy punktów, a kolejne 50 tysięcy przez niewiele ponad rok, także to tempo jest naprawdę, można powiedzieć, no takie sprinterskie bardziej niż maratońskie. No to odzwierciedla też właśnie rozwój gospodarczy w Polsce, bo można narzekać na inflację, którą mieliśmy w jakimś okresie ostatnim, troszkę wzmożoną, można narzekać na to, że polski dług rośnie, ale z punktu widzenia giełdy i akcji najważniejszy jest wzrost PKB, bo wzrost PKB liczony jest w oparciu, w dużym uproszczeniu, o przyrost zysków spółek, w tym spółek giełdowych, które są po prostu najlepsze. Także jeżeli rośnie PKB, to znaczy, że zyski przedsiębiorstw notowanych na giełdzie też rosną, no i akcje mają prawo w tym okresie też rosnąć, no i tak się dzieje. No i wyróżniamy się, bardzo mocno się wyróżniamy, bo należymy do giełd może nie najsilniejszych na świecie, ale do takich w gronie najsilniejszych i na pewno z tym takim wzrostem zdrowym.
0: Panie Pawle, do tych powiązań makroekonomicznych z rynkami finansowymi za chwileczkę wrócimy, natomiast chciałem pana zapytać o takie porównanie dwóch punktów na tym naszym wykresie. Ja wiem, że pan zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat, a zatem nie wypominając wieku, ale wspominając o doświadczeniu, no mówimy tutaj właściwie niemal od samego początku rynku kapitałowego w Polsce, giełdy papierów wartościowych, i chciałbym, żebyśmy dwa punkciki na tym wykresie sobie porównali. Pierwszy punkt to jest punkt z jesieni 2007 roku, kiedy WIG 20 doszedł do 3940 punktów, no a potem nastąpiła trwająca 2 lata bessa. No i tego momentu, gdzie jesteśmy znowu bardzo blisko tego poziomu 4000 punktów. Tu hossa i tutaj hossa. Jak spojrzymy sobie na wykresy, one bardzo podobnie w tym czasie, w takim dłuższym terminie się układają. Widzi pan podobieństwa, różnice między tymi momentami w historii polskiej giełdy?
1: Tak, widzę i podobieństwa, i różnice. Natomiast widzę różnicę jednak na korzyść. Podobieństwo widzę w sile wzrostu, natomiast jeżeli chodzi o strukturę, przyczynę tego wzrostu, no to mogę powiedzieć, że ta hossa jest

0: bardzo jakościowa. Tamta była, jeżeli chodzi o motory, silniki, które pchały te akcje do przodu, no to były pieniądze tak zwane lokalne, czyli pieniądze polskich obywateli, polskich klientów detalicznych. Były notowane codziennie ogromne napływy do funduszy inwestycyjnych, akcyjnych, które koncentrowały się na Polsce, oraz polskie fundusze emerytalne inwestowały w Polsce, bo de facto musiały, były do tego zmuszone i też miały z ZUS-u co miesiąc ogromne napływy. Natomiast no i rodziła się pokusa na jakąś korektę. Natomiast wówczas klienci zagraniczni, czy tam inwestorzy zagraniczni, nie byli aż tak bardzo zaangażowani w Polskę, nie lubili Polski aż tak bardzo jak teraz, i to jest ta zasadnicza różnica, ponieważ teraz no, zniknął nam w regionie tutaj bardzo poważny konkurent, czyli Rosja oraz Turcja.
1: Mhm.
0: Wówczas najważniejszym rynkiem, tak zwanym schodzącym, gdzie ci inwestorzy z Londynu czy ze Stanów Zjednoczonych w ramach tego portfela, którym zarządzają, mogli przesuwać te środki, powiedzmy, z Polski do Rosji czy do Turcji. W tej chwili, od kiedy wojna na Ukrainie wybuchła, Rosja jest całkowicie nieinwestowalna ze względu na sankcje, Turcja ze względu na, można powiedzieć, upadek waluty tureckiej liry, też jest nieinwestowalna. A tamte kraje no po prostu były bardziej atrakcyjne niż Polska. Te spółki były większe, bardziej płynne, też były tanie. No i ten kapitał potrafi tam przepływać. W tej chwili ten kapitał nie ma wyboru, to znaczy ci Amerykanie czy międzynarodowe fundusze inwestujące w Polsce, no one się przyglądają. Tutaj widzę, że mamy solidny wzrost gospodarczy, wyceny spółek są droższe niż były, ale nadal jeszcze dość atrakcyjne, natomiast no, zaczynają się obawiać o długotrwałość tego wzrostu, bo mamy hossę, która trwa 3,5 roku, no i to zaczyna gdzieś tam rodzić pytania o to, czy nie będzie jakiejś poważnej korekty, ale no, odpowiedź jest taka. Jak ja sprzedam to PKO BP, czy powiedzmy ten PKN Orlen, mówię tutaj o inwestorze londyńskim, to co ja mam z tymi pieniędzmi zrobić? Ja nie mogę ich zainwestować w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, bo ja mam portfel rynków wschodzących. Muszę być tu w Europie, w największych krajach i szukać zamienników. I nie za bardzo mogę je znaleźć, bo nie mogę pójść do Rosji, nie mogę pójść do Turcji, więc niejako ci inwestorzy zagraniczni tutaj cały czas są, natomiast lokalnych pieniędzy polskich na giełdzie jest bardzo mało.
1: Ale na rynkach
0: nie było.
1: Na rynkach ważne są emocje i ważna jest też, oprócz tych twardych fundamentów makroekonomicznych i finansowych, ważna jest też pokusa, bo jeżeli inwestor jeden z drugim dojdzie do wniosku, no dobrze, jest szczyt, jest rekord, ja już swoje zarobiłem, to teraz chciałbym coś z tego zysku mieć. No i po prostu zabierają pieniądze z rynku. Czy takie ryzyko w skali dużo szerszej rzeczywiście występuje i czy faktycznie po takich rekordach przychodzą korekty?
0: To znaczy, no trzeba powiedzieć, to zacytuję naszego prezesa Sebastiana Buczka, że po wielkiej hoście przychodzi wielka bessa i to trzeba zawsze mieć na myśli. Mhm. Natomiast ta struktura tych napływów, czyli tych pieniędzy, które były lokowane w polskie akcje, ona się wydaje dość bezpieczna. Bo tak jak pan redaktor powiedział, rodzi się pokusa, żeby zrealizować zyski, żeby wyjść z akcji. I to mogę zrobić ja na przykład, jako inwestor indywidualny, jako Paweł Karczewski. Natomiast fundusz inwestycyjny, polski czy międzynarodowy, którego statut nakazuje mu inwestycje tylko i wyłącznie w akcje. Mhm. W tym przypadku w akcje regionalne. I ten fundusz musi mieć statutowo na przykład zainwestowane 80% swoich aktywów w akcje z Europy Centralnej. No to tak naprawdę on nie może sprzedać tych akcji, zainwestować gdzieś tam to w obligacje, nie wiem, amerykańskie, czy w złoto, czy w jakieś alternatywy. De facto musi te akcje trzymać i żonglować tymi akcjami tutaj w regionie, przerzucać z tańszych do droższych, a te polskie wcale nie wydają się jakieś tam najdroższe. Także to ryzyko jest, o tym trzeba bardzo pamiętać. Nie wiem, kiedy się hossa skończy, natomiast no, trzeba pamiętać też, że te fundusze te z Europy Centralnej, które tutaj inwestują, mają ciągle napływy i gdzieś te napływy próbują inwestować. Stąd mamy w Polsce sytuację, że te akcje są coraz droższe i mamy chyba szósty dzień z rzędu na jakby konsekwentnie rekordów. Ponieważ po prostu są napływy, te pieniądze są lokowane, ta giełda jest coraz bardziej atrakcyjna, przyciąga. Więc powiedziałbym, chwilę trwaj, aczkolwiek jednak trzeba pamiętać o tym, że ryzyko potrafi nas zaskoczyć z nienacka. No i taki jest charakter właśnie tych najbardziej spektakularnych spadków, że przydarzają się wtedy, kiedy,

0: kiedy trudno to uzasadnić fundamentalnie, a teraz jest właśnie taki moment, że trudno jest znaleźć tak naprawdę jakąś potencjalną przyczynę do jakiejś gwałtownej wyprzedaży, poza faktem, że ta hossa trwa już po prostu bardzo długo i jest dość agresywna.
1: No właśnie, z jednej strony uporządkujmy, mamy emocje, o których już powiedzieliśmy i różnego rodzaju pokusy, które czyhają na inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony mamy potężne strategie domów maklerskich, domów inwestycyjnych i tych inwestorów instytucjonalnych. No i z trzeciej strony mamy też stare powiedzenie, że giełda to jest taki wykres elektrokardiografu serca polskiej gospodarki, jakim jest giełda papierów wartościowych. Co w tym momencie jest najsilniejsze? Która z tych teorii może mieć największy wpływ na to, co wydarzy się za chwilę na warszawskiej giełdzie? Mówię tutaj o perspektywie tygodni i najbliższych miesięcy.
0: Na pewno najważniejszym elementem jest wciąż siła pieniądza. Dopóki ten pieniądz płynie, dopóki ta giełda znajduje gdzieś tam zainteresowanych i jest atrakcyjna w oczach inwestorów, w tym przypadku na razie międzynarodowych, to te pieniądze płyną, bo tak naprawdę to jest zawsze gra podaży i popyt. Ten popyt jest w tej chwili po prostu znacznie przeważający. I no, widać, że ta giełda jest, można powiedzieć, w gazie, w trendzie wzrostowym. No, nie podoba mi się ten wykres z punktu widzenia tak jakby tego takiego niemalże już pionowego wzrostu przez ostatnie tygodnie. Należałaby się jakaś korekta, która by trochę schłodziła emocje. Aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że te emocje, one dotyczą głównie w tej chwili właśnie nas, inwestorów profesjonalnych, bo nie ma nadmiaru inwestorów takich detalicznych na giełdzie. Gdyby oni byli, to te emocje byłyby znacznie większe i wtedy ryzyko gwałtownego spadku czy gwałtownej korekty byłoby większe. Ale jednak trzeba uważać. Teraz mówię w szczególności do osób, które nas słuchają i które nie były obecne przez 3 lata na rynku i po tej audycji na przykład dowiedziałyby się o sile tego rynku, to jednak warto się zastanowić i gdzieś tam ostrożnym być i być może w tej chwili na ten rynek nie wchodzić, tylko obserwować i poszukać momentu, kiedy będzie taniej.
1: I kolejna rzecz, która na pewno interesuje inwestorów. Teraz jest dużo szersza możliwość inwestowania na zupełnie innych rynkach. Możemy kupić akcje amerykańskie, możemy inwestować na giełdach europejskich, ale jednak ta warszawska giełda wydaje się bezkonkurencyjna. Wspomniał pan o tym porównaniu z indeksem CAC 40 we Francji, ale myślę, że w wielu innych podobnych porównaniach warszawska ulica Książęca i nasze rodzime parkiety wypadają no, spektakularnie, to mało powiedziane, ale to wygląda naprawdę dobrze.
0: To wygląda dobrze, no bo na pewno umysły inwestorów w tej chwili, czy może nawet nie inwestujących, ale obserwujących rynek kapitałowy są rozpalone sztuczną inteligencją i wszystkim, co się wokół tego dzieje. My czegoś takiego nie mamy w Polsce, natomiast mogę powiedzieć, że indeks Nasdaq 100, który skupia właśnie te najbardziej takie atrakcyjne spółki związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z nowymi technologiami, za ostatnie 3 lata jest słabszy od WIG-u. Czyli można by tu było powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. No, to jest akurat bardzo ważne. Bo ten Nasdaq zawsze był dużo silniejszy nie tylko od giełdy polskiej, ale zdecydowanie był najsilniejszy w ogóle na świecie. Natomiast no jak ja sobie patrzę na te wykresy, to za ostatnie 3 lata Nasdaq 100 był łeb w łeb z WIG-iem, czyli z tym indeksem szerokiego rynku, no a przez ostatnie gdzieś tam 2 miesiące mocno odpuścił. My mamy stopę zwrotu rzędu 110% za 3 lata, a ten indeks Nasdaq 100 za ostatnie 3 lata ma stopę zwrotu nieprzekraczającą 90%, więc mogę powiedzieć, że warto gdzieś tam troszkę sobie przejrzeć w internecie, porównać te statystyki, bo na pewno u nas dominuje patrzenie na zagranicę, a często pomijamy okazje inwestycyjne, które są tuż za rogiem.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, co dzieje się teraz w dealing roomach i jak pracują analitycy na co dzień obserwujący warszawską giełdę. Czy w tej chwili rzeczywiście jest taka kumulacja emocji, patrzenie, co będzie tuż za rogiem, czy jednak też przychodzi taka refleksja i taki strach? No w 2007 roku też wszyscy obserwowaliśmy wzrost, odliczaliśmy już do tego poziomu 4000 punktów, no ale ten poziom nie został

0: osiągnięty do tej pory. Czy jest ryzyko, że za chwilę może ta piękna bajka, czy ta piękna historia bardziej się zakończyć?
1: Jest ryzyko. No to ryzyko ma taką naturę, że trudno jest je przewidzieć wcześniej. Trudno jest to jakby wszystko dokładnie zdefiniować, bo jak patrzymy na parametry takie typowe, typu wyceny spółek, typu gdzieś tam te przepływy kapitału, jakieś bezpieczeństwo gospodarcze kraju pod kątem właśnie różnych parametrów, to to wygląda całkiem nieźle i te napięcia są tak naprawdę rozłożone proporcjonalnie i tego nie widać na gołym okiem. Natomiast no, ryzyko ma to do siebie, że pojawia się w momentach nieoczekiwanych w tej chwili. Ja bym powiedział, że to co mnie cieszy w porównaniu z rokiem 2007, to jest raczej relatywna ostrożność właśnie analityków. Analitycy pamiętają przeszłość, widać, że raczej zachowują się w sposób taki ostrożny, konserwatywny, podchodzą do tych hossy bez euforii. Nawet w niektórych segmentach niektórzy analitycy czołowi od roku czy dwóch kontestują właśnie siłę tego wzrostu i jakieś ryzyka cały czas wskazują. W związku z tym ten wzrost na giełdzie, ta hossa jest taką hossą, powiedziałbym, rozsądku. Tutaj nie ma naganiania, nie ma jakby łatwych takich rekomendacji. Widać, że te akcje rosną i te spółki poprawiają wyniki systematycznie, ale nie odbywa się to w atmosferze gdzieś tam takiej licytacji nieustającej, jak to będzie. Jest wielu mądrych, doświadczonych analityków czy zarządzających aktywami, którzy właśnie przestrzegają przed ryzykiem i to samo z siebie potrafi gdzieś tam tą bańkę spekulacyjną delikatnie przekuwać i spuszczać te powietrze z tego balona, zanim on by pękł w sposób niekontrolowany. Więc to mnie napawa z drugiej strony właśnie optymizmem, ale jednak cały czas o tym ryzyku warto pamiętać.
0: To jest bardzo ciekawe i faktycznie warto mieć to w głowie, bo to tak jak często czytamy tym takim drobnym druczkiem, że ryzyko na rynkach zawsze istnieje i sytuacja z 2007 roku nauczyła nas, że sytuacja na giełdzie to nie jest taka droga jednokierunkowa i wszystko może się zmienić. Pojawia się punkt zwrotny i wtedy mamy zupełnie inną rzeczywistość. Ale panie Pawle, jeszcze chciałem pana zapytać o szerszy kontekst, bo oczywiście giełda warszawska nie działa w próżni, w jakichś takich warunkach laboratorium. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, widzimy, co się dzieje z cenami ropy naftowej. No i mimo tych wielu złych informacji, mimo tych czarnych łabędzi, które pojawiają się na horyzoncie, warszawska giełda idzie w górę. Jak to tłumaczyć?
1: Tak, należy to tłumaczyć zaskakującym zjawiskiem, zaskakującym dla moim zdaniem inwestorów, czy tam klientów mniej jakby zorientowanych, takim zjawiskiem moim zdaniem nowoczesności polskiej gospodarki i bardzo silnego gdzieś tam rozproszenia tego wzrostu gospodarczego między branżami. My, przynajmniej jak ja rozmawiam tutaj z osobami spoza rynku, no to mamy tendencję do narzekania, do tego, że nie mamy tutaj silnych marek, nie mamy w tej gospodarce podmiotów, które gdzieś tam się wyróżniają, a to wynika głównie z tego, że my nie mamy takich właśnie potężnych takich brandów jak na przykład Coca-Cola, tylko mamy wiele przedsiębiorstw rozlokowanych proporcjonalnie w całym kraju, które tą swoją robotę wykonują, są eksporterami i w mniejszej skali działają, ale są bardzo, bardzo, robią to w sposób zrównoważony, rozsądny i gdzieś tam nie napinają mózgów na pokaz. Natomiast w skali całego kraju łącznie daje to właśnie świetny efekt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w tym kryzysie naftowym na pewno jednym z koni pociągowych giełdy to jest PKN Orlen, który po prostu no, na nas zarabia. Generalnie zarabia na nas ponad normatywnie. Czyli w cenach benzyny w tej chwili PKN Orlen, czy ropy naftowej, czy diesla realizuje ogromne zyski w stosunku do tego okresu sprzed wybuchu wojny w Iranie. Pozwala mu na to koniunktura giełdowa, musi te ceny tak naprawdę mieć na tyle takie wysokie, bo takie te ceny ma konkurencja. No ale PKN Orlen waży w indeksie 17%, jak się nie mylę, w indeksie WIG w tej chwili i w związku z tym on rośnie i to ściągnie ten indeks do góry. Natomiast inne spółki też rosną.
0: Niezależnie od tego, co stanie się za chwilę też na warszawskiej giełdzie, to jednak jednego możemy być pewni, że

0: te dni, 3 sierpnia i 4 sierpnia 2026 roku, przejdą do historii, do annałów rynków kapitałowych w Polsce. No bo tak, wczoraj mieliśmy pobicie tego wieloletniego rekordu na WIG20, a dzisiaj z kolei dokładnie około godziny 11:40 szeroki indeks WIG przebił granicę 150 tysięcy punktów. W pracy maklera, w pracy analityka o takich chwilach się pamięta.
1: Tak, o takich chwilach się pamięta, o takich chwilach też się marzy, no bo jak rynki rosną, to nam wszystkim się poprawia, ale to jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, obraz gospodarki odbity jest w indeksach giełdowych, więc jeżeli te indeksy rosną, no to można powiedzieć, że sytuacja nas wszystkich jako obywateli, jako społeczeństwa się poprawia, że generalnie to państwo się bogaci. Niezależnie od tego, jakie są odczucia społeczne, to odczyty takie gdzieś tam ubrane w cyfry matematyczne pokazują, że jest coraz lepiej.
0: No niektórzy mówią, że ten barometr gospodarki, jakim jest giełda, działa z pewnym wyprzedzeniem, a zatem jeżeli teraz widzimy wzrosty, to w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dobrych danych makro. Czy tak to działa, czy jednak automatyzmem tego nie powinniśmy nazywać?
1: Można powiedzieć, że tak to działa. Mhm. Automatu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie Pawle.
1: Dziękuję.
0: A ja jeszcze zerknę na to, co dzieje się w tej chwili na warszawskiej giełdzie. WIG zyskuje w tej chwili 1,31%, 150 372 punkty. W tej chwili to są dane dokładnie z teraz. Jeżeli chodzi o WIG20, tutaj mamy wzrost 0,83%, może trochę bardziej niemrawo w porównaniu do WIG-u, ale mamy 3975 punktów, a zatem 25 punktów dzieli nas przed psychologiczną granicą 4000 punktów. No i pozostałe indeksy, które całkiem nieźle dzisiaj sobie dają radę. MWIG 40,65% na plusie i SWIG 81,19% na plusie. I warszawska giełda wypada pod tym względem nawet nieźle w porównaniu do innych europejskich giełd. Chociażby niemiecki DAX dzisiaj tylko zyskuje niecałe 0,5%, a zatem warto zaobserwować i też porównać sobie to, co dzieje się w Polsce i to, co dzieje się na rynkach, chociażby u naszych sąsiadów. To jeszcze wspomnę o ropie naftowej. W tej chwili ropa WTI $80,83, wzrost o 61%. No i ropa Brent, na którą patrzymy tutaj bardzo uważnie w Europie. No w tej chwili ten impet trochę osłabł na całe szczęście. $84,70. Drożej niż wczoraj, ale o 1%. A przypomnę, przed chwilą, pół godziny temu mówiliśmy o 2%. Wzroście. Marek Klapa, magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polityczna awantura po ułaskawieniu starucha. Decyzję tłumaczy rzecznik prezydenta. Są nowe ustalenia prokuratury po śmiertelnym wypadku 11-latka. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Upał uderza w polskie elektrownie. Zakłady Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę kilku bloków. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przedstawiciele koalicji rządzącej krytykują prezydenta za ułaskawienie wielokrotnie naruszającego prawo lidera kibiców Legii Warszawa. Piotr Staruch-Staruchowicz odzyskał prawo wejścia na stadiony. Rzecznik prezydenta mówił dziś, to cytat, wara rządzącym od decyzji Karola Nawrockiego. Emocje są duże, a komentarze zebrał Witold Banach.
2: Prezydent podczas pierwszego roku swojego urzędowania skorzystał z prawa łaski wobec 7 osób, ale żadna jego decyzja nie wywołała tak mocnych reakcji jak ułaskawienie Piotra Staruch-Staruchowicza. Tej decyzji nie rozumie wiceszef MSWiA Tomasz Szymański, który podkreśla, że w pewnym sensie stwarza ona poczucie bezkarności pseudokibicom.
3: To jest taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczy, że Karol Nawrocki decyzję podjął w sposób odpowiedzialny.
4: Po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
2: Prezydent, stosując prawo łaski wobec starucha, zarządził darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe.
1: Staruchowicz miał w przeszłości problemy z prawem. Wtargnął na murawę, spoliczkował piłkarza Legii Jakuba Rzeźniczaka. Usłyszał też wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Winę ponosi kierowca maszyny rolniczej. Prokuratura przedstawiła najnowsze ustalenia po wczorajszym śmiertelnym potrąceniu 11-latka na hulajnodze. Do wypadku doszło we wsi Sypień pod Łowiczem. Chłopiec zderzył się z kombajnem, mimo reanimacji zmarł. Biegli ustalili, że winę ponosi 48-letni kombajnista, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
5: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Kierowca kombajnu został zatrzymany. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 8 lat więzienia. W informacjach upał i problemy w dwóch polskich elektrowniach. Zakłady Połaniec i Kozienice ograniczyły dziś pracę z powodu problemów z chłodzeniem wodą z Wisły. Według komunikatów publikowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa w elektrowni Połaniec wygaszono blok numer 5, 6 i 7. Ograniczono też pracę bloku numer 2. W Kozienicach wygaszono bloki 4 i 2. Łączny ubytek mocy wynosi około 1 gigawata, podsumował w serwisie X Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. A więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Podczas upałów dbajmy nie tylko o siebie, ale także o zwierzęta, apelują weterynarze. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do udaru cieplnego i szybkiej śmierci. Nie wyprowadzajmy psów ani kotów podczas największego nasłonecznienia, mówi weterynarz Anna Wasak.
6: Zawsze zalecam, żeby wychodzić na spacery wczesnym rankiem i późnym wieczorem, bo w ciągu dnia miasto się bardzo nagrzewa. Chodniki się nagrzewają, psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy. Zdarzają się takie sytuacje, że kawałki asfaltu przyklejają się dosłownie do łapek i może to powodować nawet zatrucie, pomijając fakt, że to po prostu odparza łapę i boli.
1: Podczas upałów zwierzęta muszą mieć stały dostęp do świeżej wody i zacienionego miejsca. Na południu i wschodzie Polski obowiązuje dziś trzeci, najwyższy alert przed upałami. Do czwartku temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Od początku lata we Francji zatrzymano blisko 400 osób w związku z pożarami. Ogień pojawiał się w różnych częściach kraju. W wielu przypadkach władze podejrzewają celowe działanie.
7: Francuskie władze szacują, że około 2/3 pożarów, które wybuchły w ostatnich tygodniach, było wynikiem celowych podpaleń. Jak podaje stacja BFM, powołując się na dane francuskiego MSW, od początku lata zatrzymano 375 osób podejrzanych o spowodowanie pożarów. Szczególnie komentowany jest fakt, że wśród zatrzymanych jest aż 142 nieletnich. Dużym echem odbiła się m.in. sprawa dwóch nastolatków podejrzanych o podpalenie zabytkowego zamku w Divonne-les-Bains. Nieletnich podejrzanych o spowodowanie pożarów zatrzymano także w departamencie departamentach Wach i Żeronda, które należą do najbardziej dotkniętych przez żywioł. Z kolei w Pirenejach po pożarze spowodowanym przez dwóch chłopców w wieku 10

0: rozwój 13 lat władze miejscowości Amélie-les-Bains-Palalda zdecydowały o wprowadzeniu godziny policyjnej dla młodzieży. We Francji walka z ogniem trwa nieprzerwanie od początku lata. Kraj zmaga się z najtrudniejszym sezonem pożarowym w swojej historii. Od początku roku pożary strawiły już niemal 120 tysięcy hektarów lasów.
1: O czym z Paryża mówił Stefan Folzer.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal w całym kraju temperatura przekracza 30 stopni. 35 jest na Podkarpaciu, 34 w Lubelskiem, na Mazowszu okolice 30. Kto potrzebuje ochłody, znajdzie wytchnienie nad morzem, na Mazurach lub Suwalszczyźnie. Tam temperatura oscyluje w granicach 23 stopni. Uwaga, w drugiej części dnia na zachodzie pojawią się burze.
2: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w Starachowicach w Świętokrzyskiem. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, na południu miejscami umiarkowany. Najlepiej oddycha się na Pomorzu. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości ze słońca. Jednak w największy upał warto ograniczyć zużycie energii. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza. Tam lepiej oszczędzać wodę. Do podlewania ogrodu można wykorzystywać deszczówkę.
2: Klimat. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Dzień dobry Państwu. Prawie 9 minut po 13. Małgorzata Żochowska, Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek i Eldar Pedorenko. To my będziemy z Państwem do 16. Jak zwykle przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas i informować Państwa o najważniejszych aspektach naszego życia w tej części programu. Ja wiem, czy politycznego? Chyba tak, ale także trochę świata sportu spróbujemy tej jego nie najlepszej strony.
2: Komentarz.
14: Jeden z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, Piotr Staruchowicz, został ułaskawiony przez prezydenta. Sprawę szeroko komentują media i politycy. Przypominają sylwetkę Starucha, robimy to także my. Przez wiele lat był tak zwanym gniazdowym Legii Warszawa. W październiku 2009 roku zrobiło się o nim głośno, gdy klub chciał uczcić minutą ciszy jego współwłaściciela, jednego z szefów grupy ITI, Jana Wejherta. Staruch zaczął wówczas intonować hasło jeszcze jeden, skierowane w stronę Mariusza Waltera, drugiego współwłaściciela Legii. Wówczas ochrona wyprowadziła go siłą z trybun.

0: i nałożyła zakaz stadionowy zawieszony pod koniec 2010 roku. Tenże zakaz stadionowy odwieszono po kolejnym incydencie. To był 2011 rok. Po porażce Legii z Ruchem Chorzów kibice stołecznej drużyny pluli na piłkarzy, ich wyzywali. Ostro odpowiedział im obrońca Jakub Rzeźniczak. Kiedy zawodnicy Legii wrócili na murawę, na pomeczowy trening Staruchowicz uderzył Rzeźniczaka w twarz. W 2012 roku trafił do aresztu, usłyszał zarzuty związane z handlem narkotykami, wyszedł kilka miesięcy później po wpłaceniu kaucji. Ważna informacja, w listopadzie 2017 roku został prawomocnie uniewinniony. W związku z aresztowaniem tuż przed Euro w Polsce i Ukrainie środowisko kibicowskie i część prawicowych polityków i komentatorów mówiło o Staruchu jako więźniu politycznym czy osobistym więźniu Tuska. Gniazdowy Legii był też jedną z twarzy środowiska kibicowskiego w czasie otwartego konfliktu z żonem PO-PSL. To wszystko na stronie Polskiej Radio 24.pl. Tam jest też informacja o zakazach stadionowych. Drogi panie rzeczniku, rzeczniku pana prezydenta. Pan mówi wara rządowi i politykom od decyzji pana prezydenta. To ja tylko dodam, jeśli pan pozwoli, panie rzeczniku, będziemy mieć zdanie na ten temat. Każdy własne, bez względu na to, czy się panu prezydentowi i panu to podoba, czy też nie.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
0: Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Myśli pan, że pan prezydent i jego otoczenie spodziewało się takiej reakcji na ułaskawienie lidera kibiców Legii? Bo ja jestem przekonana, że tak, że doskonale wiedzieli, co się będzie działo.
2: Wydaje się, że tak, że to była przewidywalna reakcja. Jedna sprawa, no to sama sylwetka pana Starucha, ale tutaj pan prezydent no, chciał zapewne pokazać przywiązanie do tej społeczności, że pamięta o środowisku kibiców. Natomiast mnie niepokoi co innego, to znaczy deprecjacja samego prawa łaski. Prawo łaski to jest jedna z prerogatyw prezydenta, która powinna być stosowana w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach. Natomiast zastosowanie prawa łaski w stosunku do osoby, która otrzymała karę za wykroczenie, no to jest jednak znacząca deprecjacja samej instytucji prawa łaski. No, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Znaczy, co za chwilę pan prezydent będzie ułaskawiał osoby, które otrzymały mandat za przekroczenie prędkości. To na pewno nie buduje pozycji prezydenta, a wręcz odwrotnie deprecjonuje ten urząd.
0: No tak, ale mieliśmy z taką sytuacją jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, który ułaskawił dwóch polityków skazanych nieprawomocnie. Wyrok pierwszej instancji był prawomocny, do drugiej nawet nie doszło i pan prezydent ich ułaskawił i wtedy też myślę o panach Wąsiku i Kamińskim. Ja myślę, że ten proces zaczął się już wtedy, tej deprecjacji, o której pan mówi.
2: Znaczy, tam była jeszcze inna sytuacja, tam była w ogóle wątpliwa sytuacja prawna. Czy można
0: no tak, ale przepraszam, dodam tylko, że jedno z drugim idzie w parze, bo jeżeli mówi pan o tej sytuacji, to po tym, co zrobił Andrzej Duda, zaufanie do instytucji czy do tej prerogatywy pana prezydenta, jaką jest ułaskawienie, spada.
2: Ale no, pan Duda nas przyzwyczaił do tego, że miał ambiwalentny stosunek do konstytucji, do prawa. Przecież wielokrotnie zarzucano panu prezydentowi, że złamał konstytucję. No i to de facto było prawdą. Pan Karol Nawrocki, no też jego działania odnośnie samego prawa, chociażby związane z powoływaniem, niepowoływaniem czy sędziów, czy wręczaniem nominacji profesorskich, no budzą wątpliwości. Natomiast tutaj jest to działanie zgodne z prawem, no ale mocno deprecjonuje sam urząd prezydenta, no bo jeżeli kancelaria prezydenta ma się zajmować tego typu sprawami, no to chyba nie to miejsce.
0: No dobrze, to zostawmy. Niech sprawa toczy się dalej, bo będzie pewnie wiele sytuacji, w których pan prezydent będzie mógł wesprzeć ludzi ze swojego środowiska, delikatnie mówiąc. Kto wie? Zresztą to nie jest moje przewidywanie. Mówili o tym politycy w czasie, kiedy zatrzymano Wielkiego Bu na przykład. A znamy tę przynajmniej fotograficzną historię znajomości Karola Nawrockiego z Wielkim

0: Myślę, że pan prezydent jeszcze nie raz nas zaskoczy. A pan jest, panie doktorze, zaskoczony tym, jak Mateusz Morawiecki radzi sobie politycznie, jak się rozpycha łokciami, jak rozkłada PiS na łopatki i buduje poparcie, na tę chwilę przynajmniej?
1: Czy jestem zaskoczony? Nie. Ten konflikt w samym PiS-ie narastał od dawna. Od dawna też mówiło się o tym, że toczy się walka, żeby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast ja bym nie szedł tak daleko, że rozkłada PiS na łopatki. Myślę, że tutaj te przewidywania upadku PiS-u są jeszcze mocno przedwczesne. Mateusz Morawiecki buduje swoją pozycję. No, na razie gdzieś to poparcie waha się w granicach 7-8%. Pytanie, czy utrzyma się. Prawdopodobnie gdzieś koło 8-10% do wyborów takie poparcie będzie miał. Natomiast no, pytanie, czym Mateusz Morawiecki różni się od PiS-u. To, że zmieni strój, że będzie mówił różne rzeczy, to nie znaczy, że zbuduje zupełnie siłę opartą na innych wartościach niż PiS. Przecież Mateusz Morawiecki z emanacją PiS-u był prezesem Rady Ministrów przez 6 lat. Pamiętamy, co się wtedy działo. Z Mateuszem Morawieckim pracują też te same osoby, które wtedy tworzyły, czy były członkami rządu, albo pracowały na rzecz PiS-u. W związku z czym pytanie, czy co pokaże innego niż pokazuje PiS, bo te jego punkty, które zaprezentował na pikniku, no właściwie są na takim poziomie ogólności, że trudno się do nich odnosić. Mówienie o tym, że trzeba być patriotą, że trzeba szanować prezydenta, że trzeba budować bezpieczną Polskę, to są ogólniki, które nic nie znaczą. A też wiemy, że no Mateusz Morawiecki przyzwyczaił nas do tego, że jest w stanie powiedzieć wszystko. Wprawdzie twierdzi, że odwołuje się obecnie do, czy szuka poparcia wśród tych, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską, do tych, którzy są rozczarowani Trzecią Drogą. Ale widać wyraźnie, że walczy o elektorat PiS-u, że walczy też, pewnie będzie walczył, bo to należy przewidywać, o elektorat Konfederacji. Jednak te osoby, które tworzą, które popierają Konfederację, które są zainteresowane kwestiami ekonomicznymi, no tutaj Mateusz Morawiecki może do nich, może tworzyć czy budować poparcie także wśród tych osób.
0: Jest ciekawy sondaż na stronie Onetu. To jest prognoza z PiS-em podzielonym i z PiS-em zjednoczonym. No to najpierw ten podzielony. Koalicja Obywatelska 31,1, PiS 20,6. Konfederacja 13,1, Konfederacja Korony Polskiej 8,7, Lewica 7,7, Rozwój Plus 6,2, Partia Razem 3,9, PSL 3,3 i Polska 2051,7. Trzecie miejsce Konfederacji na poziomie 13,1% w porównaniu z wcześniejszą prognozą oznacza wzrost, uwaga, o 0,6 punktu procentowego, przy czym ugrupowanie Mentzena i Bosaka od dłuższego czasu stabilnie wokół tych 13% się utrzymuje. To jest pan ciekaw tego sondażu dla PiS-u Zjednoczonego? No to już podajemy. 32 Koalicja Obywatelska, bo pewnie nasi słuchacze też. Prawo i Sprawiedliwość 25,1. Konfederacja 13,4. No to rzeczywiście w miarę stabilnie koło tych 13. Patrzę jeszcze na Lewicę 7,5, czyli więcej. Partia Razem 4% mniej. PSL 3,3 i Polska 2050 na tym samym poziomie. Coś to zestawienie powinno nam mówić? Mogę przypomnieć dane, jeśli pan zechciałby, żebym powtórzyła któreś dla porównania, to mogę to zrobić.
1: Ja bym nie przywiązywał się zbytnio do tych sondaży. Ta pozycja w sondażach Rozwoju Plus jest trochę wynikiem efektu świeżości. Pamiętajmy też, że mamy okres wakacyjny, ludzie troszkę inaczej postrzegają, czy mają inną trochę percepcję informacji z mediów. Inaczej też traktują

czy mają różne opinie odnośnie partii politycznych, w związku z czym poczekałbym na taką niewielką stabilizację. Myślę, że gdzieś w okolicach września, października te sondaże będą już o wiele bardziej wiarygodne, no i będą nam dawały jakiś pogląd na to, co rzeczywiście dzieje się na scenie politycznej.

0: Stację Prawa i Sprawiedliwości, jeśli będą się utrzymywać, a co do tego, jak będą rosnąć, no to znajdzie się wielu chętnych do tego, żeby przypominać Mateuszowi Morawieckiemu jego polityczną przeszłość. A on sam w jednym z wywiadów, zdaje się dzisiaj nawet, powiedział, że on doskonale pamięta te momenty, w którym to politycy PiS-u przynosili Jarosławowi Kaczyńskiemu raporty na Karola Nawrockiego. Więc mówiąc tak wprost, zaczyna się. Dopiero się zaczyna.
1: No na pewno ta sytuacja będzie się pogłębiała. Na pewno należy się spodziewać coraz ostrzejszej retoryki. Ja nie słyszałem, ale w jakichś sprawozdań czy filmów, ale z tego, co niektórzy mówią, na samym wiecu Morawieckiego napadały bardzo niewybredne słowa w stronę PiS-u, w związku z czym ta walka między jednym i drugim ugrupowaniem na pewno będzie trwała. Natomiast no, jak się sumuje te wyniki w rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, to one jednak już po rozpadzie no, oscylują gdzieś tam w granicach, oczywiście w granicach poparcia dla dotychczasowego PiS-u. Myślę, że jeżeli chodzi o Konfederację czy Konfederację Korony Polskiej, tutaj te wyniki też jeszcze przez jakiś czas będą stabilne.
0: Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem. To Przemysław Czarnek po ataku ukraińskiego obywatela na kobietę, na Polkę. Ona została dość ciężko ranna. Pan Przemysław Czarnek przypomina, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, żeby chronić swoich obywateli. Rzeczniczka urzędu dość, czy ministerstwa zareagowała dość, powiedziałabym, nietypowo. Może nie będę cytować tej reakcji, ale zastanawiam się, co jeszcze Przemysław Czarnek może mieć w odwodzie, żeby ten efekt Morawieckiego trochę osłabić swoimi pomysłami, programem, może też osobowością?
1: To znaczy, po pierwsze ta radykalizacja, z którą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, na pewno będzie się nasilała. No jednak do wyborów należy przewidywać, że takich wypowiedzi będzie coraz więcej. Oczywiście te wypowiedzi no nie mają też wiele, nie są zgodne z prawdą, no bo jeżeli popatrzymy na liczbę deportacji, no to ta liczba wskazuje na to, że jednak państwo posiada odpowiednie narzędzia do tego, żeby deportować te osoby, które wpadają w konflikt z prawem. Przecież liczba deportacji w zeszłym roku to jest gdzieś w granicach 8-9 tysięcy osób. W tym roku już w pierwszym półroczu to jest ponad 5 tysięcy osób, a więc widać, że państwo tutaj działa. Natomiast druga sprawa to jest ta, o której pani wspomniała, jeżeli chodzi o tą walkę pomiędzy Morawieckim a Czarnkiem. No, należy przewidywać, że pan profesor Czarnek będzie uderzał w te nastroje, które są właściwe dla tej mocno prawej strony, a więc w takie radykalne poglądy dotyczące czy Ukrainy, czy uchodźców, czy dotyczące kwestii gospodarczych. Tutaj jeszcze też należy przewidywać jakieś ciekawe propozycje, w cudzysłowie ciekawie oczywiście, więc na pewno będzie bardziej uderzał w tą stronę prawą, Morawiecki raczej w tą stronę centrową, aczkolwiek myślę, że na pewnym etapie kampanii też ta jego radykalizacja będzie się pogłębiała.
0: No dobrze, to zacytuję jednak Karolinę Gałecką. Pani rzecznik napisała tak. Pan sobie tym wpisem żarty robi, przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia. Ja jestem osobiście także ciekawa, gdzie jest Adam Bielan. I czy przygotowuje strategię dla Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, czy wręcz przeciwnie, dla Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia? Bo myślę, że czeka i zwleka.
1: No tak, tutaj zobaczymy, co, jak ta sytuacja się potoczy.

0: że ja myślę, że na razie jeszcze te przepływy będą występowały. Ja
1: tak, bo to nie koniec, zgodzę się z panem, tak.
0: Tak, że te przepływy będą i w jedną, i w drugą stronę. No, pan Karsknie i ta cała procedura związana z wykluczeniem, te rozmowy, które mają być przeprowadzane, no jednak jakiś tam skutek mogą dać, bo to jest oczywiście przekonywanie, żeby te osoby wróciły. Na pewno jest jakiś pakiet przygotowany różnych apanaży dla tych osób, jeżeli powrócą, czy gwarantowane miejsca na listach, czy też ewentualne obietnice jakichś przyszłych posad w różnego rodzaju instytucjach. Więc myślę, że to tak będzie działało. No ale też będziemy obserwować przepływy jeszcze, myślę, też z PiS-u, no bo jednak każdy teraz zaczyna kalkulować i co mu się bardziej opłaca. Jeżeli Mateusz Morawiecki będzie miał tą jakąś stabilną pozycję na tym poziomie 10%, no to każdy będzie liczył, na którym miejscu może się znaleźć, jeżeli chodzi o listy wyborcze. No a wiadomo, że to układanie list wyborczych przez Jarosława Kaczyńskiego zawsze było na tuż przed wyborami, a więc też tutaj przewidywania nie do końca mogą się sprawdzić. Stąd myślę, że przepływy jeszcze będą, jeszcze nie raz nas zaskoczą.
1: No dodam tylko, to dosłownie świeży wpis z cytatem pana Przemysława Czarnka, pana profesora. Apelujemy do naszych byłych kolegów, którzy są dzisiaj w innym klubie, ażeby zajęli się Polską, a nie tym, czym zajmował się wczoraj między innymi nasz kolega Mateusz Morawiecki. Tak mówił na konferencji. Mówił o tym, że ramiona Prawa i Sprawiedliwości są cały czas szeroko otwarte dla kolegów z Rozwoju Plus. Jak sądzę, pewnie dla innych także polityków. Pojemne jest serce Prawa i Sprawiedliwości, to takie wirtualne i polityczne.
0: No na pewno, także tutaj Prawo i Sprawiedliwość no, musi to poparcie jakoś budować. Musi zdobywać też jak najwięcej takich polityków, którzy będą rozpoznawalni lokalnie, bo jednak no, ktoś musi te listy ciągnąć do góry.
1: Tak, zdecydowanie. Nie mogę się z panem nie zgodzić. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Rafał Majewski z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
8: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
7: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
10: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent w ogniu krytyki po ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza. Karol Nawrocki uchylił zakaz stadionowy nałożony na nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Prezydent wysłał bardzo niedobry sygnał do obywateli. Tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
12: Mam nadzieję, że nie przełoży się to na to, że prezydent będzie wysyłał do innych grup, które w ich odczuciu kierują się sportowymi emocjami, takiego sygnału, że w razie czego ich ułaskawię.
11: Prezydent ma prawo do dowolnego stosowania prawa łaski, odpowiada rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Podkreśla, że decyzja została podjęta po dokładnym zapoznaniu się z aktami sprawy. Staruch ma na swoim koncie m.in. wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica.

0: Polonii, Warszawa. Polskie sieci elektroenergetyczne wprowadzają okresowe przywołanie rynku mocy. To apel do spółek o szukanie rezerw w magazynach. Powodem jest fala upałów. Procedura będzie obowiązywała od godziny 17 do 19. Jej celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw prądu. Polski system elektroenergetyczny jest dobrze przygotowany na kolejne fale upałów. Mamy też odpowiednie narzędzia, mówi Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki.
1: Jednym z takich mechanizmów jest rynek mocy i właśnie dziś ogłosiliśmy tak zwane przywołanie na tym rynku. Jest to absolutnie standardowa procedura, a zastosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania.
0: Celem przywołania jest odbudowanie zapasów energii. Z powodu problemów z chłodzeniem wody z Wisły dwie elektrownie, Połaniec i Kozienice, ograniczyły dziś produkcję prądu. Turcja domaga się wstrzymania ataków na statki handlowe na Morzu Czarnym. Wczoraj doszło do ostrzału tureckiej jednostki w rejonie Noworosyjska. Trzech członków załogi zostało rannych. MSZ w Ankarze domaga się od Rosji i Ukrainy zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. W specjalnym komunikacie czytamy, że ataki mogą mieć negatywny wpływ między innymi dla rynku żywności. Dzięki tej inwestycji kierowcy na Podlasiu pojadą szybciej i bezpieczniej. Drogowcy oddali do użytku nowy odcinek ekspresowej dziewiętnastki. Liczący 6,5 km fragment łączy miejscowości Deniski i Haćki. To ważna droga dla całego regionu, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Oddajemy do użytku kolejny odcinek S19, najważniejszej drogi tranzytowej Polski Wschodniej. To 6,5 km, 305 milionów złotych, a wszystko z troską o bezpieczeństwo i komfort życia użytkowników drogi.
0: Kierowcy już korzystają z nowej trasy. Drogowcy wykonują ostatnie prace wykończeniowe. Docelowo S19 ma połączyć Podlasie z Podkarpaciem.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 13.33, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Przez kilkadziesiąt godzin media społecznościowe wyglądały tak, jakby właśnie rozpoczęła się największa od lat fala migracyjna do Europy. Nagrania z hiszpańskiej Ceuty obiegły świat, politycy ostrzegali przed zagrożeniem dla strefy Schengen, a internet zapełnił się komentarzami o marszu 60 tysięcy migrantów. Tymczasem rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana, bo właśnie około 60 tysięcy osób uwierzyło w plotkę rozpowszechnianą w marokańskich mediach społecznościowych. Ta plotka brzmiała tak. Każdy, kto dopłynie do Ceuty, dostanie dokumenty, zakwaterowanie i możliwość przepłynięcia promem do kontynentalnej Hiszpanii. Według hiszpańskiego rządu fałszywe informacje wykorzystywały mafie zajmujące się przemytem ludzi. Co najmniej 57 osób zapłaciło za tę plotkę najwyższą cenę. Straciło życie podczas prób przedostania się do hiszpańskiej eksklawy. I kiedy tysiące ludzi przekonały się, że żadna z tych obietnic nie była prawdziwa, niemal wszyscy zawrócili do Maroka. Pozostali głównie nieletni, objęci opieką i procedurami administracyjnymi, nadal są w Ceucie. Nie ruszyli dalej do Europy. Sama Ceuta, choć należy do Hiszpanii i Unii Europejskiej, leży na afrykańskim wybrzeżu i obowiązują tam szczególne zasady kontroli granicznej. Paradoks tej historii polega na tym, że niemal równocześnie narodziła się druga fałszywa opowieść. Tym razem jej odbiorcami byli Europejczycy. Krótkie filmy pokazujące tłumy ludzi przy granicy zaczęły funkcjonować jako dowód rzekomej inwazji na Europę. Tymczasem większość osób widocznych na tych nagraniach nigdy nie dotarła do kontynentalnej Hiszpanii. Wróciły do Maroka albo pozostały w afrykańskiej Ceucie. Wiele mediów o tym pisze, m.in. Onet. Te informacje także na Polskie Radio 24.pl.
3: Komentarz.
4: Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
4: Wszyscy daliśmy się nabrać? Komu? Królowi Maroka, Donaldowi Trumpowi? Komu jeszcze?
5: Tak, ta sytuacja, o której przed chwilą pani wspominała, jest bardzo ciekawa do przedmiotem analiz, ponieważ mamy po raz kolejny do czynienia z przypadkiem, kiedy mamy wykorzystaną migrację jako narzędzie wywierania wpływu jednego państwa na drugie państwo. To nie jest tak, że te osoby pojawiły się znienacka same z siebie, prawda, bez odpowiedniego, że tak powiem, zaplecza organizacyjnego.

0: innego.
1: Dokładnie, zaryzykowały, bo może dziś się uda, prawda, i nagle tych ryzykantów okazało się być 60 tysięcy.
0: Tak, to tutaj pierwszym takim elementem tej całej układanki, tego ciągu przyczynowo-skutkowego była decyzja sądu hiszpańskiego, który wskazał, że nie jest legalne przeprowadzenie procedury tak zwanych pushbacków, czyli nie wpuszczania osób na przekraczające granice w miejscach do tego nieprzeznaczone, czyli nie na przejściach granicznych, w sytuacji, kiedy oni dostają się drogą morską. I to był taki zaczyn, który spowodował właśnie to, że ta fala migrantów, fala migrantów pojawiła się na plaży w tej hiszpańskiej enklawie, ale tutaj z całą pewnością no, władze to było z inicjatywy władz marokańskich. To władze marokańskie są odpowiedzialne, prawda, za kontrolę swojej strony granicy. Więc sytuacja, kiedy właśnie organizowane są transporty osób, które próbują, które są właśnie zwiedzione jakąś plotką, jakąś informacją o rzekomej możliwości przedostania się do Hiszpanii, wraz, prawda, z dostarczeniem środków, gdzie mieli być pod tą granicę przywiezieni, czy dostarczeni wręcz właśnie jakimiś łodziami, pontonami, etc., no to już tutaj była sprawa władz marokańskich. Te osoby, te 60 tysięcy same z siebie tego nie zorganizowały. I tutaj właśnie to, o czym powiem, pani redaktor mówiła, kto tutaj, że tak powiem, odgrywa główną, pociąga za te sznurki, czy to jest właśnie król Maroka, czy Donald Trump. No wiele na to wskazuje, że właśnie taki jest tutaj tło, zaplecze tej całej sytuacji, ponieważ od momentu, kiedy Ameryka prowadzi wojnę z Iranem, a Hiszpania nie chce udzielać wsparcia w postaci użyczenia chociażby lotnisk dla lotnictwa amerykańskiego do prowadzenia operacji przeciwko Iranowi, Hiszpania jest na cenzurowanym u Donalda Trumpa. I to z kolei Maroko, król Maroka jest, chce bardzo mocno wejść w łaski amerykańskiego prezydenta, więc możliwe jest, nie byłbym osobiście zdziwiony tym, gdyby okazało się, bo wiele na to wskazuje, że właśnie z inicjatywy amerykańskiej, z potrzeby amerykańskiego, czy z chęci wyjścia naprzeciw oczekiwaniom strony amerykańskiej, ten kryzys migracyjny został prokurowany przez Maroko, tak żeby właśnie wpisywały się te narracje MAGA, ruchu MAGA, czy samego Donalda Trumpa i ludzi w jego otoczeniu, że Europa jest, prawda, już przegrana, że tutaj zupełnie nikt nie kontroluje.
1: Tak, zobaczcie, co się u nich dzieje, prawda?
0: Tak, kto przekracza granicę i to już jest po prostu koniec cywilizacji białego człowieka.
1: Jasne. Nie ma dowodów na to, że Donald Trump poprosił Maroko o wywołanie kryzysu migracyjnego. Takiej tezy nie da się nawet uczciwie postawić, ale skądś się bierze, prawda?
0: Tak, to jest, no można powiedzieć, jeżeli ktoś odnosi korzyść, no to ma motyw, prawda? Więc tutaj właśnie no, nigdy nie złapiemy za rękę.
1: Jasne, ale bo jeszcze okoliczności są dość szczególne. Tak, właśnie, bo tak. Najpierw Pedro Sanchez, jakby mówiąc w największym skrócie, pozwala imigrantom, którzy przebywają w Hiszpanii nielegalnie, uwiarygodnić swój kryzys, bo Pedro Sanchez uznał, że to lepsze rozwiązanie niż no nie wiem, fala nielegalnej imigracji. Potem hiszpański sąd wydaje orzeczenie, z którego wynika, że nie można puszapować ludzi, którzy docierają na przykład do Ceuty drogą morską, prawda? A potem już następuje lawina.
0: Tak. To też oczywiście Europa, czy w tym przypadku szczególnie Hiszpania, no nie jest bez winy, bo trzeba pamiętać o tym, że niespełna dwie dekady temu Hiszpania liczyła 30 kilka milionów mieszkańców. Dzisiaj jest to około 50 milionów. A ten wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest napływem migrantów i zwiększoną dzietnością osób, które przybyły do Hiszpanii. To jest powszechne zjawisko. Zawsze migranci mają większy poziom dzietności niż ludność miejscowa. Ale to się działo z pewnego bardzo konkretnego powodu.

0: ktoś musi pracować w szklarniach, dzięki którym w środku zimy na polskie stoły i stoły w innych krajach europejskich trafiają pomidory, ogórki, sałata, etc. I to jest...
1: Stąd też decyzja Sancheza, właśnie hiszpańskiego rządu, o legalizacji pobytu tych, którzy oczywiście musieli spełnić pewne warunki po to, żeby dostać, mówiąc w skrócie, dokumenty, prawda? Te potrzebne do legalnego życia w Hiszpanii.
0: Tak, to uznano, że to jest mniejsze zło.
1: Po prostu,
0: te osoby i tak tam już są, prawda? Więc trzeba jakoś ich spróbować włączyć w obieg funkcjonowania państwa legalnego, płacenia podatków, prawda, i innych formalnych elementów związanych z pobytem, chociażby, nie wiem, edukacja dzieci, czy możliwość korzystania z opieki zdrowotnej. Natomiast no, ten problem jest wygenerowany tym, że społeczeństwo hiszpańskie, tak jak każde społeczeństwo państw wysoko rozwiniętych, krajów Unii Europejskiej, cierpi na starzenie się. I to postępujące w bardzo, bardzo szybkim tempie. Hiszpania należy do tej kategorii krajów, podobnie jak Polska, o najniższym współczynniku dzietności, tak, gdzie w całej Unii Europejskiej jest poniżej 2,1, czyli tej zapewniającej tą prostą zastępowalność pokoleń. Więc żeby zapewnić ręce do pracy, no są sprowadzani imigranci czy później są legalizowani. Więc niestety ten taki cykl błędów w tym obszarze pojawi się, no, jest powielany w kolejnych krajach, bo nigdy politycy nie mówią, że wyrażają zgodę na permanentną przeniesienie się jakiejś grupy osób. Zawsze to jest czasowe, zawsze to jest na kontrakt. Tylko później te osoby przedłużają te kontrakty, czy przedłużają już nielegalnie swój pobyt i zostają tam i dołączają do nich kolejni, chociażby w procesie łączenia rodzin. Więc jest to problem nierozwiązywalny, a takie głosy polityków dotyczących, postulujących wyrzucenie Hiszpanii ze strefy Schengen, to są bardzo niebezpieczne. No właśnie mija 10 lat od poprzedniego wielkiego kryzysu migracyjnego, związanego z napływem uchodźców syryjskich i cały czas jesteśmy, zdaje się, w bardzo podobnym miejscu, pomimo różnych inicjatyw strategicznych rozwiązania tych problemów.
1: Panie doktorze, ale czy to oznacza, czy ta sytuacja oznacza, że Europa dała się nabrać, to znaczy europejscy populiści, na przykład premierka Włoch, tak, na czele, ale uwielbiam to określenie, były głosy z Finlandii, prawda, że Hiszpania sobie nie radzi. Głos zabrał w tej sprawie także premier Donald Tusk, może mniej... mniej krytyczny, tak, bardziej ostrożny, ale jednak, czyli daliśmy się generalnie rozegrać. Komu? Donaldowi Trumpowi? No bo to zmierza w tę stronę, prawda?
0: Znaczy to jest ten proces tak zwanej weaponizacji migracji. Czy to jest przywódca Turcji 10 lat temu, czy to jest 5 lat temu Aleksander Łukaszenko, czy dzisiaj król Maroka. Państwa, które mają możliwość wywierania presji w ten sposób na Europę, z tego narzędzia niestety korzystają. Problem też oczywiście jest w polityce wewnętrznej wielu państw europejskich, w tym tych najważniejszych, największych. Mianowicie mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem popularności ruchów populistycznych. Liderem sondaży w Niemczech jest AfD. We Francji za 9 miesięcy wybory prezydenckie i tutaj chyba nic nie stanie na przeszkodzie Marine Le Pen, żeby zostać kolejną, objąć to stanowisko. Z kolei Giorgia Meloni, która pochodzi z prawicowego ruchu Bracia Głosi, ma już konkurencję na prawo od siebie, więc też musi przyjąć bardziej rygorystyczny ton. To samo przecież dzieje się w Polsce. No nie oszukujmy się, że tutaj w żadnym stopniu nie odbiegamy tą dynamiką polityczną wokół właśnie tematów migracji. Więc tutaj najbliższe kilkanaście miesięcy no, mogą być decydujące, jeżeli właśnie dojdzie do zmiany władzy w takich krajach jak Niemcy, jak Francja, no to wiele, a na ten moment na to wiele wskazuje, to ta zmiana wydarzy się na tym podgledniu tej sytuacji związanej z sytuacjami na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.
1: I zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie podsycał te niepokoje i politycznie wykorzystywał.
0: Tak, kto będzie bardziej radykalny, kto będzie powodował, że ci, którzy do tej pory byli uznawani za radykalnych, już tacy radykalni nie będą. Tak, a ci, którzy nie byli do tej pory radykalni, żeby nie utracić poparcia polityczne w elektoracie, sami przejdą na bardziej stanowcze stanowisko.
1: No właśnie, bo jeśli się zastanawiamy, po co byłoby to Donaldowi Trumpowi, no to po pierwsze autostrada przez Maroko gdzieś na Bliski Wschód, być może. Po drugie, warto zagrać na nosie hiszpańskiemu premierowi, który wymyka się Donaldowi Trumpowi spod kontroli, prawda? Doskonała okazja. Ale po co to samemu królowi Maroka? No może on chce tę Ceutę odzyskać na przykład, bo jeśli spojrzymy na mapę, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, to taki właściwie cypel na północy Afryki, graniczący właśnie z Marokiem. Od strony lądu są zasieki, ale od strony wody, no to właśnie widzieliśmy, co się może wydarzyć.
0: Tak, no tutaj to jest pewna zaszłość kolonialna, te posiadłości hiszpańskie w Maroko, które było kolonią francuską, ale też tam były kwestie dotyczące tak zwanej Sahary Zachodniej, czyli terytorium przez Rabat, czyli przez władze marokańskie nieuznawane, będące w południowej części tego państwa, które właśnie wspierała Hiszpania. Więc tam wiele się nakłada interesów. Ostatnich to tutaj niesnasek, jakby pole niesnasek, to jest kwestia polityki energetycznej. Mianowicie Hiszpania podpisała umowę z Algierią, jeżeli chodzi o zakup gazu. Więc Algieria jest, no, relacje algiersko-marokańskie nie należą do zbyt dobrosąsiedzkich. Może nie, tam, oczywiście nie ma mowy o żadnym konflikcie zbrojnym, ale to na pewno nie są dobrosąsiedzkie relacje. Więc tam jest cały szereg problemów i ta ostatnia sytuacja jakby była swego rodzaju wisienką na tym torcie tych problemów tamtej części. No a jeszcze to jest, wszystko na to się nakłada bardzo dla mnie zaskakujący wątek, że organizatorami następnych Mistrzostw Świata w piłce nożnej ma być nie kto inny jak Portugalia, Hiszpania i właśnie Maroko. Więc to też dodaje ciekawego aspektu do tego całego zamieszania.
1: Ciekawa jestem, jaki medal przy tej okazji Gianni Infantino wręczy Donaldowi Trumpowi. Nie wiem.
0: Myślę, że nagrodę pokojową, bo tutaj
1: no ale za co?
0: Takim, to nie musi być za to.
1: Ach,
0: to
1: słusznie. To ma pan rację. Ona jest okazjonalna.
0: Wystarczy wola tylko wręczenia, uhonorowania. Tak. Na całe szczęście nie przeszedł ten pomysł, został zdecydowany pomysł. Jeżeli już wchodzimy na ten wątek polityczno-piłkarski, to został
1: sprzedaż części praw do organizacji mundialu. Tak. No tak, tak,
0: to
1: duże oburzenie.
0: UEFA postawiła się i to jest jednak zbyt, Europa może w innych obszarach nie jest przodująca, ale jeżeli chodzi o piłkę nożną, to tutaj jeszcze ma coś do powiedzenia, więc tutaj jest solidarny głos Federacji Europejskiej. Spowodował, że ten pomysł został całe szczęście stopedowany, no bo tam też były powiązania z rodziną Trumpa.
1: Właśnie chciałam pana zapytać, czy spotkał pan w komentarzach nazwisko jednej z osób zaangażowanych w tę umowę? Jared Kushner. A kimże jest Jared Kushner? Jest zięciem Donalda Trumpa. To żebyśmy zdążyli...
0: Jego brat, z tego co pamiętam, to nie on sam.
1: Ach, nie
0: tylko,
1: sam Jared. No dobrze.
0: Tylko jego brat, no ale wszystko, że tak powiem, szeroko rozumianej familii.
1: Mister Jared, proszę mi wybaczyć. Tak. Panie doktorze, Donald Trump bliski najniższego poparcia, to sygnał przed wyborami połówkowymi. Amerykanie mierzą poparcie dla działań Trumpa wśród Amerykanów spadło z 37, to i tak było mało, do 35. Ale oni mają jeszcze jedno zestawienie, prawda? Taki dystans, bilans między ocenami negatywnymi i pozytywnymi. W ten sposób też mierzą to poparcie i ten dystans jest no, w historii politycznych sukcesów Donalda Trumpa najwyższy, ale dodam tylko,

0: tylko, że pierwszy raz od blisko 10 lat badani Amerykanie uznali, że demokraci lepiej radzą sobie z gospodarką od republikanów. Mamy sierpień, wrzesień, październik, listopad, no niecałe 3 miesiące do wyborów. Co jeszcze może zrobić Donald Trump? Nacjonalizacja wyborów mu się nie udała. Próba przeforsowania zakazu głosowania korespondencyjnego bez aktualnego dowodu. Sam fakt, że to możliwe, jest dziwny, no ale oni tak mają. To się też nie udało. No to co on jeszcze może zrobić? Może nie uznać na przykład wyników tych wyborów listopadowych?
1: Znaczy z tą opcją może nie nacjonalizacji, federalizacji tych wyborów, bo tu trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych wybory są...
0: No tak, powinna użyć określenia federalizacji, tak.
1: Stanowym. Natomiast wydaje mi się, że ten plan dotyczący użycia na przykład struktur ICE, czyli tej policji granicznej i służącej do właśnie zapobiegania nielegalnej imigracji i wykorzystania jej do pilnowania punktów głosowań, tak żeby sprawdzać, czy osoby, które głosują, są faktycznie Amerykanami, no to ten scenariusz wydaje mi się, że może być cały czas na stole. A to będzie uwarunkowane właśnie sondażami. Im te sondaże będą gorsze, tym większe będzie jednak prawdopodobieństwo powrotu do takiego tragicznego scenariusza, bo to będzie kolejny element wskazujący, że Stany Zjednoczone z tego jaśniejącego miasta na wzgórzu, jak sami o sobie lubią mówić, czyli takiego właśnie symbolu demokracji, wolności, praw jednostki, staną się właśnie, powoli stają się zaprzeczeniem przez karykaturę. Bo te pewne doniesienia, które są ze Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich miesięcy, byśmy tak zebrali, gdyby nam ktoś powiedział, że to się dzieje w jakimś kraju, to byśmy stwierdzili, no ten kraj jest na granicy upadku i później by nam ktoś powiedział, że to w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy się dzieją, to byśmy zrobili wielkie oczy, a niestety tak się dzieje za obecnych rządów obecnego prezydenta, który no, jest bardziej chyba skupiony na powiększaniu własnego majątku. Niedawno były takie informacje, że od rozpoczęcia kadencji majątek Donalda Trumpa zwiększył się o ponad 2 miliardy dolarów, z czego większość była z handlu kryptowalutami i wykorzystywania wiedzy. No i też są skarże o podejrzenia o wykorzystywanie wiedzy tak zwanej insiderskiej.
0: Czyli przecieki z giełdy po prostu i sterowanie tymi relacjami. Tylko wie pan,
1: puszczanie na przykład rynkiem ropy naftowej, tak. ten cały taka sekwencja eskalacji, deeskalacji, zapowiedzi rozmów pokojowych, później bombardowania kolejne, to też wpisuje się w taki schemat, gdzie właśnie jakby ktoś celowo to robił na potrzeby właśnie grania, znaczy wygrywania olbrzymich sum na takiej ruletce związanej właśnie z handlem ropą.
0: Bo to się odbywa tak. Najpierw mówimy, że jest dobrze, że prowadzimy negocjacje, cena spada. Prawda? Czekamy, a potem mówimy, że nie, odwrotnie, tak? Najpierw prowadzimy jakieś działania, które mają zmierzać do tego, że te ceny spadają, a potem dzieje się coś, co powoduje, że ona...
1: Zapowiedź, prawda, która później nie jest zrealizowana.
0: Tak. I na przykład mówimy, że zniszczymy cywilizację, no to cena rośnie i na tym zarabiamy. To jest ten mechanizm, któremu już przyglądają się śledczy, dziennikarze też z pewnością. Chciałabym jeszcze pana zapytać na koniec naszej rozmowy. Czy demokraci po prostu czekają, aż się republikanie wyłożą już tak na dobre, czy przechodzą do jakiejś ofensywy? Mało o tym mówimy, jestem tego ciekawa.
1: To jest bardzo, to znaczy, gdyby taka była ich strategia, to byłaby ona mało wydajna, ponieważ władzę trzeba zdobyć. Ona nie spada.
0: Nie przychodzi sama.
1: Nie przychodzi sama i niestety takie podejście ma kierownictwo tej partii, które no, jest pewnym takim symbolem amerykańskiej polityki współobecnej, jest dosyć leciwe, mówiąc, no nie chcąc nikomu wypominać wieku, ale to nie są najmłodsi politycy.
0: I oni mówi pan właśnie o demokratach, strategię. Tak?
1: O demokratach, tak. O kierownictwie w kongresie Partii Demokratycznej, to właśnie o nich, to nie są najmłodsi, to są politycy z bardzo dużym stażem, o tak.

0: Natomiast rosną w siłę młode pokolenie, na przykład kongresmenka Ocasio-Cortez czy burmistrz Nowego Jorku, Mandani, który co prawda nie może w wyborach prezydenckich kandydować, ale jest tutaj no bardziej, to skrzydło radykalne, w sensie bardziej
1: no, ale jest doskonały do tego, żeby budować, użyję określenia, atmosferę, prawda, żeby takie przedpole wydeptywać dla tych, którzy mogliby ewentualnie wykorzystać jego popularność.
0: Bo... Tak, jako swego rodzaju no, takie koło zamachowe dla kampanii wyborczej. No i tu właśnie jest bardzo duży problem, że właśnie te dwie frakcje, te dwa środowiska w ramach Partii Demokratycznej, no będą musiały się na tyle ze sobą dogadać, żeby jednak ten cel wspólny, mianowicie odsunięcie republikanów od władzy, no, móc osiągnąć. Więc tutaj jest pewna moja wątpliwość, czy te środowiska nie stwierdzą, te frakcje nie stwierdzą, że no, pójście na jakieś ustępstwo, bo wiadomo, współpraca wymaga ustępstw, będzie zbyt wysoką ceną, nawet w kontekście tego, że tutaj celem jest zwyciężenie chociażby, no, chociażby w jednej izbie amerykańskiego parlamentu, bo też trzeba pamiętać o tym, że ten amerykański system parlamentarny, wyborczy do parlamentu powoduje, że on jest mocno zabetonowany, ta scena polityczna i nie wie, tak na dobrą sprawę, w niewielkiej części okręgów wyborczych ta rywalizacja wyborcza faktycznie się dzieje. Przeważnie z góry wiadomo, kto wygra wybory w większości amerykańskich okręgów.
1: Dziękuję panu za komentarz. Doktor Przemysław Kwiatkowski z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Wrocław i decyzja sądu w sprawie 18-latka z Ukrainy. Chłopak trafi do aresztu, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Rzecznik rządu komentuje ułaskawienie starucha. Decyzja absurdalna, słyszymy od Adama Szłapki. W środku fali upałów szukamy ochłody. Turystyczny boom przeżywa Szkocja. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Trzy miesiące aresztu dla 18-latka z Ukrainy. Tak zdecydował wrocławski sąd. Chłopak odpowiada za usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. W weekend ofiara została kilkukrotnie zraniona nożem. W poniedziałek opuściła szpital. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Zgodził się, że zachodzi obawa matactwa i ucieczki. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ofiara i domniemany

0: Sprawca nie znali się. 18-latkowi grozi dożywocie. Absurdalne, tak o ułaskawieniu Piotra Starucha Staruchowicza mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka przyznaje, że akt łaski to wyłączna prerogatywa prezydenta, ale warto się głębiej zastanowić, co i komu jest darowane. Wyrok dla Starucha dotyczył zakazu stadionowego.
1: Skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny emocjonalny związek. I patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, tę kwestię rozwoju i tak dalej, i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne.
0: Prezydent ma prawo do dowolnego stosowania prawa łaski, tak mówił przed południem rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Podkreślał, że decyzja została podjęta po dokładnym zapoznaniu się z aktami sprawy. Staruch poza wspomnianym już zakazem stadionowym ma na swoim koncie m.in. wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii Warszawa. W informacjach podwarszawski Wołomin i tykająca bomba. Na nielegalnym składowisku zalega 20 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów chemicznych. Władze miasta od 3 lat apelują o pomoc w rozwiązaniu problemu. Teraz sprawa jest wyjątkowo pilna, bo z powodu wysokich temperatur plastikowe pojemniki pękają, mówi sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska.
2: Ponad 20 tysięcy ton odpadów, tyleż też pojemników różnego typu mauzerów, beczek ustawionych na paletach, czasami warstwowych. To wszystko w tej chwili, proszę państwa, już pęka, przewracają się te pojemniki, palety się uginają pod tymi pojemnikami i my jako gmina po prostu alarmujemy, ponieważ nie jest to w naszej w żaden sposób jurysdykcji. Nie mamy żadnej podstawy formalno-prawnej, żeby działać, żeby wydawać na to środki publiczne będące w naszym posiadaniu.
0: Postępowanie prowadzi marszałek województwa mazowieckiego. Jednak bez pomocy rządowej, jak podkreślają władze miasta, nie uda się rozwiązać problemu. Koszt utylizacji odpadów to 200 milionów złotych. Temperatura znacząco rośnie, a razem z nią zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Dziś cała południowa, a także część wschodniej i centralnej Polski są objęte alertami IMGW trzeciego stopnia. Lokalnie temperatura sięga 38 stopni, jutro może to być nawet 40. Ryzyko odwodnienia, osłabienia, zaburzeń świadomości i udaru występuje nie tylko u seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie, mówi dr Marta Solnica. Wymienia też objawy, które powinny wzbudzić naszą czujność.
3: Bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają. Występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni. Pocenie się występuje na ogół w pierwszym okresie udaru. W późniejszym okresie już pocenia nie ma. Natomiast temperatura w dalszym ciągu jest bardzo wysoka.
0: Gdy występują takie objawy, należy spróbować schłodzić ciało i niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia. Wysokie temperatury przekraczające 30, a lokalnie sięgające 40 stopni utrzymają się do czwartku. Szkocja przyciąga coraz więcej turystów. Gdy w wielu częściach Europy temperatura przekracza 30 stopni, chłodniejsze szkockie lato staje się dużym atutem. To właśnie dlatego kraj jest dziś jednym z najchętniej wybieranych kierunków na tak zwane coolcation, czyli wakacje bez męczącego skwaru. Relacja Anny Rączkowskiej.
4: Szkocję na wakacje wybierają już nie tylko Brytyjczycy. Coraz częściej przyjeżdżają tam także turyści z południa Europy, którzy chcą odpocząć od ponad 30-stopniowych upałów. Szkocja przyciąga pogodą, krajobrazami i klimatem, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Rosnącą popularność Szkocji widać między innymi w zainteresowaniu lotami do Edynburga, Glasgow i Inverness. Wyszukiwania lotów z Włoch do szkockiej stolicy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 20%. Na zmianie korzysta jednak cały szkocki rynek turystyczny. Urlopowicze wybierają miejskie wycieczki, zamki, górskie szlaki i wyspy. Chcą zwiedzać bez ciągłego szukania cienia i bez rezygnowania z aktywności w najgorętszych godzinach dnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na szukających ochłody mogą też skusić Szwecja lub Finlandia. Tam temperatura oscyluje dziś w okolicach 20 stopni.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A w Polsce, niemal w całym kraju temperatura przekracza 30 stopni. 35 jest na Podkarpaciu, 34 w Lubelskiem, a na Mazowszu 30. Bardzo przyjemnie jest nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Tam na termometrach widzimy okolice 23 stopni. Uwaga, w drugiej części

0: części dnia na zachodzie pojawią się burze.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 8 minut po 14. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Patrzę na zdjęcie uśmiechniętego pana prezydenta z szalikiem z meczu Polska-Finlandia. Chorzów łączy nas piłka. No tak, Karol Nawrocki ułaskawił starucha, spłaca haracz pseudokibicom. Gość Polskiego Radia 24, publicysta portalu XYZ Marcin Dzierżanowski mówił na antenie Polskiego Radia 24. Ja się dziwię, że inni się dziwią. Przypominam, że prezydent jest człowiekiem, który brał udział w ustawkach kibicowskich i nawet je publicznie chwalił. Trudno więc, żeby dzisiaj nie czynił takich gestów. Wyraźnie daje sygnał, że swoich nie zdradzi.
1: Stan dnia.
9: Przypomnę Państwu, staruch to nieformalny lider kibiców Legii Warszawa. Sąd nałożył na niego 2-letni zakaz stadionowy, bo podczas jednego ze spotkań piłkarskich przebywał w strefie nieprzeznaczonej dla publiczności. Michał Fabisiak jest w Sejmie. Michale, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dlaczego rząd krytykuje tę decyzję? Co na to opozycja? Bo ta, zdaje się, staje w obronie Karola Nawrockiego.
10: A zdaniem rządzących prezydent próbuje po prostu wkupić się w łaskę środowisk kibicowskich. Politycy sejmowej większości przypominają o fali krytyki, która spadła na Karola Nawrockiego w marcu tego roku. Przypomnę, że z powodu weta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego kibice wywiesili wówczas na stadionach transparenty uderzające w prezydenta. No i to jeden z powodów, dla których zdaniem rządzących właśnie prezydent postanowił ułaskawić Piotra Starucha. Posłowie koalicji rządowej mówią, że oczywiście prezydent ma prawo zastosować prawo łaski. Zwracają jednak uwagę na to, że czyni to wobec osoby, która w przeszłości kilka razy już złamała prawo. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej apeluje też o to, aby nie obniżać znaczenia zakazu stadionowego, od którego prezydent ułaskawił lidera kibiców warszawskiej Legii.
11: Zawsze takie elementy mogą być zakłócone, znaczy jeżeli ktoś narusza, a potem jest ułaskawiony, to jest pytanie o część taką prewencyjną. Pozostawiam na razie ten przypadek, zostawiam, on jest tematem publicznym, jest tematem, który żyje od wielu, wielu lat. Nam zależy tylko na tym, aby absolutnie na stadionach było bezpiecznie.
10: Krzysztof Kwiatkowski, OS, senator Koalicji Obywatelskiej, obawia się natomiast, że decyzja prezydenta może zachęcić do łamania prawa inne grupy, których działalność budzi sprzeciw dużej części społeczeństwa.
12: Mam nadzieję, że nie przełoży się to na to, że prezydent będzie wysyłał do innych grup, które w ich odczuciu kierują się sportowymi emocjami, takiego sygnału, że w razie czego ich ułaskawię, mam na myśli na drafting czy nielegalne wyścigi w miastach. To może być bardzo niedobry sygnał.
10: Zdaniem rządzących prezydent bierze pełną odpowiedzialność za kolejne incydenty z udziałem tego właśnie kibica. Opozycja zauważa jednak, że prezydent zastosował akt łaski w konkretnej sprawie, że nie dotyczył on innych przestępstw tej konkretnej osoby, za które zresztą już odpowiedziała. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości podkreśla, że wyrok sądu był kontrowersyjny. Zauważa, że Piotr Staruchowicz nie zrobił tak naprawdę niczego złego, bo owszem, przebywał w strefie nieprzeznaczonej dla kibiców, ale jak tłumaczy poseł PiS-u, mógł tam przebywać, bo miał zgodę organizatorów danego meczu.
1: Nie lubimy pana i dlatego pana skażemy. Mniej więcej, zdaje się, tak było. Panie redaktorze, tam jest ogromna niejasność, bo Motor Lublin wyjaśnia, że tak się uprawnienia do tego, żeby w tej strefie przebywać, więc...
0: Z zadowoleniem decyzję prezydenta przyjęli za to kibice Legii Warszawa. Oni również uważają, że wyrok wydany przez sąd był niesprawiedliwy.
2: Michał Fabisiak podsumował dla państwa ostatnie wydarzenia. Dziękuję bardzo.
3: Komentarz.
2: Doktor habilitowany Bartosz Łukaszewski, socjolog, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, serdecznie witam.
2: Mogę użyć słowa wypada? Nie wypada panu prezydentowi ułaskawić kogoś takiego jak Kibol?
4: A o kim rozmawiamy?
2: No było ich trzech, dobra. No powiem, rzadko się zdarza, żeby ktoś mnie tak zaskoczył. Panu się udało, tak.
4: Jeśli rozmawiamy o Piotrze Staruchowiczu, jest to wieloletni jeden z przywódców środowiska kibiców warszawskiej Legii, choć ja tutaj też słuchaczom pragnę wyjaśnić, że nie rozmawiamy tutaj o przywódcy zbrojnego ramienia w żadnym wypadku, jest po prostu ultrasem. Jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie dopingu, osobą odpowiedzialną za oprawy na meczach.
2: Natomiast bije w twarz piłkarza, żeby nie
4: powiem. To było zresztą tak, wielokrotnie z Jakubem Rzeźniczakiem już później wyjaśniane. I tutaj warto też się do samych słów Jakuba tak, Rzeźniczaka odwołać. Jeśli chodzi natomiast o drugą stronę Piotra Staruchowicza, trzeba jednak pamiętać, że to jest również osoba bardzo zaangażowana działania charytatywne, spotykające się z trudną młodzieżą, o tym też pamiętać należy, szczególnie, że pochodzi z ciekawej, inteligenckiej rodziny, więc jest to biografia bardzo specyficzna. No niemniej chciałem tylko przypomnieć, że słowo kibol to jest słowo, które zostało zaadaptowane, ono miało takie dość mocno pejoratywne konotacje, natomiast ono generalnie wywodzi się z Gwary Poznańskiej, to nie jest ogólnopolskie słowo, ono stało się słowem ogólnopolskim. No i teraz właśnie pytanie co do decyzji prezydenta. Czy wypada, czy nie wypada? W historii III RP mamy tyle przypadków.
2: Czy to w ogóle jest odpowiednie słowo, panie profesorze? Może, prawda?
4: Uważam, że nie jest do końca odpowiednie, dlatego że przypomnieć chciałem jedynie słuchaczom, iż na przykład w polskiej historii parlamentaryzmu szeroko pojętego demokracji partycypacyjnej ułaskawiony został na przykład Andrzej Zieliński-Słowik, jeden z szefów grupy Pruszkowskiej.
2: No więc,
4: no właśnie, dla wielu przez symbol polskiej walki o suwerenność w okresie komunistycznym. Z tego też powodu myślę, że to stwierdzenie, pani redaktor, czy wypada, jest oczywiście znakomitym wstępem do naszej dyskusji i dlatego też ta dyskusja w tym momencie jest mocno wyposażona w szerokiego rodzaju piruety narracyjne z obu stron. Ale no nie sądzę, żeby wypada, jeśli może ma takie prawo, jest tak zwaną pierwszą osobą w państwie, po prostu z tego prawa korzysta. A sprawa, jeśli chodzi o Piotra Staruchowicza, ona oczywiście może być dla osób o pewnej wrażliwości, nazwijmy to bardziej teatralnej, dość wątpliwa. Niemniej ona była kuriozalna z punktu widzenia prawnego, dlatego że akurat w tej dokładnie sytuacji Piotr Staruchowicz żadnego przewinienia nie poczynił, no i stąd tego typu ułaskawienie. Pamiętajmy, że po prostu mógł przebywać w tej strefie, ale oczywiście wiele spraw wcześniejszych doprowadziło do takiej, a nie innej linii orzeczniczej.
2: No tak, bo w sprawie o narkotyki został uniewinniony. Jeśli się czegoś szukało na Piotra Staruchowicza, to się znalazło wtedy, kiedy był nie w tej strefie, w której miał być. To też opozycja zarzuca rządowi, ale może to tak wyglądać.
4: Czy może to tak wyglądać? Może to tak wyglądać z racji tego, że pamiętajmy o jednej bardzo ważnej kwestii. Sam Piotr Staruchowicz jest właśnie autorem pewnego hasła, którego przytaczać nie będziemy. Hasła uderzającego w dzisiejszego premiera, hasła uderzającego w jedną ze stron sceny politycznej. Z tego też powodu no niewątpliwie jest to osoba na kursie kolizyjnym z obecną opcją rządzącą.

0: No tak, tylko pewnie nie rozmawialibyśmy o tym, gdyby nie historia udziału pana prezydenta w ustawkach, gdyby nie jego stosunek do udziału w tych honorowych starciach. I na przykład, gdyby nie transparent, nie jesteś jednym z nas, który pojawił się na jednym z meczów po tym, jak pan prezydent zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego. Zarzucano mu wtedy, kibice mu zarzucali, że po cichu wetuje przepisy, które ograniczają stosowanie długotrwałych aresztów tymczasowych. No i wtedy mówiliśmy o tym, że będzie musiał coś zrobić albo będzie chciał coś zrobić, żeby taki transparent się więcej nie pojawił. To jest taki gest?
1: Ta sprawa jest przede wszystkim dość personalnym pokłosiem rozmowy w jednym z kanałów. Też nie będziemy przytaczać z racji tego, że jesteśmy w innym. Natomiast takim, który, przez który się nie dzieli matematycznie i w tymże kanale akurat pojawił się pewien gość telefoniczny. Tym gościem telefonicznym był Piotr Staruchowicz, który zaapelował do prezydenta. Prezydent tę sprawę rozważył. Natomiast jeśli chodzi o kwestie właśnie aresztów tymczasowych, transparentów, które się pojawiały, pamiętajmy o jednej kwestii. To nie był głos całego środowiska kibicowskiego. W tej sprawie na przykład kibice warszawskiej Legii, których niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci jest Piotr Staruchowicz, nie zabierali głosu. Zabierali głos kibice innych klubów i tutaj w środowisku kibicowskim, ja jako badacz subkultur wiem o tym dobrze, pojawiła się bardzo poważna polemika wewnętrzna, w związku z czym pamiętajmy, że tego typu proste diagnozy, proste interpretacje, tego typu uproszczenia są w polityce częste, ale wolałbym, abyśmy patrzyli na politykę bardziej przez pryzmat technologii władzy jako takiej, komunikacji z elektoratem, niż przez pryzmat prostych emocji, bo pytanie, czy prezydentowi wypada, to jest znowu pytanie, dlaczego prezydent jest tak popierany przez Polaków, bo przecież jest liderem sondaży zaufania.
0: No tak, ale pan prezydent ułaskawił też pana Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, skazanego na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie Romana Giertycha. Też dodam, że pan Adam Borowski był odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Był też kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz to taka świeża informacja. A w sprawie tej sądowej wystarczyło, żeby przeprosił Romana Giertycha. Nie zrobił tego i to skomplikowało jego sytuację. Teraz został ułaskawiony.
1: Niewątpliwie znamy postać pana Adama Borowskiego. Wiemy dobrze, że jest to osoba z gruntu niepokorna. Jest to osoba, która być może ze swojej roli opozycjonisty, dysydenta nie wyszła. Nie mi oceniać decyzję samego Adama Borowskiego. Natomiast no cóż, patrząc na jeszcze ogromne zasługi Adama Borowskiego również na rzecz niepodległej Czeczenii, co ostatecznie oczywiście niestety się nie powiodło, jeśli chodzi o niepodległość tego terenu, to trzeba jasno uznać, iż jest to po prostu decyzja prezydenta, która honoruje zasługi tejże osoby dla wolnej Polski. Mam tylko oczywiście ogromną nadzieję, że patrząc na skonfliktowane środowiska postsolidarnościowe, jeśli pojawi się podobna sytuacja po drugiej stronie sceny politycznej, to że prezydent również podtrzyma tą właśnie linię, jeśli chodzi o kwestię ułaskawienia i zrozumienia dla weteranów polskich walk o suwerenność.
0: Tylko czy przeszłość pana Adama Borowskiego i dobre elementy z przeszłości pana Staruchowicza są wystarczającym argumentem do tego, żeby pan prezydent stosował prawo łaski? Wiem, to jest jego prerogatywa. Jak mówi rzecznik pana prezydenta Wara, opozycji rządowi od tego, rządzącym, przepraszam, nie opozycji, rządzącym od tego, co robi pan prezydent, no nie wara. No, mamy prawo zabierać głos w tej sprawie i będziemy to robić.
1: I ten głos właśnie zabieramy, natomiast
0: ja
1: jeśli
0: nie
1: chodzi
0: rządząca,
1: o...
0: pan też nie jest rządzący, ale myślę też o każdym, kto pozwala sobie na krytyczną analizę tego, co się wydarzyło.
1: Ja mogę być rządzącym kilkoma ciałami na uczelni najwyżej, jeśli dziekan mi na to pozwoli. Natomiast jeśli chodzi o analizę, no właśnie, to jest bardzo trafne określenie. Krytyczna winna być właściwie zawsze i na tym ona winna polegać. Jeśli chodzi o te działania, po raz kolejny chciałbym, żebyśmy spojrzeli na technologię polityczną. Nie uważam, żeby ostatnie działania prezydenta Nawrockiego w jakikolwiek sposób wpłynęły na utratę przez niego poparcia. Jest to oczywiście hipoteza, którą stawiam, Ale dlaczego stawiam taką hipotezę? Stawiam taką hipotezę, dlatego że...

wszelkie działania szefa prezydenckiego obecnie skorelowane z zaufaniem, które jest bardzo wysokie, polegają na tak zwanej premii za spójność. To jest premia za spójność. Określone

0: obecnych decyzji do ułaskawień. Pamiętajmy, że to właśnie ośrodek prezydencki prowadzi najbardziej dynamiczną narracyjnie komunikację ze swoim elektoratem. Każda decyzja Karola Nawrockiego jest momentalnie przez samego Karola Nawrockiego tłumaczona również w tych mediach społecznościowych. I o tym pamiętać należy.
1: Wstęp wykonuje pan minister Bogucki. Zakończenie również często pan minister Bogucki bierze na siebie. Wie pan, to jest tak zorganizowane, że pan prezydent tłumaczy i jest... I zamyka sprawę osobą, która przyjmuje cięgi, prawda, w pewnym sensie, jest pan minister Bogucki. No i pan prezydent, prawda, wychodzi z tego jako ostatni sprawiedliwy albo pierwszy sprawiedliwy. Ja tylko dodam, że jeden na trzech Polaków uważa, że Karol Nawrocki będzie odpowiedzialny za drogie paliwo. Przypomnę, zawetował ustawę o podatku, przepraszam, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, tak? Ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku. No i my generalnie uważamy, że wzrost cen paliw będzie go obciążał. Nie podoba nam się większości z nas... Tak, że nie podoba się większości z nas to, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej i nie byliśmy zadowoleni z jego decyzji w sprawie ustawy łańcuchowej tak zwanej, a mimo to jego notowania pikują. O co chodzi?
0: Ale ustawa łańcuchowa została już podpisana, to raz, dwa. Bardzo trafne pytania stawia pani redaktor, tylko jako socjolog nie mogę nie zauważyć, że trafne metodologicznie odczytywanie wyników badań to jest odczytywanie wyników badań nie jedynie w kontekście głosów zdecydowanych. Mamy jeszcze głosy niezdecydowane i teraz proszę zauważyć, jeśli chodzi o ten przywołany sondaż, gdzie 33% Polaków stwierdziło, że to jest na przykład błędna decyzja, jeśli chodzi o CPN, jeśli chodzi o odesłanie do Trybunału, to 40% Polaków w ogóle nie zabrało głosu w tym samym sondażu, twierdząc, że nie ma zdania. Z tego też powodu nie sądzę, aby znowu miało to długofalowy wpływ na notowania prezydenckie. Jeśli chodzi o kwestię ustawy o statusie osoby najbliższej, tutaj rzeczywiście jest to ten punkt, który może spowodować pewne, może nie tąpnięcia, ale pewne wahania. Dlaczego? Dlatego, że w samym elektoracie prezydenta Karola Nawrockiego, w samym szeroko pojętym obozie konserwatywnym, o tym pamiętajmy, mamy osoby o różnej wrażliwości. Gdybyśmy nie mieli osób o różnej wrażliwości, pomimo podobnego światopoglądu, to nie doszłoby na przykład do obecnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Ale trzeba zauważyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Kto spośród wszystkich polskich polityków prawej strony sceny politycznej, szeroko pojętego obozu konserwatywnego, uważany jest za osobę kluczową? I w tym momencie nie jest to już Jarosław Kaczyński, bo w sondażach o 2-3% zaczyna przeważać Karol Nawrocki, prezydent. A zatem wydaje się, że o ile nie zmieniają się specjalnie wektory i strony podziału sceny politycznej w Polsce, to jednak wyrasta nowy aktor, który posiada zjednoczeniowy potencjał, jeśli chodzi o prawą stronę sceny politycznej. Obecne działania, moim zdaniem, przysługują się umocnieniu pozycji, a nie tą pozycję starają się nadwątlić.
1: Ale pan prezydent przygląda się sytuacji i na przykład nie komentuje wyraźnie, ja nie mówię o krytyce, w ogóle o jakimkolwiek komentarzu decyzji Mateusza Morawieckiego. Tam padały jakieś zdawkowe tylko sugestie. Tylko czeka i się przygląda. Tak. Co może na tym zyskać?
0: Na przyglądaniu
1: politycznie?
0: Się?
1: Nie, na tym ruchu Mateusza Morawieckiego i na tych zmianach, których jesteśmy świadkami.
0: Czy może zyskać? I czy może zyskać na przyglądaniu się i na wyczekiwaniu? Na przyglądaniu się i wyczekiwaniu na pewno. Zobaczymy, jak sondaże będą się prezentowały na przykład za 5, 6, 7 miesięcy. To jest tutaj absolutnie kluczowe, bo na razie są dość optymistyczne dla prawej strony, dość optymistyczne dla byłego premiera Morawieckiego. Natomiast czy tak będzie w przyszłości? No cóż, tutaj można mieć pewne wątpliwości, dlatego że działa efekt świeżości i czy rzeczywiście pojawi się duża umiejętność do odróżnienia się, szczególnie, że jeśli słyszymy w tym momencie krytykę rządu, to ona jest bardzo podobna ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony obecnie jeszcze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale co może zyskać prezydent? Kolejnego partnera do dyskusji i choćby była to gra o sumie zerowej, to z im większą liczbą osób będzie się spotykał i uzgadniał pewne działania, które będą postrzegane jako odpowiednie dla nie samego elektoratu, ale po prostu polskiego społeczeństwa, to będzie uważane za jednego z liderów dialogu. I to szczególnie może zyskać. Im więcej osób do dyskusji,

0: tym lepiej dla ośrodka, który generalnie jest raczej dyskusyjny, niekoniecznie związany bezpośrednio na przykład z tworzeniem ustaw, choć oczywiście inicjatywę posiada, ale przy obecnej arytmetyce sejmowej nie ma większej możliwości, żeby takie ustawy po prostu przeszły, mówiąc brutalnie. A zatem prezydent może zyskiwać na ruchu Mateusza Morawieckiego w kontekście szeroko pojętego społecznego dialogu.
1: Nie wykluczyłabym, że panowie są w porozumieniu, bo jak sobie przypomnę peany na cześć Karola Nawrockiego z ust Mateusza Morawieckiego podczas pierwszej konferencji w Sejmie po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, była właśnie taka. Ale jeszcze na koniec naszej rozmowy, jeżeli zacytuję kogoś, jeżeli po rozmowach okaże się, że mamy zbieżne zdanie w kwestii spraw ustrojowych, to nie wykluczam współpracy. Tak mówi polityk w rozmowie z Faktem. Który to polityk? Słyszał pan te słowa?
0: A proszę powiedzieć,
1: Paweł
0: bo słowa
1: Kukiz.
0: Słyszałem.
1: Paweł Kukiz o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki przyjmie Pawła Kukiza z otwartymi ramionami?
0: Przypomniała mi pani redaktor, że był to Paweł Kukiz chyba dwa dni temu. Ta wiadomość mi mignęła. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Pawła Kukiza, mogę tylko powiedzieć, że jeden ze współpracowników Pawła Kukiza, czy też osoba, która Pawłem Kukizem współpracowała, niezależnie od tego, jak byśmy tego nie oceniali, czyli Marek Jakubiak, jest obecnie już członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, więc nie widzę większego problemu we współpracy Pawła Kukiza z Mateuszem Morawieckim. Pamiętajmy tylko jednak o jednej bardzo ważnej kwestii. Paweł Kukiz to osoba o, nazwijmy to w ten sposób, postpunkowej, bardzo, bardzo twardej, a nie politycznej stricte mentalności, w związku z czym nie jest to prosty partner. Sądzę jednak, że tego typu mariaż jest możliwy, a ja jeszcze nie wykluczyłbym,
1: na koniec,
0: nawet, nie wykluczyłbym nawet tego, pani redaktor, że pewne działania z punktu widzenia prawej strony, one po prostu się toczą i czy bylibyśmy zdziwieni, gdyby znowu pojawiło się zjednoczenie przed wyborami? Ja nie byłbym zdziwiony.
1: Ja też nie. No i na koniec naszej rozmowy się zgadzamy. Profesor Bartosz Łukaszewski.
0: Ja myślę, że zgadzaliśmy się istotnie, ale musieliśmy to w odpowiedni sposób poukładać.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od akcji saperów w centrum Warszawy. Przy budowie linii tramwajowej przy Alei Solidarności znaleziono niewybuch. Pocisk pochodzi prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Konieczne było zamknięcie Alei Solidarności od numeru 95 w stronę Placu Bankowego. Policjanci kierują samochody na objazdy. Więcej o akcji saperów powiemy tuż po informacjach. Połączymy się z podkomisarzem Rafałem Markiewiczem ze Stołecznej Policji. 32-latek podejrzany o zabójstwo kobiety na warszawskiej Ochocie, aresztowany na 3 miesiące. Ciało ofiary znaleziono w mieszkaniu Konrada S. Policjanci weszli do lokalu w ramach asysty udzielanej jego konkubinie, która wcześniej wyprowadziła się ze względu na złe zachowanie podejrzanego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
9: Ustalony został wstępny mechanizm śmierci, która nastąpiła poprzez wielokrotne uderzanie przez tego podejrzanego rękoma w okolice twarzy i klatki piersiowej.
8: Podejrzany miał poznać kobietę przypadkowo w izbie wytrzeźwień. W jego mieszkaniu miało dojść do awantury, gdy kobieta, jak twierdzi podejrzany, próbowała go okraść. Jej ciało znaleziono w dużej torbie zakupowej. Rząd porządkuje handel lekami. Apteki będą mogły się reklamować, ale bez udziału nieletnich. To główny zapis nowelizacji.

0: nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że zasady handlu farmaceutykami będą bardziej przejrzyste.
1: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia.
0: Nowelizacja zakłada też trzykrotne podwyższenie maksymalnej kary za naruszenie nowych zasad reklamy placówek medycznych. Kolejarze zapewniają o gotowości na falę upałów. Spółka PKP Intercity, jak słyszymy, wypuszcza na trasy klimatyzowane pociągi. Nie ma też ryzyka odwoływania kursów. Może się jednak zdarzyć, że urządzenia odpowiadające za komfort termiczny ulegną awarii, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
2: Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tej fali upałów, natomiast no, proszę pamiętać, że to jest sytuacja ekstremalna, która dotyka wszystkie branże, także ta podróż może być mniej komfortowa niż zazwyczaj.
0: Awarię klimatyzacji należy zgłosić drużynie konduktorskiej. W takiej sytuacji można też poprosić o wodę. Zepsuta klimatyzacja w pociągu jest też podstawą do złożenia reklamacji. Na koniec jeszcze apel Białowieskiego Parku Narodowego o ostrożność podczas wycieczek. To pokłosie incydentu z udziałem turysty i żubra. Mężczyzna podszedł zbyt blisko zwierzęcia i został poturbowany. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Nagranie trafiło do internetu. Władze parku napisały, że w tym przypadku można mówić nie tyle o ataku żubra, co o obronie przed natrętnym człowiekiem. Apelem o szacunek do natury i dzikich zwierząt kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 14.34, cały czas jesteśmy z Państwem, Polskie Radio 24. Podczas prac remontowych w Alei Solidarności w Warszawie natrafiono na niewybuch. Pochodzi prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Miejsce zostało zabezpieczone przez policję. Z nami podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Dzień dobry, panie komisarzu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Co takiego znaleziono i w jakich okolicznościach?
5: Tak jak pani wspomniała, dzisiaj po godzinie 7 wpłynęło do nas właśnie zgłoszenie do znalezisku, pewnym znalezisku podczas pracy remontowych przy Alei Solidarności na wysokości numeru 95. Tutaj policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, między innymi byli to policjanci z rozpoznania mineskopii pirotechnicznego, potwierdzili, że może to być niewybuch z czasu II wojny światowej. W związku z powyższym tutaj droga od Alei Solidarności przy numerze 95 do Placu Bankowego została wyłączona. Są tu również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy kierują kierowców na objazdy. Około godziny temu przyjechał na miejsce patrol saperski z wojska, który w chwili obecnej przeprowadza swoje czynności z tym niewybuchem.
4: Z jaką sytuacją muszą mierzyć się kierowcy? Tam już i tak są remonty. Co ich czeka?
5: No tak jak pani wspominałem, tam już i tak są remonty, i tak są utrudnienia w ruchu. Do tego dochodzi całkowite jakby zamknięcie tej drogi. Także no, muszą być przygotowani na to, że te utrudnienia w ruchu są dosyć spore. Natomiast tak jak powiedziałem, są policjanci na miejscu, kierują na objazdy. I tutaj też apel do wszystkich kierujących. Jeżeli będą się przemieszczać w tym rejonie, lepiej niech sprawdzą sobie na nawigacji i wybiorą inny kierunek.
4: Co się dzieje z takim niewybuchem, proszę nam powiedzieć, po tym jak już zostanie, nie wiem, trafi do transportu, zostanie wydobyty z ziemi, wykopany bezpiecznie, to potem co się takiego z nim dzieje?
5: Wydaje mi się, że to pytanie należałoby skierować tutaj do wojska, bo to później już u nich no, jakby
4: myślałam,
5: zostaje.
4: Że pan wie, przepraszam,
5: natomiast,
4: w takim razie.
5: Natomiast no, z mojej wiedzy no, ten patrol saperski przewozi ten ładunek w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowany.
4: Dziękuję panu bardzo za informację. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, podkomisarz Rafał Markiewicz. Ja dodam tylko państwu, że zakłócona jest także komunikacja linii tramwajowych i autobusowych. Proponuję sprawdzać na bieżąco w sieci, bo tam te adnotacje są.
3: Stan dnia.
4: Myślę, że kardynał Dziwisz ma bardzo dużo na sumieniu, skrywa sporo mrocznych sekretów, właśnie dlatego nie chcę mówić prawdy. Bardzo szybko zorientowałem się, że ten człowiek jest wstrętnym kłamcą. Nie wierzę w ani jedno jego słowo, które dziś powiedział, tak

0: komentuje w rozmowie z prasą Janusz Szymik, skrzywdzony przed laty przez księdza pedofila Jana Wodniaka. W jego sprawie zeznania w sądzie składał dziś, wczoraj, przepraszam, były sekretarz Jana Pawła II, kardynał Dziwisz. A z nami Adam Szostkiewicz, publicysta tygodnika Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: To była bardzo długa droga kardynała Stanisława Dziwisza do sądu. Najpierw pisał: proszę mnie nie wzywać, bo nie jestem w najlepszej formie, i jechał na przykład na odpust. Co się takiego stało, że jednak dotarł do sądu?
1: Tak, no dobre pytanie. Wie pani, ja myślę tak, no droga była bardzo długa, jak na Kraków, który nie jest wielkim miastem, zwłaszcza że kardynał emerytowany mieszka, można powiedzieć, w centrum, i tam też się znajduje w centrum sąd okręgowy.
0: Wiem, gdzie mieszka mniej więcej kardynał Dziwisz. Nie wiem, gdzie mieści się sąd, ale mówi pan redaktor, że to nie jest daleko.
1: Tam w centrum Krakowa, no na pewno niedaleko. I chodzi o to, że to naturalnie była celowa, tak to można odebrać, zwłoka ze strony kardynała, jego otoczenia, którzy mu doradzali, żeby się po prostu jakoś migał. To bardzo źle świadczy o tak ważnej postaci w historii Kościoła, zwłaszcza polskiego, instytucjonalnego. No więc nie wiem, dlaczego przez bodaj dłuższy czas, dwa razy chyba, kardynał rzeczywiście zasłonił się jakimiś pretekstami, które potem i tak zweryfikowano jako nieprawdziwe, i uniknął w pierwszym rzucie spotkania z sędziami, ale ostatecznie doszedł do wniosku, myślę, jego otoczenie i sama kuria krakowska metropolitalna, że jednak i z punktu widzenia autorytetu kardynała, i z punktu widzenia autorytetu samej kurii, no kurii historycznej, kurii przecież związanej z Janem Pawłem II, będzie lepiej, jak się jednak kardynał stawi, bo proszę pani, no przecież nie stawiając się w takiej sytuacji, w tak ważnej sprawie, drastycznej sprawie, która interesuje opinię publiczną, no przecież kardynał Dziwisz przesuwał się w stronę postaci bardzo niesympatycznych w obecnej polskiej polityce, które też unikają odpowiedzialności przed legalnym, niezawisłym sądem.
0: Użył pan redaktor słowa migał się, więc ja podążę tym tropem. Ma pan wrażenie, że kardynał się po prostu migał i w ogóle nie chciał stawić się przed sądem, bo argument proszę mnie nie wzywać, bo nie najlepiej się czuję, w moim przekonaniu urąga jego funkcji, jego roli, jego znaczeniu w Kościele, ale to może być tylko moja opinia.
1: Nie zgadzam się. To jest też moja opinia i wielu innych, którzy się tymi sprawami w Kościele interesują od lat. To miganie polega na tym, że rzeczywiście, jak mówił, zacytowany zresztą przez panią bardzo w ostrych słowach, pokrzywdzony pan Szymik, no po prostu wiedział wszystko i nie chciał się tą wiedzą podzielić publicznie, bo wiedział, że w jakimś sensie ona by go mocno nadwyrężyła właśnie w sensie autorytetu moralnego i tak dalej. Jak to wie, czy nie jeszcze jakichś konsekwencji prawnokarnych. Więc i otoczenie, i sam kardynał uznali przez pewien czas, że to będzie najlepsza droga, unikać tej konfrontacji w sądzie. Zresztą, szczerze mówiąc, to było rzeczywiście dość dramatyczne oglądać relacje, zdjęcia z tego przesłuchania kardynała w obecności pana Szymika, który w odległości wzroku siedział naprzeciwko i przysłuchiwał się temu, co mówił kardynał. No i właśnie potem wyszedł do prasy i powiedział, że to straszny kłamca. No to są rzeczy niespodziewane, niebywałe jak na Kościół w Polsce, i myślę, że na pewno kardynał

0: nie wyszedł na tym dobrze, ale dobrze z kolei, że jednak ostatecznie poszedł wraz ze swoim otoczeniem. Myślę też za braterską poradą obecnego metropolity kardynała Rysia. Poszedł po rozum do głowy i się stawił.
1: Jeszcze o kardynale Rysiu, o kardynała Rysia zapytam jeszcze pana redaktora, ale czytam relacje Szymona Piegzy z rozmowy z panem Szymikiem. Janusz Szymik twierdzi, że kardynał przez lata był bliskim przyjacielem księdza Wodniaka. Wiele razy miał opowiadać o tej znajomości panu Szymikowi. Często spotykali się w Watykanie, gdy kardynał był u boku papieża Wojtyły. Co więcej, Szymon Piegza przypomina, autor tego artykułu, że kilka lat temu pytał księdza Wodniaka o jego znajomość z kardynałem Dziwiszem. Mówił, że byli bardzo blisko i że zawsze, gdy chciał z mieszkańcami Międzybrodzia Bialskiego przyjechać do Watykanu, to Dziwisz załatwiał im audiencję u papieża i że ma nagranie z tej rozmowy. A kardynał mówi nie. Najprostsze pytanie, znaczy kardynał mówi, nie znałem księdza Wodniaka. Tak mówił wczoraj. Panie redaktorze, ja wiem, że to pytanie może zabrzmieć, nie wiem, zbyt prosto, ale kardynał przed sądem mówi nieprawdę i wie, że są na to dowody. Co takiego się dzieje? Proszę mi powiedzieć w naszej rzeczywistości.
0: No to jest dość zrozumiała, że tak powiem, z punktu widzenia indywidualnego, to znaczy w tym wypadku z punktu widzenia samego kardynała. Samoobrona dość rozpaczliwa, niezbyt spójna, bo wszędzie czytamy na ten temat przecież materiały i widzimy sprzeczności między tymi zeznaniami, powiedzmy, czy tym oświadczeniem, no bo on nie jest przecież formalnie podejrzany, kardynał Dziwisz, tylko miał na tym spotkaniu przed sądem status po prostu świadka. No więc wszędzie widać te sprzeczności, a jednak woli się zasłaniać oczywiście sędziwym wiekiem, chorobami, brakiem pamięci. No to klasyka, którą znamy nie tylko z seriali różnych sądowych, ale też i z życia, i także z życia polskiego w polskim wymiarze sprawiedliwości. Bardzo to jest przykre, nie pomaga na pewno kardynałowi, ale też powiedzmy szczerze dwie rzeczy. Po pierwsze, nic mu się nie stanie. Nic mu się nie stanie i wybroni się, nie będzie pociągnięty do żadnej odpowiedzialności. Natomiast druga sprawa wydaje mi się ważniejsza z punktu widzenia opinii publicznej. Otóż pokrzywdzony wniósł o wysokie odszkodowanie do kurii metropolitalnej krakowskiej. Chodzi o 200 milionów złotych. I teraz tu się zaczyna bardzo ciekawy rozdział tej historii, która na pewno się będzie rozwijała. Jesteśmy na wstępnym etapie, że kuria już pod zarządem kardynała Rysia, jednak powołując się na swoich prawników, zażądała, żeby w takim razie, jeśli by ostatecznie miało dojść do zasądzenia tego odszkodowania dla pana Szymika, to żeby ten ciężar podzielił z nią Skarb Państwa. Dlaczego? Dlatego, że wyszukano, iż sprawca, ten ksiądz krzyciciel, był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB. No oczywiście trzeba mentalności prawnika, adwokata, żeby powiązać te kropki, tak właśnie,
1: no,
0: żeby...
1: No powiem taki no właśnie, łamaniec, nie wiem czy prawny, ale na pewno intelektualny.
0: Ale w pewnym sensie majstersztyk, no, żeby powiązać sprawy sprzed wielu lat, które są osobnym tematem zupełnie przecież, nie związanym z pedofilią. Być może, bo taka była rzeczywiście praktyka, no, Służby Bezpieczeństwa Policji politycznej w PRL, żeby mieć hak.

0: i słabe punkty na ludzi, którymi oni się interesowali, w tym wypadku na duchownych. Wiadomo, że ówczesna władza była niechętna Kościołowi i szukała wszelkich możliwych sposobów podważania jego autorytetu wśród wiernych w społeczeństwie. No i oczywiście oni mogli coś wiedzieć na temat tej skłonności pedofilskiej, homoseksualnej księdza Krzywdziciela, no i go gdzieś w taki sposób właśnie szantażem zwerbowali. Natomiast w moim odczuciu, nie jestem prawnikiem, ale w moim odczuciu jako publicysty, obywatela, no jest to dosyć rozpaczliwa metoda obrony, żeby powoływać się właśnie na ten wątek. No ale z drugiej strony przyznajmy, suma jest piorunująca, 200 milionów trzeba by było zapłacić solo. Jest to oczywiście możliwe wbrew tym lamentom, które często słyszymy, że Kościół jest taki biedny i nie ma w ogóle środków do życia i prowadzenia działalności i tak dalej. To różnie w polskim Kościele wygląda. Rzeczywiście są takie parafie i diecezje, gdzie jest bieda, gdzie jest kiepsko, ale są i takie, które mają się znakomicie, między innymi krakowska, ponieważ tu Kościół choćby z tytułu posiadania bardzo wielkiego zasobu mieszkaniowego, że tak powiem, budynków, kamienic, które do niego należą, pobiera olbrzymie sumy. I wobec tego przypuszczam, że to nie przekraczałoby możliwości skarbu kurialnego, żeby wypłacić takie odszkodowanie. No ja oczywiście tylko dodam, panie redaktorze, nie sądzę, żeby sąd w ogóle poszedł na 100% po tej linii i przyznał takie odszkodowanie. Wcześniej pokrzywdzony pan Szymi dostał już 400 tysięcy odszkodowania od kurii bielskiej. To jest osobna sprawa i też nie miał już czasu na detale, ale tym razem się udało i taką sumę już zainkasował.
1: Ja tylko dodam, dlaczego pozwoliłam sobie na określenie, na to zdanie, że Kościół nie jest biedny. Przypominam sobie, pan pewnie też, panie redaktorze, taki raport Wirtualnej Polski sprzed kilku miesięcy, która podsumowała wszystko to, co nie jest związane z działalnością duszpasterską Kościoła, czyli nieruchomości, ziemię i korzyści z tego wynikające. Tak. I wtedy redaktor Telikowski, komentując ten raport, powiedział, no wynika właściwie z niego, że Kościół nie potrzebuje wiernych do tego, żeby funkcjonować, przynajmniej ekonomicznie. Ja tylko dodam, że w tym artykule, o którym wspomniałam, jest, no bo kardynał Dziwisz mówił w sądzie, że on nie znał księdza Wodniaka, a jest zdjęcie, na przykład Szymon Piekza wstawił takie zdjęcie do swojego artykułu, w którym doskonale widać księdza Dziwisza i siedzącego obok niego księdza Wodniaka, i to on podobno załatwi mu, przepraszam za to słowo, także dojście do Watykanu i pełnienie różnych funkcji, więc mówił nieprawdę, pan Szymik określa to znacznie dosadniej. Panie redaktorze, to chciałam jeszcze zapytać o sytuację w kurii krakowskiej i to, jaki kardynał Ryś mógł mieć wpływ na to, że kardynał Dziwisz jednak do sejmu, do sądu rany, to z przyzwyczajenia, do sądu dotarł.
0: No, tak mi się wydaje, jak wspomniałem, używając wyrażenia ewangelicznego, no, braterska rada, braterskie pouczenie.
1: Braterska.
0: Tylko tak to mogło się odbyć.
1: Braterska?
0: W ramach Kościoła. Na pewno braterska, bo no, nie bądźmy tutaj naiwni. Dzisiaj kardynał Ryś, który budzi wielkie nadzieje w pewnej bardziej liberalnie nastawionej, nowocześnie bardziej nastawionej części katolików, zwłaszcza tu w Krakowie, w Małopolsce, no jednak dostał od papieża ciężki chleb, ciężką robotę do wykonania. On musi postawić po arcybiskupie Jędraszewskim tutejszy kościół na nogi.

0: łagodzić napięcia i konflikty, także materialne, na tle materialnym, tu w kościele krakowskim. Dotyczy to między innymi Bazyliki Mariackiej. I krótko mówiąc, pieniądze są mu rzeczywiście potrzebne. Więc mówiąc językiem świeckiej polityki realnej, on ma swój interes w tym, żeby rzeczywiście tak wielkiego odszkodowania nie wypłacać. I z drugiej strony ma interes w tym, żeby już wizerunkowo kardynał Dziwisz zszedł na dalszy plan w tej całej historii. Więc w tym sensie mówię, że wyobrażam sobie, że mogli się spotkać przyjacielsko, prywatnie, znają się przecież doskonale, i o tym porozmawiać, i łagodnej perswazji kardynał Ryś pewnie mógłby użyć.
1: A jest między nimi jakaś służbowa relacja? Z ciekawości pytam, bo nie wiem, jest między nimi jakaś służbowa relacja, to znaczy kardynał Ryś
0: nie,
1: mógł...
0: no, nie,
1: nie, nie ma. Z racji nie ma. Różnych
0: Kościół jest bardzo dziwną strukturą, to znaczy wbrew pozorom z jednej strony jest zarządzany absolutnie niedemokratycznie, centralistycznie, hierarchicznie, przy założeniu pełnej lojalności na każdym szczeblu tej machiny kościelnej, tego systemu kościelnego, ale z drugiej strony przyznaje ten sam Kościół dużą autonomię i nawet księżom, proboszczom, a co dopiero włodarzom na szczeblu średnim czy centralnym, już nie mówiąc o samym papiestwie, więc to wszystko się układa w tym sensie dość logicznie, że można sobie swoją marchewkę skrobać, a jednocześnie zupełnie właściwie poza, że tak powiem, okiem publicznym, a jednocześnie no, można i trzeba się liczyć z tym, że przy złym zbiegu okoliczności, tutaj rola mediów niezależnych, które szukają dziury w całym, słusznie zresztą, w takich sprawach, tak jak w Polsce to na przykład robili bracia Sekielscy swoimi reportażami. No i wtedy się nagle okazuje, że taki hierarcha, wydawałoby się bezkarny, jednak może stanąć pod pręgierzem nawet sądowym, co właśnie obserwujemy. Jednak są to rzeczy w naszym Kościele ciągle nowe, świeże, wzbudzające ogromne kontrowersje w samym Kościele instytucjonalnym naszym w Polsce. Trochę inaczej jest w kościołach bratnich, katolickich w Europie Zachodniej, czy nawet w Ameryce Północnej, w USA. Ale u nas ten establishment, ten stary styl tej właśnie kultury milczenia, zamiatania pod dywan trudnych spraw, spraw, które mogą przynieść wielkie szkody systemowi kościelnemu, ciągle obowiązuje.
1: Panie redaktorze, pozwolę sobie panu wejść słowo, bo została minuta naszej rozmowy, a chcę panu zadać pytanie, moim zdaniem ważne, ale czy my, jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi stawiać pod pręgierzem ludzi, którzy krzywdzą, kłamią i zasłaniają się sutanną?
0: Tak. No, jak widać, bardzo powoli, ale dojrzewamy do tego. Jako społeczeństwo, także jako społeczność katolicka, mamy organizacje niezależne od władzy kościelnej, jak Kongres Katolików i Katoliczek, które właśnie stają wprawdzie w tych sprawach trudnych, właśnie pedofilskich choćby, ale także upolitycznienia naszego Kościoła. Mamy wreszcie precedensowe rozprawy przed sądami. mamy wyroki, także wyroki skazujące księży krzywdzicieli, więc powoli, ale ta zmiana się u nas odbywa i dojrzewamy do niej jako społeczeństwo i jako Kościół instytucjonalny.

0: instytucjonalny. Takie mam optymistyczne wrażenie.
1: Dziękuję panu za to wrażenie i za to podsumowanie. Jest też ważne dla mnie. Adam Szostkiewicz, publicysta tygodnika Polityka, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska przechwyciła kolejny rosyjski samolot nad Bałtykiem. Szef MON mówi o prowokacji. Zaatakował nożem Polkę we Wrocławiu. Spędzi 3 miesiące w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie 18-letniego Ukraińca. Polityczna burza po ułaskawieniu kibica Legii Warszawa. Sejmowa większość krytykuje prezydenta. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że przed południem przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Do zdarzenia doszło 56 km na północny zachód od Koszalina. Tym razem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła samolot IU-20M. Podobny incydent miał też miejsce wczoraj. 60 km na północny zachód od Łeby. Rosyjskie samoloty były już kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem, także wcześniej, w połowie lipca. 3-miesięczny areszt dla 18-letniego nożownika z Ukrainy. Młody mężczyzna zaatakował 30-letnią Polkę w nocy we Wrocławiu. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: Podejrzany nie odpowiadał na zadane przeze mnie pytania. Gdy opuszczał salę rozpraw, jedynie przeklnął. Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
3: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
2: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów.

0: nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Prezydent bierze odpowiedzialność za kolejne stadionowe wyczyny Piotra Starucha-Staruchowicza. Tak mówią posłowie sejmowej większości, komentując decyzję o jego ułaskawieniu. Nie krytykują Karola Nawrockiego za to, że skorzystał ze swojej prerogatywy, ale za to, wobec kogo została użyta. Tak mówi o tym europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: Gdyby pan Staruch wcześniej nie wymierzył według siebie sprawiedliwości wobec jednego z zawodników Legii, nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek kibic takie rzeczy robił, takie rzeczy robić kibol, to mógłbym uznać, że to jest incydent, ale w przypadku pana Starucha to incydentów jest więcej. Więc jeśli teraz cokolwiek się wydarzy na stadionie z udziałem pana Starucha, to rozumiem, że pan Nawrocki będzie brał to na siebie.
1: Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że krytyka pod adresem prezydenta jest nieuprawniona i zauważa, że Karol Nawrocki dopiero 7 razy stosował prawo łaski. Poseł PiS tłumaczy, że w tej konkretnej sprawie sama decyzja sądu o zastosowaniu zakazu stadionowego była kontrowersyjna.
3: Nie lubimy pana i dlatego pana skażemy. Mniej więcej. Zdaje się, tak było.
1: W przypadku Piotra Starucha-Staruchowicza, jednego z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa, prezydent zarządził darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Reklama aptek nie będzie mogła manipulować pacjentem, tak mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków. Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek. Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków wyjaśnia, że projekt wprowadza szereg ograniczeń, które mają chronić pacjenta.
4: Wychodzimy z założenia, że apteka powinna być podmiotem, który udziela świadczeń zdrowotnych, w którym możemy uzyskać poradę wiarygodną, w którym możemy uzyskać szczepienie i wiele innych świadczeń zdrowotnych, a nie sklepem, którym kierują takie same zasady marketingowe jak w placówkach zwykłych handlowych.
1: Reklamy w aptekach nie będą mogły oferować korzyści w zamian za zakupy, sugerować, że brak skorzystania z oferty pogorszy stan zdrowia, ani być kierowane do dzieci. Ponad 100 filmów i spotkania z gwiazdami. Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym hucznie świętuje swoje 20-lecie. Z publicznością spotkali się już m.in. Joanna Kulik, Anna Dymna, Wojciech Mazolewski, Jan Komasa i Arkadiusz Jakubik.
5: Dziś z publicznością spotkał się Arkadiusz Jakubik. Aktor i wokalista przedstawił na zamku w Kazimierzu Dolnym wyjątkowy performance Romeo i Julia żyją, łączący muzykę, teatr i kino.
6: To, co się wydarzyło, przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie, energia od państwa, którą dostaliśmy. To magiczny absolutnie moment.
5: Bohaterką cyklu I Bóg stworzył aktorkę jest Anna Dymna. Publiczność może nie tylko obejrzeć filmy i spektakle telewizji z jej udziałem, ale także posłuchać poezji w ramach zainicjowanego przez Annę Dymną Salonu Poezji.
7: Tych salonów otworzyłam już około 80, niektóre padają w różnych miastach, nie tylko w Polsce, także taka zaraza poezji troszeczkę.
5: Festiwal potrwa do końca tygodnia.
1: O czym donosiła z Kazimierza Dolnego Dorota Piotrowska.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurnie na północnym zachodzie kraju, w okolicach Lubuskiego i Wielkopolski pada, miejscami też grzmi. Ponad połowa Polski jest objęta dziś ostrzeżeniami najwyższego stopnia przed upałem. Termometry pokazują obecnie od 20 stopni nad morzem, 27 na Suwalszczyźnie, ponad 30 w centrum i na południu, do prawie 36 stopni w Rzeszowie.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i umiarkowana, miejscami dostateczna. Około połowy energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Znaczna część Polski zmaga się z suszą hydrologiczną. W związku z niskim stanem wody dwie elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę i wygasiły po kilka bloków.
8: Klimat. Reklama.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona. Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior.

0: Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklamie. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 9 minut po 15. Małgorzata Żuchowska z zaproszeniem dla Państwa na Polskie Radio 24.pl. 56 km od Koszalina polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. To był samolot rozpoznawczy IU-20M. Taką informację przekazuje na Platformie X wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy dla Państwa zdjęcie z momentu przechwycenia tego samolotu. To miało miejsce przed południem. Jak mówi minister obrony narodowej, dyżurna para polskich samolotów przechwyciła ten rozpoznawczy IU. Rosja kolejny raz prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państwa NATO, sprawdzając czujność, gotowość systemów obrony sojuszu, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz. Samolot, dodam, nie przekroczył polskiej strefy powietrznej. Pokazujemy to Państwu także na zdjęciach za informacjami od ministra obrony narodowej.
7: Komentarz.
9: Przepisy unijnego rozporządzenia AI Act zaczynają obowiązywać etapami. Podmioty stosujące systemy generujące treści mają obowiązek informowania odbiorców o tym, że dany materiał został wygenerowany lub zmodyfikowany przy użyciu AI. Natomiast przesunął się termin stosowania przepisów dotyczących systemów AI wysokiego ryzyka, a powodem jest czas potrzebny na dostosowanie tych systemów do nowych wymogów. To są informacje z rządowej strony. Za chwilę zapytamy naszego gościa, co to oznacza. A naszym gościem jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Defense 24. Dzień dobry, panie Mikołaju.
10: Dzień dobry.
9: Najbardziej widoczna zmiana dotyczy przejrzystości. Myślę, że takiego określenia możemy użyć. Ja, pan i każdy z nas ma wiedzieć, że w sieci, czy przez telefon rozmawia z systemem AI i ma mieć możliwość rozpoznawania deepfake'ów. No to teraz proszę nam powiedzieć, jak to się robi.
10: Tak, to są te główne przepisy, które zaczynają obowiązywać od 2 sierpnia 2026 roku. I tutaj te przepisy wprowadzają obowiązek jasnego informowania użytkownika, że ma do czynienia z systemem AI, o ile nie jest to oczywiste, nie wynika to z okoliczności. Tak? Czyli jeżeli na przykład wchodzę w ChatGPT albo Google Gemini, no to jest to oczywiste, że rozmawiam z chatbotem. Taka jest intencja tego systemu. Natomiast jeżeli na przykład mamy jakieś banki, instytucje finansowe, firmy, które korzystają z chatbotów, voicebotów czy różnych systemów bazujących na sztucznej inteligencji, no to muszą jasno informować o tym, że użytkownik ma do czynienia z systemem AI, a nie z prawdziwym konsultantem. No i na przykład na takiej stronie internetowej takiej firmy, takiego podmiotu, które bardzo często korzystają właśnie z takich chatbotów, musi pojawić się po prostu taka informacja, czy ona pojawi się

0: właśnie w tej konwersacji, czy gdzieś na stronie internetowej, nie ma to większego znaczenia. Kluczowe jest to, aby użytkownik nie miał wątpliwości co do tego, że prowadzi rozmowę z takim chatbotem. Można to bardzo łatwo po prostu oznaczyć, albo właśnie w takiej konwersacji pierwsza wiadomość na przykład takiego bota może polegać na tym, że jestem wirtualnym asystentem bazującym na AI, pomogę ci w tym i w tym, tak? Czyli ktoś musi mieć jasność co do tego, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. No a druga sprawa, o której pani wspomniała, ona też jest dość istotna i ona dotyczy tego oznaczania treści wygenerowanych przez AI albo zmodyfikowanych przez AI, tak zwanych deepfake'ów, które publikujemy na przykład na portalach społecznościowych czy gdzieś w internecie. I tutaj warto też podkreślić, że większość tych platform cyfrowych już wcześniej w formie swojego regulaminu wprowadzała takie obowiązki, takie możliwości techniczne oznaczenia treści jako treść wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Więc to nie jest w tym sensie nowość. Nowe jest to, że teraz obowiązuje to już jako obowiązek prawny, a nie tylko obowiązek regulaminowy wynikający z regulaminów platform społecznościowych. Natomiast co do tego, jak to się robi, jak to się oznacza, po prostu istnieje osobny przycisk na takich platformach społecznościowych, który pozwala zaznaczyć, że ta treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i później, jak widzimy taki post, no to też takiemu użytkownikowi jasno wyświetla się informacja dotycząca sztucznej inteligencji, że zostało to wygenerowane albo w jakimś stopniu zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję.
1: Obowiązek informowania o rozmowie z maszyną dotyczy na przykład chatbotów, tak? Wirtualnych asystentów. Automatycznych systemów obsługi użytkownika, czyli na przykład gdzieś dzwonię albo ktoś dzwoni do mnie. Mamy czasem z tym, znaczy ja miewam z tym do czynienia na przykład w banku. Jestem wirtualnym asystentem, mam na imię X, tak? To jest właśnie taka sytuacja?
0: Nie, dokładnie. I to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z takim botem, który po prostu z nami rozmawia. Firmy bardzo często, czy banki właśnie wykorzystują takie boty do prowadzenia jakichś prostych rozmów, wstępnych rozmów, po to, aby trochę odciążyć prawdziwych konsultantów. I tutaj też warto podkreślić, że wielu z nich jasno informowało wcześniej o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z botem. I często w takiej rozmowie pojawiała się informacja, że jestem wirtualnym asystentem i to było jasno zakomunikowane, ale zdarzały się też przypadki, gdzie to nie było wprost sugerowane i ktoś oczywiście mógł się domyślać, tak, że rozmawia z asystentem AI, ale nie wynikało to wprost. A teraz właśnie ten obowiązek zakłada, że jeżeli ktoś korzysta z takiego asystenta, z którym na przykład rozmawiamy przez telefon, że musi to być jasno zakomunikowane i nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że to jest po prostu bot.
1: Będą musiały to zrobić także firmy, które zapraszają nas na promocję różnych artykułów? No bo że bank, no to wiadomo, tak? To instytucja zaufania publicznego, przynajmniej z założenia, i takie rozwiązania w bankach funkcjonują już od dawna. Ale często mamy do czynienia z telefonami z nie wiadomo skąd, tak? Oferującym nam, nie wiem, badania, produkty. Tam też ten ktoś będzie musiał powiedzieć, jestem sztuczny.
0: Tak, tutaj jeżeli każdy podmiot, który z tego korzysta, czy to są jakieś firmy prywatne, no często też na przykład, nie wiem, firmy, które oferują usługi telefoniczne, też korzystają z takich botów, tak samo będą podlegały temu obowiązkowi, więc tak naprawdę każdy podmiot, który wykorzystuje tego typu systemy, będzie musiał coś takiego wprowadzić.
1: A jeśli nie zrobi tego w najbliższym czasie, to co?
0: I tutaj tam został wprowadzony też chyba pewien okres na dostosowanie się do tych przepisów, natomiast oczywiście jest przewidziana odpowiedzialność karna, jeżeli ktoś nie oznacza tego typu treści. Ona tam, to są chyba kary finansowe, o ile się nie mylę. W Polsce też niedawno została przyjęta ustawa dotycząca sztucznej inteligencji i zostaje powołany nowy podmiot, Komisja Rozwoju Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która w pewien sposób też będzie sprawowała nadzór nad tym, jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana. Więc no, ten system w Polsce też się poniekąd tworzy, tak? I myślę, że ten nadzór będzie sprawowany skutecznie, natomiast jest to coś, co poniekąd zaczyna się rozwijać i ta ustawa w Polsce też chyba pod koniec lipca została przyjęta.
1: Ta informacja to jest dla Państwa teraz wiedza. Ta informacja, że rozmawiamy z kimś wytworzonym przez AI, powinna się pojawić przy pierwszym kontakcie w sposób jasny, zrozumiały i dostępny.

0: dostępne także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ma pan jakiś sposób na testowanie, z kim rozmawia? W takich formalnych kontaktach ktoś dzwoni właśnie i nie jest pan pewien, czy to człowiek, czy nie?
1: W tego typu przypadkach możemy na przykład spróbować zadawać jakieś nietypowe pytania.
0: Właśnie, aż się uśmiecham, bo ja mam.
1: Tak, no jeżeli na przykład...
0: Jakie pytania pan zadaje?
1: Znaczy to też zależy, czego dotyczy rozmowa. Jeżeli to jest na przykład, nie wiem, asystent bankowy, no to można spytać o coś, co nie dotyczy jakby tych kwestii bankowych, przez co on zapewne jest zaprogramowany tak, że może się pogubić. Będzie odpowiadał, że nie rozumie pytania. Jeżeli to jest na przykład konsultant jakiejś tam firmy telefonicznej, to znów możemy pytać jakieś tam inne kwestie trochę niepowiązane z tym, tak? Albo jakoś tam lekko nawiązujące w taki sposób, aby on nie miał tych odpowiedzi gotowych, czy nie był w stanie tego wyłapać i będzie po prostu wtedy odpowiadał, że czy możesz powtórzyć pytanie? Że nie będzie potrafił, tak, odpowiedzieć
0: albo
1: na to
0: mówi
1: pytanie.
0: Wtedy nie jest to temat naszej rozmowy, bo ja pytam zwykle, tak, jak się dziś pan czuje? Jaki ma pani dziś nastrój?
1: Tak, tego typu
0: słyszę,
1: ogólne
0: nie jest
1: pytania
0: to tematem
1: również
0: naszej rozmowy, albo powtórz pytanie. Ja natychmiast wiem, choć naprawdę głos, tembr, intonacja, akcent, one bywają podobne do złudzenia, do tych prawdziwych.
1: To prawda. No tutaj ten poziom zaawansowania tych systemów jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Odtworzenie takiego głosu nawet prawdziwej osoby nie jest problemem, a wygenerowanie sztucznego głosu, który brzmi bardzo wiarygodnie, również. Więc tutaj tak naprawdę po samym głosie często może być bardzo ciężko rozpoznać, ale po samej rozmowie, po tym jak tą rozmowę toczymy, tutaj już jak najbardziej możemy próbować się wtedy domyślić.
0: Obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, obejmie także wykorzystywanie systemów, uwaga, rozpoznawania emocji oraz systemów kategoryzacji biometrycznej. No tutaj to już musi nam pan wyjaśnić, o co chodzi.
1: Znaczy, tak, no to jest...
0: Proszę.
1: Tak, te systemy jak najbardziej mogą być, znaczy mogą potrafić, tak, w pewien sposób na przykład rozpoznawać emocje, czy w jakiś sposób biometria rozpoznawać twarz. Więc jeżeli jakiś podmiot wykorzystuje coś takiego, no to tutaj też to musi być jasno zakomunikowane.
0: Jak te systemy rozpoznają nasze emocje? Co to są za systemy?
1: Znaczy taki system AI, oczywiście oglądając na przykład jakieś zdjęcie, nagranie wideo, czy nawet obraz na żywo, może w pewien sposób starać się rozpoznać te emocje i tutaj nawet jak do jakiegoś prostego systemu AI wgramy zdjęcie, no to myślę, że on będzie w stanie rozpoznać, jakie to są emocje
0: nie,
1: na
0: tym.
1: Nie,
0: myślę o takiej sytuacji, bo ja to tak odczytuję, ale może się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że rozmawiam z botem, a on... Dzięki jakiemuś systemowi wie, w jakim to ja jestem nastroju, zanim ja zadam to pytanie, tak? I czy no i zaczyna te emocje wykorzystywać w celu, nie wiem, osiągnięcia jakiegoś celu.
1: To znaczy tak, po samej rozmowie, po głosie, tak, po tym
0: tak,
1: też jakby przetwarzanie tego głosu, analiza tego głosu, to również może być poddawane analizie, tak, pod kątem tego, czy ktoś na przykład jest w dobrym nastroju, czy w złym nastroju. Tutaj też część takich działań jest zakazana, na przykład, nie wiem, w pracy albo w szkołach wykorzystywanie czegoś takiego może być po prostu zakazane. No nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić jakieś sytuacje związane z zastosowaniami medycznymi, nie wiem, coś związane na przykład z bezpieczeństwem i wtedy rzeczywiście może mieć to jakieś tam istotne zastosowanie, natomiast tutaj ta osoba musi być jasno poinformowana co do tego, że ten system będzie wykorzystywany właśnie w tym kontekście. Poza samym AI Actem tutaj też zapewne wchodzą kwestie dotyczące RODO i danych osobowych, tak, w jaki sposób to dalej będzie przetwarzane, natomiast no to jest gdzieś tam osobna ścieżka, która powinna być brana pod uwagę, ale tak, rzeczywiście te systemy tutaj mogą mieć zastosowanie chociażby czy medyczne, czy właśnie jakieś związane z bezpieczeństwem, także że te emocje w jakiś sposób będą rozpoznawane, natomiast jeżeli ta osoba nie jest jasno poinformowana, nie wyraża zgody, to są zastosowania na przykład, nie wiem, ktoś by próbował w kontekście edukacyjnym, właśnie zawodowym, w pracy jakoś potajemnie stosować, no to jest po prostu zakazane, więc to też warto tutaj jasno podkreślić.
0: A co to są systemy kategoryzacji biometrycznej?
1: No tutaj, jeżeli chodzi o tą biometrię, no to właśnie te systemy mogą rozpoznawać twarz, w pewien sposób starać się kategoryzować te osoby i tutaj jakby...
0: A jakąś konkretną sytuację proszę nam podać, bo obowiązek informowania osób, których dotyczy działanie systemu, wiąże się właśnie także z tą kategoryzacją. jakąś konkretną

0: aplikację mógłby nam pan podać?
1: Tak, no tutaj jakby sam system, który na przykład dokonuje, staramy się gdzieś biometrycznie zalogować, mamy ustawioną weryfikację biometryczną. No.

0: Telefon, czy państwa telefon naszych słuchaczy będzie musiał taki komunikat przekazać, że właśnie cię kategoryzuje biometrycznie?
1: Tak, natomiast w niektórych przypadkach to też jest zakazane i na przykład taka kategoryzacja danych biometrycznych, jeżeli ma mieć na celu wywnioskowanie jakichś danych wrażliwych, przykładowo, nie wiem, orientacji seksualnej, rasy, poglądów politycznych i tak dalej, no to to jest coś, co jest zakazane. Natomiast jeżeli mamy jakieś systemy biometryczne, które działają, mają rozpoznać twarz, no to co do tego jakby ta informacja musi się pojawić i zazwyczaj, jeżeli wyrażamy zgodę na przykład na to, aby ustawić sobie taką weryfikację biometryczną, no to wcześniej taka informacja się pojawia.
0: Istotna zmiana dotyczy systemów AI wysokiego ryzyka. Pierwotny harmonogram przewidywał rozpoczęcie stosowania części przepisów dotyczących tych systemów właśnie 2 sierpnia, czyli 2 dni temu, a w przypadku systemów związanych z produktami regulowanymi 22 sierpnia przyszłego roku. Co to są systemy AI wysokiego ryzyka?
1: I tutaj to właśnie warto doprecyzować, bo sam AI Act, który jakby ta pierwsza jego część weszła w życie w sierpniu 2024 roku, tworzy 4 takie główne kategorie ryzyka i w odniesieniu do każdej z tych kategorii są inne regulacje. Pierwsza kategoria to jest ryzyko niedopuszczalne, to są systemy, które są całkowicie zakazane i to jest na przykład sztuczna inteligencja, która może manipulować ludźmi, wykorzystywać na przykład jakieś słabości, dokonywać scoringu społecznego, przewidywać popełnienie przestępstwa i to są wszelkie systemy, które są zakazane.
0: A takie systemy są? Czy ja nie wierzę w to, że nikt się nie pokusił o stworzenie takiego systemu, ale nawet jeśli one powstają, to rozumiem niezgodnie z prawem. Nie tak, wolno sobie tak z nami igrać.
1: Mhm. Tak, i to jest wtedy zakazane. Oczywiście ktoś może próbować stworzyć tego typu system, ale jakby to zgodnie z tym AI Actem jest zakazane i to jest ta pierwsza właśnie kategoria. Ta druga kategoria to jest ta kategoria, o którą pani pyta, czyli to są te systemy wysokiego ryzyka i to są systemy, które są dozwolone, ale one są silnie regulowane. No i ze względu na to, że były pewne wątpliwości co do tego, jak to ma być wdrażane, co ma wchodzić w skład tych systemów, jak to ma być implementowane, to zostało przesunięte i to nie wchodzi teraz tylko, o ile się nie mylę, na grudzień 2027 i później sierpień 2028. No i to dotyczy na przykład systemów sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane w rekrutacji, ocenie pracowników, w wymiarze sprawiedliwości, na przykład w jakichś urządzeniach medycznych, w jakichś maszynach, w infrastrukturze krytycznej, w edukacji, rekrutacji na przykład na studia, w ocenianiu egzaminów, przyznawaniu kredytów, czy dostępu na przykład do jakichś tam usług finansowych, tak? Czyli to są wszelkie tego typu systemy określane jako systemy wysokiego ryzyka, bardziej zaawansowane, wykorzystywane właśnie w tego typu sytuacjach. No i to jest właśnie ta druga kategoria. Trzecia kategoria to jest ta, o której mówiliśmy na początku, to jest ograniczone ryzyko, to ryzyko przejrzystości, tak? Czyli oznaczanie tych treści informowania, a czwarta kategoria to jest po prostu ryzyko minimalne, brak istotnego ryzyka i to są działania, które nie są jakoś szczególnie regulowane.
0: A kiedy dotrzemy do takiego etapu rzeczywistości, tej wspólnej realu z wirtualem, że będziemy czytać coś w sieci i ktoś, kto to publikuje, będzie miał obowiązek umieścić tam informację. To jest tekst wygenerowany przez AI, albo fotografia wygenerowana przez AI, albo, nie wiem, wykorzystaliśmy w tych obrazach smoki Grega Rutkowskiego.
1: To znaczy, jeżeli czytamy jakiś tekst, jest tam jakaś grafika, która została wygenerowana przez AI, no to co do zasady to powinno być już oznaczone. Jeżeli chodzi o teksty, no to tutaj sytuacja jest nieco inna. Ten obowiązek oznaczania tekstów istnieje, ale z pewnymi warunkami. I tutaj nie każdy taki tekst, który jest stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, powinien być oznaczony. Ten obowiązek dotyczy tekstu przede wszystkim takiego, który nie przeszedł merytorycznej kontroli człowieka albo kontroli redakcyjnej. To znaczy, jeżeli ktoś wspomaga się sztuczną inteligencją, pisząc taki tekst albo ten AI dokonuje korekty stylistycznej, ale co do zasady ten tekst jest zweryfikowany merytorycznie przez człowieka, jakoś potwierdzony, sprawdzony, no to wtedy tego obowiązku nie ma. Natomiast jeżeli to jest tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję, nie jest w żaden sposób poddawany weryfikacji przez człowieka, dotyczy informowania o jakichś sprawach publicznych, no to wtedy co do zasady istnieje obowiązek tego, aby oznaczyć taki tekst jako wygenerowany przez AI. Natomiast no, kwestia kontroli tutaj oczywiście jest w pewien sposób utrudniona. To znaczy trudno może być komuś udowodnić, że na przykład nie zweryfikował, czy to było

0: prawidłowo czy nieprawidłowo napisane przez AI, tak? Ale co do zasady, taki obowiązek też wtedy powinien istnieć.
1: Ojej, ja myślę, że wszyscy nauczymy się funkcjonować na skraju tych dwóch rzeczywistości. To jest proces, któremu się musimy wszyscy poddać. Pewnie się pan ze mną zgodzi, czy nam się to podoba, czy nie.
0: To prawda, no i myślę, że ten proces rozwoju sztucznej inteligencji, on będzie postępował, więc warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, też z tymi nowymi obowiązkami prawnymi i śledzić ten rozwój AI, no bo to myślę, że w dużym stopniu zmienia naszą rzeczywistość i warto być po prostu na bieżąco, jakie nowości powstają, jakie są nowe funkcjonalności, ale też jakie nowe zagrożenia powstają, żeby po prostu być w stanie funkcjonować w tym świecie.
1: Dziękuję panu bardzo. Mikołaj Rogalewicz, Cyber Defense 24.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 15.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polscy piloci po raz kolejny przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy, poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MON. Chodzi o maszynę typu IU-20M. Tym razem do zdarzenia doszło w odległości 56 km na północny zachód od Koszalina, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreślił. Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Do podobnych incydentów z udziałem rosyjskich samolotów rozpoznawczych dochodziło w ostatnich tygodniach kilka razy. To przepisy, które mają usprawnić działanie systemu sprawiedliwości. Rząd przyjął ustawę o mediatorach sądowych. O szczegółach projektowanych rozwiązań mówił rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
9: W dużym skrócie to jest projekt, który wprowadza jednolite zasady wykonywania zawodu mediatora sądowego. Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. No to jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanych sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
8: Projekt zakłada m.in. wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Miałby on zastąpić papierowe listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Przepisy określają też warunki, jakie muszą spełniać mediatorzy oraz instytucje zajmujące się mediacją. Poziom rzek w polskich rzekach będzie się systematycznie obniżał, ostrzega hydrolog profesor Tomasz Kałuża. Powtarzające się fale upałów pogłębią suszę hydrologiczną, ocenia ekspert z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Taki scenariusz był prognozowany od wiosny, a krótkie i intensywne burze nie powodują wzrostu poziomu wody w dużych rzekach, dodaje ekspert.
10: Borykamy się z tym problemem, który widzimy za oknami, czyli wysokie temperatury, a co za tym idzie ogromne tutaj parowanie. Ta ewapotranspiracja, która nam, nawet te opady, które się pojawiają, no to one błyskawicznie, że tak powiem, wracają do atmosfery.
8: Z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle elektrownie Połaniec i Kozienice musiały ograniczyć produkcję energii. Na koniec jeszcze pozytywna informacja płynąca z Tatr. W górach przybywa młodych kozic. Wiosenne

0: Liczenie wykazało najwyższy od 5 lat udział koźląt w populacji. W całych Tatrach naliczono 786 kozic, a nieco ponad 12% stanowiły właśnie tegoroczne młode. To wynik, który po latach spadków daje nadzieję na poprawę, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Oczywiście nigdy do analizy nie bierzemy cyferek, czyli dokładnie do sztuki, chociaż podajemy to bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje, czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy maleje.
0: Kozice w Tatrach liczone są dwa razy do roku przez polskich i słowackich przyrodników.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.33, a my od kilku dni informujemy o energetycznym kryzysie na Węgrzech i w Rumunii. Niski poziom wody w Dunaju sprawia, że zagrożona jest praca dwóch elektrowni atomowych, jedynych w każdym z tych krajów. No to przenosimy się teraz na Węgry. Tam jest korespondent Polskiego Radia w regionie Piotr Piętka. Piotrze, dzień dobry.
4: Witaj, dzień dobry.
3: Jak blisko jesteśmy wyłączenia tej ostatniej pracującej turbiny elektrowni w Pokrz?
4: To może na początek powiem, jak blisko byliśmy wyłączenia tej nocy, bo jak sam donosi o 1.30 premier Peter Modior, otrzymał meldunek, że jeśli woda w Dunaju spadnie dosłownie o kilka milimetrów, to trzeba będzie rzeczywiście elektrownię w Pokrz całkowicie wyłączyć. I nad ranem stało się no to, na co wszyscy czekali i czekają od dłuższego czasu. Czyli najpierw to opadanie wody w Dunaju się zatrzymało, a potem rano zaczęło jej przybierać. Mniej więcej nieco ponad 2 centymetry wody więcej jest w tej chwili w Dunaju, w okolicach elektrowni w Pokrz. W zakładzie niedawno był sam premier wraz z ministrem gospodarki Istvanem Kapitaniem i kilkoma innymi członkami rządu. Jak przekazał właśnie premier, praca tej ostatniej turbiny jest na razie stabilna i bezpieczna. Także Węgrzy, którzy od kilku dni bardzo mocno drżą o dostawy prądu i równie mocno oszczędzają, mogą, że tak powiem, tak no nieco odetchnąć. I nieco tego oddechu i otuchy dodał im sam premier Węgier, Peter Modior.
5: Dzisiejszy obrót spraw dodaje mi otuchy, ale najtrudniejsze dni wciąż przed nami. Upał powyżej 40 stopni, susza i inne trudności, ale widać już światełko w tunelu, ponieważ od piątku nastąpi ochłodzenie i być może opady w górnej zlewni Dunaju.
3: No to tak.
4: Tylko Małgosiu, jedną rzecz powiem, że te 5 dni rzeczywiście mają być historycznie najwyższymi, najgorętszymi. To ma być rekord za rekordem, ale w weekend na północnym zachodzie kraju i tak jak to powiedział Modior, w górnej zlewni Dunaju, czyli Niemcy i Austria, spodziewane są rzeczywiście opady.
3: No to tak nieco bardziej na południowy wschód. Tam wysadzono podwodną skałę na Dunaju i to miało zmienić sytuację w rumuńskiej elektrowni atomowej. Oni mają podobny problem jak Węgrzy?
4: Tak, i wydaje się, że to wysadzenie, ten pomysł był nieco opóźniony, ale jednak to był dobry ruch rządu. Według danych przedstawionych dzisiaj przez operatora elektrowni w Czernowodzie, bo o niej właśnie mówimy, od wczoraj, czyli od momentu tego wysadzenia, o czym mówiłaś, wysadzenia skały, która przy tej niskiej wodzie jakby blokowała przypływ wody do koryta bocznego Dunaju, które właśnie chłodzi zakład. No więc od wczoraj przybyło 2 centymetry wody i to nie są te same 2 centymetry, o których mówiłem wcześniej na Węgrzech, ponieważ elektrownia rumuńska znajduje się dużo, dużo dalej w biegu Dunaju, już niemal nad samym Morzem Czarnym. Przepraszam bardzo. Więc na tę falę obserwowaną u bratanków trzeba będzie w Rumunii jeszcze poczekać. Tak więc to wysadzenie skały dało 2 centymetry. Tymczasem Rumunii, tak jak i Węgrzy, oszczędzają bardzo mocno prąd. W miejscowej telewizji publicznej niemal na okrągło, ja widziałem taki, pokazywany jest licznik, ile się prądu produkuje, a ile jest zużywane i przez większą część dnia ten licznik świeci się na zielono. Wczoraj informowaliśmy także moimi ustami, że dwie największe fabryki samochodów w Rumunii, Dacia i Ford, nie będą do 19 sierpnia w ogóle pracować, więc to jest spora oszczędność prądu. No i sam premier też był pytany, czy oszczędza prąd.
6: Zwykle wracam do domu bardzo późno, czasami koło 10, 11, więc to nie jest czas, żeby wszędzie włączać światła. Nie używam też klimatyzacji.
7: Și sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine.
4: No więc premier Ilie Bolojan, tak jak większość Rumunów, pokazuje, jak wielka jest mobilizacja i oszczędność prądu i także wody.
3: Jakie są sugestie? Jak długo ten kryzys może potrwać w obu krajach?
4: No i Małgosiu, najprostsza odpowiedź jest taka: do intensywnych opadów. Lekkich opadów, o których mówimy,

0: być może w ten weekend. One mogą pomóc, ale ich wydaje się jedynie na takie zabezpieczenie obecnej sytuacji, na to, żeby się ten kryzys nie pogłębiał. Ewentualne włączenie jakichś dodatkowych turbin, mówimy teraz o elektrowni w Pokrz, ale żeby uruchomić bloki zarówno w Pokrz, jak i Czernowodzie, potrzeba sporo tych centymetrów wody i to nie tak po prostu wody, tylko ta woda też musi być, co najważniejsze, chłodna, bo to też jest inny problem, że woda, która wypływa z elektrowni, jest zbyt gorąca, dlatego warunki środowiskowe zmuszają także do wstrzymywania tej pracy. Także w dalszej perspektywie pewnie trzeba będzie opracować jakieś poważniejsze alternatywy tych dzisiejszych systemów chłodzenia. One podobno są, ale to jest jakby temat, na ten temat powinni się wypowiadać specjaliści. A ja jeszcze dodam, bo to jest jakby też region, którym ja się zajmuję zawodowo. Dzisiaj też są pierwsze komunikaty o tym, że elektrownia w Krzku, to jest elektrownia znajdująca się na terenie Słowenii, ale tak naprawdę jej właścicielem jest zarówno Słowenia, jak i Chorwacja. Ona także zaczyna mieć problemy, bo tam na Sawie tym razem także woda zaczyna opadać i jest coraz gorętsza, więc kto wie, czy kolejna elektrownia atomowa tutaj w regionie nie będzie powoli wygaszana.
1: Pewnie dlatego nasza powstaje nad morzem. No, ale to też pytanie pewnie do specjalistów. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za Twoje podsumowanie. Piotr Piętka z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Komentarz.
1: A z nami profesor Piotr Skubała, ekspert w zakresie ekologii i ochrony środowiska, także kryzysu klimatycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Gdybyśmy chcieli udawać, że to nas nie dotyczy, gdybyśmy chcieli zrzucać winę na innych, co pana zdaniem tu i teraz mówi nam najmocniej, najgłośniej o tym, że zmieniamy, mówiąc delikatnie, klimat?
3: No teraz jednym z tych przejawów są pożary, tak, ale mamy też suszę i może u nas głośniej w Polsce o suszy niż o pożarach, ale ta sytuacja może się zmienić, bo nie jesteśmy wolni od tego zagrożenia pożarami. Rosnąca temperatura na naszej planecie, w naszym kraju, a w naszym kraju na kontynencie europejskim ona szczególnie szybko rośnie, ona jest ponad 2 stopnie. Ta globalna temperatura większa niż była zanim zaczęliśmy spalać paliwa kopalne. Także my jesteśmy w tej strefie zagrożenia. Europa, Australia to są takie dwa regiony, gdzie temperatura najszybciej rośnie. No i widzimy te zagrożenia, widzimy je w naszym kraju. Był taki moment w naszym kraju 2 lata temu chyba, kiedy mieliśmy suszę na większości obszaru Polski i się martwiliśmy strasznie, a nagle południowo-zachodnia Polska, ogromne ulewy i powódź. No i to był taki klasyczny przejaw zmiany klimatu, no bo rozchwialiśmy ten system klimatyczny. No i on po prostu tak działa. Długa susza w wielu regionach, dochodzenie do występują pożary, a w innych rejonach gwałtowne, ulewne deszcze niszczące. No taki scenariusz sobie zafundowaliśmy i on się realizuje po prostu w coraz większym tempie. Naukowcy, którzy to obserwują, no są przerażeni tym tempem tych zmian. I zwykle jak prognozują tempo zmian, to się okazuje, że niedoszacowali pewnych rzeczy. No i to się będzie tylko nasilało. Recepta jest jedna. Drastyczne ograniczenie spalania paliw kopalnych. No i jeszcze różne działania związane z bioróżnorodnością, bo te dwie rzeczy tutaj są ze sobą ściśle sprzężone.
1: To jeśli pan pozwoli, to do tego, co musimy, żeby przeżyć, przetrwać, przejdziemy, ale w związku z tym, o czym pan mówił, czyli co? Skrajności są dowodem na to, że dzieje się coś złego, czyli tak, tutaj susza hydrologiczna także, a tam ulewy. Nie wiem, pada sporo deszczu, a w dzień jest upał nie do wytrzymania, albo na przykład, jestem ciekawa, jak często odpowiadał pan w ostatnim czasie na pytanie, że przecież mieliśmy taką srogą zimę, to gdzie ta zmiana klimatu?
3: No nie, ta zima nie była sroga.
1: No w porównaniu z kilkoma poprzednimi, prawda? Bo ja pamiętam te z ciągłym mrozem, nie wiem czy pan, ale wielu naszych słuchaczy pamięta.
3: No tak, pamiętam doskonale. No zima w naszej strefie to powinna być długa, śnieżna, no a takich

0: takich zim już od dawna nie mamy, a to ma swoje niezwykle konsekwencje dla funkcjonowania ekosystemów, dla klimatu, no i dla suszy. No. Nie mamy śnieżnych zim, albo tego śniegu jest niewiele. I w efekcie tego mamy suszę, która się zaczyna już bardzo, bardzo wcześnie i ona nasila się w naszym kraju. A to oznacza i pożary, ale to oznacza też wzrost cen żywności i problemy ogromne dla rolników. No, my widzimy teraz, jak to po prostu zmiana klimatu, którą zafundowaliśmy, to jest taki walec, który nas po prostu rozjeżdża. I powinniśmy się naprawdę tym martwić, bo niektórzy autorzy mówili, że ta fala upałów, którą doświadczamy teraz w Europie i w Polsce, że tam kiedyś będziemy wspominali jako chłodny moment lata. Wszystko jest możliwe, że i u nas, no już u nas teraz te temperatury 40 stopni więcej.
1: Ale słyszymy też, panie profesorze, nie do końca sobie zdajemy sprawę z konsekwencji wprost. Z wzrostu kosztów pracy przez zmianę, ale na pewno wzrost kosztów energii. Przez to czytałam wczoraj, zdaje się, jakieś tragiczne podsumowanie, ile osób zmarło z powodu, w naszym kraju tylko z powodu pożarów, choć to, przepraszam najmocniej, upałów, choć nie chodzi o to, że ktoś dostał udaru, tylko nasze organizmy tego po prostu nie wytrzymują. Pan mówi o kosztach pracy, tak? I czy o wydajności naszej pracy. No to się wszystko składa na taki bardzo niekorzystny bilans, z którego my sobie chyba nie do końca zdajemy sprawę.
0: Tak, bo nasza gospodarka, która no, gwarantuje jakąś tam nasz dobrostan, jest uzależniona od bioróżnorodności, którą my sukcesywnie niszczymy. Nasza gospodarka jest również uzależniona od stabilnego klimatu. I teraz widzimy, jak ten klimat został rozchwiany przez nas i to rzutuje wyraźnie na gospodarkę. No i te koszty po prostu będą tylko rosnąć. A wystarczyłoby po prostu jakby się zatrzymać, zainwestować w mitygację klimatu, adaptację do zmian klimatu, zainwestować w bioróżnorodność i te skutki, one już będą, będziemy doświadczać tych rzeczy, ale one mogłyby być mniejsze.
1: Jak ale bardzo pan, się... panie profesorze, zatrzymajmy się przy słowie wystarczyłoby, bo pewnie z pana perspektywy naukowca to się wydaje takie proste, ale nie wiem, w tej chwili nie podsumujemy tego albo nie będziemy w stanie wyobrazić sobie skali inwestycji, które byłyby do tego potrzebna. Może jest zupełnie inaczej, stąd pana słowo wystarczyłoby.
0: Tak, bo my, jeżeli my dzisiaj nie inwestujemy w ochronę klimatu, w ochronę bioróżnorodności, no to te koszty będą tylko narastać, bo my w wyniku tego po prostu tracimy. Nasza gospodarka, jak się wycenia, że tak gospodarki średnio tracą po kilka procent tego PKB w wyniku no właśnie zmian klimatu i niszczenia bioróżnorodności. Kiedy w Unii Europejskiej negocjowano Nature Restoration Law, plan, który zakłada, że my że nie wystarczy, że my teraz będziemy chronić jeszcze to, co jeszcze istnieje na naszym kontynencie i na naszej planecie, ale musimy odtwarzać. No i ten plan został przyjęty i tam się pokazały wyliczenia Komisji Europejskiej, która mówi tak, że każde euro wydane na odtwarzanie bioróżnorodności, mokradeł, lasów, rzek i tak dalej, przynosi zysku od 4 do 38 euro. Czyli my wkładając w tej chwili, no za dekadę, dwie, trzy, jesteśmy jakby bogaci. Dzisiaj, jeżeli my tego nie wydamy, jeżeli my nadal będziemy prostować rzeki, osuszać, wycinać lasy, no to po prostu te koszty będą coraz większe, straty w PKB będą coraz wyższe.
1: I znowu chyba jedno z najprostszych, ale kto wie, czy nie najtrudniejszych pytań, to kto powinien mieć na to pieniądze? Kto je powinien na te cele przekazywać? Skąd
0: te
1: wziąć?
0: Te pieniądze my mamy, no to kwestia na co my je wydajemy.
1: Czy ale
0: my
1: mówi wydajemy pan na przykład o ETS-ie?
0: No również, bo to jest jakiś środek, który
1: no tak, my powinniśmy te pieniądze wydawać na transformację, a wydajemy, o ile dobrze pamiętam, niewiele ponad 1%. Myślę o, zys-

0: o handlu, o zyskach z handlu tymi, no w ramach ETS-u, tak?
1: Tak, tak. To musimy zrozumieć, że jeżeli my dzisiaj nie potraktujemy poważnie transformacji, no to ta sytuacja będzie tylko coraz gorsza. Ja tak kiedyś miałem nadzieję, że zdawałem sobie sprawę, że te ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu będą się nasilały, no i się nasilają. I myślałem, że to sprawi jakieś otrzeźwienie. No niestety obserwujemy, że nie za bardzo. I w kwestii na przykład pożarów, to my również jakby polityka skupia się na gaszeniu, a zostawiamy, a nie na prewencji, odporności krajobrazu, no tylko cała nasza uwaga jest na gaszeniu. I to jest jakby zrozumiane w danym momencie, ale kiedy nie ma pożarów, myśmy się powinni skupić na tych działaniach, które nas zabezpieczą przed chociażby przed pożarami.
0: To jak to się robi? Myślenia... No, o, bardzo ciekawy temat. Jak się zabezpieczać przed pożarami?
1: Przed pożarami.
0: No, bo one nam teraz dają w kość.
1: Tak, no jedną rzecz, musimy ograniczyć wzrost temperatury na Ziemi i to jest związane ze spalaniem paliw kopalnych. A druga kwestia to jest bioróżnorodność. No musimy zatroszczyć się, bo jeżeli nasze na przykład lasy byłyby w dużym stopniu naturalne, a my mamy głównie lasy sosnowe, które są łatwopalne, także pożary mamy jak w banku, jeżeli te lasy będą tak wyglądały.
0: A to nasza wina? To jest nasza sprawka, że one są głównie sosnowe? My tę zmianę wprowadziliśmy?
1: No tak, bo my żyjemy w strefie lasów mieszanych, liściastych, a myśmy nasadzali przez lata i mamy 3/4 naszych lasów, to jest sosna, która jest po prostu łatwopalna. No to wynika ze względów ekonomicznych. Jakaś tam refleksja gdzieś tam następuje w nas, ale nasze lasy niestety nie są odporne na pożary. Inna kwestia, krajobraz. No musimy zatrzymać tą wodę. Myśmy pracowali z sukcesem przez wiele lat, żeby tą wodę odprowadzać. No i takie rzeczy, jakieś rowy odwadniające, prostowanie rzek, no to już powinny być praktyki zakazane absolutnie.
0: A nie są, tak?
1: No nie są, bo nadal nasze rzeki są prostowane, nadal jako wielki sukces ogłasza się, że gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej zasypano jakieś rowy melioracyjne, ale sieć rowów odwadniających nadal jest gigantyczna w naszym kraju. Inna kwestia, troska o naszą glebę. No, gleba i praktyki rolnicze osłabiają tą glebę, a gleba jest niezwykle ważnym elementem ekosystemu, który zatrzymuje dwutlenek węgla. No a kondycja naszych gleb nie jest coraz lepsza, tylko coraz gorsza.
0: Znalazłam, panie profesorze, pana wypowiedź sprzed kilku lat, w której wskazuje pan na brak nadziei, to znaczy pan przestał wierzyć, że jeszcze będziemy w stanie naprawić klimat, czy zatrzymać te zmiany. Ta wypowiedź ma, zaraz sprawdzę, 5 lat. Coś się zmieniło od tamtej pory? Jest pan jeszcze większym pesymistą, czy może jakiś promyk nadziei gdzieś pan dostrzega?
1: Optymistą jestem, jeżeli chodzi o ludzi, bo ilość osób, ilość wydarzeń, ilość... nie wiem, książek, filmów, czegokolwiek świadczących o przemianie świadomości, no jest coraz większa. Na razie ten ruch obywatelski nie jest na tyle silny, aby powstrzymać te negatywne zmiany, ale w tym jest nadzieja. Już 5 lat temu mówiłem tak, bo już wtedy naukowcy mówili, że po prostu już tak zmieniliśmy klimat i naszą przyrodę, że będziemy doświadczać tych zmian i nadal to się dzieje, bo my nadal spalamy, uwalniamy gigantyczne ilości gazów cieplarnianych, nadal niszczymy bioróżnorodność. I to niestety się dzieje. No i będziemy przez najbliższe lata doświadczać coraz większych fal upałów, suszy, pożarów. No, to będzie nasza codzienność.

0: Pan wtedy powiedział, że 0,8 powierzchni lądów to miejsca, w których temperatury są zbyt wysokie, żeby ludzie mogli w nich egzystować w 2070 roku.
1: Tak,
0: to będzie jedna piąta.
1: Tak, bo ukazał się taki raport, no, zakładający czarny scenariusz, 2070 rok, kiedy ilość obszarów tak nie do zamieszkania będzie już tak chyba 19%, 3,5 miliarda ludzi
0: może tak, być, to za 50 lat będzie uchodźcami klimatycznymi.
1: Tak, no i to jest scenariusz prawdopodobny. No wszystko zależy od tego, jak my zareagujemy, na ile my zaczniemy naprawiać ten nasz świat i poważnie traktować tą transformację, która jest tam zapisana. I to jest też nadzieja, o którą pani redaktor pytała, bo my mamy konwencję w sprawie różnorodności biologicznej, konwencję w sprawie zmiany klimatu i tam są konkretne zapisy, które jeżeli byłyby zrealizowane, to ta sytuacja byłaby w miarę stabilna nasza. No ale problem, czy my zrealizujemy te postanowienia konferencji klimatycznych, konferencji dotyczących bioróżnorodności, czy my zrealizujemy unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, czy my zrealizujemy Nature Restoration Law w
0: No tak,
1: tylko
0: w następnych latach te argumenty wzrostów kosztów energii będą argumentami politycznymi i zawsze się znajdzie polityk, który będzie groził, że zdejmie ze swojego dachu OZE, a albo prezydent, który powie drill baby drill.
1: Tak, no ale dokładnie odwrotnie, no bo już teraz przecież widzimy, że ceny energii z odnawialnych źródeł energii są niższe i my a my te ceny energii z paliw kopalnych są jakie są, ale też dzięki subwencjom, bo my od lat i nadal wkładamy ogromne środki, żeby trzymać ten biznes paliw kopalnych. To jest jedna z praktyk subwencjonowania, no, która powinna być w ogóle zakazana.
0: Jasne.
1: Nie możemy.
0: Ale to jest do zatrzymania, tak do... krótko, panie profesorze, na koniec. To jest do zatrzymania, czy nie?
1: Czy jest to do zatrzymania?
0: No ta zmiana, droga ku autostrada, tak, ku katastrofie.
1: No jeszcze ciągle wierzę w ludzi. Wierzę, że ten ruch obywatelski, ta świadomość będzie narastała, no bo ja się tym zajmuję 30 ponad lat i widzę, jak rośnie ta fala działań, pomysłów, ludzi, wydarzeń, dokumentów, które
0: musimy kończyć, panie profesorze.
1: W tym jest nadzieja.
0: To dobrze. Dobrze to słyszeć od pana. Profesor Piotr Skubała z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz już ze mną Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry. Krzysztofie,
2: dzień dobry.
0: Co po 16 w Polskim Radiu 24?
2: Po 16, dobrze, to niech będzie po kolei. Oczywiście suma, czyli podsumowanie najważniejszych informacji, które ujrzały światło dzienne do godziny 16, natomiast potem będziemy odkrywać kolejne polityczne tajemnice. Agnieszka Drążkiewicz przepyta m.in. Wiesława Szczepańskiego, wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i przedstawiciela Nowej Lewicy. Będzie również światopogląd z Ernestem Zozuniem, między innymi o tym, jak Unia Europejska radzi sobie, reaguje na to, co dzieje się w afrykańskich enklawach Hiszpanii. Spojrzymy też na to, czym żyją polskie regiony. Będzie m.in. o Łodzi, gdzie sprawdzane są schrony, a także będzie o dosyć ciekawym przedsięwzięciu, mianowicie o darach lasów Warmii i Mazur. Nie będę zdradzał, o jakie przysmaki chodzi. To się wszystko wyjaśni na antenie Polskiego Radia 24. Informacje sportowe, informacje gospodarcze i po godzinie 18 tradycyjnie debata dnia. Bartosz Bartosik, więź.pl i Jan Rojewski, Angora i polityka. No i myślę, że spora część tych politycznych zagadnień, politycznych pytań, które do tej pory padły, one po 18 powrócą.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam w imieniu Krzysztofa po 16 do Polskiego Radia 24. Małgorzata Szachowska. Dziękuję państwu za wspólny czas.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99.

0: przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
7: taniej masz. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek burza po kontrowersyjnym ułaskawieniu jednego z liderów kibiców Legii Warszawa. Polityczne komentarze w sprawie ruchu prezydenta zebrała nasza reporterka. Dalszy rozwój Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki zapowiada, że jego stowarzyszenie przekształci się wkrótce w partię. Będą też afrykańskie upały nad Polską, alerty najwyższego stopnia w ponad połowie kraju. Przed nami też tropikalne noce.
0: Suma wydarzeń.
1: To prawo prezydenta. Tak o decyzji o ułaskawieniu trzech osób mówi otoczenie Karola Nawrockiego. Wczoraj prezydent wydał akty w sprawie Adama Borowskiego, opozycjonisty PRL-u, Piotra Pytla, skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego nie dokonał, oraz lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Starucha Staruchowicza. Kontrowersje wzbudza w szczególności ułaskawienie ostatniej z tych osób. Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior, z którą właśnie się łączymy. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak rząd, no i otoczenie prezydenta komentują tę sprawę?
2: Faktycznie, to ułaskawienie Piotra Starucha Staruchowicza jest najbardziej kontrowersyjne. On otrzymał 2-letni zakaz stadionowy za to, że podczas jednego z meczów znajdował się w strefie innej niż wskazana na bilecie. Konkretnie była to sytuacja, w której wszedł na płot, by prowadzić doping na stadionie. On też zresztą osobiście w mediach zaapelował do prezydenta o to, żeby może go ułaskawił. No i jak się okazało, do tego ułaskawienia doszło. Ja też rozmawiałam dzisiaj w tej sprawie z prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem i on przyznał, że konkretnie tej sprawy nie zna, ale w jego odczuciu i też w odczuciu społecznym, jego zdaniem, było to kontrowersyjne ułaskawienie.
3: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo to uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
2: Bo też nie jest to tajemnicą, że Karol Nawrocki ma wieloletnie więzi ze środowiskiem kibicowskim. No i w tym świetle ta decyzja prezydenta nie dziwi rzecznika rządu Adama Szłapki, który stwierdził, że w ten sposób

0: Głowa państwa pokazała, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
1: Pan prezydent decyduje sam. I skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny emocjonalny związek. I patrząc na to, że ta osoba wcześniej miała problemy z prawem, były tam kwestie rozwoju i tak dalej, i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne.
0: Wczoraj, gdy przedstawiciele Kancelarii Prezydenta mówili o aktach łaski, to jeszcze wtedy nie podawali nazwisk, no bo to jednak pozostaje tajemnicą. To dopiero później poprzez pełnomocników dowiedzieliśmy się, kto konkretnie został ułaskawiony, więc dzisiaj już dopytywany rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję. Dodał przy tym, że jego zdaniem krytyka tego ułaskawienia, czyli darowania konkretnie kary zakazu stadionowego, ma charakter politycznego ataku.
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: I jeśli chodzi o pozostałe ułaskawienia, wśród nich jest Adam Borowski, opozycjonista z okresu PRL, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Tutaj większych kontrowersji nie ma, choć też słyszałam komentarze, że jako że miały przemówić za tym względy humanitarne, czyli podeszły wiek Adama Borowskiego, też jego dokonania, jeśli chodzi o okres PRL-u, jego działania jako opozycjonisty, to było pytanie też, dlaczego w sumie kierujemy się względami humanitarnymi, skoro przecież Adam Borowski jeszcze kilka tygodni temu kandydował na Rzecznika Praw Obywatelskich. To w zasadzie taka jedyna kontrowersja, z którą się jak na razie spotkałam. Karol Nawrocki ułaskawił też Piotra Pytla, który został skazany w Niemczech za zabójstwo, jak się okazało, według polskich śledczych, którego nie popełnił, a spędził przy tym w więzieniu 22 lata. To ułaskawienie z perspektywy rządu jest najbardziej pozytywnie oceniane. W przeciwieństwie też do pozostałych, to odbyło się z inicjatywy prokuratora generalnego, a nie z inicjatywy Karola Nawrockiego. Właśnie dopytywałam też o to dzisiaj Waldemara Żurka, który stwierdził, że jest zadowolony z decyzji prezydenta i że jego zdaniem Piotr Pytel zasłużył na ułaskawienie.
3: To człowiek w pełni zresocjalizowany, który odsiedział za błędy młodości prawie 22 lata i w tego typu przypadkach właśnie należy reagować, bo prawo musi być jeszcze sprawiedliwe i ja w tym przypadku uznałem po naprawdę głębokiej analizie, że to jest jak najlepsze wyjście dla społeczeństwa i dla pana Pytla. I to jest też taka szansa, że można w życiu popełnić wiele błędów, ale powinniśmy dostrzegać to, gdy ktoś naprawia te wszystkie błędy i dawać mu drugą szansę.
0: Piotr Pytel został skazany w Niemczech za zabójstwo z rozbojem, a jak ustalili polscy śledczy, mężczyzna, choć nie był całkowicie niewinny, to nie dokonał bezpośrednio tego morderstwa.
4: Polityczne głosy w sprawie ułaskawienia przez prezydenta lidera kibiców Legii i nie tylko zebrała dla nas Dagmara Kędzior. Dagmaro, dziękujemy za relację. U nas jeszcze głos ekspertów. Pytanie, czy prezydentowi wypada ułaskawić taką osobę jak Staruch, nie jest dobrym pytaniem. Tak mówił na naszej antenie doktor habilitowany Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
5: W polskiej historii parlamentaryzmu, szeroko pojętego demokracji partycypacyjnej, ułaskawiony został na przykład Andrzej Zieliński-Słowik, jeden z szefów grupy Pruszkowskiej. No właśnie, dla wielu przez symbol polskiej walki o suwerenność w okresie komunistycznym. Z tego też powodu myślę, że to stwierdzenie czy wypada jest oczywiście znakomitym wstępem do naszej dyskusji i dlatego też ta dyskusja w tym momencie jest mocno wyposażona w szerokiego rodzaju piruety narracyjne z obu stron. Ale no nie sądzę, żeby wypada, jeśli może ma takie prawo, jest tak zwaną pierwszą osobą w państwie, po prostu z tego prawa korzysta.
4: Oceniał doktor habilitowany Bartosz Łukaszewski. Przeciwnicy prezydenta będą się utwierdzać w przekonaniu, że jest to prezydent środowisk kibolskich. Taką reakcję części opinii publicznej na ułaskawienie przez Karola Nawrockiego lidera kibiców Legii Warszawa przewiduje z kolei politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr Jacek Reginia-Zacharski.
6: Zwolennicy Karola Nawrockiego niego, przyklasną takim decyzjom i powiedzą, że one są całkiem naturalne. Natomiast przeciwnicy będą się utwierdzać w przekonaniu, że jest to prezydent środowisk bolskich. Ci, którzy nie mówią o panu prezydencie inaczej jak Bater, zapisują

0: opieką się w tym swoim odruchu.
1: Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: Na klubie parlamentarnym się nie skończy. Mateusz Morawiecki założy nową partię. Ma powstać najpóźniej 15 października. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwój Plus. W tej sprawie łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Kto bardziej obawia się nowej partii, rządzący czy opozycja?
3: Zarówno politycy koalicji 15 października, jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości ze spokojem przyjmują zapowiedź Mateusza Morawieckiego. Przekonują, że im partia byłego premiera nie jest straszna i nie stanowi dla ich formacji politycznych konkurencji. Z tą różnicą, że marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że nowa partia będzie przede wszystkim podbierać elektorat Prawu i Sprawiedliwości.
4: Elektorat cały czas Prawa i Sprawiedliwości to są zawsze ci sami ludzie, z tym, że to pokazuje, że Jarosław Kaczyński stracił przywództwo na prawicy. Na pewno widać, że pan Morawiecki zrobił bardzo duży zamęt w Prawie i Sprawiedliwości i widać, że z tą swoją energią przyciąga coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości.
3: A poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że oryginał zawsze jest lepszy, dlatego nie obawia się, że część elektoratu PiSu odpłynie do nowej partii, partii Mateusza Morawieckiego.
5: Nie obawiam się, panie redaktorze, intensywnie pracujemy programowo. 6 będzie prezentacja pewnej części naszego programu w sierpniu. Kolejna, także zręby programu zostaną zaprezentowane jeszcze w sierpniu, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek nas w tej sprawie wyprzedził. No a poza tym będą musieli się jednak wyborcom Prawa i Sprawiedliwości wytłumaczyć, dlaczego rozłamali Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ten odpływ elektoratu już jednak nastąpił, przynajmniej na razie w sondażach. Na PiS chce głosować dziś niecałe 17% Polaków. Tak wynika z badania Ibris dla Polsat News. Natomiast na partię Mateusza Morawieckiego ponad 7%. Zbigniew Kuźmiuk, jak wspomniałem, ze spokojem podchodzi do tych badań, tłumaczy, że wyborcy prawicy mogą mieć za złe byłemu premierowi, że rozbija właśnie prawicę. W jego ocenie fakt, że chce założyć własną partię, jest najlepszym dowodem na to, że Mateusz Morawiecki odpowiada za rozłam w PiS.
5: Błyskawicznie powstaje klub i jeszcze szybciej partia polityczna. Jak pan się domyśla, to nie jest tak, że tego rodzaju procesy, decyzje powstają w kilkanaście godzin. Nie ulega wątpliwości, że to wymaga dużo czasu i mówiąc szczerze, no koledzy, koleżanki i koledzy przez wiele miesięcy nas oszukiwali. No a to mówiąc najoględniej, nieładnie.
3: Ten sam sondaż daje jednak całej prawicy, łącznie z Konfederacją, znacznie więcej głosów, daje właściwie w znaczną większość w przyszłym Sejmie. No i stąd pytanie do rządzących, czy jednak nie obawiają się tego, że Mateusz Morawiecki stanie się pewnego rodzaju trzecią drogą dla wyborców prawicy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ma nadzieję, że wyborcy nie dadzą się oszukać i zauważą, że w rzeczywistości mamy do czynienia z PiS oraz z PiS-BIS.
6: Mateusz Morawiecki i Kaczyński jest cały czas to samo. Za dużo widziałem przez te lata, za dużo kontroli przeprowadziłem i jak dzisiaj Mateusz Morawiecki mówi, że on się nie godził wtedy na to, żeby w Trybunale były takie zmiany, że on nie godził się, żeby odbierano prawa kobietom, to pamiętam, jak on milczał, uśmiechając się i akceptował wszystko, więc on był premierem przez 6 lat, więc zmierzam do tego, że jeśli 3 sekundy po wyborach ilość mandatu będzie im się zgadzała, łącznie z Braunem, to znowu się zajdą dla władzy i dla kasy.
3: Pewne poruszenie wśród chyba przede wszystkim dziennikarzy sejmowych wywołuje poruszenie właśnie ta informacja, że ta konwencja założycielska partii Mateusza Morawieckiego będzie miała miejsce 15 października. No, nie da się ukryć, że to jest ważna data dla obecnej koalicji rządowej. 15 października to ważny dzień. Przypomnę, w tym dniu odbyły się wybory parlamentarne, po których doszli właśnie do władzy obecnie rządzący. No ale europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówi, że tak naprawdę kwestia daty to sprawa drugorzędna. Ważniejsze jest to, żeby koalicja rządowa po prostu utrzymała władzę, no i pokonała zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Prawo i Sprawiedliwość BIS, bo w ten sposób określa partię Mateusza Morawieckiego.
1: Po stowarzyszeniu i klubie parlamentarnym przyjdzie czas na partię. Taka zapowiedź padła ze strony Mateusza Morawieckiego. Komentarze na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy bardzo.
2: Suma wydarzeń.

0: Będzie krajowy rejestr mediatorów sądowych. Ujednolicone zostaną zasady ich kształcenia. Rząd porządkuje rynek mediatorów sądowych i wprowadza nowe jednolite standardy. Będą też zmiany, jeśli chodzi o reklamę aptek. Tymi właśnie sprawami zajmował się dziś rząd. Przenosimy się teraz przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie decyzje podjęli dziś ministrowie?
1: Projekt ustawy dotyczący mediacji po raz pierwszy wprowadza do przepisów pojęcie mediatora sądowego. Mediatorem będzie mogła zostać osoba po pierwsze z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej 26 lat, biegle posługuje się językiem polskim i nie była karana za umyślne przestępstwa. Tak zapisano w ustawie, która powstała w resorcie sprawiedliwości. Kandydaci na mediatorów będą musieli ukończyć też szkolenia, 40-godzinne szkolenie podstawowe oraz szkolenia specjalistyczne. Powstanie krajowy rejestr mediatorów i to nowo, bo do tej pory rejestrów było kilka. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaznaczył, że ta regulacja wprowadza jednolite standardy, po pierwsze szkolenia, ale także jednolitą bazę danych o takich mediatorach.
2: Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. No to jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanym sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
1: Będą też zmiany w prawie farmaceutycznym. Zniesiony zostanie całkowity zakaz reklamy aptek, co dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych. Zakaz reklamy wprowadzono 14 lat temu. To zakwestionowała jednak Komisja Europejska, która skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w ubiegłym roku TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczania swobody przestępczości, przedsiębiorczości. Na to musiał zareagować polski rząd. Resort zdrowia przygotował odpowiednie przepisy, które zezwalają na reklamowanie aptek, ale na co zwrócił uwagę rzecznik rządu, z ograniczeniami.
2: Regulujące na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia, w żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd, czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
1: Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka odniósł się też do zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. PiS zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązek edukacji zdrowotnej i tym krokiem Adam Szłapka zaskoczony nie jest.
2: W gruncie rzeczy nie dziwię się, że pan minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką. Edukacja zdrowotna jest elementem edukacji i tego, żeby wyposażyć nasze dzieci w bardzo rzetelną wiedzę. To jest były minister edukacji i to, że kwestionuje samą zasadność tego, żeby dzieci w szkole poszerzały wiedzę, no to też pokazuje o tym, jakie on ma podejście do edukacji.
1: Na początku kwietnia ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że od roku szkolnego, który rozpoczyna się we wrześniu 2026-2027, nieobowiązkowa dotąd edukacja zdrowotna, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie, stanie się przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. No i to nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości. A Adam Szłapka zapewniał dziś także, że rząd przygląda się sytuacji na rynku paliw. Analizuje tak naprawdę, jak ceny się kształtują. W tej sprawie w kontakcie są ze sobą dwa resorty, resort finansów, a także resort energii. I minister powtórzył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to tutaj reakcja rządu na ceny paliw będzie. Przypomnę, program CPN przestał obowiązywać na początku lipca i ze słów premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni wynika, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to na dwa ostatnie tygodnie wakacji pewne rozwiązania, które w tym programie były zawarte, wrócą. No tyle, że dziś rząd jeszcze decyzji w tej sprawie nie podjął.
0: W południe obradował rząd. Dzisiejsze prace ministrów podsumowała dla nas Sylwia Białek. Dziękujemy. Pozostajemy jeszcze w temacie prac ministrów. Na razie bez darmowej wody w restauracjach. Urzędnicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wycofali się z proponowanych w tej sprawie przepisów. Zabrakło odpowiednich konsultacji, tłumaczy rzecznik ministerstwa Marek Pogorzelski.
3: Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których tak naprawdę dotyczą, i klientami, i właścicielami lokali, i producentami napojów. To dodanie ich do dużej ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która dotyczy gospodarki odpadami, czyli innego tematu, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie dało szansy na właściwe skonsultowanie tego zapisu.
0: Ministerstwo zapewnia, że nie rezygnuje.

0: Z wprowadzenia przepisów, które zapewnią w lokalach darmową wodę, takie same zapowiedzi płynęły też dziś z ust rzecznika Rady Ministrów Adama Szłapki. Duszno i gorąco, tak jest niemal w całym kraju. Przed upałem ostrzega IMGW, które wydało alerty w tej sprawie. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Taka pogoda utrzyma się co najmniej do czwartku, mówił na naszej antenie Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
1: Ochłodzenie jest już w drodze. Ono w ciągu najbliższych dni, taka wędrówka frontu atmosferycznego przyniesie wymianę tej bardzo zasobnej wilgoci, gorącej masy zwrotnikowego powietrza, ale zanim to nastąpi, to jeszcze dziś, a szczególnie jutro i też częściowo w czwartek jeszcze będziemy się zmagać z tym upalnym powietrzem. Proces wypierania tego gorącego powietrza będzie, tak jak mówiłem, postępował, ale to jeszcze nie dziś, bo dziś w południowej części kraju ta temperatura maksymalna może sięgnąć 36-37 stopni.
0: Wieczorem temperatura spadnie, ale będziemy mieli do czynienia z tak zwaną tropikalną nocą, dodawał synoptyk.
1: Noc przyniesie oczywiście trochę wytchnienia od tej wysokiej temperatury, ale w wielu miejscach ta temperatura minimalna w godzinach nocnych, tutaj szczególnie w centralnej i południowej, południowo-wschodniej części kraju, nie spadnie poniżej 20 stopni, a miejscami ta temperatura minimalna wyniesie nawet 22-23 stopnie. Więc jak noc tropikalna, ten wypoczynek nocny przy takiej temperaturze bardzo utrudniony.
0: Synoptycy przestrzegają też przed burzami. Odpowiedzialny za to front będzie przechodził przez zachód. A tymczasem lekarze przypominają, że panująca pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Powyżej 30 stopni Celsjusza zwiększa się ryzyko odwodnienia, osłabienia, zaburzeń świadomości i udaru cieplnego. A dotyczy to nie tylko seniorów, ale też osób młodych i aktywnych fizycznie, przestrzega dr Marta Solnica, dyrektorka Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
2: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają. Występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni. Pocenie się występuje na ogół w pierwszym okresie udaru. W późniejszym okresie już pocenia nie ma. Natomiast temperatura w dalszym ciągu jest bardzo wysoka.
0: Gdy wystąpią takie objawy, należy próbować schłodzić ciało i niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia, dodaje dr Marta Solnica.
2: Dlatego, że te objawy mogą się bardzo szybko nasilać i w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na objawy neurologiczne. To są najczęściej nasilające się bóle głowy, ataksja, drgawki mogą wystąpić, ale też śpiączka, aż wreszcie może dojść do zgonu.
0: Lekarze przypominają też o regularnym piciu wody czy innych płynów, a także o unikaniu słońca w godzinach okołopołudniowych. Tropikalna pogoda to także wyzwanie dla systemu elektrycznego oraz hydrologicznego. Służby uspokajają, że nie grozi nam przerwa w dostawach prądu, ale z kolei z powodu panującej suszy miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich wodociągów w tym czasie potrafi być dwa razy większy niż zwykle. Tak jest na przykład w Żgowie, w województwie łódzkim. Miasto przypomina, że może to powodować problemy z ciśnieniem wody w kranach, mówi Beata Jasiunkiewicz, dyrektorka Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie.
3: Zdarza się, że mieszkańcy dzwonią z sygnałami, że chyba się coś dzieje, jest jakaś awaria, bo ciśnienie wody jest niskie. No przeważnie jest to właśnie w godzinach wieczornych, tak od 18 do 20.
0: W województwie łódzkim apele o racjonalne korzystanie z wody wystosowało ponad 60 gmin.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ekstremalne upały wpływają na produkcję energii w krajach zachodnich Bałkanów. Słoweńsko-chorwacka elektrownia jądrowa Krško może zostać zmuszona do ograniczenia mocy, jeśli nadal będzie rosła temperatura wody w rzece Sawie, wykorzystywanej do chłodzenia reaktora. Sytuację monitoruje Piotr Piętka.
5: Operator elektrowni podkreśla, że sam reaktor pracuje prawidłowo i nie ma żadnej awarii. Problemem są jednak rekordowe temperatury oraz niski poziom wody w Sawie. Zgodnie z przepisami środowiskowymi elektrownia nie może odprowadzać do rzeki wody o temperaturze przekraczającej dopuszczalne normy. Jeśli limit zostanie osiągnięty, konieczne będzie stopniowe zmniejszanie produkcji energii, a w ostateczności nawet czasowe wyłączenie reaktora. Elektrownia Krško dostarcza energię zarówno do Słowenii, jak i Chorwacji i pokrywa znaczną część zapotrzebowania obu krajów na energię elektryczną. Dlatego każda redukcja jej mocy mogłaby wpłynąć na sytuację energetyczną w regionie, zwłaszcza w okresie letnich upałów, gdy zużycie

0: Prąd gwałtownie rośnie z powodu intensywnego korzystania z klimatyzacji. Operator zapewnia, że na razie elektrownia funkcjonuje normalnie, a do ograniczenia produkcji jeszcze nie doszło. Sytuacja jest jednak stale monitorowana, a dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał przede wszystkim od temperatury rzeki i prognoz pogody. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Od początku lata we Francji zatrzymano niemal 400 osób w związku z pożarami, które wybuchły w różnych regionach kraju. Władze podejrzewają, że przyczyną wielu z nich mogły być celowe podpalenia. Tegoroczne lato we Francji jest bowiem rekordowe pod względem liczby.

0: zamku w Divonne-les-Bains. Nieletnich podejrzanych o spowodowanie pożarów zatrzymano także w departamentach Var i Gironde, które należą do najbardziej dotkniętych przez żywioł. Z kolei w Pirenejach po pożarze spowodowanym przez dwóch chłopców w wieku 10 i 13 lat władze miejscowości Amélie-les-Bains-Palalda zdecydowały o wprowadzeniu godziny policyjnej dla młodzieży. We Francji walka z ogniem trwa nieprzerwanie od początku lata. Kraj zmaga się z najtrudniejszym sezonem pożarowym w swojej historii. Od początku roku pożary strawiły już niemal 120 tysięcy hektarów lasów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Protesty, demonstracje i duża operacja policyjna. Tak Irlandia przygotowuje się na wrześniową wizytę Donalda Trumpa. Przeciwnicy amerykańskiego prezydenta zapowiadają wyjście na ulicę zarówno w Dublinie, jak i w hrabstwie Clare, gdzie Trump ma odwiedzić swój ośrodek golfowy. Wielu Irlandczyków mówi, że amerykański przywódca nie jest w ich kraju mile widziany.
2: Największe protesty zapowiadane są w miejscach, które znajdują się na trasie wizyty Trumpa, czyli w Dublinie oraz w okolicach Dumbeck na zachodzie Irlandii. To właśnie tam znajduje się należący do rodziny Trumpa luksusowy ośrodek golfowy. Amerykański prezydent ma pojawić się w nim przy okazji turnieju Irish Open. Irlandzkie służby przygotowują szeroko zakrojoną operację bezpieczeństwa. Policja Garda będzie musiała chronić miejsca pobytu Trumpa, trasy jego przejazdu, pola golfowe oraz tereny, na których mogą gromadzić się demonstranci. Irlandczycy podkreślają, że to prywatna wizyta. Dlatego nie chcą płacić za ochronę Trumpa z własnej kieszeni. Wizytę ostro krytykują też politycy irlandzkiej opozycji. Domagają się, aby rząd w Dublinie nie nadawał tej wizycie szczególnie uroczystego charakteru. A irlandzkie władze są ostrożne. Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Irlandii, a amerykańskie firmy zatrudniają w tym kraju dziesiątki tysięcy osób. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: 3 miesiące aresztu dla 32-letniego Konrada S. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmierci kobiety na warszawskiej Ochocie. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, ciało znaleziono w jego mieszkaniu przy ulicy Słupeckiej. Policjanci weszli do lokalu podczas asysty udzielanej jego konkubinie, która wcześniej wyprowadziła się ze względu na złe zachowanie podejrzanego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Ustalony został wstępny mechanizm śmierci, która nastąpiła poprzez wielokrotne uderzanie przez tego podejrzanego rękoma w okolice twarzy i klatki piersiowej.
1: Według wyjaśnień mężczyzny pozamon kobietę przypadkowo w izbie wytrzeźwień. W jego mieszkaniu miało dojść do awantury, gdy kobieta, jak twierdzi podejrzany, próbowała go okraść. Jej ciało znaleziono w dużej torbie zakupowej. Tożsamość pokrzywdzonej nadal nie jest znana. Władze Wołomina na Mazowszu apelują do rządu o pomoc w sprawie wywozu i utylizacji groźnych odpadów chemicznych. Beczki znajdujące się na nielegalnym składowisku zaczynają pękać, a chemikalia przedostają się na zewnątrz. O szczegółach tej sprawy Krzysztof Kuczyński.
5: Miasto od 3 lat apeluje do rządu o wsparcie finansowe na wywóz odpadów chemicznych. Według informacji przekazanych przez władze Wołomina w beczkach znajduje się prawie 20 tysięcy ton groźnych dla ludzi i środowiska odpadów. Sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, że te beczki już dziś powinny wyjechać z miasta.
6: Gdyby doszło do jakiegokolwiek takiego, można powiedzieć, incydentu, który by doprowadził do potężnego pożaru, no to skażenie będzie obejmowało nie tylko Wołomin, nie tylko powiat wołomiński, ale myślimy, że to będzie skala po prostu województwa.
5: Mieszkańcy Wołomina z zaniepokojeniem komentują sytuację.
7: Takie odpady mogą się dostać do gleb, do rzek, do innych wód. No i tak naprawdę skutki mogą być opłakane.
8: Oczywiście, że jestem zmartwiona, tym bardziej, że jestem biologiem.
5: Szacunkowy koszt wywozu i utylizacji odpadów to prawie 200 milionów złotych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z okresu II wojny światowej. O przebiegu akcji Michał Makowski.
9: Niewybuch odkryła ekipa rozbiórkowa tramwajów warszawskich i zawiadomiła policję. Funkcjonariusze wstrzymali ruch uliczny, zabezpieczyli teren w promieniu kilkuset metrów i wydali zalecenia dla okolicznych mieszkańców, aby ci nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Ostatecznie pociskiem zajęli się wojskowi saperzy.
10: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy.
9: Powiedział aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Stołecznej Policji dla warszawskiego Śródmieścia. Ewakuacja mieszkańców sąsiednich kamienic przy Alei Solidarności nie była potrzebna. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Joanna Kulik, Anna Dymna, Daniel Olbrychski czy Arkadiusz Jakubik. To tylko niektóre gwiazdy, które zawitały na tegoroczny festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Publiczność może wybierać z ponad 100 filmów oraz licznych spotkań z artystkami i artystami. Festiwal świętuje w ten sposób swoje 20-lecie. W Kazimierzu Dolnym jest Dorota Piotrowska.
1: Dziś z publicznością spotkał się Arkadiusz Jakubik. Aktor i wokalista przedstawił na zamku w Kazimierzu Dolnym wyjątkowy performance Romeo i Julia żyją, łączący muzykę, teatr i kino.
2: To, co się wydarzyło, przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. Energia od państwa, którą dostaliśmy. To magiczny absolutnie moment.
1: Bohaterką cyklu I Bóg stworzył aktorkę jest Anna Dymna. Publiczność może nie tylko obejrzeć filmy i spektakle telewizji z jej udziałem, ale także posłuchać poezji w ramach zainicjowanego przez Annę Dymną Salonu Poezji.
3: Tych salonów otworzyłam już około 80, niektóre padają w różnych miastach, nie tylko w Polsce, także taka zaraza poezji troszeczkę rozprzestrzeniła się i się okazuje, że ta poezja jednak nam jest potrzebna.
1: Festiwal potrwa do końca tygodnia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a o 17:00 kolejna porcja najważniejszych informacji. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie. Popołudnie w Polskim Radiu 24.
13: Za 28 minut godzina 17. Zacznijmy od smutnej informacji. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, który od lat prowadził m.in. program Tak Jest. W marcu tego roku Morozowski po długiej nieobecności wrócił na antenę. Wtedy wytłumaczył widzom, że walczył z nowotworem i podziękował za słowa wsparcia. Od pewnego czasu w roli gospodarza programu znów zastępowali go koledzy i koleżanki z redakcji. Dziś stacja TVN poinformowała o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz miał 69 lat.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: A w studiu jest już Agnieszka Drążkiewicz oraz jej gość. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Tak, Agnieszka Drążkiewicz i nasz gość, którym jest Wiesław Szczepański, Nowa Lewica, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Wyrazy współczucia, ukłony dla rodziny, dla bliskich naszego kolegi dziennikarza.
15: Również się przychylam, bo rzeczywiście... miałem możliwość rozmawiać z panem redaktorem, rzeczywiście wspaniała postać.
14: Tak, bardzo długo walczył z tą chorobą, bardzo nam jest przykro. Panie ministrze, fala upałów, to są też pożary, to jest to zagrożenie pożarowe, ale to są też groźne zjawiska atmosferyczne. Chociażby w minionej nocy mieliśmy do czynienia z burzami. One są bardzo gwałtowne, do tego jest silny wiatr. Jak tutaj od tej strony ten raport wygląda?

0: ze strony MSWiA i
1: służb? My na co dzień mamy raport z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o sytuacji, która ma miejsce pogodowa. Prawie codziennie również odbywają się sztaby w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Mieliśmy taki sztab w zeszłym tygodniu. Wtedy, kiedy jest zagrożenie zarówno upałami, jak i również burzami, czy też silnymi wiatrami, wysyłane są również alerty do mieszkańców. Także również wojewodowie mają od nas pełną informację. Oni też obecnie sztaby kryzysowe się wtedy zbierają. I jednocześnie informujemy o tym, żeby wszystkie nasze służby były w tym okresie czasu postawione w stan najwyższej gotowości tam, w tych miejscach, gdzie spodziewamy się rzeczywiście wiatrów o dużej prędkości, czy też możliwości burz i opadów, które mogą dokonywać zalewania pomieszczeń, czy też innych miejsc, dlatego że przy tak wysokiej temperaturze mamy sytuację taką, że w wielu miejscach, gdzie pada, ta woda potem niestety nie wsiąka i spływa, dokonuje określonego spustoszenia.
0: Czy my ze swojej strony jako społeczeństwo możemy coś zrobić, jakoś wam pomóc? Nie wiem, czy...
1: Znaczy po prostu proszę wsłuchiwać się w różnego rodzaju informacje, alerty, tak żeby zabezpieczać miejsca w przypadku, kiedy są wichury, żeby nie zostawiać miejsc, które łatwo zwiać z balkonu, żeby również sprawdzić, czy dachy są dobrze zabezpieczone, dlatego że codziennie prawie słyszymy informacje o tym, że w wyniku wichur zostały uszkodzone dachy. Staramy się to szybko również pomagać w naprawie. Tutaj również działają wojewodowie. Taka sytuacja też miała miejsce, załóżmy, w sobotę w województwie wielkopolskim, gdzie w kilku powiatach zostały zerwane dachy z domów i stodół. No ale myślę, że tutaj też działa również ustawa o ochronie ludności, dlatego że ostatni rok to było dokonywanie zakupów do magazynów, sprzętu, różnego rodzaju materiałów, zabezpieczeń, doposażenie straży pożarnej, więc myślę, że sprawdza się również ochrona ludności, jeśli chodzi o ustawę.
0: Te najbliższe dni będą wymagające bardzo, jeżeli chodzi o temperatury. No, szykują się potężne...
1: Szykują się fale upałów, a potem, ale również w miejscach styczności zimnej pogody z ciepłą. Wtedy po prostu mamy wiatry i mamy rzeczywiście dużo opady i grad.
0: Ale mamy też mocno nadwyrężony system elektroenergetyczny. Nasi chociażby sąsiedzi z Moraw i dalej patrząc w stronę Węgier, no, informują o tym, że rzeczywiście tamte stany wód są bardzo niskie. Jest problem z elektrownią, z chłodzeniem bloków. No mamy też komunikat chociażby o tym, panie ministrze, że nasze też dwie elektrownie, Połaniec, Kozienice również tutaj czasowo...
1: No tu mówimy o elektrowniach wodnych, że mają w tej chwili problem. Natomiast to pokazuje również, że projektując elektrownie atomowe, trzeba projektować je w takich miejscach, gdzie jest szansa na to, że będą duże zasoby wody, które będą pozwalały chłodzić te elektrownie. Widzimy sytuację na Węgrzech, widzimy sytuację w Rumunii. Tam, gdzie jednak zasoby wodne są niewielkie, to jest to problem z wyłączaniem reaktorów i czekaniem na podniesienie stanów wód. Natomiast mam nadzieję, że projektowane u nas elektrownie jednak nad morzem. Bałtyk jest morzem zimnym, więc istnieje, myślę, że nie istnieją takie obawy co do tego, że te reaktory nie będą chłodzone.
0: To wróćmy jeszcze na podwórko MSWiA, bo teraz ważne rzeczy dzieją się chociażby między innymi w Unii Europejskiej, bo Unia rzeczywiście planuje zaostrzenie polityki migracyjnej. Trochę też pewnie to i na kanwie tych wydarzeń, o których ostatnio słyszeliśmy chociażby w Hiszpanii. Mowa jest o tym, żeby zmienić te przepisy i to prawo, które pozwala, że jak już się ktoś nawet nielegalnie dostanie na teren wspólnoty, no to że można jakoś usankcjonować tę jego nielegalną obecność. No w Hiszpanii dantejskie sceny, można powiedzieć, działy się. Na kanwie tych wydarzeń też Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że chce no właśnie zaostrzenia tej polityki.
1: Wydarzenia z dnia 30-31 lipca, kiedy na Celcie z Maroka drogą głównie morską dostało się 60 tysięcy osób. Udało się te osoby po negocjacji, jak dobrze pamiętam, strony hiszpańskiej i marokańskiej, aby one wróciły. Natomiast mamy tam tragiczną sytuację, bo głównie przez utonięcie zginęło 88 osób. Natomiast chyba około 1250 dostało dzisiaj azyl po stronie hiszpańskiej. Efektem tego było między innymi wypowiedź strony włoskiej, która żądała wykluczenia Hiszpanii z Unii Europejskiej. Potem odwrotnie, Hiszpanie mówili, że niektóre kraje się nie sprawdziły, jeśli chodzi o solidarność, wskazując Włochy jako kraj, który najwięcej uchodźców przyjmuje. Na kanwie tego mamy dzisiaj spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

0: aby po prostu być może zaostrzyć politykę migracyjną. Ja myślę, że Polska jest tutaj właściwym przykładem, choć czasami krytykowana również przez przedstawicieli mojego ugrupowania politycznego. Jednak te działania, które wprowadziliśmy na granicy polsko-białoruskiej, te działania, jeśli chodzi o kwestie związane również z postępowaniem z osobami, które dostają się do Polski nielegalnie, pokazują, że jesteśmy krajem bezpiecznym. Natomiast oczywiście będziemy uczestniczyli. Być może również nasze doświadczenia będą wykorzystane podczas tej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że za parę godzin będziemy znali dokładnie ustalenia, jakie zapadły dzisiaj na tym szczycie ministrów spraw wewnętrznych.
1: Te ustalenia, można już powiedzieć, że idą w tę stronę, żeby właśnie ta nowa regulacja uniemożliwiała osobom, które nielegalnie znajdą się. To jest dobry kierunek.
0: Ja powiem tak, patrzę z punktu widzenia obecnego naszego Polski, na pewno jest kierunek to dobry, dlatego że to ogranicza dzisiaj napływ i zachęcanie osób do przybywania na teren, powiedzmy, krajów europejskich. Choć z drugiej strony też powinniśmy pomyśleć o jednej rzeczy, w jaki sposób wspierać te kraje afrykańskie, te kraje, które widzą tu w Europie, Eldorado, powiedzmy, inne życie, do tego, aby pozostawały jednak u siebie, aby nie były zachęcane do tego, żeby przyjeżdżać tu, być może tworzyć tam miejsca pracy, wspierać je, natomiast po prostu nie zachęcać do tak licznego przyjazdu i takiej polityki migracyjnej, jaką mieliśmy, obserwowaliśmy kilka lat temu w Niemczech, prawda?
1: Wczoraj wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski, i tu się posłużę cytatem, przekazał na konferencji, że 10 na 17 powiatów nie włączyło alarmu w nocy z 30 lipca w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez tę rosyjską rakietę. Generalnie wojewoda ocenił, że system jako taki zadziałał, ale procedury zadziałały, ale nie zadziałała decyzyjność na jakimś poziomie, decyzyjność urzędnicza.
0: Znaczy, mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście na 17 powiatów, do których dotarł alert, 10 powiatów nie włączyło. Trochę się dziwię, bo te 8 powiatów dzisiaj rządzone jest przez starostów albo prezydentów z opozycji. Mówię tu o Prawo i Sprawiedliwości, patrząc na województwo lubelskie, w tym również doradcę pana prezydenta Nawrockiego. Mówię tutaj o prezydencie Chełma.
1: W Kraśniku na przykład opóźnienie wynikało z tego, że pracownik próbował
0: Jeśli pani pozwoli, bym czasowo po prostu pokazał, tak? Godzina 2.16, wiemy, że coś będzie się działo na Ukrainie, startują polskie samoloty. 3.04.
1: Przepraszam, o 0.59 z tego, co
0: Ale
1: wiem.
0: Powiedzmy, już RCL dostaje taką informację, my po prostu, bo Centrum Operacyjne Powietrzne już wiedziało, powiedzmy, wcześniej. O 3.04 dostaliśmy z Centrum Operacyjnego Sił Powietrznych informację o włączeniu nadajników. I poszła informacja do wszystkich województw, do dwóch województw, ale głównie województwa lubelskiego, tego, żeby starostowie, osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, włączyli odbiorniki, gdzie nadawana jest albo łączność bezpieczna tetra policyjna, albo bezpieczna KNF. Natomiast o godzinie 3.36 wiedzieliśmy, że coś się dzieje. 3.44 zapadł sygnał o włączeniu nadajników. I tutaj obowiązuje on nie pytanie już nikogokolwiek, bo jeśli pada określone hasło, są zobowiązane osoby do włączenia. I niestety mogę powiedzieć tak. To jest efekt tego, że w województwie lubelskim mamy na 300 chyba bodajże 64 nadajniki, 200 analogowych. To oznacza, że ta osoba musi podejść do tego miejsca i włączyć. Nie może je włączyć za pomocą przycisku. Zdarzyła się jeden przypadek, że telefon ktoś nie odebrał albo starał się dowiedzieć, nie wiem po co, u wojewody czy do starosty potwierdzenia, czy ma po prostu włączyć. Efekt tego krótkiego czasu, zwłaszcza, że od momentu informacyjnego o włączeniu syren do momentu wyłączenia to było 13 minut. W wielu przypadkach to osoby, być może nie chcę ich powiedzmy, ale staram się też je usprawiedliwić, nawet nie zdążyły dojść do miejsca włączenia, kiedy nastąpiło
1: już odwołanie
0: i już tych syren nie włączały. Natomiast musimy zmienić, naszej strony jest, no niestety musimy się przyznać do tego, że być może, i to zmienimy, potrzebny był alert mówiący, dlaczego syreny zostały włączone, ponieważ został w momencie, kiedy był przygotowany już komunikat o tym, o alert, o syrenach, dostaliśmy informację o ich po prostu wyłączeniu i niestety Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysłało tego alertu. Zmieniamy to i na pewno będziemy wysyłać, jeżeli tak będzie krótka informacyjny okres między syreną a jej wyłączeniem, nawet informując, dlaczego syreny zostały włączone.
1: Kiedy to może zacząć działać?
0: To już, powiem ten,

0: ten system, jeśli chodzi o powiadomienia, wdrożymy go natychmiastowo. Natomiast po pierwsze, będziemy chcieli zrobić zintegrowany system, jeśli chodzi z zarządzania przez Państwową Straż Pożarną wszystkimi syrenami, bo mamy w Polsce 22,5 tysiąca syren. Żeśmy zrobili inwentaryzację, z czego 70% nie jest syrenami, które można włączyć na przycisk. To są analogowe. Ale również pracujemy nad nową aplikacją, która będzie tak jak przykładowo podobna jak ukraińska, informowała, że coś się po prostu dzieje, aby o wiele szybciej przyspieszyć powiadomienie polskiego społeczeństwa o potencjalnym zagrożeniu. Żyjemy w strefie wojny, musimy być do tego przygotowani.
1: Panie ministrze, co pan sobie pomyślał, jak pan wczoraj się dowiedział, że Piotr Staruchowicz Staruch, pseudokibic, taki nieformalny przywódca tych takich najostrzejszych kibiców Legii, dostał akt łaski od prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Pomyślałem, że Mikołaj, jakim jest pan prezydent Nawrocki, spełnił życzenie pana Starucha, mówię w cudzysłowie, bo pan Staruchowicz nazwisku, który na antenie jednej ze stacji prosił go o podarunek świąteczny, tak? Co prawda z półrocznym, czy trochę dłuższym terminem realizacji. Powiem tak, no rozumiem, że pan prezydent jest powiedzmy bardzo blisko związany ze środowiskiem kibicowskim.
1: No jest że miłośnikiem jest, przecież.
0: Że również jest jakby chyba w zażyłości również z pierwszym kibicem Legii Warszawa. Natomiast zastanawiam się, czy tak krótkie, lakoniczne uzasadnienie mówiące o tym, że był to wypadek incydentalny i że dzisiaj ta osoba sprawuje się poprawnie, jest elementem wystarczającym do podejmowania takich decyzji. Nie, powiedzmy, nie neguję tego, że pan prezydent ma prawo do podejmowania decyzji, że jak orientuję się, chyba siedmiokrotnie podjął już decyzję o ułaskawieniu. W 5 przypadkach chyba odmówił prawa do łaski. Natomiast co do pozostałych 2 osób, na pewno co do pana Pytla, tak dobrze pamiętam pana nazwisko, tutaj mamy po prostu i pozytywną decyzję sądu pierwszej i drugiej instancji, wniosek prokuratury. Wiemy, że polskie śledztwo pokazało, że nie popełnił tego przestępstwa. Co do drugiej osoby, no, znieważenia pana Gertycha, nie będę się do tego odnosił. Natomiast tu powiem krótko, no, koleżeńskość, być może były również inne osoby, którym ułaskawienie byłoby bardziej potrzebne niż tej osobie.
1: Panie ministrze, niecała minuta nam zostało do końca rozmowy. Jaka rocznica zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, w pana oczach jak to wygląda, ten rok urzędowania?
0: Znaczy powiem w ten sposób, to jest ciągły rok, po pierwsze wkładania kija w szprychy, jeśli chodzi o rząd, wetowania ustępstw. Powiem tak, niewielkie współpracy z rządem, natomiast dzisiaj pokazujemy, że pan prezydent po pierwsze chce być odmienny trochę od PiS-u, ale stara się, aby PiS-owi po prostu w różnych rzeczach pomagać. Więc powiem krótko, no, to jest to bardzo trudna prezydentura dla rządu, który ma problemy z wieloma ustawami, które mogłyby poprawić sytuację Polaków, a są wetowane przez prezydenta.
1: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 17. W studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Na to oczywiście oznacza magazyn Świata Pogląd.
2: Świata Pogląd.
3: No i na początek w takim razie wracamy do Ceuty, temat, który jest dosłownie gorący od wielu, wielu dni. Reakcja Unii Europejskiej, bo pierwsze reakcje niektórych państw europejskich były bardzo zdecydowane, bardzo ostre, no i wprost wymierzone w hiszpański rząd. Hiszpanii zarzucano wiele potknięć i wiele błędów, jeżeli chodzi o tę sytuację. No, pojawiły się nawet głosy mówiące o tym, że Hiszpania powinna zostać zawieszona, jeżeli chodzi o strefę Schengen. Jak to w tej chwili wygląda, kiedy być może te pierwsze emocje trochę ustąpiły?
4: No, znaczy, po pierwsze unormowała się nam sytuacja w Ceucie, dlatego że większość tych osób, które 4 dni temu przedostały się przez granicę i przez te wszystkie zapory, to było mniej więcej 60 tysięcy osób, udało się zawrócić i one wszystkie wróciły do Maroka. Zostało tam jakieś 10% z tych osób, w związku z czym one ubiegają ubiegają się o azyl i ewentualnie o pozostanie w Ceucie i ewentualnie o

0: pozostanie i przedostanie się do Hiszpanii. No ale tutaj władze hiszpańskie będą sprawy rozpatrywały i sprawdzały, czy aby na pewno należy im się taka ochrona i czy należy podjąć decyzję o pozostawieniu ich w Hiszpanii. Państwa europejskie w pierwszych dniach, zwłaszcza te, które są pod olbrzymią presją imigracyjną, ale także te, które prowadzą taką dosyć ostrą politykę imigracyjną, natychmiast zakrzyknęły, że w takim razie zamykamy swoje granice i będziemy dokładnie kontrolować wszystkich tych, którzy przez te granice przejeżdżają. To trochę zamykałoby nam ten wspaniały mechanizm, z którego bardzo dobrze jest nam korzystać, czyli to, że znajdujemy się w systemie Schengen, czyli podróżujemy między państwami włączonymi do tej strefy bez właściwie zatrzymywania się na granicach. Na tych granicach lądowych to możemy tylko, i to też trzeba by dosyć dużo uwagi poświęcić, żeby zauważyć ten słupek graniczny, kiedy się przez te granice przejeżdża, bo już dawno nie stoimy na szlabanach, nie sprawdza nam nikt dokumentów i nie zagląda do bagażnika. Natomiast no, w takich sytuacjach, kiedy któreś z państw europejskich, proszę pamiętać, że nie wszystkie regulacje europejskie regulują wszystkie zachowania poszczególnych członków tej wspólnoty. No i Hiszpania tutaj w ostatnim czasie dosyć liberalnie zaczęła podchodzić do polityki imigracyjnej, w związku z czym reszta państw, która na sztandarach ostatnimi czasy ma zaostrzanie polityki imigracyjnej, zaczęła na tę Hiszpanię patrzeć krzywo, no i podejmować odpowiednie działania, by troszkę od tej Hiszpanii się odizolować. Ceuta oczywiście w tym wszystkim i w tym alarmie bardzo pomogła. Włochy pierwsze zakrzyknęły, że będą kontrolowały na granicy i że ograniczają zasady Schengen. Za chwilę krzyknęła Francja, która no, ma granicę z Hiszpanią i to jakby ten kraj był najbardziej zagrożony tym, co płynęło przez Ceutę, ewentualnie dalej do Hiszpanii. W związku z czym musiały zebrać się odpowiednie instytucje i komisje i przedstawiciele państw członkowskich, by porozmawiać i uzgodnić, co my w związku z tym robimy. Robimy mianowicie to, że rzeczywiście będziemy uważnie podchodzili do polityki imigracyjnej. Będziemy wdrażali nowe procedury, które mają nam pomóc w kontrolowaniu granicy, zwłaszcza tej granicy Schengen. No i oczywiście będziemy podnosili stopień ostrożności i bezpieczeństwa na tych granicach. My jako Polska możemy z tego skorzystać, ponieważ my mamy granicę Schengen z Białorusią, Ukrainą, no i kawałek z Rosją, prawda? W związku z czym jesteśmy krajem, co zresztą historia nasza pokazała, pod presją imigracyjną, bo tak, po pierwsze przyjęliśmy bardzo wielu imigrantów z Ukrainy, po drugie przez Białoruś Rosjanie i Białorusini organizowali nam podobną taką falę imigracji, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach w Ceucie. No i w takim układzie, skoro wspólnota podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na granicach, no to ktoś musi również za to zapłacić, bo to nie jest tak, że poprawę sytuacji na granicach możemy sobie orzec, a zrobimy to bezkosztowo. Jednak taka poprawa sytuacji na granicach kosztuje, w związku z czym my, starając się po pierwsze zabezpieczyć naszą własną granicę też dla siebie, zabezpieczamy te granice również dla Unii Europejskiej, w związku z czym no, ta Unia Europejska powinna nam w tym zdecydowanie pomóc.
1: To w takim razie zobaczymy, jak ta pomoc będzie wyglądać. Natomiast teraz kolejny temat, nie mniej ważny. Myślę o tych katastrofalnych pożarach, które możemy cały czas niestety obserwować w różnych krajach. No, głównie chodzi oczywiście o południe Europy. Grecja, Hiszpania, Francja. W Grecji doszło przecież nawet do tragedii. Zginęło kilku strażaków, którzy walczyli z ogniem.
0: W Hiszpanii też policzono tam i były informacje o ofiarach śmiertelnych, we Francji również, no ale przede wszystkim te pożary niosą olbrzymie zniszczenia i olbrzymie trudności gospodarcze, bo brak wody, no to są też trudności rolników, którzy...
1: A to z kolei obrazki z Węgier i z Rumunii chociażby.
0: No a do tego jeszcze mamy trudności z zaopatrzeniem poszczególnych krajów w energię elektryczną, bo okazuje się, że jednak te rzeki w systemie komunikacyjnym spełniały do tej pory dosyć ważną rolę, no i swojego czasu

0: Jak budowaliśmy elektrownie atomowe nad Dunajem, wydawało nam się, że tak wielka rzeka jak Dunaj, płynąca przez niemal całą Europę, nigdy w życiu nie będzie strumykiem, przez który można przejść, nie zamaczając się powyżej kolan. Natomiast przyszedł taki czas, bo klimat, który sobie popsuliśmy, robi nam właśnie w tej chwili takie rzeczy. I Hiszpania trochę pożary opanowała, Francja trochę pożary opanowała, chociaż trudno tu mówić o tym, żeby sytuacja była wspaniała, bo wszyscy obawiają się, że kolejna fala upałów to będą kolejne pożary, a te pożary tak na dobrą sprawę nie zostały zagaszone, ponieważ specjaliści mówią, że to co na powierzchni to jedno, ale to co pod powierzchnią to drugie, bo rośliny mają również korzenie i jeśli ta ściółka i ta wierzchnia warstwa gleby jest tak wysuszona i tak wypalona, to tam pod spodem może się cały czas jeszcze żarzyć. Zresztą strażacy mieli z tym do czynienia, bo te pożary raz ugaszone nagle wybuchały jakby spod ziemi i rzeczywiście wybuchały spod ziemi. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w Grecji. Tam zaangażowane setki strażaków i to nie tylko zaczęło się od wysp poszczególnych, tych najbardziej na południu. Natomiast w tej chwili pożary szaleją również w południowej, w kontynentalnej Grecji, no i również podchodzą pod stolicę, czyli pod Ateny. I tam walka z pożarami oczywiście trwa. I tutaj można by cały czas tę litanię, którą powtarzamy o tym, że klimat nam się ociepla, powtarzać, bo to są ewidentne dowody na te twierdzenia i naukowcy, którzy mówią, że podniosła nam się temperatura w skali tam ostatnich 10 czy 15 lat o ileś stopni, naprawdę mają rację. Co roku mamy lata, w których synoptycy mówią, że zanotowali rekordowe temperatury ciepła na kontynencie i Europa rzeczywiście bardzo szybko się ogrzewa z uwagi na to, że jest kontynentem w sumie najbardziej uprzemysłowionym i takim bardzo zbitym i gęstym. Stany Zjednoczone są też kontynentem, Ameryka Północna jest kontynentem uprzemysłowionym, no ale tam więcej jest miejsca na ten przemysł, w związku z czym on tak troszkę się to, co psuje w tym środowisku, ten przemysł troszkę się to tak w tym środowisku bardziej roztapia. Natomiast w Europie niestety to wszystko jest bardzo mocno skondensowane i to można powtarzać. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, nie dbając o środowisko i w tej chwili wszelkie takie kampanie polityczne, w których się mówi, że to oszustwo, to globalne ocieplenie, że że ekoterroryzm, że wymuszają pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No to takie obrazki, jakie obserwujemy w tej chwili w Grecji, obserwowaliśmy przed chwilą w Hiszpanii i we Francji, obserwujemy na Węgrzech, w Rumunii, bo tam też ten Dunaj unieruchomił elektrownię atomową. Obserwujemy w Serbii i w Bułgarii. No, pokazują dobitnie, że jednak chyba ci mądrzy ludzie i naukowcy trochę racji, mówiąc o globalnym ociepleniu, mają.
1: Co potwierdził właśnie Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Decyzja może budzić kontrowersje. Minister Sprawiedliwości komentuje ułaskawienie przez prezydenta lidera kibiców Legii. Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów. Zwołano je w sprawie kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. W wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski. Dziennikarz chorował na nowotwór. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. To decyzja, która może budzić kontrowersje. Tak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek komentuje ułaskawienie przez Karola Nawrockiego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza. Prezydent darował mu karę w postaci 2-letniego zakazu stadionowego, która została wymierzona za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Waldemar Żurek przyznał, że nie zna aktów całej sprawy, ale oceniał, że decyzja o ułaskawieniu może być kontrowersyjna dla opinii publicznej.
2: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo to uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
1: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie osoby, Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, który spędził ponad 20 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. Otoczenie Karola Nawrockiego podkreśla, że ułaskawienie jest jedną z prezydenckich prerogatyw. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande Marlaska potwierdził, że do Ceuty przez granicę z Maroka wjechały 72 tysiące migrantów. Poinformował równocześnie, że 70 tysięcy osób już opuściło miasto. Obecnie hiszpańskie służby ustalają status pozostałych 2 tysięcy. Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego, z jakim od tygodnia mierzy się Hiszpania. Na granicy wiadomo, że zginęło co najmniej 75 osób.
3: Spotkanie unijnych ministrów było konstruktywne, powiedział Fernando Grande Marlaska i dodał, że doceniono działania władz hiszpańskich oraz ich natychmiastową reakcję na kryzys tej skali. Ściśle współpracowaliśmy z Królestwem Maroko, aby zapobiec ludzkim tragediom i naruszeniu granic Hiszpanii oraz Unii Europejskiej. Od lat działamy w sposób niezwykle lojalny i znaczący, tak przed 30 lipca, jak i po. W odpowiedzi na losowe kontrole na włoskich lotniskach i w portach morskich obywateli przybywających z Hiszpanii, minister Grande Marlaska wyraził nadzieję na ponowną ocenę sytuacji. Wzywam do natychmiastowego zniesienia tych kontroli, ponieważ strefa Schengen nigdy nie była w najmniejszym niebezpieczeństwie, powiedział hiszpański minister spraw wewnętrznych. Agata Król, Polskie Radio.
1: W Polsce pogłębia się susza hydrologiczna. Poziom wody w krajowych rzekach będzie się jeszcze obniżał, przewiduje hydrolog profesor Tomasz Kałuża. Zdaniem eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie temperatury mogą oznaczać, że na wodowskazach największych rzek pojawią się wkrótce rekordowo niskie poziomy.
4: Patrzę, co się dzieje na Warcie. I tutaj w tych prognozach zbliżamy się do takiego, że tak powiem, tego najniższego niskiego przepływu. To można powiedzieć, że kolokwialnie idziemy znowu na rekord, ale taki niechciany i na pewno tu

0: tutaj groźne dla nas.
1: Upały wpływają też na pracę elektrowni Połaniec i Kozienice. Z uwagi na niski poziom wody w Wiśle, która służy do chłodzenia siłowni, ich działalność została ograniczona. Wysoki poziom ozonu w powietrzu w Katowicach, nawet krótkookresowa ekspozycja na ten gaz może być niebezpieczna dla ludzkiego organizmu. Więcej wie Joanna Opas.
2: Podniesiony poziom ozonu może szkodzić zdrowiu. Powoduje podrażnienie oczu i gardła, kaszel, duszność czy ból w klatce piersiowej. Nawet osoby zdrowe gorzej znoszą wtedy intensywny wysiłek na świeżym powietrzu. W trakcie upałów często mamy nagromadzenie różnych zanieczyszczeń powietrza, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogu.
3: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu. A do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
2: Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego i krążenia.
1: Nastężenie ozonu wzrasta szczególnie w upalne i słoneczne dni. Na koniec jeszcze smutna informacja z dziennikarskiego świata. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, który od lat prowadził program Tak Jest. W marcu tego roku Morozowski po długiej nieobecności wrócił na antenę. Wytłumaczył widzom, że walczył z nowotworem i podziękował za słowa wsparcia. Od pewnego czasu w roli gospodarza programu znów zastępowali go koledzy i koleżanki z redakcji. Dziś TVN poinformowało o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz miał 69 lat. Morozowski, choć głównie kojarzony z TVN-em, przed laty współpracował także z TVP jako reporter sejmowy Teleekspresu. W latach 2005-2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził znany program Teraz My w stacji TVN. Morozowski był też wielokrotnie nagradzany za swoje dziennikarskie osiągnięcia. W 2005 roku razem z Tomaszem Sekielskim i Andrzejem Turskim otrzymał Wiktora w kategorii Najbardziej Ceniony Dziennikarz. Rok później odebrał Grand Pressa w kategorii Dziennikarz Roku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upały wciąż nie odpuszczają. Na termometrach obecnie od 30 stopni w centrum do miejscami nawet 37 na południowym zachodzie kraju. Nieco chłodniej na północy, tam od 20 stopni nad morzem do 27 na Suwalszczyźnie. Na północnym zachodzie nieco więcej chmur. Miejscami możliwy tam też deszcz i burze.
5: Sześć minut po godzinie 17:00. To jest Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Krzysztof Grzybowski. I już teraz sprawdzamy, czym żyją regiony.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: To na początek Łódź, czyli miasto, które chce sprawdzić ponad 100 schronów. Szuka wykonawcy przeglądu takich budowli. Magistrat chce sprawdzić stan tych miejsc i dowiedzieć się, jakie prace trzeba wykonać, aby obiekty nadal mogły zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Łódź, Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Michale, czy wiemy już, ile takich obiektów w Łodzi zostanie sprawdzonych?
7: Dokładnie 108, choć władze miasta podkreślają, że to dopiero początek. W Łodzi znajduje się łącznie kilkaset schronów i miejsc schronienia. Część z nich powstała przed II wojną światową, a wiele z nich wybudowano także w czasach zimnej wojny. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wojna w Polsce czy Europie wydawała się coraz mniej prawdopodobna, dlatego schrony zaniedbano i większość z nich dzisiaj nie nadaje się do pełnienia pierwotnej funkcji. 4 lata temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Wojna trwa do dziś, a niemal rok temu rosyjski dron spadł w Łódzkiem niedaleko Opoczna, a w minionym tygodniu pocisk manewrujący wybuchł 50 km na południe od Lublina.
8: Mieszkam na radiostacji, natomiast nie wiem, gdzie tutaj znajduje się najbliższy schron.
9: Wydaje mi się, że wiem, ale pewności nie mam, musiałabym to sprawdzić.
10: Otrzymałam poradnik, wypadałoby go pewnie przestudiować.
11: Musimy być przygotowani na wszystko w dzisiejszych czasach.
7: Mówią łodzianie. W 2025 roku władze Łodzi zapowiadały zbudowanie sieci miejsc schronienia w centrum miasta, ale dopiero dziś rusza przetarg na zbadanie stanu obiektów ochronnych i wskazanie prac niezbędnych do utrzymania pełnienia przez nie tych funkcji, czyli funkcji schronienia. O szczegółach mówi Radio Łódź Karol Dziuda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
12: Czy te dawne obiekty są dalej do użycia i w jaki sposób byśmy mogli je wykorzystać? Czy dalej mogą pełnić funkcję budowli ochronnych, czy już się niestety ze względu na zużycie materiału bądź jakieś inne problemy?

0: do tego nie nadają. Pracujemy nad tym, żeby uzyskać te ekspertyzy, które nam powiedzą konkretnie, jakie prace należy wykonać, w jaki sposób te obiekty wyposażyć, żeby w pełni mogły one służyć ludności naszego miasta. Oczywiście to, że one w tej chwili nie spełniają jeszcze w pełni tych wymogów, to nie znaczy, że nie możemy z nich korzystać w sytuacji kryzysowej. Gdybyśmy faktycznie znaleźli się w takiej sytuacji, gdzie z tych budowli trzeba będzie korzystać, no to wtedy wszystkie formy właśnie takich dawnych ukryć, czy też innych obiektów podpiwniczonych, które na terenie miasta sobie sukcesywnie ewoluujemy, będziemy chcieli wykorzystać, tak jak to w tym momencie robią chociażby u siebie Ukraińcy.
1: Przegląd obiektów i opracowanie ekspertyz ma potrwać do połowy listopada.
2: Zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać raport końcowy po sprawdzeniu wszystkich łódzkich schronów. A temu tematowi bardzo uważnie przygląda się Michał Dąbrowski, Polskie Radio Łódź. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Wyschnięte ujęcia, mieszkańcy bez dostępu do wody i strażacy uzupełniający zbiorniki. Świeradów-Zdrój od lat boryka się z niedoborami wody. Problem narasta szczególnie latem, gdy mamy do czynienia z upałami i z suszą. O szczegółach Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław.
3: Wyschło ujęcie wody Bronka Czecha w Świeradowie-Zdroju. Część mieszkańców zostaje bez wody, a strażacy przygotowują się do jej dowożenia z ujęcia w Czerniawie. Władze Świeradowa zwróciły się także do mieszkańców z prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Dotyczy to przede wszystkim podlewania trawników, ogrodów i terenów zielonych, napełniania basenów, mycia samochodów oraz innych działań, które nie są konieczne do codziennego funkcjonowania. A co na to sami mieszkańcy?
4: Nie oszczędzamy tej wody, u nas się strugą leje z kranu. Powinniśmy pomyśleć o tym. Ja na przykład osobiście zbieram wodę deszczową i ogródek podlewam wodą deszczową. Staram się nie używać wody z kranu.
5: Bez wody nie ma funkcjonowania. Bo o co to zmieni? Że ludzie nie będą podlewać ogródków. To nic raczej nie zmieni. Tak samo i musi się umyć albo napić tej wody. To jest nieuniknione.
3: To bez wątpienia trudna sytuacja nie tylko dla mieszkańców, ale również dla właścicieli restauracji czy hoteli. Mówi menadżer jednego z obiektów, Monika Czechowska.
6: Z jednej strony bardzo nam zależy, żeby zapewnić gościom najwyższą jakość usług, ale jest to niezwykle trudne, jeżeli nie mamy w hotelu wody. Jest bardzo ciężko przygotować pokoje, nie mówiąc już o przygotowaniu posiłków. Goście oczywiście w dużej części to rozumieją, ale jest to duży problem, który bezpośrednio dotyczy korzystania z naszych usług.
3: To nie pierwsza taka sytuacja zarówno w Karkonoszach, jak i w Górach Izerskich. Podatność na letnie deficyty wynika z faktu, że region czerpie wodę głównie z ujęć powierzchniowych, które są bezpośrednio uzależnione od warunków atmosferycznych.
7: Mateusz Szumlas, radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój. Mamy ujęcia powierzchowne, które no, nie są to ujęcia studnie głębinowe, tylko ujęcia, które woda spływa z góry na dół i w okresie, kiedy jest gorąco, dużo obiektów powstało, noclegowych, apartamentowych, nasze ujęcia nie są w stanie wydoić takiej ilości dużej wody.
4: Ten problem to już było do przewidzenia od dawna, ze względu na to, że budują hotele, a nie ma zabezpieczenia, a sami inwestorzy, którzy chcą wody, nie budują wieży ciśnień. To by dało gwarancję, że nocą by zbierano, a w dzień by korzystano. Tutaj zostali mieszkańcy oszukani.
3: W Świeradowie-Zdroju władze nie tylko proszą o racjonalne korzystanie z wody, ale zastosowały także tymczasowe rozwiązania.
7: Największy problem mamy na ujęciu Bronka Czecha. Tam nasi strażacy uzupełniali cały dzień te zbiorniki, żeby mieszkańcy i turyści mogli tą wodę mieć. Też pracownicy z wodociągu padli na pomysł, żeby w jakiś sposób posłużyć się ujęciem z Czarnego Potoku, z hydrantów. Ponad kilometr wężów przypięli przy ulicy Zakopiańskiej. Spierli hydranty, żeby w jakiś sposób te ujęcie Bronka Czecha zasilić.
8: Magdalena Zajączkowska, kierownik referatu ochrony środowiska. Na razie radzimy sobie doraźnie, natomiast udało nam się pozyskać środki na budowę dwóch zbiorników retencyjnych na ujęciu wody pitnej Wrzos, który zaopatruje 3/4 miasta Świeradów-Zdrój. Dzięki temu przez okres mniejszych rozbiorów, czyli między 22 a 6, kiedy obiekty trochę śpią, te zbiorniki ten nadmiar wody wyłapią, uzyskamy fajne ciśnienie tej wody, zamontujemy nowe stacje podnoszenia ciśnień, nowy kontener do uzdatniania tej wody i ten rozbiór dzienny przy dwóch takich olbrzymich zbiornikach troszkę odciąży naszą sieć.
3: Z podobną sytuacją braków wody zmagali się mieszkańcy Kowar. Tam miasto postawiło na wywiercenie studni głębinowych, które pomagają rozwiązać tą trudną sytuację. Niestety w Świeradowie-Zdroju nie jest to takie proste.
8: Musimy pamiętać, że Świeradów-Zdrój jest po pierwsze na terenie uzdrowiska i wszelkie odwierty, kopanie wymagają uzgodnienia naszego uzdrowiska. Mamy wody mineralne, radonowe. Naruszenie jakichkolwiek warstw wodonośnych no niestety może spowodować duże straty na naszych uzdrowiskowych wodach. No i mamy tutaj też teren górniczy, więc wykonanie takich studni może nie jest do końca niemożliwe, ale na pewno jest czasowo bardzo rozciągnięte, no i wymaga no niestety dużych pozwoleń.
2: O tych naprawdę bardzo poważnych wyzwaniach z mieszkańcami Świeradowa Zdroju rozmawiał Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław.

0: To być może teraz coś na pocieszenie, bo owszem, upalne dni w Polsce stały się normą, ale ochłody cały czas można szukać na przykład w lasach. Tam powoli dobiega końca sezon na jagody, ale pojawia się za to większa liczba grzybów. Na spacer w poszukiwaniu leśnych skarbów wybrała się nasza reporterka Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn.
1: Podczas upałów w lasach jest nawet o kilka stopni mniej niż na otwartej przestrzeni. Łatwo tam o cień, a i wilgotność jest większa. Do tego darmowe koncerty. Plusem jest także to, że w trakcie spaceru możemy zmienić się w prawdziwego łowcę. W lasach pojawia się coraz więcej grzybów, potwierdza Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Tutaj, jeżeli chodzi o okolice Olsztyna, można się obłowić w kurki pieprznika jadalnego. No, jakieś maślaki są też, ale jeżeli chodzi o taki wysyp, to dopiero czekamy. Ale to nic dziwnego, bo tak naprawdę często ta kumulacja tego sezonu grzybowego to jest druga połowa września, a w ostatnich latach wręcz w październiku czasami masowo pojawiały się na przykład podgrzybki.
1: Jak się okazuje, kurki są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Mówi psychodietetyk Magdalena Siedlecka.
3: To jest bardzo smaczny grzyb. Łatwo go rozpoznać. Kurki świetnie właśnie pasują do ciasta drożdżowego. Pięknie wygląda na talerzach. A dla mnie to też jest akurat ważne, żeby danie po prostu sprawiało nam przyjemność już na pierwszy rzut oka. Tam napakować właśnie kurek z odrobiną cebulki, dużą ilością ziół. Można właśnie w to wbić jajko i zapiec.
1: W lasach Warmii i Mazur jest jeszcze sporo jagód. Ich zbieranie jest żmudne, ale wysiłek się opłaci. Te owoce to nie tylko wakacyjny przysmak, także źródło cennych składników odżywczych. Zawierają witaminy, błonnik, a także naturalne antyoksydanty. Co ciekawe, wykonane z nich jagodzianki mogą także dobrze wpłynąć na naszą psychikę, potwierdza Magdalena Siedlecka.
3: Tak naprawdę najpyszniejsza jagodzianka to jest ta pierwsza, którą spróbujemy w sezonie. Jagodzianka ma bardzo duży ładunek emocjonalny. Ona nam się kojarzy z dzieciństwem, z takim beztroskim latem, z jakimiś wspomnieniami właśnie wakacji z dziadkami, z rodzicami, dużo owoców, no i kruszonka musi być. Ja uwielbiam sernik z jagodami. Ostatnio robiłam też domowe lody z jagód.
1: Było coś dla ciała, teraz coś typowo dla ducha. Według badań po spacerze w lesie poziom hormonu stresu spada o kilkanaście procent. Naukowcy twierdzą, że zwiększa się także aktywność komórek odpornościowych. W Polsce coraz popularniejszy jest także nurt lasoterapii. O korzyściach płynących właśnie z takich aktywności mówi przewodniczka kąpieli leśnych Marzena Żachowska.
4: Praktyka, która polega na takim sensorycznym, bardzo powolnym spacerze. Sensorycznym, czyli z zanurzeniem, tak jak sama nazwa kąpiel leśna, z zanurzeniem swoich zmysłów w prozdrowotnej atmosferze lasu. Lasoterapia czy terapia leśna to już taka praktyka, która raczej wskazuje na wsparcie przewodnika. Metoda, tak jak kąpiel prozdrowotna, ale już taka bardziej z technikami, narzędziami, które wspierają taką szybszą regenerację i fizyczną, i psychiczną. Praktyka, która do tych kąpieli leśnych, czyli uważnego spaceru, zaprasza arteterapię, psychoterapię czasami, techniki oddechowe, techniki z zakresu mindfulness.
1: A dodajmy, że jest gdzie praktykować. Lasy zajmują bowiem niemal 1/3 powierzchni naszego kraju.
0: No a była to relacja wprost z lasu Katarzyny Piaseckiej z Radia Olsztyn. Wysoki poziom ozonu w powietrzu w Katowicach. Z tego powodu odnotowuje się umiarkowane i dostateczne parametry jakości powietrza w mieście. Stężenie ozonu wzrasta szczególnie w upalne i w słoneczne dni. Nawet krótkookresowa ekspozycja na wysokie stężenie ozonu może być niebezpieczna dla ludzkiego organizmu. Tym tematem zajęła się Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice.
5: Podniesiony poziom ozonu może szkodzić zdrowiu. Powoduje podrażnienie oczu i gardła, kaszel, duszność czy ból w klatce piersiowej. Nawet osoby zdrowe gorzej znoszą wtedy intensywny wysiłek na świeżym powietrzu. W trakcie upałów często mamy nagromadzenie różnych zanieczyszczeń powietrza, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
6: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu, a do tego pamiętajmy wciąż.

0: Już mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
1: Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na schorzenia układu oddechowego i krążenia.
2: Stężenie ozonu zazwyczaj wzrasta w godzinach popołudniowych, wtedy warto ograniczyć aktywność na zewnątrz. Mieszkańcom Katowic zalecono unikanie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz i ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni do godziny 18. Dziewiętnaście minut po godzinie 17 to jest Polskie Radio 24. Teraz czas na informacje sportowe. W studiu jest Cezary Gurjew. Dzień dobry. O czym będzie głównie?
3: Będzie za chwilę o wyścigu Tour de Pologne. Będzie też o ważnej decyzji Międzynarodowej Federacji Siatkarskiej, a więc zaczynamy. I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się na trasę kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Ze Szczecina zgłasza się Andrzej Grabowski.
4: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Etap bardzo podobny, jeśli chodzi o wyniki do tego wczorajszego, bo znów bardzo wyraźnie i bardzo efektownie wygrywa ten włoski as sprintu Jonathan Milan. Niezmiennie za jego plecami, choć z pewną stratą, co jednak zaskakuje, że panowie nie są aż tak bardzo wyrównani, tylko jednak ta różnica między nimi jest. To Francuz, Paul Manier. Dziewiąty finiszuje Marceli Bogusławski. Marceli troszeczkę lepiej spisał się niż wczoraj. Sam wspominał o tym, że drużyna troszeczkę nabrała, drużyna, czyli nasza reprezentacja nabrała troszkę pewności siebie po tym wczorajszym etapie. Tam Marceli, co prawda, nieco był zamknięty w końcówce, nieco zabrakło mu też w tamtej końcówce możliwości, by powalczyć o coś więcej, ale jak widać, te doświadczenia zebrane na innym poziomie, bo nie oszukujmy się, ta nasza reprezentacja złożona jest z zawodników trzecioligowych w dużym skrócie, czyli z drużyn tak zwanej trzeciej dywizji, a tutaj jednak ścigają się z gwiazdami światowego peletonu. Widać duży, duży postęp z dnia na dzień, stąd dziewiąte miejsce Marcelego Bogusławskiego. Jeszcze jutro, przypominam, szansa na etapie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. To jeden polski akcent. Te dwa pozostałe to walka w klasyfikacji najaktywniejszych. Tutaj koszulka najaktywniejszego przyjmuje Radosław Frontczak, który wczoraj był w ucieczce z Kamilem Małeckim. Wczoraj tę koszulkę zdobył właśnie Kamil. Dzisiaj Radosław ją przyjmuje, bo Kamila w ucieczce nie było. Radosław wygrał wszystkie trzy lotne premie i wydaje się, że jeśli nie wydarzy się nic niezwykłego, czyli jeśli nie będzie żadnej kraksy, nie wypadnie poza limit czasu, to Frontczak powinien spokojnie do niedzieli tę koszulkę do Wieliczki już dowieść. Poza tym w ucieczce specjalista od ucieczek na Tour de Pologne, Patryk Stosz, choć już wiemy, że raczej w tym roku żadnej klasyfikacji nie wygra. Poza tym też zwracamy oczywiście uwagę na Kamila Małeckiego. Kamil dziś nie uciekał, Kamil dziś odpoczywał. Kamil, który w klasyfikacji generalnej całego wyścigu niezmiennie wysoko, bo co prawda nie jest już może na miejscu drugim, ale jest na miejscu trzecim. To z tych akcentów sportowych, z tych akcentów około sportowych. Tour de Pologne wrócił do Szczecina po ponad 20 latach. Etap dzisiaj z Międzyzdrojów, gdzie zawodnicy zaczynali na promenadzie gwiazd, także przyjeżdżali po odlewach dłoni chociażby Justyny Steczkowskiej czy wielu innych znakomitych postaci kina i sceny muzycznej. Potem po 150 km, czyli nie jechali tą najkrótszą drogą, a raczej tą dłuższą, bo można przecież tę trasę pokonać w około godzinę. Oni pokonywali ją troszkę dłużej, troszkę naokoło, stąd 150 km, ale tutaj w Szczecinie na Wałach Chrobrego rzeczywiście widać, że ludzie byli spragnieni tego kolarstwa. Po 20 latach właściwie otoczyli scenę właściwie z każdej strony, bo to nie tylko scena, też ludzie znaleźli się na górze, na dole. Myślę, że spokojnie kilka, a może nawet i kilkanaście tysięcy ludzi tutaj na mecie pojawiło się, żyjąc tym dzisiejszym wydarzeniem, tym sprintem, niełatwym sprintem, bo też musimy dodać, że oprócz tego finiszu Nowa Chrobrego, to jeszcze 300 metrów przed metą był bardzo ostry wiraż, właściwie 180 stopni, więc naprawdę nie było to łatwe sprinterskie ściganie. Tak więc kończymy zmagania na drugim etapie Tour de Pologne. Jutro przypominamy etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Ostatnia duża szansa dla sprinterów. No i ciekawe, czy Jonathan Milan skompletuje tego sprinterskiego hat-tricka i ciekawe, w którą stronę podąży sprinterska kariera Marcelego Bogusławskiego. Na razie, jak na zawodnika z trzeciej ligi, wygląda to naprawdę, naprawdę obiecująco. Reprezentacja Polski może być z siebie zadowolona.
3: Andrzej, to miło, że jest zainteresowanie wyścigiem Tour de Pologne. Jakbyś pozwolił, to jeszcze na tym kolejnym etapie, bo jednak z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry jest bardzo blisko, z tego co widziałem, no blisko 200 km kolarze będą na trasie.
4: No to jest cała magia.

kolarstwa, że tę trasę, którą można pokonać w godzinę czy w godzinę 20, można też pokonać w 3-4 godziny i poszukiwać trasy naokoło, tak jak właśnie dzisiaj. Tak jak nawet wczoraj, gdzie przecież trasa z Gdyni do Koszalina teoretycznie zajmuje godzinę 45 samochodem szybkim tempem i to jest około 100, może 150 km, a tutaj jednak znaleźli

0: się etap i tak de facto przygotowania są do tego, żeby znaleźć się no, w miejscu startu, a więc w innym zupełnie miejscu.
1: Tutaj już na wałach Chrobrego praktycznie powoli zapominamy, że etap był. Linii mety już nie ma, barierek już nie ma, namioty powoli są demontowane. Pozostają właściwie pojedyncze elementy infrastruktury, czyli pojedyncze reklamy, biuro prasowe, jeszcze troszeczkę tirów. I ta ekipa, która przygotowuje tutaj linię mety, już udaje się powolutku do Zielonej Góry na jutrzejszą metę. Bo też to jest tak, że jedna ekipa szykuje starty, druga ekipa szykuje mety. Więc ci ludzie, którzy dzisiaj rano byli w Międzyzdrojach, szybciutko po wyjechaniu kolarzy spakowali się i pojechali na jutro do Gorzowa Wielkopolskiego właśnie, więc oczywiście trzeba się przemieszczać, jest tego sporo, a my akurat jako Polskie Radio mamy troszeczkę więcej szczęścia, jeśli chodzi o transfery, bo dziś śpimy w Szczecinie drugą noc zresztą z rzędu, a to nie jest takie oczywiste na wyścigach kolarskich, że można dwie noce spędzić w jednym hotelu, więc mamy dosłownie 15 minut do hotelu, potem będą trochę większe wyzwania, ale bywało gorzej, bo zdarzały się nam w przeszłości na przykład 3-godzinne transfery, no i to rzeczywiście już była, mówiąc kolokwialnie, jazda ekstremalna, a tak na razie wszystko przebiega bardzo płynnie i bardzo sprawnie.
0: Andrzej Grabowski z trasy kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dziękuję. Jeszcze jedna informacja siatkarska. Reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Jednocześnie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że Rosjanie mają zapewniony udział w Lidze Narodów w 2027 roku. O tym był znakomity zawodnik, obecnie prezes Polskiej Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.
2: Pamiętajmy, że wcześniej jest UNL. Z tej informacji wynika, że Rosjanie, jeżeli mają grać, to to możliwe, że gdzieś się z nimi przetniemy, więc będzie to bardzo dla nas trudne i na pewno będziemy musieli nad tym się zastanowić, jak do tego podejść. Jak mówiłem wcześniej, no ja nie będę zmuszał nikogo, ani też namawiał, no ale to każdy musi sam sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć, w jakiej formule i czy w ogóle z nimi rywalizować. Ale nasze panie będą grały do Kanady lub do Stanów i tam będą możliwe, mogą ewentualnie z nimi rywalizować, więc to tak trochę jest jednak, nie chcę mówić coś za coś, ale jednak taka decyzja trochę trudna, ale okej, dobra, rozumiemy to, przyjmujemy do wiadomości, z jednej strony cieszymy się, że takie decyzje zapadły, no i przygotowujemy się dalej do Mistrzostw Świata w Polsce.
0: O sporcie ponownie w naszym magazynie po 20.00.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał.

0: Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasz obywatel zginął w rosyjskim ataku. Zajmował się pomocą miejscowej ludności, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Tutaj oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
2: Do śmierci wolontariusza doszło kilka dni temu. MSZ nie informowało wcześniej o sprawie, ponieważ, jak wyjaśniał Maciej Wewiór, w takich sytuacjach pierwszeństwo do uzyskania informacji ma rodzina zmarłego. Polskie sieci elektroenergetyczne reagują na upały. Regulator rozpoczął przywołanie rynku mocy. To jedno z narzędzi, które stosuje się w momentach największego obciążenia dla systemu. Potrwa jeszcze do 19, mówi Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki.
4: Stosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania, tylko że rezerwa, którą musimy w każdej chwili dysponować na wypadek na przykład niespodziewanej awarii jakiejś elektrowni, będzie zbyt niska.
2: Tak zwane przywołanie ma na celu m.in. odbudowanie zapasów energii. Apteki będą mogły się reklamować, ale bez udziału osób poniżej 18 roku życia. Tak wynika z przyjętej przez rząd nowelizacji prawa farmaceutycznego. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka powiedział, że nowelizacja ma też dostosować przepisy do procedur unijnych.
5: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. W żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd. Czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
2: Projekt nowelizacji zakłada też trzykrotne podwyższenie maksymalnej kary za naruszenie nowych zasad reklamy aptek. Po długiej chorobie odszedł znany dziennikarz Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. O jego śmierci poinformowała stacja TVN, w której pracował ćwierć wieku. Prowadził tam m.in. program Tak Jest. W swojej karierze współpracował też z Telewizją Polską. Był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego i Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora.
6: Za 27 minut godzina 18.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: I już teraz czas na magazyn Saldo. W studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: O czym dziś głównie będzie? Znaczy, wiem, że oczywiście gospodarka, ekonomia, pieniądze, waluty, ale taki temat dominujący.
8: Przede wszystkim wysokie temperatury i całkiem niezłe notowania, jeżeli chodzi o giełdę w Warszawie. Bo
6: czyli też gorąco na giełdzie.
8: Tak, bardzo gorąco. Powiem ci szczerze, że zabrakło tylko 4 punktów, to naprawdę niewiele, żebyśmy w przypadku WIG-u 20 przekroczyli 4000 punktów. I myślę, że jeżeli jutro będzie tylko dobra sesja, to ta czwórka pojawi się z przodu pierwszy raz w historii.
6: No to w takim razie o tych gorących nastrojach na giełdzie, między innymi o tym już teraz w magazynie Saldo.
9: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Upały wpływają na pracę dwóch elektrowni Połaniec i Kozienice. Obie siłownie w związku z niskim stanem wody ograniczyły pracę. Według komunikatu w elektrowni Połaniec wygaszono 3 bloki, ograniczono pracę jednego. Natomiast w Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków. W przesłanym Polskiemu Radiu komunikacie czytamy, że elektrownia Połaniec na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną. I tutaj cytat. W związku z utrzymującymi się niskimi stanami wody praca wybranych bloków energetycznych jest dostosowywana do aktualnych warunków eksploatacyjnych. Działania te mają charakter operacyjny i służą zapewnieniu bezpiecznej pracy oraz ciągłości dostaw energii. Podobnie brzmi komunikat elektrowni Kozienice.

0: Określono w nim, że Enea Wytwarzanie odnotowuje okresowe wahania przepływów oraz obniża stan wody, szczególnie w okresach wysokich temperatur i długotrwałego braku opadów. Obie elektrownie pozostają w dyspozycji polskich sieci elektroenergetycznych. Gorąco także na giełdzie i tak jak powiedzieliśmy dosłownie przed chwilą, niewiele brakowało, aby WIG20 pokonał 4000 punktów, 3996. Taki wynik pojawił się dzisiaj na zamknięciu na ulicy Książęcej. Wygląda to naprawdę nieźle, ale inny indeks, mówię tutaj o szerokim indeksie WIG, pobił rekord wszechczasów i zakończył dzień na poziomie 151 485 punktów. I teraz jak to się przekłada na stopy zwrotu? WIG zyskał ponad 2%, a WIG20 1,35%. MWIG40 również całkiem nieźle zakończył ten dzień, 1,68%. I bardzo podobnie indeks tych mniejszych spółek, SWIG80 1,62%. A zatem giełda dzisiaj na zielono w Warszawie i wygląda to naprawdę imponująco. A jeżeli chodzi o waluty, no to w tej chwili spoglądam na euro, które notowane jest na 4,30, właściwie momentami 4,29 i tutaj widzimy umocnienie się polskiego złotego. Powiedzmy od razu, niewielkie umocnienie, ale i takie nas cieszy. Dolar amerykański z kolei również osłabił się w stosunku do złotego, 3,73. To są dane na godzinę 11.36 i spójrzmy jeszcze na dwie pozostałe waluty, które najczęściej podajemy u nas w naszym programie. I tak, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, 5,03 i jeszcze ropa naftowa, ona tanieje i to dość wyraźnie. Ropa Brent 5,27% na minusie, 76 dolarów. Przepraszam, tutaj mówimy o ropie WTI akurat w tej chwili. Sytuacja wygląda bardzo ciekawie, do tych notowań będziemy wracać. Ropa Brent też poniżej 80 dolarów, 79 dolarów i 81 centów, a zatem sytuacja wygląda niezwykle ciekawie.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A my już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, a także autor podcastu Energy Drink. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to w takim razie nie chcę, żeby to zabrzmiało jak prognoza pogody, ale w Warszawie mamy 32 stopnie, a są takie miejsca w naszym kraju, że gdzie temperatura jest zdecydowanie wyższa. Do czerwcowych rekordów oczywiście nam brakuje kilka stopni, zatem nie mówimy o rekordach, ale na przykład w Krakowie, proszę, 36 stopni na naszej mapie meteo. To oczywiście przekłada się na to, co dzieje się w systemie elektroenergetycznym w Polsce i zacznijmy od tej informacji, którą przedstawiłem dosłownie przed chwilą. Upały wpływają na pracę dwóch elektrowni, Połaniec i Kozienice. Tam konkretne decyzje musiały zapaść. Proszę powiedzieć, jak istotne są te decyzje z punktu widzenia naszego systemu elektroenergetycznego?
2: Każda elektrownia składa się z kilku bloków, w których są kotły, w których spalane jest paliwo, w tym przypadku węgiel. Może to być gaz, może też być stosowana reakcja termojądrowa do też podgrzewania. Tak działają elektrownie konwencjonalne. Podgrzewają one wodę, aby stała się parą i napędzała turbinę, która nam wytwarza prąd elektryczny. I kiedy okaże się, że nie możemy potem tej pary skroplić, żeby wróciła do obiegu właśnie z pomocą wody do chłodzenia, wtedy musimy ograniczyć pracę danego bloku, nie całej elektrowni, tylko części. Słyszymy tutaj, że w Kozienicach i w Połańcu kilka bloków zostało wyłączonych. Nie doszło do całkowitego wyłączenia tych elektrowni właśnie przez to, że nie było wystarczająco dużo wody do tego, żeby kontynuować ten proces zamieniania wody w parę, potem pary w wodę w ramach produkcji energii elektrycznej.
0: Panie Wojciechu, sytuacja tak na pierwszy rzut oka dla laika wydaje się podobna do tego, co obserwujemy chociażby na Węgrzech, gdzie tej wody w Dunaju z kolei jest dużo mniej. Tam też pojawiły się problemy. Czy możemy tutaj postawić znak równości, czy jednak te problemy, które obserwujemy na Węgrzech, a także w innych europejskich krajach są jednak pod względem skali dużo większe niż w Polsce?
2: Węgrom dużo bardziej brakowało wody, dlatego na chwilę musieli wyłączyć wręcz elektrowni.

0: elektrownię jądrową PAX, to znaczy wyłączyć wszystkie reaktory. Teraz już pracuje na minimum mocy, więc sytuacja jest lepsza, dlatego można podejrzewać, że tam te niedobory wody były bardziej dotkliwe. Na Wiśle nie mamy suszy, mamy obniżony poziom. Nie musimy też wprowadzać bardziej drastycznych środków, jak przy suszy w 2015 roku, kiedy nie przywoływaliśmy elektrowni na rynku mocy, ale musieliśmy wprowadzić bardziej drastyczny środek, czyli stopień zasilania, czyli wezwanie do tego, żeby ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Więc jesteśmy w nieco lepszej sytuacji niż my historycznie. Wydaje się, że jest u nas nieco lepiej niż u Węgrów czy u Rumunów, którzy wręcz musieli sięgać po materiały wybuchowe, żeby skierować więcej wody w stronę elektrowni jądrowej Czarnowoda.
1: W tej chwili mamy 17:40, a zatem od 40 minut obowiązuje okresowe przywołanie rynku mocy. Polskie sieci elektroenergetyczne wprowadziły właśnie od godziny 17 do 19 przywołanie rynku mocy. Ten termin niewiele nam mówi, na czym to tak naprawdę polega.
0: Każdy może zajrzeć na rachunek za energię elektryczną i zobaczyć tam pozycję składową rachunku w postaci opłaty mocowej. To właśnie za to płacimy, że mamy rynek mocy, który powoduje, że jest grupa elektrowni, które dostają pieniądze za to, że są gotowe do pracy. Normalnie mogłyby znikać z rynku, bo generalnie na co dzień mamy wręcz nadpodaż energii, musimy ograniczać źródła odnawialne, bo mamy jej za dużo. Ale wtedy, kiedy ta moc jest bardzo potrzebna, elektrownie są właśnie przywoływane w oparciu o umowę na rynku mocy i one właśnie za to dostawały pieniądze, że teraz staną na wezwanie operatora, zwiększając rezerwę. Tu nie chodzi o to, że nam czegoś zabrakło. Ta rezerwa ustalona w określonych regulacjach przez operatora, rezerwa elektrowni na wypadek większego zapotrzebowania, się skurczyła i trzeba ją było uzupełnić. I po to zadziałał ten rynek mocy, na który łożymy miliardy złotych z naszych rachunków, żeby te elektrownie przywołać, żeby mieć niezbędną rezerwę. Bo teraz, kiedy słońce będzie niżej, będzie niższa produkcja ze źródeł odnawialnych, ale wszyscy ruszą do domu, zaczną używać sprzętów domowych, zwiększą zużycie energii elektrycznej i dlatego na tę godzinę właśnie operator planuje sobie zwiększyć tę rezerwę do poziomu, który da mu komfort pracy, właśnie po to, żeby nie było niespodzianek.
1: Dziękuję za to wyjaśnienie, czyli dlatego ta 17 i 19 tutaj przedział tych godzin jest taki newralgiczny. Jak pan powiedział, my płacimy za możliwość przywołania rynku mocy w naszych rachunkach. Często musimy, czy często nasz system musi rzeczywiście wprowadzać takie rozwiązanie?
0: To już kolejny raz w tym roku i takich sytuacji może być więcej z tego względu, że mamy duże skoki zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające na przykład z tego, że używamy coraz więcej klimatyzacji, że elektryfikujemy gospodarkę, a nasza kołderka elektrowni jest mniej więcej na styk. Oczywiście budujemy nowe, odnawialne, konwencjonalne, na przykład gazowe. Chcemy mieć w latach 30. elektrownię jądrową, ale wciąż musimy odpowiednio zarządzać tym, co mamy do dyspozycji, żeby tej mocy nie zabrakło. I dlatego dopłacamy do tego, że na przykład elektrownie węglowe kojarzące się z paliwem kopalnym, ale jednak będą gotowe do pracy. W sytuacji rynkowej nie miałyby one racji bytu, ale właśnie dzięki temu, że dostają ten mechanizm wsparcia finansowany przez nas, w sytuacji dużego zapotrzebowania, kiedy operator potrzebuje takich narzędzi, żeby system działał, to się zwraca właśnie w bezpieczeństwie dostaw, które będzie utrzymane przez to, że ta rezerwa będzie uzupełniona.
1: Ja pamiętam, że 16 lub 17 lat temu pojawiały się nawet takie raporty, ostrzeżenia, że jeżeli lato będzie gorące, jeżeli klimatyzatory będą działały w pełni mocy w biurach, w naszych mieszkaniach, w różnego rodzaju instytucjach publicznych, no to wówczas może pojawić się problem z niedoborami energii, może pojawić się również zjawisko blackoutu. To znaczy autorzy tego raportu bardzo często mówili, że jeżeli w Polsce blackout może wystąpić, to na 99% będzie to upalne lato i właśnie gdzieś tam godziny wczesno-popołudniowe i popołudniowe. Czy to ostrzeżenie, taka diagnoza jest cały czas aktualna? Czy przy takich temperaturach blackout nadal nam może zagrażać?
0: Zawsze należy zapewnić bezpieczeństwo dostaw i ono zawsze jest pod wpływem różnych czynników, tak samo atak zimy zwiększa zużycie prądu na przykład do ogrzewania, dzięki temu, że mamy pompy ciepła i tak właśnie pompy ciepła czy od

0: odnawialne źródła energii elektrycznej, jak panele czy wiatraki, nieco zmieniły sytuację, bo wiemy już, że w bardzo słoneczne dni będziemy mieli dużą podaż ze źródeł fotowoltaicznych, których w Polsce jest coraz więcej. Jest coraz więcej magazynów energii, które z kolei pozwalają przesuwać energię w czasie, czyli o te kilka godzin jej zużycie możemy przesunąć ze środka dnia, kiedy nikogo w domu nie ma, na wieczór, kiedy jest najbardziej potrzebna właśnie ta energia. Oczywiście nie wszędzie, nie każdego na to stać, ale to jest inna sytuacja i możemy mieć drugi koniec tego samego kija, czyli wyzwania związane z tym, że czasami jest tak, że my nie potrzebujemy w ogóle energii, bo mamy na przykład dzień świąteczny, wszyscy wychodzą z domu, a fotowoltaika pracuje na potęgę, no bo wiatr, przepraszam, słońce też jest dostępne i wtedy trzeba czasami ograniczać pracę tych źródeł fotowoltaicznych, bo nie mamy co zrobić z tą klęską dobrobytu. Więc jesteśmy w nieco innej sytuacji. To nie znaczy, że łatwiejszej. Mamy cały czas konieczność budowy nowych elektrowni i wciąż nie jesteśmy w stanie jeszcze porzucić tych w cudzysłowie brudnych, konwencjonalnych, bo one właśnie do takiej roli jak przywołanie na rynku mocy są cały czas niezbędne.
1: Ale w tej sytuacji, tak jak pan wspomniał o magazynach energii, faktycznie takie, no mówiąc i upraszczając, takie powerbanki, czy to prywatne, czy to gdzieś podpięte do sieci, no one robią naprawdę potężną pracę.
0: Oczywiście tak i one zmieniają sposób funkcjonowania na rynku, bo te raporty sprzed kilkunastu lat wskazywały obywatela jako taką bezwolną jednostkę, która czeka na to, co zrobią elektrownie. Dzisiaj mamy coraz więcej prosumentów, czyli aktywnych uczestników rynku, którzy wręcz mogą na tej różnicy między dużą podażą a małą podażą na rynku energii jeszcze zarabiać, handlując tą energią w zależności od jej ceny i korzystając z arbitrażu, który daje właśnie wykorzystanie magazynu energii. Ten system się rozwija, jesteśmy w innym miejscu. Ludzie, którzy mają dostęp do takich rozwiązań, których na to stać, którzy być może skorzystali z dofinansowania, mogą inaczej reagować na tę sytuację, mogą sobie przez aplikację planować pracę swojego własnego domowego systemu elektroenergetycznego. Ale właśnie to wciąż nie znaczy, że wszyscy będą zaraz mogli się wypiąć z systemu krajowego. Cały czas jest potrzebny właśnie ten operator, który widzi na monitorze wszystko, co dzieje się w Polsce i jest w stanie zarządzać tymi przepływami.
1: Podobnie jak na początku naszej rozmowy, patrzę teraz na mapę Meteo i faktycznie widać doskonale, że większość obszaru naszego kraju, szczególnie centralna, południowa, wschodnia Polska, w tej chwili w promieniach słońca i pojawia się pytanie. Oczywiście to jest doskonały czas, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, ale też jeżeli patrzymy na temperatury, to tutaj również jest pewne ryzyko. To znaczy słoneczny dzień super, ale jednak wysokie temperatury bywają niebezpieczne dla instalacji fotowoltaicznych, także to też jest taka pułapka myślenia, bo okazuje się, że upalne dni dla fotowoltaiki wcale takie dobre nie są.
0: A zatem nie ma elektrowni bez kolców. Każde źródło ma swoje plusy i minusy, dlatego właśnie polityka energetyczna polega na tym, żeby godzić ze sobą te źródła, żeby one się uzupełniały i działały wtedy, kiedy są potrzebne. To są różne pozycje w menu, które można zastosować w różnych sytuacjach, nie obrażać się na nie, tylko właśnie grać na nich jak na orkiestrze, a jeszcze w odniesieniu do prognozy pogody, to każdy z nas może sobie sprawdzić taką prognozę pogody w energetyce. Jest taka darmowa aplikacja właśnie operatora naszego Energetyczny Kompas i tam widać, z czego produkujemy w Polsce energię, kiedy najlepiej zużywać energię na potęgę, a kiedy oszczędzać w zależności od sytuacji na rynku. No i tam właśnie w tym momencie bieżące dane może sobie każdy z nas sprawdzić.
1: Miks energetyczny naszego kraju cały czas się zmienia. Widzimy coraz większy udział źródeł odnawialnych, ale też czekamy, no jeszcze trochę poczekamy, ale wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. I o ile ta pierwsza ma być blisko Bałtyku, a zatem tutaj to chłodzenie może być zapewnione, no to co z tą kolejną już planowaną gdzieś tam w środku kraju? Czy jesteśmy w stanie, albo czy musimy się zabezpieczyć właśnie na takie upalne dni i doprowadzić wodę? Czy w tej chwili nadal bliskość rzeki, bliskość morza jest takim warunkiem determinującym budowę elektrowni atomowej?
0: Dostępność wody to jest jeden z kluczowych determinantów tego, czy dana lokalizacja się nadaje, czy nie. Warto przypomnieć, że te elektrownie w Kozienicach i w Połańcu znajdują się w rezerwowych lokalizacjach drugiej elektrowni jądrowej, bo te

0: wskazywane jako preferowane, to jest Bełchatów i Konin. Spółki odpowiedzialne za badania stwierdziły, że woda będzie dostępna w Koninie i w Bełchatowie, że być może będą potrzebne jakieś inwestycje. Warto przypomnieć, że niektóre elektrownie na świecie są blisko pustyni. Wtedy potrzebny jest jakiś kanał, którym dopłynie ta woda, albo odpowiednio duży wodociąg. To jest kwestia kosztów, które też trzeba skalkulować. No i oczywiście każde źródło tego typu musi mieć dostęp do wody. Wspomniany Bałtyk był jednym z argumentów za tym, żeby właśnie tam stawiać naszą pierwszą polską elektrownię jądrową. Tam wyzwanie z wodą może być inne, bo z czasem ta woda może być coraz wyżej, więc elektrownia jest tak posadowiona, żeby odpowiedzieć na wyzwanie po przeciwnej stronie tutaj skali. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę jądrową w Polsce centralnej, to w naszym kraju, w którym niestety zasoby wodne są ograniczone, to planowanie musi być dobre i musi uwzględnić prawdopodobnie wydatki na odpowiednie doprowadzenie wody do chłodzenia.
1: No właśnie, doprowadzenie wody do chłodzenia w przypadku tej drugiej elektrowni to jest niezwykle istotna rzecz. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech, widzimy, co się dzieje w Rumunii. Teraz tak się zastanawiam, ja nie chcę tutaj nikogo, broń Boże, z geografii egzaminować, ale wydaje się ten wątek bardzo ciekawy. W okolicach Bełchatowa nie płynie żadna z ważniejszych rzek, jeżeli chodzi o nasz kraj. W okolicach Konina, no widzimy tutaj jeziora, które są. Czy to w ogóle wystarczy? Ja wiem, że nad tym tęgie głowy się zastanawiały i planowały, ale jak tutaj zapewnić chłodzenie właśnie w sytuacji, kiedy ten okres suszy może być rzeczywiście wydłużony?
0: Przede wszystkim musimy się zastanowić, jaką skalę przyjmiemy, bo te kilkadziesiąt kilometrów od Warty to może być dużo i mało, w zależności od skali inwestycji, która, przypomnijmy, w przypadku atomu na Pomorzu to jest prawie 200 miliardów złotych. Przy tak dużych inwestycjach kanał na taką odległość być może będzie wart wzięcia pod uwagę. To jest jedno z rozwiązań. Tak jak pan redaktor wspomniał, koło Konina są zbiorniki wodne.
1: No i dobrze, jest Warta, ale ta Warta nie jest jakoś szczególnie szeroka akurat na wysokości Konina.
0: No więc rozwiązania technologiczne będą prawdopodobnie zmierzać do tego, żeby wykorzystać, jeżeli przy Bełchatowie oczywiście powstanie nowa elektrownia, żeby wykorzystać też sztuczne zbiorniki wodne. Warto pamiętać, że tam są kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego do elektrowni Bełchatów, która jest właśnie tym węglem opalana, i są takie badania przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną, do której należą te obie lokalizacje, które pokazują, że tam nie ma wady wykluczającej w postaci braku dostępnej wody, więc musimy wierzyć naszym inżynierom, którzy oczywiście to w stosownych instytucjach udowodnią, że da się tam doprowadzić odpowiednią ilość wody do chłodzenia.
1: Średnia temperatura na świecie rośnie i tutaj nie ma wyjątków. Podobnie jest w Polsce, chociaż ten ostatni rekord temperatury akurat został pobity po naprawdę wielu, wielu latach przerwy, no ale średnie są faktycznie wyższe. Czy dzisiaj, projektując system energetyczny, bierze się pod uwagę fakt no, nieuchronnego, widocznego na co dzień ocieplenia klimatu?
0: Zmienia się ta rzeczywistość i projektowanie w energetyce musi to uwzględniać. Prognozy klimatyczne są elementem opracowań środowiskowych dotyczących lokalizacji. Na przykład przy naszej elektrowni jądrowej był brany pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, zmiany na miejscu, te geograficzne, te związane także z poziomem wody, z temperaturą wody w Bałtyku. Wszyscy muszą brać pod uwagę to, co mówią też klimatolodzy, no bo inwestycje tego typu jak elektrownia jądrowa mają pracować nawet 100 lat. Mhm. A zatem w takim horyzoncie czasowym te zmiany, które dodatkowo przyspieszają, są także elementem analiz, które poprzedzają wszelkie decyzje inwestycyjne. No i w Polsce znowu, która ma problem z wodą, też przez działalność górniczą w historii, będzie zawsze bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji o budowie jakiejkolwiek elektrowni. Faktycznie źródła odnawialne nie mają tego wyzwania, nie potrzebują wody do chłodzenia, one mają swoje bolączki.
1: I na koniec, na antenie Polskiego Radia 24, ale także innych stacji Polskiego Radia możemy usłyszeć informacje klimatyczne. No u nas za kilka minut również będzie można wysłuchać informacji. Tam pojawiają się między innymi takie dane dotyczące zielonych godzin, kiedy warto faktycznie, chcąc być eko, włączyć urządzenia, czyli na przykład zrobić pranie. Tutaj pojawia się ważna rzecz. Na ile te zielone godziny będą istotne z punktu widzenia chłodzenia przyszłości, a także naszych przyszłych rachunków za prąd.

0: Mamy do czynienia z dużymi skokami cen energii na przestrzeni kilku godzin. Czasami jest tak, że mamy ceny ujemne, ponieważ nikt nie potrzebuje tej całej energii. Wszyscy wyszli z domu, a właśnie fotowoltaika pracuje na potęgę. A za chwilę, po kilku godzinach albo kilku dniach, możemy mieć sytuację odwrotną, kiedy albo trzeba przywoływać elektrownię z rynku mocy, albo jest duży skok zapotrzebowania z jakiegoś powodu i wtedy okazuje się, że potrzebne są wszystkie ręce na pokład, tych rąk brakuje, używamy rynku mocy i to są symptomy tego, że też na rynku energii mamy duże wahania cen, które wraz z postępem transformacji energetycznej będą prawdopodobnie postępowały. Między innymi elektrownia jądrowa może wypłaszczać te dolinki oraz szczyty cen energii, ale jednak zmienność źródeł odnawialnych będzie powodowała zmienność na rynku energii i ci, którzy nie będą mogli skorzystać z tych różnych nowoczesnych rozwiązań, którzy będą poza procesem transformacji energetycznej, będą niejako wykluczeni z procesu, który jest bardzo atrakcyjny dla kogoś, kto ma możliwość, czy to właśnie skorzystanie z fotowoltaiki i magazynu energii, czy innych narzędzi, które pozwolą być bardziej aktywnym na takim rynku, bo jeśli ktoś będzie aktywnym uczestnikiem tego rynku, to właśnie będzie sobie wybierał te zielone godziny, będzie oszczędzał energię wtedy, kiedy jest droga, będzie być może ją sprzedawał wtedy, kiedy jest też droga, a kiedy będzie tania, będzie ją zużywał albo będzie miał z własnego magazynu taką energię w cudzysłowie za darmo, więc to jest czas, w którym każdy z nas powinien zainteresować się energetyką, bo ona niestety przez kryzysy energetyczne ma duży wpływ na nasze portfele, ale też jest kluczowa dla bezpieczeństwa. No i każdy, kto będzie aktywnym uczestnikiem rynku, na pewno na tym skorzysta i te zielone godziny będą ważnym punktem dnia dla takiego kogoś.
1: Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, autor podcastu Energy Drink, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl.
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na termometrach grubo ponad 30 stopni nad Polskę nadciągnęły upały. Synoptycy ostrzegają. Rzecznik prezydenta broni decyzji Karola Nawrockiego. Chodzi o ułaskawienie jednego z liderów kibiców Legii Warszawa. Wojskowi saperzy usunęli niewybuch w stolicy. Podczas remontu odnaleziono pocisk z czasów wojny. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeszcze co najmniej do czwartku w Polsce utrzymają się wysokie temperatury. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami. Mówił na naszej antenie Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
2: Jeszcze dziś, a szczególnie jutro i też częściowo w czwartek jeszcze będziemy się zmagać z tym upalnym powietrzem. Proces wypierania tego gorącego powietrza będzie, tak jak mówiłem, postępował, ale to jeszcze nie dziś, bo dziś w południowej części kraju ta temperatura maksymalna może sięgnąć 36-37 stopni.
1: Nieznośne upały dają się też we znaki polskiej elektroenergetyce. W związku z niskim stanem wody elektrownie Połaniec i Kozienice musiały ograniczyć swoją pracę.
3: Autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech powiedział, że sytuacja ta jest efektem pogarszających się warunków hydrologicznych.
4: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać.
3: Dodał, że ten tydzień będzie dosyć trudny, bo przed nami kolejne dni z bardzo wysokimi temperaturami. Nic więc dziwnego, że polskie sieci elektroenergetyczne sięgnęły po tak zwane okresy przywołania. Będą obowiązywały dziś do 19:00. PSE korzysta z tego mechanizmu czwarty raz w historii jego działania. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił starucha, bo ma takie prawo. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. W ten sposób odniósł się do krytyki decyzji Karola Nawrockiego przez przedstawicieli rządu, po tym jak ten skorzystał z prawa łaski wobec lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza. Rafał Leśkiewicz uważa, że krytyka prezydenta ma charakter politycznego ataku.
5: Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Uzasadnienie ułaskawienia starucha nie przekonuje wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego. Na naszej antenie oceniał on, że wiele wskazuje na to, że Karol Nawrocki podjął zbyt pochopną decyzję.
6: Natomiast zastanawiam się, czy tak krótkie, lakoniczne uzasadnienie mówiące o tym, że był to wypadek incydentalny i że dzisiaj ta osoba sprawuje się poprawnie, jest elementem wystarczającym do podejmowania takich decyzji.
1: Ułaskawieni przez Karola Nawrockiego zostali również Adam Borowski i Piotr Pytel. Dotychczas prezydent ułaskawił 7 osób, a w 5 przypadkach odmówił prawa łaski. Wojskowi saperzy usunęli już niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z okresu II wojny światowej. Nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków, relacjonuje Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Stołecznej Policji.
7: Ze względów bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny mogli te czynności wykonać.
1: Ruch samochodów na Alei Solidarności w Warszawie został już przywrócony. Do fundamentów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego dokopali się archeolodzy w Gnieźnie. Na wzgórzu Lecha przy katedrze trwa poszukiwanie palatium książęcego. Poszukiwania trwają między kościołem Świętego Jerzego a budynkiem Muzeum Diecezjalnego, mówi archeolog Barbara Wielgus-Wawrzyniak.
8: Są widoczne elementy zaprawy gipsowej z przełomu X i XI wieku, a także warstwy, które znajdują się pod nimi. Myślę, że to jest już fascynujące.
9: Czy to już palatium?
8: To pytanie.

0: Trudno odpowiedzieć. Mogą być to kolejna hipoteza, którą obecnie przyjmujemy. Jakaś struktura związana z wałami grodu, czyli tą strefą umocnioną. Jeszcze bardzo dużo przed nami.
1: Archeolodzy będą prowadzić tegoroczne badania do końca października.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: A co w prognozach poza upałem? Na północnym zachodzie trochę chmur, deszcz i przelotne burze. A jeśli chodzi o temperatury, to najchłodniej obecnie jest na północy. Od 20 stopni nad morzem do 27 na Suwalszczyźnie. Najgoręcej z kolei na południowym zachodzie. W Legnicy termometry pokazują powyżej 37 stopni. W centrum i na południu jest nieco ponad 30. Noc nie przyniesie nam ochłody. Temperatura minimalna wyniesie od 19 stopni do 24. Jedynie lokalnie nad morzem będzie około 18 stopni.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i umiarkowana, miejscami dostateczna. Złe powietrze jest tylko w Nowinach, w województwie świętokrzyskim. Około 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Znaczna część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. W związku z niskim stanem wody dwie elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na debatę.
2: Debata dnia.
3: A naprzeciw mnie goście, pan Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. I pan Jan Rojewski, Angora i Tygodnik Polityka.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o tematy, a właściwie inaczej, jeżeli chodzi o jedynkę, to mam wrażenie, że akurat dziś wybór jest chyba dość prosty. Myślę oczywiście o ułaskawieniu, trzech ułaskawieniach prezydenckich. Przypomnijmy, pan Piotr Pytel. I tu chyba większych kontrowersji, mam takie wrażenie, nie ma, bo jeżeli ktoś sobie przypomni, wczyta się w sprawę, czy też w doświadczenia pana Piotra Pytla, to chyba właściwie można się dziwić, że dopiero teraz tego typu decyzja zapadła, a nie wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o dwa kolejne ułaskawienia, to tu już tak prosto nie jest. Adam Borowski i Piotr Staruchowicz, choć akurat ten trzeci pan bardziej funkcjonuje chyba w takiej medialnej przestrzeni jako Staruch, czyli bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o kibiców tych ultrasów właściwie warszawskiej Legii. Staruch czy Adam Borowski? O kim najpierw?
5: Może zacznijmy od Starucha.
3: Jednak.
5: Bo uważam, że media się tym ułaskawieniem trochę niepotrzebnie ekscytują. I podobnie jak...
3: Ale to przepraszam, to ja wiem, że to trzy słowa pan zdążył wypowiedzieć, ale to nie są tylko media, bo proszę bardzo. Były prezydent Bronisław Komorowski,
5: tak, politycy
3: dla faktu.
5: Związani z partią rządzącą też. Nie rozumieją emocji społecznych, nie rozumieją zupełnie... Że po pierwsze, ten człowiek został skazany za to, że był nie na tej trybunie stadionu, na której powinien być, tak?
3: Mhm.
5: To nie jest poważne.
3: No, przepraszam, niedawno byliśmy świadkami deportowania uczestników pewnego koncertu.
5: To też nie było poważne. To też nie było poważne. W życiu ja bym nawet mandatu za to nie wystawił. To nie jest poważne. To my po prostu obsesja kontroli i karania jest tak gigantyczna, że sądy i wymiar sprawiedliwości w ten sposób się kompromitują.
3: Ale tutaj... powiedział pan o tym, że kompletnie nie odczuwają nastrojów społecznych, tak? Komentując w ten sposób decyzję. Ale to przepraszam, to ja trochę w kontrze. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, on co prawda przyznał, że nie zna dokładnie aktów tej sprawy, ale ocenił, że decyzja o ułaskawieniu może być kontrowersyjna dla opinii publicznej.
6: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo to uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
3: No dobrze, no to dobrze odczytują nastroje społeczne, czy źle?
5: Dokończę tylko zdanie. Niewątpliwie to jest wsparcie jakiegoś środowiska, ale jednocześnie umówmy się, że ten wyrok był niepoważny, a mówimy o człowieku, który przed laty funkcjonował trochę jako symbol aresztów wydobywczych, bo siedział w areszcie

0: za sprawę, w sprawie, której nie był winien i siedział chyba sporo. W związku z tym byłbym tutaj szczególnie ostrożny, jeżeli chodzi o skazywanie i wrzucanie do aresztu. I można było odnieść wrażenie parę lat temu, że wymiar sprawiedliwości wręcz się na tego człowieka uwziął. W związku z czym to może być symbol, ale dla różnych ludzi postrzegany w zupełnie różny sposób. Dla jednych będzie to symbol tego, że prezydent wspiera środowiska kibicowskie, dla innych to będzie symbol tego, że państwo się uwzięło na konkretną grupę miłośników piłki nożnej.
1: No, takich trochę bardziej niż miłośników piłki nożnej. Może tak. Pan Bartosz Bartosik, bo widzę, że pan też był taki dwa momenty, że pan chciał zabrać głos i skomentować to, co padło.
2: Nie, to bardzo ciekawe się zaczęło. Myślę sobie, że ja się zgadzam z tym, że generalnie myślę, że ułaskawienie staruchu, bo to właściwie formalnie on nie miał żadnego wyroku, on miał zakaz stadionowy de facto nałożony. Jest rzeczą, która jest absolutnie zrozumiała z perspektywy społecznej.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej. Czy rzeczywiście prezydent stosujący prawo łaski powinien się odnosić do czegoś takiego jak zakaz stadionowy? To tak zapytam.
0: Ja nie wiem, czy formalnie to jest, czy to nie jest trochę jak z tym ułaskawieniem Dudy,
1: prawda? A to pojawiają się akurat takie wątpliwości, to jest inna sprawa.
2: Tak, dokładnie. Znaczy, i wydaje mi się, że tutaj jest rzeczywiście zadane pytanie o to, na ile to prawo łaski jest w pewnym sensie nadużywane, nie od takiej strony nawet liczbowej, bo zdaje się, to jest dopiero dziewiąte prawo łaski Karola Nawrockiego. To nie jest jakoś bardzo dużo.
1: W porównaniu z prezydentem Kwaśniewskim, czy nawet prezydentem Komorowskim, to chyba nie jest rzeczywiście jakieś nadzwyczajne tempo.
2: Więc wydaje się, że nawet nie chodzi o samą liczbę, nie? Tylko faktycznie, czy ten jakościowo ten przypadek się pod to kwalifikował i czy do tego ma służyć prawo łaski prezydenta w naszym systemie. To faktycznie jest o tym, możemy porozmawiać sobie, czy to jest dobry krok. Natomiast z drugiej strony, no nie wiem, znaczy jak słucham ministra Żółrka o tym, teraz nawołuje o dobro wspólnego, tego, żeby być prezydentem wszystkich Polaków, no minister Żółrek też swoje sympatie polityczne w służędzie bardzo mocno widać jakie ma, wiemy z jakiej partii jest ministrem, no i jakby krytykowanie akurat prezydenta z tej strony przez tego ministra wydaje mi się nietrafione.
0: Czy też mam wrażenie, że przez to, że media się skupiają na tym konkretnym przypadku, to ucieka ten trzeci bohater dzisiejszego dnia, trzeci ułaskawiony.
1: Jest czyli, cicho, rzeczywiście.
0: Czyli pan Borowski, którego ułaskawienie jest skandalem. O, i tutaj może mogę dla przeciwwagi.
2: To się trochę pokłócimy teraz.
0: Dla przeciwwagi mogę to powiedzieć, ponieważ pan Borowski został skazany za to, że powiedział nieprawdę, to stwierdził sąd, na temat Romana Giertycha, sugerował jego kontakty ze światem przestępczym, i robił to w sposób niezniuansowany. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żebyśmy brali odpowiedzialność
1: ale,
0: za nasze wypowiedzi.
1: Ale samo skazanie bardziej dotyczyło tego, że nie chciał zrealizować wskazania, czy też nakazu sądowego dotyczącego przeprosin.
0: To tym bardziej. To znaczy, tutaj widać sympatię prezydenta i to, że to jest po prostu pisowskie takie ułaskawienie, to widać maksymalnie, tak? Bo sprawa dotyczy Romana Giertycha, gdyby dotyczyło to kogoś innego, gdyby to było jakieś pomówienie gdzieś lokalnie w samorządzie, w jakiejś gminie, nie wiem, sprawa gospodarcza, sąsiad z sąsiadem, to w ogóle by nie było takiej sytuacji. Tutaj to są ewidentne sympatie, poza tym jestem ogromnym zwolennikiem tego, żebyśmy brali odpowiedzialność za słowa, które mówimy w przestrzeni publicznej. To się nam rozmywa, ta odpowiedzialność jest coraz mniejsza. Procesy się wloką bardzo długo, w związku z czym tutaj uważam, że to jest skandaliczne ułaskawienie.
2: To teraz się poróżnimy.
1: Bartosz Bartosik, ja mam wielką nadzieję, bo pan zapowiedział tak bardzo dumnie, że się pokłócimy wręcz, a nawet nie poróżnimy, więc czekam.
2: Może za duże słowa rzeczywiście, ale nie, znaczy ja tego z prostego powodu. Uważam, że 212 KPK, ten artykuł na mocy którego został skazany pan Borowski, powinien zostać w ogóle zniesiony. Co więcej, politycy partii obecnie rządzącej byli tego zwolennikami jeszcze w czasie, kiedy byli w opozycji. Adam Bodnar na przykład głośno o tym mówił. To jest zresztą prawo, które często jest nadużywane po prostu. Nie tylko wobec, że tak powiem, influencerów internetowych czy przebrzmiałych gwiazd opozycji demokratycznej, ale jest też stosowane wobec dziennikarzy często. Uważam, że to jest niesłuszne i są inne przepisy, na mocy których można też takie właśnie, o czym mówimy, można ścigać nieodpowiedzialność czy jakby zbyt mocne słowa, a nie potrzeba uciekać jako do tego artykułu. Uważam, że on powinien być w ogóle zniesiony.
0: No ale jeżeli, tak jak w tym wypadku, ktoś zasugerował, tak, że osoba dokonuje zakupów czegoś tam, nieważne czego w sumie, za pomocą słupów, tak, żeby jakoś tam ukryć swoje dochody, czy zrobić po prostu przekręt, no to musimy mieć jakieś narzędzia, żeby się bronić, bo inaczej w sytuacji, w której już w tym momencie każdy ma narzędzie do nagrywania siebie, każdy ma kamerę w ręku, każdy ma mikro takie studio, można by powiedzieć, tak? Każdy jest przekaźnikiem.

0: medialnym, to w sytuacji, w której nie będziemy mieć takich przepisów, dojdzie już do kompletnego rozjechania faktów z rzeczywistością medialną. Więc ja tutaj byłbym zwolennikiem akurat trzymania się tego i jeżeli doszło do takiej sytuacji, to no, kara musi być.
1: Tylko że zauważmy, że to tutaj dochodzimy już trochę do rozmowy o kulturze, a nie tylko o czystym prawie. No bo zauważmy, że dość głośnym echem odbiła się wypowiedź Ewy Wojdyło, cenionej, znanej psycholog, na temat Igi Świątek z weekendu, zdaje się, która była, uważam, że skandaliczna ta wypowiedź i z perspektywy takiej etyki zawodowej psychologa, to ona, jak ona wypowiadała się o czy Idze Świątek, czy o jej konkurentkach tenisowych, uważam, że jest absolutnie skandaliczne.
2: No, powiem jeszcze, no i... tak prywatnie dorzucę, że mam wrażenie, że później próby wytłumaczenia się wypadły jeszcze gorzej.
1: Jeszcze gorzej, zgadzam się. I ja mówię o tym dlatego, że po prostu być może w ogóle problem jest w tym, że mamy olbrzymią inflację słów, tego, że wszyscy na jakiś temat muszą mieć opinię, zdanie, muszą je wypowiadać, najchętniej tak, żeby to się dobrze też klikało czy słuchało. No i potem jest, no tak, z tego
2: ale
1: problem.
2: Jest, ale jest różnica między powiedzeniem czegoś głupiego, czegoś nieprzemyślanego, być może nawet czegoś obraźliwego, a jednak poważnym zarzutem wobec osoby publicznej.
0: Tak, tak. No jeżeli ktoś powie na przykład po tej audycji, że ja jestem niekompetentny, prawda, no to muszę, mogę się uśmiechnąć, prawda? Mogę powiedzieć, nie wiem, okej.
2: Okay. Postaram, tak, ale jeżeli się powiem, lepiej, że przemycamy kokainę z Kolumbii...
0: Dokładnie, do tego zmierzam.
1: Ewa Wojdyło powiedziała trochę mocniej, myślę, że o Idzie Świątek, to jednak to przekraczało granicę, myślę,
0: ja
1: że...
0: Ja nie znam tej wypowiedzi.
1: Etycznej,
2: A to warto się zapoznać, bo to jest ciekawa rzecz i dosyć wzbudzająca mocne komentarze.
1: Zwłaszcza w kontekście zawodu psychologa i tego, że to jednak jest zawód zaufania społecznego.
0: Ale jak rozumiem, to była opinia...
2: Wygłoszona podczas wywiadu.
0: Tak, tylko że to była opinia na temat kompetencji.
1: No, też osobowości, psychologii, zachowania. Zwłaszcza jako psycholog, myślę, że nie mam tego prawa.
2: Przepraszam, bo pojawił nam się nieoczekiwanie.
0: Tak,
2: kolejny zaskakujący wątek.
1: Ja wróciłem, ale bo rzeczywiście, bo dla mnie to jest, wiecie, drodzy państwo, że trochę jest jednak tak, że inflacja słów jest całościowo w ogóle problemem, z którym wydaje mi się, że musimy sobie jakby poradzić od takiej strony nawet i o tym myśleć od takiej strony, nie tylko tego, kogo ukarać za którą wypowiedź, bo okej, to jest do rozmowy, do debaty na temat tego, czy akurat ta wypowiedź powinna być ukarana sądownie. I zgadzam się, że ona była skandaliczna na temat Romana Giertycha, natomiast całościowo myślę sobie, że trzeba mówić o takich rzeczach właśnie, jak sobie w ogóle radzić z odpowiedzialnością za słowa w przestrzeni internetowej przy takiej tak, big techów, które zarabiają na tym.
0: Ta wypowiedź dotycząca Romana Giertycha nie brzmiała, Roman Giertych jest niegodnym zaufania człowiekiem, bo wówczas sąd mógłby rozłożyć bezradnie ręce. Ona jednak sugerowała proceder przestępczy, bardzo konkretnie opisany. Ten człowiek nie miał nic w ręku, tak naprawdę, nie miał żadnych dowodów na to. No to z takimi zachowaniami, z taką patologią po prostu trzeba walczyć.
1: Zgadzam się, że trzeba walczyć, to prawda. Nie wiem, czy uważam jednak mimo to, że ten konkretny przepis KPK jest nadużywany najczęściej też po to, żeby właśnie blokować często też działania dziennikarzy. Znaczy to jest często metoda tak zwanych slapów.
0: Chciałbym żyć w świecie, w którym dziennikarze mają jednak coś, jakieś dowody, znaczy, dowody w ręku, zanim kogoś oskarżą o proceder.
1: Pełna zgoda i ja nie komentuję tego, że jak powiedziałem, znaczy ta wypowiedź była skandaliczna, natomiast wciąż to ono nie usprawiedliwia istnienia tego paragrafu, uważam.
2: No dobrze, czy możemy pójść dalej w takim razie? Jest jeszcze kilka ciekawych wątków. Myślę, że równie ciekawym wątkiem jest zapowiedź Mateusza Morawieckiego, który w jednym z wywiadów powiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. I teraz pytanie, zaskoczenie czy nie? Bo na samym początku tego rozchodzenia się Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości, no tam nie było mowy o własnym bycie politycznym. Absolutnie my nie chcemy zakładać partii, chcemy być drugim płucem, a nawet gdy już nas wyrzucano, to nadal chcemy współpracować. Absolutnie nie mamy takich ciągot, nie mamy takich intencji. Czy teraz po tym, co się stało, Mateusz Morawiecki może powiedzieć, tak, nie chciałem, ale mi do tego zmuszono? Wyborcy to kupią?
1: Myślę, że nie będzie tego komunikatu. Z tego, co rozmawiałem z politykami Rozwój Plus podczas ich wydarzenia inauguracyjnego, oni mają już teraz takie poczucie, że pora zostawić to, co było. Niech PiS się w swoim błotku babra. Znaczy tak dosłownie nawet takie usłyszałem wyrażenie. A my idziemy dalej. I robimy swoje. Innymi słowy, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie chcą po prostu pójść krok dalej, chcą pokazać swój program, chcą się wyróżnić, powiedziałbym pozytywnie jakoś, tak o sobie opowiadają przynajmniej, w polskiej polityce. I nie będą zajmowali się PiS-em. Co więcej, mówią, że PiS ich wyłącznie o tyle interesuje, o ile będzie jeszcze więcej Jacka Kurskiego w mediach, o ile będzie jeszcze więcej Mateckiego w mediach. Mówią, że to im tylko sprzyja. Więc...

0: Czy jestem zdziwiony? No dzisiaj widać, że te drogi się rozeszły. Jak daleko się rozejdą, to się jeszcze pewnie okaże, bo tam są dwie kluczowe rzeczy. To znaczy, program nie sądzę, że będzie aż tak bardzo różny. Nie? Znaczy, tak naprawdę ludzie Morawieckiego to jest program PiS-u, tego PiS-u sprzed może bardziej kilku lat niż dzisiaj Czarnka, ale jednak to jest stary program PiS-u, trochę turbodoładowany jakimiś ładnymi sformułowaniami na temat rozwoju. Natomiast tam są właśnie te dwie rzeczy, czyli po pierwsze osobiste ambicje i takie relacje, które w niektórych przypadkach z tego, co słyszałem, są bardzo mocno nadszarpnięte, relacje ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, i ten brak zaufania dzisiaj jest coraz większy. A druga kwestia, no to jest przyszłość tego, jak ewentualnie mają startować politycy prawicy na listach wyborczych w przyszłych wyborach. Czy będzie wiele list? Pewnie do Sejmu tak, ale dokładnie w jakim układzie? To jest wszystko przed nami, no i to będzie kształtowało dalsze decyzje.
1: Powiedział pan o tym, że przedstawiciele Rozwoju Plus mówią o tym, że nie chcą się już babrać w tym bagienku, chcą iść własną drogą do przodu. No ale z drugiej strony, jak zobaczymy sobie to, co działo się chociażby w tej przestrzeni medialnej, to z jednej strony mamy wypowiedzi rzeczywiście Jarosława Kaczyńskiego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, na temat Mateusza Morawieckiego, no i stwierdzenie, że to my jesteśmy dla niego większym wrogiem niż Donald Tusk i Koalicja Obywatelska. No ale z drugiej strony mamy wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który no, odkrywa taką kuchnię czasów rządów PiS-u i mówi o tym, jak zapadały decyzje, że o wszystkim wiedział prezes Kaczyński. Ba, uderza w temat bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wyborców prawicy, uderza w temat szczepionek na przykład. Więc to chyba nie jest tak, że zostawiają to wszystko za sobą i idą do przodu.
2: Zacząłbym od tego, że
1: Jan Rojewski.
2: Wynajem sali 15 października był już wiosną szykowany. Więc to wszystko to jest trochę ściema tak naprawdę. Tak? To ja już wiosną słyszałem, że tutaj jakich przedstawicieli jakiego biznesu należy zaprosić tego 15 października, żeby byli, no bo przecież wsparcie jest potrzebne. To też mnie trochę bawi w kontekście tego grilla, na którym zdaje się obaj byliśmy, bo zwolennicy Mateusza Morawieckiego mówią, że to ze składek wszystko zostało opłacone. Ten catering, telebim, goście, to wszystko. No, z moich informacji wynika, że znana firma z branży kurierskiej się dołożyła, znana firma z branży spożywczej się dołożyła. To jest też dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę to, że Mateusz Morawiecki stara się też wyciągać rękę do specyficznego elektoratu lewicowego, ten, który też się pojawił na tym piątkowym wydarzeniu.
1: No to robi się bardzo ciekawy miszmasz.
2: Tak, tak. Paulina Matysiak była też obecna, była prelegentką. Na pewno dostanie propozycję startu z listy Rozwoju Plus. Więc faktycznie ciekawy miszmasz, ale z drugiej strony ja kompletnie nie wierzę...
1: Paweł Kukiz.
2: Słucham?
1: Paweł Kukiz również. Dziś pojawiły się takie informacje.
2: Co wie. Natomiast ja zupełnie nie wierzę w tą twarz nieradykalną, tak? Bo w tym tłumie zgromadzonym... Zresztą ja polecam państwu mój reportaż na stronie Angora 24 z piątku. W tym tłumie tam można było dojrzeć, nie wiem w jakim charakterze, ale na przykład Samuela Pereira, prawda? Niesławnego szefa TVP Info z czasów rządu PiS. No, cały czas Morawiecki mówi, że przegraliśmy przez telewizję Kurskiego, a jednak... Samuel Pereira coś tam robi.
1: Ale może,
2: no,
1: przyszedł z ciekawości.
2: Może przyszedł z ciekawości, oczywiście. No, ale natomiast z ciekawości już nie przyszedł profesor Jan Żaryn, z którym miałem okazję rozmawiać, i profesor poczuł się bardzo swobodnie w tej rozmowie ze mną i powiedział w pewnym momencie, że mam nadzieję, że po wyborach Polacy będą mieć większość konstytucyjną. Polacy, czyli w rozumieniu pana profesora, ja już nie. Ja już się do tego grona nie zaliczam. No to są koszmarni radykałowie, to są skrajni ludzie. I Morawiecki będzie robił wiele, żeby przedstawiać inną twarz, ale to nie znaczy, że... To nie znaczy, że ten jego ruch nie jest na tyle eklektyczny, żebym ja tam nie widział po prostu Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu kopia Prawa i Sprawiedliwości. Więc wiele będzie robione, żeby przedstawić tą partię jako coś dynamicznego. Tutaj mamy fajne postulaty, jak nasze postulaty demograficzne. Natomiast nie widzę cienia powodu, żeby ta partia nie była po prostu kopiuj wklej PiS-u. Powstało tylko dlatego, że ktoś miał bardzo wysokie ambicje osobiste.
1: No dobrze, no ale jeżeli to jest PiS 2, czy też PiS bis, to może to prowokować do takich przewidywań, że czeka nas naprawdę bardzo ciekawa walka wyborcza. No bo jeżeli po jednej stronie będziemy mieli dwie konfederacje, a po drugiej stronie będziemy mieli, znaczy po drugiej stronie, no właściwie po tej samej stronie, będziemy mieli dwa PiS-y, tak? W dodatku dwa PiS-y, które ostatnio no, bardzo mocno okładają się różnego rodzaju mało przyjemnymi faktami, epitetami, zwrotami i określeniami. To patrząc na przykład z perspektywy Donalda Tuska, no można odnieść wrażenie, że właściwie te wybory jeszcze nie do końca są przegrane.
0: A z ciekawości jestem ciekaw,

0: Czy profesor Żaryn mówił, że jest sympatykiem tego nowego ruchu? Bo to jest dla mnie
1: nie, zapytałem go, to powiedział, że nie będzie kandydował. Okej. Okay. Tak, to od razu mogę odpowiedzieć.
0: Bo on mi bardziej profilowo pasuje to pod Konfederację nawet dzisiaj, wydaje mi się. Ale pytam o to dlatego, że też, że wydaje mi się, że jeśli patrzymy na to z perspektywy przyszłości prawicy, a propos tych dwóch Konfederacji, dwóch

0: obiecały, że kiedy przyjdzie do tworzenia rządu, faktycznie będą się chcieli od niego odciąć i szukać innych koalicji.
1: To samo mówił prezes Kaczyński, jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna.
0: No ale wszystko będzie podane testowi wyborczemu. Nie? No, wydaje mi się,
2: ten
0: że
2: test
0: dzisiaj...
2: może przyjść trochę wcześniej w postaci paktu senackiego, bo bez kompozytu Brauna ten pakt senacki może prawicy nie wyjść. Tak. Czyli wyobrażam sobie, że wszystkie inne strony się dogadają, ale Braun wystawi swoich kandydatów do Senatu, odbierze akurat tyle głosów, żeby to pakt senacki liberalno-lewicowy odniósł kolosalne zwycięstwo wtedy w wyborach do Senatu, no bo pamiętajmy, że tam są Jowy, zwycięzca bierze wszystko, w związku z czym to będzie chyba taki pierwszy test, czy tam w ogóle jakiekolwiek pretraktacje są możliwe. Tak. No, wcześniej może też się okazać, wbrew oczywiście tej nawalance, która trwa teraz, że przy złych sondażach, przez złe sondaże rozumiem dla PiSu poniżej 20%, dla Mateusza Morawieckiego poniżej 5%, zostanie odgrzany projekt Zjednoczonej Prawicy i Morawiecki...
1: A to, że Mateusz Morawiecki wróci do PiSu?
2: To na jedną
1: listę. Przepraszam,
2: no,
1: do tego
2: jako,
1: czegoś,
2: jako,
1: tak?
2: Jako podmiot, a nie jako przedmiot.
1: Ale z Grzegorzem Braunem czy bez?
2: Nie no, wtedy w ramach Zjednoczonej Prawicy, gdzie kiedyś był Ziobro, tam będzie Morawiecki.
0: Tak. To jest wyobrażalne, zgadzam się. Chociaż póki co się do tego bardzo odżegnują jedni i drudzy, zdaje się.
2: To będzie trudno wyborcom wytłumaczyć później.
0: Tak. Natomiast żeby jeszcze
1: podbić bardziej
0: drugi wątek jeszcze tego radykalizmu, o którym była mowa wcześniej, zgadzam się, bo to momentami jak tam byłem, słyszałem komentarze ludzi, którzy zadawali pytania podczas paneli, no to miałem wrażenie takiego, jak to się mówi, flashbacku, wspomnienia z jakichś przed, nie wiem, 6-7 lat, jakaś demonstracja czy panel kodu, dosłownie Areburs, to znaczy to są dosłownie takie same emocje. Czy wtedy było tak, czy Kaczyński zablokuje przejęcie władzy przez liberałów? No dzisiaj jest w drugą stronę, czy Tusk zablokuje, na pewno nie pozwoli, żeby przejąć władzę. Ten taki radykalizm wyobrażeń politycznych, tego, że jesteśmy niemalże w stanie jakiejś wojny domowej, myślę, że będzie dużym blokującym czynnikiem dla takiego właśnie takiej budowy, takiej narracji o tym, że jesteśmy prorozwojowi, prodemokratyczni i tak dalej.
1: No to w takim razie o te narracje, na ile one rzeczywiście są nie do pogodzenia, a na ile być może to jest sposób na to, żeby jakoś zafunkcjonować tak mniej więcej po środku tej sceny politycznej, to do tego wątku jeszcze powrócimy. Bartosz Bartosik, Jan Rojewski, teraz czas na informacje.
3: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Znowu miałam rację.
8: W czym?
9: We wszystkim.
8: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Media społecznościowe mogą znaleźć się na celowniku rządzących. Mowa o potencjalnym zakazie dla najmłodszych. To może być kolejny krok po przepisach o zakazie używania smartfonów w szkołach. Do działań w tym kierunku namawia rząd minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

0: Zakaz social mediów do 15 roku życia. Namawiam koalicjantów, rząd, bo to zawsze jest nasz pierwszy krok. Zróbmy to rządowo. Namawiamy, rozmawiamy i słyszę, powiem szczerze, przychylne tym razem głosy.
1: Najważniejsze, aby ten zakaz został wprowadzony skutecznie. W ten sposób odpowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Dlatego potrzebne są narzędzia, które umożliwią weryfikację wieku. Minister cyfryzacji zapowiada, że zostaną one przygotowane do końca roku.
2: Pracujemy nad weryfikacją wieku skuteczną, taka, która nie będzie używała biometrii, która będzie bezpieczna dla obywatela, a jednocześnie będzie dawała satysfakcję rodzicom, opiekunom i wszystkim użytkownikom internetu.
1: Przypomnijmy, że od 1 września zacznie obowiązywać zakaz używania smartfonów w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Tym razem w trasę są wysyłane pociągi ze sprawną klimatyzacją, zapewniają kolejarze, ale uprzedzają, że podczas upałów urządzenia mogą ulec awarii. Stan klimatyzacji w pociągach jest sprawdzany na bieżąco, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Wszystkie nasze pociągi już w czerwcu przeszły przeglądy z uwzględnieniem systemów klimatyzacyjnych. Są częściej wymieniane filtry w klimatyzacji. Natomiast proszę pamiętać, że to jest urządzenie, które pracuje pod dużym obciążeniem przez wiele godzin, więc usterki mogą się zdarzyć.
1: Zepsuta klimatyzacja jest też podstawą do złożenia reklamacji. Ale w związku z upałami można też zwrócić bilet bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca na podróż do 9 sierpnia. W informacjach jeszcze nowa letnia propozycja dla słuchaczy Polskiego Radia. W każdą sobotę na skwerze przed Teatrem Ochoty w Warszawie będzie można posłuchać radiowych realizacji w wakacyjnej atmosferze, mówi dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Mark.
4: Będzie można posłuchać produkcji z ubiegłego roku, produkcji wakacyjnych, dowcipnych, ale też nagradzanych, bo rozpoczynamy ten cykl słuchowiskiem Potop, który zdobył Grand Prix na tegorocznych dwóch teatrach. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Dysponujemy słuchawkami dla Państwa i leżakami, żebyśmy w wakacyjnym klimacie mogli zanurzyć się w naszych słuchowiskach.
1: Pierwsze słuchowisko w plenerze od 15 sierpnia o godzinie 17. Wśród wybranych słuchowisk znalazła się m.in. radiowa realizacja wyróżnionej nagrodą Nike powieści Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono. Słuchowiska na leżakach to wspólne wydarzenie Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty.
5: Za 27 minut, godzina 19.
6: Debata dnia.
5: A w naszym studiu przypomnę pan Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl i pan Jan Rojewski, Angora oraz Tygodnik Polityka. Panowie, to wróćmy w takim razie do Rozwoju Plus i tego, co dzieje się po prawej stronie. Padło takie stwierdzenie, że to może być trudne do pogodzenia. To znaczy z jednej strony ta oficjalna twarz bardziej łagodna, bardziej prorozwojowa, bardziej gospodarcza Rozwoju Plus. No, z drugiej strony jednak taki radykalizm w ocenie tej politycznej rzeczywistości, która nas otacza. Ten radykalizm, który jednak można było usłyszeć chociażby podczas tych spotkań na tym słynnym grillu u Morawieckiego. To rzeczywiście są dwie kompletnie wykluczające się twarze tego nowego ugrupowania?
7: Na pewno to są dwie twarze, które jeśli mają zaistnieć politycznie, mają przynieść sukces temu ugrupowaniu, no to trzeba będzie jakoś pogodzić. Nie da się ostatecznie dotrzeć do nowych wyborców, albo nawet zmobilizować tych, którzy z popierania PiS-u zrezygnowali, jeśli będą mówili tym samym językiem, co PiS, który utracił władzę jednak 3 lata temu, prawda? Dlatego trzeba będzie tutaj dojść do jakiejś formy, no właśnie, nie wiem, jakiegoś porozumienia, uzgodnienia, że tak powiem, wewnętrznego po prostu, politycznego i narracyjnego. Czy to jest możliwe? No właśnie, to jest dobre pytanie właściwie, tak? Pytanie, co by miało być tym czynnikiem, który wyróżnia partię Mateusza Morawieckiego i odróżnia ją od PiS-u.
5: No tak? Dobrze, a mówię, może tak. No? PiS tylko trochę nowocześniejszy.
7: moim zdaniem nie ma powrotu do marki PiS dzisiaj, tak? Znaczy marka PiS powoli umiera. Umiera.
6: Wielu tak mówiło.
7: Wiem, ale chyba jednak wydaje mi się, że kolejne, ja mówię, i sondaże, i strukturalne zmiany, i fakt, że dzisiaj Jarosław Kaczyński traci władzę nad partią, że on, ta partia mu się ewidentnie rozpada na kawałki wewnętrznie, na frakcje, że dzisiaj Przemysław Czarnek, który niedawno tak bardzo krytykował Mateusza Morawieckiego, kto wie, czy nie jest kolejnym, który będzie jakoś wstawiony na boczny tor.

0: w związku z walkami frakcyjnymi. Wydaje mi się, że dzisiaj tych przesłanek jest bardzo, bardzo dużo, żeby jednak o tym mówić poważnie, poważniej niż wcześniej, tak sądzę. Dlatego uważam, że nie można budować nowego PiSu 2.0, trzeba budować nową jakąś markę i tutaj najwięcej jakiegoś potencjału miałby Morawiecki, gdyby faktycznie poszedł do centrum bardziej, gdzieś w okolice, bym powiedział, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I nie mówię, żeby znowu ich kopiować, tak? Tylko żeby walczył o ten taki elektorat centro, bym powiedział, taki niezdecydowany, o tak bym go określił. Tam widzę dla niego najwięcej przyszłości politycznej.
1: To wszystko jest ciekawe, bo faktycznie dzisiaj, biorąc pod uwagę, ile posłów ma Morawiecki, to gdyby się uparł, gdyby zechciał, gdyby podjął taką decyzję, no to na przykład byłby w stanie razem z Koalicją Obywatelską i rządem obalić weto prezydenta w jakiejś tam sprawie.
2: Ale trudno to sobie wyobrazić,
1: ale przecież tego nie zrobi. Ale przecież tego nie zrobi, bo na relacjach z pałacem prezydenckim to mu bardzo zależy. Podobnie mógłbym powiedzieć, mówiłem to wielokrotnie w ostatnim czasie, że jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, w kolejnym Sejmie będzie brakowało tego trzeciego elementu, którym była trzecia droga. Są wyborcy, którzy nigdy nie zagłosują na Donalda Tuska, ale zagłosują na partię, która będzie z nim współtworzyła rząd. Z jakiegoś powodu tacy są. I oni, ich tam jest 7-8%, to wcześniej zagospodarował to świetnie Hołownia z Kośniakiem Kamyszem, ten projekt się udał, rząd powstał. No w tym momencie, po tym jak Hołownia wypadł, faktycznie tam brakuje tego elementu. Można było się zastanawiać, czy ktoś się zdecyduje na taki krok, jakiś przysłowiowy profesor Matczak, czy nie rzuci rękawicy.
2: Ale było kilka takich, już można było odnieść przynajmniej wrażenie, medialne wrażenie, że to już jest właściwie, jesteśmy o krok od powołania takiej właśnie zupełnie nowej formacji. I nie myślę, od razu dodam, nie myślę o Ryszardzie Petru. Było kilka takich zamieszań medialnych, że już się wydawało, że coś takiego powstaje.
1: Jakaś partia przedsiębiorców, tam tak. Ze wsparciem miliarderskich pieniędzy i tak dalej. No ale dobrze, to się wszystko nie wydarzyło i w tym momencie faktycznie można by powiedzieć, że Morawiecki ze swoimi ludźmi może próbować wejść w to miejsce.
2: Ale jednocześnie będąc po drugiej stronie barykady,
1: no właśnie,
2: jak rozumiem.
1: I teraz teoretycznie, gdyby to wszystko było tylko słowami zapisanymi w jakimś podręczniku, to można by powiedzieć, że faktycznie oni mogliby świetnie wypełnić tą lukę i później mieliby taką władzę, że mogliby nawet decydować, kto będzie premierem, no bo ostatecznie bez nich się rządu nie zbuduje. Teoretycznie. Ale obaj wiemy, i to też pokazało właśnie to piątkowe spotkanie, że elektorat, gdyby usłyszał, że cokolwiek będziecie robić z Koalicją Obywatelską, no to by na tarczce wywiózł Mateusza Morawieckiego następnego dnia. Dlatego też uważam na przykład, że spekulacje na temat tego, że o, bo Konfederacja Mentzen, konkretnie Mentzen, Bosak nie, Mentzen się dogada z Tuskiem po wyborach. Wyborcy Mentzena by go następnego dnia zjedli, rozszarpaliby go na kawałki. Politycy są też zakładnikami trochę swoich elektoratów. Sami ich tak wychowali przez lata, tych wyborców. No to jest takie trochę perpetuum mobile, prawda? Że ten język nienawiści wzajemnej nakręca ludzi, a potem ludzie oddają to do atmosfery, ten gorąc, którym wcześniej przesiąknęli. I politycy stają się tego zakładnikami, więc ja zakładam, że mamy dwa bloki i te bloki są jednak nienaruszalne. Polaryzacja jest tak gigantyczna, że jeżeli ktoś się wyłamie z tego świętego prawa polaryzacji, to czeka go anihilacja. Natomiast strefa zgniotu jest pomiędzy tymi blokami.
2: No ale to w takim razie, pytanie, czy to dobrze wróży prawej stronie, czy źle? No bo z jednej strony są jak gdyby skazani na współpracę, jakby na to nie patrzeć. Z drugiej strony, przy takim poziomie emocji, które w tej chwili ewidentnie widać pomiędzy Rozwojem Plus a PiS-em, no pytanie, czy w takim razie rzeczywiście taka współpraca jest możliwa? Ja wiem, nie takie cuda się w polskiej polityce zdarzały.
0: Dwa czynniki strukturalne są tutaj decydujące. To znaczy po pierwsze taki, że wyborców generalnie raczej prawicowych jest trochę więcej od wyborców lewicowych i centrowych. Nie są jakieś olbrzymie różnice, ale jest ich nieco więcej. Nawet niedawno bodajże chyba akurat Cebos to pokazywał. A druga rzecz jest taka, znowu strukturalna, że to profesor Flis pokazuje na swoich badaniach, ceniony politolog, który pokazuje, że jeśli chodzi o takie właśnie mobilizację elektoratów, to jest tak, że mniej więcej społeczeństwo polskie dzieli się na trzy jednak takie i dość podobne rozmiarowo grupy. On to mówi o patrycjuszach, o ludziach takich bardziej, bym powiedział, z dołu społecznej hierarchii i o takich trochę ludziach pośrodku, które mają cechy zarówno łączące ich z taką górną grupą dochodową, społeczną i tak dalej, i z tymi z dołu. I jakby walka znowu zawsze toczy się o tych, które są po środku, tak? To jest tak, że dzięki temu, że nieco więcej wyborców ma poglądy bardziej prawicowe, to partie prawicowe mają trochę łatwiej, tak? Znaczy mają po prostu większe rezerwuary.

0: rezerwuar, w którym mogą łowić. Natomiast takie inicjatywy właśnie jak Trzecia Droga na przykład w poprzednich wyborach, takie, które trochę próbują wyjść pomiędzy klinem w polaryzację, która istnieje, one też mają, one są ostatecznie kluczowe. Znaczy, że tak jak w USA mamy ten system swing states, tych stanów, które decydują de facto o wyborach, ponieważ kto w tych konkretnych kilku stanach wygra, wygrywa całe wybory. Tak w Polsce ten elektorat taki, bym powiedział, właśnie trochę centrowy, trochę zdemobilizowany, trochę niezainteresowany tak bardzo bieżącą polityką, on decyduje o tym, kto wygrywa wybory i czy uda się go przekonać, żeby po pierwsze w ogóle poszedł do urn, a po drugie, żeby zagłosował akurat na tę konkretną partię. No i to jest wyścig o to właśnie. Kto się ustawi w tej roli, który zbiera tych takich wyborców w środka.
1: A z drugiej strony metoda Donta jest bezlitosna w tym wypadku. I im większe, czyli ta premia, bo ja się zgadzam, że wyborców prawicy jest trochę więcej. Widzieliśmy to w wyborach powszechnych na urząd prezydenta, prawda? Te, powiedzmy, że to jest to 370 tysięcy głosów, które dało Nawrockiemu fotel prezydenta, to może być właśnie ta różnica.
2: No tak, ale bonus dla największej partii z systemu Donta, no właśnie, może zrobić swoje.
1: Okazuje się, że jeżeli Koalicja Obywatelska poszłaby ławą, a jeszcze na przykład wciągnęła PSL na swoje listy, jeżeli ten będzie miał sondażowe problemy, że przekroczyć próg, to taki stan już jest możliwy. No,
2: ostatni sondaż 4%, czyli no właśnie, już no to, prawie, ale jednak.
1: Znaczy, PSL ten lubi tak na krawędzi ryzyka balansować powielokroć. Natomiast w tym wypadku...
2: Chciałby się powiedzieć, jest ryzyko, jest zabawa, tak?
1: W tym wypadku, no, nawet gdyby to było plus 2% jeszcze dla Koalicji Obywatelskiej, tak, plus 3%, to przy metodzie Donta może to robić i przy takiej rozdrobnieniu prawicy może to robić kolosalną różnicę, tak?
2: No bo jednocześnie po tym, co się stało po prawej stronie, Prawo i Sprawiedliwość już w tej chwili na jakieś bonusy dotyczące systemu Donta raczej liczyć nie może.
0: Tak, chociaż to prawda, jednocześnie największy jakby problem w tym systemie dotyczy partii, które ledwo co przekraczają próg. No bo ze względu na ten proporcjonalny system, prawda, żeby sięgnąć po mandaty w konkretnych okręgach, często trzeba zrobić dużo więcej niż te 5% progu wyborczego, nawet do 10%, prawda, w niektórych okręgach. No i to jest duże wyzwanie tak naprawdę dla tych mniejszych partii, więc to jest taki jakby taka trochę szara strefa też, między powiedzmy 5 a 8-9%, gdzie jakby wpaść w tę szarą strefę najwięcej jakby się traci, no a z kolei właśnie ci najwięksi zyskują najwięcej. No i dzisiaj Koalicja Obywatelska w tym sensie jest na najbardziej uprzywilejowanej pozycji.
2: Ale czy to oznacza to, co się wydarzyło i to, co się w tej chwili dzieje, ja mówię oczywiście o efektach chociażby sondażowych, rzeczywiście może sprawić, że w Koalicji Obywatelskiej uwierzą w to, że to jest jeszcze do zrobienia, to jest jeszcze do wygrania, bo dużo w ostatnich miesiącach pisano o tym, że po stronie w ogóle koalicji rządowej, no widać pewnego rodzaju taki marazm, takie pogodzenie się z tym, że na pewno już tych wyborów nie uda się wygrać, że tego wyniku w żaden sposób nie uda się dowieść. To może się zmienić? No bo to, co się wydarzyło, to jest jednak wstrząs na scenie politycznej, jakby na to nie patrzeć.
1: Potrzebne byłoby zupełnie nowe otwarcie i faktycznie ja w tym momencie nawet miałbym problem, żeby powiedzieć, co Koalicja Obywatelska ma wyborcom obiecać w kolejnych wyborach, tak? Doskonale wiem, co by było, gdybym zapytał kogoś na ulicy, jakie są sukcesy rządu i co bym usłyszał. To wiem świetnie. Wszyscy państwo możecie sobie teraz w ciszy odpowiedzieć na to pytanie.
2: No dobrze, ale to jest na przykład też kwestia komunikacji, która jest fatalna od samego początku.
1: Problem polega na tym, że ja zawodowo zajmując się polityką i analizą i komentowaniem, też mam pewien moment zawieszenia, kiedy jest to pada to pytanie, jakie były sukcesy rządu. Dopiero po chwili myślę sobie, no dobrze, pieniądze z KPO, reforma PIP, można coś pokombinować, prawda? Natomiast to nie jest tak, że w mojej głowie jednak powiedzmy jakoś wyćwiczonej w tej materii, automatycznie pojawia się cała lista. Brakuje, i to też powtarzam wielokrotnie, także na państwa antenie, brakuje czegoś przełomowego. Brakuje czegoś dużego. Brakuje czegoś, co byłoby symbolem epoki. Trudno mi powiedzieć, co jest symbolem 3 lat rządów Donalda Tuska tak naprawdę. Wydaje mi się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości lepiej to rozumiał, przynajmniej zapowiadając projekty. No, finalnie żaden samochód elektryczny polski na nasze drogi nie wyjechał, ale przynajmniej myślenie szło w tym kierunku, że to musi być jakiś skok cywilizacyjny, tak? Że musimy iść... Że właśnie nie iść do przodu, tylko biec do przodu.
2: To przepraszam, to trzymając się jednak tej strony sceny politycznej, coś takiego, czym ja wiem, że to już nie powtórzy się takiego zagrania, ale coś takiego, czym było na przykład Euro 2012?
1: Coś takiego, no gdyby to lotnisko w Baranowie jakoś ruszyło z kopyta, prawda? Gdyby można było coś zaprezentować ludziom, ale to chyba niemożliwe, bo tam zdaje się, że nawet... No
2: tam kolejne wstrząsy, tak.
1: Do końca, tak. Gdyby to był, nie wiem, poszerzanie autostrad, tak? Czy, bo skoro już je wybudowaliśmy, to teraz mają być poszerzane. Bardzo fajnie.

0: No tak, ale
1: Elektrownia
0: autostrady
1: atomowa.
0: Już...
1: No, można, być może tymi wiatrakami nawet na Bałtyku kolej. Jakoś spróbuj. Kolej, tak, dokładnie. No coś dużego. Coś naprawdę takiego, że byłby jeden symbol epoki, że ktoś myśli, Tusk mówi, to coś. Mhm. Elektrownia atomowa. Ale tej elektrowni atomowej nie ma.
0: No dobrze, ale jest kilka rzeczy, no chociażby te nakłady na kolej i tak dalej. No ja teraz próbuję trochę wczuć się w rolę jakiegoś specja od PR-u po stronie rządowej. Można by było kilka rzeczy lepiej sprzedać niż są sprzedawane. One są sprzedawane fatalnie albo w ogóle nie są komunikowane.
2: Tak, oczywiście rząd ma problem z komunikacją od początku. Rząd jest w defensywie i to mówią sami politycy rządowi. Znaczy najgłośniej to mówi Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Przy czym też umówmy
0: chociaż
2: się,
0: też
2: że jej,
0: pytanie,
2: komunikacja, jej komunikacja też nie jest ostatecznie tak skuteczna, bo czasami przesadza z tą krytyką rządu. Nawet to denerwuje, zdaje się, wszystkich w rządzie, włącznie z członkami jej partii. Dlatego, ale no też umówmy się, znaczy, że to jest jakaś komunikacja, z którą ona wychodzi. Jest to jakaś propozycja alternatywna, przynajmniej wyrazista. Natomiast sam rząd no właściwie ma rzecznika, który jest rzecznikiem bardziej premiera niż kogokolwiek innego, niż całego rządu. Premier Tusk potrafi grać wtedy grę taką bieżącą polityczną. To jest jego największy atut, as w rękawie. Tak? To znaczy on potrafi, znaczy ma dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie się budował na polaryzacji z Karolem Nawrockim. Problem jest taki, że Karol Nawrocki jest coraz bardziej popularny i tutaj po prostu coraz mniej będzie do ugrania, mam wrażenie. A po drugie, no premier Tusk, jak pokazał choćby w sprawie tego rynku najmu krótkoterminowego, pokazał, że w pewnym momencie on potrafi nagle wyjść spodziewanie i powiedzieć, słuchajcie, poprawcie się. Nie możemy, musimy posłuchać tego, co mówią ludzie, że te zmiany w ustawie były niepopularne.
1: Na pewno uderzały w swój elektorat, to na 100%.
2: Tak, i wydaje mi się, Donald Tusk ma takie atuty, ale to są wyłącznie takie atuty, bym powiedział, no właśnie, osobiste lidera, które nie mogą wygrać wyborów, nie mogą dać władzy same w sobie. Natomiast my trochę pomijamy najważniejsze. Pomijamy to, że na razie, moim zdaniem, bazowym scenariuszem przyszłego Sejmu jest to, że to będzie Sejm bez większości. Nie będzie w stanie się zbudować większość stabilna. Mogą nas czekać kolejne wybory, które będą próbowały rozstrzygnąć tę sytuację.
0: Rzeczywiście taki scenariusz jest prawdopodobny?
1: Bardzo prawdopodobny, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że prawica będzie musiała się złożyć, załóżmy, prawda? To jest pewna projekcja z czterech partii no tak, bardzo zbliżonym poparciu wtedy. Gdzie powiedzmy PiS będzie największa, będzie miał jakieś 15% i dla konfederatów mających 12% to nie będzie żaden autorytet, no to wtedy już...
0: A tuż za nimi dwie kolejne partie.
1: Dokładnie, to wtedy już każde stanowisko, najmniejsze, najmniej znaczący wiceminister w najmniej istotnym ministerstwie będzie przedmiotem walki na noże.
0: No tak, ale tu jeszcze wraca właściwie podstawowe pytanie, czy ta próba stworzenia rządu to będzie próba stworzenia rządu z tych czterech podmiotów prawicowych z Grzegorzem Braunem, czy jednak nie? No rozumiem, że bez Grzegorza Brauna to już w ogóle nie ma żadnej szansy powodzenia.
1: To się nie składa.
2: Ale też wydaje mi się, że poważnie traktuje jednak to, że większość polityków prawicy się od tego odżegnuje, włącznie z elektoratem. Mimo wszystko tych większych trzech partii.
1: Ja uważam, że te deklaracje braku współpracy z Grzegorzem Braunem do tej pory nie były twarde. Mhm. Nawet Mateusz Morawiecki mówił, że wolę uniknąć takiego scenariusza. Chyba tak to sformułował. Mniej więcej. Mogę teraz minimalnie przekreślić, ale to było, zróbmy wszystko, żeby do tego nie doszło. To nie jest nie, prawda? To jest jakby w najmniej wygodnym dla mnie scenariuszu, prawdopodobnie no, będąc zmuszonym i tak dalej, dla dobra Polski. Wszyscy znamy te
0: czyli wszyscy byle nie Tusk.
1: Wszyscy byle nie Tusk. No, to na pewno no, w momencie, w którym Morawiecki był krytykowany za to, że powiedział na jakiejś antenie, że w sytuacji wojny dopuszczałby współpracę z Tuskiem. I za to na niego spadła krytyka.
0: No ale spada na niego krytyka od własnych partyjnych kolegów.
1: Zgadza się tak. Od Jacka Sasina wówczas. Ale to do tego pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy i jak nienaruszalne są te dwa bloki, jak ta polaryzacja, podobnie jak u nas, jak na całym świecie, do jakich rozmiarów doszła.
0: No to w takim razie jeszcze jeden temat. Chodzi mi o służbę zdrowia. Jest już raport dotyczący tego, co działo się w Warszawie. Z tym raportem ma się zapoznać prezydent Trzaskowski. Jutro, zdaje się, my też będziemy mieli szansę poznać zawartość tego raportu. W tak zwanym międzyczasie pojawiają się no, kolejne ciekawe rzeczy, no, chociażby Onet, tam wywiad z byłą prezes szpitala południowego. Wcześniej zresztą osobą, która zajmowała też kierownicze stanowisko w szpitalu na Badacha, czyli to jest no, kolejny bohater tej szpitalnej afery.
2: Wcześniej wiceministra w rządzie Donalda Tuska.
0: Tak, czyli też bardzo, bardzo ciekawa postać.

0: Pojawiły się kolejne szpitale, kolejne patologie, już nie tylko z Warszawy, Włocławek, chociażby bardzo ciekawe informacje dotyczące tego, w jaki sposób przyjmowano tam zaprzyjaźnionych pacjentów. No i zastanawiam się na przykład, na ile to jest temat paradoksalnie do ugrania, czy też do wygrania. Rząd, który bierze się za prawdziwą reformę służby zdrowia, to jest do wyobrażenia, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, dziękuję. No, to miałem więcej pytań.
2: Nie, Donald Tusk nie pójdzie nigdy w prawdziwą reformę ochrony zdrowia, bo Donald Tusk nie lubi dużych reform. Nigdy nie lubił i nie będzie lubił.
1: No to coś w tym jest, że jak się bierze za dużą reformę, to można narazić się tylu grupom interesów, że faktycznie to będzie nieopłacalne. Z takiego, oczywiście to jest jakiś skrajnie cyniczny pogląd w tym momencie, prawda? Ale faktycznie tak może być. A poza tym dla Koalicji Obywatelskiej najlepszym, co się może wydarzyć, to nie mówić na ten temat po prostu. Przykryć to czymś. Mówmy, skupmy się na czymś innym.
0: Dobrze, ale to Prawo i Sprawiedliwość, że jakbym dostarczyło takich tematów w ostatnim czasie, bo rzeczywiście w momencie, kiedy wydawało się, że ta afera w Szpitalu Południowym, ona już z nami pozostanie przynajmniej do wyborów parlamentarnych, bo nie brakowało takich głosów ze strony publicystów, że to jest tak gruby temat, tak mocny i wzbudzający tak gigantyczne emocje w elektoratach, nawet nie w elektoracie, tylko w ogóle wśród Polaków, że to się będzie ciągnęło. Proszę bardzo, w tym momencie na białym koniu wjechał PiS i Mateusz Morawiecki. Okazało się, że jest temat, który jest w stanie te szpitale przykryć. No tylko tyle, że wychodzą coraz to kolejne ciekawostki i kolejne smaczki.
2: I one będą wychodziły, bo dopóki sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce jest tak absurdalna, jak w tym momencie jest, że mamy system, który jest teoretycznie publiczny, w praktyce jest skrojony pod komercjalizację i w pewnym sensie nawet te kwestie wyceny świadczeń i tak dalej są de facto formą komercjalizacji tego systemu. On jest system wadliwy, system, w którym ładujemy coraz więcej pieniędzy w niego, bo widzimy, że te wydatki rosną bardzo szybko, zwłaszcza jeśli doliczymy tego wydatki prywatne na ochronę zdrowia Polaków. Zdaje się, że to przekroczyło już 350 miliardów złotych w zeszłym roku i to są niesamowite kwoty, biorąc pod uwagę też nawet cały budżet państwa. Natomiast po prostu system jest źle zorganizowany i faktycznie on wymaga reformy. Dlatego ten temat będzie powracał, bo każdy z nas będzie się stykał z ochroną zdrowia, bo każdy z nas będzie, co więcej, kiedy się starzejemy jako społeczeństwo średnio, będzie miał tych kontaktów z ochroną zdrowia więcej. I to będzie duży temat polityczny w wyborach. Natomiast problem jest taki, że na dzisiaj po prostu nikt tej reformy nie chce politycznie przeprowadzić, bo wie, że się może sparzyć. A druga sprawa, no to jest taka, że w związku z tym, że nikt nie chce tego zmienić, no to najwięcej zyskują te partie, które w ogóle mówią, a rzućmy to wszystko daleko gdzieś i
0: prywatne ubezpieczenia są najlepsze na świecie,
2: tak, zróbmy sobie system jakiś tam prywatny, to będzie doił Polaków z pieniędzy jeszcze bardziej niż teraz, no ale no cóż, no to taka jest fala emocji antysystemowych.
0: Mhm. Ale naprawdę to nie jest gra warta ryzyka? No bo myślę sobie, no bo skoro nie mamy żadnego, tak jak panowie wspomnieliście, nie mamy żadnego projektu, nie mamy żadnej idei, nie mamy żadnego tematu, który rzeczywiście mógłby się stać takim flagowcem obecnego rządu, czy też samej Koalicji Obywatelskiej, no to może zmierzenie się z takim tematem, to jest jakieś rozwiązanie,
1: infrastruktura, nie? Infrastruktura byłaby dużo mniej ryzykowna.
0: Jednak? Tak. Dobrze, no to, dobrze, ja się nie będę upierać, że to jest najlepsze rozwiązanie, natomiast no, wydawało mi się, że być może warto o tym porozmawiać i podyskutować, ale...
2: Życzyłbym tego nam
0: Polakom, jako pacjentom, tak?
2: Tak, obywatelom po prostu i mieszkańcom kraju, no, ale nie, politycznie to wątpię, przepraszam, że też to jest jakieś może trochę cyniczne, ale chyba realistyczne po prostu, jak patrzymy na polityków. No ja mówię, osoba premiera to jest kluczowa. Premier Donald Tusk naprawdę nie lubi robić dużych reform.
1: No teraz lekarze mają ograniczoną możliwość zarobków w NFZ-cie do 1 000 000 złotych rocznie, co też chyba pokazuje skalę tych zmian. Aczkolwiek, jeżeli się porozmawia z lekarzami, to oni są naprawdę są oburzeni tym. I to mówię o takich, którzy nie zarabiają tego 1 000 000, zdecydowanie nie zarabiają tego 1 000 000 rocznie, to
0: No a odium spada również na nich.
1: Spotkałem się z bardzo dużym oburzeniem, że to jest właśnie, że to jest właśnie w ten sposób się prywatyzuje służbę zdrowia. To znaczy, że skoro oni nie są w stanie zarobić tych pieniędzy w NFZ-cie, to oni pójdą je zarobić prywatnie i wtedy to już w ogóle dojdzie do pełnej prywatyzacji. Czyli innymi słowy, jeżeli im nie zapłacimy tyle, ile zechcą, no to będziemy płacić jeszcze więcej.
0: No i tym sympatycznym, optymistycznym akcentem w takim razie kończymy, oczywiście akcentem dotyczącym po pierwsze służby zdrowia, po drugie stanu naszych portfeli. Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Jan Rojewski, Angora i tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję za udział w naszej debacie. No to w takim razie ja teraz...

0: skłonię głowę lekko w moje, właśnie, w moje lewo, jest już... Nie rozumiem tego śmiechu. Jaremia Jamrożek.
1: Dobrze.
0: Lekko po mojej lewej stronie.
1: Zgadza się, ale my będziemy dzisiaj mówić o tym, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej.
0: Dobrze, to teraz zwracam się w drugą stronę.
1: Dobrze, to porozmawiamy między innymi o tym, no bo zbliża się rok prezydentury Karola Nawrockiego. Myślę, że już sektorówka jest szyta na tę cześć, no bo ułaskawienie Starucha.
0: A, że na tym stadionie konkretnym, tak?
1: Na tym konkretnym, tak.
2: Żeby się wykorzystam to, że jestem jeszcze w studiu. Zachęcam Państwa do przeczytania mojego podsumowania roku Karola Nawrockiego w obecnej Angorze w kioskach.
1: O, proszę bardzo, więc tutaj się jeszcze pojawiło.
0: To przepraszam, czy drugi z gości też...
3: W Gdańsku Gdańska raczej sektorówka dla Karola Nawrockiego mimo wszystko.
0: No tak, ale tu podziękowania.
1: Za Starucha, no to musi być.
0: No dobrze, to dwie sektorówki.
1: To po prostu tak wspólnie na Narodowym niech to się pojawi.
0: Chociaż nie wiem, jakie są relacje pomiędzy tymi klubami. Jest chyba nie najlepsze, prawda? Jest to się akurat nie zmieniło.
3: Chociaż prezydent chodził na mecz obu klubów.
1: Ja myślę, że zgoda tutaj jest możliwa, ponad podziałami, jednak, mimo wszystko. No dobrze, ale zostawmy, bo to nie jest temat oczywiście na sport. W magazynie sportowym raczej o Idze Świątek będziemy mówić, bo właśnie teraz...
0: Ale nie o wywiadzie.
1: Bo nie.
0: Wspomnieliśmy tak, niechcący.
1: Tak, ale myślę, że jednak wywiad zostawmy wywiadowcom, natomiast o 18:00 Iga Świątek wkroczyła na korty w Toronto, więc na pewno o tym meczu, bo to miesiąc przerwy od ostatniego spotkania, więc będziemy śledzić również to spotkanie i te poczynania Igi Świątek. Ja myślę, że Iga Świątek tych wywiadów nie do końca też czyta. A natomiast w programie Samozdrowie będziemy mówić o jedzeniu, a dokładnie o tym, dlaczego większość diet no jakoś kończy się takim powrotem do dawnych nawyków żywieniowych. To jest jakoś tak temat bardzo mnie bliski.
0: Tak, bo... to ja z uwagą też posłucham, naprawdę. Może dlatego, że diety przeważnie nie są smaczne. Może to
1: jeżeli mogę podkreślić, bo pan redaktor użył takiego określenia, z uwagą.
0: Z uwagą, oczywiście, że tak. To w takim razie to część tego, co będzie można usłyszeć po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia 24 na te tematy i oczywiście do słuchania Polskiego Radia 24 od godziny 19. Do tego zachęcał Jarema Jamrożek, a ja już dziękuję.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Upały uderzają w system elektroenergetyczny. Rzecznik rządu uspokaja. Unijna narada po wydarzeniach w hiszpańskiej Ceucie. Polska przedstawiła swoje stanowisko. Cios w muzyczne serce Irlandii. Tłumy żałobników żegnają Glena Hansarda w Dublinie. Minęła 19:00. Ewelina Kamińska, zapraszam.

0: Wydolność systemu energetycznego nie jest zagrożona. Upały na razie nie stanowią większego zagrożenia. To zapewnienia rzecznika rządu Adama Szłapki, który był pytany o sytuację w trakcie ekstremalnych temperatur. Problemy z siecią z powodu upałów mają Węgrzy, gdzie drastycznie spadł poziom Dunaju na wysokości elektrowni jądrowej w Pokrz. W Polsce obowiązują obecnie alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Rzecznik rządu zapewniał jednak, że w Polsce wszystko jest pod kontrolą.
1: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. Sytuacja na Węgrzech jest związana z bardzo niskim poziomem Dunaju i z niemożliwością chłodzenia reaktora. W Polsce także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Ale mimo dywersyfikacji także polska sieć elektroenergetyczna ma problemy wynikające z upałów, suszy i niskich stanów wód. W elektrowni Połaniec wygaszono 3 bloki i ograniczono pracę jednego. Natomiast w Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków. Nielegalny wjazd do Unii Europejskiej powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. Takie stanowisko przedstawił polski rząd podczas nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które dotyczyło kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przez granicę z Marokiem wjechały 72 tysiące migrantów, ale ponad 95% z nich już opuściła miasto. O szczegółach Michał Makowski.
2: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, usiłując ominąć lądową zaporę graniczną. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ukraińscy i zagraniczni dziennikarze zainteresowani ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej. Do nieistniejącej już polskiej wsi Ostrówki na Wołyniu przyjechały ekipy telewizyjne reprezentujące ukraińskie, niemieckie, francuskie, brytyjskie i czeskie redakcje. To w tym miejscu kończą pracę polscy archeolodzy, którzy wydobyli z ziemi szczątki ponad 50 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Zachodni dziennikarze pytali najczęściej o przyczyny konfliktu historycznego między Warszawą i Kijowem. Jak podkreślali, Polska i Ukraina są ważne dla Unii Europejskiej, więc obywatele w ich krajach chcą wiedzieć, dlaczego pochłodziły się relacje między Polakami i Ukraińcami. Natomiast ukraińscy dziennikarze szukają odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości pojednania. Ukraińska dziennikarka Wiktoria, która pracuje dla niemieckiej telewizji, podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem wagę zażegnania kryzysu.
4: To dobrze, że pracujemy tutaj wśród kolegów, którzy pracują na tym, żeby właśnie zafilmować takie wydarzenia historyczne, żeby właśnie mieć jakiś pokój, współpracę, bo myślę, że musi być jakaś współpraca. Wybaczajmy was i wy nas probaczcie.
3: Mniej skorzy do rozmowy na ten temat są Ukraińcy mieszkający w pobliżu Ostrówek. Oni mówią o potrzebie pojednania, ale nie chcą rozmawiać o winie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek. Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych. Reklama aptek nie będzie mogła manipulować pacjentem, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
5: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć.
0: Według nowych przepisów reklamy w aptekach nie będą mogły oferować korzyści w zamian za zakupy, sugerować, że brak korzystania z oferty pogorszy stan zdrowia i być kierowane do dzieci. Dublin żegna irlandzkiego muzyka Glena Hansarda, laureata Oscara, który zginął kilka dni temu w wypadku motocyklowym. Aby oddać artyście ostatni hołd przed katedrę Świętego Patryka, przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Podczas ceremonii pogrzebowej Bono, lider legendarnego zespołu U2, cytował fragmenty poematu opartego na wielkim przeboju grupy Beautiful Day, którego fragment też zaśpiewał.
6: It was a beautiful day.
7: Come on!
6: It's a beautiful day. Beautiful.
0: Glen Hansard zginął 29 lipca w Dublinie w wypadku motocyklowym. Miał 56 lat.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W wielu miejscach kraju wciąż gorąco. Na południowym zachodzie prawie 37 stopni na termometrach. W centrum przeszło 30, nieco chłodniej nad morzem, tam około 20. I na Suwalszczyźnie, tam 27 stopni na termometrach. Przed nami też tropikalna noc, co oznacza, że w wielu miejscach kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Na południowym wschodzie w prognozach deszcz i możliwe burze.
1: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut. Za realizację odpowiada Filip Wolski. To taka zapowiedź tego, co przed nami, bo w programie Samo Zdrowie będzie o jedzeniu, a dokładnie dlaczego większość diet kończy się powrotem do dawnych nawyków. Iga Świątek po równomiesięcznej przerwie wróciła do gry. W tej chwili mierzy się w turnieju WTA 1000 w Toronto z czeszką Sarą Bejlek i na pewno o tym będziemy mówić w magazynie sportowym. Będziemy również sprawdzać, czy 15 października to dobra data na zakładanie partii przez Mateusza Morawieckiego, o tym w stanie dnia po 21:30. A już za chwilę zmiana klimatu. W programie pytam, czy ekstremalne zjawiska pogodowe przełożą się na ceny żywności. Dotarła do nas kolejna fala upałów, nie pierwsza i nie ostatnia. No właśnie, jak wpłyną na rolnictwo, ceny żywności, no i nasze codzienne życie. Sprawdzimy również, jakich działań oczekują Polacy. Zapraszamy.
3: Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski. Gorące dzień dobry, bo mamy kolejny tydzień z temperaturą bliższą 40 niż 30 stopniom Celsjusza. To lato w ogóle do tej pory charakteryzuje się dużymi skrajnościami, bo po tej pierwszej fali upałów z końca czerwca i rekordzie temperatury, przypomnę 40,5 stopnia zanotowano w Słubicach, weszliśmy potem w okres, kiedy temperatura w niektórych miejscach ledwo dobijała do 13-14 stopni. Mamy też różne ekstremalne nawałnice, chociażby w ostatnich dniach takie przeszły w niektórych miejscach na południu Polski. Jak oceniamy w takim razie nasze przygotowanie do tak ekstremalnych zjawisk, jak właśnie upały, czy trąby powietrzne i czy to taka nowa normalność? Zapytam o moich gości, a w studiu Urszula Karaś z Fundacji Marine Common Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Michał Brannek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Dzień dobry.
4: Żeglarz także z zamiłowania, żeglarz nawigator.
6: Tak,
4: również.
6: Tak.
4: Drodzy Państwo, gorąco.
6: Fala upałów. Mhm. Klasyczna taka sytuacja, gdzie nam się zblokują ośrodki baryczne na chwilę i podgrzeje nam naszą część świata.
4: A podobno jeszcze 50 lat temu tak wysoka temperatura w naszej szerokości geograficznej nie byłaby możliwa.
6: Tak, to jest po pierwsze dlatego, że całe tło klimatyczne jest wyżej. Po drugie, proszę pamiętać, że to, że klimat się zmienia i że my startujemy już z wyższych temperatur, to jeszcze jest pytanie, co się z tym zadzieje, a my obserwujemy w tej dynamice atmosfery, czyli w tym, jak wiatry, szczególnie w górnej atmosferze wieją, obserwujemy takie sytuacje, które właśnie faworyzują napływ powietrza z rozgrzanej Afryki, czy też z rozgrzanego zwrotnikowego Atlantyku. Oprócz tego te pogody są stacjonarne. Znaczy, to są takie sytuacje, w których wyż zostaje długo nad terytorium Polski, no a wyż to bezchmurne pogody. I w związku z czym te dni, szczególnie w tej części roku, kiedy mamy długi dzień, tak, to powoduje, że powierzchnia Ziemi się nagrzewa. No i siłą rzeczy gorące powietrze plus operacja słoneczna, mamy bardzo, bardzo wysokie temperatury. A też nasz lokalny krajobraz, nasz lokalny mikroklimat wcale nie jest taki dobry. Tak? Proszę pamiętać, że większość z Państwa mieszkających w mieście to odczuwa to bardzo dobrze, chociażby po zjawisku miejskiej wyspy ciepła, która w takich falach upałów jest naprawdę krytycznie, krytycznie niebezpieczna dla nas.
4: Chociaż taką samą sytuację mieliśmy w lipcu, kiedy z kolei inne ośrodki baryczne jakby zadomowiły się w Europie. No i u nas był Niż, Bernadetta, który cały czas utrzymywał się bardzo długo i obniżył temperaturę w wielu miejscach.
6: No, a proszę zauważyć, że to zawsze
4: i
6: tak jest.
4: I przyniósł duże opady.
6: To jest bardzo dobra obserwacja, bo proszę zauważyć, wcześniej mieliśmy falę upałów, mieliśmy stacjonarny wyż, mieliśmy te pogody z nadatlantyku, te niże z nadatlantyku, które są

0: Normalnie u nas przechodzą i co jakiś czas mamy po prostu system frontów, opady i taką zmienną pogodę. To jest taka typowa, powiedzielibyśmy, atlantycka pogoda w naszym klimacie. Na pewno uczyliście się Państwo na geografii, że
1: cyrkulacja zachodnia.
0: Cyrkulacja zachodnia. O to właśnie chodzi. Teraz ten wyż blokujący on spowodował, że ta cyrkulacja zachodnia nie miała miejsca. Napływało do nas powietrze z południowego zachodu, z południa bardzo nagrzane. Raz, że się rozgrzało i mieliśmy falę upałów, ale potem jak ta cała formacja baryczna się zaczęła przesuwać, ona się przesuwa bardzo powoli, ona się wypełnia, znaczy niże się wypełniają, tak tutaj, i gdy wyż ruszył już powoli na cała ta właśnie blokująca sytuacja synoptyczna troszeczkę zmieniła swoje położenie, zaczynają się zawsze pogody takie, które są bardzo trudne i dokładnie tak samo będzie w tym tygodniu. Na granicy fali upałów zawsze będziemy mieć bardzo gwałtowne pogody, ponieważ możemy na to tak patrzeć, że duża temperatura, wysoka temperatura to dużo energii w atmosferze, a jeżeli dodamy jeszcze do tego parę wodną, a proszę pamiętać, że im cieplej, tym więcej pary wodnej się zmieści, to zawsze na tej granicy właśnie fal upałów i jednej i drugiej, zanim się fala upałów zacznie i jak, tak samo jak się kończy, będziemy mieć gwałtowne zjawiska. No i właśnie niż Bernadetta, zabrane plaże, zniszczona infrastruktura i proszę zobaczyć, że bardzo ciekawe wrażenie pozostawione, że w zasadzie znowu był lipcopad i było zimno. A tak naprawdę jak będzie, jak wypadnie lipiec na tle innych lipców, no to podejrzewam, że za parę dni przeczytamy w biuletynie klimatu Polski od IMGW, także proszę tam zerknąć, bo ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że to nie będzie najchłodniejszy lipiec w historii.
1: Ja też robię do tego jedną gwiazdkę, że w czasie, kiedy u nas był ten lipcopad, to w południowej Europie szalały pożary z powodu ekstremalnie wysokich upałów, które tam były, więc no nie żyjemy tylko w Polsce, tylko patrzymy na sytuację oczywiście globalnie. Czyli ustaliliśmy zresztą w naszej audycji nieraz o tym mówiliśmy, stali słuchacze naszej audycji, naszego podcastu wiedzą, że skutki zmiany klimatu to między innymi bardziej intensywne, intensywniejsze zjawiska, czyli na przykład ekstremalne upały, silny wiatr, silne nawałnice. Pani Urszulo, czy Polacy zauważają to w ogóle? No bo widzimy, co się dzieje za oknem, ale czy łączymy kropki?
2: Tak, generalnie Polki i Polacy nie mają większych trudności z zauważeniem, że takie zjawiska jak fale upałów są częstsze i też bardziej dotkliwe. To jest około 60% polskiego społeczeństwa, które wskazuje taką odpowiedź w naszych badaniach opinii publicznej. I może co warto też podkreślić, to to, że osoby starsze zauważają to częściej. Czyli tak jak tutaj panowie już mówili, kiedyś takie temperatury w ogóle nie były możliwe i te starsze osoby w naszym społeczeństwie no, przeżyły odpowiednio więcej tych letnich miesięcy przez lata swojego życia i wiedzą, że kiedy byli młodzi, to takie rzeczy w ogóle się nie działy.
1: Ale ja słyszę czasami też komentarze, albo czytam gorzej te komentarze w internecie, które mówią, że nie, no kiedyś to przecież też było gorąco. Kiedyś też słońce świeciło i
2: no tylko, że był jeden taki
1: rosła.
2: Gorący dzień, prawda? A nie pod rząd 5 czy 6 kolejnych tak bardzo upalnych. I zauważamy je, ale to nie jest tylko to, że je zauważamy. One też są dla nas dotkliwe i bezpośrednio wpływają na to, jak organizujemy swoje życie. Bo bardzo często decydujemy się zrezygnować z normalnych aktywności na dworze, które byśmy podejmowali, a jednak się na nie nie decydujemy. I w sumie co piąty badany mówi, że doświadczył dolegliwości zdrowotnych ze względu na upały. I to są osoby w bardzo różnym wieku, więc to też bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy.
1: Mnie uderzyło na przełomie czerwca-lipca, kiedy ta pierwsza taka ekstremalna fala upałów w tym roku do nas dotarła. Uderzyło to, że to był początek wakacji, środek dnia, temperatura za oknem 38-39 stopni w cieniu, puste boiska, puste place zabaw, które powinny być wypełnione dzieciakami, młodzieżą, która korzysta z wakacji i z pięknej pogody.
2: Dokładnie tak, a nie ma na to, co też byłoby zwyczajnie niezdrowe i potencjalnie niebezpieczne, więc również na to się nie decydujemy. Również jako dorośli i to jest bezpośrednio wpływa na niższy komfort naszego życia. Więc nie tylko to dostrzegamy, zmieniamy swoją aktywność, ale też dość jednoznacznie uważamy, że nasze państwo niewystarczająco chroni obywateli przed coraz to bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tutaj przyglądaliśmy się zarówno takim upałom, jak i na przykład powodziom. I w sumie tylko 15% seniorów, powiedzmy o tych najstarszych, którzy mają najszerszą perspektywę czasową, uważa, że państwo odpowiednio nas chroni. To jest bardzo niewiele.
1: Tak, tu gwoli wyjaśnienia.

0: omawiamy wyniki badania, które na ten temat przeprowadziła Fundacja Maureen Common Polska. To ja wrócę jeszcze do tych komentarzy, no bo właśnie w lipcu też można było przeczytać, usłyszeć. Chłodno, pamiętam, sam pojechałem w delegację w drugiej połowie lipca nad morze i było 14 stopni dosłownie nad Bałtykiem na Mierzei Wiślanej. Wspominamy też cały czas minioną zimę, która zaskoczyła nas. Chyba zaskoczyła rzeczywiście śniegiem i mrozem. No to gdzie ta zmiana klimatu? Znów też niektórzy pytają, panie Michale.
1: No, ja już się cieszę. A ta zima była taka śnieżna i taka mroźna, nie?
0: Tak.
1: Nie.
0: A to prawda, paradoksalnie styczeń był ekstremalnie suchy.
1: Jak staliście w tych korkach, drodzy państwo, i były zaspy, to rzeczywiście mogliście mieć takie wrażenie, że jest Armagedon. I teraz jest opisane takie zjawisko, że przez to, że ja miałem kłopoty, albo ja widziałem jeden większy opad śniegu, to na dzień dobry ta zima jest rekordowa, śnieżna, bo ja miałem kłopoty.
0: Których też, tu warto zaznaczyć, nie miałem przez kilkanaście poprzednich zim.
1: To już w ogóle o tym nie mówię, ale bardzo łatwo jest nam wtedy ulec takim pułapkom myślowym. Bardzo popularna taka pułapka to jest taka, że za mojego dzieciństwa to było tyle śnieżnych zim. Druga pułapka, za mojego dzieciństwa to na święta Bożego Narodzenia zawsze leżał śnieg. Trzecia pułapka. Zdarzyło się coś i mówimy, ależ to była rekordowa zima. Proszę państwa, na większości obszarów kraju zima 2025-2026 nie oznaczała się jakąś ekstremalnie wysoką pokrywą śnieżną. I teraz od tego są właśnie dane i od tego są badania. I zachęcam państwa bardzo serdecznie, żebyście mi, broń Boże, nie wierzyli na słowo, tylko poszli sobie na stronę IMGW i zerknęli sobie na biuletyny klimatyczne, czy na analizę zimy, czy na analizę poszczególnych miesięcy. I tam się wyłoni obraz tego, jak jest. Bo to, że w danym miejscu napadało, to ja pamiętam, jak ja akurat wyjeżdżałem wtedy na święta i wyjeżdżałem z Warszawy i w Warszawie rzeczywiście był Armagedon, bo ten opad śniegu był gwałtowny i dosyć obfity. Ale też zauważyłem, że kierowcy bardzo ładnie zareagowali, wszystko się poruszało powoli i nie było ryzyka. I rozjechaliśmy tą zimę. Tak, już 150 km dalej po zimie nie było absolutnie śladu. Jaka była narracja w mediach? No Armagedon, super śnieżna zima, zima znowu zaskoczyła drogowców, zmiana klimatu, precz, lewacy.
0: To warszawocentryzm no też się bardzo objawił,
1: to.
0: Redaktorzy, którym trudno było dotrzeć do redakcji w Warszawie, no podnosili ten alarm. Podczas gdy moi przyjaciele, którzy mieszkają w Poznaniu, pytali, o czym wy w ogóle mówicie?
1: Tak, my tutaj no,
0: mamy mróz, dobrze, ale w zasadzie
2: ale
0: nie ma
2: też to, że
0: śnieżnej.
2: Pojawiają się zawsze osoby, które w sytuacji no czy mroźnej zimy, czy chłodnego lipca będą podnosiły takie słowa, że nie ma zmiany klimatu, no to jednak nie jest większość. I to po raz kolejny badania opinii publicznej przychodzą nam z jakąś tam nadzieją i też osadzeniem nas w rzeczywistości, że nie wszystko, co widzimy w mediach, to odzwierciedla stanowiska Polek i Polaków, bo zdecydowana większość z nas zauważa, że klimat się zmienia. Jesteśmy trochę bardziej podzieleni w tym, czy uważamy, że to jest zjawisko, na które człowiek bezpośrednio miał wpływ, a czy na ile to jest proces naturalny i to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście nie ma konsensusu, ale to, że klimat się zmienia, no już jest jakąś tam, powiedzmy, powszechną wiedzą. Jeszcze więcej, bardzo powszechna jest obawa związana z tą zmianą klimatu.
0: I przed czym?
2: Przed wszystkim, co się z nią wiąże. Z tym, że nie potrafimy sobie z nią poradzić, z tym, że jest dla nas coraz bardziej wymagająca. To jest też kwestia chociażby cen żywności. Widzimy, że susza, czy bardzo gwałtowne opady, czy mrozy wpływają później na ceny żywności, no a to bezpośrednio wpływa na nasz portfel i komfort życia. Więc o ile zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mówił, gdzie ta zmiana klimatu, no to zwykli Polacy, zwykłe Polki widzą, że to jednak jest coś, co się dzieje.
0: Tak, tylko że ta mniejszość no, czasami jest głośniejsza,
2: oczywiście.
0: Niestety, prawda?
1: Ja bym jeszcze powiedział, że to jest bardzo duży, jest rzeczywiście ten wpływ na nasz portfel. I ja bym powiedział jeszcze tak, że choć już go widzimy w budżetach domowych bardzo, już zmiana klimatu tam jest. Raz, że...
0: Znaczy, no, wszyscy, którzy kupują na przykład sezonowe owoce, wiedzą, że truskawki w tym roku można było kupić, nie wiem, no ja
2: tak.
0: Najtaniej kupiłem po 8 zł, podczas gdy jeszcze parę lat temu były po 4, po 5.
1: To te po 4, po 5 czy po 2,50 ja jeszcze pamiętam i to wcale nie tak dawno temu, ale pamiętam też truskawki po złoty 50. Za 100 gram. To też takie rzeczy pamiętam.

0: bo był taki sezon na Pomorzu, gdzie rzeczywiście tych truskawek było bardzo mało i akurat tam wtedy byliśmy i widzieliśmy w jednym z takich sklepików, który bardzo lubiliśmy, że te ceny zaczęto podawać na 100 gram. To była jakaś absolutna aberracja, ale no dlatego, że były właśnie takie ceny, bo jakbyśmy zobaczyli truskawki po 15 zł, to nikt by przy zdrowych zmysłach powiedział, no nie no, kto to kupi. I teraz widzimy to, ale jednocześnie jest bardzo trudno zwykłemu zjadaczowi chleba rozróżnić, ile jest w inflacji w tym, ile jest na przykład wyższych cen paliw, a ile jest wiosennych przymrozków, które też komentowaliśmy. I jak Państwo, znowu wracam do tych pogód, które nam nowy klimat przyniósł, proszę zauważyć, że w tym roku, ja pamiętam, że w jednym tygodniu komentowaliśmy późne przymrozki, a w drugim tygodniu już komentowaliśmy bardzo wysokie temperatury i susze. W związku z czym to jest trudne do rozwikłania i też dla polityków dosyć wygodne, ponieważ problem jest złożony, więc wymaga podjęcia po pierwsze działań, które są przemyślane i złożone, a po drugie w wielu wypadkach mogą być niepopularne. I teraz zawsze możemy pomachać rękami i powiedzieć, że to tamci, bo to drożyzna, bo to inflacja, ale rozpakować rzeczywiście to, jak nasze rolnictwo jest przygotowane do zmiany klimatu, ile rolnika kosztuje ryzyko klimatyczne, a potem powiemy ryzyko pogód tych katastrofalnych, które przynosi nam zmieniony klimat, to już o tym nie ma kto rozmawiać.
1: To prawda, bo to są, tak jak pan powiedział, tematy niepopularne i bardzo złożone. Łatwiej na przykład wprowadzić program sztucznych dopłat do cen paliw, żeby je obniżyć. No pytanie, kto na przykład dopłaci wszystkim, kiedy ta żywność cały czas drożeje.
0: Albo
1: prawda?
0: Kto panu dopłaci za to, że już jest tak gorąco, że żeby przeżyć, bo ja już nie mówię w komforcie, tylko żeby zachować zdrowie, musi pan kupić klimatyzator i zwiększyć swoje rachunki za prąd. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nadchodząca fala upałów bardzo zweryfikuje, bo proszę pamiętać, że to martwimy się o najmłodszych, o najstarszych i o tych, którzy mają choroby przewlekłe, bo ich testuje bardzo, ich wytrzymałość bardzo testuje fala upałów oraz o wszystkich tych, którzy pracują na świeżym powietrzu. Ja tu szczególnie myślę o rolnikach, bo proszę pamiętać, że prace polowe w takich warunkach to ci duzi rolnicy, którzy mieli okazję wymienić sprzęt i mają ten, ja czasami widzę te piękne ciągniki, które mają lepsze wyposażenie niż wspaniałe samochody. Super, ale proszę pamiętać, że mimo tego trzeba jeszcze obsłużyć tą maszynę i być w terenie, więc wszyscy w terenie, wszyscy młodzi, wszyscy starzy i wszyscy, którzy mają choroby przewlekłe, oni będą testowani, ale proszę pamiętać, że testowana jest też nasza infrastruktura.
1: Tak, i nasza odporność na to i nasza adaptacja, no bo chyba trudno już rozmawiać o tym, jak zmienić, czy jak ograniczyć te skutki. Bardziej no w tym momencie chyba musimy rozmawiać, jak się do tego przygotować i czy Polacy też sobie z tego zdają sprawę, że tak naprawdę teraz my musimy się już adaptować jednak do tego, co nowy klimat, jak powiedział pan.
0: Ja protestuję.
1: Przynosi.
0: Ja protestuję.
1: Dlaczego?
0: To, że się musimy adaptować, to jest oczywiste. Dlatego, że jak nie zrobimy nic, to zarżniemy gospodarkę, a jak będziemy robić nerwowe ruchy, to też zarżniemy gospodarkę.
1: Ale tak, to może powinny być działania równoległe. To, co...
0: A no właśnie.
1: Nie dokończyłem myśli.
0: Bo teraz jeżeli powiemy, że tylko adaptacja, a nie zapobieganie dalszej zmianie klimatu, to wyjdziemy zaraz w taki klimat, w którym żadna adaptacja nam nie pomoże. I powiem też tak, że im mniej o stabilizację klimatu dbamy, tym każdy element adaptacji będzie droższy, a w pewnym momencie już niewykonalny. W związku z czym, jeżeli postawię tylko pieniądze na adaptację, to w pewnym momencie zauważę, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, bo pewne z tych działań, na które już pieniądze wydałem, po prostu będą absolutnie no nieskuteczne. W związku z czym to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć. Koniec z węglem przenoszonym z ziemi do atmosfery w sposób bezprecedensowy, którego atmosfera i oceany i nasza biosfera nie jest w stanie wychwycić odpowiednio szybko, bo to tylko o to chodzi, o to zaburzenie w bilansie, które wydaje się niewielkie. Więc koniec ze spalaniem paliw kopalnych, kropka, to jest jedna rzecz.
1: A druga to jest
0: adaptacja do tego, co już zrobiliśmy.
1: Co zrobiliśmy, bo
0: jeżeli tego nie zrobimy, to proszę też pamiętać, że nawet jakbyśmy my się tutaj mieli taką moc i byśmy się umówili, że zakręcamy kurek z paliwami kopalnymi, każdy może wymienić samochód spalinowy na elektryczny, prąd jest za darmo, no bo ze słońca i z wiatru to za darmo. To nawet wtedy byśmy jeszcze żyli ze skutkami tej zmiany klimatu,

0: którą już wywołaliśmy, więc adaptacja jest absolutnie konieczna, ale nie może być jedynym działaniem, dlatego że ona przestanie być po prostu skuteczna.
1: No i my dokładnie z tej perspektywy pytaliśmy też Polki i Polaków o to, jak oceniają działania podejmowane przez władze, tylko używając trochę prostszego języka, pytaliśmy o zapobieganie i reagowanie, czyli to, co dzieje się wcześniej i to, co dzieje się, kiedy

0: energetycznym. My regularnie pytamy o to, jak powinien wyglądać ten miks, z czego powinna być energia w Polsce. No i niezmiennie na pierwszym miejscu pojawiają się odnawialne źródła energii, a na drugim miejscu energia atomowa. W naszej świadomości już nie ma tak dużo miejsca na energię z węgla. Co więcej, uważamy też inwestycje w te odnawialne źródła energii za dobrą inwestycję środków publicznych. Chcemy, żeby w ten sposób wydatkowano również nasze pieniądze. I to byłby sposób zapobiegania właśnie, a jeżeli chodzi o to reagowanie, no to tutaj nawet pracując nad tym badaniem, zastanawialiśmy się nad tym, na ile mamy jako społeczeństwo w ogóle świadomość i pomysł na to, jak mogłoby wyglądać efektywne reagowanie na falę upałów. I czy mamy w głowie jakiś taki złoty standard, co to znaczy być dobrze przygotowanym na takie wydarzenia, bo jest to coś nadal relatywnie nowego.
1: Pozostaje nam tylko życzyć, żeby państwo się chłodno trzymali w tym gorącym tygodniu. Ja natomiast bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę. Urszula Karaś z Fundacji Maureen Common Polska i Michał Brennek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk byli moimi gośćmi.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
3: Mamy klimat. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Mają wysokie kwalifikacje, ale i niskie pensje. Nauczyciele ze szkół zawodowych coraz częściej odchodzą ze szkół na rzecz lepiej płatnych firm, alarmuje ZNP. Trudno mieć im to za złe, ale konsekwencje będą poważne. Dziś tę lukę wypełniają emeryci, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
11: Jeżeli mamy specjalistę, który może na rynku pracy poza edukacją znaleźć wynagrodzenie dwukrotnie większe, niż oferuje mu szkoła, to zachowa się w sposób absolutnie racjonalny ze swojego punktu widzenia i podejmie pracę tam, gdzie mu więcej zapłacą.
10: Jedne z najbardziej deficytowych kierunków to mechaniczny i elektryczny. Zespół szkół technicznych w Radomiu należy do najlepszych w Polsce, ale i tu, zdaniem dyrektor Anny Kwiatkowskiej, ułożenie planu lekcji to wyzwanie.
12: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
10: Jak szacuje ZNP, w polskich szkołach brakuje około 20 000 nauczycieli. Ukarany został co drugi skontrolowany warszawski taksówkarz. Policjanci wystawili 112 mandatów, a w 13 przypadkach skierowali sprawę do

0: sądu. To efekty lipcowych kontroli przewoźników przeprowadzonych przez policję przy współpracy Straży Granicznej i przedstawicieli stołecznego ratusza.
1: Wśród skontrolowanych osób aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 kierujących było nietrzeźwych, a 3 osoby poszukiwane. W stosunku do 5 obcokrajowców sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej z terytorium Polski.
0: Mówiła podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. To jednak nie koniec kontroli. Policja podkreśla, że mundurowi z warszawskiej drogówki codziennie kontrolują kierowców przewożących pasażerów, także tych działających za pośrednictwem popularnych aplikacji mobilnych. Polskie Radio 24.pl liderem wśród radiowych serwisów internetowych w Polsce. Według badania Media Panel w lipcu nasz portal odwiedziło ponad 5 700 tysięcy użytkowników. Na drugim miejscu plasuje się serwis RMF FM, a na trzecim RMF 24. Co ważne, na portalu Polskiego Radia 24 nie ma klasycznych i uporczywych reklam display. Twórcy chcą zapewnić użytkownikom szybki dostęp do informacji oraz przejrzystą architekturę treści. I tym akcentem kończymy to wydanie informacji. Kolejne już o 20:00. Wtedy przywita się z Państwem Radosław Siennicki. Do usłyszenia.
2: -33 po godzinie 19:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Iga Świątek po równomiesięcznej przerwie wróciła do gry. W tej chwili mierzy się w turnieju WTA 1000 w Toronto z Czeszką Sarą Bejlek. Będziemy o tym mówić w magazynie sportowym już za godzinę, natomiast myślę, że już będziemy mówić o tym, że Iga Świątek wygrała, gdyż pierwszego seta wygrała 6-0, w drugim secie jest 3-0 dla Igi Świątek. No i nasza tenisistka idzie absolutnie jak burza. Zanim jednak magazyn sportowy, wcześniej samo zdrowie. Długowieczność podobno zaczyna się, proszę Państwa, przy stole. Naukowcy nie mają wątpliwości, że zdrowe odżywianie jest jednym z filarów długiego życia w zdrowiu. Problem w tym, że słowo dieta wciąż bardziej nam się kojarzy z ograniczeniami niż ze zdrowym stylem życia. Dlaczego większość diet kończy się powrotem do dawnych nawyków i na czym polega zdrowa relacja z jedzeniem? Proszę posłuchać.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło.
5: Szanowni Państwo, my oczywiście będziemy się poruszać w temacie długowieczności, w temacie longevity. Trochę też balansując i próbując Państwu pokazać, jaka jest różnica między lifespan, czyli tą długością życia, przewidywaną długością życia, a healthspan, czyli tym dobrym zdrowiem, życiem w zdrowiu, bo to niezwykle ważne. Oprócz tego, że chcemy żyć długo, to chcemy żyć właśnie szczęśliwie, czyli w sprawności, aktywności, żeby cieszyć się jeszcze tym danym nam życiem, tą dojrzałością. I o tym, jak się cieszyć i czerpać tę radość, biorąc pod uwagę to, co jemy, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o stresie. No bo chyba podstawowe przekazanie longevity to jest nie jedz ze stresem. Jedzenie ze stresem skraca życie, wpływa na to, że to nasze życie wcale nie jest dobre jakościowo. Jak emocje wpływają na zdrowie, masę ciała i długość życia?
6: Powiedziałabym, że emocje są naszym impulsywnym sprzymierzeńcem do niewspierających zachowań żywieniowych. Bardzo często. Zależy też o jakim natężeniu emocji mówimy i tutaj odniosę się może do badań dotyczących stresu. Stres krótkotrwały często wiąże się z ograniczeniem apetytu, więc spożywamy po prostu mniejszą ilość kalorii, co finalnie może powodować, kiedy już ten czynnik stresowy się zakończy, może powodować impulsywne zachowanie, czyli chcemy sobie tak potocznie mówiąc nadrobić to stracone. Natomiast długotrwały stres wpływa na podjadanie, wpływa na zwiększenie zachcianek, pojawia się potrzeba ulgi, przyjemności, więc nasze wybory żywieniowe będą związane raczej

0: z żywnością wysoko przetworzoną, z czymś smakowitym, szczególnie produktami w połączeniu cukrów i tłuszczów, które są niezwykle atrakcyjne dla mózgu. Więc patrząc długoterminowo na takie wybory, nie do końca będzie to służyło naszemu zdrowiu, zdrowiu metabolicznemu szczególnie.
1: I nie będzie wpływało na dobrą jakość naszego życia, ale jak rozumiem, rozmawiamy o problemie, który dotyczy bardzo sporego odsetka ludzi, bo przewlekły stres jest jednym z najważniejszych problemów w ogóle zdrowia publicznego. Doświadczają go i młodzi, i starsi, i ludzie w wieku dojrzałym. Jesteśmy przebodźcowani, znerwicowani, żyjemy w nieustannym pośpiechu. Już usłyszałam i usłyszeli również to państwo, że wpływa bardzo na nasze wybory żywieniowe. Powoduje, że będziemy kompulsywnie robić zakupy albo wynagradzać sobie cukrem, cukierkiem. I co się wtedy z nami dzieje? Masa ciała rośnie, a zadowolenie coraz mniejsze.
0: Jest to ryzykowne, ponieważ na poziomie takim behawioralnym łatwo nam jest wtedy wpaść w takie błędne koło niezadowolenia, restrykcji, następnie kompulsywnego zachowania po okresie restrykcji i po restrykcji ponownie jesteśmy w niezadowoleniu, poczuciu winy. Więc trudniej nam jest w takim środowisku utrzymać naszą dietę, nasz sposób żywienia o niskim stopniu przetworzenia. A na tym nam zależy, mówiąc o utrzymaniu życia w jak najlepszej kondycji, funkcjonalności.
1: No i my Ameryki tutaj żadnej nie odkrywamy, bo mówi się o tym od jakiegoś czasu, o tym negatywnym wpływie stresu, przewlekłego stresu na to, co się dzieje z naszym organizmem, także na sposób odżywiania, także na rozwój bardzo wielu chorób, no, chorób metabolicznych, cukrzycy, choroby otyłościowej, na zwiększenie ryzyka chorób serca. No, można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. No, no czyli co? My wiemy, że to jest niezdrowe, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nie wiemy, jak sobie poradzić z napięciem?
0: Jedzenie często jest pewną strategią regulowania emocji i kiedy używamy jedzenia właśnie do roli, która do niego w zasadzie nie należy, bo może nawiążę do samej definicji, jemy po to, żeby się odżywić i tutaj w zasadzie powinna się zakończyć rola jedzenia. Natomiast wszystkie pozostałe to my dołączamy do jedzenia, więc jeśli jedzenie pojawia się regularnie jako sposób regulacji emocjonalnej, to możemy się spodziewać tego, że to nasze potrzeby emocjonalne, które się za tym kryją, przez cały czas zostają w tym deficycie, przez cały czas są niezaspokojone. Więc to, co byłoby wartościowe do zaopiekowania, to przede wszystkim cofnięcie się do nauki rozpoznawania swoich potrzeb, które kryją się za naszymi wyborami żywieniowymi, żeby jedzeniu oddać to, co faktycznie do niego należy, czyli funkcję odżywczą i wtedy będziemy mogli podejmować też te świadome wybory żywieniowe, czy decyduje się na coś, powiedzmy, wysoko przetworzonego, czy nisko przetworzonego, ale robię to przez mój wybór, robię to świadomie.
1: Bardzo jasno z tego wynika, że zdrowie psychiczne i metaboliczne wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują.
0: Tak, jak najbardziej. Nawiązując tutaj ponownie do stresu, przewlekły stres zwiększa ryzyko rozwoju choroby otyłościowej, czy cukrzycy typu drugiego, czy chorób sercowo-naczyniowych, a z drugiej strony przewlekłe choroby metaboliczne zwiększają ryzyko chociażby depresji i obniżenia jakości życia. Także to jest taka dwukierunkowa zależność.
1: Nie jedz ze stresem. Łatwo powiedzieć, ale trudniej to zrobić. I dla bardzo wielu osób ta świadomość jest już bardzo stresująca. To znaczy nie potrafię sobie z tym poradzić. Wiem, że dzieje się coś złego, bo zajadam swoje stresy. No i w ten sposób tracę cenne lata i minuty życia. Nie żyję w dobrej formie i w dobrej kondycji. Przygnębiające.
0: Tak, myślę, że to jest taka sytuacja, w której często też wewnętrzny samokrytyk lubi się odezwać. Co ciekawe, badania pokazują, że osoby traktujące siebie z większą życzliwością po niechcianych zachowaniach żywieniowych, potocznie to nazwę, jakichś potknięciach, częściej wracają do zdrowych nawyków. Natomiast samokrytyka sama w sobie już zwiększa stres, niezadowolenie i wzmacnia błędne koło restrykcji i przejadania się. Także powiedziałabym, że ten nasz wewnętrzny krytyk, czyli taki głos ja idealne, który oczywiście też jest potrzebny, ale często lubi zdominować nasze wybory, który nie bierze pod uwagę naszych możliwości, naszych zasobów psychoenergetycznych, których potrzebujemy do wprowadzenia zmian.

0: zmian bądź utrzymania nowych nawyków, nie tylko żywieniowych, kiedy on nie bierze pod uwagę tego, co mamy, z czym możemy wejść w pewną zmianę, to na starcie będzie nam już trudno jakąkolwiek zmianę podjąć. I tutaj faktycznie znowu wpadamy w to błędne koło niezadowolenia i stresu.
1: No i teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze, te różne odczucia, uczucia i sytuacje znane bardzo wielu naszym słuchaczom. Jak stres wpływa na apetyt i wybory żywieniowe? Pani już o tym wspominała. I wpadamy wtedy do sklepu i bierzemy to, co jest pod ręką, to, co ma być naszym pocieszycielem, a na dodatek jest szybkie do na przykład zrobienia, czyli wysoko przetworzone.
0: No tak, stres tutaj będzie sprzymierzeńcem takich kompulsywnych zachowań. I co moglibyśmy dla siebie w zasadzie w takiej sytuacji zrobić na początek, chociażby będąc już w sklepie między półkami obfitującymi w przepyszne, smakowite produkty, zatrzymać się i uchwycić w ogóle moment, w którym myśl o zjedzeniu czegoś się pojawia. Dać sobie taki moment ciszy, lubię to tak nazywać, i zlokalizowania się w sobie, czyli dlaczego ta myśl teraz przyszła. I skoro wiem, że to jest myśl, to wcale nie muszę za nią podążać. Mogę się zatrzymać i przede wszystkim nazwać, czy ta myśl pochodzi z mojego głodu też często fizjologicznego. Jeśli nie zadbamy chociażby o regularność posiłków, o której też wcześniej wspomniałam.
1: Słynne przykazanie, nie chodźmy na zakupy, kiedy jesteśmy głodni.
0: Tak, tak.
1: Dlaczego w napięciu częściej sięgamy po produkty wysoko przetworzone? Bo łapiemy po, nie wiem, za opakowanie chipsów, coś kolorowego, coś takiego na już.
0: Przede wszystkim jest to związane z naszą bardzo silną potrzebą ulgi. Na tyle silną, że trudno nam jest zatrzymać się i podjąć decyzję o tym, co bardziej adekwatnego, jaką adekwatniejszą strategię mogę podjąć, żeby wesprzeć swój aktualny stan. Przede wszystkim produkty wysoko przetworzone są łatwo dostępne, są wysoko smakowite i wymagają minimalnego wysiłku. Więc kiedy jesteśmy w sytuacji napięcia i nasze zasoby psychoenergetyczne, czyli takie nasze paliwo wewnętrzne jest obniżone, to też nie mamy z czego tej energii do zmiany, do świadomego wyboru czerpać. Także w warunkach stresu nasz mózg dąży do, powiedziałabym, oszczędzania zasobów poznawczych, ale nie dlatego, że brakuje nam silnej woli.
1: No to zapytam i podrążę, czym różni się nasz ten głód taki fizjologiczny, ten pochodzący z burczącego brzucha, od głodu emocjonalnego, od takiej kompensacji różnych zdarzeń, które się gdzieś tam zadziały w ciągu dnia, bo spotkała nas nieprzyjemność w pracy, bo zdenerwowaliśmy się rano na dziecko, które zbyt długo zbierało się do szkoły, bo coś nam po prostu nie wyszło.
0: Mhm. Może zacznę od głodu fizjologicznego w takim razie. Głód fizjologiczny przede wszystkim narasta stopniowo. Tym się różni na początku od głodu emocjonalnego, który pojawia się bardzo nagle. Jest bardzo intensywny i bardzo nagły. Fizjologiczny pojawia się raczej w takich regularnych odstępach. Możemy zaspokoić go po prostu jedzeniem. Nie mamy tam konkretnej preferencji na konkretny produkt. Także jemy po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę fizjologiczną, więc w wyniku tego zachowania nie ma żadnej sprzeczności, nie ma żadnego konfliktu, raczej nie zostajemy z niezadowoleniem ze swoich działań. Natomiast w głodzie emocjonalnym obserwujemy zwiększoną ochotę na konkretny produkt. Pozwolę sobie tutaj dodać, kiedyś usłyszałam od pewnej małej dziewczynki, że jest głodna na czekoladę. I tak ze mną to zostało, bo właśnie trochę o tym głodzie emocjonalnym to jest, że mówiąc to w cudzysłowie, jesteśmy głodni na coś konkretnego. Więc chcemy zjeść po to, żeby zaspokoić potrzebę inną niż ta fizjologiczna. I głód emocjonalny pojawia się, że tak powiem, w głowie. Jest na tyle silny, że trudno nam jest często utrzymać koncentrację na działaniach, w których aktualnie byliśmy. I często po spożyciu po prostu żywności w wyniku głodu emocjonalnego pojawia się poczucie winy, pojawia się niezadowolenie. I to są takie główne czynniki, które pozwalają nam rozróżnić te dwie sytuacje. Chociaż dodałabym tu jeszcze, że te dwa rodzaje głodu mogą

0: się przenikać, bo kiedy nie zadbamy o ten fizjologiczny, doprowadzimy do już bardzo silnego napięcia emocjonalnego w wyniku głodu, to też może narastać głód emocjonalny. I tutaj warto mieć uważność.
1: A, no właśnie, uważność. Uważność, ważne pojęcie w kontekście długowieczności i tej dobrej jakości naszego dojrzałego życia. Jak rozwijać uważność podczas jedzenia? Czy w ogóle są jakieś sposoby, czy to ma jakieś znaczenie?
0: Jak najbardziej. Wiele osób porównuje uważność podczas posiłku do pewnego rodzaju formalnej medytacji.
1: No właśnie chciałam zapytać, czy to znaczy, że mamy medytować nad talerzem i skupiać się aż do momentu, kiedy, nie wiem, zupa wystygnie?
0: Raczej powiedziałabym, że jest to taki trening świadomej samoregulacji zachowań żywieniowych.
1: Czyli zastanawiam się, czy na pewno chcę to zjeść.
0: Tak, czy na pewno chcę to zjeść, ale w takiej praktyce, jak uważność w jedzeniu może wyglądać? Przede wszystkim zwolnijmy. Jeśli mamy tendencję do tego, że jemy w pospiechu, jemy bardzo szybko, spróbujmy wydłużyć czas jedzenia na początek chociaż o 5 minut. Zobaczmy, co się stanie.
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, w ogóle obserwacja tego, jak długo trwają nasze posiłki, może nam bardzo wiele powiedzieć o stanie, w jakim aktualnie jesteśmy, bo nam się wydaje wszystkim, że jemy jednak długo, a później okazuje się, albo gdy popatrzymy na kogoś obok, że trwało to raptem kilka minut. Są osoby, które wręcz pochłaniają, czasami nawet nie odrywając się od pracy, nie odrywając się od ekranu telefonu. Czyli co? Jest jakieś 15 minut, 20 minut, które powinniśmy przeznaczyć na posiłek?
0: Myślę, że tak, że tutaj to 15-20 minut jest właśnie tym czasem, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na posiłek, który już pozwoli nam dać sobie ten moment bez rozproszenia, więc tu dochodzi nam kolejny element budowania uważności, skupienia się na posiłku, po to, żeby też efektywność trawienna była większa. Natomiast co jest też takie tutaj ważne, lubię takie narzędzie, jest dość praktyczne, łatwe w użyciu, technika stop. Technika stop, która już nas zaprasza do tego, żeby nieco zwolnić.
1: Stop, to dobra, rozwijamy to.
0: Stop, czyli zaczynając. S oznacza zatrzymanie się przed jedzeniem. T, zróbmy oddech, obniżmy trochę pobudzenie, z którym siadamy, odłóżmy rozpraszacz, odłóżmy telefon, gazetę, telewizor. O, zaobserwujmy, ale zaobserwujmy swój głód, zaobserwujmy swoje emocje, zaobserwujmy kontekst, w jakim zaczynamy spożywać posiłek i po co. I P, świadomie podejmujemy decyzję o tym, czy jemy, czy nie jemy. Więc jest to takie narzędzie, którego możemy używać zarówno do decyzji o jedzeniu, albo decyzji o niejedzeniu. Badania swojego głodu, czy to fizjologiczny, czy emocjonalny, ale również swojej sytości.
1: To bardzo ciekawe i myślę, że dla słuchaczy audycji Samozdrowie również pouczające, bo faktycznie warto się zastanowić nad tym, jak szybko jemy i zwolnić. Warto się zastanowić, po co, poobserwować swój oddech, czyli zastosować technikę stop. Interesująca informacja. To już wiemy, jak rozwijać uważność podczas jedzenia, ale zapytam również o te wszystkie takie rzeczy dookoła nas. Wiemy, że jedzenie jest niezwykle ważne w kontekście długo i zdrowowieczności, ale zapytam też o to, czy ważny jest również odpoczynek, czy ważny jest sen, to na co mniej zwracamy uwagę albo w ogóle nam się z jedzeniem nie kojarzy.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj sen odgrywa ogromną rolę zarówno na tym poziomie oddziaływania fizjologicznego na nasze wybory żywieniowe i nie tylko, ale też na tym poziomie behawioralnym. I może od niego zacznę, ponieważ niedostateczna ilość snu czy kiepska jakość snu będzie wpływała na obniżenie zaspokojenia też naszej potrzeby odpoczynku po prostu, w wyniku czego zwiększa się ryzyko, że następnego dnia będziemy doświadczać większego chociażby napięcia emocjonalnego, większego zmęczenia, które samo w sobie już predysponuje do sięgania po żywność w sposób bardziej impulsywny i znowu pojawia się żywność wysoko przetworzona, dlatego że szukamy energii, szukamy też znowu ukojenia w tym zmęczeniu, w tej niedostatecznej ilości zasobów, których potrzebujemy do tego, żeby spełniać swoje obowiązki dnia codziennego. Natomiast z poziomu fizjologicznego niedobór snu będzie wpływał też na nasz apetyt. Dlatego,
1: obniżał czy zwiększał?
0: No właśnie, będzie...

0: niedostateczna ilość snu może wpływać na obniżenie poziomu sytości, hormonu sytości, leptyny, natomiast może zwiększać poziom hormonu głodu, greliny. Więc będziemy odczuwać to jako zwiększony apetyt i warto mieć po prostu tego świadomość, że jest to naturalna reakcja organizmu, za którą nie musimy od razu podążać, jeśli wiemy skąd ona pochodzi. Także w efekcie może to po prostu predysponować do zwiększego spożycia energii. Natomiast niedobór snu też wpływa na gorszą wrażliwość insulinową i pogarsza funkcje wykonawcze, czyli mamy trochę ograniczone możliwości też planowania, wykonywania działań, więc to wszystko ze sobą jest bardzo powiązane.
1: System naczyń połączonych, nie jedz ze stresem. Jedno z przykazań longevity, jedno z przykazań długowieczności, a jak budować swoją odporność? Odporność psychiczną poprzez właśnie styl życia, jedzenie, no takie pytanie do psychodietetyka.
0: Powiedziałabym, że coraz więcej danych pokazuje, że zdolność do organizmu i naszej psychiki do adaptacji, do sytuacji stresowych jest no nie tylko naszą cechą osobowości, ale w dużej mierze efektem właśnie codziennych nawyków biologicznych, psychospołecznych, które regulują nasz układ nerwowy, hormonalny i metaboliczny. Więc w praktyce jak możemy siebie wesprzeć? Zadbać o regularny ruch. Spytać, czy ja mogę to zrobić, czy ja muszę to zrobić. Nie zawsze chcemy, ale możemy. Także aktywność fizyczna tutaj będzie działać jak taki naturalny też regulator emocji. Obniżać napięcie właśnie osi pod wzgórze przysadka nadnercza, związanej chociażby z napięciem, które odczuwamy, tak jak wcześniej o tym rozmawiałyśmy. I znowu będzie poprawiać wrażliwość insulinową, zwiększać dostępność też naszych neuroprzekaźników związanych z nastrojem, takich jak serotonina i dopamina. I co ciekawe, też w badaniach populacyjnych regularny ruch wiąże się również z niższym ryzykiem depresji i lęku, więc w kontekście długowieczności i utrzymania dobrostanu jak najdłużej jest to dość istotne. O śnie przed chwilką powiedziałyśmy, natomiast on jak najbardziej jest tutaj sprzymierzeńcem budowania odporności psychicznej i zdolności adaptacji. Kolejnym elementem powiedziałabym, że są relacje społeczne, dlatego że też
1: Niedoceniane,
0: absolutnie, tak. Silne więzi społeczne działają bardzo ochronnie, zarówno psychologicznie, jak i biologicznie, obniżając poziom przewlekłego stresu i też wpływając na obniżenie markerów stanu zapalnego. I to w metaanalizach w ogóle jakość relacji społecznych jest jednym z najsilniejszych predyktorów długości życia i to jest bardzo ciekawe. Co więcej, powiedziałabym tutaj znowu o tym budowaniu swojej sprawczości i wprowadzaniu małych kroków, które są obudowane w ten nasz realistyczny cel w kontekście budowania dobrostanu fizycznego i psychicznego. Dlatego, że odnosząc się do sprawczości, z perspektywy psychologii zdrowia, kluczowe jest też przekonanie, że mamy wpływ na swoje działania i poczucie sprawczości będzie wzmagało naszą motywację wewnętrzną, więc łatwiej będzie nam utrzymać zdrowe nawyki i to będzie sprzyjało znowu utrzymaniu dobrostanu na dłużej. Także myślę, że cały system naczyń połączonych, tak jak pani wspomniała, jest tutaj bardzo, bardzo istotny, żebyśmy mogli zadbać o długowieczność w rozumieniu jak najlepszego funkcjonowania.
1: Czyli ten health span, nie tylko lifespan, a takie praktyczne wskazówki dla naszych słuchaczy. Jeżeli jemy, to najpierw się skupmy na tym, czy nie jesteśmy zestresowani, tak? Czyli zasada stop. Zatrzymanie, oddech, obserwacja i dopiero decyzja. Rozumiem, że również pora zadbać o regularny sen, jedzenie wolniej, bez tych dodatkowych rozpraszacza, więc nie gapiąc się w ekran telefonu, ani w telewizor. Zadbanie o ten regularny sen, o którym już mówiłyśmy. A chyba też jest jakaś spora rola przerw regeneracyjnych w ciągu dnia, też niedocenianych.
0: Tak, jak najbardziej. Nawet 10 minut w ciągu dnia potrafi zrobić ogromną powiem wprost, robotę. Dlatego, że mówimy teraz o zasobach psychoenergetycznych, czyli

0: tych naszych wewnętrznych akumulatorach. Jeśli one nie są naładowane, to nie mamy my skąd czerpać energii do utrzymania chociażby nowych nawyków, a już nie mówiąc o wprowadzaniu jakichkolwiek jeszcze nowszych. Więc wprowadzenie 10 minut, na początek tylko 10 minut w ciągu dnia, a potem 10, kolejnych 10 i kolejnych 10 na przyjemności. Ja to lubię nazywać takimi bezkalorycznymi przyjemnościami, czyli czynności, które pozwalają nam odpocząć, pozwalają się zatrzymać. To może być rozmowa z kimś bliskim, to może być napicie się herbaty w ulubionym fotelu, to może być wyglądanie przez okno i obserwowanie jednego punktu. Najprostsze czynności, które naprawdę są w stanie zregenerować nasze zasoby psychoenergetyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie dalej móc budować trwałe nawyki, świadomie wybierać.
1: No to proszę Państwa, na zakończenie audycji Samozdrowie zachęcam do tego, żeby zrobić sobie teraz taką krótką przerwę regeneracyjną na to, co najbardziej lubimy, co sprawi nam satysfakcję, na rozmowę z bliskimi, a może na herbatę, a może po prostu na popatrzenie sobie przez okno. Pamiętajmy, że przewlekły stres przyspiesza procesy związane ze starzeniem się biologicznym, zwiększa stan zapalny i pogarsza zdrowie metaboliczne, a więc bardzo znacząco wpływa na jakość naszego życia, na której powinno nam jak najbardziej zależeć, bo chcemy żyć i długo, i w dobrym zdrowiu, w świetnym samopoczuciu. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na Ukrainie zginął polski wolontariusz. Jak informuje MSZ, zmarł w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Koalicja rządowa krytykuje prezydenta za ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Lider kibiców Legii Warszawa miał zakaz stadionowy. Kolejne samorządy apelują o oszczędzanie wody. To z powodu upału i suszy. Minęła 20. Radosław Siennicki, zapraszam. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że Polak nie był żołnierzem, tylko zajmował się pomocą miejscowej ludności.
2: Oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
1: Do śmierci wolontariusza doszło kilka dni temu. MSZ nie informowało wcześniej o sprawie, ponieważ jak wyjaśnił Maciej Wewiór, w takich sytuacjach pierwszeństwo do uzyskania informacji ma rodzina zmarłego. Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za ułaskawienie lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza. Karol Nawrocki darował mu karę w postaci 2-letniego zakazu stadionowego. Sąd

0: to rzekł ją po tym, jak podczas jednego z meczów wszedł na płot, by prowadzić doping. Komentarze polityków zebrała Dagmara Kędzior.
1: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
1: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: W związku z panującym upałem i suszą samorządy apelują do mieszkańców, by oszczędzali wodę. Gminy proszą, by podlewać ogródki czy napełniać baseny w nocy, gdy pobór wody jest mniejszy. Więcej na ten temat Kacper Rafalski z Radia Łódź.
4: Aktualne temperatury powodują, że zużywamy więcej wody do podlewania ogródków, napełniania basenu czy umycia samochodu. Sieci wodociągowe w wielu miastach są obciążone, a to może powodować problemy w dostawie wody do mieszkań.
5: Zastosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje, i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie.
4: Tłumaczy Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie. Zachęca też do tego, by szczególnie w godzinach popołudniowych unikać większego zużycia wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z czasów II wojny światowej. Jakub Pacyniak z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że funkcjonariusze zabezpieczyli teren, ale ewakuacja nie była potrzebna.
6: Saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy. Ze względu bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny, mogli te czynności wykonać.
0: Ruch samochodów na Alei Solidarności w Warszawie został przywrócony. Archeolodzy w Gnieźnie dokopali się do fundamentów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Na wzgórzu Lecha przy katedrze trwa poszukiwanie palatium, czyli siedziby pierwszych władców Polski. Odkryty teren ma około 40 metrów kwadratowych i głębokość około metra, mówi archeolog Barbara Wielgus-Wawrzyniak.
7: Są widoczne elementy zaprawy gipsowej z przełomu X-XI wieku, a także warstwy, które znajdują się pod nimi. Myślę, że to jest już fascynujące.
8: Czy to już palacjum?
7: Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Mogą być to kolejna hipoteza, którą obecnie przyjmujemy. Jakaś struktura związana z wałami grodu, czyli tą strefą umocnioną. Jeszcze bardzo dużo przed nami.
0: Badania archeologów potrwają do końca października.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro czeka nas kolejny upalny dzień. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą 36 stopni, na północnym wschodzie 29. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie sporo chmur, niewykluczone opady deszczu i burze z gradem.
10: Sześć minut po godzinie 20.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Zapowiadając magazyn sportowy, pół godziny temu mówiłem, że pewnie już będziemy mówić o zwycięstwie Igi Świątek podczas turnieju WTA 1000. Nie po raz pierwszy zresztą. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, ale tak mówiłem, że już może będzie po meczu. A tu w drugim secie zaczęły się jakieś problemy Igi Świątek.
12: No właściwie od jednej akcji się zaczęły, przy jeszcze prowadzeniu Igi Świątek 3-0. Polka nie wykorzystała takiego długiego rozegrania, bo ta chyba jedna z dłuższych wymian w tym drugim secie, gdzie miała tak naprawdę chyba 4 czy 5 piłek, które spokojnie powinna zakończyć, ale ostatecznie

0: Czeszka wygrała to podanie, no i od tego czasu rzeczywiście zrobiło się interesująco, bo jest 3-4, a pierwszy set, przypomnijmy, 6-0 dla Igi Świątek.
1: Przepiękne, naprawdę. Można by zapytać o całą tę sytuację psycholog, no ale po co? To jeszcze tylko dopytam, w Tour de Pologne jakieś sukcesy Polaków?
0: Za chwilę się o tym dowiemy. Bardzo dobrze jedzie Marceli Bogusławski, który no, stara się na finiszach utrzymać koło tych najlepszych specjalistów od kolarskiego sprintu i za chwilę o tym wszystkim będziemy mówić.
1: Krzysztof Kuzak, zapraszam.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. 20 minut o sporcie przed nami. No i zaczynamy właśnie od wizyty w Szczecinie, gdzie zakończył się drugi etap Tour de Pologne. Kolarzom towarzyszy Andrzej Grabowski, który jest z nami. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Dobry wieczór.
0: Drugie zwycięstwo Milana. Włoch no, dominuje na razie w 83. Tour de Pologne, no, ale to były dwa sprinterskie etapy. Znów błysnął, tak jak już przed chwilą mówiłem, na finiszu Marceli Bogusławski. W ucieczce jechał Radosław Frontczak, więc widać Polaków w tym wyścigu.
2: Oj, zdecydowanie widać Polaków, zresztą trudno by było inaczej, jeśli chodzi o ucieczki, bo też dobrze wiemy, że od lat na tych nieco lżejszych etapach na Tour de Pologne to właśnie nasi kolarze ubarwiają nam te fragmenty przed sprinterskimi końcówkami, bo zazwyczaj dobrze wiemy, że to się kończy sprinterskimi finiszami i właśnie w ostatnich latach dość rzadko zdarzało się, by peleton, mając taką okazję, by powalczyć o coś więcej w sprincie, zwłaszcza, że też dobrze wiemy, że te światowe kolarze zmierza trochę taką w stronę może nie unicestwienia sprinterów, ale jakby ograniczenia ich roli, bo wciąż szukamy jakiegoś uatrakcyjnienia, więc taki sprint efektowny z dużej grupy to jest dla tych kolarzy zawsze duża atrakcja, więc zanim do tego sprintu dojdzie, no to ktoś jeszcze się ściga w międzyczasie. I jednym z takich ludzi na tegorocznym Tour de Pologne jest Radosław Frontczak, zresztą dzisiaj wespół z etatowym uciekinierem Tour de Pologne, Patrykiem Stoszem, uciekali dzielnie w kilkuosobowej grupce. Radosław Frontczak miał taką taktykę, żeby zbierać kolejne punkty na lotnych premiach. Wczoraj przecież sporo nazbierał, ale przegrał dwa razy z Kamilem Małeckim. No i tutaj pojawiła się perspektywa walki dla Radosława Frontczaka o to by tę koszulkę granatową zdobyć, tym bardziej, że Kamil Małecki nie znalazł się w ucieczce, więc aż się prosiło i tak Radosław Frontczak wygrał te wszystkie trzy lotne premie, zdobył tę koszulkę najaktywniejszego i wydaje się bardzo prawdopodobne, że to on tę koszulkę do Wieliczki dowiezie, no chyba, że po drodze pojawią się jakieś nieprzewidziane problemy typu kraksy, typu defekty, typu przekroczenie limitu czasu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie, to Radosław Frontczak tę koszulkę powinien dość spokojnie do Wieliczki dowieść. A w sprincie, w peletonie, znów bardzo ambitna jazda Marcelego Bogusławskiego. Wczoraj troszeczkę zablokowany, troszeczkę chyba jeszcze zaskoczony tym, jak szybko jeżdżą te największe gwiazdy światowego peletonu, bo też dobrze wiemy, że akurat tutaj na Tour de Pologne mamy to szczęście oglądać dwie wybitne sprinterskie postacie, czyli Jonathana Milana i Paula Manie. No i dzisiaj też oczywiście Bogusławski jeszcze nie walczył z nimi, ale już był trochę bliżej tych najlepszych, już tam troszeczkę lepiej odnajdował się w tej końcówce. I rzeczywiście to dziewiąte miejsce w takiej stawce to jest niezły wynik, między innymi dlatego, że chociażby wyprzedził bardzo mocnego belgijskiego sprintera Jordiego Meusa, więc to dziewiąte miejsce to jest naprawdę bardzo, bardzo godny wynik i bardzo ładny występ Marcelego Bogusławskiego, który na co dzień jeździ w trzecioligowej czeskiej drużynie ATT i tutaj pewnie marzy o tym, że może pokaże się jakiemuś dyrektorowi sportowemu i te sprinterskie popisy pozwolą mu na to, żeby wskórać coś więcej, na przykład dostać kontrakt w World Tourze, czyli w tej kolarskiej lidze mistrzów, a jeśli nie, no to chociaż w tej drugiej lidze, czyli na poziomie prokontynentalnym.
0: No tak, w tym roku wygrał przecież wyścig Solidarności i Olimpijczyków, wtedy już się pokazał, no ale teraz rzeczywiście ma o wiele wyżej zawieszoną poprzeczkę, bo jednak te tuzy światowego kolarskiego sprintu no, pokazują jednak klasę, ale też tutaj też jest istotne to, jak zachowują się wspierający go koledzy, no bo czy on ma rzeczywiście takie wsparcie w rozprowadzeniu, raczej chyba sam stara się rozprowadzić, czyli gdzieś usiąść na kole tych mocniejszych, żeby gdzieś tam dowieść się na czoło peletonu.
2: No to prawda, tutaj ten nasz pociąg sprinterski nie jest taki najmocniejszy, choć Co ciekawe, akurat w reprezentacji Polski udało się dać szansę Bogusławskiemu, bo

0: ścigał się ze swoimi dwoma kolegami z drużyny, czyli z Norbertem Banaszkiem i z Tobiaszem Pawlakiem. Na razie te sprinterskie końcówki jeszcze są do dopracowania. Widać, że tutaj koledzy musieliby jeszcze trochę pokombinować, żeby znaleźć jakieś odpowiednie rozwiązanie, ale Bogusławski sam jest na tyle inteligentny w tych końcówkach, że stać go na dużo, choć dobrze też wiemy, że to nie jest taki najmłodszy kolarz. To nie jest jak Paul Manier na przykład, tylko Bogusławski już powoli dobiega 30.
1: Tak, ja.
0: Jeśli miałby kiedyś zdobyć ten kontrakt,
1: to ostatni moment, tak naprawdę.
0: Prawdopodobnie ostatni dzwonek. To przypominam się karierę Marcina Sapy, który właśnie przez efektowne akcje na Tour de Pologne dostał potem kontrakt na kilka lat w słynnej włoskiej drużynie Lampre, która obecnie jest wielką drużyną Emirates. W związku z tym to jest perspektywa. Taki start dla takiego kolarza w reprezentacji Polski to jest zawsze duża szansa i trzymajmy kciuki, żeby jutro na tym ostatnim sprinterskim etapie tegorocznego Tour de Pologne znów pojawiła się jakaś perspektywa, by Bogusławski być może dał sobie po prostu szansę na coś więcej w kolarstwie, bo też wiemy, że akurat jesteśmy na takim etapie przejściowym w tym naszym polskim peletonie, bo z jednej strony wielu naszych mistrzów już karierę zakończyło, tym ostatnim wielkim kolarzem, który pozostał, jest ten największy, czyli Michał Kwiatkowski. Tak, to musimy jeszcze poczekać na tę nową generację, która nadchodzi, a nadchodzi rzeczywiście grupa bardzo ciekawych młodych kolarzy, no ale zanim dotrą do tych gwiazd, no to jeszcze musimy mieć kogoś pomiędzy i tym pomiędzy, między innymi, mógłby być właśnie Marceli Bogusławski.
1: A powiedz, jak sobie kolarze radzą z pogodą, z upałami?
0: No na szczęście nas tutaj te upały troszkę omijają, bo na północy kraju nie jest aż tak gorąco, choć dziś te 27 stopni w Szczecinie wydaje się niepozorne, 27 stopni, ale jednak robiło duże wrażenie, zwłaszcza kiedy mamy otwartą przestrzeń, plac pełen ludzi, do tego dużo rozgrzanych silników, dużo agregatów prądotwórczych też włączonych. To wszystko powoduje, że jednak ta temperatura rośnie i tutaj organizatorzy bardzo się postarali po zakończeniu etapu i zadbali o kibiców i kolarzy, bo dość intensywnie zaczęli uruchamiać zraszacze i wydaje mi się, że to na szczęście trochę i nam, i kibicom pomogło, bo trochę udało się schłodzić tę atmosferę i schłodzić tę temperaturę, ale jeśli mówimy o Szczecinie, to jedna sprawa jest naprawdę warta uwagi. Przyznam, że nie spodziewałem się aż takich tłumów w Szczecinie. Dzisiaj
1: no, 20 lat chyba Szczecin czekał na powrót Tour de Pologne.
0: Jak widziałem Artura Dyszewskiego z Radia Szczecin, to autentycznie duże emocje na twarzy
1: zapytać
0: Artura były wypisane.
1: Właśnie to, czy pojawił się Artur. No, gości często na naszej antenie, więc spodziewałem się, że będzie.
0: Tak. Artur oczywiście pojawił się tutaj na mecie na Wałach Chrobrego i te tłumy ludzi robiły naprawdę duże wrażenie, bo miałem wrażenie, że ci kibice właściwie na Wałach Chrobrego wyskakiwali zewsząd. Byli i pod sceną, i gdzieś wysoko, pewnie 50-100 metrów wyżej, i gdzieś za sceną. Naprawdę, myślę, 8, 10, 15 tysięcy ludzi. Może trochę przesadzam, ale te tłumy naprawdę były aż zaskakujące i budujące, że kolarstwo w Polsce wciąż potrafi wyzwalać tyle pozytywnych wrażeń.
1: Emocji. Jutro z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, tak się zastanawiam, czy będą jakieś żużlowe akcenty, bo to jednak miasta, które kojarzą się przede wszystkim z czarnym sportem.
0: Na razie nic o tym nie słyszeliśmy. Wczoraj, jeśli chodzi o sporty motorowe, to na starcie był Mikołaj Marczyk, nasz świetny kierowca rajdowy. Ale faktycznie krociłoby takiego Bartosza z Marzlika zobaczyć, choć z drugiej strony on teraz bardziej związany z Lublinem niż ze swoimi rodzinnymi stronami. No ale aż się prosi. Rzeczywiście, o ile pamiętam, mam nadzieję, że państwa w tym momencie nie okłamie, chyba start jutrzejszego etapu jest spod Stadionu Stali Gorzów Wielkopolski, więc żużlowy akcent szczęśliwie mamy.
1: No dobrze, to czekamy na trzeci etap. Jak już Andrzej wspominał, prawdopodobnie znów będzie to walka sprinterów. Tym razem w Zielonej Górze do przejechania znów prawie 200 km, więc no, wyczerpujący, a jutro ma być jeszcze większy upał, więc na pewno to będzie wyczerpujący odcinek Tour de Pologne. Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję, pozdrawiamy, dobrej, spokojnej nocy.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: A ze Szczecina udajemy się za ocean. Jan Pachlowski, nasz korespondent w Ameryce Północnej, śledzi tenisowe turnieje w Kanadzie z udziałem Polaków. W Toronto grają panie, a w Montrealu panowie. Hubert Hurkacz i sprawdzamy Iga Świątek też ze zwycięstwem, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jeszcze grała swój mecz drugiej rundy. No a Maja Chwalińska...

0: niedługo rozpocznie, albo już rozpoczęła spotkanie. Dobry wieczór, Janku.
1: Kłaniam się nisko, ja tylko dodam, bo tak mówiliście o Szczecinie, to jestem chłopak ze Szczecina i byłem przekonany, że te tłumy będą na wyścigu Tour de Pologne, bo sport naprawdę w Szczecinie bardzo duże emocje takie powoduje wśród widzów i naprawdę czy na siatkarzach, czy na piłkarzach pogoni, czy właśnie na takich rzadkich imprezach, które są w Szczecinie, jak duże wyścigi kolarskie, bo mniejsze się odbywają, to rzeczywiście są tłumy.
0: Ale był też turniej tenisowy, no ale my mówimy o tych turniejach, w których grają ci najlepsi, a tak jak już wspomnieliśmy, teraz są w Kanadzie.
1: Tak, teraz są w Kanadzie. To szybko taki telegraficzny skrót, bo w kolejnej trzeciej rundzie mamy Igę Świątek. Czekamy na rozpoczęcie. Lada chwila ma się rozpocząć mecz Mai Chwalińskiej z Australijką Gibson i jesteśmy już po zwycięstwie w Montrealu Huberta Hurkacza. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy. Ten pierwszy set wydawało się, że będzie takim prognostykiem tego, co będzie się działo w drugiej partii, bo Iga wygrała 6-0. To była po prostu demolka czeszki Bejlek. Natomiast coś, co zdarzyło się w secie drugim, trudno to nawet wytłumaczyć, bo był stan 3-3 i tutaj 4-3. Kto kogo przełamie, to było ważne. I dopiero te starcie zostało wygrane na szczęście przez naszą zawodniczkę. Uwaga, po 13 równowagach. Jeszcze raz podkreślam, 13 równowag. Myślę, że to zdecydowało potem kolejne partie wygrane przez naszą zawodniczkę 6-3. Ona jest w kolejnej rundzie. Hubert Hurkacz tutaj wrócił, przypomnę, on miesiąc miał absencji, a to ze względu na kontuzję brzucha. On jeszcze ją odniósł podczas Wimbledonu i wygrał tutaj w 3 setach z Amerykaninem Marcosem Gironem. To nie było łatwe spotkanie dla Polaka. Mecz trwał 1 godzinę i 53 minuty i warto tutaj podkreślić, że w czwartej rundzie Polak zmierzy się z rozstawionym z numerem 25 Alejandro Tabilo i dotychczas obaj zawodnicy nie grali. Natomiast Maja Chwalińska zmierzy się z Australijką Gibson. To spotkanie lada chwila w Toronto powinno się rozpocząć.
0: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję.
0: Polscy wioślarze wrócili wczoraj z Mistrzostw Europy, które odbyły się w Vareze we Włoszech. Srebrny medal zdobyła czwórka podwójna. Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Konrad Domański. No i na wicemistrzów Europy czekała powitalna delegacja.
2: Na lotnisku Okęcie takie międzypokoleniowe spotkanie wioślarzy, bo tak, wracają nasi seniorzy z Mistrzostw Europy. Srebrny medal czwórki podwójnej, a więc tej konkurencji, tej osady, którą na pewno kocha pierwszą miłością Michał Jeliński, który stoi obok mnie, mistrz olimpijski z Pekinu, który wyrusza na Mistrzostwa Świata juniorów ze swoimi podopiecznymi. Jakie wrażenia i w ogóle jak ocena występu? Zacznijmy od seniorów, a później porozmawiamy o przewidywaniach tych młodszych.
3: Tak, no czwórka podwójna, jak pan wspomniał, moja miłość przez zasiedzenie, bo to 8 lat w jednej łódce, ale bardzo fantastyczna historia dla nas, dla polskiego wioślarstwa. No, wicemistrzowie Europy, dodajmy też dziewczyny na czwórce podwójnej, bardzo dobry występ, bo były piąte w finale. To też jest fajny moment. No te krótkie wiosła mamy bardzo mocne i tu z tego się należy cieszyć. Dodatkowo jest też osada, która nie startowała, dwójka podwójna dziewczyn, świeżo pieczone wicemistrzynie świata młodzieżowe sprzed tygodnia z Duisburga. Także no liczymy, że w Amsterdamie to będzie dobry występ, aczkolwiek nie wiadomo, że Mistrzostwa Europy tutaj brakowało tych wszystkich zamorskich potęg. Nie wszyscy też byli w najwyższej formie, w najwyższych składach, bo ani Holendrzy, ani Brytyjczycy na pewno nie byli w tych optymalnych swoich zestawieniach. Co do seniorów, to myślę, że jeszcze przed nimi tutaj no, 3 tygodnie ciężkiej pracy. My tutaj mówię w imieniu trenera kadry juniorów, Artura Jankowiaka i całej reprezentacji, na pewno jedziemy też powalczyć o medale Mistrzostw Świata Juniorów do Bułgarii, bo przypomnę, że nasze dziewczyny z zeszłego roku będą broniły tytułu Mistrzyni Świata. Mamy też bardzo mocną osadę, no wiadomo, no na Mistrzostwa Świata słabych osad nie wystawiamy. No niektórzy pewnie będą się starali walczyć o medal, niektórzy będą się tutaj gdzieś pewnie starać walczyć o finał. No ale wiadomo, no w finale płynąc to już można liczyć, no trzeba się starać, żeby w tej trójce pierwsze być. Tam już nie ma słabych, doświadczenia powiem, że

0: Medale zdobywa bardzo wiele krajów, no to jest tam ponad 60 federacji startuje, łącznie z tymi zamorskimi. Bardzo mocne zawsze te osady z Rumunii, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. Także tutaj w tym gronie na pewno będziemy mieli się z kim ścigać. No i też liczymy tutaj na naszych zawodników, nasze zawodniczki. Myślę, że też będziemy wysoko w tej klasyfikacji.
1: To jeszcze wracając do tego występu seniorów, no i szczególnie właśnie tych krótkich męskich wioseł, bo ten sezon nie zaczął się dobrze. Pamiętamy, rok temu złoto Mateusza Biskupa i Mirosława Ziętarskiego w dwójce podwójnej, to złoto mistrzostw świata i złoto mistrzostw Europy. Czwórka podwójna w innym składzie niż teraz startowała. Także dwa brązowe medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata. No i w tym sezonie trzeba było troszeczkę roszad zastosować, żeby poukładać tak, żeby któraś z tych osad mogła walczyć o medale.
0: No tak, to oczywiście to zawsze jest przy takiej w sumie mocnej grupie, bo też sześciu zawodników to zawsze są jakieś kompromisy, ale na pewno ten sezon jakby nie rozpoczął się dobrze, no trochę tutaj problemów zdrowotnych naszych najmocniejszych zawodników, nie byli w dobrej dyspozycji, dodatkowo też czwórka nie płynęła najszybciej. Później w Lucernie kolejna zmiana, ja myślę, że też w jakimś momencie się wkrada taka nerwowość, no bo trzeba nagle szukać tej jazdy, tego dobrego rytmu, dobrego płynięcia, a tych zawodów już ubywa później do sprawdzianów i właściwie zostały tylko mistrzostwa Europy. No ale tu już mieliśmy sygnały od trenera Wojciechowskiego i sztabu trenerskiego od Roberta Sycza, że ta czwórka już pływa tak jak powinna, no i to już było widać na mistrzostwach Europy, że oni jakby wrócili do swojego stylu i myślę, że ten skład jest w tej chwili najszybszy, no ale tutaj jakby trenerzy nie zamykają składu do dwójki podwójnej, bo też jest bardzo mocny Michał Rajnda, który też wrócił z mistrzostw świata młodzieżowych z trzecim kolejnym medalem z rzędu. Tak pięknie zamknął kategorię młodzieżową, także myślę, że też jeszcze będzie chciał tutaj walczyć i trenerzy mu to umożliwią, żeby walczył o skład najszybszej dwójki. Także myślę, że tutaj można być spokojnym o przygotowania i został ten miesiąc na doszlifowanie formy. Po to, żeby no, ta forma właśnie była optymalna właśnie na mistrzostwach świata, bo no, jakby jestem pewien tutaj trenera Wojciechowskiego i tego doświadczenia, które on ma wieloletniego, że tutaj nie siłowali się tak na siłę, żeby ta forma przyszła zbyt szybko, bo wiadomo, że to jest ryzyko. No, nie da się mieć dwóch szczytów formy w tak krótkim okresie, także na pewno do Amsterdamu tak myślę, że ta łódka jeszcze przyspieszy.
1: Najważniejsze jest to, że właśnie jest kim rotować, bo to, że jest kilku zawodników właśnie w seniorskim wieku, ale też istotne jest to, żeby poczuli też oddech na plecach tych młodszych, którzy chcą wskoczyć do kadry seniorskiej.
0: No tak, no to jest jakby naturalny proces budowania osad, tworzenia osad, tej konkurencji, żeby w kategorii seniorskiej było co najmniej jeden zawodnik więcej niż jest mi w zasadzie. Tak samo bardzo dobra współpraca tutaj z grupą młodzieżową od wielu lat. Młodzieżowcy, czwórka młodzieżowa, czwórka podwójna panów tutaj od dwóch lat startuje w Pucharach Świata na początku sezonu, także ocierają się o te najważniejsze regaty i później już wiedzą, jak mają startować i o co walczyć na mistrzostwach świata młodzieżowej swojej kategorii wiekowej. No, jakby idealny system jest wtedy, kiedy jest ten przepływ właśnie między kategoriami tutaj obecnymi juniorami, którzy mam nadzieję, że już na jesieni będą walczyli o swoje miejsca w kategorii młodzieżowej w polskiej reprezentacji, a z kolei ci najlepsi młodzieżowcy przechodzą płynnie i walczą o miejsca w kadrze seniorskiej. No tak to powinno wyglądać. Myślę, że ten sztab tak funkcjonuje, tak działa, taki jest jakby też pomysł Polskiego Związku, żeby tak to wyglądało, żeby ani jednego talentu nie stracić, ale jak wiadomo, no, w sporcie ta konkurencja być musi i tutaj nie ma miejsc w osadzie za zasiedzenie, za stare sukcesy, tylko właśnie wywalczone na wodzie i później wtedy można się spodziewać najwyższych miejsc na mistrzostwach świata.
1: No i tego my też się spodziewamy po naszych wioślarzach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego na zawodach.
0: Dziękuję bardzo.
2: Lepsi od polskiej czwórki podwójnej we Włoszech okazali się tylko Niemcy. O decydujących metrach finału mówi Dominik Czaja.
3: Oni w tym roku bardzo dobrze pływają. Na każdym Pucharze Świata zdobywali medal. Ale wszystkie wyścigi do tej pory rozgrywali tak, że raczej jechali z tyłu w stawce i dopiero ostatnie 700 metrów się przesuwali do przodu, więc jakby jak zobaczyłem za tysiącem, że są obok nas, no to byłem po prostu zdziwiony, a uważałem, że dobrze płyniemy.
1: Teraz wracacie do Wałcza, jeszcze troszeczkę takich, no pewnie już nie tak mocnych przygotowań, bo to nie można się spalić przed mistrzostwami świata, bo to za chwilę.
3: Tak, no to za chwilę. Forma myślę, że jeszcze jest do tak zwanego dokręcenia, więc będzie więcej treningów.

0: treningów krótkich, szybkościowych i tak jak mówisz, zaczynamy w sobotę w Wałczu, jesteśmy do samych mistrzostw świata.
1: Pewnie troszeczkę inna rywalizacja, dlatego że tak jak tutaj też nie wszyscy przyjechali w tych najmocniejszych składach, tak już w Amsterdamie no, pojawią się ci najlepsi po prostu na świecie.
0: Tak, to prawda, zabrakło tutaj Brytyjczyków.

0: Wyścigu każdy dał z siebie po prostu ile miał. Jeśli chodzi o mnie i o moje samopoczucie, to najbardziej mi doskwierało chyba to ciepło i te słońce. Bardzo długo dochodziłem do siebie i zmęczenie połączone z tą wysoką temperaturą, ale dobrze się to dla nas skończyło. Jesteśmy zadowoleni po tym, jak ciężki był dla nas początek sezonu, tak więc optymistycznie patrzymy w przyszłość.
1: Mirosław Ziętarski, mieliście trudny początek tego sezonu, jeszcze roszady w składach dwójki i czwórki podwójnej. Na razie jest dobrze, no bo jest srebro. Obroniliście się tym wynikiem.
2: Dokładnie. Obroniliśmy się, jesteśmy zadowoleni z tego startu. Drugie miejsce. Wiemy, że jeszcze mamy trochę zapasu. No w tym składzie teraz opłynęliśmy, to zaledwie półtorej tygodnia trenowaliśmy, więc zawsze jeszcze można coś technicznie doszlifować.
1: Konrad Domański, dobrze wprowadziłeś się do tej osady, no bo tak naprawdę ona odnosi już od kilku sezonów sukcesy.
3: Tutaj wymieniłem Fabiana na szlaku i no, w zasadzie od pierwszych treningów dobrze nam się pływało. Pierwsze treningi już w Wałczu wskazywały, że wszystko będzie ok na tych mistrzostwach Europy i że będziemy walczyć o najwyższe lokaty. Także liczymy, że na mistrzostwach świata będzie jeszcze lepiej.
1: Było trochę roszad w składzie w trakcie sezonu, bo te obsady dwójki podwójnej i czwórki podwójnej zmieniały się, a przypomnijmy, przecież to są osady, które w zeszłym sezonie zdobywały złote, to dwójka, i brązowe medale, to czwórka. I imprez właśnie mistrzowskich, bo zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i na Mistrzostwach Europy. Teraz już powoli dochodzicie do tego optymalnego momentu w tym sezonie?
3: No w tym sezonie już więcej roszad raczej nie będzie, przynajmniej w naszym składzie. No, także myślę, że to już zostanie do Mistrzostw Świata.
1: Teraz praca w Wałczu nad przygotowaniem formy na drugą imprezę. Trochę niefortunnie, prawda, że Mistrzostwa Europy tuż przed Mistrzostwami Świata zwykle były na wiosnę, no a w tym roku jednak zaproponowano Wam dwa starty letnie.
3: Tak, no teraz jest bardzo krótka przerwa, także to też jest trudne z treningowego punktu widzenia, bo nie da się z dwóch takich pików zrobić formy. Także te regaty też bez aż takiej formy, myślę, pojechaliśmy, więc na Mistrzostwach Świata jeszcze lepiej powinno być.
4: Mistrzostwa Świata rozpoczną się 24 sierpnia w Amsterdamie, a ja przypomnę, że Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, to turniej w Toronto, natomiast Hubert Hurkacz w Montrealu wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Nowe przepisy mają usprawnić działanie systemu sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt ustawy o mediatorach sądowych. Przepisy określają warunki, jakie muszą spełnić mediatorzy i instytucje zajmujące się mediacją oraz zasady działania rejestru, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: W dużym skrócie to jest projekt, który wprowadza jednolite zasady wykonywania zawodu mediatora sądowego. Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. No to jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanych sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
6: Projekt zakłada też wprowadzenie cyfrowego krajowego rejestru mediatorów. Zapis o darmowej kranówce dla klientów restauracji zniknął z projektu ustawy o opakowaniach i odpadach. Zdecydowało o tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dla szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczeńskiej-Nałęcz to niezrozumiałe działanie.
8: To nie jest jakiś wielki wysiłek. Było takie zobowiązanie ze strony rządu. To się znalazło w ustawie i potem nagle z tej ustawy zniknęło. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Jeżeli to nie wróci na etapie rządowym, to my zgłosimy taką poprawkę w Sejmie.
6: Będzie to poprawka poselska, dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nowe regulacje miały obowiązywać od 12 sierpnia. Tak się jednak nie stanie. Tymczasem miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich sieci wodociągowych potrafi być nawet dwa razy większy niż zwykle. Tak jest na przykład w Żgowie Włódzkiem. Miasto przypomina, że może to powodować problemy z ciśnieniem wody z kranu. Mówi Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
9: Zdarza się, że mieszkańcy dzwonią z sygnałami, że chyba się coś dzieje, jest jakaś awaria, bo ciśnienie wody jest niskie. No przeważnie jest to właśnie w godzinach wieczornych, tak od 18 do 20.
10: No są różni ludzie, są różni na pewno, ale są też i którzy oszczędzają. No ja też jestem oszczędny w wodzie. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja oszczędzam.
6: Dodajmy, że alert IMGW związany z suszą hydrologiczną obowiązuje w prawie całym kraju.

0: Centralne Biuro Śledcze Policji szuka chętnych do pracy. Wolnych jest około 240 etatów. Poszukiwani są funkcjonariusze lub funkcjonariuszki na różne stanowiska do służby w Warszawie i innych miastach. Mówi komisarz Paweł Żukiewicz z TBŚP.
1: Obecnie prowadzimy nabór m.in. do zarządu w Warszawie, Wydziału Operacji Pościgowych, czyli tzw. łowców cieni, ale także do Wydziału Bojowego Zarządu III CBŚP. To służba dla osób, które nie boją się wyzwań, potrafią działać pod presją i są gotowe nieustannie doskonalić swoje umiejętności.
0: Wymogiem jest m.in. 5-letnia służba w policji lub innych formacjach mundurowych. W całej policji służy rekordowa liczba blisko 104 tysięcy funkcjonariuszy.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: 33 minuty po godzinie 20.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Już za chwilę, proszę Państwa, świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski razem ze mną w studiu. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Michała zapytałem, czy będzie o Iranie, i usłyszałem absolutnie nie.
8: No, chociaż też się dużo dzieje w tej części świata, to prawda.
6: To prawda, ale już Donald Trump 66 razy zapowiadał, że to już ostateczne porozumienie i zaraz już będzie po wszystkim. No dobrze, póki co cały czas 7,50 za 9,5 płacimy na stacjach benzynowych. Zostawmy na razie Iran i Donalda Trumpa. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Hiszpanii, co dzieje się w Ceucie. Straszono nas paktem migracyjnym, że pakt migracyjny umożliwi wpuszczanie migrantów, niekontrolowany napływ i tak dalej. No ale przecież pakt migracyjny już funkcjonuje, a to, co działo się i dzieje się cały czas w Ceucie, pokazuje, że wcale tak nie jest, jeżeli chodzi o ten pakt migracyjny.
8: No i właśnie dzisiaj też to pokazało spotkanie, no właściwie wideokonferencja raczej, bo mamy wakacyjny czas ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych, bo chociaż było bardzo gorąco między krajami, to na samym spotkaniu nagle wszyscy byli dla siebie bardzo mili i takie jednolite właściwie stanowisko prezentowali, no bo Hiszpania bardzo szybko ten kryzys zakończyła i zdecydowana większość tych migrantów została do Maroko odesłana, więc w jakimś sensie kryzys się zakończył, ale politycznie to na pewno nie, więc jest o czym porozmawiać na poziomie europejskim.
6: Włoch się uśmiechała?
8: No, na pewno jej minister się uśmiechał, bo był bardzo miły do ministra hiszpańskiego i to wiemy na pewno.
6: To o tym już więcej, już teraz. Świat w powiększeniu. Zapraszamy.
7: Świat w powiększeniu.
8: A moim i Państwa gościem jest profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dobry wieczór, panie profesorze.
9: Dobry wieczór, kłaniam się.
8: Jesteśmy już po wideokonferencji, nadzwyczajnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej. No i mamy, jak to już zresztą część mediów zdążyła okrzyknąć, zakopany topór wojenny między Hiszpanią a tymi krajami europejskimi, które Hiszpanie krytykowały po tym, co działo się w ubiegłym tygodniu w Ceucie. I oczywiście tutaj Unia Europejska jako czynnik się pojawiła, taki stabilizujący te relacje, czyli no, kryzysu w strefie Schengen mieć nie będziemy, ale czy ta sytuacja i to, co do czego doszło, to jest wyzwanie jednak dla tego unijnego systemu Schengen, no bo sporo krajów się ostro pod adresem Hiszpanii wypowiedziało i to niekoniecznie nawet tych, które są Hiszpanii blisko, no bo Dania, Finlandia, Czechy czy Słowacja są dużo dalej od Hiszpanii niż Włochy na przykład.
9: No, wydaje mi się, że tutaj raczej mieliśmy do czynienia nie z konfliktem między państwami unijnymi, jak ewentualnie między poglądami politycznymi. I teraz, gdy spojrzymy się na mapę państw z perspektywy tej, gdzie rządzi taka partia czy koalicja, która weszła na, czy zdobyła władzę na gruncie, no właśnie, antyimigracyjnym, często takim prawicowym, populistycznym, no tak to akurat się składa, jeżeli chodzi o państwa takie jak Włochy, jak Czechy, de facto też mocno prawicowe poglądy no, dominują w niektórych państwach skandynawskich, Dania na przykład, no to tutaj w zasadzie pewna zbieżność

0: jest i ja nie mam wrażenia, że chodzi o to, żeby chciały skłócać się z Hiszpanią, bo sądzę, że do wielu rozmów w różnych sprawach ta Hiszpania będzie im potrzebna, ale żeby móc dla użytek i wewnętrznej, i utrwalenia swojego wizerunku w elektoracie, takiego antyimigracyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do tej nielegalnej imigracji, to budzi emocje, bardzo też często budzi lęk, jakże silny w tym elektoracie, które te partie reprezentują. Mało tego, dla Meloni to pewien moim zdaniem taki prezent przed wyborami, które we Włoszech się zbliżają, a pamiętajmy, że notowania Meloni i w ogóle taka rywalizacja wewnątrz partii Fratelli Italiani, czyli braci włoskich, ale też rywalizacja z Salvinim, też właśnie na ten radykalizm, jest bardzo silny i możliwość wyjścia na pierwszy front, front widoczny nie tylko na poziomie krajowym, ale europejskim, na ten front antyimigrancki, jest pewną korzyścią. I też chyba z tego powodu partia, która dzisiaj jest w opozycji, PiS, a kiedyś właśnie na gruncie haseł antyimigranckim w 2015 roku doszła do władzy i już próbuje i sądzę będzie próbowało dyskontować taką sytuację, a obrazki, jakie widzieliśmy, no nie były napawające spokojem. Myślę o tym, jak ta duża liczba, można powiedzieć o inwazji, bo procentowo to te osoby, które 60-70 tysięcy przedostały się... No,
1: prawie tyle, co mieszka w Ceucie na stałe, niewiele mniej tak naprawdę.
0: Więc to na pewno w sposób uzasadniony u wielu ludzi budzi obawy. I fakt, że jak przyjrzymy się faktom, że to nie wpływa na strefę Schengen i tak dalej, bardziej na wyobraźnię, ale sądzę, że bardzo często w kwestii wyborów politycznych to gra na emocjach, na wyobraźni, na lękach, to jest to, co warto dyskontować, po prostu tak jest.
1: Minister włoski, minister spraw wewnętrznych Matteo Piandetosi, i wiemy to od niego samego, bo on opublikował sam swoje oświadczenie, mimo że wcześniej bardzo ostro włoscy politycy i premier Meloni i szef dyplomacji Antonio Tajani Hiszpanię krytykowali, to teraz minister Piandetosi miał wyrazić na spotkaniu ministrów, i podkreślam, wiemy to od niego samego, na wideo spotkaniu ministrów szczerą i głęboką solidarność z Hiszpanią i jeszcze pochwalił Hiszpanów, że bardzo zdecydowanie zareagowali na ten kryzys migracyjny w Ceucie, czyli no rzeczywiście do własnego elektoratu inaczej, na poziom europejski inaczej.
0: No bo na poziomie europejskim świadomi są ci politycy, zwłaszcza ci, którzy rządzą, że potrzebne jest osiąganie porozumień, że potrzebne są wspólne inicjatywy, wspólne głosowania na różnych poziomach, czy w ramach Komisji Europejskiej, czy w różnych grupach Parlamentu Europejskiego. Także dobrze, że świadomi są tego interesu i potrzeby tego poziomu współpracy w Unii Europejskiej, no a interesy lokalne, interesy związane z utrzymaniem się czy zdobyciem władzy, one bardzo często i dyktują to, co politycy mówią, muszą mówić ewentualnie do pewnych założeń swojej strategii wizerunku politycznego, do komunikacji z elektoratem. To sprzężenie jest, ale sądzę, że warto zwrócić uwagę, że tego typu kryzysy, one wpływają, czy są dyskontowane nie tylko przez te partie, mówiłem, te prawicowe czy skrajne prawicowe, które chcą to dyskontować, ale w ogóle też zmieniają środek ciężkości dyskursu z partii centrowych ku prawicowym. I w odniesieniu do przełożenia na polską politykę bardzo często ostatnimi laty obserwujemy, jak Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, ten kurs, że tak powiem, ku takiej prawicowemu dyskursowi antymigranckiemu też przyjmuje, co ja bym tłumaczył właśnie próbą zabezpieczenia się przed utratą elektoratu. I no i tak dryfujemy i siłą rzeczy Unia Europejska, czy poziom Unii Europejskiej, tam gdzie się te polityki harmonizuje, będzie się dostosowywała do tego całego tak szeroko rozumianego dyskursu i będzie prowadzić działania zmierzające do zapewnienia tego, żeby poszczególne

0: Poszczególne państwa, te graniczne, czy te strefy przygranicznej, miały i środki finansowe, i miały, czy były też przymuszane do pewnych działań, ale otrzymywały właśnie te finansowe wsparcie do wdrażania tej polityki, która kiedyś była bardzo kontrowersyjna, a dzisiaj wydaje się, staje się normalną częścią polityki, jak dyskusje i pogłębianie współpracy z państwami trzecimi. To bardzo ważne, bo tutaj też jest ten element tych pushbacków, na ile tutaj, czy normalizować, nie
1: No, o to jest duży
0: normalizować,
1: spór w
0: czy.
1: Unii Europejskiej właśnie, o to jak reagować, czy te pushbacki, czyli takie, no mówiąc wprost, odpychanie jeszcze na granicy tych migrantów, zanim ją przekroczą, czy to powinno być stosowane, czy nie. No, oficjalnie Unia Europejska się na te pushbacki nie zgadza, ale nierzadko przemykała na to oczy, jak robiły to kraje członkowskie. Grecja, także Polska.
0: Tak, no i to, jak budujemy mury, to one są różnego rodzaju. My na naszej wschodniej granicy, no to zrobiliśmy już określony, trudny do przejścia płot. Oczywiście to wszystko jest w jakiś sposób, da się technologią też obejść, ale na chwilę obecną można powiedzieć, że mamy w miarę szczelną albo i szczelną granicę wschodnią, która jest też granicą Unii Europejskiej, ale na morzu no widzimy, że Hiszpania szybko jakąś tam barierę wodną zrobiła, myślę też nietrudną do przejścia, ale póki co jest to jakieś tam rozwiązanie. Jakby takich szereg działań będzie niezbędnych, także tych, które się mówi, mają być wypracowane z tymi państwami, które mogą tego chcieć, a Maroko może się zgodzić na wypracowanie pewnych rozwiązań, które będzie realizowało już na swoim terenie, czyli tam, gdzie ma jurysdykcję, czyli że czy to za pieniądze dodatkowe unijne, tak jak to Turcja na przykład dzięki Unii Europejskiej, a w sumie za sprawą wtedy Angeli Merkel otrzymała. No, tego typu kryzysy, nawet jeżeli Maroko nie jest tutaj niewinne, bo raczej jakoś też się mogło do tego przyłożyć, to siłą rzeczy, patrząc na pragmatykę i chcąc zabezpieczyć się, musimy się z tym Marokiem i innymi państwami dogadywać. No, trudno się dogadać z Łukaszenką, ale pewien sposób chyba konsensusu też tutaj osiągnęliśmy. I na pewno to nie jest wystarczające. No, ta kwestia powrotów, czyli tych ośrodków pozaunijnymi, gdzie ci nielegalni migranci mają być lokowani do czasu rozpatrywania azylu. Kwestia tego, jak ograniczyć prawo do azylu, bo to też już się podnosi. Czyli widzimy, że te kwestie, które wcześniej uchodziły jeszcze przed 2015 roku powszechnie za kontrowersyjne, dzisiaj stają się przedmiotem dyskusji, regulacji
1: No,
0: i wdrażania. I
1: włoski
0: sądzę, że
1: minister
0: jeszcze będzie to głębiej szło.
1: miał proponować już wspomniany Matteo Piandetozzi, żeby skorzystać z włoskich doświadczeń. Włochy mają taką umowę na przykład z Albanią, czyli niekoniecznie odsyłanie do tych krajów, z których pochodzą czy przybyli ci migranci, bo to czasem jest niemożliwe, bo te kraje nie chcą ich po prostu przyjąć i to się bardzo często dzieje. Natomiast Włochy podpisały umowę z Albanią, czyli z krajem, który na swoim terytorium w ośrodkach recepcyjnych, imigracyjnych te osoby przyjmuje i tam one czekają na przyznanie im tego azylu lub nie przyznanie im tego azylu, czyli nie w tym kraju docelowym są, tylko w kraju, który jest gdzieś niedaleko, ale nie jest koniecznie krajem ich pochodzenia. No, też różnie się Włochom udawała ta współpraca z Albanią, no, ale to jest jakiś jeszcze inny pomysł niż te, które... To jest taki ten model australijski, prawda? Że Australia też czasem tych migrantów, którzy docierali do Australii gdzieś w krajach trzecich, trzymała do rozpatrzenia wniosków. Też Wielka Brytania z Ruandą taką na przykład umowę ma podpisaną.
0: Tak, dokładnie. Więc to są takie rozwiązania, które one oczywiście nawet tak samo w Wielkiej Brytanii i we Włoszech też to jest kwestia interpretacji konstytucji. Tutaj oczywiście te sprawy wcale takie do końca chyba
1: Oj, sporów jest dużo.
0: wolne od obciążeń prawnych nie są, ale sądzę, że to będzie kierunek, który będzie tylko postępował i w końcu też prawdopodobnie albo poziom Unii Europejskiej nie przymknie oczy i pozwoli poszczególnym państwom regulować to, albo zostanie wypracowana jakaś formuła. Chyba byłoby to dobrze, gdyby pewne rozwiązania wprowadzić, ale nie sądzę, żeby w najbliższym czasie w ogóle doszło do tego, żeby zaniechano tego typu rozwiązania. Oczywiście teraz, jak patrzymy na spektrum głosów politycznych, no to

0: te takie bardziej otwarte podejście ku emigrantom, to jest dyskurs, który mówi o tym, że trzeba nie tylko zabraniać wjeżdżania, ale trzeba pomagać już w samych tych państwach, które są źródłem imigracji. No, to nie jest wcale takie proste, bo to wiemy, że to różne systemy polityczne, że to często są też kraje o różnym poziomie destabilizacji. Inwestycje w takich krajach, kto ma je realizować, kto ma ryzyko tych inwestycji ponosić, bo to są i finansowe, i szereg innych. A Europa po prostu jest na tle świata i bogata, i w miarę bezpieczna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, więc to naprawdę jest bardzo silny magnes i nie łudźmy się, że samo z siebie to zniknie, bo raczej i to bogactwo będzie, ale też potrzeba wykształconych migrantów, czy chcących się kształcić o wysokim potencjale jest bardzo duża w Europie, a będzie się tylko zwiększać w związku z tym, że mamy społeczeństwa starzejące się w Europie, że liczba ludności w różnych państwach spada. No i jeszcze bym zwrócił uwagę na taki czynnik, który może determinować zwiększoną falę migracji, jak niepokoje wywoływane czy kataklizmami naturalnymi, czy wojnami, no bo naprawdę nie wiemy, jak się skończy wojna w Ukrainie, a scenariusze mogą być nawet takie, które będą powodować kolejne duże fale migracji, z którymi możemy sobie nie poradzić. No i ja zwracam uwagę na to, że w Iranie, gdyby tak naprawdę Donald Trump zrealizował te swoje katastrofalne wizje, on używa tych sformułowań, żeby straszyć oczywiście reżim irański, ale to jest państwo kilkudziesięciomilionowe i gdyby tak zechciał bardzo mocno niszczyć stolicę tego państwa, Teheran, no to możemy liczyć na kolejne kilka milionów uchodźców, którzy prawdopodobnie nie będą uciekać do Rosji czy na wschód, ale raczej w kierunku Europy. Więc Europa jako strefa relatywnie bogata i postrzegana jako bezpieczną jest na pewno magnesem dla migrantów i wracając do tego, od czego ten temat na pewno będzie stanowił bardzo cenną pożywkę przy kolejnych kampaniach wyborczych w różnych państwach unijnych.
1: To, o czym pan mówił, że też te pewne argumenty, czy pewne patrzenie na kwestie migracyjne, że to się też przesuwa z tej prawej strony sceny politycznej ku jej centrum, czy nawet ku lewicy, no bo wśród tych krajów, które krytykowały Hiszpanię, no był jeden kraj rządzony obecnie przez lewicę, czyli to Dania. No nie tak ostro, jak to robiły Włochy na przykład, czy też może, no nie jest to prawica w Czechach i na Słowacji, ale te akurat ugrupowania tam są mocno antyimigracyjne, ale w Danii no, rządzą socjaldemokraci, tylko że akurat no, tam ci socjaldemokraci też już tę swoją politykę migracyjną w Danii zaostrzyli dawno. Zresztą Dania ma ten opt-out, prawda? Nie uczestniczy w tym unijnym systemie migracyjnym, azylowym. Dawno temu sobie to Duńczycy wynegocjowali, że oni sami o wszystkim decydują i tutaj absolutnie są poza jakimikolwiek unijnymi regulacjami. Ich to nie dotyczy. No ale też minister duński Morten Bockow na przykład mówił, że koniecznie trzeba wzmocnić wszystkie granice zewnętrzne Unii Europejskiej, nie tylko w tych punktach właśnie do tej pory uważanych za kluczowe, tylko absolutnie wszystkie. No to też może być taki zwrot w Unii Europejskiej, że też więcej finansowych nakładów na to będzie, że tutaj też Unia Europejska w tym kierunku pójdzie jako całość?
0: Sądzę, że bo to wszystkich granic to w Unii Europejskiej no nie da się. Mamy bardzo dużo granic morskich, takich można określać poziom ryzyka migracyjnego. Ja akurat swego czasu byłem w Ceucie i powiem tak, że Ceuta owszem otoczona jest od lądu, jakby leży w Afryce, a granice lądowe to Maroko. Ale jak byłem też w Tangerze, to z Tangeru widać no, gołym okiem drugą stronę cieśniny gibraltarskiej. I oczywiście są silne nurty, ale przepłynięcie tego, nie pamiętam już teraz ile płynąłem, kilka czy kilkanaście godzin, to też nie jest jakiś wielki problem. Takich punktów sądzę, że żeby opracować taką politykę, to trzeba by było określić te wybrzeża i te odległości,

0: które stanowią wysokie ryzyko migracyjne. Dzisiaj myślę, że ta część północnej Europy może jeszcze od strony Rosji tam jakaś niespodzianka być celowo wywołana, bo pamiętamy, jak był ten 2015 rok, to w późniejszym okresie Rosjanie nawet próbowali tę migrację kierować do Norwegii, czyli państwa dzisiaj nie unijnego, ale stowarzyszonego.
1: No i kiedybyśmy nie powiedzieli, że no, Norwegia też korzysta przecież ze strefy Schengen, więc nie tylko kraje członkowskie są w strefie Schengen. No, kiedybyśmy nie pomyśleli, że od tej strony będą Rosjanie kierowali migrację, czyli na północy Norwegii, no albo że Łukaszenka i reżim białoruski w tak masowy sposób będzie próbował grać migracją, więc czasami też w zaskakujących miejscach się pojawiają te zagrożenia, czy te wyzwania, powiedzmy.
0: No i gdy tak sobie analizuję, gdzie jeszcze może być to w sposób taki celowy, zamierzony, ale żeby destabilizować, wystarczająco dobry, zrobione, to naprawdę całkowitym zaskoczeniem byłoby dla nas, gdyby z Białorusi do Królewca, jak my mówimy, a Rosjanie Kaliningrad, ten i miasto, i okręg określają, czyli przesmyk Suwałski, gdyby to nie czołgi, a nagle kilkudziesięciu tysięcy, nie wiem, w jedną czy w drugą stronę poszło obywateli Rosji i Białorusi, co my byśmy zrobili? To też bardzo nietypowa sytuacja, bo tu mamy też eksklawę i mamy różne, że tak powiem, z jednej strony polityka unijna i sankcje i ograniczenia, a nagle mamy taki ruch, który sam w sobie nie wystarczy, jakby nie musi nic zrobić poza fermentem i wzburzeniem politycznym. W odpowiednim momencie rozegrane przed jakimiś wyborami, które na Kremlu ktoś uzna za bardzo ważne, może być dyskontowane. Więc migracje mogą mieć tutaj i charakter naturalny z różnych powodów i czynników, ale mogą być właśnie sterowane. Ta w Ceucie prawdopodobnie elementy sterowania jakieś miała i to nie tylko chodzi o tych przemytników i handlarzy ludźmi. Jakieś czynniki międzynarodowe też mogły tutaj odgrywać, ale no właśnie na mapie analiz i potencjalnych ryzyk Polska nie jest wolna i na pewno powinniśmy popierać działania, które w tym wywiadowcze i odpowiednie finansowanie określonych służb, żebyśmy mogli szybko, skutecznie się przygotowywać, no i wreszcie być przygotowanym, gdy coś zajdzie, jak tego typu kryzys, z którego wydaje mi się Hiszpania i Europa wychodzi.
1: Tam się też pojawiło, to z kolei z ust unijnego komisarza odpowiedzialnego za te kwestie migracyjne Magnusa Brunera, taka wypowiedź, że Unia Europejska będzie chciała bliżej z Marokiem współpracować też w tych kwestiach migracyjnych. No z reguły, jak to dotyczyło Turcji albo Libii, no to kończyło się na tym, że Unia Europejska po prostu pieniądze przekazywała takiemu krajowi na wzmocnienie tej ochrony, na też wsparcie dla migrantów czy uchodźców, którzy na terenie tego kraju przebywają. No ale no jest to jakiś rodzaj takiej polityki, że trochę kupujemy sobie na tym odcinku spokój. No z Łukaszenką tego nie próbowano, no bo z dyktatorami takimi jak Łukaszenko tutaj nikt w żaden sposób negocjować nie chciał. Tutaj nie było o tym mowy. No ale z Turcją czy z Libią i teraz chyba z Maroko, no Unia idzie w tę stronę. To też tak może wyglądać, że Unia po prostu będzie sobie kupować spokój na granicach?
0: Znaczy, powiem szczerze, że ja nawet nie widzę w tym nic złego, pod warunkiem, że za każde przekazywane symboliczne euro, powiedzmy, my otrzymujemy określone prawa i wpływ na to, co się dzieje w tych państwach, w tej polityce, w odniesieniu do tego, o co nam chodzi. I jeżeli byłoby tak, że my te odpowiednie uprawnienia, to zależy oczywiście, o czym byśmy dyskutowali, czy nie wiem, jakieś ośrodki, nad którymi byśmy mieli kontrolę, czy udział, jakiś dostęp do informacji służb tego państwa. No, myślę, że taką listę można bardzo szeroko, długo rozpisać. No to wtedy, gdy płacimy za to, no to jest jakby, myślę, że jest okej. Okay. Dla nas, sądzę, jest przede wszystkim ważne, żeby czuć się w Europie bezpieczniej, żebyśmy mogli jakby pędzić spokojnie to nasze życie, rozwijać nasze biznesy i de facto, jeżeli dzięki tym pieniądzom wpływalibyśmy na spokój i pewne budowanie dobrobytu w naszej okolicy, a przez to i zwiększali wpływy ekonomiczne i polityczne, to jest to, sądzę,

0: zgodne z interesem każdego z państw unijnych i Unii jako takiej, więc, tylko oczywiście, żeby to nie szły jakby te pieniądze, że dajemy i nic za nie nie otrzymujemy. No, no tego typu działania, nie chcę powiedzieć łapówkarskie, ale takie, które poprzez szantaż są wymuszane na nas i nic mamy nie mieć, po to tylko, żeby jakaś elita określonego państwa miała z tego korzyść, no to, raczej byłoby to generowanie przyszłych zagrożeń i, jak to się mówi, z terrorystami się nie negocjuje, a tutaj sądzę, że jednak po stronie Maroka są też bardzo racjonalni politycy i, władca tego państwa są osobami, z którymi jednak do porozumienia można dojść, a spośród wielu państw Maroko jednak tą sympatię do Europy i, świadomość tego, że, rozwój tego państwa też zależy od dobrych relacji z państwami europejskimi, zwłaszcza z Hiszpanią, z Francją, no jednak to zrozumienie jest.
1: No i zobaczymy, jak ta współpraca będzie w praktyce wyglądała. Bardzo dziękuję. Profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szczelne granice oraz pomoc finansowa w celu budowy zapór to niektóre z wniosków z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie Ceuty. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Tych najgroźniejszych mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej części kraju, Beskidów i Tatr. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Sukces odnotował także Hubert Hurkacz. Minęła 21. Radosław Siennicki, zapraszam. Nielegalny wjazd do Unii Europejskiej powinien automatycznie wykluczać możliwość uzyskania prawa do pobytu. Takie stanowisko przedstawił polski rząd podczas nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które dotyczyło kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przez granicę z Marokiem wjechały 72 tysiące migrantów, ale ponad 95% z nich już opuściło miasto. O szczegółach Michał Makowski.
2: Unijni ministrowie wyrazili solidarność z Hiszpanią i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk poinformował, że zgoda między ministrami dotyczyła pełnej kontroli granic zewnętrznych i skuteczniejszej polityki powrotów oraz deportacji osób przebywających nielegalnie w Unii. Polska proponuje wprowadzenie zasady: wjeżdżasz nielegalnie do Unii Europejskiej, nie dostaniesz prawa do pobytu i nie zostaniesz tutaj na stałe. W ocenie ministrów Unia powinna również zwiększyć wydatki na budowę fizycznych barier na zewnętrznych granicach. Podczas szturmu migrantów na Ceutę zginęło co najmniej 75 osób. Większość z nich utonęła, usiłując ominąć lądową zaporę graniczną. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Uwaga na burze. Te najgroźniejsze prognozowane są tej nocy w zachodniej części kraju, w Beskidach Zachodnich i w Tatrach. Tam burzom może towarzyszyć grad, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Zjawiska te miejscami mogą być gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu.
1: Równolegle w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. W centrum, na wschodzie i na południu alerty zaczną wygasać dopiero pojutrze. Dwaj motocykliści zostali ranni w wypadku w

0: W województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło w Sitnie niedaleko Sępólna Krajeńskiego. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Relacjonuje Aleksandra Brac z sępoleńskiej policji.
1: Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że zdarzenie miało miejsce na drodze gruntowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi doszło do zderzenia dwóch motocyklistów w wieku 31 i 19 lat. W wyniku odniesionych obrażeń obaj mężczyźni zostali przetransportowani śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitali w Bydgoszczy.
0: Wyjaśnianie dokładnych przyczyn wypadku trwa. Mają wysokie kwalifikacje, ale jednocześnie niskie pensje. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że nauczyciele zawodu coraz częściej odchodzą ze szkół. Prezes Związku Sławomir Broniarz ocenił, że przybywa specjalistów, którzy rezygnują z przekazywania wiedzy, by zarabiać na wolnym rynku. Jak dodaje, trudno mieć im to za złe, ale konsekwencje będą poważne. Dziś tę lukę wypełniają emeryci.
2: Jeżeli mamy specjalistę, który może na rynku pracy poza edukacją znaleźć wynagrodzenie dwukrotnie większe, niż oferuje mu szkoła, to zachowa się w sposób absolutnie racjonalny ze swojego punktu widzenia i podejmie pracę tam, gdzie mu więcej zapłacą. To powoduje, że specjaliści w zakresie szkolnictwa zawodowego, zarówno od praktycznej nauki zawodu, jak i przedmiotów teoretycznych, są dzisiaj na wagę złota.
0: Jak szacuje ZNP, w polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Rozstawiona z numerem 7 Polka pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3. W kolejnej rundzie zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić. Do drugiej rundy turnieju w Montrealu awansował natomiast Hubert Hurkacz, który pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5-4-6-6-2. Po meczu wrocławianin cieszył się z cennej wygranej.
3: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne tutaj spotkania w Montrealu i budować swoją formę. Także dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie.
0: W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Alejandro Tabilo z Chile. Wcześniej w pierwszej rundzie w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem 4-6-4-6.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa będzie upalna. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura wzrośnie do nawet 40 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą 36 stopni, na północnym wschodzie 29. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie sporo chmur, niewykluczone opady deszczu i burze z gradem.
4: Klimat.
0: Mapa jakości powietrza pokazuje wiele żółtych punktów. Włocławek, Żary, Łomża, Olesno, Legnica czy Poznań to tylko część miast, gdzie powietrze jest umiarkowanej, czyli akceptowalnej jakości. Alertami przed suszą hydrologiczną objęta jest znaczna część kraju. Na zachodzie obowiązują też ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi obecnie około 18%.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 21.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Razem ze mną w studiu Paweł Wojewódka, to znaczy, że już za chwilę program Pomówmy o tym. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Zdradzę ci i chyba bardzo się nie pomylę, jeżeli powiem, że z twoim gościem najpóźniej rozmawiałem kiedyś po godzinie 23, a najwcześniej chyba przed 6 rano. Ale nie o bezsenności będzie dzisiaj w programie.
7: Dzisiaj nie o bezsenności i wiem, że też marzyłeś o takim metalowym, czerwonym, dużym samochodzie z sikawką.
5: Mogło tak być, to prawda.
7: To każdy, ja też. Ciekawe, czy mój gość o takim samochodzie marzył, jak był młodym chłopakiem.
5: Co ważne, to marzenie się spełniło. Zapraszam, pomówmy o tym.
4: Pomówmy o tym.
7: Pomówię dziś z starszym brygadierem Karolem Kieszkowskim, Akademia Pożarnicza w Warszawie. Witam pana brygadiera.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, a raczej dobry wieczór.
7: Właściwie dobry wieczór. Ma pan rację, bo już się ciemno zrobiło. Marzył pan o takim dużym samochodzie, takim prawdziwym.

0: samochodzie strażackim, jak miał pan taki malutki. Na pewno pan miał taki malutki samochodzik strażacki, będąc młodym chłopakiem.
1: Każdy młody chłopiec, oczywiście, że tak. Choć pamiętam, że jedną z pierwszych zabawek to był akurat pociąg, ale spełniło mi się to moje marzenie i zostałem
0: strażakiem. Ale tu mundur, tu mundur, ten mundur. I takie, no czy nie takie same, ale równie ważne mundury. No dobrze, teraz wie pan, my tak wesoło zaczynamy. Wesoło nie jest. Europa płonie, zwłaszcza płonie południowa Europa. I jak się przyglądamy, Hiszpania, Francja, Grecja, podobno też w Portugalii coś się dzieje od czasu do czasu. No, no nieduża Portugalia, ale tam też się ma co palić.
1: Tak, to są niestety tradycyjne już sezony takiej palności lasów, czy powierzchni leśnych, czy po prostu wszystkiego, co może strawić ogień, bo z pożarów lasów niestety przerzucają się te pożary na zabudowania, czyli na domy, i to było widać szczególnie w Hiszpanii i w Grecji, ale także we Francji. Ten sezon jest wyjątkowo groźny, wyjątkowo duża fala upałów, nawet tutaj w Polsce, już nie mówiąc o południu Europy. Więc praktycznie wszystkie kraje w basenie Morza Śródziemnego zmagają się. Ja nawet widziałem materiały z Włoch i z Turcji, gdzie tam też strażacy gaszą również z wykorzystaniem śmigłowców czy samolotów gaśniczych, więc cała Europa, można powiedzieć, w alertach i też nawzajem sobie pomaga. To też jest bardzo ważne, że tutaj mechanizm Unii Europejskiej został uruchomiony i różne państwa, w tym Polska, pomagają swoim sąsiadom, swoim kolegom z innych krajów. I przypomnę tylko, że polscy strażacy obecnie już są w Hiszpanii, już tam są dysponowani do kolejnych działań. Również współpracują z hiszpańskimi strażakami, pobierają troszeczkę tutaj doświadczeń i czekamy, co będzie dalej, jakie będą nasze dalej zadania, bo przez cały miesiąc, przez cały sierpień polscy strażacy będą tam stacjonować.
0: No, o nich się mówi, że to są tacy komandosi w Straży Pożarnej, no bo to jest ta grupa, która ręcznie gasi. To jest niesamowite, jak się o tym opowiada, że są wyposażeni w hydronetki, ale nie takie sprzed lat kilkudziesięciu, w nowoczesne, w tłumnice. Proszę mnie poprawić w razie czego, bo być może źle nazywam ten sprzęt, taka miotełka, miotła metalowa do tłumienia tych płomieni, i tak naprawdę to wycinają w tym lesie, poruszając się na piechotę. W tej potwornej atmosferze zadymionej z ogniem, takie korytarze, żeby ten ogień dalej się nie przedostawał. Dobrze powiedziałem?
1: Taka jest główna idea, tak, żeby rzeczywiście oddzielić to, co się pali, od tego, co jeszcze nie jest spalone. Przy pomocy, no, można nazwać tak bardziej prosto, motyk, takich trochę większych, ale też przeciwogni. To jest nietypowe, bo na początku, jak widzieliśmy te pierwsze akcje czy ćwiczenia strażaków, gdzie podpalano pewne powierzchnie leśne, no to taką z lekką obawą, bo przecież strażacy zawsze gaszą. Ale rzeczywiście to jest taka powszechnie stosowana taktyka na świecie. Uczyliśmy się między innymi od Kanadyjczyków i od strażaków ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, ale no, 2 lata temu też byliśmy na naukach u Francuzów, teraz jesteśmy na akcji i też częściowo na takiej nauce u Hiszpanów, więc te nasze moduły do gaszenia pożarów bez użycia samochodów gaśniczych, co na pierwszy rzut oka jest dość dziwne, ale rzeczywiście w wielu, szczególnie takich trudno dostępnych terenach, żaden samochód pożarniczy nie wjedzie. Jedynym takim efektywnym sposobem to jest gaszenie z góry, czyli przy pomocy śmigłowców z podwieszanymi zbiornikami na wodę, albo samolotu gaśniczych i tych pieszych oddziałów, które tutaj w Polsce również po pożarach naszych wewnętrznych, czyli mówimy tu o Biebrzańskim Parku Narodowym, między innymi sprzed 2 lat, te moduły po prostu zostały wprowadzone do naszego tutaj zasobów ratowniczych. I są z powodzeniem wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. To są te pierwsze misje poza granicami kraju, czyli Hiszpania, ale tutaj taki chrzest bojowy to właśnie był pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2024 roku, kiedy rzeczywiście te pierwsze oddziały bardzo się przydały, bo jak wiemy, Puszcza, Biebrzański Park Narodowy to są tereny podmokłe, bagienne, tam samochody grzęzły, więc te oddziały świetnie się sprawdziły i miały taki chrzest bojowy. zostały wysłane, tam bardzo, bardzo dobrze wykonały swoje zadanie i do tego oczywiście były śmigłowce, tutaj podkreślam,

0: szlam lasów państwowych, które były w pierwszych działaniach i później śmigłowiec policji Black Hawk również wspomagał, a to jest no, nieoceniona pomoc, jeżeli tysiące litrów wody mogą zlecieć z nieba, zabezpieczyć pewne obszary leśne, tak żeby ogień się nie rozprzestrzeniał, a przy silnym podmuchu wiatru to nawet najmniejsze zarzewie ognia, tu też udział dronów chociażby, które fantastycznie nam pokazywały te wszystkie ciepłe miejsca, te nagrzane kumulowane takie punkty, gdzie trzeba było chodzić, zadeptywać, troszeczkę polać wodą, ale to jest taka mrówcza, wielogodzinna praca i tę pracę właśnie strażacy tam wykonali i tutaj jeszcze przypomnę z wielkim udziałem ochotniczych straży pożarnych, więc tutaj dziękujemy druhom, dziękujemy wam, że jesteście, że pomagacie, że wspieracie.
1: No tak, na szczęście polskie lasy są duże, ale nie są duże tak jak kanadyjskie lasy i tu nie trzeba strażaków zrzucać na spadochronach na te rejony, gdzie się pali. Wiele takich filmów się ukazało fabularnych, ale też dokumentalnych pokazujących pracę czy amerykańskich, czy tych kanadyjskich właśnie służb strażackich. No na szczęście w Polsce mamy lasy, które są duże, no ale nie tak duże jak te kanadyjskie i u nas nie trzeba.
0: No u nas nie trzeba, znaczy były takie pomysły, no, byli pasjonaci, którzy rzeczywiście chcieliby uruchomić takie no, powiedzmy powietrzne pododdziały, które skakałyby z spadochronami. Na razie odłóżmy to troszeczkę na przyszłość, ale te pierwsze pododdziały, czyli te moduły GFFF, jak się ładnie nazywają, świetnie się sprawdzają, świetnie się wkomponowały. Niemalże z marszu, zaraz po utworzeniu, sformowaniu chrzest bojowy, tak jak mówiłem, w Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy, tutaj no, bardzo dużo szalejący pożar i no i obecnie debiut na arenie międzynarodowej, ale jak znam polskich strażaków, to tam sobie świetnie dadzą radę, bo takich modułów ratowniczych mamy kilka. Najbardziej znane są poszukiwacze ratownicze, które od lat wspierają no, te rejony, gdzie zdarzają się trzęsienia ziemi. Ostatnio Turcja. 2023 rok to ta misja, gdzie rzeczywiście no, bardzo szybko pojawiliśmy się na miejscu. To było po 24 godzinach od wstrząsów. Już byliśmy na miejscu, już udzielaliśmy pomocy. Dzięki temu kilka osób udało się wyratować. To było kluczowe, czyli ta szybko pomoc. Ale też mamy moduły przeciwpowodziowe na przykład, czy specjalistów z chemii, z medyki. Sam uczestniczyłem na takiej dość nietypowej misji na Słowacji, gdzie testowaliśmy ludność na wirus COVID. To było też bardzo nietypowe zdarzenie, ale rzeczywiście ci nasi ratownicy medyczni w służbie, w Państwowej Straży Pożarnej, no, po prostu pomagaliśmy, tak? Bo tam była taka taktyka walki z COVID-em, że ludność testowano masowo co jakiś czas i też były potrzeby ratownicze z tym związane, więc polscy strażacy również tam pomagali. Więc naprawdę szeroki zakres, szeroki wachlarz możliwości. To jest taka nasza, można powiedzieć, duma. To są najlepsi z najlepszych. I też jesteśmy rozpoznawalni dzięki temu w Europie i na świecie. Staramy się odwdzięczyć tym, że wykonujemy swoją pracę jak najlepiej potrafimy. No i jesteśmy doceniani, bo jeżeli Polska proponuje swoje moduły gdzieś poza granicami kraju, to my jesteśmy wybierani jako jedni z pierwszych bardzo często. To też jest taki znak firmowy, można powiedzieć, taki stempel jakości. Taki stempel jakości chociażby Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ma już od 2010 roku, czyli certyfikacja organizacji INSARAG, czyli to jest taka organizacja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. To już jest top of the top, tak? Czyli to nie wszyscy to mają, tak? I Polacy mają to już z powodzeniem od 16 lat. Już chyba 3 certyfikacje były po drodze. W międzyczasie pomagaliśmy przygotowywać się do certyfikacji chociażby Ukrainie czy kilku państwom tutaj europejskim. Więc naprawdę mamy świetnych strażaków, świetnie wyszkolonych i mechanizm wspólnotowy Unii Europejskiej, czy ten mechanizm pomocowy taki z ochrony ludności właśnie na tym polega, żeby nawzajem sobie pomagać, tak? To znaczy ta skala tych pożarów, powodzi czy różnego rodzaju katastrof, chociażby Bejrut, przypomnijmy sobie wybuch w Bejrucie, gdzie tam nasza grupa poszukiwawczo-ratownicza jako jedna z pierwszych dotarła, jedna z nielicznych z Europy, którą w ogóle po prostu wpuszczono z uwagi właśnie na jakość naszych ratowników. To znaczy ci ratownicy są po prostu gotowi w każdej chwili. Mamy system dyżurów, tak? Czyli każda grupa dyżuruje i w przeciągu kilkudziesięciu godzin jesteśmy w stanie wystawić tych naszych ratowników, nasz sprzęt i za pomocą najczęściej transportu lotniczego pojawić się wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni.

0: Znaczy ja mam pełną świadomość, że mamy nasi strażacy, polscy strażacy są rewelacyjni, bo im się zawsze udaje. I to bez względu na to, czy to jest Państwowa Straż Pożarna, czy to jest Ochotnicza Straż Pożarna. I tu ma Pan rację, że należy docenić ochotników, którzy jeżdżą, biorą udział w akcjach i rzeczywiście są przejęci, a to są normalni ludzie, którzy wykonują swoją normalnie pracę, no mają te dyżury, no i jak zawyje, to biegną. Nieraz u siebie, mieszkam pod Warszawą i nieraz u siebie widziałem, jak biegną, albo jadą na rowerze, albo na motocyklu. Szybciutko, żeby być na miejscu i już od razu wyjeżdżać, ale myślę sobie tak, że troszkę się poczułem bezpieczniej, bo mam świadomość, że te zmiany pogodowe, które nas dotykają, te susze, no one mogą spowodować to, że takie zagrożenia pożarowe, jakie przeżywają teraz Francuzi, Hiszpanie czy Grecy, one mogą przywędrować do Polski.
1: No, no mamy to już pierwsze symptomy. No,
0: właśnie. I teraz może się okazać, że oprócz lasów zagrożone są miasta, wsie. No jest to skutek tych pożarów, a trzeba pamiętać, że Polska to są lasy iglaste w dużej części, no, które są no, rzeczywiście bardzo, ale to bardzo łatwo palne.
1: Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy mamy temperatury sięgające, tak jak teraz, 35 jutro, nawet 40 stopni na Podkarpaciu, no to są nie są to typowe, umówmy się, temperatury w naszej strefie pogodowej, no to tutaj żywica. Czyli mamy taki efekt, jak jest w basenie Morza Śródziemnego, czyli tu koledzy mówią, że te pożary pachną. A pachną czym? Właśnie tymi olejkami eterycznymi, żywicą. To wszystko się wydziela z tych drzew, z tych krzewów we Francji, w Hiszpanii czy we Włoszech i my mamy ten sam podobny efekt, może nie aż tak intensywny, ale rzeczywiście tej żywicy jest więcej i to wzmaga oczywiście bardzo proces spalania. Puszcza Solska, czyli województwo lubelskie. W maju mieliśmy olbrzymi pożar, jak na nasze polskie standardy, to jest ponad 300 hektarów spłonęło i to był pożar wierzchołkowy, czyli najtrudniejszy do ugaszenia, do opanowania, czyli po prostu w tych strefach górnych, nawet nie ściółka, ale właśnie korony drzew płonęły i tam było realne zagrożenie rzeczywiście kilku miejscowości, wiosek i możemy przy utrzymujących się tak wysokich temperaturach mieć taką sytuację, że rzeczywiście ten pożar zagrozi budynkom mieszkalnym w wioskach czy w miastach, wszędzie tam, gdzie będą budynki mieszkalne. Była nawet prewencyjnie ewakuacja kilku miejscowości, więc to wszystko się może wydarzyć również na naszym terenie. Tutaj oczywiście...
0: Ale jesteśmy przygotowani do obrony tych wiosek, czy miasteczek, czy tych terenów lekko zurbanizowanych.
1: Tak, tutaj kluczem jest szybkie wykrycie pożaru i tutaj pochwalę Lasy Państwowe, które co roku inwestują i to znaczne kwoty pieniędzy, bo to jest kilkaset milionów złotych rocznie, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest system dostrzegalni, system dróg przeciwpożarowych, system zbiorników przeciwpożarowych. To też jest pełna współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Lasami Państwowymi.
0: Czyli w lasach są zbiorniki wodne przeznaczone dla i przygotowane dla Straży Pożarnej na wszelki wypadek.
1: Tak, to są uzupełniane oczywiście, konserwowane to przez Lasy Państwowe. Lasy również posiadają takie mobilne zespoły swoje terenowe, czy to samolot, czy dostrzegalnia przeciwpożarowa zauważy pożar, bo to jest kluczowe. Zauważyć jak najszybciej pożar, żeby on się nie rozprzestrzenił, żeby skierować tam od razu duże siły i środki Straży Pożarnej Lasów Państwowych.
0: Czyli te wieże obserwacyjne istnieją w dalszym ciągu?
1: Tak, tak. Tylko one już są mniej obsadzane ludźmi, z tego co się orientuję, ale bardziej już są zautomatyzowane. Czyli jest kamera, te kamery mają różnego rodzaju filtry, jakieś podczerwień, jakaś termowizja, tak, system czy dronów, czy samolotów. Czyli mamy jedno z najlepiej zorganizowanych takich prewencyjnych zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów. W Hiszpanii czy we Francji to nie funkcjonuje to w ten sposób, aż tak, na taką skalę. Więc tu możemy powiedzieć, że jesteśmy liderami, że bardzo dobrze chronimy nasze lasy, ale tak naprawdę liczy się odpowiedzialność każdego z nas, czyli każdy, kto zauważy pożar, każdy, kto jest na terenie leśnym, żeby się zachowywał naprawdę rozsądnie, z głową, żeby nie grillować, gdzie popadnie
0: właśnie,
1: i nie palić tytoniu.
0: Do tych palaczy, którzy wypalą papierosa i po prostu ten niedopałek rzucą gdziekolwiek, no i potem jest nieszczęście.
1: I potem tak, i potem strażacy mają bardzo dużo pracy, ale to jeszcze można by było jakoś przeboleć. Dla niego gorsze są straty te ekologiczne. No bo ten las po prostu, mówmy się, no nikt do takiej

0: takiego czarnego, spalonego lasu nie chce iść na spacer, więc las oczywiście pewnie sobie poradzi, ale to są lata. To są lata, zanim ta biologia, wszystko się odrodzi, tak? I zarówno rośliny, jak i zwierzęta. No bo jeżeli cały łańcuch pokarmowy został zachwiany, tak? Od najmniejszych drobnoustrojów, robaczków, jakichś małych zwierzątek, po te drapieżniki, tak? Gdzie, wilki już teraz są chyba, nie są niczym nadzwyczajnym w naszych lasach. Więc cała fauna i flora ginie. To oczywiście latami musi się jakoś odradzać. No a strażacy z leśnikami, ze służbami, ze wszystkimi praktycznie, bo i obywatele dzielnie nas wspierają, właśnie dzwonią za numer alarmowy 112 i wspominając, że gdzieś tam się dymi, gdzieś tam jest podejrzenie i dobrze, i dzwońmy, nie bójmy się, lepiej zadzwonić i tą wątpliwością się podzielić, niż po prostu odwrócić się i pójść w swoją stronę.
1: A ja mam takie pytanie. Czy w Akademii Pożarniczej troszkę się zmieniły priorytety w pewien sposób, bo o tym, o czym rozmawiamy, czyli pożary lasów, takie duże w Europie, czy to też jest jeden z przedmiotów w Akademii Pożarniczej? Ochrona lasów, ochrona terenów zielonych?
0: Tak, ochrona przeciwpożarowa lasów jest jednym z przedmiotów dla studentów, zarówno tych mundurowych, jak i cywilnych, ale powiem więcej, mamy uruchomione studia podyplomowe z bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów wspólnie z Instytutem Badania Leśnictwa, Instytutem Badawczym Leśnictwa, przepraszam, czyli z Lasami Państwowymi, po prostu z ich najlepszymi ekspertami. Mamy te studia podyplomowe dla różnego rodzaju ekspertów, zarówno strażaków, jak i osób cywilnych, które się tym zajmują, więc na pewno jest to jeden z takich ważnych rozdziałów, obok oczywiście ochrony ludności, ale też takich typowych strażackich tematów, jak taktyka, jak sprzęt, jak ćwiczenia, tak, czy mnóstwo jeszcze innych przedmiotów takich ścisłych nawet, bo to są takie studia inżynierskie, tak, to jest inżynier, czyli inżynier musi coś zbadać, musi coś sprawdzić, musi przeprowadzić doświadczenie, tak, to tutaj mniej humanistycznie jest, no i do tego ten dryl wojskowy taki, bo studenci, przypomnę, że oni nie są studentami, którzy idą do domu po zajęciach, tylko koszarują, tak, czyli są w systemie skoszarowania, umundurowani, pełnią służby, rano jest apel, rano jest zaprawa polanna, na pewno jedno z ulubionych zajęć porannych, o 6 rano no, biegają tam, muszą tą tężyznę swoją ćwiczyć. I oczywiście no zdarzy się tak, że są skoszarowani, bo jest jakiś podwyższony stan gotowości operacyjnej i nie mogą wyjść po prostu tam gdzieś, nie wiem, na spacer do parku, czy spędzić miło czas nad rzeką.
1: To tak, ale mają dostęp do tych przepięknych, wielkich, czerwonych samochodów. Ja pamiętam początek lat 90. Właśnie Akademia Pożarnicza dostała ze Stanów Zjednoczonych amerykańskie samochody pożarnicze. I pamiętam te samochody, dlatego że tak się złożyło, że dla jednej telewizji robiłem materiał o tych samochodach, bo nagle w Polsce amerykańskie samochody prawdziwe, takie jak przed tymi amerykańskimi garażami Straży Pożarnej w Nowym Jorku czy w Chicago stoją, całe w niklach, całe lśniące, z różnymi bardzo czasami oryginalnymi elementami. No, niesamowite przeżycie. Dla mnie było niesamowite przeżycie.
0: Ale dla mnie również, bo też jak ja pamiętam ten samochód, a nawet dwa samochody, bo była drabina i był gaśniczy.
1: No i jeszcze oczywiście był dowództwa. Wielki Ford.
0: Tak,
1: ale
0: wielki
1: taki,
0: Ford, faktycznie tak. No, robiły wrażenie. No, na owe czasy, kiedy był przełom lat 90. i 2000. No wyróżniało się, nie ma co. A zdecydowanie ta syrena, którą tak było słychać, a dopiero później było widać ten samochód wielki, który jedzie na ratunek.
1: No tak, a Francuzi mają pompier, czyli strażacy francuscy są nazywani pompier i tak powiedział mi pan bardzo interesującą rzecz o tych stopniach obecnie w Straży Pożarnej. Okazuje się, że no, brygadier jest zapożyczony z języka francuskiego i w Straży Pożarnej też francuskiej występuje brygadier.
0: Tak, a to przypomniałem taką historię, bo rzeczywiście rozmawiałem kiedyś z panem pułkownikiem Dziesiem, kiedy on pracował nad stopniami pożarniczymi, kiedy formowała się Państwowa Straż Pożarna i ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, i tam trzeba było właśnie te stopnie wymyślić, więc z tego francuska, a że delegacje francuskie bywały czasem w Polsce, więc tak się spodobało te brigadier.

0: może z francuskiego nie jestem najlepszy, ale brigadier i tutaj to zapożyczono, więc tutaj jest ten wątek francuski, gdzie to rzeczywiście weszło do naszej nomenklatury i jest starszy brygadier, młodszy brygadier, oczywiście kapitan, tak, chorąży, młodszy aspirant, to teraz ona się nazywa, więc taka ciekawostka.
1: No

0: są fajnie, ciekawie zorganizowani. No, podziwiam na przykład Paryż, bo...
1: Ja też podziwiam Paryż, ale o Paryżu porozmawiamy następnym razem. Przepraszam serdecznie, czas nam się kończy. A państwa i moim gościem był starszy brygadier Karol Kieszkowski, Akademia Pożarnicza. Proszę państwa, i wyjaśniam, tym razem mój gość nie był w mundurze, bo pytał się mnie, czy ma przyjechać w mundurze. Powiedziałem, nie, no straszny upał. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do upału, ale niech pan się już tak nie katuje. Dziękuję serdecznie za wizytę u nas.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję za tą możliwość bez munduru.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 21.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Dramatycznie niski poziom Wisły w Sandomierzu. Woda sięga po kolana. Wodowskaz pokazał dzisiaj 52 cm. To jeden z niższych odczytów notowanych w tym mieście.
10: No to jest bardzo nisko. To jest bardzo nisko.
11: Tu widać z tamtej strony, gdzie jest ten port. Tam zawsze było wody, a teraz to jest róweczek. No jak deszcze nie padało, to skąd się nabierze? I zim nie ma. To chyba by przeszedł, głowy by nie zamoczył, na pewno.
9: Z powodu niskiego poziomu Wisły dwie elektrownie, Połaniec i Kozienice, musiały ograniczyć swoją pracę. Autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech, powiedział, że sytuacja ta jest efektem pogarszających się warunków hydrologicznych.
12: Polskę dotyka ten sam problem, który występuje teraz na Węgrzech czy w Rumunii. I niestety ten tydzień będzie dosyć trudny, bo przed nami kolejne dni z upalnymi temperaturami. No i jest to wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Nic więc dziwnego, że polski operator sięgnął już po tak zwane okresy przywołania na rynku mocy.
9: Okres przywołania na rynku mocy to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa uruchamiany przez polskie sieci elektroenergetyczne. Jest on używany, gdy brakuje rezerw mocy. To skoordynowane prowokacje. Tak incydenty z rosyjskimi samolotami ocenił w radiowej Trójce generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Dziś przed południem dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski myśliwiec 56 km od Koszalina. Generał Drewniak ocenił, że są to działania wymierzone w cały Zachód.
13: Rosyjska armia jest silnie powiązana politycznie i jest bardzo mocno scentralizowana. Nie ma tam możliwości, żeby to lokalni dowódcy podejmowali takie decyzje. Myślę, że to się wpisuje w ten cały charakter prowadzenia wojny, bo już tak trzeba to nazwać, Rosji z Zachodem, z NATO, z Unią Europejską. Ona oczywiście nie jest taka, że czołgi jeżdżą po ulicach, ale w wielu obszarach można ją z całą odpowiedzialnością nazwać wojną.
9: Wczoraj rosyjski samolot przechwycono nad Bałtykiem 60 km od Łeby. Minister Obrony Narodowej zapewnił, że wojsko cały czas monitoruje bezpieczeństwo Polski. W razie konieczności podejmuje odpowiednie działania. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA w Toronto. Polka pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3. W kolejnej fazie Świątek zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić. Dla Świątek był to pierwszy mecz od miesiąca. Na początku lipca w dwóch setach przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. W rankingu WTA spadła na 8 miejsce. A dodajmy, że do drugiej rundy turnieju w Toronto awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2. W kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Alejandro Tapilo z Chile.

0: 33 minuty po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Najnowszy sondaż przynosi złe wiadomości dla Mateusza Morawieckiego. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, jego stowarzyszenie Formacja Rozwój Plus nie przekroczyłaby progu wyborczego. Na ugrupowanie byłego premiera chce głosować bowiem 4% ankietowanych. I od tego zaczniemy stan dnia.
2: Stan dnia.
0: A gościem stanu dnia jest dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku. Dobry wieczór, panie doktorze.
3: Dobry wieczór.
0: Ja przywołałem na razie sondaż, badanie Social Changes. 4% ankietowanych chciałoby zagłosować na Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To jeden oczywiście z sondaży, bo inny sondaż pokazuje mniej więcej 7,8% głosów na Rozwój Plus. To sondaż Ibrisu dla Polsat News. No ale to chyba są wciąż dalekie od oczekiwań sondaże dla Mateusza Morawieckiego. Tak mi się wydaje dla byłego premiera. Jak pan to ocenia?
3: To prawda. Te sondaże przede wszystkim należy rozpatrywać w kategorii średniej sondażowej. To znaczy analizę każdego sondażu nie ma większego sensu, dlatego że mamy bardzo dużą rozpiętość sondaży. Jeszcze zanim doszło do oficjalnego rozłamu, był pierwszy sondaż, który pokazał 2%. No mamy sondaże, które pokazują 8%. Ta średnia sondażowa z ostatnich 5 sondaży to jest mniej więcej około 6%. I te 6% przekłada się mniej więcej na 19-20 mandatów według systemu Donta. To jest połowa mniej więcej tych parlamentarzystów, których obecnie ma Rozwój Plus. A więc gdyby wybory odbywały się dzisiaj, no to Mateusz Morawiecki wprowadziłby połowę z obecnych posłów. Jeśli chciałby wprowadzić 40 posłów, czyli mówimy tylko i wyłącznie o stanie dzisiejszym, no to musiałby zdobyć nie 6%, ale no trudno powiedzieć dokładnie, ale około 9-10%. Wszystko zależy oczywiście, jakby się rozłożyły te głosy w innych ugrupowaniach. Natomiast zobaczmy, jaka jest skala wyzwań dla Mateusza Morawieckiego. Jeżeli popatrzymy na to szerzej, to na tym podziale bardzo mocno stracił PiS, ale też straciło Rozwój Plus, przynajmniej krótkofalowo, tak? Dlatego że jeżeli zliczymy w tej chwili głosy oddane na oba ugrupowania według sondaży, no to w tej chwili one tracą mniej więcej około 20. Oczywiście to jest bardzo taka ogólna symulacja, ale no mniej więcej około 20 kilku mandatów w tej chwili tracą właśnie na tym podziale, może nawet więcej. A czy to... Bo system Donta promuje te największe ugrupowania i tutaj jest ten efekt skali w systemie Donta.
0: O to chciałem dopytać, panie doktorze, czy to z kolei przekłada się, no właśnie, czy to są wyborcy, którzy rozeszli się na tych, którzy zagłosowaliby na Mateusza Morawieckiego i na tych, którzy zagłosowaliby na partię Jarosława Kaczyńskiego? Czy na tym zyskuje Koalicja Obywatelska, czy na tym zyskuje Konfederacja? No bo kto traci, no to już mniej więcej wiemy. A kto może ewentualnie na tym zyskać, czy nikt na tym nie zyskuje?
3: Zyskuje zdecydowanie. Zdecydowanie zyskuje największe ugrupowanie, czyli Koalicja Obywatelska, dlatego że przy rozbiciu prawicy to ten największy gracz ma dodatkowe mandaty. System Donta promuje właśnie największych graczy. A więc Koalicja Obywatelska jest tutaj beneficjentem. I paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, dzieląc się, no, wzmacnia Koalicję Obywatelską. Oczywiście można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki będzie szukał wyborców wśród Koalicji Obywatelskiej również, ale moim zdaniem tutaj szanse na pozyskanie tych wyborców są bardzo ograniczone. Znaczy oczywiście ma szansę na, nie wiem, pozyskanie 1-2%, zresztą już w tej chwili sondaże wskazują na to, bo to nie jest tak, że on w tych sondażach pozyskuje tylko i wyłącznie wyborców Prawa i Sprawiedliwości. On gdzieś tam łowi też w centrum. Łowi wśród wyborców Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Łowi też wśród wyborców Konfederacji. Ale jednak gro jego wyborców, to są

0: wyborcy, którzy wcześniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. A więc na dzień dzisiejszy ten podział jest korzystny dla Koalicji Obywatelskiej jeszcze z jednego powodu. No, w tej chwili nie mówi się o problemach Koalicji Obywatelskiej, nie mówi się o chociażby aferze z Szpitala Południowego, aż tak bardzo, tylko mówi się o problemach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się też o rozwoju plus, ale to nie jest groźny rywal z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej. Groźnym rywalem było Prawo i Sprawiedliwość. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość traci ten prymat głównego rywala Koalicji Obywatelskiej, dlatego że okazuje się, że można powiedzieć, że prawica jest tak mocno podzielona, że nagle Prawo i Sprawiedliwość traci ten prymat lidera tego środowiska. Bo jeżeli popatrzymy na to szerzej, to w tej chwili według sondaży Konfederacja Korony Polskiej razem wzięte mają wyższe poparcie w sondażach niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: Zgadza się, bo Konfederacja Bosaka i Mencena to jest 13% poparcia, 9% dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i też 9% dla Nowej Lewicy. Na pierwszym miejscu oczywiście Koalicja Obywatelska, tutaj 29%, na drugiej Prawo i Sprawiedliwość 25%.
0: Tak, no jeszcze Prawo i Sprawiedliwość ma w różnych sondażach nawet niższe poparcie, to poparcie sięgające około 20%. I może być też tak, że jeżeli to poparcie zacznie według średniej sondażowej, bo ja też nie przywiązuję się do jednego sondażu, ale według średniej sondażowej, jeżeli by zaczęło spadać poniżej 20%, no to będzie też dzwonek alarmowy i to będzie wzmacniać pozostałe ugrupowania, czyli te inne ugrupowania prawicy będą się wzmacniać kosztem Prawa i Sprawiedliwości. No bo tutaj jest jakby takie zjawisko no, wzajemnej kanibalizowania się tych ugrupowań. To raczej nie będzie tak, że wyborcy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosują nagle na Koalicję Obywatelską. Oni raczej przesuną te głosy albo w kierunku Morawieckiego, albo w kierunku Konfederacji, albo to, co już miało miejsce, nawet w kierunku Konfederacji Korony Polskiej. Chociaż ten transfer, wydaje mi się, że już nastąpił, ten największy transfer tych wyborców nastąpił. Natomiast no, w tej chwili dochodzi też jeszcze do jednej bardzo ważnej zmiany. Do tej pory mówiło się, że jeżeli Koalicja Obywatelska w tych sondażach wspólnie z Lewicą, jeżeli PSL nie przekroczy progu, nie będzie miała większości. I rzeczywiście na to wskazują sondaże. Ale teraz, jeżeli popatrzymy na cztery ugrupowania prawicy, to nawet jeżeli one będą miały większość, to teraz stworzenie takiej szerokiej koalicji jest nie lada problemem, bo wcześniej w sytuacji, w której były dwa ugrupowania, czy mówiło się o koalicji PiS-u i Konfederacji, no to taki wariant byłby bardziej realny. Już jak mówiło się o Konfederacji Korony Polskiej, Konfederacji i PiS-ie, to wydawało się, że to jest bardzo trudny scenariusz, ale scenariusz, w którym cztery ugrupowania idą razem, jest już no, w polityce oczywiście wszystko jest możliwe, ale to jest bardzo, bardzo trudny scenariusz. Więc
1: wyobrażam sobie sytuację, w której no, jest potem wyciąganie posłów, są liczne transfery. No i no, ja pamiętam przecież dosyć przecież egzotyczną koalicję, ale przecież taka była Liga Polskich Rodzin, Samoobrona i Prawo i Sprawiedliwość. No i też była próba przeciągania jednych do drugich i no, jakoś to funkcjonowało. No jak to się skończyło, no to chyba wszyscy pamiętamy.
0: To na pewno nastąpi. No oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić do wyborów. Na razie robimy tylko symulacje w stosunku do średniej sondażowej z ostatnich sondaży. Możemy powiedzieć, co by było, gdyby wybory się w tej chwili odbyły. Natomiast oczywiście sytuacja może się zmienić. Natomiast na pewno ten podział na prawicy nie, no można powiedzieć, że pomaga Koalicji Obywatelskiej, że Koalicja Obywatelska rzeczywiście

0: na tych podziałach korzysta.
1: Czyli rozumiem, na razie tylko nie przeszkadzać i przyglądać się, jak Rzym płonie. Panie doktorze, no, jest pan ekspertem do spraw wizerunku, to chciałbym zapytać, bo to, co teraz obserwujemy, to jest na razie ten efekt świeżości. Mateusz Morawiecki co jakiś czas wychodzi do mediów, no i między innymi ogłasza, że do 15 października, nomen omen, do 15 października powoła nową formację. Na jak długo udaje się osiągnąć ten efekt świeżości, tego przyciągania uwagi? No bo ciężko codziennie ogłaszać coś nowego i tak do jesieni przyszłego roku.
0: No to jest rzeczywiście bardzo długi marsz, bo dużo łatwiej zrobić to na kilka miesięcy przed wyborami, na 6 miesięcy. Tutaj jest kilkanaście miesięcy, więc to jest rzeczywiście długi marsz. I to jest spore wyzwanie. Jakie są wyzwania przed, w tej chwili przed Morawieckim? To pierwsze wyzwanie to jest zbudowanie struktur. Żeby wygrywać wybory, trzeba mieć struktury. Drugie wyzwanie to są pieniądze. W porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości, które ma struktury i ma pieniądze, to Mateusz Morawiecki nie ma, no, nie ma struktur. Czy ma pieniądze? No nie ma takich pieniędzy, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość. Trzecia rzecz, no, trzeba mieć program, trzeba mieć pomysły i wydaje mi się, że tutaj akurat to jest jakaś koncepcja, zresztą, którą zaproponował na grillu. Wydaje mi się, że nawet można powiedzieć, że tutaj Morawiecki przychodzi do ofensywy, no ma determinację. Zobaczymy, co zaprezentuje 15 października, ale to wciąż jest za mało, żeby wygrywać wybory. Więc jeżeli uda mu się zbudować struktury, jeżeli uda mu się zbudować też zaplecze finansowe i też utrzymać tą uwagę opinii publicznej i też uda mu się łowić wyborców nie tylko w tym akwenie Prawa i Sprawiedliwości, ale wyjście na szersze wody, w którym wody Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań, no to wtedy oczywiście on ma szansę. I z punktu widzenia Morawieckiego takim pewnie wymarzonym wynikiem byłby wynik oscylujący w granicach 10%, a pewnie nawet marzeniem byłoby wynik dwucyfrowy. I to jest to, o co realnie w tym momencie będzie walczył Morawiecki. Natomiast pewnie planem minimum jest przynajmniej przekroczenie progu 5%, ale przypomnijmy, że de facto to dla niego jest utrata mandatów i to doświadczonych bardzo parlamentarzystów. Może to jest jeszcze jedna rzecz, która jest mocną stroną ekipy Morawieckiego, że on rzeczywiście ma doświadczonych parlamentarzystów, nie tylko w parlamencie, ale również osoby, które realnie rządziły.
1: No właśnie, panie doktorze, bo pozwolę sobie przerwać, bo tak się zastanawiam, bo do tej pory ten efekt świeżości, nowości, no, słynne hasło samoobrony, my jeszcze nie rządziliśmy, to właśnie dawało takie poczucie, że no, ponieważ oni jeszcze nie rządzili, to dajmy im szansę. Tak było przy okazji Hołowni, tak było przy okazji Kukiza, a tutaj mamy z kolei do czynienia z byłym premierem, no, byłym szefem rządu, który nawet jeżeli on osobiście jakiś afer nie powodował, no to siłą rzeczy za nie odpowiadał. Afera w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pamięta pan też respiratory, które nie działały, maseczki bez atestu. Afera wizowa, masowe wydawanie polskich wiz pracowniczych. Afera mailowa, no właśnie pytanie, czy z ministrem Dworczykiem cały czas na Gmailu, czy jednak jakieś inne skrzynki. Zakup węgla, który nie był wysokoenergetyczny, czy wybory kopertowe, słyszeliśmy przecież od Jacka Sasina, demokracja kosztuje. No, pytanie, czy te wszystkie rzeczy sprawiają, że wyborcy mówią, a no to było Prawo i Sprawiedliwość, a teraz to mamy Mateusza Morawieckiego.
0: No to prawda, że są rzeczy, które obciążają jego. Natomiast pamiętajmy, że to było kilka lat temu i to może nie zabrzmi, ale pamiętajmy, że też w tych wyborach będą głosować osoby, dla których 18-latkowie, 19-latkowie, którzy tych historii nie pamiętają. To jest po pierwsze.
1: A oni zagłosują, drugie, przepraszam panie doktorze, a oni zagłosują na Mateusza Morawieckiego czy na Konfederację? Konfederację Mentzena i Bosaka?
0: To jest właśnie dobre pytanie, właśnie na kogo zagłosują, bo to jest ciekawe, że w przypadku Konfederacji ten elektorat jest

0: elektoratem już jakby starzejącym się, to znaczy Konfederacja już pozyskała swoich wyborców i w tej chwili to nie jest tak jak kilka lat temu jeszcze, że to były osoby w wieku 18 lat. Natomiast oczywiście to będzie na pewno, znaczy wyobrażam sobie, że Morawiecki będzie właśnie chciał dotrzeć do tych młodych wyborców, roztaczając właśnie wizję wielkich inwestycji. No myślę, że też taka koncepcja też takiego innego sposobu uprawiania polityki, ten grill, to też było z...
1: No taką Polską 2050 mi to trochę trąci.
0: Tak, to znaczy to też było próba, umówmy się, że Morawiecki raczej będzie próbował dotrzeć do wyborców młodszych w wieku średnim i teraz może być też tak, że wiele osób powie, okej, tam z wieloma rzeczami się nie zgadzaliśmy, natomiast zagłosują na Morawieckiego jako trochę na takiej zasadzie, że nie będą chcieli eksperymentować, bo też jest taka grupa wyborców, że no nie powiem, wybierają mniejsze zło, bo to jest oczywiście kwestia interpretacji, no, można tak powiedzieć, ale po prostu uznają, że lepiej zagłosować na kogoś, kto jest już sprawdzony, kto ma doświadczenie, niż wybrać kogoś, kto w ogóle nie rządził. Natomiast rzeczywiście ja się zgodzę z tym, że wyborca antysystemowy, który teraz głosuje na Koronę, czy teraz chce głosować na Konfederację, to on raczej nie zagłosuje na Morawieckiego. Dlatego w tym akwenie Konfederacji jest Morawieckiemu bardzo trudno łowić. Raczej będzie mu łatwiej przekonać wyborców obecnej koalicji, tak, niż wyborców antysystemowych. No Morawiecki nie dotrze do antysystemu, bo Morawiecki jest niewiarygodny, bo Morawiecki dla tych wyborców w kwestii polityki covidowej, polityki w kwestii Ukrainy, w kwestii Unii Europejskiej, Zielonego Ładu i tak dalej, to są rzeczy, które wyborca antysystemowy odrzuca, więc Morawiecki jest dla nich niewiarygodny. Natomiast Morawiecki jest wiarygodny, czy może być wiarygodny dla takiego wyborcy umiarkowanego, który owszem, no nie może pewnych rzeczy tam, powiedzmy, ma zastrzeżenia, ale uważa Morawieckiego za pracowitego technokratę, za kogoś, kto jednak ma jakąś wizję rządzenia państwem, zna się na gospodarce. No to są trochę takie, powiedzmy, wybór, znaczy w polityce często, ja nie lubię tego określenia, ale w polityce często dokonuje się wyboru tak zwanego mniejszego zła, tak?
1: O, to bardzo często się przy urnach wyborczych pojawia to hasło.
0: No i właśnie to jest trochę tak, że no, albo głosuje się na złość komuś, prawda, albo to jest, zresztą zobaczmy, jak polityka przez ostatnie 20 lat była ustawiona. To była polityka antypisu i antyplatformy. Głosowali przeciwko Kaczyńskiemu, przeciwko Tuskowi i to było bardzo, bardzo skuteczne zarówno dla Koalicji Obywatelskiej, czy wcześniej Platformy, jak i dla PiSu. Teraz trochę to się jakby zaburza, bo już nie ma tej dychotomii, bo nagle w stosunku do, no jest do Koalicji Obywatelskiej, to już nie ma takiego prostego popisu, tak? Tylko nagle pojawiają się inni.
1: Tak,
0: rywale na tej.
1: Jakby tak dobrze policzyć, to nawet z samych liderów prawicy można by koło poselskie powołać. Panie doktorze, to może tą osobą, która będzie przewodzić prawicy, jest pan prezydent. Za chwilę rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan to ocenia?
0: To nie tylko będzie, ale on de facto już przewodzi prawicy. Jeżeli popatrzymy nie tylko sondażowo, ale popatrzymy na jego ruchy, to on robi wszystko właśnie, żeby być takim patronem prawicy. On zabiega o dobre relacje w PiS-ie. On nie angażuje się i w PiS-ie, w Rozwój Plus, w Konfederacjach. On, szczególnie w Konfederacji Bosaka i Mencena. No, w przypadku Korony Polskiej, no to tutaj jest te relacje są bardziej skomplikowane. No ale widać to, że on chce być takim patronem i on w tej chwili już wyrósł na głównego gracza na prawicy, zastąpił w tej roli Jarosława Kaczyńskiego i on się bardzo, bardzo umacnia. I on

0: On prowadzi taką bardzo ofensywną politykę, zresztą to widać w różnych inicjatywach, chociażby kwestia dyskusji na temat zmiany konstytucji, tak, w kierunku dyskusji może systemu prezydenckiego. No widać właśnie, że Karol Nawrocki chce być liderem prawicy i ma na to szansę, zwłaszcza w sytuacji, gdzie ta prawica jest podzielona.
1: To dzieje się niezależnie, panie doktorze, czy pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego?
0: To ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński już nie ma nad tym takiej kontroli, jak miał, bo jego pozycja jest dużo słabsza. On oczywiście, oni mają cały czas dobre relacje i cały czas Karol Nawrocki ma najlepsze relacje pewnie z Prawem i Sprawiedliwością, ale myślę, że równolegle, zresztą widać to po jego współpracownikach. Przecież to są osoby, które też współpracowały z premierem Morawieckim. Co więcej, są to osoby, niektóre z nich też bliskie Konfederacji, więc jakby on szerzej niż tylko z PiS-em współpracuje, ale zauważmy, że żadne z tych środowisk nie kwestionuje jego pozycji, bo w pewnym sensie są od niego zależne, bo te środowiska opozycyjne one nie mają żadnej władzy, a Karol Nawrocki ma bardzo silną władzę, jakim jest weto. On może realnie blokować Koalicję Obywatelską i on jest w tym momencie prawicy szczególnie potrzebny.
1: Dwa ostatnie weta z 17 lipca, w sumie 41 już na koncie. A tu jeszcze niecały rok.
0: Tak, oczywiście my mówimy o wetach, nie mówimy o szeregu ustaw, które prezydent podpisał, ale umówmy się, że w sprawach politycznych zawsze decyduje taka czysta kalkulacja. Także są rzeczy, które nie są polityczne, wtedy prezydent może podpisać taką ustawę, ale jeżeli ona jest jakby w kontrze do pewnej linii ideologicznej, politycznej, no to wtedy to narzędzie walki politycznej jest wykorzystywane i tego bym się spodziewał, tak? I to jest jakby też jego prezydentura i skuteczne blokowanie. I wydaje mi się, że on jest jak na tak krótki staż w polityce, to zaczyna nabierać takiego charakteru już doświadczonego gracza, który gra w taki ofensywny sposób, ale skutecznie. Czyli patrząc na politykę jako taką bardzo ofensywną grę, on gra w tą grę ofensywnie, ale jest skuteczny. I to się wielu wyborcom podoba i to się też podoba wielu politykom prawicy, bo on dzięki temu może reprezentować ich interesy i też w jakiś sposób być tym patronem, którego nikt nie kwestionuje, bo na pewno ten patron będzie potrzebny, jak będzie trzeba tworzyć jakieś koalicje czy bloki senackie, bo ten blok jest konieczny, jeżeli w ogóle prawica chce walczyć o większość w Senacie.
1: To jeszcze używając tej nomenklatury piłkarskiej dopytam, czy jeżeli pan prezydent jest takim napastnikiem, to skrzydłowy w postaci pana kibica Starucha to jest dobre podejście? To jest dobra reprezentacja?
0: Prezydent myślę, że kalkuluje, że to mu się po prostu politycznie opłaca. Bo to jest bardzo taka zwarta grupa, na którą można liczyć w wielu sytuacjach, wydarzeniach. I prezydent w ten sposób kupuje setki tysięcy, a być może nawet miliony kibiców. To się może wielu wyborcom podobać. Więc jakby ja bym na to patrzył z tej perspektywy. Tak? To jest decyzja polityczna.
1: No, pewnie teraz wiele osób, które na przykład są kibicami Żużla, trochę żałuje, że może pan prezydent nie ogląda tak często Żużla, a piłkę nożną. Czy to w jakikolwiek sposób, to już tak na koniec zapytam, czy to z kolei może się jakoś odbić? No bo można takie odnieść wrażenie, panie doktorze, to już tak na koniec. No ta łaska kibicowska też na pstrym koniu jeździ i kibice raz mogą się ucieszyć właśnie z powodu takiego ułaskawienia, a innym razem, kiedy pan prezydent wetuje na przykład ustawę dotyczącą aresztu tymczasowego, no to już niekoniecznie.
0: Ale jeżeli popatrzymy na to, jakie dotychczas prezydent podejmował

0: decyzję, to ja uważam, że on kupił sobie środowisko kibiców i oczywiście to się wszystko może zmienić, natomiast to jest ważne środowisko, jeżeli prawica też chce wygrać wybory. Ja zaznaczam, że tu nie mówimy o środowisku kibolskim, no bo to też trzeba odróżnić, tylko też szerzej środowisko kibiców, tak, bo to też jakoś w ogóle prezydent sobie buduje taki wizerunek no, boksera, twardego gracza, ćwiczącego na siłowni, filmiki, no trochę taka osoba bezpośrednia, no on sobie buduje taki wizerunek osoby takiej sąsiedztwa.
1: Polski Reagan.
0: Właśnie, no, można oczywiście stosować różne porównania, natomiast wydaje mi się, że to jest zupełnie inny styl. Zauważmy, żaden z dotychczasowych prezydentów nie miał tak bezpośredniego stylu bycia i tak też sportowej, że tak powiem, sylwetki i też w stosunku do kibiców. I
1: panie doktorze,
0: można oczywiście to krytykować, ale pamiętajmy, że to się wszystko przekłada na głosy.
1: To wszystko się da przeliczyć. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku, gościem Stanu Dnia. Spokojnego wieczoru życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Upełnie odpuszcza. Jutro temperatura może wzrosnąć do nawet 40 stopni Celsjusza. Większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność ze specjalną opaską na nodze. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego. Cyberataki wymierzone w amerykańskie zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Wśród głównych podejrzanych Iran. Minęła 22. Radosław Siennicki, zapraszam. Wysokie temperatury nie odpuszczają. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed upałami. Dziś najgoręcej było na Dolnym Śląsku. Termometry pokazały tam 37 stopni Celsjusza. Jutro temperatura na południowym wschodzie kraju może sięgnąć nawet 40 stopni. Taka pogoda może być niebezpieczna dla zdrowia. Upały zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia, zaburzeń świadomości i udaru cieplnego nie tylko u seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie. Przestrzega dr Marta Solnica ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
4: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają, występuje bardzo wysoka temperatura i w takim już rozwiniętym udarze ta temperatura dochodzi do 40 stopni. Pocenie się występuje na ogół w pierwszym okresie udaru, w późniejszym okresie już pocenia nie ma, natomiast temperatura w dalszym ciągu jest bardzo wysoka.
3: Wysokie temperatury wpływają też na system elektroenergetyczny. Z powodu niskiego poziomu Wisły elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę. Niski poziom wody także w Dunaju. Z tego powodu Mołdawia wprowadziła wieczorem dwugodzinną przerwę w dostawach prądu. Jednocześnie Mołdawskie Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zaznaczyło, że wszystkie najważniejsze do funkcjonowania państwa instalacje będą funkcjonować w trybie awaryjnym. Władze zaapelowały do mieszkańców, aby odłączyć wszystkie nieużywane urządzenia elektryczne, zrezygnować z korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, a także ograniczyć korzystanie z klimatyzacji oraz unikać korzystania z wind. Prezydent pokazał, że jest blisko i emocjonalnie związany ze środowiskiem pseudokibiców. W ten sposób rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił ułaskawienie przez Karola Nawrockiego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha-Staruchowicza. Adam Szłapka dodał, że decyzja prezydenta nie powinna dziwić.
5: Patrząc na to, że ta osoba wcześniej miała problemy z prawem, były tam kwestie rozwoju i tak dalej, i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, akt ułaskawienia dotyczył jednej konkretnej sprawy. Zaznaczył, że ułaskawienie nie obejmowało żadnych innych zarzutów ani spraw z przeszłości.
6: Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy, tej sprawy, która miała mi

0: miejsce 2 lata temu. Było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń i pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu. To jest niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta.
1: Prezydent ułaskawił także dwie inne osoby. Opozycjonistę z okresu PRL Adama Borowskiego, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił. Większa grupa więźniów będzie mogła wyjść na wolność, ale ze specjalną opaską na nodze. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który rozszerza kryteria dotyczące dozoru elektronicznego nad skazańcami. Osoby skazane na maksymalnie 3 lata więzienia będą mogły skorzystać z dozoru elektronicznego przez ostatnie 1,5 roku kary, mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
2: Poszerzamy granicę, która pozostała do odbycia kary, żeby móc wyjść z tego środka izolacyjnego w więzieniu, a przejść na system dozoru elektronicznego. To jest najpełniejsza forma resocjalizacji. Można mieć kontakt z bliskimi, można funkcjonować w miejscu pracy, można uczęszczać na jakieś zajęcia, pobierać nauki. To jest system, który jest efektywny, ale też jest dużo tańszy dla państwa.
1: Średni koszt utrzymania osoby osadzonej w zakładzie karnym sięga prawie 7 tysięcy złotych. Dozór elektroniczny jest nawet 5 razy tańszy. W co najmniej kilkunastu amerykańskich stanach odnotowano przypadki cyberataków wymierzonych w zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Według źródeł telewizji ABC News głównym podejrzanym o przeprowadzenie ataków jest Iran, choć jego udział nie został oficjalnie potwierdzony.
3: Służby obawiają się, że może to być testowanie amerykańskich zabezpieczeń urządzeń krytycznych. Jak dotąd nie odnotowano poważnych zakłóceń w dostawach wody ani w procesie oczyszczania ścieków. FBI apeluje do operatorów infrastruktury o odłączenie systemów od internetu tam, gdzie jest to możliwe oraz zapoznanie się z procedurami przejścia na sterowanie ręczne na wypadek przejęcia kontroli nad systemami automatycznymi przez osoby niepowołane. Władze stanowe w Michigan, jednym ze stanów dotkniętych problemem, poinformowały, że monitorują sytuację i współpracują z organami federalnymi. Policja stanowa Michigan poinformowała, że współpracuje z Departamentem Środowiska w celu nawiązania kontaktu z miejskimi systemami wodociągowymi na terenie całego stanu oraz zachęcania podmiotów korzystających z oprogramowania, których dotyczy problem, do zabezpieczania swoich systemów i przestrzegania obowiązujących wytycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
1: O czym z Miami informował Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro czeka nas kolejny upalny dzień. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura wzrośnie do nawet 40 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą 36 stopni, na północnym wschodzie 29. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie sporo chmur. Niewykluczone opady deszczu i burze z gradem.
5: Sześć minut po godzinie 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Dzisiaj media w całej Polsce. My również informujemy o tym, że zmarł dziennikarz Andrzej Morozowski. Pierwsza o tym poinformowała telewizja TVN, z którą dziennikarz był związany przez większość swojej kariery. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce dziennikarzy telewizyjnych zmarł po długiej chorobie. W telewizji TVN, w której pracował przez 25 lat, prowadził m.in. program Tak Jest. Wcześniej, w latach 2005-2010, współprowadził razem z Tomaszem Sekielskim popularny program polityczny Teraz My. Przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy. Tak telewizja TVN24 wspomina Morozowskiego. Zanim trafił do TVN, pracował również w Radiu Z, a do tego współpracował z Telewizją Polską. Dziennikarza pożegnał m.in. premier Donald Tusk, który na platformie X napisał, że Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Więcej o tym piszemy również na polskieradio24.pl, a ja już teraz zapraszam Państwa na program Między Sztukami.
7: Między Sztukami.
8: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś zapraszam Państwa na wystawę w Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. To oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, a tam wystawa zatytułowana Rzeźba na meblościankę. Jej kuratorką jest Kaja Muszyńska. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, pani redaktor.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: To jest wystawa, która, nie bójmy się tego słowa, robi furorę. Kto tutaj przychodzi, jest zachwycony, ale też pewnie zaskoczony mnogością tych przepięknych eksponatów. To małe figurki, rzeźby ceramiczne, tak powinniśmy chyba powiedzieć. Czy to są przedmioty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie?
2: Tak, wszystkie te obiekty, wszystkie te rzeźby ceramiczne, zwane także figurkami, pochodzą ze zbiorów wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Na co dzień znajdują się w naszych magazynach, choć niewielka część, kilka przykładów rzeźb ceramicznych jest również w galerii stałej wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie w gmachu głównym.
1: Rzeźba na meblościankę to się kojarzy bardzo swojsko. Wyobrażamy sobie meblościanki i meble naszych dziadków czy nawet rodziców, ale myliłby się ten, kto twierdzi, że to są takie zwyczajne figurki, bo one są bardzo nowoczesne, bardzo modernistyczne i przede wszystkim kolorowe.
2: Zgadza się. To są takie małe dzieła sztuki. Właśnie w tej małej formie możemy zaobserwować szereg przeróżnych rozwiązań właśnie i z ówczesnej, nowoczesnej rzeźby, także z malarstwa, bo są dekorowane. Także tutaj mamy inspiracje ze współczesnej grafiki, ze współczesnego malarstwa, z abstrakcji. One są bardzo nowoczesne. Nowoczesne także dla naszego dzisiejszego widza, dla naszego oka, nadal zachowują właśnie tę świeżość i nowoczesność.
1: Zanim porozmawiamy o samych figurkach, spoglądam na fotografię tutaj w pierwszej sali i widzę czworo artystów, trójkę mężczyzn i jedną kobietę, zaangażowanych w pracę, no właśnie, nad tymi figurkami. Kim jest ta czwórka?
2: Tak, tutaj mamy zdjęcie w dużej skali na wystawie, które zresztą przyznam jest fotomontażem, bo nie było takiego zdjęcia, na którym cała czwórka artystów by się znajdowała. Więc mamy na tej fotografii czwórkę rzeźbiarzy projektantów, bo tak byli nazywani, w pracowni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, gdzie tworzyli swoje prace, przy kawaletach, czyli przy takich rzeźbiarskich stołach, co podkreśla nam tutaj właśnie to, że mamy do czynienia z pracą rzeźbiarską i z zapleczem rzeźbiarskim właśnie tych twórców, czyli Henryka Jędrasiaka, Mieczysława Naruszewicza, Lubomira Tomaszewskiego i Hanny Ordwein. Wszyscy oni mieli doświadczenia właśnie z rzeźbą. Jeśli chodzi o trójkę panów, to są oni po Wydziale Rzeźby na ASP w Warszawie. I Hanna Ordwein po szkołach prywatnych przed wojną, ale także właśnie jako wolna słuchaczka uczęszczała na ASP w Warszawie do pracowni ceramiki, więc ona jakieś tu doświadczenie z ceramiką już większe miała, ale wszyscy oni byli wyedukowanymi, wykształconymi plastykami, którzy wcześniej nie mieli za dużo do czynienia właśnie z projektowaniem do przemysłu. A tutaj to było najważniejsze.
1: Ja myślę, że właśnie w tym projekcie realizowała się cała piękna idea Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i idea Wandy Telakowskiej. Proszę nam opowiedzieć o tej idei, no i o tej fantastycznej postaci przy okazji, jaką była Wanda Telakowska, twórczyni chyba jedynego takiego instytutu. No nie wiem, czy na świecie, ale w tej części Europy na pewno.
2: Wanda Telakowska, tak jak pani redaktor mówi, była absolutnie wyjątkową postacią, wyjątkową osobistością o niezwykłej takiej determinacji i pasji, jeśli chodzi o wzornictwo. W tych warunkach tutaj w bloku wschodnim absolutnie niepowtarzalną instytucję stworzyła. No i również myślę, że można powiedzieć, że był to fenomen, jeśli chodzi o świat, no bo były inne instytuty designu, no ale właśnie z takim olbrzymim zapałem właśnie oddolnym w tych niezwykle niesprzyjających okolicznościach, no to ona, można powiedzieć, że była fenomenem na skalę światową. Jej ideą było wpływanie na estetykę, na jakość przemysłu, na jakość wzornictwa w przemyśle, w produkcji fabrycznej. To właśnie, żeby wpływać na to wzornictwo w przemyśle, stworzyła instytut, który w latach 50. i 60. działał właśnie jako taka centralna komórka wzorcująca. Zatrudniał profesjonalnych projektantów, czy tak naprawdę kształcił, tworzył profesjonalnych projektantów, bo także tutaj właśnie jest historią tego zawodu w Polsce. Ma Instytut dużo wspólnego i zdecydowanie właśnie w tworzeniu, w profesjonalizacji tego fachu również Wanda Telakowska i Instytut ma ogromną rolę. No

0: przynajmniej tak to wyglądało w teorii. W zakładach licznych instytutów, w zakładzie mebli, w zakładzie tkanin, w zakładzie właśnie ceramiki i szkła zatrudnieni byli projektanci, którzy mieli do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie i tam tworzyli i prototypowali, co bardzo istotne, właśnie te przedmioty do produkcji fabrycznej w całej Polsce. Taka była idea. Wychodziło różnie, bo oczywiście przez te niesprzyjające okoliczności nie zawsze wszystkie projekty były przez przemysł przyjmowane. No ale tutaj właśnie w przypadku tych rzeźb ceramicznych, w przypadku tych figurek udało się zrealizować tę ideę, tę wizję Wandy Telakowskiej od początku do końca. Czyli właśnie stworzyć obiekt piękny, o dużej wartości estetycznej i taki, który będzie mógł trafić do wszystkich, będzie powszechny. Bo Wanda Telakowska właśnie w tym wzornictwie, również w tym użytkowym, widziała taką wartość edukacyjną. W jej przekonaniu te piękne formy, dobrze zaprojektowane przedmioty miałyby w tym społeczeństwie, które dopiero się tworzyło, nowoczesnym, powojennym, miałoby właśnie niwelować różnice klasowe, bo mamy tu do czynienia z dużą mobilnością, z wsi do miasta, więc ta powszechność tych dobrych przedmiotów miała być takim pierwszym zetknięciem właśnie z kulturą materialną wysokiego kalibru, z plastyczną kulturą, częścią wychowania plastycznego społeczeństwa po prostu. Takim fenomenem były figurki, raz dlatego, że się udało wyprodukować je w tak wielkiej liczbie, wdrożyć rzeczywiście do produkcji, no a dwa, że one akurat nie pełnią żadnej funkcji, żadnej roli użytkowej, także na tle pracowni Instytutu są także pod tym względem wyjątkiem.
1: To, co widzimy w królikarni, to są prototypy, prawda? To nie są te rzeźby, figurki, które stały w mieszkaniach, tylko no właśnie, te prototypy.
0: No właśnie, prototypy. Prototyp to brzmi tak jak coś jeszcze nie do końca idealnego, taka pierwsza wersja, która by zakładała jakieś udoskonalenia, ale tutaj w tym przypadku, moim zdaniem przynajmniej, to są właśnie te najdoskonalsze egzemplarze właśnie z pracowni w instytucie, tworzone przy udziale czwórki naszych projektantów rzeźbiarzy, przy udziale właśnie Jędrasiaka, Naruszewicza, Tomaszewskiego i Hanny Ordwein, projektowane przez nich, również właśnie dekoracje malarskie tworzone i projektowane przez właśnie naszą czwórkę, we współpracy z całą kadrą techniczną, technologiczną, również zatrudnioną w instytucie, co było niezwykle istotne właśnie ze względu na tę produkcję fabryczną i skracało niezwykle drogę właśnie od takiej pracy w studiu, w warsztacie i później do fabryki, bo od razu wiedzieliśmy, dzięki temu, że one na miejscu mogły przejść tą całą drogę, którą później przechodziłyby w fabrykach, że właśnie nadają się do tej produkcji fabrycznej. Także prototypy, które powstały w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w takim dość krótkim czasie, bo między rokiem 56 a 65 były później właśnie częścią wzorcowni Instytutu, a w 78 roku prosto z tej wzorcowni trafiły właśnie do zbiorów wzornictwa w Warszawie. Więc tak, mamy do czynienia z tymi pierwszymi wzorami, z tymi pierwowzorami, które można powiedzieć, że mają właśnie ten udział ich twórców, co sprawia, że mają jakąś taką wyjątkową jakość.
1: Idziemy zaraz podziwiać kolejne obiekty. Ja przyznaję, jesteśmy dopiero w pierwszej sali. Ja nie mogę oderwać wzroku od tej małpki, którą widzę tutaj w pierwszej gablocie. Wydłużone kończyny, taka trochę abstrakcyjna, a jednak forma biomorficzna. My doskonale wiemy, że to jest to zwierzę, ale jednocześnie to jest po prostu przepiękna forma.
0: Tak, gibon to też jedna z moich ulubionych form, niezwykle finezyjna. To było bardzo trudne, żeby stworzyć, bo te formy są proste. Tutaj rzeźbiarze właśnie poszli w stronę odrealnienia, zrezygnowali z realizmu na rzecz właśnie syntezy, uproszczenia kształtów, no ale właśnie w odlewnictwie, w procesie odlewania, w procesie wypalania, szczególnie właśnie w produkcji fabrycznej, było to niezwykle trudne i skomplikowane, żeby właśnie w ten sposób zaprojektować tę formę, żeby ona później na przykład nie straciła, nie zmieniła w piecu swojego kształtu, czyli na przykład nie zapadła się pod własnym ciężarem albo

0: elementy właśnie takie bardziej delikatne, wystające, żeby one również nie opadły. Także tutaj musimy zdecydowanie podkreślić, że Hanna Ordvain opanowała doskonale właśnie tworzenie tych form. W jej pracach możemy spotkać dużo właśnie takich wyciągniętych, delikatnych, właśnie w górę pnących się linii, takich dość cienkich i wydających się właśnie bardzo delikatnymi. No i tutaj podobnie jest w tym gibonie. On jest taką formą lekką, ażurową. Te ażury również poza tym, że są takim gestem rzeźbiarskim, pomagają nie rozjechać się w piecu, bo mamy połączone te przednie kończyny gibona. Ogon jest połączony z kolei z tylną kończyną i tworzą one tutaj takie trzy punkty podporu, co było bardzo ważne i preferowane właśnie w tych formach właśnie ze względu na to, że stanowiło taką dobrą i pewną podstawę. No natomiast podkreślam, że była to bardzo trudna forma, również do odlania. Taka forma odlewnicza musiała mieć kilka otworów, które wlewaliśmy z różnej strony. Wlewana była płynna masa porcelanowa, także bardzo skomplikowana forma, odlewnicza sama w sobie. No i dzięki temu, że Hannie Ordvain wraz z tym zespołem, całą kadrą techniczną udało się opanować tworzywo do takiego stopnia, to mamy tego przepięknego, niezwykle rzeźbiarskiego, delikatnego, ażurowego gibona, który właśnie też podkreśla, tak jak często w tych rzeźbach, w tych pracach, jakąś esencję tego zwierzęcia czy modela postaci ludzkiej. Właśnie te długie łapy, elastyczność, ten kształt głowy, także tutaj wszystko bardzo często właśnie delikatnymi, nienachalnymi gestami rzeźbiarskimi jest doskonale oddana esencja, charakterystyka modeli.
1: Gibon jest wspaniały. Spoglądam też na borsuka, który kroczy. Jest ryba płaszczka, fenomenalna. Jest niedźwiedź polarny. Wygląda bardzo sympatycznie. Te rzeźby nie są kolorowane, one są białe. Natomiast te w drugiej części sali, no to już też eksplozja koloru.
0: Tak, tak. Docelowo przewidziana była dekoracja malarska, właśnie bardzo kolorowa. Te, które nie są dekorowane, to tutaj z nich stworzyłam taki zbiór w pierwszej gablocie, żeby właśnie obejrzeć formy, zarówno pierwsze formy, pierwsze próby, jak i później właśnie już te rozwinięte w tym stylu, który stworzyli, który właśnie charakteryzuje większość naszego zbioru. Docelowo plan, zamysł był taki, żeby właśnie dekorować malarsko i te dekoracje malarskie były również właśnie odrealnione, delikatnie, gdzieś czasem jakieś detale zaznaczone jak oko, ale bardzo często również nie. Raczej to było właśnie działanie plamą, jak w przypadku Gila Mieczysława Naruszewicza, abstrakcyjnym, dekoracyjnym wzorem, jak na przykład w przypadku Arabki Lubomira Tomaszewskiego. Mamy pocałunek Lubomira Tomaszewskiego, też przepiękna rzeźba, akurat w tym przypadku właśnie dekorowana takimi papierowymi serpentynami. Bardzo delikatna dekoracja, ale gdzieś odwołująca się do tego sylwestrowego pocałunku, czy właśnie do takiego stanu uniesienia tutaj przedstawionej pary całującej się. Choć na pierwszy rzut oka pewnie nie każdy od razu powie, że to jest całująca się para, bo również bardzo właśnie takie organiczne przedstawienie idące w stronę abstrakcji.
1: Złączeni głowami w tym pocałunku. Bardzo wiele jest form takich zwierzęcych, inspirowanych naturą. Czy nasi artyści, rzeźbiarze inspirowali się faktycznie, obserwowali naturę? To było dla nich ważne, żeby czerpać właśnie inspiracje z fauny i flory?
0: Tak, dlatego mamy przewagę tych zwierzęcych form, bo po prostu one stanowiły taką bazę właśnie przeróżnych kształtów, ale także kolorystycznie mogły inspirować. Więc pewnie tutaj gdzieś to odwrócenie się, skierowanie się w stronę przyrody, w ogóle też charakterystyczne dla tego okresu w sztuce. Natomiast wiemy, że rzeźbiarze mieli również właśnie indywidualne zainteresowania, że chodzili do zoo, żeby oglądać zwierzęta, bo wśród tych zwierząt tutaj, wśród tej menażerii całej mamy także zwierzęta zupełnie niezwiązane z naszą tu wysokością geograficzną, bo i wielbłądy, i żyrafy, i nosorożce, i nawet lamy, i kolibry. Także absolutnie ze wszystkich kontynentów.

0: studentów. I zoo było takim miejscem, gdzie rzeczywiście chętnie rzeźbiarze, projektanci chodzili i podglądali te formy zwierzęce. A też wiemy właśnie z opisów, opinii na temat rzeźbiarzy z Instytutu, że Mieczysław Naruszewicz był takim zapalonym obserwatorem przyrody, co bardzo w jego pracach widać. On stworzył tutaj najwięcej chyba ptaków ze wszystkich, tak sądzę, chociaż nie liczyłam, ale tak to wygląda. No i widzimy, że rzeczywiście w ramach tej syntezy, tego upraszczania kształtów, odejścia od realizmu, że to nie była taka geometryzacja czy upraszczanie dla upraszczania, tylko faktycznie widzimy, że obserwował zwierzęta w naturalnym środowisku, ich postury, sylwetki i na przykład w przypadku czapli, która jest ptakiem o takiej esowatej, bardzo długiej szyi, żeby nie tworzyć problemów później też w produkcji, w wypalaniu, w całym tym procesie, artysta zrezygnował z tej szyi, ale właśnie w taki sposób, który zaobserwował w przyrodzie, czyli przedstawiając czaplę taką przyczajoną, czuwającą, ze zgiętą szyją, dokładnie właśnie tutaj oddając kontur tej sylwetki, więc wybrnął z tego wspaniale, widać, że musiał takie czaple widzieć w naturalnym środowisku. Mamy perkoza, mamy żurawie w takim tańcu godowym, dekorowane jeszcze tutaj nawiązującymi motywami do szuwarów, czy do, z jakimiś też wodnymi motywami, bąbelkami powietrza. Także widzimy, że na pewno to zainteresowanie przyrodą Naruszewicza wykraczało poza chodzenie do zoo, ale również właśnie gdzieś obserwacje ptaków na przykład.
1: Feria barw i kształtów w Królikarni na wystawie rzeźba na meblościankę. Ta meblościanka tutaj chyba też jest istotna. Czy projektanci w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego brali pod uwagę to, gdzie takie figurki, takie małe rzeźby ceramiczne będą ustawiane?
0: Jak najbardziej. One były tworzone z myślą o wnętrzu i to o bardzo konkretnym wnętrzu, bo jesteśmy już po 55 roku. W 55 roku projektanci zostają zatrudnieni w Instytucie i to jest też taki czas dobry już dla polskiej sztuki. Można się inspirować międzynarodowymi nurtami. One przychodzą do nas za żelaznej kurtyny. Jest o wiele swobodniejszy przepływ tych idei, tych prądów, tych nurtów w sztuce. Podobne procesy zachodzą we wzornictwie. We wzornictwie także mamy do czynienia z tym właśnie wejściem w nowoczesność i Instytut, tak jak mówiliśmy, wiele zakładów, wiele pracowni, we wszystkich swoich pracowniach tworzy właśnie propozycje do tego wnętrza. Także nowoczesne, lekkie meble, nowoczesne drukowane tkaniny, również właśnie figurki, rzeźby ceramiczne zostały pomyślane jako część kompozycji takiego wnętrza. Mamy teksty źródłowe, w których sami zresztą opisują taką rolę rzeźby ceramicznej we wnętrzu, która miałaby stać na półce w jednym egzemplarzu. Tak też było pomyślane, żeby każde gospodarstwo domowe choć na jedną taką rzeźbę mogło sobie pozwolić. I właśnie razem z tą tkaniną rzeźba ceramiczna, kolorowa, dekorowana o takim organicznym kształcie nowoczesnym miała stanowić jakąś dominantę w tym wnętrzu właśnie na prostym drewnianym meblu składającym się często, pełniącym często już różne funkcje wtedy, na przykład stołu rozkładanego, szafek, półek, więc tutaj ten typ, nowy typ mebli w tym momencie właśnie wchodził do polskich fabryk, do polskich domów. Meblościanka, słowo z tego co wiem, choć nie wiem tego na pewno, ono weszło nieco później do języka, natomiast już meble tego typu faktycznie wtedy zaczęły się pojawiać.
1: Zastanawiam się, czy wiadomo, ile takich rzeźb, takich figurek w ogóle powstało?
0: Z tego co wiemy, to są setki tysięcy. Produkowały je w pewnym momencie wszystkie fabryki porcelany w Polsce, ale także były produkowane w Tułowicach w Porcelicie, czy w Wałbrzychu, we Włocławku, w Fajansie. Także mogły to być rzeczywiście duże liczby. Różnie było właśnie z tymi dekoracjami malarskimi.

które zostały zaproponowane, przewidziane właśnie do poszczególnych form w instytucie przez rzeźbiarzy projektantów, bo zdarzało się często, że malarze, malarki na miejscu w fabrykach proponowali własne dekoracje, stąd mamy na przykład właśnie później bardzo realistyczne nosorożce czy śpiwory.

0: Mamy przede wszystkim, by odwiedzić Królikarnię Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Rzeźba na myblościankę, gwarantujemy, że będą Państwo zachwyceni, a może nawet oszołomieni. O wystawie opowiadała jej kuratorka Kaja Muszyńska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 22:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Tej nocy uwaga na burzę. Nawałnicą będą towarzyszyć opady deszczu, miejscami gradu. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Nadchodząca noc w Polsce zachodniej i częściowo centralnej z burzami, przelotnymi opadami deszczu i zjawiska te miejscami mogą być gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu.
4: W czasie burz może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a jutro kulminacja upałów. Najgoręcej będzie w centrum, na południu i wschodzie, do około 40 stopni. Apteki będą mogły się reklamować, ale bez udziału osób poniżej 18 roku życia. Tak wynika z przyjętej przez rząd nowelizacji prawa farmaceutycznego. Rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka powiedział, że nowelizacja ma też dostosować przepisy do procedur unijnych.
6: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. W żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd, czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
4: Projekt nowelizacji zakłada też trzykrotne podwyższenie maksymalnej kary za naruszenie nowych zasad reklamy aptek. Media społecznościowe mogą się znaleźć na celowniku rządzących. Mowa o potencjalnym zakazie dla najmłodszych. To może być kolejny krok po przepisach o zakazie używania smartfonów w szkołach. Do działań w tym kierunku namawia minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Zakaz social mediów do 15 roku życia. Namawiam koalicjantów, rząd, bo to zawsze jest nasz pierwszy krok. Zróbmy to rządowo. Namawiamy, rozmawiamy i słyszę, powiem szczerze, przychylne tym razem głosy.
4: Najważniejsze, aby ten zakaz został wprowadzony skutecznie. W ten sposób odpowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Dlatego potrzebne są narzędzia, które umożliwią weryfikację wieku. Minister cyfryzacji zapowiada, że zostaną przygotowane do końca roku.
8: Pracujemy nad weryfikacją wieku skuteczną, taka, która nie będzie używała biometrii, która będzie bezpieczna dla obywatela, a jednocześnie będzie dawała satysfakcję rodzicom, opiekunom i wszystkim użytkownikom internetu.
4: Od 1 września zacznie obowiązywać zakaz używania smartfonów w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Po długiej chorobie odszedł znany dziennikarz Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. O jego śmierci poinformowała stacja TVN, w której pracował przez 25 lat. Prowadził m.in. program Tak Jest. W swojej karierze współpracował też z Telewizją Polską. Był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego oraz Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora.
9: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22:00.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: A tę część zacznę może od sportu. Maja Chwalińska odpadła z turnieju w Toronto. W swoim pierwszym meczu uległa w pojedynku z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. Wiadomo za to, z kim zmierzy się Iga Świątek, która dziś wygrała swój mecz. Po awansie do trzeciej rundy rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubić. To będzie czwarty pojedynek pomiędzy Świątek a Golubić. Dwa poprzednie wygrała Raszynianka. A ja teraz zapraszam.

0: zapraszam Państwa do zupełnie innej części świata.
1: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. 24 lipca tego roku Polska formalnie przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, kluczowego dokumentu regulującego zasady współpracy państw regionu ASEANu. Instrumenty akcesyjne zostały złożone podczas uroczystości w Manili, towarzyszącej obchodom 50. rocznicy podpisania traktatu oraz posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw ASEANu. Polskę reprezentował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w tym tygodniu zaś z wizytą w Manili, niejako na boku ASEANu. Jest zaś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy, jak Polska zbliża się do ASEANu, dlaczego do takiego zbliżenia w ogóle dochodzi i jak będziemy mogli jako kraj na tym skorzystać. Ze mną w studiu pan ambasador Tomasz Łukaszuk, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w wielu krajach Azji, m.in. Indiach i Indonezji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, to może zacznijmy od tego, bo ten taki skrótowiec ASEAN, on się nieczęsto pojawia w sferze takiej medialnej.
2: ASEAN to jest Association of Southeast Asian Nations, czyli po polsku Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej. I jest to może nie najstarsza, ale na pewno najważniejsza organizacja regionalna. Prawdopodobnie zaryzykowałabym stwierdzenie, że w całej Azji Wschodniej, a na pewno w Azji Południowo-Wschodniej. Jest w ogóle bardzo starą organizacją. Powstała w 1967 roku i no i teraz wreszcie Polska przystąpiła jakby do bliższej współpracy z tą organizacją, z czego myślę i ASEAN, i też Polska mogą być bardzo zadowolone i na pewno to, myślę, będzie rokować dobrze na przyszłą współpracę, bo bardzo dużo innych państw też już
0: to
2: tak współpracuje.
0: To państwa jednego regionu Azji Południowo-Wschodniej, jak tak. Sama nazwa wskazuje. Czy tylko region ich łączy, czy to są też jedność polityczna? Jak bardzo różnorodny jest to twór?
2: Oj, jest to bardzo różnorodny twór. Tu mamy i bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wielkość państw. Mamy 11 członków. Mamy Indonezję, która jest jednym z największych państw na świecie, jest największym państwem muzułmańskim. Z drugiej strony mamy takie mikropaństwa jak Singapur czy Brunei albo Timor Wschodni. Więc mamy 11 państw, gdzie mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Singapur, jeden z najwyżej rozwiniętych państw na świecie. Laos, jeden z najbiedniejszych państw na świecie. Po drugiej stronie mamy też państwa autorytarne, mamy państwa komunistyczne, mamy monarchię, mamy demokrację, więc naprawdę pod względem wartości, pod względem systemów politycznych czy gospodarczych jest to bardzo zróżnicowany region, ale łączy ich na pewno przeszłość kolonialna i chęć odgrywania dużej roli w regionie. To są państwa, które wiedzą, że same nie mają za dużo siły, ale razem w tym właśnie stowarzyszeniu mają szansę na to, żeby obronić swoją niezależność i to tak naprawdę na tym im najbardziej zależy.
0: Panie ambasadorze, jak to się stało, że Polska wyraziła przede wszystkim chęć dołączenia do tego traktatu? W tym roku świętujemy jego 50. rocznicę, więc jak to się dzieje, że dopiero teraz albo już teraz jesteśmy zainteresowani byciem bardziej stowarzyszeni z ASEANem?
1: Stowarzyszeni z ASEANem w formie partnerstwa strategicznego byliśmy już wcześniej poprzez Unię Europejską, czyli od naszego członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku. Natomiast to wejście, już bardziej zaawansowany etap współpracy, to na pewno spowodowało to, że zdaliśmy sobie sprawę, jak szybko, wbrew krytyce wielu obserwatorów, rozwijają się te kraje. I w obecnej chwili, jeśli zebrać wszystkie gospodarki państw ASEAN, to byłaby to piąta gospodarka co do wielkości na świecie. To po pierwsze. Po drugie, ASEAN dla nas jest bardzo dobrym formatem również ze względu na głoszone przez siebie wartości. Sam ASEAN w sobie

0: i poszczególne państwa deklarują się jako tak zwane średnie potęgi, czyli państwa średniej wielkości i średnim potencjale, które chcą współpracować w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, o wszystkie normy prawa międzynarodowego, również o regulacje związane z handlem międzynarodowym. Staramy się wykorzystywać poprzez nasze relacje z tymi krajami nie tylko tę część, powiedzmy, normatywną, ale również to, że jako Unia Europejska podpisaliśmy już i z Wietnamem, i z Singapurem umowę o wolnym handlu. Z Indonezją innego rodzaju umowa o wolnym handlu też już wchodzi w życie. W związku z tym no, możliwości są naprawdę bardzo duże. I to dla nas stwarza też okoliczność taką, żeby wykorzystać wszystkie nasze dobre doświadczenia w relacjach poprzednich z tymi krajami, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej, żeby wzmocnić obecność naszą na rynkach pozaeuropejskich. Jako piąta gospodarka świata to jest naprawdę bardzo duży potencjał. My niestety mamy handel z krajami ASEAN na razie na poziomie 12 miliardów euro.
1: Łącznie,
0: przy czym nasz eksport wynosi nieco ponad 2 miliardy. Jeśli spojrzymy na to, co te kraje sobą reprezentują, no to wiadomo, że trzeba jednak więcej czasu i więcej miejsca na agendzie poświęcić współpracy gospodarczej, bo w warstwie politycznej, tak jak mówiłem, również poprzez Unię Europejską z nimi już od dawna współpracujemy.
1: Pani doktor, ja bym się chciał zapytać, jak wygląda ten blok pod względem politycznym i tych tarć na arenie międzynarodowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, bo oczywiście te państwa, no pośród nich jest na przykład Tajlandia, która na przykład korzysta z amerykańskich technologii wojskowych, tak? Z drugiej strony, to jest pani temat, pani działka, jest Kambodża, która bardziej polega na Chinach. Z kolei, jak te państwa się odnajdują między Waszyngtonem a Pekinem? Czy jest wówczas tutaj jeden głos, czy one jednak grają tutaj w różnych ligach?
2: Oficjalnie jako ASEAN państwa te starają się mówić jednym głosem. To też jest jedna z takich bardzo podstawowych zasad tej organizacji, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie konsensusu. Czyli wszystkie państwa muszą się zgodzić na to, żeby jakakolwiek decyzja została podjęta. Co oznacza z automatu, że oczywiście tak naprawdę wszystkie decyzje czy jakiekolwiek deklaracje będą bardzo słabe, bo bardzo trudno jest takich 11 kompletnie różnych państw ze sobą pogodzić i pogodzić ze sobą ich interesy. Ale z drugiej strony oznacza to też, że ASEAN jako taki stara się zachować neutralność w tej właśnie rywalizacji. Ale na poziomie niżej, już na poziomie samych państw członkowskich, no to mamy tutaj też bardzo duże podziały, bo mamy właśnie Kambodżę, mamy Laos, mamy Mianmę, które są zdecydowanie bardziej prochińskie. Chociażby tutaj Kambodża i Mianma na przykład w ogóle nie uznają, nie utrzymują żadnych relacji z Tajwanem. Z drugiej strony mamy właśnie Tajlandię czy Filipiny, które mają zobowiązania traktatowe wobec Stanów Zjednoczonych. I mamy ten taki, to centrum takie właśnie Indonezja, Malezja, Wietnam. To są państwa, które absolutnie nie chcą musieć tutaj podejmować żadnych decyzji, bo Stany Zjednoczone są dla nich najważniejsi partnerzy i handlowi, i polityczni. I konieczność wyboru, stanięcia po której stronie byłaby dla nich kompletną katastrofą gospodarczą.
1: Temu też służą różnego typu mechanizmy, panie ambasadorze. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ASEAN spotyka się w wielu formatach. W tym sensie, że ja przypominam sobie ubiegłoroczny szczyt ASEAN-u, na którym był Donald Trump. Wówczas prezydencję miała w tej organizacji Malezja. Tam są różnego typu formaty, na których mogą się pojawić obok siebie prezydent Stanów Zjednoczonych i szef rosyjskiej dyplomacji.
0: Tak, to prawda, ale to jest pewien mechanizm też równoważenia wpływów wielkich mocarstw, bo Azja Południowo-Wschodnia, tak jak już mówiła pani dr Kraciuk, chce uniknąć konfrontacji, chce uniknąć tego, co miało miejsce jeszcze 50 lat temu. Mówię tutaj oczywiście o wojnie w Wietnamie, wojnie w Indochinach. Chcą się skoncentrować państwa Azji Południowo-Wschodniej na rozwoju, zwłaszcza rozwoju gospodarczym, ale również na współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać o tym, że

0: cieśnina Melaka, czyli najważniejsza cieśnina w transporcie morskim.
1: Kto, może do tego też nawiążemy, mało kto zdaje sobie sprawę, że to może być Ormus II.
0: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodził, dlatego że pozwolę sobie na uwagę, że raczej nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, dlatego że nad wejściem do cieśniny Melaka odpowiedzialnej za 40% światowego handlu czuwają zarówno marynarka wojenna Indii, Indonezji, Tajlandii, jak i Malezji.
1: Ale niepokój to wywołało, to się wydarzyło w Ormus i w prasie azjatyckiej. Wiele artykułów w tym czasie od momentu porównujących. Oczywiście ma pan ambasador rację.
0: Ależ panie redaktorze, znaczy niepokój wywołało u wszystkich, bo jeśli blokowana jest cieśnina, która zajmuje powiedzmy 20% światowego handlu, jeszcze w większej części jest odpowiedzialna za transport surowców do największych gospodarek świata, więc wiadomo, że to wywołuje niepokój. Natomiast mówię tutaj, że ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i to, że cieśnina Melaka właśnie jest w rękach tych krajów ASEAN, które co roku organizują w różnych formatach również spotkania na temat bezpieczeństwa i dialog i zapraszają przedstawicieli wszystkich największych mocarstw dysponujących największym potencjałem, jeśli chodzi o nie tylko współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale również marynarek wojennych. W związku z tym to jest coś, co pozwala nam spokojnie myśleć o sytuacji, z którą mamy do czynienia w Azji Południowo-Wschodniej i sądzę, że tutaj nie powinniśmy się niepokoić, dlatego że te państwa oprócz tego traktatu o przyjaźni i współpracy, do którego przystąpiliśmy, jeszcze w latach 90. też zawarły porozumienia o strefie bazatomowej i również o zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych o pokojowym regulowaniu wszelkiego rodzaju sporów.
1: Panie ambasadorze, zadam wprost, pewnie to jest pytanie, które się naszym słuchaczom w tej chwili nasuwa. Co daje nam to przystąpienie? Jakie możliwości nam jako państwu daje? Czy to są tylko te płaszczyzny polityczne, bo mówimy o ogromnym bloku, z drugiej strony to są też ogromne rynki.
0: To przystąpienie po pierwsze jest wyrazem zaufania. Nie tylko dla Unii Europejskiej jako instytucji, do której od ponad 20 lat należy Polska, ale również do samej Polski, jej tradycji bardzo dobrych relacji z większością państw Azji Południowo-Wschodniej. Zaufanie w Azji Południowo-Wschodniej, jak i w Azji, w całej Azji Wschodniej jest wartością, że tak powiem, no nie do przecenienia. I to zaufanie przełoży się również na nie tylko politykę, ale również na współpracę gospodarczą i ułatwi to dostęp naszym przedsiębiorcom do wszystkich rynków i otworzy również możliwości w sektorach, które do tej pory były trudne dla nas. Mówię tutaj o przemyśle na przykład spożywczym, o którym pan wspomniał, że minister rolnictwa pojechał na Filipiny, dlatego że my jako jeden z największych producentów żywności na świecie no, mamy dużo rzeczy do zaoferowania, ale trzeba pamiętać o tym, że Azja Południowo-Wschodnia też może nam małe co nieco zaoferować. No, niewiele osób w Polsce wie o tym, że największym producentem, jeśli chodzi o ryby i owoce morza, są kraje na świecie, są kraje ASEAN.
1: To po nie pierwsze, Japonia.
0: Poza tym, jeśli chodzi o owoce jako takie, mówię tutaj o mango, ananasach i innych, to również są bardzo, bardzo no, znaczący producenci w skali globalnej i sądzę, że to z ich strony też im zależy na tym, żeby jeśli oni dopuszczają na rynek, co już stało się faktem, jabłka, czy też owoce miękkie, których jesteśmy największym producentem w Europie, to oni w zamian chcieliby też na przykład, żebyśmy mogli spróbować podobno najlepszych na świecie owoców tropikalnych, które nie stanowią zagrożenia dla naszego rolnictwa, ale to owoce tropikalne takie jak mango czy ananasy, które są po prostu dla nich bardzo ważnym produktem i eksportowym.
1: Pani doktor, sprowadźmy ten niezwykle ważny kontekst, ale zakorzeniony w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, do takich konkretów. To stowarzyszenie, to wejście do tego traktatu dla Polski to jest tak jak w wielu państwach azjatyckich potrzebny taki parasol, powiedziałbym, administracyjny. Coś, co w tych krajach pokaże w już konkretnych poszczególnych państwach członkowskich pokaże, o, Polska jest tym państwem, która jest rozpoznana jako przyjazna, jako państwo, które z nami współpracuje. To ma pomóc we współpracy na płaszczyznach gospodarczych i innych, takich bardziej praktycznych.

0: Myślę, że to ma pomóc i we współpracy na poziomie gospodarczym i na poziomie politycznym, ponieważ tutaj Polska chce się pokazać tutaj też bazując na tym, co mówił pan ambasador, że Polska i państwa Unii Europejskiej to są państwa, które są darzone pewnym zaufaniem, którego nie ma na przykład wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Chin.
1: Bo to możemy odegrać rolę właśnie jakąś taką ważną. Pani upatruje w tym, bo to bardzo ciekawe, co pani mówi.
0: Nie wiem jeszcze, na ile nasze własne możliwości jako państwa nam na to pozwolą, bo to jednak zaangażowanie się w Azji Południowo-Wschodniej wymagało ogromnych nakładów finansowych. My nie mamy na przykład wszędzie placówek dyplomatycznych. Te placówki trzeba by prawdopodobnie poszerzyć. Tutaj Polska Agencja Handlu i Inwestycji musiałaby się też zaangażować. Więc to wszystko wymaga oczywiście nakładów. Mimo to po latach to bardzo często jednak procentuje. To zresztą widzimy właśnie po naszych absolwentach, którzy gdzieś tam wciąż są. Ale te nakłady mogłyby nam się zdecydowanie zwrócić. Tym bardziej, że Polska jest właśnie widziana jako taki partner, z którym można spokojnie współpracować, bo Polska tak naprawdę nic nie chce poza tymi, powiedzmy, rzadkimi metalami, poza jakimiś inwestycjami, nasze inwestycje, których nie mamy bardzo dużo, ale w tej chwili są bardzo dobrze postrzegane, te, które mamy. Na przykład Adamet ma ogromną fabrykę w Wietnamie i to jest przez Wietnamczyków bardzo pozytywnie postrzegane. Przecież Polska teraz podpisała umowę z Filipinami o współpracy w dziedzinie kosmicznej. To też jest dla Filipińczyków też bardzo, bardzo dobre. Tutaj widać, że oni uważają, że Polska ma do zaoferowania coś, że może być takim właśnie państwem, z którym da się dojść do porozumienia bez takich kwestii postkolonialnych, bez kwestii właśnie takich mocarstwowych, że to będzie taka wspólnota interesów. W ten sposób bym to ujęła.
1: Pani doktora, co się takiego stało? Oczywiście oprócz ogromnego zaangażowania pana ambasadora, z którym od lat rozmawiam o ASEANie, że myśmy w końcu jednak zauważyli, że to jest ważne, że powinniśmy tam być bardziej obecni, że powinniśmy rozwijać swoje relacje, bo ja też w ciągu, powiedzmy, ostatnich popandemicznych lat, jak patrzę na działalność naszych placówek dyplomatycznych w tej części świata, to też widzę, że ta dynamika jest większa niż wcześniej.
0: Myślę, że właśnie przede wszystkim to, że zauważyliśmy, jak szybko te państwa się rozwijają i jak ogromny wpływ mają już w tej chwili na światową gospodarkę. Jeżeli się zastanowimy, to mamy największa firma produkująca skutery elektryczne, to jest Wietnam. Współpraca z Tajwanem. Filipiny, Indonezja, Malezja to są samochody elektryczne. Bardzo dużo mają tam w tej chwili inwestycji w kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Tam powstaje, można powiedzieć, być może trzecia Dolina Krzemowa. Więc to są państwa, gdzie Wietnam ma w tej chwili wzrost mniej więcej 8% PKB rocznie. No ja bym chciała, żeby Polska miała taki wzrost.
1: Panie ambasadorze, mało mówimy o ASEANie, mało mówimy o tej współpracy z tymi państwami Azji Południowo-Wschodniej.
2: Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja i przedłużająca się agresja Rosji w Ukrainie też powoduje to, że nie możemy poświęcać tyle czasu, ile byśmy chcieli, jeśli chodzi o relacje z naszymi partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, ale jednak wydaje mi się, że poprzez współpracę z nimi również w przemysłu, tych, które są cywilne, ale również mogą być tymi przemysłami podwójnego przeznaczenia, również wzmacniamy swoje zdolności. Musimy pamiętać o konieczności dywersyfikowania naszego zaangażowania. Nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie tu w Europie. I mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, z partnerami, którzy mają do nas zaufanie i którzy wiedzą i pamiętają o tym, że pomogliśmy im w wielu sprawach wcześniej, w wielu bardzo ważnych momentach ich historii i również to, że nigdy nie byliśmy państwem kolonialnym, co dla ich rozumienia świata jest bardzo ważne.
1: Niezwykle ważne, szczególnie w tym momencie, kiedy ta historia jest, o której się bardzo głośno mówi, te całe ruchy dopiero są, powiedzmy, ja je obserwuję od dekady takiego głośnego mówienia o tym, jak o złym dziedzictwie kolonializmu, które istnieje po dzień dzisiejszy, bo to, że kolonializm był zły, to wiemy, ale o tym, że jego relikty w tych państwach żyją i że te państwa zwracają na to uwagę, to się dzieje nawet teraz.
0: Zdecydowanie, przecież wiele państw europejskich w ogóle nie chce o tym wspomnieć. Przecież Holandia kompletnie nie chce wspominać o tym, co robiła w Indonezji. Belgia absolutnie nie

0: nie prowadzi dialogu na temat tego, co działo się w Kongu. Francuzi oczywiście udają, że przynosili kaganek oświaty do Indochin, mimo że tak naprawdę był to w dużej mierze czysty wyzysk. Więc widzimy bardzo duże też odrzucenie właśnie wśród państw ASEANu tego dziedzictwa kolonialnego. Tak naprawdę jak jest się w Wietnamie, czy w Laosie, czy w Kambodży, to jeżeli chodzi o dziedzictwo francuskie, to zostały fantastyczne bagietki i croissanty. I trochę budynków. A tak to tak naprawdę śladów tej kultury francuskiej praktycznie nie ma. A jak to porównamy z Brytyjczykami, no to w Indiach do dzisiaj jest popołudniowa herbatka.
1: W tygodniu, w którym rozmawiamy, pan premier powołał specjalnego pełnomocnika do spraw wizerunku Polski, budowania, wzmacniania marki Polski. Pana ambasadora nie zapytam, ale panią zapytam. Będziemy mogli wykorzystać tę szansę właśnie, w jaki sposób powinniśmy, na jakie akcenty rozkładać tam w ASEANie, żeby wzmacniać naszą markę tam.
0: No ja mam nadzieję, bo znaczy inna sprawa, że ja uważam, że my sami nie doceniamy swojego kraju. I że nie doceniamy...
1: Ja się w pełni z panią zgadzam.
0: I że nie doceniamy
1: ale
0: tego,
1: to trzeba
0: co
1: wyjechać
0: mamy...
1: daleko, żeby też zobaczyć, co mamy.
0: Tak. Ale moim zdaniem problem też polega na tym, że Polska niestety nie ma na siebie pomysłu. Bo my mamy fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę wysoką. Mamy Chopina, mamy fantastyczną historię.
1: Ale brakuje... w Azji jabłka mamy, pani doktor.
0: Mamy jabłka, ale te jabłka nie są z Polską kompletnie kojarzone. Natomiast oczywiście jakbyśmy nagle, nie wiem, w Japonii stworzyli jakąś maskotkę, która w kształcie jabłka, która będzie chodziła i polskie jabłka rozdawała, byłoby cudownie. Ale nie mamy czegoś takiego jak sushi, od razu nam się kojarzy z Japonią. Kimchi od razu nam się kojarzy z Koreą. Hamburger, nie wiem, to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Chyba jestem głodna po prostu. Ale to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Ale my nie mamy czegoś takiego, teraz dopiero zaczynamy mieć tego, mieliśmy tego pieroga nieszczęsnego na...
1: Ja uważam, że bardzo szczęsnego.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Pan ambasador chce się włączyć w dyskusję, panie ambasadorze.
2: To tak, znaczy ja też
1: ale
2: podzielam...
1: Ale nie w kwestii pieroga.
2: Znaczy jeśli chodzi o pieroga, uważam, że to jest szczęsne i uważam też,
1: ja też
2: że...
1: tak uważam.
0: Że, nie, oczywiście że Snoop Dogg go ma.
2: Że pieróg jest szczęsny. Jeśli chodzi o kojarzenie Polski, to oczywiście mogę powiedzieć tak, że wszędzie tam, gdzie jest muzyka, tam jednak jesteśmy kojarzeni z Chopinem. Przypomnijmy sobie, kto był wcześniejszy konkurs chopinowski laureatem. No byli to pianiści z Wietnamu, gdzie w Wietnamie jesteśmy z Chopinem bardzo dobrze kojarzeni. I mogę powiedzieć tak, że wysoka kultura zawsze z punktu widzenia dyplomacji publicznej jest bardzo, bardzo dobrym, takim można powiedzieć, interfejsem do współpracy w wysokich technologiach.
1: Ja generalnie muszę państwu powiedzieć, że tak na poziomie prywatnym to ja się naprawdę bardzo cieszę, bo ja w tym regionie jestem, jak i państwo, od dawna. Już nie
0: będziemy sobie wypominać
1: dokładnie
0: wieku.
1: Od jak dawna i cieszę się, że przychodzi taki moment, w którym my poświęcamy prawie godzinę anteny na to, żeby porozmawiać o ASEANie, o tym, że ten ASEAN istnieje, że jest ważny, że my widzimy, że jest ważny i że chcemy bardziej uczestniczyć w tej części świata jako kraj, że nie tylko Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone. No, miejmy nadzieję, że też w ślad za tym dołączeniem do traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, że będzie to nie tylko dobrym parasolem politycznym, ale także w ślad za tym pójdzie współpraca gospodarcza, bo chyba na tym nam wszystkim najbardziej zależy, bo to wzmacnia nasz wizerunek, wzmacnia naszą gospodarkę, wzmacnia też współpracę z tymi państwami. Nasz czas dzisiaj, proszę państwa, dobiega końca, ale obiecuję państwu, że dzisiejsi goście nie po raz ostatni w studio Polskiego Radia 24, a z nami był pan ambasador Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.

0: Misja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Radosław Siennicki, dobry wieczór. U nas na początek upały nie odpuszczają. Jutro temperatura może wzrosnąć nawet do 40 stopni Celsjusza. To problem nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla sieci elektroenergetycznej. Koalicja rządowa krytykuje decyzję prezydenta w sprawie Piotra Starucha Staruchowicza. Lider kibiców Legii Warszawa miał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki go uniewinnił. Nie zabraknie też sportowych emocji. Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju rangi WTA w Toronto. Na dalszą grę mogą liczyć także Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Fala upałów ponownie zawitała do Polski. Jeszcze kilka lat temu ten termin zapowiadał udane lato. Dziś brzmi jak ostrzeżenie przed katastrofalnymi skutkami, zniszczonymi uprawami, wyschniętymi studniami i apelami o oszczędzanie wody. Wysoka temperatura utrzyma się w Polsce co najmniej do czwartku. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia. Mówił na naszej antenie synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
2: Jeszcze dziś, a szczególnie jutro i też częściowo w czwartek jeszcze będziemy się zmagać z tym upalnym powietrzem. Proces wypierania tego gorącego powietrza będzie, tak jak mówiłem, postępował, ale to jeszcze nie dziś, bo dziś w południowej części kraju ta temperatura maksymalna może sięgnąć 36-37 stopni.
1: Wydolność systemu energetycznego nie jest narażona. Upały na razie nie stanowią większego zagrożenia. To zapewnienie rzecznika rządu Adama Szłapki, który był pytany o sytuację związaną z upałami. Problemy z siecią z tego powodu mają Węgrzy, gdzie drastycznie spadł poziom Dunaju na wysokości elektrowni jądrowej w Poksz. Rzecznik rządu zapewnił, że w Polsce wszystko jest pod kontrolą.
3: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. Sytuacja na Węgrzech jest związana z bardzo niskim poziomem Dunaju i z niemożliwością chłodzenia reaktora. W Polsce także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: Mimo dywersyfikacji źródeł energii, także polska sieć elektroenergetyczna ma problemy wynikające z upałów, suszy i niskich stanów wód. W elektrowni Połaniec wygaszono 3 bloki, na pracę jednego ograniczono. Natomiast w Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków. Drugi raz w tym roku polskie sieci energetyczne ogłosiły okres przywołania na rynku mocy. To awaryjny mechanizm bezpieczeństwa, uruchamiany, gdy w systemie brakuje rezerw mocy. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego ostrzegał w Polskim Radiu 24, że tego typu sytuacji może być więcej.
4: Mamy duże skoki zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające na przykład z tego, że używamy coraz więcej klimatyzacji, że elektryfikujemy gospodarkę, a nasza kołderka elektrowni jest mniej więcej na styk. Oczywiście budujemy nowe, odnawialne, konwencjonalne, na przykład gazowe. Chcemy mieć w latach 30. elektrownię jądrową, ale wciąż musimy odpowiednio zarządzać tym, co mamy do dyspozycji, żeby tej mocy nie zabrakło.
1: Podczas upałów samorządy apelują do mieszkańców, by oszczędzali wodę. W województwie łódzkim taki apel wystosowało ponad 60 gmin. Proszą, by podlewać ogródki i trawniki, czy napełniać baseny w nocy.

0: nocy, gdy pobór wody jest mniejszy. Więcej w relacji Kacpra Rafalskiego.
1: Aktualne temperatury powodują, że zużywamy więcej wody do podlewania ogródków, napełniania basenu czy umycia samochodu. Sieci wodociągowe w wielu miastach są obciążone, a to może powodować problemy w dostawie wody do mieszkań.
2: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie.
1: Tłumaczy Beata Jasiukiewicz, dyrektor gminy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie. Zachęca też do tego, by szczególnie w godzinach popołudniowych unikać większego zużycia wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Podlewanie ogródka w pełnym słońcu może być szkodliwe także dla samych roślin. Gorące krople działają jak soczewki. Również dlatego najlepiej podlewać je w nocy lub wcześnie rano. Ministerstwo Klimatu i Środowiska robi krok wstecz w sprawie darmowej wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Mimo zapowiedzi, resort nie umieścił zapisów w tej sprawie w projekcie ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Branża z ulgą przyjęła tę decyzję, powiedziała ekspertka do spraw marketingu gastronomicznego Katarzyna Płachecka. Jak dodaje, inaczej mogą na to patrzeć klienci.
3: Wycofanie się rządu z pomysłu obowiązkowego serwowania wody z kranu to jest ruch, który branża gastronomiczna myślę, że przyjmuje z ulgą, ale konsumenci mogą go odebrać jako utrwalenie nierównego standardu obsługi. Wizerunkowo to jest delikatny temat, bo goście oczekują od restauracji takich prostych, proklienckich gestów, dlatego restauracje, które same oferują kranówkę jako standard, mogą na tym budować swoją przewagę i z tego, co obserwuję w mediach społecznościowych, już zaczęły to robić.
0: Według wcześniejszych deklaracji przepis gwarantujący pół litra wody z kranu za darmo dla klientów restauracji miał wejść w życie 12 sierpnia. O to, by jednak wprowadzić darmową wodę, będzie zabiegać minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ta sprawa cały czas budzi duże emocje. Kolejny dzień szeroko komentowana jest decyzja prezydenta wobec lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha-Staruchowicza. Karol Nawrocki darował mu karę w postaci dwuletniego zakazu stadionowego, którą sąd orzekł po tym, jak podczas jednego z meczów wszedł na płot, by prowadzić doping. O szczegółach Dagmara Kędzior.
4: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
5: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
4: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
4: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Uzasadnienie ułaskawienia Piotra Starucha-Staruchowicza nie przekonuje wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego. Polityk ocenił na naszej antenie, że wiele wskazuje na to, że Karol Nawrocki podjął zbyt pochopną decyzję. W przypadku Staruchowicza prezydent zarządził darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Wcześniej jeden z liderów środowiska kibiców Legii dostał tzw. zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
7: Powiem tak, no, rozumiem, że pan prezydent jest powiedzmy bardzo blisko związany ze środowiskiem kibicowskim. Jest jakby chyba w zażyłości również z pierwszym kibicem Legii Warszawa. Natomiast zastanawiam się, czy tak krótkie, lakoniczne uzasadnienie mówiące o tym, że był to wypadek incydentalny i że dzisiaj ta osoba sprawuje się poprawnie, jest elementem wystarczającym do podejmowania takich decyzji.
0: Decyzję prezydenta komentował na naszej antenie politolog dr Sergiusz Trzeciak.
8: Prezydent myślę, że kalkuluje, że to mu się po prostu politycznie opłaca, bo to jest bardzo taka zwarta grupa, na którą można liczyć w wielu sytuacjach, wydarzeniach i prezydent w ten sposób kupuje setki tysięcy, a być może nawet miliony kibiców. To się może wielu wyborcom podobać.
0: Do tej pory prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 7 osób. Więcej na ten temat można znaleźć.

0: Treść na portalu polskieradio24.pl.
1: Suma wydarzeń.
0: Będzie krajowy rejestr mediatorów sądowych, a zasady ich kształcenia zostaną ujednolicone. Będą też zmiany, jeśli chodzi o reklamy aptek. To niektóre z tematów, którymi na dzisiejszym posiedzeniu zajmował się rząd. Szczegóły zna Sylwia Białek.
2: Projekt ustawy dotyczący mediacji po raz pierwszy wprowadza do przepisów pojęcie mediatora sądowego. Mediatorem będzie mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem, która ma co najmniej 26 lat, biegle posługuje się językiem polskim i nie była karana za umyślne przestępstwo. Kandydaci będą musieli ukończyć 40-godzinne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne. Powstanie krajowy rejestr mediatorów. Do tej pory rejestrów było kilka. Rzecznik rządu Adam Szłapka zaznaczył, że ta regulacja wprowadza jednolite standardy szkolenia oraz ogólnopolską bazę danych.
3: Będzie łatwiej znaleźć wykwalifikowanego mediatora. Będą prowadzone te mediacje według jednolitych standardów. No to jest krok w takim kierunku, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce. Wiadomo, że mediacje, skuteczne mediacje są jednym z takich najbardziej pożądanych sposobów rozwiązywania sporów, które trafiają do sądów.
2: Będą też zmiany w prawie farmaceutycznym. Zniesiony zostanie całkowity zakaz reklamy aptek, co dostosuje polskie prawo do regulacji unijnych. Zakaz reklamy wprowadzono w 2012 roku. To zakwestionowała jednak Komisja Europejska, która skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym roku TSUE orzekł, że polskie przepisy naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości. Przygotowane przez resort zdrowia przepisy zezwalają na reklamowanie aptek, ale z ograniczeniami, o których mówił rzecznik rządu.
3: Regulujące na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia, w żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd, czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
2: Zliberalizowane zasady będą dotyczyć ponad 12 tysięcy aptek. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków wyjaśnił, że projekt wprowadza szereg ograniczeń, które mają chronić pacjenta.
4: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć. Całkiem niedawno już pojawiły się promocje, które na przykład mówią, że można dostać rabat na leki pod warunkiem, że przyniesie się paragon z jednego ze sklepów spożywczych czy jakiekolwiek inne promocje.
2: Prezes zaznaczył, że apteka to nie jest zwykły sklep.
4: Wychodzimy z założenia, że apteka powinna być podmiotem, który udziela świadczeń zdrowotnych, w którym możemy uzyskać poradę wiarygodną, w którym możemy uzyskać szczepienie i wiele innych świadczeń zdrowotnych, a nie sklepem, którym kierują takie same zasady marketingowe jak w placówkach zwykłych handlowych.
2: Za naruszenie ograniczeń autorzy ustawy przewidzieli kary nawet do 100 tysięcy złotych. Prawo i Sprawiedliwość zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązek edukacji zdrowotnej. Mówił o tym były minister edukacji, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
5: Zapewniającym rodzicom, a nie pani Nowackiej, pani Lubnauer, kierownictwo edukacji dzisiejszej, tylko rodzicom wszystkim prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, ale także prawo do wychowania na płaszczyźnie moralnej, to artykuł 53.
2: I tym krokiem Adam Szłapka nie jest zaskoczony.
3: W gruncie rzeczy nie dziwię się, że pan minister Czarnek kwestionuje edukację jako taką. Edukacja zdrowotna jest elementem edukacji i tego, żeby wyposażyć nasze dzieci w bardzo rzetelną wiedzę. To jest były minister edukacji i to, że kwestionuje samą zasadność tego, żeby dzieci w szkole poszerzały wiedzę, no to też pokazuje o tym, jakie on ma podejście do edukacji.
2: Od września edukacja zdrowotna, która zastąpiła w ubiegłym roku szkolnym wychowanie do życia w rodzinie, stanie się przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Adam Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że Polak nie był żołnierzem, tylko zajmował się pomocą miejscowej ludności.
6: Oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
0: Do śmierci wolontariusza doszło kilka dni temu. MSZ nie informowało wcześniej o sprawie, ponieważ jak wyjaśnił Maciej Wewiór, w takich sytuacjach pierwszeństwo do uzyskania informacji ma rodzina zmarłego.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował dziennikarzy, że w rozmowach z Iranem i Omanem dotyczących cieśniny Ormus odnotowano postęp. Sekretarz podkreślił jednak, że nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia.

0: porozumienia. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
1: Wypowiadając się dla dziennikarzy w Departamencie Stanu, Marco Rubio zaznaczył: w rozmowach tych poczyniono postępy, ale nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Mówił Marco Rubio. Zapytany dalej o perspektywy zawarcia układu z Iranem, Marco Rubio podkreślał, że istnieją kwestie kluczowego porozumienia dotyczącego ambicji nuklearnych Teheranu. Iran ma nigdy nie wejść w posiadanie broni jądrowej. Denuklearyzacja Iranu ma być najważniejszą częścią porozumienia pokojowego. Marco Rubio natomiast nie przedstawił szczegółów dotyczących zaangażowania Waszyngtonu w te rozmowy. Prezydent Iranu z kolei oświadczył w ostatnich godzinach, że Teheran będzie bronił swoich granic i interesów, ale nie dąży do rozszerzania konfliktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii, Fernando Grande Marlaska, potwierdził, że do Ceuty przez granicę z Maroko wjechały 72 tysiące migrantów. Poinformował równocześnie, że 70 tysięcy już opuściło miasto. Obecnie hiszpańskie służby ustalają status pozostałych 2000 osób. Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego, z jakim od tygodnia mierzy się Hiszpania. Na granicy zginęło co najmniej 75 osób. Więcej na ten temat Agata Król.
2: Spotkanie unijnych ministrów było konstruktywne, powiedział Fernando Grande Marlaska i dodał, że doceniono działania władz hiszpańskich oraz ich natychmiastową reakcję na kryzys tej skali. Ściśle współpracowaliśmy z Królestwem Maroko, aby zapobiec ludzkim tragediom i naruszeniu granic Hiszpanii oraz Unii Europejskiej. Od lat działamy w sposób niezwykle lojalny i znaczący, tak przed 30 lipca, jak i po. W odpowiedzi na losowe kontrole na włoskich lotniskach i w portach morskich obywateli przybywających z Hiszpanii, minister Grande Marlaska wyraził nadzieję na ponowną ocenę sytuacji. Wzywam do natychmiastowego zniesienia tych kontroli, ponieważ strefa Schengen nigdy nie była w najmniejszym niebezpieczeństwie, powiedział hiszpański minister spraw wewnętrznych. Agata Król, Polskie Radio.
0: Noc przyniosła niewielką poprawę sytuacji wokół elektrowni jądrowej Pokrz, ale kryzys związany z rekordowo niskim poziomem Dunaju nie został jeszcze zażegnany. Według najnowszych informacji poziom rzeki przy elektrowni podniósł się o około 2 cm, co chwilowo zmniejszyło zagrożenie dla pracy obiektu. Wysokie temperatury nie odpuszczają także w pozostałej części Europy. Najgorętszym miejscem była dziś Austria. W Wiedniu zmierzono po południu 41 stopni Celsjusza, co jest najwyższą w historii zanotowaną w Austrii temperaturą. Podobnie było w Niemczech. Upały znacznie obniżają stan rzek i utrudniają transport. W całej niemieckiej gospodarce mogą spowodować stagnację i ryzyko recesji.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie. Podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a Kinem Femina odnaleziono kilkudziesięciocentymetrowy pocisk z czasów II wojny światowej. Aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Stołecznej Policji powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze zabezpieczyli teren, ale nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.
4: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy. Ze względów bezpieczeństwa ta strefa była właśnie wydzielona w zakresie kilkuset metrów, aby też funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy pracowali na miejscu w sposób bezpieczny i jak najbardziej precyzyjny, mogli te czynności wykonać.
0: Ruch samochodów na Alei Solidarności w Warszawie został przywrócony. Dwaj motocykliści zostali ranni w wypadku w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło w Sitnie, niedaleko Sępólna Krajeńskiego. Aleksandra Brac z sępoleńskiej policji poinformowała, że na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
5: Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że zdarzenie miało miejsce na drodze gruntowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na łuku drogi doszło do zderzenia dwóch motocyklistów w wieku 31 i 19 lat. W wyniku odniesionych obrażeń obaj mężczyźni zostali przetransportowani śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitali w Bydgoszczy.
0: Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn wypadku. Kolej na kolej. Polska przeżywa renesans zainteresowania podróżami pociągiem. W ślad za tym idą inwestycje w infrastrukturę kolejową. rekordowe, jak zapewniają urzędnicy, bo sięgające 50 miliardów złotych. W Wielkopolsce jest to najbardziej widoczne na trasie Poznań-Kołobrzeg.

0: przede wszystkim w powiecie obornickim. Dziś postępy na modernizowanej stacji Oborniki obserwowały władze resortu infrastruktury.
1: Takie inwestycje nie byłyby możliwe bez wsparcia na poziomie rządowym i zewnętrznym, mówi wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Ta inwestycja jest realizowana dzięki środkom z KPO, środkom unijnym.
1: Budżet Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje w tym roku to 100 miliardów złotych, z czego połowa idzie na kolej.
2: To są zarówno budowy nowych linii kolejowych, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, tak jak tutaj w Obornikach, ale to jest również inwestycja w tabor kolejowy.
1: Te inwestycje mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort.
2: Mają również pomóc obsłużyć zwiększający się ruch na naszych polskich torach. Dlatego, że jesteśmy w tym okresie bardzo dużego zainteresowania ze strony podróżnych właśnie podróżą koleją. Jest moda, jest trend na kolej.
1: Dalszy rozwój ma zapewnić przygotowywana ustawa o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu.
0: Relacjonował reporter Radia Poznań Grzegorz Ługawiak.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Zadecydowała o tym wygrana Polki z Czeszką Sarą Bejlek 6-0, 6-3. Mecz trwał 95 minut. Spotkanie ocenia Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.
4: Mecz, który miał dwa oblicza. Pierwszy set perfekcyjny w wykonaniu Igi, naprawdę wszystko się zgadzało i bardzo fajnie się to oglądało. Iga w takim bardzo dobrym wydaniu, kontrolująca, grająca taki zrównoważony tenis. W drugim secie troszeczkę ten poziom się obniżył, ale jeszcze te pierwsze gemy, pomimo większej liczby niewymuszonych błędów, była w stanie przetrwać. Też trzeba przyznać, że Czeszka troszkę zmieniła strategię gry, zaczęła grać trochę spokojniej, zmieniać rytm, co spowodowało, że trochę pewności siebie u Igi ubyło. No ale na szczęście gdzieś to wszystko opanowała.
0: W kanadyjskim turnieju pozostały też Magda Linet, która w drugiej rundzie zmierzy się z Yvonne Jovic z USA oraz Magdalena Frenk, której przeciwniczką w tej fazie będzie turniejowa trójka, inna Amerykanka Jessica Pegula. Mniej szczęścia miała Maja Chwalińska. Wracająca do gry po kontuzji, polska finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa uległa w pierwszym meczu imprezy Australijce Tali Gibson 5-7, 1-6. W Tatrach w ciągu roku wzrosła liczba kozic. W czasie wiosennego liczenia populacji ściśle chronionego gatunku w Polsce i na Słowacji zaobserwowano 786 kozic. To o 46 więcej niż rok temu. Nie jest to jednak wynik, na który liczyli przyrodnicy. Dlaczego? O tym Paweł Pawlica.
5: Od kilku lat w Tatrach spadała liczba kozic. Jak zaznaczają przyrodnicy, trend nie został w pełni odwrócony, ale z ostrożnym optymizmem na populację pozwala patrzeć duża liczba zaobserwowanych młodych osobników. Z 786 kozic, 95 to tegoroczne młode.
6: Jest to jeszcze wynik dla nas niezadowalający. To nie jest ten wynik, który byśmy chcieli uzyskać. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencję. Czy jest wzrostowa, czy rośnie?
5: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po polskiej stronie Tatr przyrodnicy w czasie trzech dni akcji liczenia kozic zaobserwowali 335 osobników. W Tatrach Bielskich, Wysokich i Zachodnich na Słowacji doliczyli się 451. Kozice w Tatrach są liczone dwa razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrodnicy zaobserwowali 805 osobników. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic. Na koniec smutna informacja. Po długiej chorobie zmarł wieloletni dziennikarz TVN24 Andrzej Morozowski. Paweł Płuska, szef programu 19.30, mówił na antenie TVP Info, że Andrzej Morozowski miał talent do analizy sceny politycznej.
7: Andrzej miał swoje różne epizody. Próbował też być reporterem, przez moment nawet w Faktach, ale Andrzeja miejscem, Andrzeja stylem bycia, idealnie się wpasował w to, co się działo właśnie potem w studio, czyli że był po prostu publicystą. Był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać.
0: Andrzej Morozowski pracował również w Radiu Z. Współpracował także z Telewizją Polską. W mediach społecznościowych pożegnało go wielu polityków i dziennikarzy, w tym m.in. premier Donald Tusk. Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym

0: patriotycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam ciebie bardzo brakowało, Andrzeju, napisał premier. Dziennikarz miał 69 lat. I tą smutną informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: 25 minut po godzinie 23.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Wspominaliśmy już trochę o upałach w Polskim Radiu 24. W Warszawie dzisiaj temperatura przekraczała 30 stopni, a przed nami naprawdę jeszcze bardziej upalne dni. Zresztą do czerwcowych rekordów brakuje jeszcze kilku stopni, ale upały już teraz wpływają na funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Z tego powodu w elektrowniach Połaniec i Kozienice podjęto decyzję o ograniczeniu pracy ze względu na niski poziom wody w Wiśle. Więcej o przyczynach i skutkach tych ograniczeń mówił na naszej antenie analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik w rozmowie z Markiem Klapą.
7: Proszę powiedzieć, jak istotne są te decyzje z punktu widzenia naszego systemu elektroenergetycznego?
8: Każda elektrownia składa się z kilku bloków, w których są kotły, w których spalane jest paliwo, w tym przypadku węgiel. Może to być gaz, może też być stosowana reakcja termojądrowa do też podgrzewania. Tak działają elektrownie konwencjonalne. Podgrzewają one wodę, aby stała się parą i napędzała turbinę, która nam wytwarza prąd elektryczny. I kiedy okaże się, że nie możemy potem tej pary skroplić, żeby wróciła do obiegu właśnie z pomocą wody do chłodzenia, wtedy musimy ograniczyć pracę danego bloku, nie całej elektrowni, tylko części. Słyszymy tutaj, że w Kozienicach i w Połańcu kilka bloków zostało wyłączonych. Nie doszło do całkowitego wyłączenia tych elektrowni właśnie przez to, że nie było wystarczająco dużo wody do tego, żeby kontynuować ten proces zamieniania wody w parę, potem pary w wodę w ramach produkcji energii elektrycznej.
7: Panie Wojciechu, sytuacja tak na pierwszy rzut oka dla laika wydaje się podobna do tego, co obserwujemy chociażby na Węgrzech, gdzie tej wody w Dunaju z kolei jest dużo mniej. Tam też pojawiły się problemy. Czy możemy tutaj postawić znak równości, czy jednak te problemy, które obserwujemy na Węgrzech, a także w innych europejskich krajach są jednak pod względem skali dużo większe niż w Polsce?
8: Węgrom dużo bardziej brakowało wody, dlatego na chwilę musieli wyłączyć wręcz elektrownię jądrową PAX, to znaczy wyłączyć wszystkie reaktory. Teraz już pracuje na minimum mocy, więc sytuacja jest lepsza, dlatego można podejrzewać, że tam te niedobory wody były bardziej dotkliwe. Na Wiśle nie mamy suszy, mamy obniżony poziom. Nie musimy też wprowadzać bardziej drastycznych środków, jak przy suszy w 2015 roku, kiedy nie przywoływaliśmy elektrowni na rynku mocy, ale musieliśmy wprowadzić bardziej drastyczny środek, czyli stopień zasilania, czyli wezwanie do tego, żeby ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Więc jesteśmy w nieco lepszej sytuacji niż my historycznie. Wydaje się, że jest u nas nieco lepiej niż u Węgrów czy u Rumunów, którzy wręcz musieli sięgać po materiały wybuchowe, żeby skierować więcej wody w stronę elektrowni jądrowej Czarna Woda.
7: Okresowe przywołanie rynku mocy. Polskie sieci elektroenergetyczne wprowadziły właśnie od godziny 17 do 19 przywołanie rynku mocy. Ten termin niewiele nam mówi, na czym to tak naprawdę polega.
8: Każdy może zajrzeć na rachunek za energię elektryczną i zobaczyć tam pozycję składową rachunku w postaci opłaty mocowej. To właśnie za to płacimy, że mamy rynek mocy, który powoduje, że jest grupa elektrowni, które dostają pieniądze za to, że są gotowe do pracy. Normalnie mogłyby znikać z rynku, bo generalnie na co dzień mamy wręcz nadpodaż energii, musimy ograniczać źródła odnawialne, bo mamy jej za dużo. Ale

wtedy, kiedy ta moc jest bardzo potrzebna, elektrownie są właśnie przywoływane w oparciu o umowę na rynku mocy i one właśnie za to dostawały pieniądze, że teraz staną na wezwanie operatora, zwiększając rezerwę. Tu nie chodzi o to, że nam czegoś zabrakło. Ta rezerwa ustalona w określonych regulacjach przez operatora, rezerwa elektrowni

0: rodzin jest taki newralgiczny. Jak pan powiedział, my płacimy za możliwość przywołania rynku mocy w naszych rachunkach. Często musimy, czy często nasz system musi rzeczywiście wprowadzać takie rozwiązanie?
1: To już kolejny raz w tym roku i takich sytuacji może być więcej z tego względu, że mamy duże skoki zapotrzebowania na energię elektryczną wynikające na przykład z tego, że używamy coraz więcej klimatyzacji, że elektryfikujemy gospodarkę, a nasza kołderka elektrowni jest mniej więcej na styk. Oczywiście budujemy nowe, odnawialne, konwencjonalne, na przykład gazowe. Chcemy mieć w latach 30. elektrownię jądrową, ale wciąż musimy odpowiednio zarządzać tym, co mamy do dyspozycji, żeby tej mocy nie zabrakło. I dlatego dopłacamy do tego, że na przykład elektrownie węglowe kojarzące się z paliwem kopalnym, ale jednak będą gotowe do pracy. W sytuacji rynkowej nie miałyby one racji bytu, ale właśnie dzięki temu, że dostają ten mechanizm wsparcia finansowany przez nas, w sytuacji dużego zapotrzebowania, kiedy operator potrzebuje takich narzędzi, żeby system działał, to się zwraca właśnie w bezpieczeństwie dostaw, które będzie utrzymane przez to, że ta rezerwa będzie uzupełniona.
0: Ja pamiętam, że 16 lub 17 lat temu pojawiały się nawet takie raporty, ostrzeżenia, że jeżeli lato będzie gorące, jeżeli klimatyzatory będą działały w pełni mocy w biurach, w naszych mieszkaniach, w różnego rodzaju instytucjach publicznych, no to wówczas może pojawić się problem z niedoborami energii, może pojawić się również zjawisko blackoutu. To znaczy autorzy tego raportu bardzo często mówili, że jeżeli w Polsce blackout może wystąpić, to na 99% będzie to upalne lato i właśnie gdzieś tam godziny wczesno-popołudniowe i popołudniowe. Czy to ostrzeżenie, taka diagnoza jest cały czas aktualna? Czy przy takich temperaturach blackout nadal nam może zagrażać?
1: Zawsze należy zapewnić bezpieczeństwo dostaw i ono zawsze jest pod wpływem różnych czynników, tak samo atak zimy zwiększa zużycie prądu na przykład do ogrzewania, dzięki temu, że mamy pompy ciepła i tak właśnie pompy ciepła czy odnawialne źródła energii elektrycznej jak panele czy wiatraki nieco zmieniły sytuację, bo wiemy już, że w bardzo słoneczne dni będziemy mieli dużą podaż ze źródeł fotowoltaicznych, których w Polsce jest coraz więcej, jest coraz więcej magazynów energii, które z kolei pozwalają przesuwać energię w czasie, czyli o te kilka godzin jej zużycie możemy przesunąć ze środka dnia, kiedy nikogo w domu nie ma, na wieczór, kiedy jest najbardziej potrzebna właśnie ta energia. Oczywiście nie wszędzie, nie każdego na to stać, ale to jest inna sytuacja i możemy mieć drugi koniec tego samego kija, czyli wyzwania związane z tym, że czasami jest tak, że my nie potrzebujemy w ogóle energii, bo mamy na przykład dzień świąteczny, wszyscy wychodzą z domu, a fotowoltaika pracuje na potęgę, no bo wiatr, przepraszam, słońce też jest dostępne i wtedy trzeba czasami ograniczać pracę tych źródeł fotowoltaicznych, bo nie mamy co zrobić z tą klęską dobrobytu. Więc jesteśmy w nieco innej sytuacji. To nie znaczy, że łatwiejszej. Mamy cały czas konieczność budowy nowych elektrowni i wciąż nie jesteśmy w stanie jeszcze porzucić tych w cudzysłowie brudnych, konwencjonalnych, bo one właśnie do takiej roli jak przywołanie na rynku mocy są cały czas niezbędne.
0: Ale w tej sytuacji, tak jak pan wspomniał o magazynach energii, faktycznie takie, no mówiąc i upraszczając, takie powerbanki, czy to prywatne, czy to gdzieś podpięte do sieci, no one robią naprawdę potężną pracę.
1: Oczywiście tak i one zmieniają sposób funkcjonowania na rynku, bo te raporty sprzed kilkunastu lat wskazywały obywatela jako taką bezwolną jednostkę, która czeka na to, co zrobią elektrownie. Dzisiaj mamy coraz więcej prosumentów, czyli aktywnych uczestników rynku, którzy wręcz mogą na tej różnicy między dużą podażą a małą podażą na rynku energii jeszcze zarabiać, handlując tą energią w zależności od jej ceny i korzystając z arbitrażu, który daje właśnie wykorzystanie magazynu energii. Ten system się rozwija, jesteśmy w innym miejscu. Ludzie, którzy mają dostęp do takich rozwiązań, których na to stać, którzy być może skorzystali z dofinansowania, mogą inaczej reagować na te sytuacje, mogą sobie przez aplikację planować pracę swojego własnego domowego systemu elektroenergetycznego. Ale właśnie to wciąż nie znaczy, że wszyscy będą zaraz mogli się wypiąć z systemu krajowego. Cały czas jest potrzebny właśnie ten operator, który widzi na monitorze wszystko, co dzieje się w Polsce i jest w stanie zarządzać tymi przepływami.
0: Podobnie jak na początku naszej rozmowy, patrzę teraz na mapę Meteo i faktycznie widać doskonale, że większość

0: obszaru naszego kraju, szczególnie centralna, południowa, wschodnia Polska, w tej chwili w promieniach słońca i pojawia się pytanie. Oczywiście to jest doskonały czas, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, ale też jeżeli patrzymy na temperatury, to tutaj również jest pewne ryzyko. To znaczy słoneczny dzień super, ale jednak wysokie temperatury bywają niebezpieczne dla instalacji fotowoltaicznych, także to też jest taka pułapka myślenia, bo okazuje się, że upalne dni dla fotowoltaiki wcale takie dobre nie są.
1: A zatem nie ma elektrowni bez kolców. Każde źródło ma swoje plusy i minusy, dlatego właśnie polityka energetyczna polega na tym, żeby godzić ze sobą te źródła, żeby one się uzupełniały i działały wtedy, kiedy są potrzebne. To są różne pozycje w menu, które można zastosować w różnych sytuacjach, nie obrażać się na nie, tylko właśnie grać na nich jak na orkiestrze, a jeszcze w odniesieniu do prognozy pogody, to każdy z nas może sobie sprawdzić taką prognozę pogody w energetyce. Jest taka darmowa aplikacja właśnie operatora naszego Energetyczny Kompas i tam widać, z czego produkujemy w Polsce energię, kiedy najlepiej zużywać energię na potęgę, a kiedy oszczędzać, w zależności od sytuacji na rynku. No i tam właśnie w tym momencie bieżące dane może sobie każdy z nas sprawdzić.
0: Miks energetyczny naszego kraju cały czas się zmienia. Widzimy coraz większy udział źródeł odnawialnych, ale też czekamy, no jeszcze trochę poczekamy, ale wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. I o ile ta pierwsza ma być blisko Bałtyku, a zatem tutaj to chłodzenie może być zapewnione, no to co z tą kolejną już planowaną gdzieś tam w środku kraju? Czy jesteśmy w stanie, albo czy musimy się zabezpieczyć właśnie na takie upalne dni i doprowadzić wodę? Czy w tej chwili nadal bliskość rzeki, bliskość morza jest takim warunkiem determinującym budowę elektrowni atomowej?
1: Dostępność wody to jest jeden z kluczowych determinantów tego, czy dana lokalizacja się nadaje, czy nie. Warto przypomnieć, że te elektrownie w Kozienicach i w Połańcu znajdują się w rezerwowych lokalizacjach drugiej elektrowni jądrowej, bo te wskazywane jako preferowane to jest Bełchatów i Konin. Spółki odpowiedzialne za badania stwierdziły, że woda będzie dostępna w Koninie i w Bełchatowie, że być może będą potrzebne jakieś inwestycje. Warto przypomnieć, że niektóre elektrownie na świecie są blisko pustyni. Wtedy potrzebny jest jakiś kanał, którym dopłynie ta woda, albo odpowiednio duży wodociąg. To jest kwestia kosztów, które też trzeba skalkulować. No i oczywiście każde źródło tego typu musi mieć dostęp do wody. Wspomniany Bałtyk był jednym z argumentów za tym, żeby właśnie tam stawiać naszą pierwszą polską elektrownię jądrową. Tam wyzwanie z wodą może być inne, bo z czasem ta woda może być coraz wyżej, więc elektrownia jest tak posadowiona, żeby odpowiedzieć na wyzwanie po przeciwnej stronie tutaj skali. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę jądrową w Polsce centralnej, to w naszym kraju, w którym niestety zasoby wodne są ograniczone, to planowanie musi być dobre i musi uwzględnić prawdopodobnie wydatki na odpowiednie doprowadzenie wody do chłodzenia.
0: No właśnie, doprowadzenie wody do chłodzenia w przypadku tej drugiej elektrowni to jest niezwykle istotna rzecz. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech, widzimy, co się dzieje w Rumunii. Teraz tak się zastanawiam, ja nie chcę tutaj nikogo, broń Boże, z geografii egzaminować, ale wydaje się ten wątek bardzo ciekawy. W okolicach Bełchatowa nie płynie żadna z ważniejszych rzek, jeżeli chodzi o nasz kraj. W okolicach Konina, no widzimy tutaj jeziora, które są. Czy to w ogóle wystarczy? Ja wiem, że nad tym tęgie głowy się zastanawiały i planowały, ale jak tutaj zapewnić chłodzenie właśnie w sytuacji, kiedy ten okres suszy może być rzeczywiście wydłużony?
1: Przede wszystkim musimy się zastanowić, jaką skalę przyjmiemy, bo te kilkadziesiąt kilometrów od Warty to może być dużo i mało, w zależności od skali inwestycji, która, przypomnijmy, w przypadku atomu na Pomorzu to jest prawie 200 miliardów złotych. Przy tak dużych inwestycjach kanał na taką odległość być może będzie wart wzięcia pod uwagę. To jest jedno z rozwiązań.
2: A z analitykiem sektoru energetycznego Wojciechem Jakubikiem rozmawiał Marek Klapa. Proszę sobie na przykład wyobrazić taki wymarzony urlop, na przykład na działce pod parasolem. Dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? Na stronie polskieradio24.pl piszemy między innymi o tym, że chociaż parasol chroni przed promieniami słonecznymi, to wcale nie sprawia, że czujemy się pod nim bardziej schłodzeni. Z badań naukowców wynika,

0: że na przykład we Włoszech na plaży ciepłota pod parasolem jest zaledwie o 0,6 stopnia niższa, natomiast nad Bałtykiem zaledwie o 1,3 stopnia niższa niż ta odczuwalna poza parasolem. To co, może wybierzemy się na działkę. Zapraszam.
1: Powtórka programu.
2: Portfel seniora.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Porozmawiamy dziś o tym, jakie znaczenie ma dla seniorów ich działka i czy to, co zdołają na niej uhodować, w ogóle jest w jakiś sposób opłacalne, bo chcemy też porozmawiać o stronie finansowej. To, że seniorzy działki lubią, to oczywiście wiemy, ale te finanse mogą tutaj trochę spojrzenie na ten temat nam zmienić. A moimi gośćmi w tej rozmowie są pani Maria Rybak, Rada Seniorów na warszawskim Mokotowie, posiadaczka, sądzę, dumna również działki. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry państwu.
3: Również pan Andrzej Rosiak, także posiadacz kawałka ziemi, tym razem w okolicach Płońska, jeśli dobrze mówię, tak? Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
3: Ja dodam jeszcze, że ambasador Głosu Seniora. Jest z nami również Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, no i pomysłodawca tej akcji, która wspiera seniorów działkowców. Dzień dobry.
6: Witam państwa serdecznie.
3: Ja również państwa witam raz jeszcze. Szanowni państwo, no cóż, posiadanie działki to zwykle seniorów oczywiście cieszy, jak wspomniałam, ale no spójrzmy na tą sprawę twardo. Spójrzmy twardo od strony finansowej. Po prostu, czy to się opłaca, mówiąc brutalnie? Na początek myślę, że opłaty za działkę. No bo tak, płaci się przecież coś na rzecz tych pracowniczych ogrodów działkowych. Do tego dochodzi płatność za wodę, za energię elektryczną. Ile to może kosztować? Ile to może wynieść, przyjmując, że senior przyjeżdża na tę działkę? Może najpierw tę konfigurację weźmy pod uwagę. Pani Mario, jak to jest? Mniej więcej.
4: Z tego, co się zorientowałam, to opłaty nie są jakieś bardzo duże. Oczywiście są zależne od też wielkości działki, od tego, czy działka ma na przykład ochronę, bo to są takie dodatkowe jeszcze opłaty. Ale mniej więcej taka działka średnia, powiedzmy 300-400 metrów, bo takie, o takich tych działkach rodzinnych mówimy. To są takie wstępne opłaty, które Rada, takie walne zgromadzenie, które raz w roku działkowcy mają na danej działce, ustala taką opłatę wstępną. I pierwsza taka opłata roczna to jest w granicach na przykład 900 i ponad 900 zł czy 1000 parę, ale jest to opłata raz na rok.
3: Jednorazowa.
4: Jednorazowa. Plus oczywiście dochodzą te opłaty takie jak na przykład prąd, czy właśnie tak jak mówię, dodatkowo ochrona, jeżeli sobie działkowcy życzą. W związku z tym ja popytałam, jak to wygląda, tak chodzi o portfel seniora.
3: Jasne.
4: Więc takie miesięczne utrzymanie średnio, oczywiście mówimy miesięczne, bo latem z nich korzystamy, zimą jesteśmy w domu, ale średnio wychodzi to tak 200-250 zł miesięcznie. Jeżeli my mówimy o nasadzeniach oczywiście, o jakichś takich dodatkowych rzeczach, jakieś opryski, ale...
3: To jeszcze weźmy... o tym porozmawiamy tak, za moment, bo dojdziemy. Ja na razie chciałam o tych samych opłatach, które są po prostu związane z tym, że my tę działkę posiadamy, że musimy tam mieć no, wodę, elektryczność. Czasami jest nawet gaz. Ja znam nawet takie działki, na których jest jeszcze gaz, więc to też pewnie dodatkowa opłata dojdzie. To też zależy na pewno od tego i myślę, że jeszcze do tego też dojdziemy w naszej rozmowie, gdzie ta działka jest, bo są mniejsze, większe miejscowości. Tak? Ja się gdzieś spotkałam z sporo niższymi opłatami, ale to były małe miasta jakieś, więc to też inna sytuacja. No dobrze, to, ale to była, rozmawiałyśmy o tym i pani tak powiedziała, że ktoś na tę działkę po prostu jakby przyjeżdża, tak? No czyli musi zapłacić, żeby po prostu ją mieć, ale sobie tam przyjeżdża co jakiś czas. A teraz do pana, albo jeszcze może panią dopytam jakby pani powiedziała, a jeżeli by tam mieszkał, bo to jest ta sytuacja, w której seniorzy czasem na przykład przyjeżdżają już na wiosnę, przyjeżdżają na działkę, mieszkają cały czas tam, aż do jesieni. Czy wtedy można, te koszty jeszcze będą wyższe, czy to już raczej są takie koszty?
4: Na samym wstępie chciałam powiedzieć, że nie ma możliwości mieszkania takiego stałego, wielomiesięcznego na działkach. Polski Związek Działkowców konkretnie
3: ciekawe,
4: na ten
3: mówi.
4: Temat, tak, nie ma takiego stałego mieszkania. Oczywiście można czasami nocować, jeżeli to mówimy, to tak jest, nie jest tak, że tak miesiąc, dwa, trzy nocujemy, ale z tego, co się zorientowałam, na przykład jak ktoś chce przenocować 2, 3 noce, 4, może 5,

0: to zgłasza do, przede wszystkim to do ochrony. Dlatego, że ochrona, kiedy patroluje, no gdy zobaczy, że światło jest zapalone i nie będzie wiedziała, więc będzie pomyślała, że może tam jest jakieś włamanie czy coś takiego. Ale generalnie nie ma możliwości mieszkania na stałe.
1: Czyli
0: na
1: ten
0: działkach.
1: Element odpada, ale ja tak myślę, że gdyby ktoś mimo wszystko mieszkał...
0: Ja mówię w obrębie Warszawy, ale wiem, że to są takie ogólne przepisy, które zabraniają stałego mieszkania.
1: Bo ja znam takie sytuacje, że ktoś mieszka. Absolutnie. Znam takie sytuacje, że ktoś mieszka od wiosny do jesieni na tych działkach. Ten dom, który tam ma wybudowany, jest oczywiście takie, które jest do tego dostosowane, żeby można czyli było mieszkać, więc musi też ogrzewać i tak dalej.
0: No i te parametry, 35 metrów kwadratowych do 5 metrów wysokości.
1: To bym powiedziała, że tego może nie trzyma. Znaczy przede wszystkim odległościowych nie trzyma parametrów. Ale jakby generalnie tak, w takim sensie, że no może ogrzewać i tak dalej. No może po prostu tam wytrzymać, krótko mówiąc, żeby tak mieszkać, no bo też pogoda bywa różna. No to wtedy pewnie ten koszt wzrośnie, ale to będzie pewnie ten koszt już energii elektrycznej, prawda, wody,
0: no
1: bo więcej
0: zużyje. No bo te media już
1: zużyje.
0: No dobrze. Zużycia.
1: Dobrze. No ale tak bym powiedziała, że skoro senior czy tam dojeżdża, czy mieszka, to już jakby wszystko jedno, ale w jakiś sposób zastępuje mu to w ten sposób, rozumiem, wyjazd, nie wiem, nad morze, nad jezioro, z góry czy za granicę. No i pytanie, czy to faktycznie często ma miejsce i czy powodem, jaki jest powód tego pozostania na swojej działce, tak? Gdzie ona by nie była, jak duża by nie była, to jednak mówimy o tej działce, o zawsze tym samym miejscu, w którym coś tam sobie robimy, coś sadzimy. Czy to jest brak pieniędzy jest tym powodem na te dalsze wyjazdy? Czy to jest rzeczywiście tak? Bo no myślę, że jednak taki wyjazd byłby droższy. No nie ma się co oszukiwać. To do pana Andrzeja to pytanie. Co pan o tym sądzi? Janusze, przepraszam.
2: Ja jestem troszeczkę w innej roli, ponieważ ja mieszkam całorocznie. Ja mam domek na działce i wokół domu działka. Działka liczy około 500-600 metrów kwadratowych, a więc jest już co robić i nie muszę ponosić żadnych opłat. Poza podatkiem, który płacę od nieruchomości.
1: Znaczy myślę, że moje pytanie pozostaje do pana aktualne, bo jednak pan pozostaje na tym swoim, ciągle tym samym kawałku ziemi, tak? Czy to jest dlatego na przykład pan tam zostaje, przepraszam za może takie zbyt prywatne pytanie, ale czy dlatego, może ma pan znajomych, o których może pan powiedzieć, dlatego zostają, że to jest za drogo, żeby gdzieś pojechać, czy jednak no po prostu nie chcą nawet spróbować, o tak bym powiedziała?
2: No różnie to bywa. Portfel seniora wiemy, jaki jest zasobny. Więc wyjazd gdzieś poza miejsce zamieszkania to już są wyższe kwoty. Natomiast jeśli ktoś decyduje się na działkę i lubi na tej działce popracować i fizycznie, i odpocząć psychicznie, a przy tym coś uhodować, coś, prawda, zebrać, to jest dodatkowa frajda.
1: No jasne, dobrze. No to teraz Łukasz Salwarowski. Trochę odnośnie tej samej kwestii. Czy mógłby pan tutaj nam wskazać, czy to jest powód finansowy, który decyduje o pozostaniu na działce wśród tych starszych seniorów? Może bardziej właśnie wśród starszych. Pytanie, czy tak? No albo czy to jest tak na przykład, nie wiem, w mniejszych miastach, czy w większych miastach? Jak to panu pokazuje to rozeznanie? Może jest to oczywiście odwrotnie. Czy finanse w jakikolwiek sposób na to wpływają, czy są inne powody, żeby być na tych działkach?
3: Działka z naszej perspektywy jest wspaniałym wynalazkiem, zwłaszcza w świecie i życiu seniorskim. Po pierwsze, działka jest idealnym narzędziem do walki z samotnością. Pamiętajmy, 35% seniorów to osoby samotne. I wiele seniorek, które bierze udział w naszym konkursie Senior Działkowiec, wysyłając swoje zdjęcia ze swoimi plonami, pomidorami, storczykami, mówi: Łukaszku, ja żyję dzięki działce. To jest moja motywacja, to jest moja odskocznia, to jest moje życie, to jest moje zdrowie.
1: Ale to ciągle nie codziennie... jest powód finansowy. Będę wracać do finansowego.
3: Oczywiście. No, finanse też się tu wiążą, bo wiadomo, że jeżeli my wychodzimy i idziemy na tą działkę, my tam pozyskujemy nasze plony, to potem mamy więcej w portfelu, bo nie idziemy do lekarza i mniej mamy
1: potencjalne... Ale to jest ta jedna strona. To jest ta jedna strona. Ja trochę o co innego zapytałam. O ten wybór, bo on mi się wydaje taki istotny, no, żeby ciągle siedzieć, przepraszam, ze swojej jakby perspektywy chociażby, żeby ciągle być w tym samym miejscu przez, nie wiem, 10 lat z rzędu, kawałek niedaleko od domu, tak, dojechać tam autobusem albo dojść na piechotę, a pojechać sobie, nie wiem, na wczasy nad morzem albo do sanatorium, no to jest
3: już
1: różnica.
3: Mówię. Według naszych badań głosu seniora, które od lat prowadzimy,

0: jednym z głównych powodów poza samotnością problemów jest ekonomia i niewystarczające środki ekonomiczne. Jeżeli ktokolwiek był w ostatnim czasie na wakacjach nad morzem czy w górach, w szczególności nad morzem, wie, jakie są to astronomiczne kwoty i jak jest tam nieprzyjemnie już teraz z powodu tłumów, dzikich tłumów wszędzie, na plaży, w hotelach, huk, gwar, imprezy. Dlatego główny powód to ekonomia, ale też spokój i chęć bycia u siebie i nie przejmowania się tym, że za ścianą czy obok ktoś coś chce. Dlatego tak, zgadzam się, jest to ekonomia, zarówno alternatywa dla wyjazdów bardzo drogich, na których większość seniorów nie stać, znaczy nie stać 50%, czyli aż 5 milionów seniorów w Polsce, a drugi powód, mamy badania, które pokazują, że po prostu posiadanie działki i hodowanie tam określonych, nie wszystkich, warzyw i owoców się opłaca również ekonomicznie.
1: Zaraz, o to też chciałam zapytać. To jest osobny temat, tak sobie myślę. Natomiast teraz jeszcze w takim razie do pani Marii, bo pani chciała się odnieść do tego aspektu, jak rozumiem, finansowego pod hasłem, czy siedzieć przez 10 lat na tej samej działce, czy jednak może sobie pojechać gdzieś, nie wiem, nad morze. Ale ja jeszcze nie bez powodu powiedziałam to sanatorium, bo ono jest zdrowotnie istotne dla seniorów, a ono nie jest drogie. Jeżeli pojedziemy na sanatorium z NFZ, to nie są wielkie pieniądze. A może pani powie nam, że seniorów jest stać i na jedno i na drugie. Nie wiem, bardzo proszę.
2: Ja uważam, że senior z biegiem lat lubi taką stabilizację, więc taki spokój. Znajomi, których ceni od lat, którzy mogą przyjechać właśnie do niego na działkę, czy integracja dzieci, wnuki.
1: Przepraszam, że będę złośliwa. I te wszystkie osoby trzeba przyjąć, kupić te kiełbaski na tego grilla.
2: Tak. Pani redaktor, ale w tej chwili...
1: Ja tak do tych finansów
2: ja wiem,
0: ale nie przyjadą ze swoją kiełbaską.
2: Ale w tej chwili właśnie jest taka moda, że zawsze coś tam ktoś z sobą przynosi. Jest to duża ulga. Jeśli chodzi, wracamy cały czas do tej strony ekonomicznej. Owszem, wyjazdy takie, jak mówię, jakieś częste, gdzieś poza miejsce zamieszkania, mówimy morze, góry, Mazury, są to dość drogie. Ale też senior rekompensuje się tym właśnie, że ma możliwość wyjazdu do sanatorium raz na dwa lata z funduszu. To nie są duże opłaty, bo sama z tego korzystam i jeżdżę. Za chwilę też się wybieram. W związku z tym i często właśnie mówią o tym, że mnie już wystarczy taki ten, to jest 3-tygodniowy pobyt, dość długi, z pełnym pakietem, przede wszystkim właśnie wszystkich takich ćwiczeń, zabiegów, to jest w ogóle podstawa. No i oczywiście spotkania jakieś takie towarzyskie.
1: Jasne.
2: Ale w każdym bądź razie im czasami mówią, że właśnie mnie już wystarczy. Te 3 tygodnie i ja już sobie resztę na działeczkę, do znajomych i tak dalej, nie muszę komercyjnie.
1: Czyli to nie jest kwestia finansowa,
2: to znaczy to jest
1: pani
2: to jest
1: znaczy,
2: może
1: i to, i to.
2: Połowicznie, bym powiedziała 50-50, bo po prostu też ten aspekt właśnie taki towarzyski, zdrowotny i takiej poczucia, mogę robić co chcę. Pamiętajmy, że w sanatorium są pewne ograniczenia, gdzie musimy się dostosować. Na swojej działce robimy, co chcemy i kiedy chcemy. Ale ten aspekt finansowy oczywiście, że
1: no też
2: że
1: jeszcze
2: po
1: trzeba
2: prostu...
1: do sanatorium dojechać, do no nie ma się
2: tak,
1: co
2: to, tak, tak, to oczywiście to są też dodatkowe koszty. No i tam jak wiele lat jeżdżę do sanatorium, powiem szczerze, że senior w sanatorium bardzo nie oszczędza, tak bym powiedziała, po prostu mogę powiedzieć tak kolokwialnie, że może zbiera nawet, bo słyszę, jak mówi, wiesz, ja sobie miesięcznie odkładałem jakąś sumę, żeby w tym sanatorium jakoś się tak fajnie poczuć, żeby mnie było stać i na wycieczkę, i na spotkanie, na kawiarnię. I to jest właśnie super. A alternatywa jest właśnie taka działka, gdzie wtedy robię co chcę, bez rygoru i jestem przede wszystkim na świeżym powietrzu. Ja jeszcze biorę pod uwagę jeden aspekt tego ruchu. Ruchu, żebyśmy oderwali seniorów od ekranu, gdzie sami uczyliśmy seniorów cyfryzacji. I byliśmy dumni, że oni tak zapisują na naukę tego smartfona. Ale to jest jednak siedzenie w domu. A działka, jest to ruch, jest to powietrze.
1: No tak, to jest też koszt zdrowotny.
2: To jest
1: my
2: koszt
1: nie
2: zdrowotny,
1: zawsze przekładamy bardzo, to na pieniądze.
2: Właśnie, i to można nie przeliczymy wtedy na pieniądze, bo jest taka mobilizacja i właśnie na tej działce możemy nie patrzeć wiele w te nakręco, pewnie też te smartfony jakoś tam działają, ale nie tak jak siedzenie
1: no
2: w
1: dobrze.
2: Domu.
1: To teraz bym jeszcze zapytała znowu konkretne pieniądze. No bo tak, my sobie tak świetnie rozmawiamy, że ten senior się tam cieszy, sadzi sobie i w ogóle jeździ i spotyka znajomych. No ale, żeby mieć tę działkę i myślę, że większość seniorów tak jednak o tym myśli, to musi na tej działce skopać, przeciąć drzewka, nie wiem, skosić trawę. A to nie jest taka lekka dla seniorów praca, szczególnie czy się zależy w jakim wieku też ten senior jest.

0: No więc tak, trudno, żeby oczekiwał chyba zawsze od swoich młodszych członków rodziny jakiejś pomocy, bo oni mają pewnie swoje sprawy, a często są po prostu daleko i to jest w ogóle trudność nie do pokonania wtedy. Nie muszą też te działki lubić, często młode pokolenia jej nie lubią, więc tak. Chętnie tam
1: jeżdżą. Chociaż jest moda.
0: Też nie oszukujmy się. No ale takie 16-latki, 18 tak, to nie, to raczej nie. No i teraz tak, to szczególnie w dużych miastach ma oczywiście znaczenie te odległości, o których mówię. No to nie pozostaje nic innego, jak kogoś nająć i po prostu zapłacić, no bo nie ma wyjścia w pewnym momencie, tak? Czy tak to się dzieje? Czy to drogo kosztuje? Czy to w ogóle kosztuje? Najpierw zapytam pana Janusza, jak pan na to patrzy. Pan jako mężczyzna może sam to robi, ale też no, w pewnym momencie może też już nie ma na to siły.
2: Tak, ale możemy to załatwić również w ramach koleżeńskiej współpracy.
0: Aha.
2: Ja w czasie, kiedy zbieram zbiory na działce, owoce, warzywa, kwiaty i dzielę się ze znajomymi, dzielę się z sąsiadami i nie ma problemu, kiedy potrzebuję pomocy, żeby tacy ludzie się znaleźli.
0: Czyli już wtedy bez pieniędzy nie, po prostu. To jest...
2: Tak, nie muszę wydawać złotówki, prawda, czy innej kwoty, bo wystarczy, że spotykamy się przy robocie, robota jest zrobiona, siadamy wygodnie w ogrodzie, pijemy kawę, jemy ciastko, jest przyjemnie, jest miło. Sąsiedzi są zadowoleni, bo mają czyste ekologiczne owoce, czyste ekologiczne warzywa. Mogą w każdej chwili przyjść, kutka jest otwarta, proszę wchodź, bierz ile potrzebujesz.
0: Rozumiem, czyli bierze i w zamian za to coś tam wykonuje, a już nie. A oczywiście ja bym powiedziała, że troszkę tutaj mam pewną wątpliwość, od razu zaznaczę dlaczego, bo pytanie, kto to jest ten, który bierze i który to pracuje, bo jeśli to jest tak samo starszy człowiek, to tak samo nie ma siły, więc trochę opieramy się tutaj na innych osobach, jak rozumiem, ale teraz pytanie do Łukasza Salwarowskiego skieruję, mianowicie tak, bo ja dopytuję trochę o taką sytuację i zaryzykuję takie twierdzenie, że jednak na tych działkach, jak nie, to proszę o zaprzeczenia, ale myślę, że tak w skali kraju też spójrzmy nie tylko z punktu widzenia dużych miast, ale też tych małych. Na tych działkach jest chyba więcej starszych kobiet niż starszych mężczyzn, no siłą rzeczy, bo te kobiety dłużej żyją i po prostu one częściej tam są. I dla nich wykonywanie tych cięższych prac jest bardziej problematyczne. Dla nich jest również problematyczne, jak myślę, znalezienie nawet kogoś do tej cięższej pracy, bo jednak jak to trochę, no niestety, może pójdę stereotypem, ale jak to między nami mężczyznami, ten się zna na tym, a tamten na czymś jeszcze innym. I to dla kobiet może być szczególnie kłopotliwe. Czy tutaj to nie jest bardziej obciążające? Też trochę pytam o strony finansowej, nie tylko właśnie tych kobiet, które muszą się z tym, no trochę powiem, zmagać. No, Łukasz Salwarowski.
3: Oczywiście, no z wiekiem praca na działce jest coraz cięższa i to nam też seniory zgłaszają, że wnuczek nie chce przyjść albo wyjechał, syn też nie ma czasu, a sąsiad nie jest przyjemny. I co teraz?
0: Dziękuję państwu uprzejmie. Maria Rybak, Łukasz Salwarowski i Janusz Rosiak byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu, a ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do
1: Dziękujemy.
0: Usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
4: Portfel Seniora. Powtórka programu.
5: Słuchają państwo Polskiego Radia 24 za minutę północ i tak kończymy, proszę państwa, wieczór w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut. Za realizację odpowiadał Filip Wolski i Adam Waliszewski. Ja już teraz zapraszam państwa na informacje, najnowsze informacje, a zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
4: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie cała Polska w pogodowych alertach. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 40 stopni Celsjusza. Pies pogryzł 3-letnie dziecko w Małopolsce. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zostało przewiezione do szpitala. Na autostradzie A2 stanie odcinkowy pomiar prędkości. To w związku z planowanym remontem. Minęła północ. Radosław Siennicki, zapraszam. Nawet 40 stopni Celsjusza pokażą dziś termometry na Podkarpaciu. Ostrzeżeniami przed upałami objęty jest niemal cały kraj. Wysokie temperatury zostaną z nami co najmniej do czwartku. Upał doprowadził do obniżenia stanu Wisły, a to zmusiło wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu dwóch elektrowni, Połaniec i Kozienice. Autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech, powiedział, że sytuacja ta jest efektem pogarszających się warunków hydrologicznych.
2: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać. Polskę dotyka ten sam problem, który występuje teraz na Węgrzech, czy w Rumunii. I niestety ten tydzień będzie dosyć trudny, bo przed nami kolejne dni z upalnymi temperaturami. No i jest to wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Nic więc dziwnego, że polski operator sięgnął już po tak zwane okresy przywołania na rynku mocy.
1: A to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa uruchamiany przez polskie sieci elektroenergetyczne, gdy w systemie brakuje rezerw mocy. PSE korzysta z tego mechanizmu po raz drugi w tym roku i po raz czwarty w historii. Można się było spodziewać, że ta decyzja podzieli opinię publiczną. Tak, dyskusję o ułaskawieniu lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, komentuje politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Jacek Regina Zacharski. Jego zdaniem odbiór decyzji Karola Nawrockiego zależy dziś wyłącznie od sympatii politycznych. O szczegółach Piotr Turys.
3: Chodzi o Piotra Staruchowicza, ukaranego 2-letnim zakazem stadionowym za przebywanie w niedozwolonym miejscu podczas meczu w marcu 2025 roku. Zdaniem politologa reakcja opinii publicznej była do przewidzenia.
4: Zwolennicy Karola Nawrockiego przyklasną takim decyzjom i powiedzą, że one są całkiem naturalne. Natomiast przeciwnicy będą się utwierdzać w przekonaniu, że jest to prezydent środowisk polskich.
3: Politolog podkreśla, że w polskiej polityce trudno dziś o decyzję, która nie wpisywałaby się już w ugruntowane podziały.
4: Społeczne emocje związane ze światem polityki mamy już tak poustawiane, że nawet nie musimy przewidywać, jak określone części społeczeństwa będą odbierać poszczególne decyzje.
3: Pałac Prezydencki przekazał, że w pierwszym roku prezydentury Karol Nawrocki w sumie 7-krotnie zastosował prawo łaski. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Agresywny pies pogryzł 3-letnie dziecko. Doznało ono urazu twarzy. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w Małopolsce. Kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że dziecko przetransportowano do szpitala helikopterem.
5: Na miejsce zadysponowaliśmy służby ratunkowe, w tym Straż Pożarną. Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. Mają wysokie kwalifikacje, ale jednocześnie niskie pensje. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że nauczyciele zawodu coraz częściej odchodzą ze szkół. Prezes związku Sławomir Broniarz ocenił, że przybywa specjalistów, którzy rezygnują z przekazywania wiedzy, by zarabiać na wolnym rynku. Jak dodaje, trudno mieć im to za złe, ale konsekwencje będą poważne. Dziś tę lukę wypełniają emeryci.
6: Jeżeli mamy specjalistę, który może na rynku pracy poza edukacją znaleźć wynagrodzenie dwukrotnie większe, niż jej oferuje mu szkoła, to zachowa się w sposób absolutnie racjonalny ze swojego punktu widzenia i podejmie pracę tam, gdzie mu więcej zapłacą. To powoduje, że specjaliści w zakresie szkolnictwa zawodowego, zarówno od praktycznej nauki zawodu, jak i przedmiotów teoretycznych, są dzisiaj na wagę złota.
1: Jak szacuje ZNP, w polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Na autostradzie A2 stanie odcinkowy pomiar prędkości. System zacznie działać w trakcie rozbudowy trasy między Łodzią a Warszawą. Podczas prac obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że to zmusi kierowców do przestrzegania przepisów, co pozwoli zachować płynny przejazd autostradą. Wielu kierowców

0: zgadza się z tym rozwiązaniem.
1: Znaczy, jak będzie pomiar rejestrowany, no to będą się trzymali.
2: Ja uważam, że pośpiech poniża. Jeżeli są roboty, to te ograniczenia są potrzebne.
1: Jeśli wszyscy będą jechać tak samo szybko, to chyba ruch będzie bardziej płynny.
3: Jak nie są roboty drogowe, nic nie wiadomo, co się może zdarzyć.
4: Będzie się korkowało.
3: Trzeba tylko szanować przepisy.
0: Odcinkowe pomiary prędkości staną na dwóch fragmentach trasy. Między węzłami Łódź Północ - Skierniewice oraz między Skierniewicami a Pruszkowem. Rozbudowa trasy ruszy jesienią.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami kolejny upalny dzień. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura wzrośnie do nawet 40 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą 36 stopni, na północnym wschodzie 29. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie sporo chmur. Niewykluczone opady deszczu i burze z gradem. Jest 6 minut po północy.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, gorące dzień dobry, bo mamy kolejny tydzień z temperaturą bliższą 40 niż 30 stopniom Celsjusza. To lato w ogóle do tej pory charakteryzuje się dużymi skrajnościami, bo po tej pierwszej fali upałów z końca czerwca i rekordzie temperatury, przypomnę, 40,5 stopnia zanotowano w Słubicach, weszliśmy potem w okres, kiedy temperatura w niektórych miejscach ledwo dobijała do 13-14 stopni. Mamy też różne ekstremalne nawałnice, chociażby w ostatnich dniach takie przeszły w niektórych miejscach na południu Polski. Jak oceniamy w takim razie nasze przygotowanie do tak ekstremalnych zjawisk jak właśnie upały czy trąby powietrzne i czy to taka nowa normalność? Zapytam moich gości, a w studiu Urszula Karaś z Fundacji Marine Common Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I Michał Brannek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Dzień dobry.
6: Żeglarz także z zamiłowania, żeglarz nawigator. Drodzy Państwo, gorąco.
8: Fala upałów, klasyczna taka sytuacja, gdzie nam się zblokują ośrodki baryczne na chwilę i podgrzeje nam naszą część świata.
6: A podobno jeszcze 50 lat temu tak wysoka temperatura w naszej szerokości geograficznej nie byłaby możliwa.
8: Tak, to jest po pierwsze dlatego, że całe tło klimatyczne jest wyżej. Po drugie, proszę pamiętać, że to, że klimat się zmienia i że my startujemy już z wyższych temperatur, to jeszcze jest pytanie, co się z tym zadzieje, a my obserwujemy w tej dynamice atmosfery, czyli w tym, jak wiatry, szczególnie w górnej atmosferze wieją, obserwujemy takie sytuacje, które właśnie faworyzują napływ powietrza z rozgrzanej Afryki, czy też z rozgrzanego zwrotnikowego Atlantyku. Oprócz tego te pogody są stacjonarne. Znaczy, to są takie sytuacje, w których wyż zostaje długo nad terytorium Polski. No a wyż to bezchmurne pogody i w związku z czym te dni, szczególnie w tej części roku, kiedy mamy długi dzień, tak, to powoduje, że powierzchnia Ziemi się nagrzewa, no i siłą rzeczy gorące powietrze plus operacja słoneczna, mamy bardzo, bardzo wysokie temperatury, a też nasz lokalny krajobraz, nasz lokalny mikroklimat wcale nie jest taki dobry, tak? Proszę pamiętać, że większość z Państwa mieszkających w mieście to odczuwa to bardzo dobrze, chociażby po zjawisku miejskiej wyspy ciepła, która w takich falach upałów jest naprawdę krytycznie niebezpieczna dla nas.
6: Chociaż taką samą sytuację mieliśmy w lipcu, kiedy z kolei inne ośrodki baryczne jakby zadomowiły się w Europie. No i u nas był Niż, Bernadetta, który cały czas utrzymywał się bardzo długo i obniżył temperaturę w wielu miejscach.
8: No, a proszę zauważyć, że to zawsze tak jest.
6: I przyniósł duże opady.
8: To jest bardzo dobra obserwacja, bo proszę zauważyć, wcześniej mieliśmy falę upałów, mieliśmy stacjonarny wyż, mieliśmy te pogody z nadatlantyku, te niże z nadatlantyku, które sobie normalnie u nas przechodzą i co jakiś czas mamy po prostu system frontów, opady i taką zmienną pogodę. To jest taka typowa, powiedzielibyśmy, atlantycka pogoda w naszym klimacie. Na pewno uczyliście się Państwo na geografii, że
6: cirkulacja zachodnia.
8: O to właśnie chodzi. Teraz ten wyż blokujący,

0: powodował, że ta cyrkulacja zachodnia nie miała miejsca. Napływało do nas powietrze z południowego zachodu, z południa bardzo nagrzane. Raz, że się rozgrzało i mieliśmy falę upałów, ale potem jak ta cała formacja baryczna się zaczęła przesuwać, ona się przesuwa bardzo powoli, ona się wypełnia, znaczy niże się wypełniają, tak tutaj i gdy wyż ruszył już powoli na cała ta właśnie blokująca sytuacja synoptyczna troszeczkę zmieniła swoje położenie, zaczynają się zawsze pogody takie, które są bardzo trudne i dokładnie tak samo będzie w tym tygodniu. Na granicy fali upałów zawsze będziemy mieć bardzo gwałtowne pogody, ponieważ możemy na to tak patrzeć, że duża temperatura, wysoka temperatura to dużo energii w atmosferze, a jeżeli dodamy jeszcze do tego parę wodną, a proszę pamiętać, że im cieplej, tym więcej pary wodnej się zmieści, paruje, to tak. Zawsze na tej granicy właśnie fal upałów i jednej i drugiej, zanim się fala upałów zacznie i jak, tak samo jak się kończy, będziemy mieć gwałtowne zjawiska. No i właśnie niż Bernadetta, zabrane plaże, zniszczona infrastruktura i proszę zobaczyć, że bardzo ciekawe wrażenie pozostawione, że w zasadzie znowu był lipcopad i było zimno. A tak naprawdę jak będzie, jak wypadnie lipiec na tle innych lipców, no to podejrzewam, że za parę dni przeczytamy w biuletynie klimatu Polski od IMGW, także proszę tam zerknąć, bo ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że to nie będzie najchłodniejszy lipiec w historii.
1: Ja też robię do tego jedną gwiazdkę, że w czasie, kiedy u nas był ten lipcopad, to w południowej Europie szalały pożary z powodu ekstremalnie wysokich upałów, które tam były, więc no nie żyjemy tylko w Polsce, tylko patrzymy na sytuację oczywiście globalnie. Czyli ustaliliśmy zresztą w naszej audycji, nieraz o tym mówiliśmy, stali słuchacze naszej audycji, naszego podcastu wiedzą, że skutki zmiany klimatu to między innymi bardziej intensywne, intensywniejsze zjawiska, czyli na przykład ekstremalne upały, silny wiatr, silne nawałnice. Pani Urszulo, czy Polacy zauważają to w ogóle? No bo widzimy, co się dzieje za oknem, ale czy łączymy kropki?
2: Tak, generalnie Polki i Polacy nie mają większych trudności z zauważeniem, że takie zjawiska jak fale upałów są częstsze i też bardziej dotkliwe. To jest około 60% polskiego społeczeństwa, które wskazuje taką odpowiedź w naszych badaniach opinii publicznej. I może co warto też podkreślić, to to, że osoby starsze zauważają to częściej. Czyli tak jak tutaj panowie już mówili, kiedyś takie temperatury w ogóle nie były możliwe i te starsze osoby w naszym społeczeństwie no, przeżyły odpowiednio więcej tych letnich miesięcy przez lata swojego życia i wiedzą, że kiedy byli młodzi, to takie rzeczy w ogóle się nie działy.
1: Ale ja słyszę czasami też komentarze albo czytam gorzej te komentarze w internecie, które mówią, że nie, no kiedyś to przecież też było gorąco. Kiedyś też słońce świeciło i
2: no tylko, że był jeden taki
1: rosła.
2: Gorący dzień, prawda? A nie pod rząd 5 czy 6 kolejnych tak bardzo upalnych. I zauważamy je, ale to nie tylko to, że je zauważamy. One też są dla nas dotkliwe i bezpośrednio wpływają na to, jak organizujemy swoje życie. Bo bardzo często decydujemy się zrezygnować z normalnych aktywności na dworze, które byśmy podejmowali, a jednak się na nie nie decydujemy. I w sumie co piąty badany mówi, że doświadczył dolegliwości zdrowotnych ze względu na upały. I to są osoby w bardzo różnym wieku, więc to też bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy.
1: Mnie uderzyło na przełomie czerwca-lipca, kiedy ta pierwsza taka ekstremalna fala upałów w tym roku do nas dotarła. Uderzyło to, że to był początek wakacji, środek dnia, temperatura za oknem 38-39 stopni w cieniu, puste boiska, puste place zabaw, które powinny być wypełnione dzieciakami, młodzieżą, która korzysta z wakacji i z pięknej pogody.
2: Dokładnie tak, a nie ma na to, co też byłoby zwyczajnie niezdrowe i potencjalnie niebezpieczne, więc również na to się nie decydujemy. Również jako dorośli i to jest bezpośrednio wpływa na niższy komfort naszego życia. Więc nie tylko to dostrzegamy, zmieniamy swoją aktywność, ale też dość jednoznacznie uważamy, że nasze państwo niewystarczająco chroni obywateli przed coraz to bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tutaj przyglądaliśmy się zarówno takim upałom, jak i na przykład powodziom. I w sumie tylko 15% seniorów, powiedzmy o tych najstarszych, którzy mają najszerszą perspektywę czasową, uważa, że państwo odpowiednio nas chroni. To jest bardzo niewiele.
1: Tak, tu gwoli wyjaśnienia omawiamy wyniki badania, które na ten temat przeprowadziła Fundacja Maureen Common Polska. To ja wrócę jeszcze do tych komentarzy, no bo właśnie w lipcu też można było przeczytać, usłyszeć. Chłodno. Pamiętam, sam pojechałem w delegację w drugiej połowie lipca nad morze i było 14 stopni dosłownie nad Bałtykiem na Mierzei Wiślanej. Wspominamy też cały czas minioną zimę, która zaskoczyła nas chyba zaskoczyła rzeczywiście śniegiem i mrozem, no to gdzie ta zmiana klimatu znów?

0: Już niektórzy pytają, panie Michale.
1: No, ja już się cieszę, a ta zima była taka śnieżna i taka mroźna, nie?
0: Tak.
1: Nie.
0: A to prawda, paradoksalnie styczeń był ekstremalnie suchy.
1: Jak staliście w tych korkach, drodzy państwo, i były zaspy, to rzeczywiście mogliście mieć takie wrażenie, że jest Armagedon. Mm-hmm. I teraz jest opisane takie zjawisko, że przez to, że ja miałem kłopoty, albo ja widziałem jeden większy opad śniegu, to na dzień dobry ta zima jest rekordowa, śnieżna, bo ja miałem kłopoty.
0: Których też, tu warto zaznaczyć, nie miałem przez kilkanaście poprzednich zim.
1: To już w ogóle o tym nie mówię, ale bardzo łatwo jest nam wtedy ulec takim pułapkom myślowym. Bardzo popularna taka pułapka to jest taka, że za mojego dzieciństwa to było tyle śnieżnych zim. Druga pułapka, za mojego dzieciństwa to na święta Bożego Narodzenia zawsze leżał śnieg. Trzecia pułapka. Zdarzyło się coś i mówimy, ależ to była rekordowa zima. Proszę państwa, na większości obszarów kraju zima 2025-2026 nie odznaczała się jakąś ekstremalnie wysoką pokrywą śnieżną. I teraz od tego są właśnie dane i od tego są badania. I zachęcam państwa bardzo serdecznie, żebyście mi, broń Boże, nie wierzyli na słowo, tylko poszli sobie na stronę IMGW i zerknęli sobie na biuletyny klimatyczne, czy na analizę zimy, czy na analizę poszczególnych miesięcy. I tam się wyłoni obraz tego, jak jest. Bo to, że w danym miejscu napadało, to ja pamiętam, jak ja akurat wyjeżdżałem wtedy na święta i wyjeżdżałem z Warszawy i w Warszawie rzeczywiście był Armagedon, bo ten opad śniegu był gwałtowny i dosyć obfity. Ale też zauważyłem, że kierowcy bardzo ładnie zareagowali, wszystko się poruszało powoli i nie było ryzyka. I było, i rozjechaliśmy tą zimę. Tak, już 150 km dalej po zimie nie było absolutnie śladu. Jaka była narracja w mediach? No Armagedon, super śnieżna zima, zima znowu zaskoczyła drogowców, zmiana klimatu, precz, lewacy.
0: Tak, prawda? No więc się to, bardzo objawił, to. Redaktorzy, którym trudno było dotrzeć do redakcji w Warszawie, no podnosili ten alarm. Podczas gdy moi przyjaciele, którzy mieszkają w Poznaniu, pytali, o czym wy w ogóle mówicie?
1: Tak, my tutaj, no,
0: mamy mróz, dobrze, ale w zasadzie
2: ale
0: nie ma żadnej
2: pokrywy śnieżnej. To, że pojawiają się zawsze osoby, które w sytuacji, no czy mroźnej zimy, czy chłodnego lipca będą podnosiły takie słowa, że nie ma zmiany klimatu, no to jednak nie jest większość. I to po raz kolejny badania opinii publicznej przychodzą nam z jakąś tam nadzieją i też osadzeniem nas w rzeczywistości, że nie wszystko, co widzimy w mediach, to odzwierciedla stanowiska Polek i Polaków, bo zdecydowana większość z nas zauważa, że klimat się zmienia. Jesteśmy trochę bardziej podzieleni w tym, czy uważamy, że to jest zjawisko, na które człowiek bezpośrednio miał wpływ, a czy na ile to jest proces naturalny. I to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście nie ma konsensusu, ale to, że klimat się zmienia, no już jest jakąś tam, powiedzmy, powszechną wiedzą. Jeszcze więcej, bardzo powszechna jest obawa związana z tą zmianą klimatu.
0: I przed czym?
2: Przed wszystkim, co się z nią wiąże. Z tym, że nie potrafimy sobie z nią poradzić, z tym, że jest dla nas coraz bardziej wymagająca. To jest też kwestia chociażby cen żywności. Mhm. Widzimy, że susza, czy bardzo gwałtowne opady, czy mrozy wpływają później na ceny żywności, no a to bezpośrednio wpływa na nasz portfel i komfort życia. Więc o ile zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mówił, gdzie ta zmiana klimatu, no to zwykli Polacy, zwykłe Polki widzą, że to jednak jest coś, co się dzieje.
0: Tak, tylko że ta mniejszość, no czasami jest głośniejsza.
2: Oczywiście.
0: Niestety, prawda?
1: Ja bym jeszcze powiedział, że to jest bardzo duży, jest rzeczywiście ten wpływ na nasz portfel i ja bym powiedział jeszcze tak, że choć już go widzimy w budżetach domowych bardzo, już zmiana klimatu tam jest. Mhm. Raz, że...
0: Znaczy, no, wszyscy, którzy kupują na przykład sezonowe owoce, wiedzą, że truskawki w tym roku można było kupić, nie wiem, no ja najtaniej kupiłem po 8 zł, podczas gdy jeszcze parę lat temu były po 4, po 5.
1: To te po 4, po 5 czy po 2,50 ja jeszcze pamiętam i to wcale nie tak dawno temu, ale pamiętam też truskawki po 1,50 zł za 100 gram. To też takie rzeczy pamiętam, bo był taki sezon na Pomorzu, gdzie rzeczywiście tych truskawek było bardzo mało i akurat tam wtedy byliśmy i widzieliśmy w jednym z takich sklepików, który bardzo lubiliśmy, że te ceny zaczęto podawać na 100 gram. To była jakaś absolutna aberracja, ale no dlatego, że były właśnie takie ceny, bo jakbyśmy zobaczyli truskawki po 15 zł, to nikt by przy zdrowych zmysłach powiedział, no nie, no kto to kupi. I teraz widzimy to, ale jednocześnie jest bardzo trudno zwykłemu zjadaczowi chleba rozróżnić, ile jest w inflacji w tym, ile jest na przykład

0: wyższych cen paliw, a ile jest wiosennych przymrozków, które też komentowaliśmy. I jak państwo, znowu wracam do tych pogód, które nam nowy klimat przyniósł. Proszę zauważyć, że w tym roku, ja pamiętam, że w jednym tygodniu komentowaliśmy późne przymrozki, a w drugim tygodniu już komentowaliśmy bardzo wysokie temperatury i susze. W związku z czym to jest trudne do rozwikłania i też dla polityków dosyć wygodne, ponieważ problem jest złożony, więc wymaga podjęcia po pierwsze działań, które są przemyślane i złożone, a po drugie w wielu wypadkach mogą być niepopularne. I teraz zawsze możemy pomachać rękami i powiedzieć, że to tamci, bo to drożyzna, bo to inflacja, ale rozpakować rzeczywiście to, jak nasze rolnictwo jest przygotowane do zmiany klimatu, ile rolnika kosztuje ryzyko klimatyczne, a potem powiemy ryzyko pogód tych katastrofalnych, które przynosi nam zmieniony klimat, to już o tym nie ma kto rozmawiać.
1: To prawda, bo to są, tak jak pan powiedział, tematy niepopularne i bardzo złożone. Łatwiej na przykład wprowadzić program sztucznych dopłat do cen paliw, żeby je obniżyć. No pytanie, kto na przykład dopłaci wszystkim, kiedy ta żywność cały czas drożeje.
0: Albo
1: prawda?
0: Kto panu dopłaci za to, że już jest tak gorąco, że żeby przeżyć, bo ja już nie mówię w komforcie, tylko żeby zachować zdrowie, musi pan kupić klimatyzator i zwiększyć swoje rachunki za prąd. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że nadchodząca fala upałów bardzo zweryfikuje, bo proszę pamiętać, że to martwimy się o najmłodszych, o najstarszych i o tych, którzy mają choroby przewlekłe, bo ich testuje bardzo, ich wytrzymałość bardzo testuje fala upałów oraz o wszystkich tych, którzy pracują na świeżym powietrzu. Ja tu szczególnie myślę o rolnikach, bo proszę pamiętać, że prace polowe w takich warunkach to... Ci duzi rolnicy, którzy mieli okazję wymienić sprzęt i mają ten, ja czasami widzę te piękne ciągniki, które mają lepsze wyposażenie niż wspaniałe samochody. Super, ale proszę pamiętać, że mimo tego trzeba jeszcze obsłużyć tą maszynę i być w terenie, więc wszyscy w terenie, wszyscy młodzi, wszyscy starzy i wszyscy, którzy mają choroby przewlekłe, oni będą testowani, ale proszę pamiętać, że testowana jest też nasza infrastruktura.
1: Tak, i nasza odporność na to i nasza adaptacja, no bo chyba trudno już rozmawiać o tym, jak zmienić, czy jak ograniczyć te skutki. Bardziej no w tym momencie chyba musimy rozmawiać, jak się do tego przygotować i czy Polacy też sobie z tego zdają sprawę, że tak naprawdę teraz musimy się już adaptować jednak do tego, co nowy klimat, jak powiedział pan.
0: Ja protestuję.
1: Przynosi.
0: Ja protestuję.
1: Dlaczego?
0: To, że się musimy adaptować, to jest oczywiste. Dlatego, że jak nie zrobimy nic, to zarżniemy gospodarkę, a jak będziemy robić nerwowe ruchy, to też zarżniemy gospodarkę.
1: Ale tak, to może powinny być działania równoległe. To,
0: a, no właśnie.
1: Nie bo, dokończyłem.
0: Bo teraz, jeżeli powiemy, że tylko adaptacja, a nie zapobieganie dalszej zmianie klimatu, to wyjdziemy zaraz w taki klimat, w którym żadna adaptacja nam nie pomoże. I powiem też tak, że im mniej o stabilizację klimatu dbamy, tym każdy element adaptacji będzie droższy, a w pewnym momencie już niewykonalny. W związku z czym, jeżeli postawię tylko pieniądze na adaptację, to w pewnym momencie zauważę, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, bo pewne z tych działań, na które już pieniądze wydałem, po prostu będą absolutnie no nieskuteczne. W związku z czym to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć. Koniec z węglem przenoszonym z ziemi do atmosfery w sposób bezprecedensowy, którego atmosfera i oceany i nasza biosfera nie jest w stanie wychwycić odpowiednio szybko, bo to tylko o to chodzi, o to zaburzenie w bilansie, które wydaje się niewielkie. Więc koniec ze spalaniem paliw kopalnych, kropka, to jest jedna rzecz.
1: A druga to jest
0: adaptacja do tego, co już zrobiliśmy. Jeżeli tego nie zrobimy, to proszę też pamiętać, że nawet jakbyśmy my się tutaj mieli taką moc i byśmy się umówili, że zakręcamy kurek z paliwami kopalnymi, każdy może wymienić samochód spalinowy na elektryczny, prąd jest za darmo, no bo ze słońca i z wiatru to za darmo. To nawet wtedy byśmy jeszcze żyli ze skutkami tej zmiany klimatu, którą już wywołaliśmy. Więc adaptacja jest absolutnie konieczna, ale nie może być jedynym działaniem, dlatego że ona przestanie być po prostu skuteczna.
2: No i my dokładnie z tej perspektywy pytaliśmy też Polki i Polaków o to, jak oceniają działania podejmowane przez władze, tylko używając trochę prostszego języka. Pytaliśmy o zapobieganie i reagowanie, czyli to, co dzieje się wcześniej i to, co dzieje się, kiedy już dochodzi do jakiegoś ekstremalnego zjawiska. No i ocena jest jednoznaczna. W sumie za dobre reagowanie i dobre zapobieganie, no nasze władze ocenia 11% badanych. 56% twierdzi, że niewystarczająco zapobiegają. Więc nie podejmują wystarczających tych działań, które miałyby nas przygotować no, na ten maraton, nie na ten sprint

0: przez te 2 miesiące lata, tylko na ten długi czas odchodzenia od paliw kopalnych i walki ze zmianą klimatu. Widzimy jednoznacznie też, że Polki i Polacy oczekują zmian w naszym systemie energetycznym. My regularnie pytamy o to, jak powinien wyglądać ten miks, z czego powinna być energia w Polsce. No i niezmiennie na pierwszym miejscu pojawiają się odnawialne źródła energii, a na drugim miejscu energia atomowa. W naszej świadomości już nie ma tak dużo miejsca na energię z węgla. Co więcej, uważamy też inwestycje w te odnawialne źródła energii za dobrą inwestycję środków publicznych. Chcemy, żeby w ten sposób wydatkowano również nasze pieniądze. I to byłby sposób zapobiegania właśnie, a jeżeli chodzi o to reagowanie, no to tutaj nawet pracując nad tym badaniem, zastanawialiśmy się nad tym, na ile mamy jako społeczeństwo w ogóle świadomość i pomysł na to, jak mogłoby wyglądać efektywne reagowanie na falę upałów. I czy mamy w głowie jakiś taki złoty standard, co to znaczy być dobrze przygotowanym na takie wydarzenia. Bo jest to coś nadal relatywnie nowego. Pojawiają się pewne pomysły, co no szczególnie na przykład miasto mogłoby zrobić. Miasto oferuje na przykład te przestrzenie, w których można się schłodzić.
1: Tak, miejsce,
0: no ale co oferują na przykład tereny wiejskie i małe miejscowości? Co to znaczy, że oni są dobrze przygotowani na takie aktywności, na takie wydarzenia? No nie wiemy i mamy wrażenie, że ludzie też jeszcze nie wiedzą.
1: To
0: nie
1: prawda,
0: zdają
1: tak,
0: sobie sprawy
1: głowie,
0: z tego, jakby mogło to wyglądać. I to jest jeszcze coś, co w naszej zbiorowej świadomości musi się zbudować, bo sami tego nie wymyślimy. No i to jest też jakaś przestrzeń na budowanie, no może nawet jakichś wymagań społeczeństwa, co chcemy, żeby się pojawiło właśnie w sytuacji takich ekstremalnych upałów.
1: No pytanie, czy to jest na tyle właśnie temat chwytliwy, miejmy nadzieję, politycznie, tak, żeby pojawiał się na przykład coraz częściej w dyskusji, czy w kampanii wyborczej, która też przed nami. Wiemy, że mamy zapowiedź wrześniowej debaty klimatycznej w Sejmie, to też daje może jakąś nadzieję, że rzeczywiście politycy może trochę inaczej spojrzą na te kwestie.
0: Tutaj duże znaczenie z perspektywy naszych badań wydaje się mieć framing. Jak powiemy o tym, to jak ubierzemy to w słowa. Kiedy przyglądamy się takiemu priorytetowi, jakim jest na przykład ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, to jest coś, no praktycznie na samym dnie listy priorytetów. Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy pomniejsze, które rzeczywiście nie są dla Polaków jakoś bardzo ważne, no ale ochrona środowiska jest właśnie razem z nimi. Ale już na przykład zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to jest coś, co w naszym badaniu było na trzecim miejscu od góry. To jest bardzo wysoko. To było razem z kwestią poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa Polski. Więc to bezpieczeństwo energetyczne, to żeby nasz system dawał sobie radę z tymi wszystkimi zmianami, ale też z potencjalnym zagrożeniem, które no, możemy obserwować stale podczas toczącej się wojny w Ukrainie. To jest coś, co rzeczywiście skupia uwagę Polek i Polaków i jest dla nich ważne. Więc jeżeli będziemy rozmawiali o tej zmianie klimatu i o tych wyzwaniach w kontekście tak bardzo praktycznej rzeczy, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne, to no, wydaje się, że to jest coś, co może być też politycznie jakoś tam opłacalne, żeby politycy chcieli się tym zająć.
1: To jeśli mówimy o framingu, o ubieraniu w słowa, to ja, jeśli jest mowa o ochronie środowiska, to lubię dodawać, że mówimy o ochronie środowiska życia człowieka. To też już bardzo mocno zmienia perspektywę, bo nie mówimy o jakichś żabkach gdzieś w jeziorze, tylko mówimy o środowisku, w którym my żyjemy i będą żyły nasze dzieci i nasze wnuki. A na ten moment pozostaje nam tylko życzyć, żeby państwo się chłodno trzymali w tym gorącym tygodniu. Ja natomiast bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę. Urszula Karaś z Fundacji Marine Common Polska i Michał Brennek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk byli moimi gośćmi.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.
1: I dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu, bardzo mi miło.
4: Szanowni państwo, my oczywiście będziemy się poruszać w temacie długowieczności, w temacie longevity. Trochę też balansując i próbując państwu pokazać, jaka jest różnica między lifespan, czyli tą długością życia, przewidywaną długością życia, a healthspan, czyli tym dobrym zdrowiem, życiem w zdrowiu, bo to niezwykle ważne. Oprócz tego,

że chcemy żyć długo, to chcemy żyć właśnie szczęśliwie, czyli w sprawności, aktywności, żeby cieszyć się jeszcze tym danym nam życiem, tą dojrzałością.

0: Stres krótkotrwały często wiąże się z ograniczeniem apetytu, więc spożywamy po prostu mniejszą ilość kalorii, co finalnie może powodować, kiedy już ten czynnik stresowy się zakończy, może powodować impulsywne zachowanie, czyli chcemy sobie tak potocznie mówiąc nadrobić to stracone. Natomiast długotrwały stres wpływa na podjadanie, wpływa na zwiększenie zachcianek, pojawia się potrzeba ulgi, przyjemności, więc nasze wybory żywieniowe będą związane raczej z żywnością wysoko przetworzoną, z czymś smakowitym, szczególnie produktami w połączeniu cukrów i tłuszczów, które są niezwykle atrakcyjne dla mózgu. Więc patrząc długoterminowo na takie wybory, nie do końca będzie to służyło naszemu zdrowiu, zdrowiu metabolicznemu szczególnie.
1: I nie będzie wpływało na dobrą jakość naszego życia, ale jak rozumiem, rozmawiamy o problemie, który dotyczy bardzo sporego odsetka ludzi, bo przewlekły stres jest jednym z najważniejszych problemów w ogóle zdrowia publicznego. Doświadczają go i młodzi, i starsi, i ludzie w wieku dojrzałym. Jesteśmy przebodźcowani, znerwicowani, żyjemy w nieustannym pośpiechu. Już usłyszałam i usłyszeli również to Państwo, że wpływa bardzo na nasze wybory żywienia. Powoduje, że będziemy kompulsywnie robić zakupy albo wynagradzać sobie cukrem, cukierkiem. I co się wtedy z nami dzieje? Masa ciała rośnie, a zadowolenie coraz mniejsze.
0: Jest to ryzykowne, ponieważ na poziomie takim behawioralnym łatwo nam jest wtedy wpaść w takie błędne koło niezadowolenia, restrykcji, następnie kompulsywnego zachowania. Po okresie restrykcji i po restrykcji ponownie jesteśmy w niezadowoleniu, poczuciu winy. Więc trudniej nam jest w takim środowisku utrzymać naszą dietę, nasz sposób żywienia o niskim stopniu przetworzenia. A na tym nam zależy, mówiąc o utrzymaniu życia w jak najlepszej kondycji funkcjonalności.
1: No i my Ameryki tutaj żadnej nie odkrywamy, bo mówi się o tym od jakiegoś czasu, o tym negatywnym wpływie stresu, przewlekłego stresu na to, co się dzieje z naszym organizmem, także na sposób odżywiania, także na rozwój bardzo wielu chorób, no, chorób metabolicznych, cukrzycy, choroby otyłościowej, na zwiększenie ryzyka chorób serca. No, można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. No czyli co? My wiemy, że to jest niezdrowe, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie wiemy, jak sobie poradzić z napięciem?
0: Jedzenie często jest pewną strategią regulowania emocji i kiedy używamy jedzenia właśnie do roli, która do niego w zasadzie nie należy, bo może nawiążę do samej definicji, jemy po to, żeby się odżywić i tutaj w zasadzie powinna się zakończyć rola jedzenia. Natomiast wszystkie pozostałe to my dołączamy do jedzenia, więc jeśli jedzenie pojawia się regularnie jako sposób regulacji emocjonalnej, to możemy się spodziewać tego, że to nasze potrzeby emocjonalne, które się za tym kryją, przez cały czas zostają w tym deficycie, przez cały czas są niezaspokojone. Więc to, co byłoby wartościowe do zaopiekowania, to przede wszystkim cofnięcie się do nauki rozpoznawania swoich potrzeb, które kryją się za naszymi wyborami żywieniowymi, żeby jedzeniu oddać to, co faktycznie do niego należy, czyli funkcję odżywczą i wtedy będziemy mogli podejmować też te świadome wybory żywieniowe, czy decyduje się na coś, powiedzmy, wysoko przetworzonego, czy nisko przetworzonego, ale robię to przez mój wybór, robię to świadomie.
1: Bardzo jasno z tego wynika, że zdrowie psychiczne i metaboliczne wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują.
0: Tak, jak najbardziej. Nawiązując tutaj ponownie do stresu, przewlekły stres zwiększa ryzyko rozwoju choroby otyłościowej, czy cukrzycy typu drugiego, czy chorób sercowo-naczyniowych, a z drugiej strony przewlekłe choroby metaboliczne zwiększają ryzyko chociażby depresji i obniżenia jakości życia. Także to jest taka dwukierunkowa zależność.
1: Nie jedz ze stresem. Łatwo powiedzieć, ale trudniej to zrobić. I dla bardzo wielu osób ta świadomość jest już bardzo stresująca. To znaczy nie potrafię sobie z tym poradzić. Wiem, że dzieje się coś złego, bo zajadam swoje stresy. No i w ten sposób tracę cenne lata i minuty życia. Nie żyję w dobrej formie i w dobrej kondycji. Przygnębiające.
0: Tak, myślę, że to jest taka sytuacja, w której często też wewnętrzne samokrytyk lubi się odezwać. Co ciekawe, badania pokazują, że osoby traktujące siebie z większą życzliwością po niechcianych zachowaniach żywieniowych, potocznie

0: ja to nazwę, jakichś potknięciach, częściej wracają do zdrowych nawyków. Natomiast samokrytyka sama w sobie już zwiększa stres, niezadowolenie i wzmacnia błędne koło restrykcji i przejadania się. Także powiedziałabym, że ten nasz wewnętrzny krytyk, czyli taki głos ja idealne, który oczywiście też jest potrzebny, ale często lubi zdominować nasze wybory, który nie bierze pod uwagę naszych możliwości, naszych zasobów psychoenergetycznych, których potrzebujemy do wprowadzenia zmian bądź utrzymania nowych nawyków, nie tylko żywieniowych. Kiedy on nie bierze pod uwagę tego, co mamy, z czym możemy wejść w pewną zmianę, to na starcie będzie nam już trudno jakąkolwiek zmianę podjąć. I tutaj faktycznie znowu wpadamy w to błędne koło niezadowolenia i stresu.
1: No i teraz rozbierzmy to na czynniki pierwsze, te różne odczucia, uczucia i sytuacje znane bardzo wielu naszym słuchaczom. Jak stres wpływa na apetyt i wybory żywieniowe? Pani już o tym wspominała. I wpadamy wtedy do sklepu i bierzemy to, co jest pod ręką, to, co ma być naszym pocieszycielem, a na dodatek jest szybkie do na przykład zrobienia, czyli wysoko przetworzone.
0: No tak, stres tutaj będzie sprzymierzeńcem takich kompulsywnych zachowań. I co moglibyśmy dla siebie w zasadzie w takiej sytuacji zrobić na początek, chociażby będąc już w sklepie, między półkami obfitującymi w przepyszne, smakowite produkty, zatrzymać się i uchwycić w ogóle moment, w którym myśl o zjedzeniu czegoś się pojawia. Dać sobie taki moment ciszy, lubię to tak nazywać, i zlokalizowania się w sobie, czyli dlaczego ta myśl teraz przyszła. I skoro wiem, że to jest myśl, to wcale nie muszę za nią podążać. Mogę się zatrzymać i przede wszystkim nazwać, czy ta myśl pochodzi z mojego głodu też często fizjologicznego. Jeśli nie zadbamy chociażby o regularność posiłków, o której też wcześniej wspomniałam.
1: Słynne przykazanie, nie chodźmy na zakupy, kiedy jesteśmy głodni.
0: Tak, tak.
1: Dlaczego w napięciu częściej sięgamy po produkty wysoko przetworzone? Bo łapiemy po, nie wiem, za opakowanie chipsów, coś kolorowego, coś takiego na już.
0: Przede wszystkim jest to związane z naszą bardzo silną potrzebą ulgi. Na tyle silną, że trudno nam jest zatrzymać się i podjąć decyzję o tym, co bardziej adekwatnego, jaką adekwatniejszą strategię mogę podjąć, żeby wesprzeć swój aktualny stan. Przede wszystkim produkty wysoko przetworzone są łatwo dostępne, są wysoko smakowite i wymagają minimalnego wysiłku. Więc kiedy jesteśmy w sytuacji napięcia i nasze zasoby psychoenergetyczne, czyli takie nasze paliwo wewnętrzne jest obniżone, to też nie mamy z czego tej energii do zmiany, do świadomego wyboru czerpać. Także w warunkach stresu nasz mózg dąży do, powiedziałabym, oszczędzania zasobów poznawczych, ale nie dlatego, że brakuje nam silnej woli.
1: No to zapytam i podrążę, czym różni się nasz ten głód taki fizjologiczny, ten pochodzący z burczącego brzucha, od głodu emocjonalnego, od takiej kompensacji różnych zdarzeń, które się gdzieś tam zadziały w ciągu dnia, bo spotkała nas nieprzyjemność w pracy, bo zdenerwowaliśmy się rano na dziecko, które zbyt długo zbierało się do szkoły, bo coś nam po prostu nie wyszło.
0: Mhm. Może zacznę od głodu fizjologicznego w takim razie. Głód fizjologiczny przede wszystkim narasta stopniowo. Tym się różni na początku od głodu emocjonalnego, który pojawia się bardzo nagle. Jest bardzo intensywny i bardzo nagły. Fizjologiczny pojawia się raczej w takich regularnych odstępach. Możemy zaspokoić go po prostu jedzeniem. Nie mamy tam konkretnej preferencji na konkretny produkt. Także jemy po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę fizjologiczną, więc w wyniku tego zachowania nie ma żadnej sprzeczności, nie ma żadnego konfliktu, raczej nie zostajemy z niezadowoleniem ze swoich działań. Natomiast w głodzie emocjonalnym obserwujemy zwiększoną ochotę na konkretny produkt. Pozwolę sobie tutaj dodać, kiedyś usłyszałam od pewnej małej dziewczynki, że jest głodna na czekoladę. I tak ze mną to zostało, bo właśnie trochę o tym głodzie emocjonalnym to jest, że mówiąc to w cudzysłowie, jesteśmy głodni na coś konkretnego. Więc chcemy zjeść, po to, żeby zaspokoić potrzebę inną niż ta fizjologiczna. I głód emocjonalny pojawia się, że tak powiem, w głowie. Jest na tyle silny, że trudno nam jest często utrzymać koncentrację.

0: koncentrację na działaniach, w których aktualnie byliśmy. I często po spożyciu po prostu żywności w wyniku głodu emocjonalnego pojawia się poczucie winy, pojawia się niezadowolenie. I to są takie główne czynniki, które pozwalają nam rozróżnić te dwie sytuacje. Chociaż dodałabym tu jeszcze, że te dwa rodzaje głodu mogą się przenikać, bo kiedy nie zadbamy o ten fizjologiczny, doprowadzimy do już bardzo silnego napięcia emocjonalnego w wyniku głodu, to też może narastać głód emocjonalny. I tutaj warto mieć uważność.
1: A, no właśnie, uważność. Uważność, ważne pojęcie w kontekście długowieczności i tej dobrej jakości naszego dojrzałego życia. Jak rozwijać uważność podczas jedzenia? Czy w ogóle są jakieś sposoby, czy to ma jakieś znaczenie?
0: Jak najbardziej. Wiele osób porównuje uważność podczas posiłku do pewnego rodzaju formalnej medytacji.
1: No właśnie chciałam zapytać, czy znaczy, że mamy medytować nad talerzem i skupiać się aż do momentu, kiedy, nie wiem, zupa wystygnie?
0: Raczej powiedziałabym, że jest to taki trening świadomej samoregulacji zachowań żywieniowych.
1: Czyli zastanawiam się, czy na pewno chcę to zjeść.
0: Tak, czy na pewno chcę to zjeść, ale w takiej praktyce, jak uważność w jedzeniu może wyglądać? Przede wszystkim zwolnijmy. Jeśli mamy tendencję do tego, że jemy w pospiechu, jemy bardzo szybko, spróbujmy wydłużyć czas jedzenia na początek chociaż o 5 minut. Zobaczmy, co się stanie.
1: A to jest właśnie bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, w ogóle obserwacja tego, jak długo trwają nasze posiłki, może nam bardzo wiele powiedzieć o stanie, w jakim aktualnie jesteśmy, bo nam się wydaje wszystkim, że jemy jednak długo, a później okazuje się, albo gdy popatrzymy na kogoś obok, że trwało to raptem kilka minut. Są osoby, które wręcz pochłaniają, czasami nawet nie odrywając się od pracy, nie odrywając się od ekranu telefonu. Czyli co? Jest jakieś 15 minut, 20 minut, które powinniśmy przeznaczyć na posiłek?
0: Myślę, że tak, że tutaj to 15-20 minut jest właśnie tym czasem, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na posiłek, który już pozwoli nam dać sobie ten moment bez rozproszenia, więc tu dochodzi nam kolejny element budowania uważności, skupienia się na posiłku, po to, żeby też efektywność trawienna była większa. Natomiast co jest też takie tutaj ważne, lubię takie narzędzie, jest dość no, praktyczne, łatwe w użyciu, technika stop. Technika stop, która już nas zaprasza do tego, żeby nieco zwolnić.
1: Stop, to dobra, rozwijamy to.
0: Stop, czyli zaczynając S, oznacza zatrzymanie się przed jedzeniem. T, zróbmy oddech, obniżmy trochę pobudzenie, z którym siadamy, odłóżmy rozpraszacz, odłóżmy telefon, gazetę, telewizor. O, zaobserwujmy, ale zaobserwujmy swój głód, zaobserwujmy swoje emocje, zaobserwujmy kontekst, w jakim zaczynamy spożywać posiłek i po co. I P, świadomie podejmujemy decyzję o tym, czy jemy, czy nie jemy. Więc jest to takie narzędzie, którego możemy używać zarówno do decyzji o jedzeniu, albo decyzji o niejedzeniu. Badania swojego głodu, czy to fizjologiczny, czy emocjonalny, ale również swojej sytości.
1: To bardzo ciekawe i myślę, że dla słuchaczy audycji Samozdrowie również pouczające, bo faktycznie warto się zastanowić nad tym, jak szybko jemy i zwolnić. Warto się zastanowić, po co poobserwować swój oddech, czyli zastosować technikę stop. Interesująca informacja. To już wiemy, jak rozwijać uważność podczas jedzenia, ale zapytam również o te wszystkie takie rzeczy dookoła nas. Wiemy, że jedzenie jest niezwykle ważne w kontekście długo i zdrowo wieczności, ale zapytam też o to, czy ważny jest również odpoczynek, czy ważny jest sen, to na co mniej zwracamy uwagę, albo w ogóle nam się z jedzeniem nie kojarzy.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj sen odgrywa ogromną rolę, zarówno na tym poziomie oddziaływania fizjologicznego na nasze wybory żywieniowe i nie tylko, ale też na tym poziomie behawioralnym. I może od niego zacznę, ponieważ niedostateczna ilość snu czy kiepska jakość snu będzie wpływała na obniżenie zaspokojenia też naszej potrzeby odpoczynku po prostu, w wyniku czego zwiększa się ryzyko, że następnego dnia będziemy doświadczać większego chociażby napięcia emocjonalnego, większego zmęczenia, które samo w sobie już predysponuje do sięgania po żywność w sposób bardziej impulsywny i znowu pojawia się żywność wysoko przetworzona, dlatego że szukamy energii, szukamy też znowu ukojenia w tym zmęczeniu, w tej niedostatecznej ilości zasobów, których potrzebujemy do tego, żeby spełniać swoje

0: obowiązki dnia codziennego. Natomiast z poziomu fizjologicznego niedobór snu będzie wpływał też na nasz apetyt. Dlatego,
1: obniżał czy zwiększał?
0: No właśnie, będzie niedostateczna ilość snu, może wpływać na obniżenie poziomu sytości, hormonu sytości, leptyny, natomiast może zwiększać poziom hormonu głodu, greliny. Więc będziemy odczuwać to jako zwiększony apetyt i warto mieć po prostu tego świadomość, że jest to naturalna reakcja organizmu, za którą nie musimy od razu podążać, jeśli wiemy, skąd ona pochodzi. Także w efekcie może to po prostu predysponować do większego spożycia energii. Natomiast niedobór snu też wpływa na gorszą wrażliwość insulinową i pogarsza funkcje wykonawcze, czyli mamy trochę ograniczone możliwości też planowania, wykonywania działań, więc to wszystko ze sobą jest bardzo powiązane.
1: System naczyń połączonych, nie jedz ze stresem. Jedno z przykazań longevity, jedno z przykazań długowieczności, a jak budować swoją odporność psychiczną poprzez właśnie styl życia, jedzenie, no takie pytanie do psychodietetyka.
0: Powiedziałabym, że coraz więcej danych pokazuje, że zdolność do organizmu i naszej psychiki do adaptacji, do sytuacji stresowych jest no nie tylko naszą cechą osobowości, ale w dużej mierze efektem właśnie codziennych nawyków biologicznych, psychospołecznych, które regulują nasz układ nerwowy, hormonalny i metaboliczny. Więc w praktyce, jak możemy siebie wesprzeć? Zadbać o regularny ruch. Spytać, czy ja mogę to zrobić, czy ja muszę to zrobić. Nie zawsze chcemy, ale możemy. Także aktywność fizyczna tutaj będzie działać jak taki naturalny też regulator emocji. Obniżać napięcie właśnie osi pod wzgórze przysadka nadnercza, związanej chociażby z napięciem, które odczuwamy, tak jak wcześniej o tym rozmawiałyśmy. I znowu będzie poprawiać wrażliwość insulinową, zwiększać dostępność też naszych neuroprzekaźników związanych z nastrojem, takich jak serotonina i dopamina. I co ciekawe, też w badaniach populacyjnych regularny ruch wiąże się również z niższym ryzykiem depresji i lęku, więc w kontekście długowieczności i utrzymania dobrostanu jak najdłużej jest to dość istotne. O śnie przed chwilką powiedziałyśmy, natomiast on jak najbardziej jest tutaj sprzymierzeńcem budowania odporności psychicznej i zdolności adaptacji.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Madejczyk, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka Origin Way Longevity Living. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
1: Zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Pomówię dziś z starszym brygadierem Karolem Kieszkowskim, Akademia Pożarnicza w Warszawie. Witam pana brygadiera.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, a raczej dobry wieczór.
3: Właściwie dobry wieczór. Ma pan rację, bo już się ciemno zrobiło. Marzył pan o takim dużym samochodzie, takim prawdziwym samochodzie strażackim, jak miał pan taki malutki. Na pewno pan miał taki malutki samochodzik strażacki, będąc młodym chłopakiem.
4: Jak każdy młody chłopiec, oczywiście, że tak. Choć pamiętam, że jedną z pierwszych zabawek to był akurat pociąg, ale spełniło mi się to moje marzenie i zostałem
3: strażakiem. Ale ten mundur. I takie, no czy nie takie same, ale równie ważne mundury. No dobrze, teraz wie pan, my tak wesoło zaczynamy. Wesoło nie jest. Europa płonie, zwłaszcza płonie południowa Europa. I jak się przyglądamy, Hiszpania, Francja, Grecja, podobno też w Portugalii coś się dzieje od czasu do czasu. No ona nieduża Portugalia, ale tam też się ma co palić.
4: Tak, to są niestety tradycyjne już sezony takiej palności lasów, czy powierzchni leśnych, czy po prostu wszystkiego, co może strawić ogień, bo z pożarów lasów niestety przerzucają się te pożary na zabudowania, czyli na domy. I to było widać szczególnie w Hiszpanii i w Grecji, ale także we Francji. Ten sezon jest wyjątkowo groźny. Wyjątkowo duża fala upałów, nawet tutaj w Polsce, już nie mówiąc o południu Europy. Więc praktycznie wszystkie kraje w basenie Morza Śródziemnego zmagają.

0: Ja nawet widziałem materiały z Włoch i z Turcji, gdzie tam też strażacy gaszą również z wykorzystaniem śmigłowców czy samolotów gaśniczych, więc cała Europa, można powiedzieć, w alertach i też nawzajem sobie pomaga. To też jest bardzo ważne, że tutaj mechanizm Unii Europejskiej został uruchomiony i różne państwa, w tym Polska, pomagają swoim sąsiadom, swoim kolegom z innych krajów. I przypomnę tylko, że polscy strażacy obecnie już są w Hiszpanii, już tam są dysponowani do kolejnych działań. Również współpracują z hiszpańskimi strażakami, pobierają troszeczkę tutaj doświadczeń i czekamy, co będzie dalej, jakie będą nasze dalej zadania, bo przez cały miesiąc, przez cały sierpień polscy strażacy będą tam stacjonować.
1: No, o nich się mówi, że to są tacy komandosi w Straży Pożarnej, no bo to jest ta grupa, która ręcznie gasi. To jest niesamowite, jak się o tym opowiada, że są wyposażeni w hydronetki, ale nie takie sprzed lat kilkudziesięciu, w nowoczesne, w tłumnice. Proszę mnie poprawić w razie czego, bo być może źle nazywam ten sprzęt, taka miotełka, miotła metalowa do tłumienia tych płomieni, i tak naprawdę to wycinają w tym lesie, poruszając się na piechotę w tej potwornej atmosferze zadymionej z ogniem, takie korytarze, żeby ten ogień dalej się nie przedostawał. Dobrze powiedziałem?
0: Taka jest główna idea, tak, żeby rzeczywiście oddzielić to, co się pali, od tego, co jeszcze nie jest spalone. Przy pomocy, no, można nazwać tak bardziej prosto, motyk, takich trochę większych, ale też przeciwogni. To jest nietypowe, bo na początku, jak widzieliśmy te pierwsze akcje czy ćwiczenia strażaków, gdzie podpalano pewne powierzchnie leśne, no to taką z lekką obawą, bo przecież strażacy zawsze gaszą. Ale rzeczywiście to jest taka powszechnie stosowana taktyka na świecie. Uczyliśmy się między innymi od Kanadyjczyków i od strażaków ze Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, ale no, 2 lata temu też byliśmy na naukach u Francuzów. Teraz jesteśmy na akcji i też częściowo na takiej nauce u Hiszpanów, więc te nasze moduły do gaszenia pożarów bez użycia samochodów gaśniczych, co na pierwszy rzut oka jest dość dziwne, ale rzeczywiście w wielu, szczególnie takich trudno dostępnych terenach, żaden samochód pożarniczy nie wjedzie. Jedynym takim efektywnym sposobem to jest gaszenie z góry, czyli przy pomocy śmigłowców z podwieszanymi zbiornikami na wodę albo samolot gaśniczych i tych pieszych oddziałów, które tutaj w Polsce również po pożarach naszych wewnętrznych, czyli mówimy tu o Biebrzańskim Parku Narodowym, między innymi sprzed 2 lat, te moduły po prostu zostały wprowadzone do naszego tutaj zasobów ratowniczych. I są z powodzeniem wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. To są te pierwsze misje poza granicami kraju, czyli Hiszpania, ale tutaj taki chrzest bojowy to właśnie był pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2024 roku, kiedy rzeczywiście te pierwsze oddziały bardzo się przydały, bo jak wiemy, Puszcza, Biebrzański Park Narodowy, to są tereny podmokłe, bagienne, tam samochody grzęzły, więc te oddziały świetnie się sprawdziły i miały taki chrzest bojowy. Zostały wysłane tam, bardzo, bardzo dobrze wykonały swoje zadanie i do tego oczywiście były śmigłowce, tutaj podkreślam, Lasów Państwowych, które były pierwsze w działaniach, i później śmigłowiec policji Black Hawk również wspomagał, a to jest no, nieoceniona pomoc, jeżeli tysiące litrów wody mogą zlecieć z nieba, zabezpieczyć pewne obszary leśne, tak żeby ogień się nie rozprzestrzeniał, a przy silnym podmuchu wiatru to nawet najmniejsze zarzewie ognia, tu też udział dronów chociaż, które fantastycznie nam pokazywały te wszystkie ciepłe miejsca, te nagrzane, skumulowane takie punkty, gdzie trzeba było chodzić, zadeptywać, troszeczkę polać wodą, ale to jest taka mrówcza, wielogodzinna praca i tę pracę właśnie strażacy tam wykonali. I tutaj jeszcze przypomnę, z wielkim udziałem ochotniczych straży pożarnych, więc tutaj dziękujemy druhom, dziękujemy wam, że jesteście, że pomagacie, że wspieracie.
1: No tak, na szczęście polskie lasy są duże, ale nie są duże tak jak kanadyjskie lasy i tu nie trzeba strażaków zrzucać na spadochronach, na w te rejony, gdzie się pali. Wiele takich filmów się ukazało, fabularnych, ale też dokumentalnych, pokazujących prace czy amerykańskich, czy tych kanadyjskich właśnie służb strażackich. No na szczęście w

0: Polsce mamy lasy, które są duże, no ale nie tak duże jak te kanadyjskie i u nas nie trzeba.
1: No u nas nie trzeba, znaczy były takie pomysły, no, byli pasjonaci, którzy rzeczywiście chcieliby uruchomić takie no, powiedzmy powietrzne pododdziały, które skakałyby z spadochronami. Na razie odłóżmy to troszeczkę na przyszłość, ale te pierwsze pododdziały, czyli te moduły GFFF, jak się ładnie nazywają, świetnie się sprawdzają, świetnie się wkomponowały. Niemalże z marszu, zaraz po utworzeniu, sformowaniu, chrzest bojowy, tak jak mówiłem, w Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy, tutaj no, bardzo dużo szalejący pożar i no i obecnie debiut na arenie międzynarodowej, ale jak znam polskich strażaków, tam sobie świetnie dadzą radę, bo takich modułów ratowniczych mamy kilka. Najbardziej znane są poszukiwacze ratownicze, które od lat wspierają no, te rejony, gdzie zdarzają się trzęsienia ziemi. Ostatnio Turcja. 2023 rok to ta misja, gdzie rzeczywiście no, bardzo szybko pojawiliśmy się na miejscu. To było po 24 godzinach od wstrząsów. Już byliśmy na miejscu, już udzielaliśmy pomocy. Dzięki temu kilka osób udało się wyratować. To było kluczowe, czyli ta szybko pomoc. Ale też mamy moduły przeciwpowodziowe na przykład, czy specjalistów z chemii, z medyki. Sam uczestniczyłem na takiej dość nietypowej misji na Słowacji, gdzie testowaliśmy ludność na wirus COVID. To było też bardzo nietypowe zdarzenie, ale rzeczywiście ci nasi ratownicy medyczni w służbie, w Państwowej Straży Pożarnej, no, po prostu pomagaliśmy, tak? Bo tam była taka taktyka walki z COVID-em, że ludność testowano masowo co jakiś czas i też były potrzeby ratownicze z tym związane, więc polscy strażacy również tam pomagali. Więc naprawdę szeroki zakres, szeroki wachlarz możliwości. To jest taka nasza, można powiedzieć, duma. To są najlepsi z najlepszych. I też jesteśmy rozpoznawalni dzięki temu w Europie i na świecie. Staramy się odwdzięczyć tym, że wykonujemy swoją pracę jak najlepiej potrafimy. No i jesteśmy doceniani, bo jeżeli Polska proponuje swoje moduły gdzieś poza granicami kraju, to my jesteśmy wybierani jako jedni z pierwszych bardzo często. To też jest taki znak firmowy, można powiedzieć, taki stempel jakości. Taki stempel jakości chociażby Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ma już od 2010 roku, czyli certyfikacja organizacji INSARAG, czyli to jest taka organizacja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. To już jest top of the top, tak? Czyli to nie wszyscy to mają, tak? I Polacy mają to już z powodzeniem od 16 lat. Już chyba 3 certyfikacje były po drodze. W międzyczasie pomagaliśmy przygotowywać się do certyfikacji chociażby Ukrainie, czy kilku państwom tutaj europejskim.
0: A państwa i moim gościem był starszy brygadier Karol Kieszkowski, Akademia Pożarnicza. Proszę państwa, i wyjaśniam, tym razem mój gość nie był w mundurze, bo pytał się mnie, czy ma przyjechać w mundurze. Powiedziałem, nie, no straszny upał. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni do upału, ale niech pan się już tak nie katuje. Dziękuję serdecznie za wizytę u nas.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję za tą możliwość bez munduru.
2: Powtórka programu.

Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Rosja dokonała ataku rakietowego na Kijów. W mieście wyjął syreny, a władze zaapelowały o udanie się do schronów. Nie ma informacji o ofiarach. Mer miasta Witalij Kliczko napisał w mediach społecznościowych, że w dzielnicy Obołoń w północno-zachodniej części Kijowa zostały trafione dwa budynki mieszkalne, w tym 20-piętrowy wieżowiec. Znacznych rozmiarów pożar wybuchł na terenach podmiejskich, a wskutek bombardowania na południowych przedmieściach Kijowa i we wschodniej części miasta w ogniu stanęły magazyny. Prezydenckie ułaskawienia budzą duże emocje wśród polityków. Kontrowersje wzbudza sprawa lidera

0: kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha-Staruchowicza, któremu Karol Nawrocki darował karę dwuletniego zakazu stadionowego. Ten ruch prezydenta może budzić wątpliwości, ocenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
0: Innego zdania jest Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta uważa, że krytyka decyzji Karola Nawrockiego to polityczny atak.
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Prezydent ułaskawił też Adama Borowieckiego, opozycjonistę z czasów PRL, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha oraz Piotra Pytla, który 20 lat niesłusznie przesiedział w więzieniu skazany za zabójstwo. W najbliższych miesiącach powstanie narzędzie do weryfikacji wieku w mediach społecznościowych, zapowiada resort cyfryzacji. Jego szef Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówił, że takie narzędzie potrzebne jest do wprowadzenia całkowitego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Narzędzie weryfikacji wieku ma być gotowe do końca roku.
3: Pracujemy nad weryfikacją wieku, skuteczną, taka, która nie będzie używała biometrii, która będzie bezpieczna dla obywatela, a jednocześnie będzie dawała satysfakcję rodzicom, opiekunom i wszystkim użytkownikom internetu, że mamy dobrze przygotowaną ustawę, myślę, że jedną z pierwszych na świecie, która weryfikuje wiek.
0: Do intensywnych działań w tym kierunku namawia rząd minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Zakaz social mediów do 15 roku życia. Namawiam koalicjantów, rząd, bo to zawsze jest nasz pierwszy krok. Zróbmy to rządowo.
0: Przypomnijmy, rządzący podjęli już kroki mające odciągnąć najmłodszych od ekranów. 1 września w życie wejdzie zakaz używania smartfonów w przedszkolach i podstawówkach.
5: To są aktualności jedynki.
0: Kierowcy taksówek wykonujący swoje usługi za pomocą aplikacji oraz kurierzy wkrótce mają być lepiej chronieni przez prawo pracy. W tym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę mającą na celu ochronę osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych.
6: Polska wersja unijnej dyrektywy platformowej ma zmniejszyć przewagę wielkich platform cyfrowych nad szeregowymi pracownikami. Jeśli dojdzie do sporu z aplikacją, to firma, a nie pracownik, będzie musiała udowodnić w sądzie lub przed inspekcją pracy, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Systemy komputerowe zarządzające aplikacjami nie będą mogły już samodzielnie, czyli bez udziału człowieka, wyrzucić kogoś z pracy. Wprowadzone zostaną również surowe kary za naruszenie prywatności pracowników, na przykład poprzez śledzenie lokalizacji kuriera poza czasem wykonywania zleceń. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Budzące dużo emocji postępowanie sądowe dotyczące przejęcia Warner Bros. Przez Paramount ma ruszyć w marcu przyszłego roku. Na prawny spór w tej sprawie patrzy całe Hollywood. Wcześniej prawnicy Paramountu starali się o rozpoczęcie postępowania w listopadzie tego roku. Proces ma potrwać 12 dni i skupić się na wniesionych roszczeniach. Postępowanie ma zakończyć się w chwili wydania orzeczenia przez sąd lub w czerwcu przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie Polski dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Upały nie odpuszczają. Środa będzie bardzo gorąca, od 27 stopni na północy, 36 w centrum i uwaga, aż 39 stopni na południowym wschodzie. Na południu kraju może popadać i zagrzmieć.
7: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Roch Kowalski, mówię państwu. Dzień dobry.
5: Komentarz.
9: Z nami teraz dr Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska i Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry pani doktor.
10: Dzień dobry.
9: Jak długo musimy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać upały?
10: No na pewno jeszcze przez kilka dni. W tej chwili mamy takie prognozy, że

0: dzisiaj i jutro to będą jeszcze bardzo upalne, słoneczne dni na obszarze całego kraju i gdzieś od przełomu środy, czwartku, od czwartku będziemy się spodziewali przejścia chłodnego frontu atmosferycznego, przejścia burz, też mogą być bardzo gwałtowne burze i później troszeczkę się nam ochłodzi. To nie będzie bardzo duże ochłodzenie, no bo wciąż mamy początek sierpnia, jeden z najcieplejszych miesięcy oczywiście. Przełom lipca i sierpnia jest zawsze w Polsce najcieplejszy, ale możemy się spodziewać pewnego ochłodzenia od czwartku.
1: Myśli pani, że to ostatnia fala upałów w tym roku?
0: Trudno powiedzieć. Może się tak jeszcze zdarzyć, że w przyszłym tygodniu też będziemy jeszcze doświadczani bardzo gorącą aurą w Polsce. Chociaż rzeczywiście statystycznie zwykle takich bardzo silnych fal upałów po 15 sierpnia często nie obserwujemy.
1: Czy to, czego doświadczamy i to, czego doświadcza jeszcze bardziej od nas zachód i południe Europy, czy to jest anomalia, czy mieści się w granicach tolerancji?
0: No w tej chwili jeszcze możemy mówić, że jest to anomalia, aczkolwiek trudno powiedzieć, jak będziemy to klasyfikowali za kilka czy kilkanaście lat.
1: Czyli że to może być nowa norma?
0: W pewnym sensie tak się mówi, że rzeczywiście trend zmian aktualnie obserwowanych warunków pogodowych czy klimatycznych za ostatnie kilkanaście czy krótkie kilkadziesiąt lat zmierza w kierunku takiej, no można powiedzieć, coraz cieplejszej nowej normalności. Europa rzeczywiście ociepla się dwa razy szybciej niż reszta świata i to w tej chwili obserwujemy. Trudno z całą stanowczością powiedzieć, co się wydarzy za kilka czy bardziej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Ale rzeczywiście trendy, które w tej chwili modelujemy, które wyznaczamy, no pokazują nam, że właśnie w kierunku takiej cieplejszej, coraz cieplejszej planety niestety zmierzamy.
1: Pani doktor, a z czego wynikają te fale upałów? Bo jak sobie przypomnimy temperaturę sprzed 20 czy 30 lat, no to o upałach mówiliśmy, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni, niewiele, a teraz dochodzimy do 40. Dlaczego takie masy ciepłego powietrza się kumulują?
0: To znaczy, ja zawsze w takich przypadkach przypominam, co prawda niestety rekord ciepła Polski został pobity w czerwcu tego roku, ale tylko nieznacznie. Poprzedni pochodził z lat 20. XX wieku, więc to nie jest tak, że takie temperatury się wcześniej zupełnie nie zdarzały. Zdarzały się, tylko pewnie z nieco mniejszą częstotliwością, zależy też od okresu. W tej chwili akurat mamy do czynienia z konkretną, taką quasi stacjonarną sytuacją baryczną nad Europą, gdzie mamy wyż nad europejską częścią Rosji i dosyć płytki ośrodek niżowy nad Wyspami Brytyjskimi. I te dwa ośrodki wirując zaciągają nad całą centralną, taką kontynentalną część Europy gorące powietrze zwrotnikowe z nad Afryki. Do nas ono dopływa z południa i bardziej z południowego zachodu. Jest rzeczywiście suche i bardzo nagrzane.
1: Czy możemy wywnioskować, że właśnie te częściej pojawiające się fale upałów to jest efekt działalności człowieka?
0: Tak, zdecydowanie człowiek dokłada swoją cegiełkę do obserwowanych aktualnie zmian temperatury. Także no, możemy się czuć współwinni oczywiście. No tutaj pytanie pozostaje wciąż otwarte w jakim zakresie, ale mówi się o tym, że no, coraz bardziej jakby widzimy, że to człowiek jest tym takim pierwszym poruszycielem, można powiedzieć, zmian, które aktualnie obserwujemy i które prawdopodobnie będziemy także obserwowali w przyszłości.
1: Tak się też zastanawiam, pani doktor, bo mówimy o suszy hydrologicznej. Szczególnie dotkliwa jest ona przynajmniej pod kątem infrastruktury krytycznej na Węgrzech i w Rumunii. W Polsce też coraz częściej mówimy o brakach wody, czy też o wyczerpujących się limitach wody. Jak to jest możliwe, skoro zima była dosyć śnieżna, to lato też no być może nie obfitowało w opady, ale nie brakowało ich w tym roku. Dlaczego ziemia nie przyjmuje i nie magazynuje tej wody?
0: No tutaj bardzo wiele czynników się składa. My mamy jako ludzie bardzo krótką pamięć i rzeczywiście w maju było trochę opadów, w czerwcu, w lipcu trochę burz nas nawiedziło, ale przypominam, że na wiosnę tego roku mieliśmy do czynienia z bardzo silną suszą. Przez pierwsze trzy miesiące roku, styczeń, luty, marzec, skumulowana suma opadu nad Polsce była poniżej 5%, czyli w mniej niż 5% przypadków zdarza się taka sytuacja.

0: 2023 roku. Bardzo silna susza wiosenna i to była kolejna z rzędu susza w kolejnych latach, w ostatnich latach obserwowana nad Polską. A takie kolejne występujące po sobie susze no dokładają kolejne cegiełki do tego, że w glebie, w podłożu tej wilgoci jest mało i coraz mniej. Ona jest na bieżąco wykorzystywana przez rośliny i w konsekwencji doprowadzamy do tego, że zwierciadło wód podziemnych się obniża i tej wody dostępnej dla roślin, czy w konsekwencji też niestety dla ludzi, jest no, coraz mniej. Polska generalnie jest krajem, który nie ma bardzo dużych zasobów wodnych. Wodę musimy oszczędzać, każdą kroplę powinniśmy oszczędzać.
1: Co my możemy zrobić? Po pierwsze, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatu, a po drugie, żeby pomóc przyrodzie.
0: No tutaj oczywiście znowu mamy pole do bardzo szerokiej dyskusji i pewnie można specjalistów z bardzo wielu dziedzin zapytać o to, co moglibyśmy robić. Jeśli jesteśmy już przy wodzie, to oczywiście, tak jak powiedziałam, oszczędzanie każdej kropli jest bardzo istotne. I tutaj w szczególności mam na myśli takie działania, jeżeli ktoś ma takie możliwości, jak na przykład zbieranie wody opadowej, wykorzystywanie
1: jej podwójnie do...
0: Tak, dokładnie. Gromadzenie w czasie, kiedy jest burza, bardzo łatwo nałapać, jeśli oczywiście ktoś ma takie możliwości, a później z niej korzystać do podlewania ogrodu, a nie uszczuplać tych zasobów wody, które przychodzą do nas z wodociągu, z jakichś zasobów wód podziemnych.
1: A jeśli chodzi o samą emisję gazów cieplarnianych, o samo przyczynianie się do właśnie zwiększających się temperatur, czy tutaj po stronie biznesu, przemysłu?
0: Przemysłu, tak, oczywiście w całej gospodarce.
1: Tak, na poziomie ludzkim też o to pytam, tak.
0: Tak, znaczy no, pojedynczy człowiek no pewnie w tym aspekcie akurat niewiele może swojej cegiełki dołożyć. Natomiast na takim poziomie, no powiedzmy, krajowym czy wręcz regionalnym, no oczywiście zasadne są te wszystkie działania, które służą do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
1: Ale one, jak rozumiem, są niewystarczające na tym etapie?
0: Trudno powiedzieć, co tak naprawdę wydarzy się w przyszłości. Mamy pewne modele, jakieś przewidywania, projekcje, no ale nie możemy z całą stanowczością powiedzieć, że tylko ograniczenie emisji o tyle procent spowoduje odwrócenie jakichś skutków, bo poza wszystkim to może być tak, że uruchomiliśmy pewne procesy fizyczne, które mimo naszych szczerych chęci i działań nie będą chciały się zahamować.
1: Jeszcze chciałem pani doktor zapytać o pożary lasów w Grecji, w Hiszpanii i we Francji. Rozumiem, że tutaj nie ma co dyskutować. Te upały, które nad tym terenem, nad tym regionem Europy utrzymują się właściwie od początku wakacji, są bezpośrednim winowajcą tych pożarów.
0: Utrzymują się wręcz od końca wiosny, bo w tym roku taką silną falę upałów nad Europą Zachodnią obserwowaliśmy już w maju, czyli w zasadzie na wiosnę, a nie na początku lata. To był rzeczywiście ewenement tego, to się rzadko zdarza, tego żeśmy wcześniej nie obserwowali często. No w zeszłym roku w Europie spaliło się ponad 1 milion hektarów lasów czy obszarów i wydawało nam się, że był to rok wyjątkowy pod tym względem. Natomiast może się okazać, że niestety ten będzie jeszcze gorszy.
1: Pani doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony i Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Jeszcze pytanie, czy jesteśmy w stanie uniknąć tej katastrofy klimatycznej, która przed nami, a właściwie która już trwa?
0: Trudno powiedzieć. No, możemy.
1: Mam nadzieję, że nas pani Nadzina jakimś optymizmem zarazi, że może jednak jeszcze.
0: Z całą stanowczością powiedzieć się nie da ani w jedną stronę, ani w drugą.
1: To na razie ta odpowiedź musi nas usatysfakcjonować.
0: Klasyczna, tak, odpowiedź na
1: oczy. A jak będzie czas, pokażę. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję również.
1: Doktor Kinga Kulesza, klimatolożka z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia.
2: Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ ze mną w studiu. Dzień dobry panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Od razu przechodzimy do komentarzy politycznych, bo mimo wakacji wiele się dzieje. Wczoraj

0: Pan prezydent ogłosił, że ułaskawił 3 osoby. Dzieje się to na chwilę dosłownie przed 1. rocznicą objęcia przez niego urzędu. Wzbudziły jakieś kontrowersje w panu te decyzje prezydenta Karola Nawrockiego?
1: No, pewnie wszystko, co robi Karol Nawrocki, jakieś kontrowersje budzi, bo taka jest wizja tej prezydentury, taka, żeby cały czas wzbudzać kontrowersje, wzbudzać emocje. No i zresztą to się, jak widać, sprawdza, bo prezydent ma wysokie notowania w badaniach zaufania społecznego. Na pierwszym miejscu jest, mimo tych właśnie kontrowersji. Ale myślę, że te 3 ułaskawienia, trochę jak w soczewce, skupiają taki pierwszy rok prezydentury. Tak? To znaczy, tak, gdybym tak miał ocenić ten pierwszy rok prezydentury, to bym powiedział, że 1/3 to są działania, no, takie, które mogą się podobać, można powiedzieć, wszystkim obywatelom. I tutaj to jest to ułaskawienie tej osoby, która niewinnie spędziła 20 lat za kratkami. Druga 1/3, że tak powiem, to są działania na korzyść swojego obozu politycznego. I tutaj tak bym rozumiał ułaskawienie Adama Borowskiego, związanego z PiS-em. Osoby, która pokazuje cały czas, że ma w totalnym lekceważeniu prawo. I kolejna 1/3 to działania populistyczne, nastawione na poklask pewnych skrajnych środowisk. I tutaj oczywiście mam na myśli ułaskawienie starucha. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś wielkie przestępstwo i nie jest też jakaś wielka kara darowana. Jest to raczej, można powiedzieć, takie ułaskawienie symboliczne. Ja tylko przypomnę, że w marcu tego roku przez stadiony polskie przeszła fala niezadowolenia z Karola Nawrockiego za to, że on zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego, która między innymi miała ograniczyć tymczasowe aresztowania. Czyli pewien środek stosowany w różnych sytuacjach, ale między innymi w stosunku do kibiców. I kibice, czy pseudokibice, ocenili to jako działanie wymierzone w ich środowisko i wtedy odcięli się od Karola Nawrockiego. No rozumiem, że w tym momencie Karol Nawrocki spłaca pewien haracz pseudokibicom i stara się w taki symboliczny sposób znowu odzyskać ich zaufanie.
0: To też jest sygnał wysyłany do tego środowiska, że więcej wolno?
1: No, przypominam, znaczy, ja bym powiedział, że tak, że ja się dziwię, że inni się dziwią. No, przypominam, że prezydent jest człowiekiem, który brał udział w ustawkach kibicowskich i nawet je publicznie chwalił. Trudno więc, żeby dzisiaj nie czynił takich gestów, no właśnie chociażby takich, żeby usprawiedliwiać pseudokibiców. Chociaż tutaj, powiedzmy sobie szczerze, akurat w tym działaniu starucha nie mieliśmy do czynienia z przemocą, tylko raczej ze złamaniem procedur. Aczkolwiek on miał w przeszłości sprawy również związane z jakimiś bójkami i tak dalej, więc to nie jest oczywiście krystaliczna postać, powiedzmy sobie szczerze. No i prezydent wyraźnie daje sygnał, że swoich nie zdradzi.
0: To jest także podkreślenie tego, że cały czas identyfikuje się pan prezydent z tym środowiskiem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to nie pierwszy taki sygnał. Widzieliśmy pewne gesty na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców. Ja bym powiedział, że to akurat może budzić kontrowersje, ale myślę, u części wyborców może budzić też pewne uznanie, pewien szacunek, że on się nie wypiera tych swoich
0: korzeni,
1: takich proletariackich korzeni i też, no właśnie, takich kibicowskich na przykład. Tak? Jeden z nas, który zawędrował najwyżej jak się da, to może rodzić, nawet bym powiedział, pewnego rodzaju uznanie wśród tej części elektoratu. Także wydaje mi się, że to zręczne zagranie, chociaż oczywiście kontrowersyjne. Dodam, że jest to też jakieś wypełnienie obietnic, bo przypomnijmy, staruch zadzwonił w trakcie kampanii wyborczej do prezydenta i poprosił o ułaskawienie. Prezydent obiecał, że się sprawie

0: przyjrzy i jak widać się przyjrzał.
1: Zastanawiamy się nad tymi ułaskawieniami w kontekście tej zbliżającej się rocznicy objęcia przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, ale to też być może wpisuje się w to, co dzieje się w ogóle na polskiej prawicy, po prawej stronie sceny politycznej. Dzieje się wiele. Czy Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki daje tymi ułaskawieniami jakiś znak, jak będzie się wobec tego sporu i konfliktu na prawicy pozycjonował, czy nie? Czy to jest cały czas znak pod tytułem jestem neutralny i jestem w stanie zaspokoić zapotrzebowanie, które składają do mnie poszczególni przedstawiciele polskiej prawicy?
0: Ja myślę, że ta neutralność prezydenta ma swoje mocne granice. To znaczy on jest rzeczywiście póki co neutralny w stosunku do prawicowych partii. To widać wyraźnie, że on w ogóle odmawia komentarza, jeśli chodzi o podział w łonie PiSu, w związku z czym on się tutaj rzeczywiście ustawia jako pewnego rodzaju potencjalny arbiter w sporach między prawicowymi partiami. Mówiło się kiedyś bardzo dużo o tym, że prezydent powinien być arbitrem, ale mówiło się, że jednak arbitrem całej sceny politycznej. Skoro Karol Nawrocki staje się arbitrem, ale tylko prawicy, bo pozostałą część ugrupowań bardzo mocno i zajadle zwalcza, no to można go nazwać, ale nie prezydentem wszystkich Polaków po tym roku, tylko prezydentem wszystkich prawicowców.
1: Panie redaktorze, bardzo Mateusz Morawiecki, który zapowiada na 15 października najpóźniej ten fakt założenia partii, do prezydenta Karola Nawrockiego się uśmiecha. Bardzo mu schlebia, bo w tych priorytetach, które ogłosił jakiś czas temu, no jednym z najważniejszych, chyba na drugim miejscu po tych rozwojowych, było właśnie uznanie prezydenta, oddanie mu honorów i czci i szacunku. No to jest taki mocny znowu znak wysyłany przez premiera Morawieckiego. Panie prezydencie, my możemy być pana mocnym zapleczem politycznym. Proszę nas wesprzeć w naszych wysiłkach budowania marki, budowania również tego politycznego, na razie sondażowego, a potem może nawet wyborczego poparcia.
0: Karol Nawrocki póki co nie potrzebuje specjalnie zaplecza politycznego w postaci ugrupowania Morawieckiego, ponieważ, tak jak mówiłem, stara się być prezydentem całej prawicy, wszystkich prawicowców, w związku z czym to nie Nawrocki potrzebuje Morawieckiego, tylko Morawiecki potrzebuje Nawrockiego.
1: Wyobraźmy
0: sobie sytuację, że Karol Nawrocki w jakiś sposób odcina się od Mateusza Morawieckiego, nie daje mu tej pieczątki, tak, jesteś prawicowcem, czyli jesteś z naszej drużyny szeroko rozumianej, no wtedy myślę, że Mateusz Morawiecki znalazłby się w ogromnych kłopotach. Wiemy, że jeśli chodzi o poglądy, to Karolowi Nawrockiemu bliżej do Konfederacji niż do Mateusza Morawieckiego, ale myślę, że tutaj ta póki co taka neutralność w stosunku do Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony więcej niż neutralność, to znaczy jednak duża sympatia demonstrowana ze strony Mateusza Morawieckiego w stosunku do prezydenta, powoduje, że tutaj na razie nie ma jednak partnerskiej współpracy, tylko raczej ugrupowanie Morawieckiego w pewnym sensie ustawia się w roli takiego petenta Pałacu Prezydenckiego. Natomiast niewątpliwie w interesie obu stron jest to, żeby nie było tutaj żadnej wrogości.
1: To słowo na razie jest kluczem, bo jesteśmy rok po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Myślę, że z kolei pan prezydent myśli również o staraniu się o reelekcję. 5 lat minie bardzo szybko i to rzeczywiście na razie Mateusz Morawiecki i w ogóle partie polityczne są w roli petenta wobec Pałacu Prezydenckiego i samego prezydenta, bo za rok mamy wybory parlamentarne, ale kiedy będzie się zbliżał termin wyborów prezydenckich, to się zmieni ten wektor, jego kierunek. I to prezydentowi, kandydatowi w wyborach prezydenckich ubiegającemu się o reelekcję będzie zależało na tym, żeby zyskać poparcie, no właśnie, całego obozu prawicowego. I to jest chyba znak tego, że nie tylko kwestią ambicjonalną dla Karola Nawrockiego jest objęcie funkcji lidera całej prawicy, tylko no tutaj pragmatyczne względy się za tym kryją.
0: No Karol Nawrocki wydaje się politykiem pragmatycznym. To pewne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mateusz Morawiecki ewidentnie buduje taki ten silny

0: obóz prawicowy. To znaczy, może ja bym nie przesadzał, że buduje. Na razie stara się jakoś zostać takim patronem, prawda? To nawet nie jest, powiedzmy sobie, głupie z jego punktu widzenia. No, on nie angażuje się ani w te spory na prawicy. On jest takim dobrym ojcem, do którego każdy może przyjść od Brauna do Morawieckiego. Z każdy oczywiście, tylko ze strony prawicy, bo pozostałe ugrupowania i pozostali liderzy są po prostu bezwzględnie i brutalnie atakowani. No i oczywiście jestem przekonany, że to może zaowocować za 4 lata, już nie za 5 lat, tylko za 4 lata, kiedy będzie prezydent ubiegał się o reelekcję.
1: Te wysiłki Mateusza Morawieckiego w kwestii budowania marki, budowania najpierw stowarzyszenia, potem klubu, a teraz, jak słyszymy, także partii politycznej. Pana zdaniem skuteczne? Wiarygodny jest Mateusz Morawiecki w roli tego nowego lidera, nowej formacji? Wnosi jakąś nową jakość? Da wyborców, uda mu się przekonać, że jest tą nową jakością?
0: Mateusz Morawiecki stoi przed jednak jakąś, moim zdaniem, dużą szansą dokonania czegoś, czego polska prawica od lat bardzo potrzebuje. I coś, co nie wiem jak nazwać, ale nazwałbym to pewnego rodzaju depaździerzyzacją albo odpaździerzowieniem prawicy, no a może ładniejszym językiem nazwalibyśmy to modernizacją polskiej prawicy, czyli dokonania procesu, które na przykład prawica na Zachodzie już wiele lat temu przeszła. Na przykład konserwatyści pod wodzą Davida Camerona, którzy poparli, a nawet zainicjowali ustawę o związkach partnerskich. Tak? No, u nas to jest nie do pomyślenia, ale Cameron mówił, no właściwie pomysł, żeby pary, niezależnie od tego, czy jednopłciowe, czy różnopłciowe, żyły ze sobą trwale, żeby państwo wspierało ich wspólne pożycie, żeby te pary płaciły podatki, żeby te pary wspierały się na starość, zdrowiu, w chorobie, że to jest w gruncie rzeczy postulat konserwatywny. I taki zwrot to jest oczywiście tylko symbol, bo takich różnych elementów jest dużo. Taki zwrot polskiej prawicy jest bardzo potrzebny i taki zwrot nie dokona się pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński oczywiście konserwował ten paździerz polskiej prawicy, ten taki przestarzałą wizję, taki anachronizm. I Mateusz Morawiecki ewidentnie, przecież słowo modernizacja było na jego grillu odmieniane przez wszystkie przypadki, no ewidentnie chce to zrobić. Czy on się do tego nadaje? No pewnie można by znaleźć wiele rzeczy, które go obciążają, no chociażby wieloletnie rządy u boku Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie trochę pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego i wiele błędów, które te rządy popełniły, ale z drugiej strony nie widać na prawicy żadnej innej osoby, która by bardziej się do tego nadawała, a nie oszukujmy się, liderzy nie rosną, nie spadają z nieba i nie rosną na drzewach, że tak powiem. No ci liderzy rodzą się z naszej obecnej klasy politycznej i widać, że nie ma na horyzoncie nikogo, kto mógłby to zrobić lepiej. Więc ja myślę, że trzeba trzymać kciuki za jego misję, niezależnie od tego, jakie się ma poglądy, czy prawicowe, czy lewicowe, ponieważ nowoczesna prawica jest w interesie po prostu naszej sceny politycznej. To samo mniej więcej mówił Bronisław Komorowski, mało słuchany ostatnio polityk, który mówił, że dużym błędem byłoby, gdyby Koalicja Obywatelska i obóz władzy jakoś bardzo mocno zwalczał Mateusza Morawieckiego, bo on jednak tworzy pewną alternatywę i siła alternatywy polega czasem na tym, że ona istnieje. To znaczy nie trzeba z niej korzystać. Mówię tu na przykład o koalicji rządowej, ale ważne jest, że wreszcie jest jakiś ruch na polskiej scenie politycznej, a ten ruch może spowodować jakąś zmianę.
1: Czyli Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, powinien sprawić, żeby głosowanie na prawicę, utożsamianie się z prawicą stało się modne. To w interesie jego ugrupowania
0: To pewnie każdy by to chciał zrobić. Ja nie twierdzę, że,

że chciałbym, żeby tak było, ale uważam, że dobrze by było, żeby prawica w Polsce nie była wyłącznie prawicą obciachową. I w tym sensie no, trzymam jakoś kciuki za ten ruch. A pomijając wszystko, mamy w Polsce bardzo mocno zakonserwowany system partyjny.

0: zaistnienie w polityce Hołowni spowodowało, że się obudziła Platforma Obywatelska, która była uśpiona, gdzie się nic nie działo, te sondaże spadały i pojawienie się Hołowni spowodowało, że Platforma wzięła się w garść i w jakiś sposób zmodernizowała się w pewnym sensie. Więc ja uważam, że prawica potrzebuje takiego ożywczego impulsu.
1: Czyli trzęsienie ziemi to był rozłam w PiS, a teraz czekamy na tsunami. Może również to pozytywne. Panie redaktorze, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się po stronie koalicyjnej teraz, bo rozłam w PiS przykrył nam dosłownie i w przenośni to, co się działo chwilę przed. Już nie pamiętamy o tym kryzysie szpitalnym, ale on daje co jakiś czas znowu o sobie znać. Dziś za sprawą artykułu w Onecie była prezeska Szpitala Południowego przerywa milczenie, no i opowiada ze swojej perspektywy, co tam się działo. Między innymi mówi o tym, że ten lekarz milioner, który tam pracował, Dawid Kacprzyk, powoływał się na bardzo bliskie kontakty z prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim. To jest poważny cios wobec prezydenta, który wydaje się, że no, radzi sobie z tą aferą, bo podejmuje decyzję. Słyszymy o tym, że postawił ultimatum członkom Platformy Obywatelskiej, albo zachowujecie stanowisko w miejskich spółkach, albo legitymację partyjną. Nie można jednego godzić z drugim.
0: Nie sądzę, szczerze mówiąc. To znaczy, po pierwsze, afera w szpitalu warszawskim została bardzo skutecznie przykryta przez Karola Nawrockiego i Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw aferą orderową polsko-ukraińską, a później samym faktem rozłamu w PiS-ie. Także już właściwie afera, która wydawało się, że ma cały potencjał ośmiorniczek, tak? A nawet większy. Rzecz dotyczy zwykłych ludzi, bo kolejki w szpitalach.
1: Saloniki VIP.
0: Salonik VIP. Po prostu było tam wszystko, co trzeba do afery. Tak? PR-owcy nie mogliby sobie lepiej wymyślić. No i nagle zostało to totalnie przykryte. Wydawało mi się, że Koalicja Obywatelska, już teraz powinniśmy mówić, że Koalicja Obywatelska słabo sobie z tym radzi, ale przy pomocy opozycji udało się tę aferę wyciszyć. Publikacja, o której pani wspomina, jest bardzo ciekawa. Zapoznałem się z nią z dużym zainteresowaniem, ale nie sądzę, że ona będzie miała potencjał reaktywowania tej afery. No, z różnych powodów, no chociażby takiej, że to, że ktoś się powołuje, no, że rozmaici cwaniacy powołują się na różne ważne osoby. To nie jest jeszcze dowód, że mają takie wpływy. Oczywistością jest, mówiąc językiem klasyka, że osoby zamieszane w aferę miały powiązania polityczne. Tak, to też z tej publikacji wynika. Natomiast myślę, że ta publikacja nie uderza bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego i że powiedziałbym, pozycja Rafała Trzaskowskiego mimo wszystko, mimo że zachwiana i wiemy, że teraz są zbierane głosy poparcia dla jego,
1: odwołania,
0: tak. Że on jednak, jego pozycja jest jednak większa niż afera, czy silniejsza niż moc afery w szpitalu. Chociaż ta afera rzeczywiście wydawała się potężna i została koncertowo rozbrojona przez kogo? Przez opozycję.
1: No dobrze, to Rafał Trzaskowski ustał pod naporem tych argumentów.
0: A
1: rząd, koalicja rządząca, koalicja obywatelska, bo mówiło się o tym, pan także o tym wspomniał, że ta afera ma potencjał ośmiorniczek i może rząd nawet i większość parlamentarną zatopić.
0: Ten ośmiorniczkowy potencjał wydaje się, że już opadł. Natomiast oczywiście ta afera, może nie tyle afera, ale sprawa sytuacji w ochronie zdrowia w oczywisty sposób jest dla koalicji obciążeniem. No i być może będą wychodzić kolejne jakieś rzeczy, kolejne jakieś problemy. Więc to na pewno jest dla koalicji duże obciążenie, ale to jest obciążenie dla wszystkich kolejnych ekip. Powiedzmy sobie szczerze, problem ochrony zdrowia jest tak poważny, że właściwie nikt nie wie, jak sobie z nim poradzić.
1: Marcin Dzierżanowski, publicysta XYZ, był z nami w studiu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję,
1: życzę
0: miłego
1: dnia. Za komentarz.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz połączony z nami pan profesor Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Wideokonferencja unijnych ministrów po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu w Ceucie. Czy to jest pana zdaniem jakiś tylko groźny, tragicznie zakończony śmiercią prawie setki ludzi, ale jednak tylko incydent, czy początek kryzysu, który może przypominać to, co działo się w 2015 roku w Europie i co wywołało taką imigracyjną traumę, jeśli można tak określić to, co się również dzieje teraz, bo też mamy wrażenie, że to, co się w Ceucie wydarzyło, obudziło w Europejczykach i w opinii publicznej, i w liderach tamte demony sprzed lat.
2: Trauma, jeżeli jakkolwiek towarzyszy komuś po 2015 roku, to towarzyszy przede wszystkim politykom. I raczej to jest trauma indukowana nam wszystkim do głów, bo nie jest ona za bardzo prawdziwa. I teraz dokładnie to jest to, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni. Bo to, co się wydarzyło w Ceucie, oczywiście było bezprecedensowe. Oczywiście było tragiczne, jeżeli popatrzymy na liczbę ofiar śmiertelnych, ale w żadnym stopniu nie było tym, o czym nam mówią, czy próbują powiedzieć politycy i polityczki. To jest jakiś indywidualny, pojedynczy wypadek, czy przypadek. I z każdym dniem, kiedy wiemy więcej o tej sytuacji, to tylko się potwierdza. Więc w żadnym razie nie można z tego robić jakiegoś standardu, jakiejś reguły, bo takie wydarzenia regułą nie są. Ta reakcja polityków policzyła kompletnie nieuzasadniona i również pełna kłamstw po prostu, którymi nas pojono o rzekomych zagrożeniach dla Unii czy dla strefy Schengen, bo przypomnijmy, że Ceuta nie jest w strefie Schengen. W związku z tym żadne zagrożenia dla strefy Schengen nie wystąpiły w związku z napływem tej bardzo dużej liczby osób, czy bezprecedensowo dużej liczby osób do Ceuty.
1: To uporządkujmy, panie profesorze. Co wiemy? Co było przyczyną tego kryzysu, z którym mieliśmy w zeszłym tygodniu do czynienia?
2: Akurat jeśli chodzi o przyczyny tego, to ich nie znamy tak naprawdę, tak żeby je na 100% potwierdzić. Wiemy, że w krótkim bardzo czasie ponad 60 tysięcy osób przypłynęło do Ceuty, wiemy, że ponad 100 osób zginęło podczas tej przeprawy. Wiemy, że były to osoby, że byli to obywatele Maroko, czyli nie były to osoby, które poszukiwałyby w Europie ochrony międzynarodowej. Wiemy też, że to się wydarzyło w bardzo krótkim czasie, jakby w krótkim czasie zmobilizowana została bardzo duża liczba osób. Nie wiemy, czy to władze Maroko dokonały tej mobilizacji próbowały zachęcić ludzi do przejścia, czy po prostu jej nie powstrzymywały. Tego nie wiemy, to pewnie nam kolejne dni czy tygodnie te informacje przyniosą. Natomiast niewątpliwie to było dogodne paliwo na młyn różnych prawicowych rządów w Unii Europejskiej i prawdopodobnie była to również próba nacisku na lewicowy rząd Pedro Sancheza, który nie jest specjalnie lubiany ani w Unii Europejskiej, ani przez prezydenta Trumpa.
1: No i teraz mamy taką sytuację, że mamy reakcję na to, co się wydarzyło w Ceucie, bo jest reakcja hiszpańskiego rządu Pedro Sancheza, tak symbolicznie, a po drugiej stronie jest to, co mówiła i robiła Giorgia Meloni we Włoszech. Która z tych narracji okazała się właściwsza i skuteczniejsza? I działania okazały się skuteczniejsze?
2: No myślę, że rząd Pedro Sancheza pokazał swoją skuteczność, a rząd premier Meloni, do którego potem dołączyły kolejne rządy, między innymi Danii, Niemiec, częściowo również Polski czy Finlandii, pokazały tą kłamliwą narrację, którą nam politycy próbują wdrożyć. Właśnie narrację mówiącą o szturmowaniu murów strefy Schengen, jak mówię, przypomnijmy jeszcze raz. Ceuta nie jest w strefie Schengen, a jest maleńką eksklawą na terytorium Afryki, otoczoną z jednej strony od Maroka murem, z drugiej strony Morzem Śródziemnym, z którym jest

0: silnie kontrolowanym miejscem, z którego się nie da łatwo wydostać. Zresztą tutaj ta narracja o tym, że te osoby zaraz będą u granic Włoch, jest jakaś zupełnie nieprawdziwa, abstrahując od tego, czy naprawdę te osoby chciałyby do Włoch trafić. Więc zamiast tej narracji takiej pełnej alarmistycznej, pełnej indukowania nam strachu, jedną sensowną narracją była ta, o którą zabiega Pedro Santos, czyli o której mówił, czyli narracja pytająca, jak możemy pomóc. W tej sytuacji, która jest trudna dla każdego rządu, dużego, jak mówię, napływu osób na jego terytorium, bo to jest wyzwanie zarówno humanitarne, w jaki sposób znaleźć nawet chwilowe zakwaterowanie tych osób i wyżywienie dla nich, jak również wyzwanie prawne, w jaki sposób uruchomić procedury, które są, których nie trzeba wcale zmieniać,
1: No to a propos.
0: żeby tą sytuację
1: To a
0: zaadresować.
1: propos, panie profesorze, tych prawnych rozwiązań. No mamy pakt migracyjny. On poległ na naszych oczach, czy wręcz przeciwnie? Pana zdaniem okazało się, że ten dokument, który no, w jakiś sposób reguluje kwestie polityki migracyjnej, zdał egzamin?
0: Myślę, że on nie był uruchomiony w żadnym razie, więc trudno powiedzieć. Powiedzieć, żeby na pewno nie poległ. Trudno powiedzieć, zdał egzamin, ponieważ on nie musiał być uruchomiony, bo z tych 80 tysięcy osób, które do Ceuty dotarły, większość z nich już wróciła do Maroko. W związku z tym nawet nie trzeba było uruchamiać tych procedur, ale one wszystkie są w pakcie. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał użyć procedur, które tam są zapisane, to one są dość dobrze skonstruowane. One są właśnie skonstruowane na wypadek dużego napływu osób w krótkim czasie. Są specjalne procedury azylowe, graniczne. Są również specjalne, szybkie procedury powrotowe na granicy. Wszystko to jest do użycia. Natomiast nikt się nie kwapił do użycia którykolwiek z tych prawnych rzeczy. Natychmiast sięgnięto tylko i wyłącznie po środki. Nawet nie wiem, czy polityczne, bo również politycznych środków tutaj nie było, tylko środki populistyczne. Po nieodpowiedzialne komentarze, które większość naszych polityków i polityczek, naszych, myśląc tutaj o politykach i politykach Unii Europejskiej, którymi nas bombardowała przez ostatnie kilka dni. Bo jeżeli mówimy nawet o kwestiach politycznych, to tutaj również one mogły być uruchomione w kontekście relacji z władzami Maroko i wsparcia władz Maroko w pomocy w załagodzeniu tej sytuacji.
1: No ale mamy tę zwołaną naradę dzisiaj w formie wideokonferencji. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, o ile się nie mylę, będą się zastanawiać nad tym, jak reagować w przyszłości na podobne kryzysy, jak ten, z którym mieliśmy w Ceucie do czynienia. No będą tam także przedstawiciele Polski. Zwiększenie skuteczności ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Takie będą propozycje naszego rządu podczas tej dzisiejszej wideokonferencji ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wspólnoty. O wadze tego problemu mówił dziś w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Posłuchajmy.
2: Polskie stanowisko będzie takie. Nie szukajmy różnic między nami. Spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic. Kilka tygodni temu Unia Europejska przyjęła rozwiązania dotyczące polityki powrotowej, czyli deportacyjnej. I my jesteśmy zwolennikami tych działań Unii Europejskiej i będziemy apelować o zgodne działanie na rzecz ochrony granic zewnętrznych.
1: Ten polski głos słyszalny, doceniany na forum Unii Europejskiej? Sensowny?
0: Nie. Znaczy, polski głos nie różni się niczym od głosów, które słyszymy z każdego innego państwa Unii Europejskiej. I są to głosy, które są głosami populistycznymi. Znaczy, bo to są po prostu, zobaczyć, głosy zupełnie puste. Z nimi się nie wiążą żadne konkretne propozycje. Bo też pytanie, co możemy więcej zrobić? Tak naprawdę. Jak mamy lepiej chronić granice? Kiedy mamy do czynienia z dużą grupą osób, które są zterminowane, żeby je przekroczyć, one to zrobią. I to po prostu powinniśmy to zaakceptować, że tak się może wydarzyć. Natomiast powinniśmy się trzymać

0: tego, co jest naszym fundamentem, czyli wartości i prawa. I nie łamania prawa przez nasze własne rządy, nie oglądanie się na to, co robią rządy innych państw pozaunijnych. Jak mówiłem, prawne wszystkie instrumenty my mamy, wystarczy je użyć. One nie będą, one są skuteczne, czy mają potencjał być skutecznymi, nie będą bardzo szybkie, myślę, to się nie zadzieje w ciągu jednego czy dwóch dni. Natomiast ta lepsza ochrona granic dla mnie, jeżeli w ogóle używamy tego sformułowania, to jest również, czy przede wszystkim pewna solidarność w ramach Unii Europejskiej i występowanie wspólnie, a nie przeciwko sobie, co teraz widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, a mianowicie właśnie zapytanie, jak możemy pomóc, wysyłając dodatkowe pomoc humanitarną, czy wysyłając swoich własnych urzędników, żeby pomóc w procedowaniu wniosków, które będą musiały być przyjęte od osób, które wróciły. Bo jak słusznie pan minister powiedział, mamy nowe rozporządzenie powrotowe i mamy w nim również możliwość organizowania szybkich powrotów granicznych, ale te procedury muszą być dopełnione. Czyli musimy dopełnić wszystkich prawnych procedur, które same nasze rządy we wsparciu Parlamentu Europejskiego przygotowały. Więc teraz nie możemy się do nich odwracać tyłem.
1: To czego się pan spodziewa po tej dzisiejszej naradzie, po tej dzisiejszej wideokonferencji? To jest tylko taki rytualny akt zwołania ważnych urzędników, no żeby się spotkać, uzgodnić jakąś wersję oświadczenia, no i rozejść się w takim poczuciu uspokojonego nieco sumienia, że no coś zrobiliśmy, było spotkanie, była agenda, jest oświadczenie, no ale problem pozostaje, ale no właśnie, ci ważni unijni urzędnicy mogą sobie, mówiąc brzydko, tylko odhaczyć zaliczone spotkanie.
0: Ja się po nim niczego nie spodziewam, tak naprawdę. Myślę, że nie przyjdzie żadnych rozwiązań. I też, żeby było jasne, Polacy nic nie zrobili. Więc jakby poczucie, że oni coś zrobili, nic nie zrobili. Spotkają się, pogadają, nic z tego nie wyniknie. Prawdopodobnie wyjdą z niego z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i opowiedzą nam szeroko o tym, jacy są sprawczy i ważni. Natomiast tutaj, jeżeli popatrzeć, zejść niżej i popatrzeć na to, co się kryje za tymi słowami, z tymi słowami, to właśnie nic, to właśnie pustka. Oni tam nic nie załatwią, bo też trudno powiedzieć, co mieliby załatwić, przychodząc na to spotkanie bez żadnych szczegółów i rozmawiając o czymś, co się samo rozwiązało w zasadzie, bo tutaj nie mamy do czynienia, spotkanie byłoby ważne, gdybyśmy mieli do czynienia z ciągłym napływem osób do Ceuty, albo przynajmniej z utrzymywaniem się tych kilkudziesięciu tysięcy osób w tej eksklawie, ale żadna z tych rzeczy się nie dzieje. W związku z tym mówimy o jakichś historycznych doświadczeniach. Warto z nich wyciągnąć wnioski, aby one były wnioskami konstruktywnymi, właśnie idącymi w stronę wzajemnego wsparcia, a nie wzajemnych połajanek, jak mieliśmy do czynienia ostatnio, ale jeśli niczego więcej po tym spotkaniu nie spodziewam.
1: A to, że ten problem się sam rozwiązał, jak pan mówi, panie profesorze, to jest czyja albo czego zasługa? Czy Hiszpanie sobie sami z tym poradzili?
0: Myślę, że to jest... To pewnie będziemy rozumieli lepiej, kiedy zrozumiemy, co się wydarzyło w Maroko, że tyle osób w tak krótkim czasie zdawało się do Ceuty przypłynąć. Bo do końca tego cały czas nie wiemy. Myślę, że część osób mogła zdać sobie sprawę, zostali wprowadzeni w błąd, że nie mają szans na żadne wejście do Unii Europejskiej, na przykład transportowanie na kontynent, że nic ich po drugiej stronie tego płotu nie czeka, więc zdecydowali się po prostu wrócić, bo też patrząc na różnego rodzaju instrumenty, które były przyjęte, w tym wpisanie Maroko na listę tak zwanych krajów bezpiecznych, te osoby w zasadzie nie mają szans na otrzymanie w Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej. Więc jakby mogłyby tylko przedłużać swój stan zawieszenia, właśnie mieszkając na tym maleńkim terytorium.

0: Ceuty i będąc tam de facto uwięziony. W związku z tym pewnie dość po może szybkich i jakby po fali emocji, które spowodowały przyjazd czy przypłynięcie do Ceuty, nastąpiło pewne otrzeźwienie i ich dobrowolny powrót na drugą stronę granicy. Przypomnijmy, to byli obywatele Maroko. W związku z tym ich powrót do Maroka był bardzo, bardzo łatwy.
1: Mm. No ale nie możemy też, panie profesorze, zamykać oczu na problem, który może stać się jednak mimo wszystko problemem Unii Europejskiej, bo kryzysy na świecie narastają, również ten na Bliskim Wschodzie, to zawsze jest ryzyko fali migracyjnej, którą Europa będzie musiała tak czy inaczej przyjąć i się z nią zmierzyć. Być może to nie jest kwestia dni, tygodni, no ale gdzieś to cały czas wisi w powietrzu. Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi. No i trwa ta dyskusja po Ceucie, jak reagować, co robić. Włosi, którzy są w opozycji i w kontrze do tego, co proponuje premier Sanchez i rząd hiszpański, chwalą się tym, że oni mają taki sposób na to, żeby budować poza Unią Europejską takich ośrodków, centr, które przyjmują ludzi, którzy do Unii Europejskiej chcieliby się udać. No i Włosi właśnie postulują utworzenie takich centrów na kontynencie afrykańskim. To jest dobry sposób, dobry pomysł, pana zdaniem?
0: To jest zupełnie masakryczny i bezsensowny sposób pomysł. I Włosi się nim chwalą, bo wybudowali takie dwa centra w Albanii, które od półtora roku stoją puste. Zainwestowali w to kilka miliardów euro, z którym muszą próbować pokazać społeczeństwu włoskiemu, że to nie były stracone pieniądze. Tymczasem w tych centrach mieszka kilkanaście osób, ponieważ sądy włoskie skutecznie blokują wysłanie migrantów czy osób migrujących do tych centrów, bo to rodzi tysiące problemów natury prawnej przede wszystkim. Jak to można zrobić? Kto będzie sprawował nad tymi osobami prawną pieczę? Jak to zrobić, kiedy ich procedury się okażą skuteczne i będą musieli wrócić? Ale poza tą prawną sferą jest jeszcze oczywiście kwestia ekonomii, to znaczy to jest niezwykle kosztowne. Proszę zobaczyć, że w zasadzie na świecie nie mamy takich centrów. Mamy jeden wyjątek, o którym za chwilkę, ale Unia Europejska próbowała, różne państwa próbowały tego rodzaju miejsca stworzyć. Wielka Brytania w Rwandzie. To się nie udało. Dania nawet sobie zapisała to w swoich przepisach i nigdy nie podjęła żadnej próby, żeby to wprowadzić w życie. Pierwsza próba to rządu włoskiego, jak mówię, kompletnie nieudana. Inna próba, na którą możemy i powinniśmy patrzeć, to rządu australijskiego sprzed kilkunastu lat, którzy mieli takie dwa centra w Papui Nowej Gwinei i na maleńkiej wyspie i państwie Nauru. I to w Papui Nowej Gwinei zostało zamknięte po tym, jak Sąd Najwyższy Nowej Gwinei powiedział, że to jest niezgodne z ich własnym prawem, żeby jakoś tworzyć jakieś dziwne bardzo miejsce na ich własnym terytorium, nad którym nie wiadomo, kto ma prawną kontrolę. Natomiast Nauru funkcjonuje tylko dlatego, że 90-kilka% budżetu tego maleńkiego państwa pochodzi bezpośrednio od rządu Australii. W związku z tym oni po prostu nie mają żadnej możliwości, żeby tę sytuację rozwiązać. Ale znowu, to mówimy o niewielkiej grupie osób, która do Australii dociera, bo też Australia jest specyficznie usytuowana geograficznie. Europa jest w innym miejscu. W związku z tym te centra nie będą miały, w moim przekonaniu, nie odpowiedzą na żaden problem, z którym się mierzymy.
1: To co robić? Jak się przygotować na to wyzwanie?
0: Przygotować się. Po pierwsze przygotować. Założyć, że to jest nasza nowa rzeczywistość. Nie okłamywać ludzi, że to się nie wydarzy. Nie okłamywać ludzi, że jesteśmy w stanie właśnie ochronić granice, cokolwiek to znaczy. Nie jesteśmy w stanie zbudować żadnych umocnień na granicach tak, żeby one były skuteczne. I znowu, abstrahując od tego, jak one będą, ile one będą kosztowały, bo to pokazała dokładnie Ceuta. Tam jest naprawdę bardzo wiele umocnień na granicy budowanych. To pokazuje również granica polsko-białoruska. Mimo milionów złotych, czy setek milionów złotych zainwestowanych w granice, i w umocnienia graniczne przez dłuższy czas osoby dalej do Polski przez tą trasę.

0: przyjeżdżały. W związku z tym to nie jest żadne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest zejście z tematów alarmistycznych i próba wypracowania rozwiązań pragmatycznych, w jaki sposób zareagować na przypływ czy przyjazd takiej dużej grupy osób, pewnie nie takiej dużej jak teraz, ale powiedzmy większej grupy osób, biorąc pod uwagę niepokoje na granicach Unii Europejskiej, w jaki sposób zrobić to wspólnie, jak uruchomić tą solidarność w ramach Unii Europejskiej, żeby pomóc państwom granicznym. My jako Polska powinniśmy być żywo zainteresowani tymi rozwiązaniami, ponieważ jesteśmy państwem granicznym i
1: Tak.
0: zarówno sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, jak również przyjazd dużej grupy osób z Ukrainy do Polski pokazał, jak nasza granica jest również wrażliwa i jak często my będziemy mogli potrzebować pomocy.
1: Panie profesorze, i tym apelem kończymy naszą rozmowę. Pan profesor Witold Klaus, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk był z nami. Dziękuję panu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daje więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a pięć zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Informują władze miasta w mediach społecznościowych i dodają, że w dwóch dzielnicach w ogniu stanęły magazyny. Rakiety trafiły też w dwa budynki mieszkalne, w tym w 20-piętrowy wieżowiec. Trzyletni chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami ciała po tym, jak został pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w powiecie brzeskim, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
1: Na miejsce zadysponowaliśmy służby ratunkowe, w tym straż pożarną. Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Okoliczności ataku psa na chłopca wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury. Nożownik z Wrocławia trafił do aresztu na 3 miesiące. 18-letni Ukrainiec, który napadł na 30-letnią kobietę, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień.
2: Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
3: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
2: Do ataku do